0: bez termoobiegu 180 czy 190 stopni do piekarnika, powiedzmy na te 8, no nawet 10 minut, to i tak nie jest wystarczająca temperatura, żeby pieczarka surowa zupełnie się upiekła. Ona może nie będzie miała takiego surowego posmaku, natomiast będzie najzwyczajniej w świecie twarda. Dobrze, to ja sobie zacznę tutaj kroić pieczarki, a później opowiem o reszcie. Kroję w taką niezbyt drobną kostkę, dlatego że w pieczarkach, jak ogólnie we wszystkich grzybach, jest bardzo dużo wody i po prostu w momencie, kiedy one są przesmażane, najzwyczajniej w świecie się kurczą, więc żeby też zachować jakieś ich walory smakowe, estetyczne, żeby to po prostu nie była taka mazista breja albo po prostu jakieś zupełnie powysuszane nawiórki, te kawałki muszą być takie troszeczkę większe. I pieczarki zostały pokrojone. Ja wybieram zawsze duże, bo jakoś łatwiej mi się kroi, więc tutaj jeśli jest taka możliwość, to również tak polecam. Łatwiej jest trzymać, łatwiej kroić, ale oczywiście jest to kwestia jak najbardziej osobnicza. Tak czy siak zabiera to raptem kilka minut, więc tutaj bardziej chodzi o wygodę niż o czas, bo jeśli mamy pół kilograma pieczarek, to tak czy inaczej pół kilograma pieczarek musimy pokroić i nie ma tutaj dwóch zdań na ten temat. Cóż jeszcze? Razem z pieczarkami będę przesmażać cebulę. Tak jak mówiłam, zwykłą białą, to jest gdzieś około połówki takiej dużej cebuli albo jedna mała. I tak. W przepisach, które przeglądałam, często sugerowano, żeby cebulę przesmażać na tłuszczu najpierw. Ja wrzucam ją na 5 minut przed końcem przesmażania pieczarek. Dlaczego? Dlatego, że cebula ma tą niemiłą właściwość, że jeśli się przywrze do dna, po prostu się przypali, a przecież nie stoimy też cały czas i nie mieszamy, choćby był to jakiś niewielki kawałek, po prostu cała potrawa, czy tam w tym wypadku całe pieczarki, które będziemy smażyć z nią, przechodzą goryczą, więc w momencie, kiedy najpierw przesmażymy cebulę i później dodamy do niej pieczarki i nie daj Boże gdzieś taki kawałek cebuli się po prostu przywrze nam do dna i się przypali, i pieczarki i cebulę całe będziemy mieć do wyrzucenia. Natomiast jeśli robimy w odwrotnej kolejności, że najpierw przypiekamy właśnie pieczarki, one puszczą już nam w trakcie tego przypiekania na tyle wody, że po prostu jeśli dodamy cebulę, taka sytuacja się nie zdarzy. Albo przynajmniej nie powinna się zdarzyć. Mi nie zdarzyła się nigdy. Oczywiście nie zwalnia to z tego, że co jakiś czas musimy podnosić pokrywkę, zamieszać. W razie gdybyśmy zorientowali się mieszając, tak, że łyżka, którą mieszamy, się nam nie ślizga, i mamy wrażenie, że te, czy to kawałki cebuli, czy pieczarek, przywierają nam do dna, to możemy dodać po prostu odrobinę wody i leciutko dalej pod przykryciem dusić. Tutaj chodzi o minuty, ale mówię o tym, bo po prostu warto na coś takiego zwrócić uwagę. Tak więc ja sobie teraz rozgrzeję tłuszcz, pokroję, to znaczy włożę pieczarki do środka, a później zajmę się właśnie krojeniem cebuli i przygotowywaniem pozostałych składników. Do smażenia tych pieczarek, na początku oczywiście wydaje się ich dużo, później ta ilość zdecydowanie zmaleje, tak, bo zostanie z nich wygotowana woda. Wybieram zawsze garnek taki z wyższymi brzegami, żeby po prostu w trakcie mieszania pieczarki, które są lekkie, najzwyczajniej w świecie nie wypadały mi z niego. Nożem odcinam sobie z kostki masła, wiem, może z 5 deko, może odrobinkę więcej, czyli gdzieś tak jedną czwartą kostki, i wrzucam do garnka na dno. Włączam sobie palnik na najpierw taki lekki płomień, bo chodzi o to tylko, żeby rozpuścić tłuszcz. Później mogę go zwiększyć. Masła w sumie na całość potrzebujemy nie więcej niż pół kostki. Ja używam właśnie do podsmażania pieczarków, obojętnie czy do pizzy, czy do zapiekanek, czy też do tych pieczarek takich duszonych, które mają być dodatkiem do jakichś innych dań, zawsze masła, ale oczywiście jeśli ktoś lubi, można dodać na przykład do tego łyżkę oleju rzepakowego. Ja oleju nie dodaję, jakoś akurat jeśli chodzi o pieczarki, nie współgra mi smak, a poza tym smażone pieczarki na maśle, na oleju, czego próbowałam tylko raz, wydawały mi się jakieś takie bardzo suche, więc może to był przypadek, ale jakoś od tamtej pory się zniechęciłam. Myślę, że masło jest już roztopione, więc tutaj sobie wzdłuż szlaka opieram go o brzeg garnka i delikatnie przesypuję pieczarki. Warto też sobie je tak jakby z wierzchu rozłożyć, żeby były równomiernie podpiekane przez tłuszcz. I po krótkiej chwili pierwszy raz zamieszać, żeby ten rozpuszczony tłuszcz mógł się z nimi równomiernie wymieszać. Na razie jeszcze nie dodajemy ani pieprzu, ani soli. Można, jeśli ktoś ma dużą wprawę w przesmażaniu takiej ilości pieczarek czy też innych produktów na raz, zrobić to sobie na patelni. Natomiast mi w sytuacji, kiedy po prostu nie widzę, gdzie mi się jakby gromadzi na tej patelni więcej, gdzie mniej, trudniej jest mieszać i po prostu nie chcę, żeby wypadały mi, dlatego korzystam z garnka. Przykryję sobie teraz pokrywką i co jakiś czas będę sobie zaglądała do moich smażących się pieczarek. W międzyczasie, cóż, pokroję cebulę, potrę ser. Teraz może potrę ser, tylko jeszcze wcześniej ustawię sobie w kuchence timer, albo jeśli ktoś może w zegarku, dlatego że dobrze by było, żeby te pieczarki nie piekły się dłużej niż jakieś 15 minut. Żeby po 10 dał mi znak, że jest pora na wsypanie cebuli. Cebulę akurat kroję raczej bardzo drobną, ale tutaj nie ma, inwencja pozostaje po stronie gotującego. Teraz mogę przystąpić do tarcia sera. Trzemy na grubych oczkach tarki. Jeśli wpadną nam jakieś grubiej starte kawałki, to nic, bo ostatecznie i tak cała będzie do roztopienia. Oczywiście mozzarelli nie trzy się jakoś bardzo trudno, ale trzeba to robić też w miarę delikatnie, dlatego że jest ona dosyć miękka i nawet po takim schłodzeniu dosyć radykalnym przed potarciem warto jest po prostu pocierać delikatnie, nie z całej siły, żeby po prostu ją trzeć, a nie gnieść. Następną rzeczą będzie pokrojenie bułek. Ja nie robię zapiekanek z bagietek, dlatego że po prostu bagietki są w środku bardzo szybko, robią się suche i zanim ser zdąży się na dobre roztopić, to już ich brzegi są bardzo ostre. Czasami zdarza się nawet, że zdążą się mocniej spiec. Robię albo właśnie na bułkach hot dogowych, ale nie tych miękkich, tylko tych takich bardziej chrupiących, nie tych hermetycznie pakowanych, albo na bułkach właśnie zwykłych, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były płaskie. Dlaczego? Jeśli do takiej z górką bułki, połówki tej z górnej części, bardzo takiej wystającej w górę, wypukłej, nałożymy farsz i położymy to na blaszę, tym jakby dnem do dołu, to po prostu jest ryzyko, że się nam to przewróci i w trakcie pieczenia i po prostu ten farsz nam wypadnie. Więc lepiej jest wybierać takie bułki bardziej płaskie. No a z hot dogowymi nie ma problemu, przekrawamy równo na pół i później smarujemy leciutko masełkiem. I można, tak jak ja to będę robiła, posypać sobie oregano, później pieczarki, ser na wierzch i ewentualnie mozzarella. Można też jakieś oczywiście inne składniki, jeśli ktoś lubi bardziej pikantne, to można posypać z wierzchu chili lub też na przykład do pieczarek można oprócz cebuli dodać czerwoną paprykę. Tutaj to już pełna dowolność. Ja pokazuję taki wariant najprostszy. Teraz posolę pieczarki, przemieszam je raz jeszcze i później już będę czekała na czas, kiedy będę miała dodawać cebulę. W międzyczasie, jeśli zdążę, przekroję bułki. Soli na taką ilość dodaję nie więcej niż pół łyżeczki, ponieważ na koniec będę posypywała bazylią, która też jest słona i może się na koniec okazać, że po prostu zapiekanki wyjdą nam zbyt słone.
1: Dodam teraz pokrojoną wcześniej cebulę.
0: Też opieram sobie deskę o brzeg garnka i delikatnie, żeby się nie sparzyć, ale też nie rozsypać cebuli na kuchenkę. Nie nożem, tylko ręką zgarniam sobie do środka. I na koniec dodaję jeszcze odrobinę pieprzu. I wszystko mieszam jeszcze raz. Przykrywam i ustawiam na 5 minut maksymalnie jeszcze do pieczenia. Przystępuję powolutku do przekrawania bułek. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby przekrawać je w połowie, żeby wszystkie były mniej więcej jednakowej grubości połówki. Jeżeli po przekrojeniu bułki, czy to hot dogowej, czy zwykłej, okaże się, że jedna z połówek się nam przechyla na którąś ze stron, to żeby uniknąć tego, o czym mówiłam wcześniej, możemy leciutko z góry ściąć ten kawałek, ale trzeba to robić tak delikatnie, żeby odciąć tylko to, co jakby najbardziej ponad powierzchnię tej bułki wystaje, żeby nie zrobić dziury, przez którą po prostu będzie nam farsz później wypadał, tak? Ja tutaj będę korzystała z oregano takiego suchego i bazylii też, natomiast na koniec jeszcze na zapiekanki położę świeżą bazylię, również w listkach. I teraz powolutku mogę przystąpić do smarowania sobie bułek. Warto mieć na tą okoliczność trochę więcej miejsca na blacie, bo trzeba je rozłożyć, przesmarować. Tego masła nie musi być dużo, mniej więcej tyle, co na taką bułkę, czy tam krągę, którą jeszcze z czymś układamy, więc nie wiadomo, jak wielkich ilości masła rozsmarowywać. Warto to zrobić starannie, żeby nam się jednakowo piekły. Można oczywiście też zrobić bez masła, tylko że takie wydają mi się bardziej takie po pierwsze suche i takie jakby zanadto spieczone. Posypię sobie oregano, co nadaje już im samym w trakcie pieczenia taki smak jakby lekko ziołowej grzanki, więc myślę, że jest to taki miły dodatek. Na każdą połówkę bułki wystarczy szczypta. Teraz myślę, że przyjdzie mi przystąpić do najtrudniejszej części. Mam mianowicie do nakładania gorących pieczarek na bułki. Jeśli ktoś się obawia, robi to po raz pierwszy, miałby opory przed tym, żeby się nie poparzyć, faktycznie można, więc można poczekać, aż pieczarki zupełnie zostaną ostudzone, dlatego że przecież w trakcie zapiekania w piekarniku i tak zostaną ponownie podgrzane. Ja na każdą połówkę nakładam gdzieś mniej więcej 2 łyżki. Robię to nad garnkiem, dlatego że ta część gdzieś tam, która mi spadnie, po prostu trafia z powrotem do garnka, a nie na blat. Jeśli mam wrażenie, że powiedzmy duża część z tego, co nakładałam łyżką na bułkę, gdzieś tam mi spadła, po prostu dodaję jeszcze jakieś tam pół łyżki. Delikatnie można sobie sprawdzić palcami, czy są w miarę równo rozłożone, dlatego że przyjdzie na to jeszcze ser, więc im równiej rozłożymy pieczarki, tym łatwiej będzie nam go nakładać. Oczywiście trzeba to robić delikatnie, jeśli pieczarki są gorące. No oczywiście są wilgotne i tam delikatnie nam tą bułkę nasączą, ale z tym nie powinno być żadnego problemu. Teraz oczywiście przyjdzie pora na ser. Z 25 dekagramów tego sera potartego jest całkiem sporo.
1: Ja nabieram zawsze taką jedną dużą garść. Najpierw na każdej bułce rozkładam i później w miarę możliwości, jeśli mi zostaje, to po prostu dokładam. Staram się ułożyć jak największą część tej mozzarelli w centralnej części tej bułki, dlatego że jeśli będzie spływać, to chciałabym, żeby spływała na obrzeża, a nie na folię, na której będę układała. Nakładam ser już na bułki leżące na blacie, dlatego że nie chcę ich za każdym razem podnosić i przechylać nad miską, żeby po prostu nie spadało mi z nich to, co zostało nałożone wcześniej. Ostatni etap przed tym, jak będę je układać na blasze, to bazylia najpierw sucha, też wystarczy malutka szczypta. Możemy sobie albo porozrywać na mniejsze części, jeśli zależy nam tylko na walorach smakowych. Natomiast jeśli na walorach estetycznych, to polecam zostawienie listków w całości. Ja moją bazylię doniczkową obrywam w ten sposób, że obrywam zawsze największe liście, a tym mniejszym po prostu spokojnie pozwalam dalej rosnąć. Przygotuję blachę. Na blachę nałożę sobie folię aluminiową i pojedynczo przenoszę połówki z zapiekankami na blachę. Myślę, że lepiej jest upiec jeszcze raz te, które nam zostaną, czy tą, która nam zostanie, niż upychać, żeby przewrócić i wysypać którąś. Piekarnika nie musimy nagrzewać, więc wkładamy blachę bezpiecznie, trzymając jedną ręką, a drugą sprawdzając, czy równo trafiamy w te korytarzyki. Nastawiam piekarnik, ponieważ będę korzystała z termoubiegu, na 180 stopni i na 8 minut. Natomiast jeśli oczywiście pieczemy bez termoubiegu, można spokojnie nastawić na 190, nawet na 200. Jeśli ktoś lubi takie bardziej wypieczone, to można piec przez 10 minut. I to właściwie tyle. Zanim wyjmę zapiekanki, przypomnę jeszcze, czego potrzebujemy do ich przygotowania. Więc na 8 zapiekanek takich z bagietek potrzebujemy jednej czwartej takiej naprawdę długiej bagietki lub 4 bułki hot dogowe lub 4 bułki duże albo 6 trochę mniejszych zwykłych pszennych, tylko należy pamiętać o tym, żeby były płaskie. Potrzebujemy około pół kostki masła, nawet troszkę mniej, pół kilograma pieczarek, 25 deko sera jakiego bądź, jedną cebulę małą w całości lub połówkę dużej i oczywiście przyprawy do smaku, czyli pieprz, sól w przypadku tych zapiekanek, które ja aktualnie zapiekam, było to oregano oraz bazylia. Tak jak mówię, jak mówiłam, pieczarki należy wcześniej przesmażyć, ostrożnie nakładać później na bułki posmarowane wcześniej masłem poszczególne składniki i piec w temperaturze około 180 stopni z termoobiegiem lub 190 albo 200 bez przez około 8 do 10 minut, jeśli ktoś lubi bardziej wypieczone. Można je podawać, nie wiem, z ketchupem, z sosem czosnkowym lub po prostu bez żadnych dodatków. Mam nadzieję, że przygotowanie tego całkiem prostego dania nie nastręczy nikomu z Państwa większych trudności. Jeśli byłyby jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem w komentarzach. Podobnie też poproszę o uwagi, jeśli coś w podcaście było dla Państwa niejasne albo były jakieś istotne kwestie, które pominęłam. Oczywiście można się ze mną kontaktować przez Skype, mój nick to Luftilka. Również serdecznie zapraszam do kontaktu. I cóż, pozostaje mi jedynie życzyć Państwu smacznego. Mam nadzieję, że zapiekanki według mojego sposobu przypadną Państwu do gustu. Dziękuję już za uwagę i liczę na kolejne spotkania w Tyflo Podcaście w następnych jego odcinkach. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Loading Breed Memorial. Checking up to long time ago. People were sweeping the world with monsters. After that, those who survived turned monsters into gems. People dreamed of spending days with monsters again. And now, dreams come true. Breed Memorial. Continue. Load existing save data. Main menu Breed Memorial V1.13.

0: Witam serdecznie przed mikrofonem Tomasz Sworek. Lub jak już zwykle każdy mnie zna chyba bardziej pod nickiem Lirin i dzisiaj będziemy omawiać cóż, dość ciekawą produkcję. Jak wiecie, większość moich podcastów dotyczy gier audio i gier wideo, ale dzisiaj mimo wszystko gra audio i to całkiem świeża rzecz prosto z kraju kwitnącej wiśni, czyli od niejakiego Morokumy, który wcześniej zrobił bardzo, no może nie bardzo dużo, ale troszkę gier tekstowych, takich RPGów, którymi też się muszę zainteresować swoją drogą na pewno i jeśli mi się spodobają, to na pewno też pojawi się z tego materiał. Breed Memorial, bo to jego najnowsze dzieło jest cóż, najprościej mówiąc symulatorem potworów, tak na dobrą sprawę. I jest to wzorowane takim klasykiem, który ukazał się na, do ile dobrze pamiętam, PlayStation, jeszcze tym klasycznym. I nazywał się Monster Rancher. I to też było na bazie anime i w ogóle. Idea jest bardzo prosta, że tutaj, jak i w klasycznej grze, musimy opiekować się potworami. Czyli rosną, jedzą, musimy je trenować i tak dalej, co oczywiście pokażę, jak działa w praktyce. Ja tej gry jeszcze aż tak nie sprawdzałem bardzo, chociaż starałem się przed nagraniem materiału jak najwięcej wiedzieć na ten temat. Ale no, myślę, że wiem już całkiem sporo, ale zobaczymy. Zobaczymy. Gra jest po angielsku, z tego co wiem już chyba w pełni albo no w dużym stopniu, także można spokojnie grać w języku angielskim. I cóż, myślę, że to wystarczy będzie tak słowem wstępu, to będzie to wszystko. Powiem szczerze, że to jest troszkę nie mój styl gry, nie mój rodzaj, nie coś, co jest jakoś tam, co mnie bardzo pociąga, ale oczywiście muszę stwierdzić, że jak to zwykle widać, Japończycy po prostu robią dobrą robotę. Mimo, że to nie mój styl gry, to podoba mi się design, podoba mi się to, jak jest to wykonane i no, myślę, że znajdzie się wielu z was, którym to podpadnie do gustu. Bardziej, na pewno. Ale jest interesująca. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, co nam ma do zaoferowania gra. Continue. Load existing save data. Continue, czyli mamy... Możemy kontynuować grę. New game. Start a new game, wiadomo. Option setting. Settings to make the game easier to play. Tak, ustawienia, które mogą sprawić, że gra będzie łatwiejsza. A może. End. I end. End the game. Sprawdźmy options. Language choice. Change the language in the game. Screen reader setting. Screen reader change. Wybór screenreadera. Volume setting. Głośności. Muzyki i efektów dźwiękowych. Game setting. Settings for the main game. Internet setting. Setting for checking new version. Do sprawdzania aktualizacji. Gamepad setting. Change gamepad button assignment. Tu są do gamepada, bo tak można grać używając gamepada. Initialization of options. Resets the options to their. To przywraca ustawienia do fabrycznych wartości i zamknięcie. Game setting. Settings for the main game. Grazing action. Message. Action of the monster displayed in the menu, etc. Game setting breed memorial auto save. Update save data automatically every week or every month. Cheers in the battle. Set cheers to play during battle. Marathon speed. Adjust the marathon speed. Return. Match up. Grazing action. Message. Action of the monster displayed in the menu, etc. Message. Grazing action. Enable. Disable. Enable. Monster moves freely while displaying menu or message.
1: Aha, czyli potwory się ruszają, jak przeglądamy różne menu? Disable. The movement of the monster is troublesome during operation. Czyli jest wyłączone, ale włączę. Auto save. Zapis automatyczny. End of month confirmation. Disable. And weekly check. The end of the month. Weekend. The end of month confirmation. Confirm and save at the end of every month. Weekly check. Perform save after confirmation every week. The end of the month. Save at the end of every month.
0: Może co miesiąc, oczywiście nie miesiąc normalny, tylko w grze. Marathon speed. Szybkość w maratonach, o których będzie. 1.5x speed. Slightly faster than normal. Możemy przyspieszać. 2x speed. Faster than normal, but maratony. 3x speed. Operation is difficult because it is fast. 5x speed. Operation is difficult because it is fast. 10x speed. Można 10 razy. Run through long distances at high speed. 20x speed. If you are bored waiting. Test 1. Normal. Marathons return. I wrócimy. To chyba wszystko. I możemy zacząć nową grę. First, decide where to save the save data. You can also overwrite existing data. Read Memorial V1. First. Czyli muszę wybrać slot, w którym chcę zapisać grę. Liren. No data. Read Memorial V1. Welcome to the world of Breed Memorial. First. Please tell me your name. Podaj mi swoje imię. Your name, Zas. Pusta. Clear. Okay. Is the name Liren correct? No. Yeah. This story is memories of when I was young. Breed Memorial V. Long time ago, people were on the road to coexistence with monsters. To była ta historia, która była w intrze, że dawno, dawno temu. However, monsters did not have the technique to survive like people. As a result, many of them went to sleep as fossils. People wanted to be able to coexist with them again and transform their fossils into gems. We call the gem monster jewel. 30 years ago, a way to restore monsters from monster jewels was discovered. Coexistence of people and monsters has begun again. Some as pets, others as co-fighting friends. Monster has changed the way we communicate. And the day I finished the breeder exam, my story opened. Examiner, congratulations, Liren. You are also a breeder from today.
2: Jestem breederem, czyli tym, który ćwiczy, zdałem egzamin.
3: So, soon, I will register your name. Write your name here.
2: Zarejestruj swoje imię.
3: Examiner, for Liren, we will have an interview last. The tests you're going to do now are to decide which assistants will assist you. So, answer me as Liren thinks. Have you decided on what to do once? No.
2: Czy zdecydowałem, co chcę?
3: Yes. Have you decided on what to do once? No. Yes.
2: No, powiedzmy, że tak.
3: Comparing summer and winter. Do you like summer?
2: Czy wolę lato, czy...
3: No.
2: Czy nie lubię lata? Nie lubię.
3: Are you not good at waking up in the morning? No. Yes.
2: Wstanie rano, czy jestem zły? No, powiedzmy.
3: Thinking frequently when you go out?
2: Czy dużo myślę, kiedy wychodzę?
3: No.
2: Nie.
3: Want to choose a shorter, easier way than a long, steep road? No. Yes. Want to choose a shorter, easier way than a long, steep road?
2: Czy chcę wybierać zawsze krótsze
3: no,
2: drogi?
3: Yes.
2: Tak.
3: Do you eat fish often?
2: Czy lubię ryby? Lubię.
3: My favorite sweets are bavarois and cakes? No.
2: Nie są to moje ulubione
3: słodycze.
2: Czy jestem nudną postacią?
3: No.
2: Nie.
3: When you are sad, do you want someone to comfort you? No. Yes. Do you still have children?
2: Czy mam dzieci?
3: No. Yes. No.
2: Nie mam.
3: Are older friends more important than new encounters?
2: Czy starsi przyjaciele są ważniejsi niż nowe
3: no.
2: znajomości?
3: Yes.
2: Tak.
3: Kolonom. How long do I need to wait here? Examiner. Oh, did you already come? You can go in. It's because it's over now. Nice to meet you. It is April who was supposed to assist from today. An assistant is a professional who helps breeders develop their monsters.
2: Są asystenci, którzy pomagają w wychowywaniu tych potworków.
3: We have heard that skilled breeders and those trained in vocational schools are in this position, but... Examiner, why is Pril young? It is written on the face. Pril, A, really? Examiner, a lot of people are called seniors. Surely, did you see it on TV? Krill is a newcomer assistant. Having said that, I have graduated from a training school and I should be able to support you in good condition. So, Liren, ask a detailed explanation from Krill. Krill, A, do I explain? Examiner, I have a lot of candidates this year, so I'm busy. Well, Liren, in the future, you may meet at a competition. I pray for your success and consideration. Krill, I went. Actually, the previous interview was a meaningless interview. It was decided to be in charge of me from the beginning. Oh, I'm sorry. Well, let's get the monster at the association and go to the farm. I'm sorry, it is the first time. What do you want to ask? Of you, your ch-
2: I teraz mogę wypytać o wszystkie rzeczy.
3: About assistant.
2: About assistant. About you.
3: About monsters.
2: About monsters.
3: About the association. About the farm. Training tips. Not particularly.
2: Dobra, na razie nie pytam, będę wam wszystko wyjaśniał.
3: Well, let's go and find a monster to grow. Breed mama.
2: Znajdźmy potwora.
3: Oh, that, Liren. In fact, I am not good at the atmosphere that I got stuck, so that.
2: Przeskakujemy do następnych tekstu oczywiście enterem. Strzałki enter to są główne klawisze w tej grze. Gdyby będzie coś więcej, będę o tym na pewno informować.
3: I will do my best. Monster Association Breed Memorial V1.1 Frill, I was there. Here is the Monster Association. Colon O, Frill. Frill, Mulu, hello. This person is the manager of the association. Moore, Liren, congratulations on promoting breeder. Krill is my friend, it's a good girl, so it will definitely help. Krill, Moore, don't joke, I'm new to the world. Yule, that's why Doc, welcome again, go to the Monster Association. Here you can revive monsters from monster jewels.
2: Tu można
3: monsters, combine them.
2: Zbierać potwory, można je łączyć razem. Tutaj może tak, można coś łączyć, jak ma się więcej niż innego potwora.
3: Player, this is Monster Jewel. The jewel lives in this jewel. You can revive on the altar in the back. Monster jewels are taken from the mines there. Use as much as you like. Frill, Mule, jewel is limited? May I use it so much? Moore, all right, there are many jewels in the mine. In fact, with the current technology, it has not been possible to identify what kind of monster is sleeping in which jewel. So I'm open to the breeders and ask them to do some research. And you can also use the hibernation room here. Frill, is this a hibernator? Mule, at this altar, you can also create new monsters by combining multiple monsters. But it's dangerous if you keep many monsters at once. There aren't enough assistants to handle that much monster. So, the monsters that cannot grow up are saved in this hibernation room. In the hibernation room, you can save for as many years as it is young. Frill, years, because it is frozen rather than hibernation. Moore, I also say, but this is the best way to safely grow multiple monsters. Frill, so it looks like a refrigerator. Moore, Frill hate the refrigerator? Frill, no, that's not it. That looks pretty much. And anyway, Liren, let's play the monster right away. Monster revival, Monster revival, resurrection of sleeping monster and monster jewel.
2: Czyli możemy sobie teraz zrobić potworka, zaraz wyjaśnię, o co tu chodzi.
3: Combine two monsters.
2: Tu się łączy potwory w jeden, w jednego nowego. Tu jest market, tu można kupować i sprzedawać.
3: Hibernation room, switch the monster to be fostered.
2: I tu jak było w tekście, można tu przechowywać potwory po prostu.
3: Move.
2: No i move, czyli udanie się gdzie indziej. Okej, czyli zrobimy kolejnego.
3: Well, bring me a monster jewel. This association allows you to extract energy from monster jewels, files that are asleep on your computer, and create monsters.
2: Mhm, możemy tworzyć potwory na bazie plików z naszego dysku, co jest ciekawe.
3: The files that can be used are 1 kilobyte or more and 32 megabytes or less. You can use any file, including text, images, and audio. Depending on the file used, the born monsters and abilities will change. Also, some files can produce special monsters.
2: O, specjalne potwory.
3: If you don't like the monster, you can reselect the file. Find your favorite monster. G2 Megalomane. G1. Select 77. Strawberry Rebuild. CPD.
2: Mogę sobie stworzyć cokolwiek.
3: Daria. DZM. ECU. Fight. G-Game. G-Demon. Game. G-Girlfriend. G2 Devil May Parent. Devil. Phoenix. The Sims. The Sims 4.
2: Nie mam niestety żadnych plików tekstowych.
3: Games. DC Red Dot SG Health Ninja Media 80 install
2: Z tekstowego pliku mam poradnik do Ninja Gaidena trójki starego.
3: The gem brought by Liren is not currently supported by this branch. G1 breed mom the gem we are currently negotiating with the headquarters so that this gem can be used. We are current G1.
2: Och, nie możemy używać tekstu? A to śmiesznie, bo było, że
3: CP build CD4 CP build G data comma Luna OpenTK.png select DE D.
2: Zrobimy coś z muzyki. Oczywiście jak jest duży dysk.
3: Select the drop. Downloader. Disk. Find read flag 1. Download the music. D222 hot. SO the ultimate drums. You've S Saloom. Surge tag. Surge. Solo sound. Soundtracks. D3.
2: Jak mamy dużo folderów, to potrafi się troszkę wczytywać.
3: AS. Air. Aeros. Academia Bastion of Batman O Bayonetta Read Batman O's Directory Bastion of Batman Parent Batman Batman to the Rescue .mp3 Batman Theme Reprise .mp3 D4 Batman O's
2: Zrobimy z jakiegoś soundtracka potwora. O, zobaczymy co powstanie. Nie wiem dokładnie o co chodzi, tam są w nagłówkach, z nagłówków pliku on to bierze jakoś. O, coś dziwnego się mi tutaj pokazało.
3: Blue Worm was born. Blue Worm was Blue Worm. Name. Blue Worm. Family. Worm and fish. Description. It can move in the water and prey on insects. Each young shoots like grain, meat, nutrition food. Hate fish.
2: Nie lubi ryb.
3: No person, tak. Cheerful, honest. Health 173.
2: O, niezłe zdrowie ma, 173.
3: Power 113.
2: O, siła też ma 13.
3: Intelligence.
2: Inteligencja 115.
3: Concentration.
2: Koncentracja 127.
3: Reflexes. 125.
2: Reflex.
3: Toughness. 122.
2: Podoba mi się.
3: Over Blue Worm and bring it? No. Yes. Nickname breed memorial. Nickname. Zasnack's own
2: Blue Worm. Zostawię okay. Ten co jest.
3: The name? Yes. Frill. Wow. Small and cute. D4 Batman. Oh, it is the first time to see a newborn monster. Yule. Frill. Newborn monsters are not good yet, so don't look at them properly. Frill, I know, I'm watching properly, there are players, so it's okay. Yule, born monsters are not brought to the farm and brought up, it's getting harder and harder. Monster Revival, Resurrection of Sleeping Monster and Monster Jewel, Monster Association Breed Memorial V1 United, Combined Mark Hack Mo-
2: Okej, na razie stąd wyjdziemy.
3: Frill, well, let's go to the farm right away. D4 Batman.
2: I idziemy na farmę, gdzie się dzieje troszkę rzeczy.
3: Frill, I arrived. This is a farm. Farm breed memorial V1. Here, I will give the monsters a meal, train them, and raise them. Well, I will graze Blue Worm.
2: Jest sobie jakiś robak.
3: Good. You can see the situation with this. Well then the condition is.
2: O, on sobie gdzieś poszedł.
3: Yup, there is no problem. Oh, now right. My job is to check the health status of the monster once a week and report it to the breeder. Player refers to it and thinks about what to do with the monster. Also, I do training for a week. Otherwise, the effect won't appear. In the farm, you can do basic fostering of monsters. Please support training and rest from the menu. If you give instructions, monsters will be trained and the game will take a week. Please note that in reality it does not mean to wait for a week.
0: Dokładnie, nie trzeba czekać całego tygodnia, oczywiście.
3: Let's start training now. Oh, yes. Tell me if you want to change the monster to be raised. Go to the association's hibernation room and bring in monsters. Blue worm is very well. Training.
0: Czyli ma się w porządku. Tu mamy training. Tu mogę ćwiczyć jego umiejętności.
3: Give a week of rest.
0: Tu jest rest, czyli możemy tutaj odpoczywać. Możemy dać mu jakiś przedmiot.
3: Check conditions.
0: I tu można sprawdzać jego status.
3: Hibernation room.
0: Tu jest hibernation. Czyli możemy go zamrozić, wziąć innego.
3: I tu, move to another place.
0: Czyli do innego miejsca. Dobra, poćwiczmy.
3: Frill, F iron array, log, skipping rope. There are various. I will use this to monsters and grow them. The tools you use change the ability to grow. Choose a tool that matches your ability to grow. However, it seems that monsters have good and bad skills, have easy to growing abilities, and do not. I also do not know in detail, so let's try variously. However, it seems that monsters have good and bad skills, have easy to. Besides, it seems that there is a time when monsters can easily develop their abilities. It is said that the growing season or peak period. Besides, it seems that there is a time when monsters can easily develop their abilities. It is said that the growing season or peak period. Though it is the knowledge of a book, a newborn child should want to develop favorable abilities. Is that true? After training, fatigue and stress will accumulate. I have to take care of it there. If you are tired of the monsters, let's rest. In training, you can train your monster's abilities such as health, intelligence, etc. In order to win the competition, you need to have the appropriate ability. Let's actively train. Also, as advised by Prill, monsters have a time when their abilities can easily grow, and they have weak points. It is a good idea to think about what to do when. Also, as advised by Prill, monsters have a time when their abilities can easily grow, and they have weak points. It is a good idea. Running. Train health. Training breed
0: momentum. Okay, czy można ćwiczyć? Bieganie.
3: Train power.
0: Train power.
3: Puzzle. Train intelligence.
0: Inteligencję można ćwiczyć. Tutaj koncentracja.
3: Train reflexes.
0: Tutaj refleks. I tutaj
3: toughness.
0: Wytrzymałość. I dochodzą nam jeszcze inne rzeczy, ale. No nic, poćwiczmy. Poćwiczmy w takim razie może wytrzymałość.
3: Toughness 122 plus 3 equals 125. 4 month 2 week breed. Frill, this week's food. This week. Because monsters are creatures, weekly feeding is essential. And I can relieve fatigue and stress a little, so it's important to choose the bait according to the monster's condition. Also, hay is free, but other bait is paid. Choose food while consulting with the money you have. Oh, that's right, I will teach you the recommended food. Prill recommendations, milk, 10g, nutrition is good, but not angry. Food breed memorial, hay, vegetables 0g, food being provided free of charge for breeders. Potato, grain 10g, cheap grains. Milk, nutrition food 10g, nutrition is good, but not angry. Mince, meat 20g, cheap meat.
0: No nie wszystko tu jest jeszcze tak przetłumaczone idealnie. Widzę, to znaczy nie tak do końca poprawnie, ale no tu jest Frill recommendation. Damy mu to, niech się napije.
3: Blue worm is very well. Training. Train. Running. Iron array. Iron array. Running. Health 173 plus 5 equals 178. 4 month 3. Frill recommendations. Milk. 10 g. 4 month. Blue worm is fine. Training.
2: Okej, on jest fine, czyli. Czyli można mu jeszcze wyćwiczyć.
3: Book. Train. Skipping rope. Train reflexes.
2: Okej, czyli reflex. Skakanka taka, czy coś?
3: 125 plus 4 equals 129. 4 month 4. Frill recommendations. Milk. 4 month.
2: Mleko, okej, okay. Pi.
3: Blue worm is fine. Training. Running. Eye puzzle. Iron array. Train power.
2: Dobra, troszkę siły, niech.
3: Power 113 plus 4 equals 117.
2: Tej siły to dużo nie ma.
3: 5 month 1 week.
2: Piąty miesiąc. W sensie w roku.
3: Grill recommendations. Grilled fish. 5 month.
2: On ryby nie lubi podobno, ale. A tu jest ryba grillowana.
3: Blue worm is fine. Training. Running. Iron puzzle. Train intelligence.
2: Inteligencja też można poćwiczyć.
3: Intelligence 115 plus 4 equals 119. 5 month. Grill recommendations. Grilled fish.
2: Znowu rybka.
3: Blue worm looks fine, but I think I cannot do too much.
2: Już jest troszkę widzę zmęczony.
3: Puzzle iron array. Book. Train concentration.
2: Koncentrację, czyli czytanie książki.
3: Concentration 127 plus 4 equals 131. 5 month 3 week. Frill recommendations. Milk. 10 g.
2: Okej, czyli mleko. 10 golda to kosztuje.
3: But I think training. You have 4900 g.
2: A, to jeszcze mam troszkę złota.
3: Running. I puzzle book. Skipping log. Skipping rope.
2: No to już było, ale może jeszcze poćwiczyć trochę.
3: Reflexes 129 plus 4 equals 133. 5 month 4. Frill recommendations. Milk. 5.

Ten dźwięk oznacza, że po lewej mamy ścianę. Tutaj u góry również jest ściana. Szukam mojego potwora, bo gdzieś zaginął.

Zbiorę całą farmę chyba tych. Dobra, idzie ze mną jeden.

0: Jestem otoczony przez potwory!
1: Frisbee.
0: Mogę rzucać im. Wszystkie pobiegły. Przyszedł do mnie, przyniósł mi mój, a teraz inni idą.
2: Received frisbee from Batman. Received frisbee from Blue Worm. Four. Received frisbee from Sword. Received frisbee from Batman. Four. Ball. Four. I received sword D from Fukurami grass. I received sword D from Fukurami.
0: O, dostałem od kogoś coś.
2: Boil. Ball.
0: Mogę odbijać piłkę.
2: Received frisbee from Bozo-o-o.
0: O, odbijają sobie piłeczkę.

0: breadcrumb.
1: No, który weźmie? Przyniesie mi.
0: RC airplane, water gun, whistle.
1: Wszyscy pobiegli. Oni gdzieś tu pobiegli, nie wiadomo gdzie. Fontanna.

O, tu jakiś przed do mnie. Whistle. RC Air. O, ciekawe jak to działa. A to latam jakimś takim czymś, po prostu taka atrakcja dla potworów. Breadcrumb, RC Air, whistle. Bread ball. Water gun. Whistle. RC Airplane. Jakiś airplane, taki, którym latam. Whistle. Since Rage Flower has passed all checkpoints, we will give Aroma cookies as a memorial. Since Rage RC Airplane. Whistle. Breadcrumb. Ball. Water gun. Kto chce dostać wodą?

0: Will you end your walk soon? It looks like I love Blue Worm recently. Blue Worm is very well. Practice the competition. Practice.
1: Tu można ćwiczyć.
0: Coliseum. Practice.
1: Koloseum, czyli walkę.
0: Marathon.
1: Marathon, czyli bieganie.
0: Flag race. Practice the flag race.
1: Tutaj jest flag race, czyli zdobywanie flag.
0: Contests. Practice the contest. Description.
1: Contest.
0: Practice alone. Practice contest operate. Practice with everyone. Description. Do you practice? Practice with
1: everyone. Okej, poćwiczę.
0: Coolness. 10. Beauty. 13. Cleverness. 12. Cuteness. 14. Toughness. 12.
1: Tu pokazuję nasze cechy.
0: Name. Blue Worm. Family. Blue Worm. Blue Worm. Delmirian. Hakkinen. Preparation Oak. Do you want to... Entry number 1. Practice with everyone. Condition examination. Breed memorial.
1: Przywitanie.
0: Entry number 2.
1: Mój wszedł pierwszy. Teraz idzie kolejny.
0: Delvish. Entry number 3. Miriam. Entry number 4. Hakkinen.
1: Oto czytywam są nazwy tych potworów.
0: Turn one theme clever.
1: Clever, czyli teraz muszę dać clever, jak będzie.
0: Hakkinen.
1: Bardzo ładnie.
0: The venue has begun to swell. Blue worm. Cool. Beauty. Clever. Cute. Clever. Practice with every.
1: Nie jest źle.
0: What is the next act to jump out? Delvish.
1: Tutaj chyba ktoś nie do końca.
0: What is the next act to jump out? Attention attracts. Turn to theme beauty. Practice with theme beauty. Hakkinen. The venue is full of enthusiasm. Blue worm. Cool beauty. Cool beauty. Practice with it. The heat of the venue is about to delvish. Turn 3 theme cute. Theme Hakkinen. Miriam. Blue worm. Cool. Expected act was beauty. Cool. Expect you clap cute. Study. Cute. Practice with it. The venue has been delvish.
1: Tu wybierasz się z listy te wszystkie rzeczy. Cute, beauty, clever i tak dalej.
0: Theme cool. Theme
1: cool. Teraz jest cool. Kto jest najbardziej cool?
0: Hakkinen.
1: Chyba nie on. Chyba on też nie.
0: Beauty, cool.
1: A czy ja jestem cool? Chyba jestem cool.
0: The venue has begun to swell. Delvish.
1: O, on też jest cool.
0: What is the next act? Turn 5 theme cute. Theme delvish. Hakkinen. Miriam. The venue is full of int the vet blue worm. Cool. Beauty. Clever. Cute. Study. Cute. Practice with every.
1: Też całkiem ładnie. I koniec. O, wygrał on. Na drugim miejscu. Ja jestem na trzecim miejscu. Czyli nie jest tak źle.
0: Blue worm grew up as a result of practice. Reflexes 133 plus 2 equals 135.
1: I tu od razu, jak nawet ćwiczymy, dostajemy różne rzeczy do statystyk.
0: It is 7 month. 7 month, it is 7.
1: Siódmy miesiąc.
0: Frill recommendations. Hey, 07 month. It looks like I love Blue Worm recently. Blue Worm is fine. Practice the mini crack call.
1: Okej, jeszcze spróbujemy Koloseum.
0: Practice the battle. Simulated battle. Description. Do you practice battle? No, yes.
1: Okej, przećwiczmy walkę. Teraz tak, w górę. Wyjaśnię wam, o co chodzi. Okej, nie mogę teraz. Teraz jeszcze nie ma walki, muszę nacisnąć przycisk. Walka jest w turowym trybie, aczkolwiek ten tryb jest tak zwany active, czyli aktywny tryb turowy, w którym wybieramy bezpośrednio ruchy, ale walka jest ciągle aktywna, czyli potworki biegają, więc tutaj liczy się szybkość. Strzałkami lewo-prawo możemy kierować tym potworem też i uciekać w odpowiednich momentach, co też się przydaje do taktyki. Prosty system, ale całkiem fajny. Needle energy, bubble energy, bubble energy. Dobra, wybieram to. Blue worm, bubble. Blue worm grew up as a result of practice. Toughness 130 plus 2 equals 132 intelligence 119 plus 2 equals 121 power 119 plus 2 equals 121. O, nie było samej walki. Co ciekawe, jakiś błąd chyba. Blue worm looks fine, but I think practice the comp Colosseum, practice the battle, simulated battle, conduct a mock battle with nearby monsters. Practice the battle, place the opponent who does not move, practice the battle. Do a yeah, simulated battle brief. One line. Blue worm. Backin. Backin. Blue one. One line. Blue worm. To jest mój. Zero wins back. Battle start. Battle start. Do you want yes? Yeah. Press the up and down arrow. Needle and bubble entered backin. Bottom blow 23. Za 23 dostałem. Press the up and down. Needle and backin. Punch. 5. O, dostałem za 5. Press the up and down blue worm 12. Match bubble energy. 7 week 3. Press magic needle bubble energy. Needle energy. Before 7 bubble energy. Needle energy. Bubble at 6 week 1. 23. Press the up need bubble energy. Blue worm back in. Dobra, uniknąłem mu. 6 week 1. Press the up and bubble energy, needle blue back. Oj, trafił mnie. 6 week 2. Press the up needle energy. Blue back in 22. Press the up and blue work 12. Back now. Press the bubble energy blue. Back. Press the up need bubble energy. Blue worm. Bubble. 7. A, ja mu uciekłem. O, ale ma zasięg. I umarł. Wygrałem. Blue worm grew up as a result of blue worm power 121 plus 2 equals 123. Toughness 132 plus 2 equals 100 power 123 plus 2 e power 7 month 3 week brief print 7 month 3 week. Blue worm is a little tired. Jest zmęczony. Blue worm seems a little hungry. Jest troszkę głodny. Okej, czyli można się przespać. Jak widzicie, o to mniej więcej chodzi w całej grze, tu są później. 7 month 4 week breed frill recommendations. Hey, 0G. Food me 7 month 4. Kontesty. Czyli te zawody, w których możemy brać udział. Practice the comp mini game. Walk. Rest. Mamy jeszcze kilka innych rzeczy. Ale nie mam teraz save'a takiego, żeby wam pokazać, bo tu jest jeszcze sklep. Tu jest arena, czyli i tu są właśnie te rzeczy, że możemy brać udział. No na razie pozwolę sobie za słaby, może być trudno. Monster Association. Tutaj jest miejsce, tu gdzie byliśmy wcześniej, żeby mieć nowe potwory, żeby je łączyć kilka potworów w jednego. Tutaj możemy zobaczyć. Tutaj możemy sprawdzać historię, czyli na przykład. View player as data. statystyki mojej postaci, historia, słownik, czyli tutaj jak spotykam potwory, czy się pojawiają informacje o nich. Move to another. I mamy wyjście, żeby wrócić. Farm. Arena. Load and save. Tu jest zapisz i wczytaj. No i opcje i zakończenie gry. Nie mogę wam pokazać search. With monsters and ruins. Liren's house breed mom frill. I arrived. Here is the reception. Colon O, I'm a breeder I've never seen. Grand Frill. A. Me? I am an assistant Prill. Here is the breeder Liren. Colon A, I'm sorry. Recently, a lot of girl breeders are coming. It is said that it is a search girl boom. I'm Dory, I'm in charge of exploring this continent. This is a window for breeders who help with the search. Also, I am making arrangements for food being explored. Frill, even Doc Liren, what do you want to ask? With search, about the If you want to hear something, always ask. Start search descriptions. The monster will get sick, because it is poor. Bring me a more powerful monster. Liren's house breed memorial.
2: No niestety, nie mogę wam pokazać.
1: Bo jest zesłany potwór. Tutaj można chodzić po ruinach, po prostu wykopywać jakieś przedmioty, które można sprzedawać w sklepie. W sklepie już wam teraz pokażę, jeszcze jest sklep, który, w którym są przedmioty.
0: Welcome. Taurus Shop Breed Memorial. Prill, hi, my uncle. Colon O, Prill Chan. What is this? Are you a breeder? Prill, that's right, you say Liren. Colon I, Taurus, I'm the owner of this store. Prill, Taurus's shop sells items and training gear. Taurus, oh my, Prill Chan has introduced me, I have no more to say. Well, there are lots of things to sell, so if you're interested, buy it. Frill, Liren, what do you want to ask? Liren, not particular.
1: Na razie nie pytam, oczywiście można wypytać o wszystko.
0: We are reviewing products twice a year. At that time, new products may come in. Taurus Shop Breed Memorial.
1: Tu są standardowe przedmioty, a dwa razy w roku.
0: February, June and October. Please come by all means.
1: Że jest kilka razy w roku taki moment, w którym mają nowe przedmioty i tak dalej. Możemy kupować.
0: Aroma cookies. 50 G sweets with a clean scent. A snack for monsters.
1: Przekąski. Tu jest ciasteczko ryżowe. With a refreshing scent.
0: Recover fatigue.
1: O, czyli tutaj przywraca troszkę.
0: 180 G an annual herb that is said to have a stress reduction effect.
1: Tutaj stres możemy redukować, no i tak dalej. Tu możemy oczywiście sprzedawać przedmioty.
0: Leave this Fucurami yellow ribbon. Fucurami grass. 10 G.
1: When mamy sprzedać.
0: Air is stored in my stomach. It may be useful for a diet. Yellow ribbon. 40 G. Ribbon I got when playing with monsters. Aroma cookies.
1: Czyli ribbon, takie są rzeczy też, które dostajemy za to, że się bawimy z potworami. To wszystko można sprzedawać i też zarabiać na tym.
0: Items training equipment.
1: Training equipment. Tu już kosztują rzeczy. Tu są te... Tu są rzeczy do ekwipunku, na razie tylko jedno. To jest to, co było w gym, czyli w tej siłowni, gdzie są specjalne sprzęty do treningu i płaci się tam po 100, 110 zł za ćwiczenie. Tu możemy kupić taki equipment i mieć go na farmie po prostu tam i ćwiczyć sobie za darmo na tym.
0: Leave the store. Come again.
1: Come again. Oczywiście, wrócę. Kiedyś, na pewno. Skróty to G do sprawdzania pieniędzy, M do sprawdzania miesiąca i tygodnia, S to jest zapis gry. Najważniejsze skróty chyba tak naprawdę, które tu się przydają. Tabulatorem się wchodzi do menu często, jak jesteśmy podczas jakiejś gry, typu właśnie podczas minigier, podczas jakichś zawodów i tak dalej. A tak to chyba pokazałem większość takich rzeczy podstawowych. Tutaj dalej oczywiście możecie sobie kombinować, szukać i w ogóle, natomiast myślę, że warto było pokazać tą produkcję, bo jest ambitna. Nie mój styl. Pewnie będę jeszcze do tego wracać, sobie przygrywać tam czasami w to chwilkami jakimiś krótszymi. Ale myślę, że gra jest warta polecenia i już zbiera sobie całkiem niezłą rzeszę fanów. No i się nie dziwię, bo zrobiona jest bardzo, bardzo dobrze, tak jak być zrobiona powinna. Dziękuję w takim razie za wysłuchanie i mam nadzieję, że materiał się podobał. I cóż mogę powiedzieć więcej? Miłego wychowywania i trenowania potworów i owocnych wyników w takim razie. Trzymajcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Radia oraz tych wszystkich, którzy będą później odsłuchiwać tej audycji jako podcastu na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Witam 7 czerwca 2017 roku w środę po godzinie 19. Tym razem sam jestem tu w studiu i dziś ja będę wam opowiadał o bardzo prostej aplikacji. Audycja będzie bardzo krótka i mam nadzieję, że uda mi się wszystko wyjaśnić tak, jak trzeba. Więc od razu przejdę do rzeczy, bo dziś naprawdę króciutko o aplikacji Fling. To jest bardzo prosty program, za pomocą którego możemy mniej więcej tylko wyszukiwać frazy z naszego komputerowego, Windowsowego schowka. Bo dodam, że aplikacja przeznaczona jest dla systemu operacyjnego Windows. Na pewno działa na Windowsie 7, myślę, że na Windowsie XP też będzie działać. No, z nowszymi Windowsami również nie powinno być problemu. Największym problemem to tak naprawdę jest pobranie tej aplikacji, więc dla waszej wygody umieściłem ją na swoim serwerze dziwisz.net/fling. Piszemy to fling.zip. Jeżeli ktoś miałby ochotę pobrać to gdzieś indziej, no to chociażby w serwisie Dobre Programy ta aplikacja się znajduje. Zresztą jakiś czas temu na jej temat był artykuł na Dobrych Programach, no i właśnie stąd też moje nią zainteresowanie, bo nie ukrywajmy, że może się przydać. A przy okazji fajne też jest to, że program Fling możemy sobie rozbudowywać o nasze własne wyszukiwarki, o ile tylko są w stanie przyjmować parametry. Bo tak naprawdę działanie tej aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy po prostu nie mniej, nie więcej tylko skopiować jakiś tekst, nacisnąć odpowiedni skrót klawiszowy, wybrać wyszukiwarkę, no i aplikacja otworzy nam stronę internetową z naszymi hasłami. Teraz postaram się pokrótce opowiedzieć o tym, jak sobie można dodawać własne wyszukiwarki, jak w ogóle z aplikacji korzystać. W tym celu na dobry początek będę musiał sobie przestawić kartę dźwiękową, żebyście wy, drodzy słuchacze, mogli usłyszeć to, co mówi do mnie synteza. O, już mam nadzieję, że to słyszycie. Mam nadzieję, że speak będzie dla was wygodny, jeżeli chodzi o odsłuch. A zatem, aplikacja po instalacji, która jest naprawdę bardzo prosta i sprowadza się tylko do klikania next, next, next, next, next, ląduje w zasobniku systemowym. I tu mamy taką ikonkę. Ikonkę, która nazywa się Fling. Wywołujemy ją za pomocą klawisza menu kontekstowego. I mamy tu następujące pozycje. Tej pozycji nie ma. Ja za chwilę powiem, jak sprawiłem, żeby ją dodać. To, co powyżej, to były wyszukiwarki. Niektóre wyszukiwarki są w pliku konfiguracyjnym, niektóre wyszukiwarki są, mam wrażenie, że zaszyte na stałe po prostu do pamięci programu Fling. I teraz po kolei. Tu jest jeszcze pozycja do wyjścia. Tak naprawdę najbardziej interesuje nas po zainstalowaniu programu pozycja Customize Fling Shortcut. Dlatego, że domyślnym skrótem wywołującym aplikację Flink jest Ctrl-Alt-S, czyli po naszemu, w polskim układzie klawiatury programisty, litera S. Należy to zmienić. W tym celu właśnie wybieramy Enterem tę opcję. Właśnie, tu będziemy mieli najpierw zdefiniowany skrót klawiszowy Ctrl plus Alt plus S. Ja już sobie to przestawiłem na Ctrl plus Shift plus S. I tu właśnie to mamy, wykasowało nam się, ale zaraz to przestawimy. Tylko jeszcze przejdźmy przez zakładki. Czy mamy coś jeszcze? Nie, tu jest tak naprawdę tylko tyle. Więc wpisujemy sobie Ctrl plus Shift plus S. Sprawdźmy, czy mamy ten skrót. Tak, Ctrl Shift plus S i wybieram OK. Już zamknąłem w tym momencie to okienko dialogowe, skrót działa. I teraz zanim przejdę do opcji zaawansowanych, czyli do tego, jak dodać jakąś tam pozycję do naszego wyniku wyszukiwania, do naszych wyszukiwarek, sprawdźmy po prostu, jak w ogóle Flink się zachowuje. Otwieram sobie notatnik, mam już otwarty notatnik i dajmy na to, chciałbym w Wikipedii, którą sobie już wcześniej zdefiniowałem, albo na przykład w Google, odnaleźć jakieś słowo. No na przykład czytam sobie w dokumencie jakiś termin, którego nie rozumiem. I dajmy na to, że mam tu jakiś dokument, on jest długi, ale pojawia się tam słowo komputer. Więc ja sobie wpiszę najpierw to słowo. I teraz chciałbym się dowiedzieć, co oznacza słowo komputer. W tym celu zaznaczam to słowo, kopiuję do schowka, naciskam Ctrl-Shift-S. I mam wyszukiwarkę. A właściwie wiele wyszukiwarek. Na przykład chciałbym to znaleźć w Google, więc naciskam Enter. Czekam. Zobaczymy. Tak, komputer szukaj w Google. Otworzyła mi się domyślna przeglądarka ze stroną internetową, jaka z wynikami wyszukiwania hasła komputer.
5: Dobre wyniki, klikalne komputer, sklep komputer, klikalne komputer, Wikipedia, klikalne komputer, link.
4: I tak dalej, i tak dalej. I teraz załóżmy, że na przykład chciałbym to znaleźć w innej wyszukiwarce, powiedzmy w tej zdefiniowanej przez siebie Wikipedii. Mam już to w schowku, więc wystarczy, że nacisnę Ctrl-Shift-S jeszcze raz. Polska Wikipedia. Enter. Komputer Wikipedia Wolna Encyklopedia. Jak widać, pojawiło się hasło. Przechodzę sobie teraz nagłówkami za pomocą litery H. Przechodzę sobie po nagłówkach. Jak widzicie, to po prostu działa. Ale ktoś mógłby zapytać, jak ja właściwie to zrobiłem, że udało mi się dodać tę wyszukiwarkę. No, zrobiłem to w sposób następujący. Udałem się na stronę Wikipedii i wpisałem jakiekolwiek hasło do wyszukiwarki. A następnie sprawdziłem, jaka jest forma adresu URL. Skopiowałem sobie ten adres URL do schowka i wkleiłem go w odpowiednie miejsce w programie Flink. Oczywiście z pominięciem wyszukiwanego hasła. Zaraz to wam pokażę na przykładzie Wikipedii, jak to wygląda. Otwórzmy sobie program Flink i wybierzmy Add Remove Engines. Otwiera nam się tu bardzo prosty plik tekstowy, który sobie edytujemy notatnikiem albo innym naszym domyślnym edytorem prostego, niesformatowanego tekstu. Właśnie. Czyli możesz edytować ten plik, dodając i kasując różnego rodzaju wpisy. Upewnij się tylko, że polecenie do wyszukiwania jest na końcu. Zazwyczaj jest to parametr Q. Ale jak pokażę następujących kilka przykładów. Nie zawsze. Właśnie, i tu mamy źródłową stronę internetową tej aplikacji, z której, szczerze mówiąc, nie udało mi się pobrać Flinga, żeby było ciekawiej. Teoretycznie klikałem w przycisk download, ale nie udało mi się. Ale na dobrych programach było, więc pobrałem go stamtąd, a przy okazji wystawiłem go na serwer swój własny dla waszej, drodzy słuchacze, wygody. I cóż my tu mamy? The Engines. Widzicie? I tak dalej. I tu mamy różne parametry różnych wyszukiwarek. No, YouTube na przykład to jest fajna rzecz, którą możemy sobie tu podpiąć. Zresztą ona już jest podpięta, ona jest łatwo dostępna dla nas. A na samym końcu jest mój wpis. Tego wpisu nie było. Widzicie? Tak to wygląda. Tak wygląda ta ścieżka do wyszukiwarki w Wikipedii. A teraz dajmy na to, chciałbym dodać jeszcze jakiś jeden serwis. No to na przykład dodamy sobie serwis Film Polski. Jak to zrobić, żeby było to najprościej? Mamy komputer, mamy Wikipedię. Zobaczmy na przykład... Tak, tu mam otwarty filmpolski.pl. O, filmpolski.pl. I mam otwartą wyszukiwarkę. Właśnie. I wprowadzę tu jakąś frazę. Na przykład ten nasz klan. Wpisuję. I przechodzę sobie teraz do paska adresu. Sprawdzam, jak to wygląda. Na samym końcu widzę, że dokleiło mi się jakieś entrodzaj równe 1. Z tym będzie problem, bo niestety nie znalazłem informacji, w jaki sposób mogę dokleić drugi parametr. Ale czy jeżeli usunę ten entrodzaj równe 1, to czy nadal mi znajdzie ten klan? Sprawdźmy. Enter. Zobaczmy, przejdźmy sobie. Jakieś są... No tak, i znalazł mi klan. Jest, więc mogę użyć właśnie takiego schematu wyszukiwania w aplikacji Flink. Teraz spróbujmy sobie dopisać taki jeden przykład do pliku engines.ini. Więc sobie skopiujmy ten wzór. Ciach. Polska Wikipedia mnie nie interesuje, bo już ją mam, więc wpisuję sobie film polski. I teraz jeszcze to. Ciach. Zaraz to poprawię. Teraz muszę jeszcze zmienić cyferkę. Zmienimy na 13. Tu też zmienimy na 13. I teraz kopiujemy pasek adresu z filmu polskiego. No właśnie, i kasujemy sobie ten klan. Kasujemy. Mamy znak równości, bo to będzie znak ostatni do tego adresu wyszukiwania. Więc mamy filmpolski.pl i tak dalej, przeczytajmy to jeszcze raz. No, powinno zadziałać. Zaraz sprawdzimy, czy zadziała. Zapisuję plik. I teraz muszę zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Przechodzę sobie do szuflady systemowej Windows B, wybieram sobie aplikację Flink i wybieram opcję Refresh Configuration. Ta opcja spowoduje odświeżenie pliku konfiguracyjnego z uwzględnieniem wprowadzonych tu zmian. naciskam Enter. Dobrze, to spróbujmy teraz wyszukać jakiś film. Mam ten notatnik i wpiszemy sobie na przykład, no nie wiem, rejs, dajmy na to. Wyszukamy w filmie polskim informacje o rejsie. A podejrzewam, że będzie więcej tych filmów z rejsem w tytule. No ale zobaczmy. Zaznaczam rejs, kopiuję do schowka. Ctrl Shift S. Kontekst memu. Film polski. Mógłbym od razu nacisnąć literkę F i powinno zaskoczyć, jeżeli to by był jeden, jedyny element tego menu na literę F. Naciskam Enter. No i poszukajmy. Widzicie? 14 rejs, ćwiczebny rejs, daleki rejs, ich pierwszy rejs i tak dalej, ale fakt jest jeden, to działa. Został przekazany odpowiedni parametr ze schowka, został doklejony do adresu wyszukiwania serwisu filmpolski.pl, no i dzięki temu nie musimy wchodzić na stronę filmpolski.pl, przechodzić do wyszukiwarki, nie musimy tego pamiętać, gdzie jest to pole. Po prostu możemy sobie zdefiniować ileś takich adresów najpotrzebniejszych, za pomocą których będziemy wyszukiwać, zapisać je sobie w tym pliku i mieć to wszystko pod jednym małym podręcznym skrótem w aplikacji Fling. Przypominam, serwis Dobre Programy to jest miejsce, z którego pobierzecie te aplikacje, ale także możecie ją pobrać z mojego serwera dziwisz.net/fling.zip. No i to tak naprawdę tyle. Mogę wyłączyć już syntezę z waszych uszu i przekazać ją do swojego odsłuchu. I tak naprawdę mogę podziękować za udział w dzisiejszej audycji, za to, że byliście, że słuchaliście. No i mam nadzieję, że aplikacja Fling będzie wam do czegoś przydatna. Moim zdaniem to naprawdę fajne rozwiązanie, może nie jakieś bardzo rozbudowane, ale na pewno proste, łatwe i przyjemne w użyciu. A zatem życzę przyjemnego korzystania z Flinga, dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradio. Michał Dziwisz, kłaniam się. Cześć!
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś bohaterów naszego podcasta jest dwóch, może dwoje, bo jest to telefon, jest to program. No wiadomo, że gdyby nie było telefonu, no to program by nie działał, także od telefonu zaczniemy. HTC Desire Z dzisiaj jest naszym gościem. Telefon, no już telefon, który jest jakiś czas na rynku. Przyszło mi go testować, ale telefon, który ma dwie rzeczy, które są dziwne. Po pierwsze, że jest to telefon HTC. A jak wiadomo, albo i nie, telefon HTC jest wyposażony w tak zwaną nakładkę HTC Sense, która to zmienia wygląd systemu Android, ale i nie tylko, bo zmienia również większość ustawień samego Androida. Dobrze. Zmienia również wygląd Androida. Poza tym druga kwestia, czym wyróżnia się ten telefon, to jest joystick. Joystick jest, a i owszem jest, da się obsłużyć telefon w całości, ale joystick, proszę Państwa, jest dotykowy. Dotykowy touchpad, to, bo tak to się nazywa, jest to dość dziwne zjawisko. Wygląda to mniej więcej tak, jakby u dołu samego telefonu była taka kropeczka. Kropeczka w wielkości opuszka przeciętnego palca, myślę sobie. Okrągła jest ta kropeczka i tą kropeczkę można wcisnąć. I gdy pierwszy raz weźmiemy telefon do ręki, może nam się wydawać, że jest to nic innego jak klawisz Home, bo przecież mówiłem, że w Sony Ericsson Xperia Mini Pro, jeśli ktoś słuchał, był klawisz Home i on właśnie znajdował się na środku ekranu. tuż pod nim. I tak jest właśnie w przypadku HTC Desire Z. Z tym, że później okazuje się, że jest to touchpad. Touchpad używamy w ten sposób, że nawigujemy nim i jeśli chcemy przeskoczyć o jeden element w dół, musimy dotknąć touchpada i zrobić takie muśnięcie, żeby o ten element przejść. Chcemy iść w górę, robimy to samo, tylko że takie muśnięcie do góry, żeby jeden element do góry się przedostać. Tak samo w prawo i w lewo. Natomiast środek aktywuje dany element. I o ile samo nawigowanie takim touchpadem nie stanowi większego problemu, o tyle właśnie potwierdzenie jakiejś akcji, no to tego trzeba się nauczyć, gdyż ponieważ może być tak, że dotkniemy touchpad, zanim naciśniemy środek, to przejdziemy sobie tam, gdzie niekoniecznie chcieliśmy przejść. Niemniej jednak jest to do obsłużenia i wiemy skądinąd, że HTC właśnie są wyposażane w takie tego typu joysticki, ale ja bym się tutaj tego rozwiązania nie czepiał, bo jest ono faktem nietypowe, ale całkiem sensownie można z tego korzystać. Niegdyś Piotr Witek mówił w podcaście na temat telefonu Nokia E6, że jest to telefon duży. Otóż muszę powiedzieć, że HTC Desire Z jest jeszcze większy. Nie jest sporo większy, niemniej jednak większy jest. Jest większy i jest szerszy i jest nieco grubszy. Także gdy weźmiemy pierwszy raz telefon do ręki, robi on wrażenie solidnego, ciężkiego takiego. Takiej, jak to się kiedyś mówiło, cegłówki. Ale tutaj od razu muszę producentów wytłumaczyć, że nie wiem, jak oni to zrobili, ale telefon bardzo dobrze leży w dłoni. Nawet jak chcemy go obsłużyć przy pomocy jednej ręki, co narzekałem w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro, że nie da się tego telefonu obsługiwać jedną ręką tak naprawdę. Tak tutaj właśnie przy pomocy ekranu dotykowego i przy pomocy dotykowego touchpada jesteśmy w stanie obsłużyć telefon przy pomocy jednej ręki właśnie. Telefon nie wyróżnia się niczym szczególnym. Poza tym, że jest stworzony z takiego gumowanego plastiku, który powoduje, że telefon w ręku się nie ślizga i nam nie wypadnie. Tył to jest klapeczka metalowa. Natomiast przód w zdecydowanej większości wypełnia ekran dotykowy. U góry mamy szczelinę głośnika, mamy również kamerę do rozmów wideo i u dołu mamy cztery przyciski dotykowe i touchpad dotykowy. No, brzmi groźnie, ale groźnie nie jest. O touchpadzie już mówiłem, o przyciskach dotykowych powiem Państwu teraz. Przyciski dotykowe, ja wiem, że one są, bo sobie je wyklikałem. Oczywiście no też nie byłbym sobą, gdybym sobie o tym telefonie wcześniej nie poczytał, żeby mniej więcej wiedzieć, z czym się zetkniemy. Od lewej mamy klawisz Home, kolejny klawisz to jest klawisz Menu, kolejny klawisz to jest klawisz Back i ostatni klawisz, czwarty, to jest klawisz Search, czyli nasza wyszukiwarka, znana wszystkim pewnie z Motorola Flipout, która tam sprawowała się bardzo fajnie w Sony Ericsson Xperia Mini Pro, tejże wyszukiwarki tak dostępnej na wierzchu nie było, tutaj jest. U góry natomiast mamy, od prawej strony mamy włącznik i nieco po lewej stronie, choć tak nie do końca, bardziej ku środkowi mamy wejście na jacka 3,5 mm. Po prawej stronie mamy przycisk głośności, taki długi dość on jest. Tuż pod nim mamy wejście micro USB, które ładuje telefon, a także synchronizuje go z komputerem.

0: już jest lepiej. I teraz, czym on nam tu mówi? Co my tu w ogóle mamy w tymże telefonie? W tymże telefonie mamy Androida 2.2.3. Jest to Android, który już bez problemu daje się udźwiękowić i bez problemu może korzystać z polskiej mowy jako z syntezatora domyślnego. W tym przypadku też chciałbym Państwu pokazać SVOXa. Ja oczywiście już mówiłem o SVOXie, że jest taki syntezator i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chciałbym go wykorzystać bardziej, że tak powiem. SVOX kosztuje całe 9,50 zł. Oczywiście zależne to jest od kursu dolara. 2,99 dolara kosztuje. Odblokowujemy telefon. Jak odblokowujemy telefon? Telefon odblokowujemy inaczej niż w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro, bo po naciśnięciu włącznika musimy przesunąć palec w dół, a nie w prawo, jak to miało miejsce w przypadku SE. Tak więc... I interfejs dla niewidomych. Tym się dzisiaj zajmiemy. Niemniej jednak na początek pokażemy różnice, które wnosi HTC Sense. W tym celu rozkładamy nasz telefon. Tutaj navigating, jakieś coś. Zaraz tutaj wszystko wyjaśnimy. Co on tu do nas mówi? Home. I przechodzimy do ustawień. Ustawienia. Pierwsza rzecz. Personalizuj. Ten skrót prowadzi nas do pulpitu, do ekranu głównego. Jeśli tych pulpitów mamy kilka, wówczas system Android, bo tak się to okno dialogowe nazywa, wyświetla nam wszystkie zainstalowane ekrany główne i któryś możemy sobie wybrać, któryś możemy sobie ustawić jako domyślny. W moim przypadku jest to ekran, który nazywa się Ice Free Shell bądź interfejs dla niewidomych. O nim właśnie dzisiaj będziemy mówić.
1: Sieci zwykłe i bezprzewodowe.
0: Tutaj się nie zmieniło.
1: Połączenia. Dźwięk. Wyświetlacz. Skrót klawiatury.
0: Skróty klawiatury, ale tutaj właśnie się już to zmieniło. To jest ustawienie z HTC Sense. Możemy sobie różne dziwne skróty klawiaturowe poustawiać. To samo.
1: Prywatność. Podłącz do komputera. Zabezpieczenia.
0: Podłącz do komputera. To jest również ustawienie HTC Sense. Tutaj możemy sobie zobaczyć ewentualnie.
1: Zapytaj mnie, zapytaj o rodzaj połączenia zawsze przy podłączeniu do komputera zaznaczone. Domyślny typ połączenia, tylko ładowanie.
0: Domyślny typ połączenia. Tutaj możemy kilka tych typów sobie wybrać. Na przykład...
1: O
0: właśnie.
1: Zawsze przy podłączeniu do komputera zaznaczone.
0: Stało się to, o czym mówiłem na początku podcastu. Musiałem się nieco skupić, żeby zainicjować właśnie ten kolejny, konkretny element, o jaki mi chodziło.
1: HTC
0: Sense, czyli synchronizacja komputera z telefonem HTC.
1: Napęd
0: dyskowy, no to wiadomo, pendrive.
1: Telefon jako modem. Internet z
0: komputera. I również możemy skorzystać z czegoś takiego jak internet z komputera. Czyli możemy podłączyć telefon HTC do komputera i przy pomocy internetu, który jest w komputerze, skorzystać sobie z tegoż internetu na telefonie.
1: Przycisk gotowy.
0: Ale my nie będziemy tutaj
1: internet z komputera
0: nic zmieniać.
1: Połączenia USB. Domyślny typ połączenia, tylko ładowanie.
0: Tylko ładowanie.
1: Zapytaj mnie, zapytaj o rodzaj połączenia zawsze przy podłączeniu do komputera nie zaznaczone. Ale ty wybierz domyślny typ gotowy. Tylko ładowanie. Typ połączenia. Zapytaj mnie, zapytaj o rodzaj połączenia zawsze przy podłączeniu.
0: To się nie zmieniło. Ale na przykład...
1: Zasilanie. Aplikacje. Karta SD i pamięć, data i czas. Język i klawiatura. Ustawienia dostępu.
0: Ustawienia dostępu. To jest błąd językowy. Mianowicie mamy ustawiania dostępu. Może tak miało być. Przyznam się szczerze, że tego nie wiem. Niemniej jednak tutaj są ustawiania dostępu. I...
1: Ustawienia głosowe.
0: Mamy ustawienia głosowe, które tak samo wyglądają jak w przypadku Androida 2.3 i Sony Ericssona, którego pokazywałem wcześniej.
1: Informacje o telefonie.
0: HTC Sense wprowadza wiele zmian i tutaj na przykład zmiana niekoniecznie dobra dla nas jest taka, że na przykład kiedy w przypadku Sony Ericssona pokazywałem to okienko dialogowe informacje o telefonie, mogliśmy sobie sprawdzić,

0: siła sygnału i tak dalej.
1: Identyfikator telefonu, stan baterii. No i właśnie, jeśli wejdziemy tu...
0: 525 jest od odłączenia. Wyświetlać 75.
1: Tu jeszcze możemy sobie sprawdzić.
0: Akumulator. Użycie baterii, gdzie wykorzystywana jest bateria.
1: Ale nie możemy się dowiedzieć o...
0: Akumulator, stan akumulatora i poziom naładowania. Informacje o sprzęcie adresowane.
1: Właśnie stanie naładowania, tam gdzie było takie okienko w... Sony Ericssonie. Również nie działa skrót menu B, który jest zawarty w Ice Free Shellu i trzeba sobie radzić z ekranu głównego, czyli z gestu, o którym powiem za chwilę. Nie możemy też skorzystać z okienka dialogowego aktualizacji systemu. Tu musiałem prosić swoje przemiłe oczko, żeby mi pomogło właśnie w tym przypadku. No i całkowicie różni się sposób odbierania połączeń. Tak samo odblokowywania. Program Mobile Accessibility ma taką wersję, że przejmuje kontrolę nad ekranem właśnie do odbierania połączeń. I tutaj w przypadku Mobile Accessibility również trzeba używać ekranów wbudowanych, bo inaczej się telefonu nie odbierze w przypadku telefonu HTC. Także telefon odbieramy w ten sposób, że gdy on zadzwoni, przesuwamy palec na wyświetlaczu gdzieś tak od 1/3 w dół. Wtedy telefon powinien się odebrać i myślę, że dość szybko do wprawy możemy dojść. Nie ma również w telefonach HTC opcji, która powodowała, że jeśli się wcisnęło włącznik podczas rozmowy telefonicznej, owa rozmowa się kończyła była. Niestety, jeśli chcemy zakończyć rozmowę, musimy być w oknie telefonu i musimy znaleźć sobie przycisk, który jest czytany. Przycisk zakończ, czyli jeśli chcemy zakończyć rozmowę, musimy nieco oddalić telefon od ucha. Generalnie z reguły układa się to tak, że trzeba nacisnąć raz joystick w dół i schodzimy sobie na przycisk zakończ. No jeśli by się tak nie udało, trzeba sobie w prawo, w lewo przycisk zakończ, jest to przycisk środkowy, znaleźć. Tak to wygląda. Tyle o HTC Sense. Więcej problemów z tym interfejsem nie miałem. Przyznam się szczerze, że bałem się bardzo HTC Sense'a, czy to faktycznie jest takie złe i przeszkadza w dostępności. Okazuje się, że nie. Że no owszem, ma to swoje wady, jak każda nakładka graficzna. Niemniej jednak to nie jest tak, że nie da się z tym nic zrobić. I mamy naszego kolejnego bohatera dzisiejszego odcinka Tyflo Podcastu, mianowicie Ice Free Shell. ES-FREE spacja z HEL przez CH i 2L. Bądź interfejs dla niewidomych. Co to jest? Ano, proszę Państwa, to już też mówiłem na podcaście wcześniejszym, to jest ekran główny. Ekran główny, czyli to, od czego zaczyna się cała nasza przygoda z systemem Android. Żeby to Państwu bardziej zobrazować, ja wyłączę w ogóle telefon.
0: Wyłącz
1: telefon. Czekamy na włączenie telefonu. Ok, jeszcze poczekamy na wibrację, która powinna się tutaj... Będzie coś, czy nie będzie? Chyba nie. Dobrze. Telefon się wyłączył. Mamy czarny ekranik. No i jak pamiętamy, włączamy telefon. Jesteśmy proszeni o kod PIN i po wpisaniu kodu PIN pokazuje nam się sieć komórkowa, do jakiej się logujemy. Pokazuje się tak zwany ekran główny bądź pulpit. Można to tak zobrazować na przykładzie systemu Windows. Tutaj jest tak samo, z tym, że ten pulpit możemy sobie zainstalować, jaki sobie chcemy. Pulpitów, ekranów głównych, tego nazewnictwa się trzymajmy, jest mnóstwo i dla osób słabo widzących bądź niewidomych są dostępne 4 ekrany, z którymi ja się zapoznałem. Jest to ekran właśnie Ice Free Shell, znany również jako interfejs dla niewidomych. Jest to ekran główny, który się nazywa Launcher Pro. Ekran częściowo płatny, również jakieś $3 kosztuje. DevU Launcher, który jest bardzo podobny do Launchera Pro. Niemniej jednak kilka różnic tam ma. No i ekran zawarty w programie Mobile Accessibility, który też może być ekranem głównym. Czyli ekran przedstawiający po 5 aplikacji w rządku zawartych w programie Mobile Accessibility. Dobrze, rozgadałem się, włączamy telefon. O właśnie, tak się przedstawia nam telefon HTC. A to, co teraz Państwo słyszą, to jest Marvin, który taki głosik ufoludek zawarty właśnie w Ice Free Shellu. Ice Free Shell zresztą to nie tylko interfejs dla niewidomych, nie tylko ekran startowy, bo mamy również Talking Dialer, który służy do wybierania numeru za pomocą ekranów dotykowych. Mamy również Ice Free Keyboard, która służy do wpisywania tekstów na ekranie dotykowym, która służy do nawigacji po ekranie dotykowym. Mamy na przykład również też Walkie Talkie, który program, który służy do nawigacji GPS. Czekamy na poproszenie o kod PIN. W przypadku Androidów jest niestety tak, że często gęsto jest tak, że możemy sobie czekać bardzo długo i tego komunikatu proszącego nas o wpisanie kodu PIN po prostu nie ma. Nie, bo nie. I tak nie wiem, czy nie będzie tak teraz. Niemniej jednak nic nam się tu nie odzywa. A jednak tak będzie. Ja teraz nacisnę przycisk włącznika. Teraz otwieram telefon. I teraz wprowadzamy kod PIN. Zauważcie Państwo, że tutaj w przypadku wprowadzania kodu PIN telefon do nas nie mówi zupełnie nic. Ja wprowadziłem kod PIN na pamięć. Naciskam teraz Enter. Nie pomyliłem się. Słyszymy zapowiedź naszego ekranu głównego. Jeszcze raz powinien chyba nam się odezwać Marvin, aczkolwiek z nim też bywa różnie. I tak, już się. Czyli Marvin nam się już nie przedstawi. Często jest tak, że przedstawia się podwójnie, dlatego powiedziałem, że powinien się odezwać. I właśnie coś tutaj nam powiedział, jakiś hidden, coś gdzieś. Po uruchomieniu telefonu, pomimo tego, że uruchamia nam się domyślnie ustawiony przeze mnie interfejs dla niewidomych, uruchamia nam się D-pad, wirtualny touchpad. D-pad, część składowej programu, który się nazywa Ice Free Keyboard, również jest zawarty w TalkBacku. Tylko właśnie kolejna niedogodność HTC po zainstalowaniu TalkBacka i po włączeniu klawiatury TalkBack w opcjach klawiatury nie działo się nic. I należy wówczas udać się do sklepu Google Play i pobrać sobie programik, który nazywa się Ice Free Keyboard. I tenże Ice Free Keyboard ma jedną zaletę, mianowicie taką, że nie wiem, czy pamiętają Państwo, na poprzednim podcaście próbowałem napisać jakiś tekst i w pewnym momencie palec poszedł mi gdzieś tam za wysoko i okazało się, że już jestem na ekranie głównym, a nie w tekście, który uprzednio redagowałem. Tutaj w przypadku Ice Free Keyboard zainstalowanej poza TalkBackiem się taka sytuacja nie zdarza, także jeśli chcemy coś napisać i gdzieś tam ten paluszek nam powędruje za zbyt wysoko i w ogóle, to nie wyjdziemy poza redagowany tekst. Mamy D-pad i między D-padem, a między klawiaturą wirtualną przyłączamy się przyciskami do głośności. Musimy przytrzymać taki przycisk. Przytrzymujemy go w dół. Mamy typing, czyli pokazuje nam się klawiatura QWERTY dotykowa. Jeszcze raz przytrzymujemy w dół, pokazuje nam się Navigating, czyli pokazuje nam się krzyżyk, który zawiera środek, góra, dół, prawo, lewo. Ja teraz nie odrywam palca, tak sobie trzymam palec na ekranie i po prostu go przesuwam. Na dole, po lewej stronie mamy menu, po prawej stronie na dole mamy search, do góry mamy back, home i tu mamy przycisk, który się nazywa back. Chowamy sobie D-pad i D-pad ma niestety tą wadę, że są miejsca, w których on się po prostu nie pokazuje. Ja go jeszcze uruchomię i załóżmy, że chciałbym sobie przełączyć telefon w tryb samolotowy, czyli w tryb offline, znany z telefonów Nokia.
0: Ale to opcje zasilania.
1: No i niestety D-pada nie mam, proszę Państwa. Niestety, jeśli telefon nie posiada w tym momencie joysticka, opcja jest dla nas niedostępna. Teraz, na czym polega Ice Free Shell? Ice Free Shell domyślnie ma skonstruowany ekran główny. Ekran główny, który może mieć tych ekranów chyba z 7, o ile ja ich naliczyłem. Jeden jest skonfigurowany i mamy na nim takie elementy jak czyli lokacja, time, bateria, sygnał, wyszukiwarka i aplikacje. To jest, jak to się z tego korzysta? Kładziemy sobie palec na środku ekranu. Czujemy potrójną wibrację. I teraz musimy sobie wyobrazić coś takiego, że mamy palec na środku. Mamy trzy elementy u góry, trzy elementy na dole i jeden element po lewej stronie, jeden element po prawej stronie. I teraz tak, jeśli tymże palcem, który trzymam sobie na ekranie, pojadę do góry, mamy time. Jeśli pojadę w prawo, mamy baterię. Jeśli pojadę w lewo, mamy sygnał. Wracam sobie do miejsca, w którym zacząłem eksplorację tegoż ekranu głównego. Jadę w bok, mamy location. Jadę w dół, mamy search. Jadę jeszcze w dół, mamy application, czyli aplikację. Accessibility settings to jest skrót, który ja sobie już dodałem. Zaraz oczywiście też powiem, jak to zrobić. Ustawienia również sam sobie dodałem. A było wcześniej tutaj voice, poczta głosowa, którą to pocztę głosową, oczywiście nie znając jeszcze Ice Free Shella, sobie cały czas uaktywniałem. No i co za tym idzie, prowadziło to do wszelkich moich frustracji i tak dalej. Także ten skrót sobie skasowałem, zamieniłem go na ustawienia, które zdecydowanie częściej się przydają. I to tyle. Coś nam się tu uruchomi? Oczywiście, że uruchomią się ustawienia. Oczywiście, że tak. Teraz wracamy sobie przyciskiem Home do Home, czyli do ekranu głównego, interfejs dla niewidomych. Mówiłem, że interfejs dla niewidomych może mieć tych ekranów kilka. I teraz, żeby się przełączyć między tymi ekranami, musimy dotknąć bądź lewej części wyświetlacza, bądź prawej części wyświetlacza, w zależności, w którą stronę chcemy iść. Standardowo słyszymy takie komunikaty, które nas będą mylić. Shortcut left, shortcut right. O co chodzi? A no właśnie, shortcut left. Mamy ulubione kontakty. Ulubione kontakty, czyli teraz, jeśli bym położył sobie palec na środku i przesunął ten palec w dół, zadzwoniłbym do swojej żony. Żona już śpi, także dzwonić do niej nie będziemy.
0: Ulubione kontakty.
1: Jeśli bym przesunął palec w górę, zadzwoniłbym do kolejnej osoby i tak dalej, i tak dalej. Następny ekran główny, czyli dotykam lewej części ekranu dotykowego telefonu HTC Desire Z.
0: Internet.
1: Mamy internet. Tak sobie ja go nazwałem. I umieściłem sobie takie skróty jak Ideal Android Vox Browser, czyli przeglądarka dostępna dla czytników ekranowych androidowych, że tak powiem.
0: Internet. Dropbox.
1: Dropbox, program służący do synchronizacji plików między różnymi komputerami, urządzeniami, smartfonami itd.
0: Ideal Android Vox Browser.
1: Gmail.
0: K9 Mail,
1: czyli kolejny klient poczty online. I mamy tu Tweetcastera i Sklep Play oczywiście. Palringo możemy mieć. Jeszcze gdzieś tu mieliśmy Friendcastera, którego teraz znaleźć nie mogę, no ale... Dropbox, na przykład. I uruchamia nam się Dropbox. Ja tu dużo gadam i nie wiem, czy coś z tego wynika. Mam nadzieję, że tak. Zawsze po naciśnięciu przycisku Home wracamy do Home, czyli do pierwszego ekranu zawartego w interfejsie dla niewidomych, bądź w Ice Free Shellu, bo pamiętajmy Państwo, że to jest to samo. I teraz chcę szybko dojść do aplikacji, bo chcę uruchomić jakąś aplikację, której nie bardzo wiem, gdzie jest i w ogóle. Kładę palec na środku, przesuwam go w dół. Puszczam. I mam listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na tymże urządzeniu. I tak dalej, i tak dalej. Ice Free Shell ma również jakąś swoją klawiaturę ekranową i może tutaj nagrywając tego podcasta nie powinienem tego mówić, niemniej jednak ja tej klawiatury nie rozumiem, proszę Państwa. Nie zrozumiałem logiki tegoż rozwiązania. Wiem, że jest klawiatura, wiem, że tutaj jakieś literki czasami mi się uda wprowadzić, niemniej jednak jak to działa i czemu to działa, to nie mam pojęcia. Ale jest klawiatura, która się nazywa Ice Free Keyboard i z tejże klawiatury możemy skorzystać, przytrzymując klawisz do głośności i na przykład odszukując literkę S. I co za tym idzie, przechodząc do Sklep Play, który nam się tutaj powinien grzecznie uruchomić. A czy tak się stanie, zaraz się okaże. Oczywiście, że się uruchomił. Sklep Play. My sobie Sklep Play. Ojojoj, nie, nic nie kliknięto. Zamykamy i przechodzimy do interfejsu dla niewidomych. No i dobrze, no ja sobie tutaj gadam i w ogóle. Także stworzymy sobie kolejny ekran główny, żeby pokazać Państwu, jak to się robi. Ja już tych ekranów sobie potworzyłem. Jeden to na pewno. Drugi. Internet to jest trzeci. I sieć to jest czwarty. Także mamy cztery ekrany główne. Żeby dodać ekran główny, mamy przycisk menu, bądź to na klawiaturze, bądź to na ekranie głównym. I mamy coś takiego jak menu zmiana. To jest jedyna opcja tutaj w tym momencie, którą sobie uaktywniamy. Słyszymy komunikat przechodzenie do trybu edycji. I jeśli teraz nacisnę, w sumie dotknę lewej części ekranu, będę słyszał nazwę swoich ekranów głównych, które sobie tutaj utworzyłem.
0: Sieć.
1: I pamiętajmy, że jestem w trybie edycji, czyli teraz położę palec na środku, przesunę go w dół i mam ustawiony skrót włączanie Wi-Fi. A jeśli pójdę w prawo, mam skrót brak. Jeśli puszczę teraz palec, uaktywni mi się opcja. Dodaj skrót.
0: Aplikacja.
1: Brak.
0: Etykieta
1: Gmail, czyli możemy sobie naszego tyflosa tutaj przyporządkować, gdyby ktoś na przykład chciał.
0: Kontakt.
1: Możemy wybrać sobie kontakt.
0: Telefonowanie bezpośrednie.
1: A możemy sobie wybrać telefonowanie bezpośrednie, czyli odpowiednik naszego prostego wybierania. Czyli jeśli byśmy tutaj przyporządkowali sobie numer, tak jak pokazywałem na przykładzie numeru do mojej żony. Mam zapisanych tych numerów kilka dotyczących mojej żony, a akurat ten jeden konkretny jest przypisany jako telefonowanie bezpośrednie i mogę z niego szybko skorzystać. Mamy również tutaj takie skróty jak
0: ustawienia,
1: wiadomość bezpośrednia, czyli jeśli chcemy komuś SMS-y wysłać, możemy sobie nazwać kolejny ekran główny jako SMS i na przykład możemy sobie 8 osób ustawić, do których będziemy bezpośrednio wysyłać SMS-y, żeby ich wśród tych wszystkich kontaktów, które mamy zapisane, nie wyszukiwać.
0: Zakładka.
1: I zakładka.
0: Widżet dla niewidomych.
1: Mamy coś takiego jak widżet dla niewidomych. Ja się wracam i tutaj w tych widżetach dla niewidomych mamy... Mamy takie elementy jak Android Launcher, czyli główny ekran główny Androida, w tym przypadku ekran główny HTC Sense.
0: Aplikacje.
1: Bateria. Skrót do menu, które się nazywa aplikacje, czyli nie, że aplikacja jako aplikacja, poszczególny program, tylko skrót, który uruchomi nam menu, które się nazywa aplikacje, czyli odpowiednik menu startowego w systemach Windows.
0: Godzina,
1: no to chyba nie muszę tłumaczyć.
0: Lokalizacja.
1: Lokalizacja, czyli możemy się dowiedzieć, gdzie aktualnie jesteśmy.
0: Otwórz powiadomienia.
1: Otwórz powiadomienia, czyli gest, który przesuwamy palec od góry do dołu na wyświetlaczu, żeby nam się pokazały powiadomienia. Gest znany również z iOS-a, przesunięcie trzech palców w dół, gdzie się nam rozwijają pięknie powiadomienia. Bardzo mądra sprawa i to też występuje w Symbianach, co już wcześniej też mówiłem. Ale jeszcze nie do końca jest to dostępne dla naszych CNiderów.
0: Poczta głosowa.
1: Poczta głosowa możemy sobie ustawić. To jest voicemail, który to ja miałem ustawiony, który bardzo mnie irytował i który sobie usunę. Jest on zawsze domyślnie ustawiony na home, na ekranie głównym, pierwszym ekranie głównym, ekranu głównego, który się nazywa interfejs dla niewidomych. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale gdy już z tego korzystamy, okazuje się, że jest to bardzo proste.
0: Sygnał,
1: czyli możemy sobie ustawić, możemy sobie sprawdzić, ile mamy kresek, czy mamy uruchomioną sieć Wi-Fi, czy mamy włączony Bluetooth i tak dalej.
0: Włączenie Bluetooth.
1: Właśnie, włączenie Bluetooth możemy sobie ustawić.
0: Włączenie Wi-Fi. Włączenie autosynchronizacji.
1: Włączenie autosynchronizacji i to już koniec. Co byśmy sobie tutaj...
0: Poczta, godzina, bateria, aplikacje. Android Launcher, aplikacje.
1: A na przykład bateria. Bateria już w sumie jest, ale... To chodzi o to, żeby pokazać. I teraz sobie ten, że ekran główny możemy nazwać. W tym momencie naciskamy klawisz menu.
0: Opcje. Wstaw na lewo.
1: Możemy wstawić kolejny ekran lewy.
0: Przywróć domyślne menu. Menu zmień nazwę.
1: I możemy sobie zmienić nazwę i wpisujemy sobie na przykład... I teraz, żeby wyjść z pola edycji, z trybu edycji, żeby już sobie nie zmieniać nic w naszych ekranach głównych, naciskamy klawisz Home.
0: Wychodzenie z trybu edycji.
1: Naciskamy. No, nomenklatura została z klawiszy. Cały czas naciskamy, chociaż w tym przypadku dotykamy. Niemniej jednak myślę sobie, że ja długo będę jeszcze naciskał. Słownie oczywiście. Dotykamy lewej części wyświetlacza. No, coś tu się nam przycięło.
0: Ekran włączony.
1: Jeśli właśnie taka sytuacja się zdarzy, że telefon jakoś dziwnie się zatnie, przytnie, wówczas należy go zablokować i spróbować.
0: Godzina 22:27, dzwonek.
1: Odblokować.
0: Ale wprowadź nową nazwę menu. To jest OK, cancel.
1: A, bo jeszcze nie zablokowałem, przepraszam.
0: Przycisk OK. Hidden. Pole edycji. Testa. A usunięty.
1: Test.
0: Przycisk OK.
1: Okej, przepraszam najmocniej.

0: Mamy internet.
1: Sieć. Internet. Ulubione kontakty. Test.
0: Mamy naszego testa. Co my tu mamy?
1: Applications.
0: Mamy aplikację.
1: Accessibility settings. 9 left threads. 2 left mentions. Applications. Search. Location. Search.
0: I tak dalej. Teraz nam się tutaj coś uruchomi, ale my to szybko zamkniemy. Teraz załóżmy, że chcielibyśmy sobie stworzyć na przykład ekran główny, na którym będziemy sobie umieszczać, no załóżmy jakieś tam aplikacje multimedialne. I tak jak wcześniej mówiłem, mamy Home, naciskamy klawisz menu, bądź dotykamy przycisku menu. Mamy zmianę. Słyszymy komunikat przechodzenie do trybu edycji. Teraz dotykamy lewej części ekranu głównego.
1: Internet. Sieć. Home. Ulubione kontakty. Internet. Sieć.
0: To są moje ekrany potworzone. I teraz, żeby dodać kolejny ekran główny, naciskamy przycisk menu.
1: Opcje. Wstaw menu lewo, wstaw menu prawo, przywróć do myślne menu. Menu zmień nazwę. Wstaw menu lewo.
0: Wstaw menu lewo załóżmy.
1: Interfejs dla niewidomych.
0: Teraz nasz nowy ekran nazywa się nowe menu. Teraz położymy palca sobie na środku ekranu. Przesuniemy go w dół. O nie, to jeszcze raz.
1: Ulubiony kontakt, internet, sieć, nowe menu.
0: Mamy teraz nowe menu, przepraszam. Mój błąd. Teraz kładziemy palca. Mamy brak. Przesunęliśmy palca w dół, odrywamy palec. Otwiera nam się okienko dodaj skrót. No
1: aplikacja,
0: i załóżmy. Dodamy. Na przykład aparat. Będziemy sobie tworzyć multimedia. Mamy aparat. Kolejny skrót dodajemy. Palec na środek. No i załóżmy w prawo. Brak. Tu sobie dodamy skrót. Aplikacja. Na przykład.
1: Adobe akcje. Alert Slots Plus. Amazon Aparat. Dowiedz się o więcej. Dropbox. RSV. Facebook. Filmy wideo. Flash Players. Volkswagen. Wyjąt Stra. Wyjąt Caster. Galeria. Gmail. Klik MP3. Historia połom. Klik MP3.
0: HiQ MP3 Recorder. Bardzo fajny dyktafonik, kosztujący również 10 zł Polski. Występujący także w wersji Lite, jakby ktoś chciał. Mamy HiQ MP3 Recorder. No i jakiś jeszcze jeden skrót sobie dodamy, żeby mniej więcej Państwu pokazać, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Teraz położyłem palec na środku, przesunąłem go w górę. Na przykład jakieś ustawienie sobie dodamy teraz. Ustawienia. I tutaj ustawienia przedstawiają nam się w języku angielskim, no ale nawet ze znajomością dość słabą tego języka można sobie wywnioskować mniej więcej, o jakie ustawienia tutaj chodzi. Ustawienia aplikacji, Bluetooth, data, klawiatura, pamięć, lokalizacja, na przykład poszukiwania. Ustawienia dźwięku, tak żeby tutaj było już multimedialnie. I teraz, żeby ten nasz ekran główny nie nazywał się nowe menu, bo to tak nie wiadomo o co chodzi, tych nowych menu trochę może być. Naciskamy przycisk menu, bądź dotykamy przycisku menu, ja go teraz nacisnę. Słyszymy wstaw menu lewo. Schodzimy strzałką w dół. I idziemy w bok na menu zmień nazwę.
1: Pole edycji.
0: Słyszymy pole edycji. Wpiszemy na przykład media. I schodzimy joystickiem naszym touchpadem na przycisk OK. Nasze nowe menu się zapisało. Możemy sobie to sprawdzić. Mamy home. Internet mamy. Sieć mamy. i mamy nasze media. Wszystko jest pięknie. Oczywiście tych skrótów może być 8 na kolejnej podstronie jakby ekranu głównego, także trochę tych skrótów nam tutaj zostało. Ja po prostu chcę pokazać mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. No i naciskamy przycisk Home. Słyszymy wychodzenie z trybu edycji. Nasz ekran główny mamy, proszę Państwa, skonfigurowany. Należy pamiętać, że Ice Free Shell i jemu pochodne aplikacje mówią same z siebie bez użytku screenreadera, czyli tak jakbyśmy wyłączyli sobie talkbacka niechcący, co mi się niedawno zdarzyło, to możemy sobie tego talkbacka włączyć, bo Ice Free Shell nam powie, że jesteśmy na home, że jesteśmy na skrócie na przykład Accessibility Settings i jeśli do tego Accessibility Settings wejdziemy, no to już nam wtedy nam nie powie, ale że tych opcji jest mało, to któreś Accessibility sobie tam włączymy. Mniej więcej w ten sposób można się złapać. Kolejna aplikacja pochodna Ice Free Shell'a to jest aplikacja, która się nazywa Talking Dialer. I teraz, żeby
1: odblokuj
0: do tego Talking, mamy Home i teraz, żeby dostać się do Talking Dialera, przyciskamy, dotykamy klawisza, który się nazywa Search. Słyszymy Dialing Mode i teraz jak się korzysta z tego Dialing Mode? Kładziemy sobie palca w dowolnym miejscu na wyświetlaczu, usłyszymy klawisz 5. Jeżeli tego palca oderwiemy, klawisz 5 nam się wbije, czyli nam się wybierze. Jeśli tego palca przesuniemy na przykład w dół, będziemy mieli klawisz 8 i postaramy się zadzwonić na nasz drugi telefon, jaki tutaj mamy. I tak, kładziemy palca.
1: 5.
0: Słyszymy 5, puszczamy. 5 już mamy. Teraz kolejna liczba to będzie 1.
1: 5, 2, 1.
0: 1. Znowu kładziemy palca. Zawsze będziemy słyszeć, po położeniu palca będziemy słyszeć przycisk 5, cyfrę 5. Od tej cyfry 5 zaczynamy naszą eksplorację.
1: 5, 8.
0: 8. I jeszcze raz naciskamy, dotykamy przycisku Search. I chyba będziemy dzwonić. Tak, dzwonimy. I teraz, żeby zakończyć połączenie, też muszę nieco się zbliżyć. Przesuwamy po joysticku palec w dół.
1: Niezaznaczone, niezaznaczono. Przycisk zakończ.
0: Jeszcze raz dół na przycisk zakończ. I tak się wykonuje połączenia przy użyciu programu, który się nazywa Talking Dialer. Jeszcze ten Talking Dialer ma taką opcję. Mamy Dialing Mode. Jeśli nie wybierzemy żadnego numeru i naciśniemy jeszcze raz przycisk Search, mamy phone book. I mamy tutaj wszystkie nasze dostępne kontakty zapisane w telefonie, bądź to zsynchronizowane z pocztą Gmail i możemy sobie je przeglądać również bez użycia screenreadera. Ale tak naprawdę, czy screenreader jest włączony, czy też nie, w przypadku Androida to nie przeszkadza. Nawet jeśli włączą nam się dwa screenreadery, proszę się nie obawiać, nic złego się nie stanie. No i co Państwo słyszeli, też Android póki co najlepiej sobie radzi z audio po prostu, bo grzecznie przechodzi na słuchawkę i w dalszym ciągu do nas mówi. I tak dalej, i tak dalej. Naciskamy Home. Trzeci element naszego Ice Free projektu to jest właśnie Ice Free Keyboard. o której już mówiłem. Mamy po starcie nam się odzywa pan Marvin, czyli taki nasz ufoludek nam się tutaj przedstawia i słyszymy również, czasami uda nam się usłyszeć komunikat Starting Keyboard. No i tenże Starting Keyboard powoduje to, że możemy sobie nawigować. Mamy tutaj joystick, o którym już mówiłem dzisiaj. O właśnie. Z tego joysticka możemy korzystać na dwa sposoby, bo możemy sobie przesuwać palcem po ekranie, czyli takie slajdy wykonywać. Bądź w górę, bądź w dół, bądź w prawo, bądź w lewo. Możemy sobie również dotknąć ekranu, usłyszeć, jaki mamy element tego joysticka pod palcem. Jeśli go teraz palca podniosę, to uaktywni nam się strzałeczka w dół. Jeśli teraz palca podniosę, przejdziemy do góry. Tak, i tak to właśnie. Mobile, jeśli teraz byśmy nacisnęli center, czyli muszę sobie go znaleźć, usłyszymy, że uruchomił nam się program, który się nazywa Mobile Accessibility Demo, który ma również wbudowaną mowę i może korzystać z głosu systemowego i nie kłóci się, jak Państwo słyszą, z programem TalkBack. Tak wygląda D-pad zawarty w IceFree Keyboard. No i kolejny, ostatni element IceFree Keyboarda to jest typing, czyli klawiatura QWERTY na ekranie dotykowym. I z klawiatury QWERTY korzysta się w sposób taki, jak pisze się na iOS-ach przy użyciu metody bezwzrokowej, bądź przy użyciu programu Mobile Speak na Symbianach, czyli trzymamy sobie paluszka, chodzimy sobie po klawiaturze, szukamy literki R na przykład, mamy R, odrywamy palca, wbije nam się R. Oczywiście my teraz jesteśmy na interfejsie, także nic nam się nie napisze. Analogicznie chcemy literkę K, odrywamy palca, mamy K. Chcemy Enter, odrywamy i mamy Enter. Żeby pokazać mniej więcej, jak to działa, możemy zrobić w ten sposób, że uruchamiamy klawiaturę, czyli przytrzymuję klawisz głośności, wpisuję S, żeby dostać się do sklepu Play, szukam Entera, żeby tenże sklep Play nam się uruchomił. Uruchamiam przycisk wyszukiwania. Słyszymy typing, czyli dalej możemy sobie pisać i napiszemy sobie na przykład Iwona.

0: i szukamy Entera. Chowamy sobie naszą klawiaturkę, co by nam nie przeszkadzała. I mamy pierwszy element składowy syntezatorów mowy Iwona, czyli Iwona Text-to-Speech HQ. Mamy również Iwonę Maję i tak dalej, czyli w taki sposób korzysta się z klawiatury, która się nazywa Ice Free Keyboard. Kończąc już naszego dzisiejszego podcasta, powiem Państwu, że w przypadku telefonów innych niż HTC, klawiatura Ice Free Keyboard jest wbudowana w TalkBacka i w bardzo prosty sposób można sobie ją uruchomić, mianowicie przechodzimy sobie do ustawień. Szukamy sobie język i klawiatura.
1: Język i klawiatura. Wybierz język polski, Polska. Klawiatura TalkBack, ustawienia klawiatura TalkBack. Klawiatura TalkBack zaznaczone.
0: I mamy dwie opcje: klawiatura TalkBack, ustawienia klawiatury TalkBack i klawiatura TalkBack zaznaczone. No i w przypadku innych telefonów niż HTC to wszystko wystarczy, ale tutaj mamy kolejną klawiaturę TalkBack. I to jest klawiatura TalkBack, która jest wbudowana w program TalkBack. I ona niestety w przypadku HTC nie działa. Jeśli zainstalujemy Ice Free Keyboard, musimy tą pierwszą klawiaturę zaznaczyć w pierwszym elemencie, który się nazywa klawiatura TalkBack, poustawiać sobie co chcemy, czyli czy ma się nam pokazywać wirtualny D-pad i tak dalej, i tak dalej. I to jeszcze nie wszystko, niestety. Bo trzeba udać się do aplikacji. I znaleźć sobie coś takiego, co się nazywa może by Pani powtórzyła? Ice Free Keyboard Lizard. Uruchamiamy sobie tenże Ice Free Keyboard. Teraz nam nic nie powie, ale przy pierwszym ustawieniu powie nam, że nie jest domyślny i wypadałoby, żeby ustawić go, żeby jest domyślny. Zgadzamy się na owe ustawienie i pojawia się okienko z dostępnymi, zainstalowanymi klawiaturami. I w przypadku HTC jest to Touch Input i właśnie klawiatura TalkBack, którą trzeba zaznaczyć. Jeszcze może dojść klawiatura Mobile Accessibility, która również ma swoją obsługę ekranów dotykowych, żeby coś napisać. Zresztą bardzo podobną, jeśli o to chodzi. Ostatni już program, który dzisiaj Państwu pokażę i to już będzie tyle. Ostatni program ze stajni Ice Free Project to program, który nazywa się
1: aplikacja.
0: No nie, nie, aplikacja się nie nazywa. Nazywa się Keyboard Tutor. I tenże Keyboard Tutor, teraz musimy sobie wyjąć klawiaturkę, powoduje to, okej, dobrze, że możemy sobie nacisnąć dowolny klawisz znajdujący się na telefonie i program powie nam, co ten klawisz tak naprawdę robi. Czyli w przypadku telefonu HTC możemy się dowiedzieć, że dwa klawisze u dołu, takie długie, po lewej stronie i po prawej stronie to są klawisze Shift. Tuż nad nimi, zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, mamy klawisze Alt, czyli klawisze, które w przypadku Androida są wykorzystywane bardziej jako klawisze Control w Windowsie. Takiej analogii możemy użyć. Od lewego Alta idąc w prawo mamy klawisz Menu. I mówi nam, Press menu again to view options, czyli żeby pokazać opcje. Nad klawiszem Alt, lewym, mamy klawisz Tab. Nad Tabem natomiast mamy małpkę. I później mamy cały rządek Q, W, E, R, T, Y. Po prawej stronie natomiast, idąc od dołu, mamy Shift. Mamy Alt również, mamy Enter i mamy Delete. Tyle można powiedzieć o klawiaturze. Na klawiaturze są bardzo dobrze wyczuwalne klawisze, kropeczki na klawiszach J i na klawiszu F. I żeby na przykład uzyskać jakiś dziwny znak, naciskamy Alt i na przykład procent to jest Alt i literka F. Dolar to jest Alt i literka D i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli chcemy zaznajomić się z naszą klawiaturą, udajemy się do sklepu Play i w wyszukiwarce wpisujemy Keyboard Tutor, czyli Keyboard Tutor ze spacją. Instalujemy programik i dzięki temu programikowi możemy się dowiedzieć, jakież to klawisze nasz telefon posiada. Kończąc już naszego podcasta, czy polecamy telefon HTC Desire Z? Tak, polecamy jak najbardziej. Pomimo tego, iż jest to dotykowy touchpad, pomimo tego, iż są to klawisze dotykowe Home, Menu, Back i Search, telefon jest jak najbardziej dostępny, ma bardzo dobrą, przyzwoitą, dobrze wyczuwalną klawiaturę. Jest to slider, który rozkłada się na bok, tak jak to miało miejsce w przypadku Sony Ericssona Xperia Mini Pro. Jest to telefon duży, owszem, ale jest bardzo dobrze wyważony i bardzo dobrze leży w dłoni. No i co najważniejsze, jest dostępny dzięki temu, że ma tą klawiaturkę, że można szybko coś napisać, a i jak Państwo słyszeli, bez klawiaturki również korzystać się z niego da. Także jest to już telefon dość stary, niemniej jednak w sieci, jednej z sieci, którą wszyscy z nas bardzo dobrze znają, można dostać ten telefon bez większego problemu. Polecam zaznajomienie się dalsze z systemem Android. Oczywiście dalsze podcasty będziemy publikować na tenże temat. Ja już dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry Państwu, Tomek Bilecki przy mikrofonie. Dzisiaj będzie o zmywarce firmy Bosch oraz o aplikacji Home Connect, która obsługuje zmywarki firmy Bosch oraz firmy Siemens. Podejrzewam, że jeszcze kilka innych rzeczy też obsługuje. W każdym razie no, aplikacja inteligentnego domu, kilka już my ich mamy, tych aplikacji, jakoś tak się składa, że no póki co wszystkie sprzęty, które kupujemy, są innych marek, więc trzeba tych aplikacji w naszym przypadku mieć dość dużo. Zmywarka nosi dość skomplikowany numer SMV4EVX14E. Nie wiem, czemu takie są długie numery nadawane i skomplikowane tym wszystkim urządzeniem AGD, ale no tak to wygląda. Na początek króciutko dla tych, którzy chcieliby po prostu wiedzieć coś na temat tej konkretnej zmywarki, ale niekoniecznie słuchać długiego materiału. Zmywarka ma fizyczne przyciski. Zmywarka jest dostępna, choć z pewnymi problemami, dlatego że dźwięki wydaje w zasadzie wyłącznie, gdy się włącza i wyłącza. Mówię oczywiście o dźwiękach takich wydawanych przez głośnik. Aplikacja też jest dostępna, chociaż nie do końca wygodna, dlatego że ustawiając zmywanie trzeba się przedrzeć przez taki kreator, w którym na początku wybieramy sobie program, potem wybieramy czas, potem na kolejnym jakimś ekranie wybieramy sobie kolejne dodatkowe funkcje i po przejściu przez chyba 3 czy 4 takie ekrany mam przycisk, który powraca do jakby ekranu sterowania urządzeniem i wtedy dopiero mogę nacisnąć przycisk start. Natomiast W przypadku, gdy obsługuję urządzenie, naciskam przycisk Power, naciskam przycisk od odpowiedniego programu i naciskam przycisk Start. Już. Natomiast aplikacja tak czy inaczej może się przydać do ustawiania urządzenia, dlatego że ustawianie z panelu zmywarki jest dość problematyczne, ponieważ wymaga po pierwsze pamięciowego nauczenia się kolejności opcji. Po drugie, jeżeli mamy na przykład nie wiem, ustawienie nabłyszczacza albo twardości wody, to działa to w ten sposób, że kolejne wartości wybieramy naciśnięciami kolejnymi tego samego przycisku, po czym jak dojdzie do minimum albo maksimum, w zależności od tego, w którą stronę to się ustawia, bo to różnie jest, no to potem z powrotem wraca do tej pierwszej jakby wartości. Także dość łatwo tutaj jest ustawić inną rzecz, dość łatwo jest tutaj czegoś ustawić za dużo, czegoś za mało, no więc lepiej to zrobić albo z osobą widzącą, albo z aplikacji, bo wszystkie urządzenia z poziomu aplikacji ustawić się da i jest to dostępne. Testowaliśmy na iOSie i na Androidzie, więc tutaj nie powinno być problemów na obu systemach. Jeszcze taka porada na początek, jeżeli chodzi o instalację zmywarki. Mimo tego, że zmywarka przychodzi do nas w stanie nowym, warto w ustawieniach zmywarki przed połączeniem się z Wi-Fi, więc to wymaga widzącej osoby, warto zresetować tę zmywarkę do ustawień domyślnych, dlatego że u nas z jakiegoś powodu ta zmywarka na dzień dobry nie chciała się połączyć w ogóle ze smartfonem. Trzeba było zresetować ją do ustawień fabrycznych, mimo tego, że to było nowe urządzenie i dopiero po tym wszystko działało. Dzwoniliśmy na infolinię i tam właśnie nam powiedzieli coś takiego. W instrukcji nie było napisane nic takiego, także albo to był problem z jakąś konkretną wersją programowania, albo no nie wiem co, w każdym razie warto też coś takiego sobie na początek zrobić. No i jeszcze na koniec tego takiego wstępnego przedstawienia urządzenia warto powiedzieć jak no, rozmieszczenie przycisków. Przyciski są umieszczone w jednym rządku, przedzielone wyświetlaczem, no i od lewej strony najpierw jest Power, potem Eco, potem Auto, Intensywny, Godzinny, Nocny, Ulubione, potem jest wyświetlacz, dalej Timer, Remote Start, Efficient Dry, Połowa załadunku, Time Perfect, Czyszczenie zmywarki, no i Start. Było szybko, teraz będzie szczegółowo. Zmywarkę oczywiście na początku trzeba zainstalować, podłączyć do wody, więc wiadomo, no to teoretycznie niektórzy pewnie mogą odgarnąć samemu, ale większość ludzi zrobi to prawdopodobnie z kimś ze sklepu. No i potem już powinno być możliwe połączenie jej z aplikacją Home Connect. Najpierw trzeba tę aplikację zainstalować, trzeba tam utworzyć konto. Nawet jest to możliwe, przynajmniej było jak my to robiliśmy w maju 2023 roku na początku. Nie wiem, czy to się zmieniło, mam nadzieję, że nie. No i gdy już to wszystko jest ustawione, no to rzeczywiście zmywarka zaczyna nam mniej więcej działać. Mniej więcej, dlatego że warto jeszcze ustawić sobie, ta funkcja była włączona przez cały czas. To znaczy chodzi o to, że domyślnie, żeby ta funkcja była włączona, trzeba włączyć zmywarkę i nacisnąć przycisk Remote Start. I wtedy jest możliwość sterowania zmywarką przez aplikację. Ale można w ustawieniach, również przez aplikację, ustawić Remote Start na cały czas włączony. I to jest jedyne urządzenie wtedy, w takim jak się to ustawi, które nawet, gdy je po prostu wyłączymy z przycisku Power, to nadal jest widoczne w aplikacji, można włączyć ten power z poziomu aplikacji, czyli to Wi-Fi jest przez cały czas włączone. Ile to pobiera prądu? Szczerze mówiąc, nie wiem, o ile mi wiadomo, raczej malutko, więc to są wartości w zasadzie niezauważalne, a jest to rzeczywiście coś, no co fajnie się sprawdza, co się rzeczywiście sprawdza, bo nie trzeba w zasadzie niczego fizycznie na zmywarce naciskać. I w związku z tym można sobie włącznie z włączaniem, wyłączaniem urządzenia ogarniać z aplikacji. Jeżeli chodzi o wygląd tej zmywarki, no to w sumie trudno tu coś mówić, dlatego że no z jednej strony te zmywarki są bardzo do siebie wszystkie podobne, z drugiej strony są nie do końca podobne. Wcześniej mieliśmy taką zmywarkę, w której talerze wkładało się, tak jak stoimy sobie przed zmywarką, to je wkładamy przodem albo tyłem, w każdym razie nie bokiem. A tutaj w tych w ogóle nowych chyba zmywarkach mam wrażenie, że dużo częściej wkłada się talerze bokiem. To znaczy trzeba je o 90 stopni jakby przekręcić i wkłada się je no właśnie w taki sposób, że one nie są wzdłuż tego kosza, tylko jakby w poprzek ustawiane. I to jest chyba standard w ogóle dzisiaj. Nie wiem, czy tak jest lepiej, czy co. W każdym razie no, tak to w dużej części zmywarek widziałem. No, gdyby ktoś miał starą zmywarkę, w której wkłada się w drugą stronę, no, to też warto właśnie wiedzieć, że teraz wygląda to trochę inaczej. U nas też nie ma pojemnika na sztućce w tej zmywarce, tylko jest kosz na sztućce. To jest koszyk na samej górze, w którym też sztućce się niejako kładzie jedne za drugimi. Tam są takie ząbki, które też utrzymują te sztućce w jednym miejscu i to rzeczywiście działa. I teoretycznie ta zmywarka ma taki czujnik, który wykrywa, jak ta woda jest brudna po zmywaniu i zmywa do momentu, aż no, nic się dalej nie dzieje. I to jest taki program, w którym jest no, taka średnia ilość wody zużywana, średnia ilość energii. Natomiast to ma być wszystko takie smart. U nas to się najczęściej sprawdza, chociaż jeżeli są takie bardzo zaschnięte plamy, no to różnie to sobie z tym radzi. My dość często jednak używamy tego programu intensywnego. U nas jakoś to działa i jakoś to lepiej się sprawdza. Być może to jest kwestia środka, być może kwestia urządzenia, być może po prostu specyfiki tych

0: Home Connect. Pokażę ją na Androidzie i na iOSie, bo na szczęście od jakiegoś czasu mam taką możliwość. I zacznę od wersji na system Android.
1: Settings, profile, przycisk. Centrum powiadomień, przycisk. Witaj, Dorota. Urządzenia.
0: Tak, Dorota, bo dlatego, że aplikacja jest jakby zarejestrowana na konto małżonki mojej.
1: Dodaj urządzenie gospodarstwa domowego, przycisk.
0: No to już zrobiliśmy wcześniej.
1: Zmywarka wyłączony.
0: Zmywarka wyłączony.
1: Polecane. Jak połączyć twoje urządzenia za...
0: I w zasadzie
1: polecane. Zmywarka wyłączony. Urządzenia.
0: To trzeba kliknąć.
1: Zmywarka wyłączony. Spacja. Zmywarka wyłącz. Spacja. Powiadomienie 1/1. Powiadomienie z podpowiedzią. Niski poziom nabłyszczacza.
0: No właśnie, to też jest zaleta aplikacji. Mamy niski poziom nabłyszczacza i tutaj aplikacja aż ten komunikat wyświetla nam.
1: Szybki wybór. Stan zasilania wyłączony. Tabletki 0.
0: Tabletki 0 to znaczy ta aplikacja ma możliwość wpisania ilości posiadanych tabletek. To znaczy, że jakby kupujemy tabletki, wpisujemy, że kupiliśmy ich, nie wiem, 40. I aplikacja nas powiadomi, jakich będzie mało. Inna rzecz, że według mnie to jest o tyle bez sensu, że i tak jak się sięga do pudełka z tabletkami, to widać mniej więcej, czy ich jest jeszcze dużo, czy mało, więc to taki w sumie gadżet, my z niego nie korzystamy. Ale no nie wiem, no może komuś jest to potrzebne, przydatne.
1: Tabletki 0, wycisz wył. Speed Perfect teraz wył. Ulubione.
0: Wycisz, Speed Perfect to są opcje zmywarki, które można sobie włączyć do programu. Nie wiem, czemu to jest na stronie głównej.
1: Ulubione. Płukanie zaawansowane. Sterowanie. Asystent programu. Pobieranie programu. Instrukcje obsługi. Obsługa klienta. Sklep internetowy. Informacje o urządzeniu. Ustawienia. Spacja. Uruchomiliśmy nasz sklep internetowy. Urządzenia. Dodaj urządzenie przy centrum powiadomień. Start. Urządzenia wybrane. Przepisy. Odkryj. Asystent. Uruchomiliśmy nasz sklep internet. Spac. Ustaw. Inform. Sklep. Obsług. Instrukcji. Pobieraj. Asystent. Sterowanie. Za. Ulubione. Pług. Ulubione. Sped. Per. Wycisz. Wył. Tabletki 0. Szybki wybór. Powiadomień. Spacja. Zmywarka wył. Asystent. Zmywarka wyłączony.
0: No dobrze, to klikam jeszcze raz. Zmywarka wyłączony.
1: Savet his programa sa favoriteta bond herzon to savet hese pro start przycisk przejdź wyżej przycisk 6 intensywny 70 niedostępne op inten powiadomienie 1/1 powiadomienie z podpowiedzią niski poziom stan zasilania wyłączony.
0: Jeszcze raz klikam na stan zasilania wyłączony. Tu pewnie było słychać taki cichutki dźwięk, to właśnie się włączyła zmywarka i ten dźwięk dobiegł ze zmywarki. Jeżeli kliknę, teraz ten przycisk zmienił się na
1: stan zasilania włączony.
0: Stan zasilania włączony. Jeżeli kliknę go jeszcze raz, no to zmywarka się wyłączyła i było słychać właśnie dźwięk ze zmywarki, że ona się wyłączyła. No to włączam zmywarkę. Rzeczywiście jest dźwięk, który mówi o tym, że zmywarka jest włączona. Ten dźwięk dobiega rzeczywiście z urządzenia jako takiego. No i w zasadzie co najważniejsze, no to sterowanie. Wchodzę sobie w sterowanie.
1: Przejdź wyżej, sterowanie. Utwórz nowy ulubiony centrum powiadomień zmywarka. Powiadomienie 1/1 ECO 50, opcje.
0: I teraz tak, żeby wybrać program, no to klikamy w
1: ECO 50.
0: ECO 50 to standardowy program wybrany.
1: Przejdź wyżej przy programy. Centrum powiadomień ECO 50, najoszczędniejszy program do normalnie zabrudzonych naczyń. Woda 43, energia 43.
0: To są takie wskaźniki, ile wody, ile energii będzie zużyte w tym programie. To jakby nie jest nic, co można zmienić tak bezpośrednio. To po prostu jest taka informacja.
1: Intensywny 70.
0: Jeżeli wezmę intensywny 70, 70 to znaczy, że 70 stopni.
1: Energia 6,
0: to, 6, jak
1: 70,
0: się cofnę,
1: intensywny
0: mamy.
1: 70, intensywny do mocno zabrudzonych patelni i garnków. Woda 61, energia 67.
0: Ale czego to nie wiadomo?
1: Intensywny 70 wybrane. Auto 45 minus 65. Intensywna energia, woda 50, auto 45 minus 65. Optymalizacja sensorem do normalnie zabrudzonych naczyń. Woda 52. Energia 52.
0: No i przy każdym programie można sobie sprawdzać, ile tej wody, ile energii będzie wybrane.
1: Intensywny auto 40, ECO 50, płukanie wstępne.
0: Wezmę sobie na przykład intensywny. Nie będę teraz włączał tej zmywarki, ale wybiorę sobie program intensywny, bo tak.
1: Ekspres 60, czyszczenie zmywarki. Super 60C. Dalej przycisk.
0: Jak widać, kilka tych programów jest. No i dalej przycisk.
1: Przejdź wyżej przy opcję. Centrum powiadomień przyć MCP Option System Sample. Woda 61. Energia 67. Efficient Dry pole wyboru niezaznaczone.
0: Efficient Dry to jest coś takiego, że zmywarka na zakończenie cyklu sama sobie otworzy drzwi, żeby suszenie przebiegało nieco lepiej. Ja sobie to zaznaczam, choć moja małżonka raczej nie.

0: i można to sobie włączyć i w ten sposób gdzieś tam teoretycznie jakoś przyspieszyć suszenie i...
1: Przejdź wyżej przycisk, opcje, centrum, MCP, woda 6, energia 6, efficient, połowa załad, efficient, pole wyboru niezaznaczone.
0: I tu mamy piękne pole wyboru, które można sobie zaznaczyć.
1: Zaznaczone, niezaznaczone. Połowa załadunku, pole wyboru niezaznaczone. Speed Perfect Plus, pole wyboru niezaznaczone.
0: Speed Perfect Plus to jest coś, co kosztem zwiększonego poziomu energii przyspieszy cały proces zmywania.
1: Wycisz, pole wyboru niezaznaczone, niedostępne.
0: A wycisz, akurat w tym programie to jest niedostępne, to jest opcja, która pozwala na to, żeby zmywarka pracowała ciszej. Ale podejrzewam, że kosztem czasu, możliwe też, że energii, nie wiem, może wody, nie wiem.
1: Dalej przycisk.
0: Dalej.
1: Przejdź wyżej, godzina rozpoczęcia. Centrum powiadomień, określ, kiedy powinno nastąpić, czas rozpoczęcia 16.06. Czas trwania 2H20 min.
0: Tu jest napisane, że program będzie trwał tak czy inaczej 2 godziny 20 minut.
1: Koniec czasu, tylda 18.27.
0: I w momencie, gdyby się zaczęło o 16.20, no to skończy się 18.27.
1: Suwak czas rozpoczęcia 16.07. 16 zmniejsz wartość o 1 minutę przycisk. Zwiększ wartość o 1 minutę. Gotowy przycisk.
0: No tak, tu można sobie ten suwak regulować albo minutę, natomiast można sobie też przytrzymać ten przycisk zwiększ o 1 minutę i zmniejsz i w ten sposób można sobie ten czas dość szybko zmienić, bo zaraz tu sobie to może zmienię, dojdę do tego czasu standardowego. Dobrze, mamy 16.09, czas rozpoczęcia.
1: Koniec czasu, suwak czas, zwiększ wartość o 1 minutę.
0: I teraz robię dwuklik z przytrzymaniem i trzymam to chwilkę. Na przykład tyle. I teraz...
1: Koniec czas, czas określ, kiedy czas rozpoczęcia 21.20.
0: 21.20, więc wystarczy parę sekund, żeby ten czas rozpoczęcia się rzeczywiście dość mocno zmienił. Tak samo, jeżeli to sobie zmniejszę, na przykład... Jeszcze troszkę.
1: Zmniejsz wartość, koniec czas rozpoczęcia 19.40.
0: I w ten sposób można się bawić i jakoś to sobie zmniejszać, zwiększać. Może to nie jest jakiś ideał, no ale no da się, powiedzmy.
1: Gotowy przycisk.
0: No i jest gotowy przycisk. Co nie oznacza, że rozpoczęło się zmywanie.
1: Sterowanie. Utwórz nowy lub centrum powiadom zmywarka. Powiadomienie 1 od 1, powiadomienie z podpowiedzią, niski poziom nabłyszczacza.
0: To było.
1: Intensywny 70. Opcje. 19.41, czas trwania tylda 140 min. Start przycisk.
0: I dopiero jak nacisnę ten przycisk start, to wtedy mi się rozpocznie rzeczywiście zmywanie. To znaczy wtedy mi zacznie się odliczenie czasu. I tak wyglądają podstawy tej zmywarki w programie Home Connect. Pokażę może jeszcze ustawienia zmywarki. Jeszcze raz przechodzę na ten ekran główny zmywarki.
1: Zmywarka, spacja. Powiadomienie 1, zmywarka włączony.
0: Tu jest już, że zmywarka jest włączona.
1: Spacja, powiadomienie, szybki wybór, stan zasila tabletki 0, wycisz wył. Stan speed perf, ulubione, pub, zaawansowane, sterowanie, asystent program, pobieranie programu, instruk, obsługa klient, sklep internetowy, informacje o ustawienia.
0: Ustawienia. I tutaj te ustawienia, które no, z poziomu samego urządzenia dość trudno się zmienia, są tutaj w dużej mierze ułatwione.
1: Przejdź wyżej, ustawienia, centrum powiadomień ogólne, zmywarka, pole edycji. Ok.
0: Tak, to jest nazwa tego urządzenia, mogę to nazwać inaczej, ale nazwałem zmywarka, więc...
1: Data zakupu. Wybierz. Tutaj wpisz datę zakupu swojego urządzenia domowego. Dzięki temu będziemy mogli udzielić więcej informacji na temat gwarancji producenta i dodatkowych związanych z nią możliwości.
0: No tak, nie wpisałem.
1: Remote start niedostępne. Aktywny niedostępne. Umożliwia zdalny start zmywania. Otworzenie drzwi wyłącza zdalny start niedostępne. Zresetuj zezwolenie na zdalne uruchomienie niedostępne. Poziom zdalnego sterowania. Zdalne uruchomienie stałe.
0: No właśnie. Wcześniej było niedostępne, ale tutaj jak wejdę...
1: Zdalne uruchomienie stałe. Poziom zdalnego sterowania. Tutaj możesz wybrać monitorowanie niezaznaczone. Zdalne uruchomienie, ręczne niezaznaczone. Zdalne uruchomienie, stałe zaznaczone, wybrane.
0: Monitorowanie oznacza tyle, że nie będzie możliwości zdalnego sterowania zmywarką z poziomu aplikacji, tylko jakby monitorowanie jej funkcji z aplikacji, to znaczy, że będzie widoczny na przykład stan nabłyszczacza i inne rzeczy, natomiast nie będzie możliwości sterowania to z aplikacji. No nie wiem, może komuś się coś takiego przyda, no u nas jest włączone to na stałe i myślę, że w większości przypadków no warto te opcje zaznaczyć.
1: Tutaj możesz wybrać preferencje dotyczące zdalnego uruchamiania, twardość wody, E16-20 średnia, 2,2-2,9 molel.
0: No i tutaj też, jeżeli chcę ustawić inną twardość wody, bo na przykład, nie wiem, wystąpił jakiś remont rur i tę twardość mamy inną, no to mogę tu sobie...
1: E0-8 miękka, 0-1,1 molel, DH9-10 miękka, 11-12, E13-15, E16-20, E20, E30.
0: I tu mamy kilka opcji do wyboru i po prostu sobie to wszystko ustawiam. Oczywiście ja po prezentacji każdej z opcji po prostu naciskam przycisk wstecz, tudzież robię sobie gest na przycisk wstecz i wtedy mi wraca do poprzedniego ekranu.
1: Automatyczne otwieranie drzwi dla ECO50. Efficient Dry.
0: Efficient Dry, to znaczy po jakim programie i teraz nie jestem pewien, czy ma się to odbywać automatycznie. Jest teraz zaznaczenie ECO50, to znaczy, że w programie ECO50 ten Efficient Dry pewnie będzie wybrany. Można też zaznaczyć to, żeby był wybrany dla wszystkich programów automatycznie, albo dla żadnego.
1: Automatyczne otwieranie drzwi dla dodatkowego energooszczędnego i skutecznego suszenia. Wycisz. 30.00. Ustaw czas trybu cichego.
0: Ustaw czas trybu cichego.
1: 30.00. Wycisz. 30.00. Ustaw czas trybu cichego. Wycisz. Ustaw czas trybu cichego. 29 min. 30 min wybrać przycisk. Zamknij przycisk. Przywróć przycisk. Zamknij przycisk. Home on next. Tutaj możesz wybrać preferencje dotyczące twardość E16 dostos Efficient ECO50 automatycznie. Wycisz. 30.00. Ustaw czas trybu cichego. Dźwięki.
0: Ustaw czas trybu cichego i tu nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to jest, bo w trakcie zmywania można zmywarkę zatrzymać maksymalnie na pół godziny. Po pół godziny się wyłączy i wydaje mi się, że w tym tutaj miejscu można ten czas zmieniać. To znaczy, żeby maksymalnie po na przykład 20 minutach się wyłączyło, albo maksymalnie, nie wiem, po godzinie załóżmy.
1: Głośność dźwięku. Dźwięki. Głośność dźwięku. Wysoki. Głośność sygnału na zakończenie programu.
0: No właśnie. Jakby ktoś nie chciał, no to może w ogóle sobie to wyłączyć.
1: Ustawienia dodatkowe. Suszenie ekstra. Wyłączony przełącznik wyłączone. Ulepszone suszenie szklanek i plastikowych naczyń.
0: Nie wiem, na czym polega.
1: Infolinkt. Wyłączony przełącznik wyłączone. Światło wskazuje na trwający proces płukania.
0: Czyli to jest to coś, co na podłodze teoretycznie wyświetla te informacje. My to wyłączyliśmy, bo nam jest absolutnie to niepotrzebne.
1: Ustawienia nabłyszczacza. Poziom 2. Ilość środka nabłyszczającego ma wpływ na wydajność suszenia. Używanie nabłyszczacza daje zazwyczaj lepsze efekty.
0: I tutaj też jest możliwość ustawienia, tak samo jak każdego innego ustawienia. Tutaj po prostu wchodzę i zmieniam tę wartość.
1: Ustawienia czujnika. Standardowy. Regulacja wykrywania zabrudzenia w celu uzyskania optymalnych rezultatów zmywania. Podłączenie wody. Zimna woda. Możliwe podłączenie do wody gorącej 40-60C lub wody zimnej mniejsze 40C.
0: No tak, zmywarka ma możliwość podłączenia do zimnej i ciepłej wody i tutaj mogę też ustawić, czy ta zmywarka jest podłączona tylko do zimnej wody, czy też do zimnej i gorącej.
1: Rozpocznij program ECO50.
0: Jaki program ma być domyślnie ustawiony? Ustawiony u nas jest ECO50, mogę go przestawić, na przykład, żeby był na przykład...
1: Po włączeniu pojawia się ostatnio wybrany program. Ostatni program niezaznaczony.
0: I na przykład mogę sobie ustawić, i chyba tak zrobię, ostatni program, dzięki czemu nie będę musiał się za każdym razem przeklikiwać przez te wszystkie ustawienia, tylko jeżeli mam jeden konkretny program, a tak dość często u nas wygląda, to po prostu mogę nacisnąć start, bo domyślnie będzie wybrany ostatnio używany program przez nas. Nawet albo nie widziałem wcześniej, że coś takiego jest, albo to doszło niedawno.
1: ECO50 niezaznaczone. Anuluj przycisk. Ostatni program zaznaczony wybrane.
0: Właśnie.
1: Anuluj przycisk.
0: No i okej. No i już.
1: Standardowy.
0: Jest ustawione.
1: Regulacja wykrywania ustawienia standardowe. Regulacja podłączenia. Zimna woda. Możliwe. Rozpocznij ostatni program. Po włączeniu pojawia się ostatnio wybrany program. Sieć. Połączenie. Szczegóły. Połączono. Przywróć ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. Specyfikacja techniczna. E-numer. SMV4F. Numer FD. 0304. Z numer. 0300, numer seryjny, 4030, wersja, 24-33, Ski Managera NR, 0308, etykieta RED, pokaż zawartość, certificate validity, 2020, przejdź wyżej przycisk.
0: I to są różne inne ustawienia, które się pewnie przydają podczas, nie wiem, serwisu. W każdym razie tak wygląda kwestia ustawień zmywarki. No bardzo fajnie, że to wszystko jest widoczne. Bardzo dobrze, że te wszystkie rzeczy włącznie z numerami są widoczne. Wszystko można naprawdę ustawić. Tutaj myślę, że nie powinno być żadnych problemów. Dla porządku jeszcze sprawdźmy sobie aplikację na iOS-a.
2: Home Connect. Profil. Przycisk. Centrum powiadomień. Witaj. Dorota. Urządzenia. Dodaj urządzenie. Zmywarka wyłączony.
0: Wyłączony, bo w trakcie tego wszystkiego się zmywarka wyłączyła, no bo nie była używana, no to...
2: Przeciągnij rzecz. Aktywuj. Przeciągnij rzecz.
0: Tak, tu jest na czynnościach przeciągnij rzecz albo aktywuj, bo jeżeli byśmy mieli kilka urządzeń w Home Connect, no to mogę sobie wybrać, które, no kolejność tych urządzeń. Prawdopodobnie, nie wiem, mam na razie w Home Connect tylko zmywarkę.
2: Polecane. Jak
0: okej.
2: Zmywarka wyłączony.
0: No to klikam na zaznaczone. Zmywarkę.
2: Zmywarka wyłączony. Zaznaczone. Powiadomienie 1/1. Powiadomienie z podpowiedzią. Niski poziom nabłyszczacza.
0: Jak widać, tutaj powiadomienie dokładnie tak samo wygląda. Jest też powiadomienie 1/1. No to...
2: Kliknij dwukrotnie, aby przeczytać więcej. Ukośnik otworzyć. Szybki wybór. Stan zasilania wyłączony. Stan zasilania włączony.
0: Znowu włączyłem zmywarkę przyciskiem.
2: Tabletki 0. Wycisz wyłączone. Speed Perfect teraz wyłączone. Ulubione. Ulubione. Zaawansowane. Sterowanie. Asystent programu. Sterowanie.
0: No to sterowanie zmywarka. Na początek.
2: Zaznaczone. Powiadomienie 1/1. Kliknij dwukrotnie, aby przeczytać wie programy. Opcje. Opcje. Programy. Intensywny 70 stopni.
0: No tak, bo ostatnio było to ustawione, więc jest teraz intensywny 70. W tamtej aplikacji to ustawiałem.
2: Opcje,
0: ale oczywiście mogę tutaj tak samo jak...
2: Do mocno zabrudzona woda. Zero energia. 0.67.
0: Aha, to jest...
2: Woda. 0.61. Energia. 0.67. Intensywny 70 stopni. Auto 45... 65 stopni.
0: Tak, i tutaj nawet są czytane stopnie. Nie wiem, czy w Androidzie tego nie ma, czy po prostu RH Voice nie czyta znaku stopnia.
2: ECO 50 stopni, łukanie wstępne. Nocny 50, Express 65 stopni, czyszczenie zmywarki. Super 60, dalej, przycisk,
0: no dalej.
2: Pasek kart, połowa załadunku, wyłączony, efficient dry, energia. 0.60 F połowa SPE wycisz. Wyłączony. Dalej. Przycisk. Gotowe. Dostosuj wartość. Określ, kiedy powinno nastąpić pasek nawigacji. Dostosuj wartość. 16:23 start. 16:23 koniec. Tylda 18:40.
0: Tak, i tu jest
2: regulacja.
0: I tutaj, jak widać, ten czas początkowy, końcowy jest podany na jednym, w jednym czymś.
2: 16:24, 16:6.
0: No i tu znowu w górę.
2: 28,
0: 100, mogę to przeciągnąć. 6,
2: gotowe.
0: Natomiast tutaj nie widzę tego przycisku, zwiększa jedną minutę. I tu niestety nie widzę, przynajmniej póki co, możliwości szybkiej zmiany tego czasu. Więc jakbym chciał z aplikacji o 3 godziny tutaj przesunąć start, to mówiąc prawdę, nie wiem, jak to zrobić z iOS-a. Próbowałem dwuklik z przytrzymaniem, próbowałem przesuwać jakoś to ręcznie, nie udawało się. Być może jest jakiś inny sposób, którego nie znam, ale na razie tylko jest na razie tylko znam sposób taki, w którym w górę przesuwam o jedną minutę i tak 180 razy, jeżeli chciałbym zrobić to o 3 godziny. Tu ewidentnie jest problem. Ze zmywarki, gdybym chciał to zrobić, no bo da się, tym przyciskiem timer, po prostu wciskam ten timer tyle razy, o ile godzin chcę ten start przesunąć do przodu. Czyli jeżeli o 5 godzin, to naciskam 5 razy timer. Czyli wybieram najpierw program, potem timer i potem start.
2: Gotowe. Przycisk.
0: No i gotowe. Czyli tak samo jak tamto wygląda. Ja tu się cofnę.
2: Opcje, opcje. Godzina rozpoczęcia. 16:30 czas.
0: No tak, bo nie zmieniałem. No i tu znowu mam przycisk start i mogę to nacisnąć i wtedy zacznie się cykl zmywania. No i znowu ustawienia i to też będzie wyglądało tak jak w przypadku Androida.
2: Poletek data zakupu. Wybierz. Remote start. Umożliwia zdalny start zmywania. Otworzenie drzwi wyłącza zdalny start. Aktywny. Zresetuj zezwolenie na zdalne uruchomienie. Wygaszony. Poziom zdalnego sterowania. Tutaj możesz wybrać preferencje dotyczące zdalnego uruchamiania. Wybierając opcję monitorowanie, możesz wyświetlić status swojego urządzenia zdalnie, ale nie możesz uruchomić lub obsługiwać urządzenia zdalnie. Wybierając manual remote start, możesz uruchomić i obsługiwać...
0: I tak dalej. Czyli tutaj mamy pod jednym flikiem w prawo od razu opcję i opis tej opcji.
2: Zdalne uruchomienie, stałe, przycisk, twardość wody, dostosowanie twardości w DKN16, 20 średnia, 2,2-2,9 mol kośnik L, przycisk, efficient dry, automatyczny ISO 50 stopni, przycisk, wycisz, ustaw czas 30, przycisk, dźwięki, głośność dźwięku, głośność sygnału na wysoki, przycisk, ustawienia dodatkowe, suszenie ekstra, ulep wyłączony, infolit, wyłączony, ustawienia na błyszczacz poziom 2, ustawienie czujnika standardowy, podłączenie wody, zimna woda, rozpocznij program, ostatni program, sieć, połączenie, szczegóły, przycisk, połączono.
0: No i tak to mniej więcej wygląda, więc znowu ustawienia wyglądają bardzo podobnie. Mogę jeszcze na razie czego pokazać, na przykład któreś z ustawień, na przykład twardość wody.
2: Dostosowanie DK08 miękka, DKH9, 10 miękka, 1,21,4 mol kośnik L.
0: No i na samym końcu...
2: Anuluj, przycisk, OK, przycisk.
0: Na razie nic tu nie będę zmieniał, naciskam OK. No i tak wygląda kwestia aplikacji z poziomu iOS-a, także te aplikacje są naprawdę bardzo podobne, jedna i druga. W związku z tym myślę, że nie powinno być problemu z ich obsługą, przynajmniej na razie. Podcast robię 25 sierpnia 2023 roku. No i tak jak mówię, póki co problem największy na iOS-ie polega na braku możliwości szybkiej zmiany czasu rozpoczęcia programu. W Androidzie jest trochę lepiej pod tym względem. Nie jest to ideał, ale no jeżeli chcę po prostu o kilka godzin to przyspieszyć, to znaczy nie przyspieszyć, o kilka godzin to przesunąć, no to w Androidzie da się to zrobić w miarę łatwo. No na iOS-ie trochę mniej łatwo. Także tu może być jakiś problem. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o aplikacje. Co do zmywarki, nie powiedziałem chyba ile kosztuje. Niecałe 3000 zł, chyba 2800. I w ogóle dlaczego kupiliśmy tę zmywarkę? Jest bardzo dużo różnych zmywarek. Trudno powiedzieć, czemu ją wybraliśmy. No musiała obsługiwać Wi-Fi, czyli być urządzeniem smart. Ktoś nam ją doradził. To jest też zmywarka, która ma jednak te fizyczne przyciski, a to nie jest tak może, że nie ma takich zmywarek prawie w ogóle, ale no to nie jest tak, że każda ma te fizyczne przyciski, zwłaszcza w tych droższych zmywarkach już naprawdę te dotykowe elementy są, może nie to, że w każdej, ale no dość często się je spotyka, a to jest taka zmywarka, która z tego co wiem jest taka dość sensowna, ma parametry, no cena jest dość wysoka, to znaczy oczywiście są zmywarki za 1200 zł albo i za 1100. Natomiast no właśnie tu chcieliśmy przetestować te funkcje smart, znaczy przetestować, no mieć te funkcje smart i rzeczywiście no tutaj takie rzeczy jak poziom nabłyszczacza, poziom soli, no fajnie, że widać, jeżeli tutaj są jakieś braki, fajnie, że da się ustawiać programy, zmieniać opcje tej zmywarki, także no jeżeli ktoś chciałby mieć troszeczkę lepszą zmywarkę, to myślę, że można ją polecić, zwłaszcza, że da się naprawdę bez naciskania żadnego przycisku w urządzeniu już potem, oczywiście wiadomo, na etapie konfiguracji wstępnej, no to kiedyś trzeba, no chociażby trzeba ją połączyć z aplikacją. Natomiast gdy już to zrobimy, no to rzeczywiście ta zmywarka nie wymaga w zasadzie póki co od nas dostępu osoby widzącej, nawet do tego, żeby włączyć możliwość pracy zdalnej. I to jest póki co znowu jedyna taka aplikacja Home Connect, w której da się to zrobić, bo aplikacja od LG, aplikacja Samsunga, no to wymaga tego, żeby nacisnąć przycisk remote, czy tam jakiś zdalny start, czy tu jest smart, żeby była możliwość włączenia tego zdalnego sterowania, natomiast tutaj tego robić nie trzeba i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Podłączyłem sobie te aplikacje, to znaczy Smart Connect do asystenta Google i dość często jest tak, że w momencie, gdy skończy się cykl, to mój głośnik Google Home mówi, że skończyło się zmywanie. Także to jest też dość zabawne. Głośnik mamy u dzieci mówi, że zmywanie się zakończyło i tam wyjmij. Już nie pamiętam, jaki jest dokładnie ten komunikat, no ale jakby oznajmia to też głośnik inteligentny, że tu się skończyło zmywanie. Także no dość jest takie zabawne, ale no to też może się komuś przydać, zwłaszcza, że ten dźwięk na zakończenie zmywania to też jest warte tutaj odnotowania, że to nie jest taki dźwięk długi, głośny, to jest ten sam dokładnie dźwięk, którym oznajmiane jest włączenie urządzenia. W związku z tym bardzo łatwo ten dźwięk jest przegapić. Oprócz tego, oczywiście, jeżeli mamy aplikację, to w aplikacji jest powiadomienie, że skończyło się zmywanie, także na telefonie też to widać, natomiast w naszej starej zmywarce na zakończenie zmywania był taki długi, powtarzający się co jakiś czas dźwięk, który tak no dość skutecznie przypominał, że już się skończyło zmywanie, proszę otworzyć drzwiczki. Tutaj jest taki naprawdę dyskretny ten dźwięk, to dla niektórych będzie fajnie, dla niektórych nie. Wolałbym, żeby można było sobie wybrać, czy to ma być właśnie taki krótki, pojedynczy dźwięk, czy ma ta zmywarka jednak jakoś bardziej nas tutaj skutecznie powiadamiać o tym, że się skończył cały proces zmywania. Także to chyba wszystko na dzisiaj w kontekście zmywarki. Także zapraszam na inne audycje Tyflo Podcastu. Ja już się z Państwem żegnam. I jeszcze tylko przypomnę, że nazywam się Tomek Bilecki. Można oczywiście pisać w komentarzach uwagi, propozycje, pytania. Te, na które znam odpowiedź, no to postaram się na nie odpowiedzieć. No i już rzeczywiście do usłyszenia w kolejnych audycjach Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym kulinarnym podcaście przy mikrofonie Dorota Wojeńska. Dziś sałatka z tuńczyka. Potrzebne będą dwie torebki ryżu, jedna papryka, taką akurat większą mam, 3-4 ogórki. Z ogórkami jest różnie, no generalnie raczej są to ogórki konserwowe, ale z kiszonymi też całkiem to nieźle smakuje, więc jak kto woli, mogą być też kiszone. Za 3 jajka, 2 puszki tuńczyka, najlepiej w sosie własnym, majonez, sól i pieprz. No dobra.
5: Ja sobie przygotuję. Ogórków mam 6, to takie małe. Zobaczymy, ile ich skroję. I majonez sałatkowy. Najlepiej. Dobra. Najpierw może wstawię sobie jajka do gotowania, żeby to już się robiło. Kupię miskę, na której będę kroiła rzeczy. O, chyba za dużo. Wyciągam teraz jajka. Myślę, że 3 będzie ok. No i trochę soli. Już się będzie gotowało. Znaczy, od razu się nie będzie gotowało, ale niedługo, tak? Deska. No sobie dodam na mały gaz, niech to się pomału robi. Nóż. Rzucę te tuńczyki może. Na szczęście puszki mają otwarcia, więc nie muszę się martwić. Trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. Podlałam sos własny. No i go wrzucam do miski. Najlepiej mi tu kontrolować to ręką, bo puszka jednakowoż ma troszeczkę zakamarków i podejrzewam, że nie wszystko bym wyłapała. Górki otworzę nożem. No, troszkę wody, więc ją wyleję, żeby już mi się potem nie plątało i nie wylewało. No, górki kroję w taką kosteczkę. Nie też jakąś, nie jakąś dużą. Te ogórki to są tak małe. Nie wiem, czy ich z pięć tu nie wkroję, bo to jest takie jakieś maleństwo. Akurat do tej mam ogórki kiszone. O, jajka się zaczynają pomału gotować. Już wrzucę tych ogórków do miski. To już się zaczęło gotować. To jeszcze kilka minut potrzymam i wstawię potem ryż. Tak jajka dobrze gotować do 10 minut. No, krócej raczej nie, bo wyjdzie jajko na miękko, ale tak na twardo to tak 10 minut się będzie gotowało. 12 to się też nic nie znam, tak, ale 7-8 raczej bym nie ryzykowała, bo faktycznie wyjdzie jajko na miękko. O, teraz słychać, że już się gotują pełną parą. Zaraz pewnie jajka będę wyciągać. Zaczynać gotować ryż. Okej, umyję na razie paprykę. Ściągam ogórki. Boże, jajka. Wylewam wodę. Zaraz je zaleję inną wodą. A ja się zajmę papryką. Ja sobie ją tak mniej więcej rozkroję na jakieś 3 części na razie. Może na 4. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Muszę się dostać do środka tej papryki, żeby wyjąć wszelkie ziarenka i co ona tam posiada. Ja to sobie odrywam. Tak mi najprościej. No i teraz obieram paprykę. Mały talerzyk sobie wezmę. Na jajka i potem skorupki, żeby było łatwiej. Dobra. I wstawię ryż. Posolę trochę wodę. Jakieś pokrywki poszukam. No i wyjmę ryż. I te rybki sobie odłożę na bok na razie. Aż się woda zacznie gotować. Ryż będę gotowała za około 20 minut. To zacznę kroić paprykę. Ja sobie ją najpierw kroję w paseczki. Znaczy odkrajam paseczek i potem kroję w kostkę. Też nie za duże kawałki. Zaczyna się woda gotować pomału. Teraz wrzucę ryż. No, woda już się gotuje. Dam na mały gaz. No, już się będzie. Trochę niech się gotuje. Niestety ja jeszcze nie mam za bardzo sposobu na to, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest ryż w torebkach. Gdybym gotowała tak bez torebek, no to łatwiej można, nie wiem, spróbować, albo też jakoś mieszając można zauważyć, czy to jest jeszcze twardsze, czy to jest już miękkie, czy to ten w torebkach. Trzeba tylko patrzeć niestety po czasie. Albo będzie dobrze, albo będzie niedogotowany. Chociaż mi się raczej nie zdarza, żeby był niedogotowany, ale różnie może być. Odkryłam trochę pokrywkę, to znaczy się odkryłam na chwilę i przykryłam, tworząc większą szparę, że tak powiem, żeby to mniej kipiało mi tutaj. Znowu paprykę do miski. Koniec krojenia papryki. Wbiję sobie pokrywkę, żeby mi tu nie przeszkadzało już. Jeszcze chwilę z tym ryżem. Na razie 15 minut, więc może nie będę tego lepiej. Zajmę się jajkami teraz. Pobiorę i pokroję.
4: Ryż się ugotuje. Uważam, że bardzo ważna jest organizacja pracy podczas kulinarnych jakichś tam zajęć, bo potem jak się nazbiera wszystkiego do mycia i w ogóle do sprzątania, to może być ciężko. A jak tu się gotuje, to mogę sobie spokojnie coś tam pomyć. No i kroję jajko też w kostkę. Można też pomóc sobie tą maszynką do krojenia jajek. Potem ewentualnie kroić w kostkę, ale ja już tam pokroję tak wszystko w całości. Wyłączę. Okej, jeszcze dosypać ryżu i można już mieszać. Już sobie garnę po tym ryżu. Sobie to trochę rozmieszam, zanim dodam majonezu. Sobie żeby było wygodniej z majonezem. Taki dość duży słoik majonezu, myślę, że całego go nie dam. 430 gram chyba on ma. Nie miesza się tego aż tak łatwo, ale no teraz też nie mam całej miski, więc jest łatwiej. Bo nieraz robiłam jakieś takie duże sałatki, że to ciężko było mieszać, naprawdę ciężko. Myślę, że jak się da tak półtorej torebki tego ryżu, to będzie nawet lepiej do tych proporcji, a nie dwie. Teraz to doprawię. Dam taką, no niedużą szczyptę pieprzu. Ta sałatka jest strasznie pikantna, też niedobrze. Znaczy dla mnie niedobrze. Może ktoś lubi pikantne, to ja mogę, może tego pieprzu więcej naładować, ale ja jakoś bardzo. No i trochę soli. Z solą będę trochę kombinować. Ale tu myślę, że 3 szczypty soli to spokojnie można dać. Z doprawianiem to ciężko, to już każdy jakoś musi tam wedle swojego uznania smakowego. No to mieszam to wszystko. Trochę dołożę majonezu jeszcze troszeczkę. No myślę, że do tej sałatki spokojnie jedna torebka ryżu, może troszeczkę więcej, ale no chyba, że ktoś lubi tak gęsto, ale raczej myślę, że jedną torebkę, półtorej maks.

0: W tym podcaście to już by było wszystko. Dziękuję za uwagę.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Kolejny Tyflo Podcast, a w nim czas na ciekawe oprogramowanie. Jak zwykle w takich sytuacjach witam się z wami, ja, Hubert Meyer. Dzisiaj program zamykający ten taki większy cykl poświęcony przede wszystkim aplikacjom do tworzenia obrazu partycji, do wykonywania czynności, która tak naprawdę jest bardzo ważna, od której bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o trwałość naszego systemu, bo przecież dobry obraz partycji, dobrze wykonany, może nawet oszczędzić nam kilkunastu godzin spędzonych przy instalacji systemu operacyjnego. Na początek małe podsumowanie. Wcześniej przedstawiałem Paragon Drive Backup oraz Drive Image XML. Paragon niestety zawiódł mnie osobiście. Wersja 6 to niestety narzędzie przestarzałe, które już nie wspiera pewnych nowszych technologii, które się obecnie pojawiły na rynku, w związku z czym nie zalecam jej używania. Niestety. A szkoda, bo była to chyba ostatnia dostępna wersja Paragona. Później programiści przeszli na Qt, no i mamy skutek taki, jaki mamy, czyli aplikację kompletnie niedostępną dla niewidomych. Niestety cały czas jest tak, że bardzo niewielu programistów zdaje sobie sprawę z tego, że użycie czy przejście na Qt póki co stanowi odcięcie pewnej grupy użytkowników od używania swojego programu. Bo póki co dla niewidomych Qt to synonim niedostępności, a niestety jest coraz gorzej w tej kwestii. Jeśli producenci screenreaderów albo producenci software'u czegoś nie zrobią, czyli mam na myśli producentów samego tego oprogramowania, które właśnie powstaje w Qt, to będzie naprawdę niedobrze. Qt samo z siebie posiada tak zwane accessibility features, natomiast z tego, co mi wiadomo, to działa bardzo dziwnie, z tego, co widać, to działa bardzo dziwnie. Nam, jako kilku członkom Tyflo Podcastu, może niezależnie od projektu, ale w ramach innej rzeczy, którą robimy, udało się nam przekonać twórcę jednego programu, którego dosyć często używamy, do tego, żeby albo zrezygnował z Qt, albo stworzył wersję dostępną dla niewidomych, jednocześnie rozwijając wersję w Qt. Tak też się stało, powstała wersja dla niewidomych, którą można zainstalować po wybraniu odpowiedniej opcji przy instalacji programu. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb. Jest to w zasadzie wyjątek, pierwszy wyjątek, z którym ja się spotkałem, żeby twórca programu czy firma, która tworzy jakiś program, uwzględniła potrzeby stosunkowo niewielkiej liczby użytkowników, bo jednak osoby niewidome to mniejszość, która jednak musi o swoje prawa walczyć, bo tak jak mówiłem, coraz więcej aplikacji powstaje właśnie przy użyciu biblioteki Qt, na przykład najnowsze GaduGadu powstało w Qt. Jest wiele innych programów, które albo planują przejść na Qt, z tego względu, że jest to biblioteka programistycznie wygodniejsza do użycia, czy prostsza do użycia. W związku z tym programiści bardzo chętnie przechodzą na tą bibliotekę. Skutek to ma taki, jaki ma. Tak więc trzeba sobie niestety powiedzieć, że takim właśnie negatywnym przykładem stał się też Paragon Drive Backup, który przeszedł na Qt i stał się od razu, jak sami widzieliśmy, dosyć średnio dostępny. Drive Image XML, bardzo przyzwoity program, mimo że darmowy, wciąż jest jeszcze ubogi w funkcjonalność, tak naprawdę nie dorównuje jeszcze komercyjnej konkurencji, ale myślę, że za jakiś czas się to rozwinie, tym bardziej, że nie jest to projekt open source, jest to też program po części komercyjny, dlatego że jest licencja dla użytku komercyjnego, więc może to się jakoś tam rozwinie. cały czas nie ma dostępnego dla niewidomych programu open source, działającego pod Windowsem do backupu partycji. Pod Linuxem możemy skorzystać z Part Image, natomiast ja opisuję narzędzia dla Windows, wobec czego nie będę się tym zajmować. Przejdźmy jednakże do zasadniczej części tej audycji, czyli do omówienia Norton Ghost. Norton Ghost firmy Symantec, właściwie żywa legenda, jeśli chodzi o backup partycji. Jest to najstarszy brat w tej rodzinie, że tak się wyrażę, aplikacji do backupu, do przywracania partycji na dysku twardym. Bardzo stary program, jeśli chodzi o datę pierwszej wersji, to lata 90. wręcz. Zaczynał od programu pod DOS-a, czy uruchamianego podczas startu systemu. Zaczynał od interfejsu, który w pewnym momencie musiał być uruchomiany zamiast systemu operacyjnego, co czyniło go niedostępnym dla niewidomych. Teraz jest inaczej. Norton Ghost 14 już jest w pełni dostępny dla nas. I taka mała ciekawostka, w którejś z tych nowszych wersji, nie wiem czy to jest dopiero od wersji 15 czy wcześniejszej, ponieważ ja pracuję na 14, natomiast testowałem wersję 15 i tam jest taka możliwość, żeby na przykład przywracać sobie system operacyjny czy partycję systemową i w czasie tego przywracania możemy sobie spokojnie pracować na komputerze. No do tej pory było to niemożliwe, wiadomo, że Paragon Drive Backup czy nawet Drive Image muszą sobie ten komputer zrestartować. W przypadku Norton Ghost to jest już niepotrzebne, możemy sobie na przykład pisać coś w Wordzie, czy słuchać radia, czy robić cokolwiek innego, czytać pocztę, a w tym samym czasie Norton Ghost przywraca nam naszą partycję systemową. Bardzo, bardzo fajna rzecz, robi niezłe wrażenie. Norton Ghost jest produktem firmy Symantec, płatnym. Jest dosyć ciekawie zrobiony, ponieważ działa na zasadzie klient-serwer. To jest ważne dla osób, które chcą móc kopiować kilka komputerów. O co chodzi? Tak naprawdę Norton Ghost, ten program, którego my używamy na co dzień, jest klientem ukrytej w systemie usługi, która się instaluje. Ta usługa jest widoczna w odpowiednim miejscu w panelu sterowania, natomiast tak naprawdę my nie mamy bezpośrednio na tą usługę żadnego wpływu, poza możliwością wyłączenia jej, włączenia jej. To właściwie tyle. Wszystkie zadania wykonujemy z poziomu klienta, tak naprawdę Norton Ghost, który się łączy do tej usługi i przekazuje jej nasze polecenia. Ta usługa tak naprawdę wykonuje backupy, wykonuje przywrócenia, wykonuje wszelakie nasze komendy. Bardzo fajna rzecz, umożliwiająca na przykład zarządzanie backupami na komputerze zdalnym przez internet. To jest bardzo fajna sprawa. Ten serwer działa trochę tak jak demony w Linuxie. Jeśli ktoś się interesuje, to wie, że daemon w Linuxie to jest program, na który bezpośrednio nie mamy żadnego wpływu. Możemy ewentualnie wydać mu jakiś tam sygnał przy użyciu komendy, może niekoniecznie związanej z demonem samym, albo właśnie używać tego demona, wpływać na niego poprzez nakładkę czy jakiegoś tam klienta, który jest dedykowany tylko dla tego demona. To jest mniej więcej taka idea. Podobna rzecz jest w Norton Ghost pod Windowsem. Norton, w przeciwieństwie do Paragona, nie zużywa wielu zasobów podczas kopiowania. Bardzo lekka sprawa. Odnoszę wrażenie, że Norton Ghost Professional i Paragon Drive Backup Professional jednak się różnią. Paragon potrafi chyba trochę mniej, chyba że to jest kwestia dostępności obu narzędzi. Natomiast no, Norton rzeczywiście jest bardzo prosty w obsłudze. Pokażę wam, w jaki sposób można sobie skonfigurować backup, tak żeby dostosowywać to do swoich potrzeb. Uruchamiam Norton Ghost w wersji 14. Po instalacji bezpośrednio mamy do dyspozycji jeszcze updater, który się nam automatycznie uruchomi. Oczywiście jeśli mamy połączenie do internetu. W tym momencie go nie mamy, więc nam się nie pojawi ten updater. Mamy teraz pod myszą takie oto właśnie pozycje. Status, Task, Tools, Advance. To jest też dostępne z menu plik, tym się nie zajmujemy. To jest ważne, tutaj mamy komunikat również pod myszą. No recovery points exist for HPC. Czyli nie ma punktu przywracania dla HPC, dla mojej akurat partycji systemowej. No i tutaj mamy dalszy komunikat. Remedy on backup wizard to create a recovery point. Czyli uruchom backup wizard, czyli kreator backupu, do, aby stworzyć punkt przywracania. Niestety Norton Ghost jest również programem po angielsku. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy przyciski standardowe, jak zawsze w takim programie pod myszą. Run or manage backups, recover my computer, recover my files. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o mysz. Teraz menu tego programu, czyli menu plik, do którego dostajemy się oczywiście altem. Jak widzimy, wszystko jest czytane. File. I tutaj mamy jedyną pozycję exit. Menu view. Mamy tutaj menu. Mamy tutaj logi, zadania. Możemy sobie tutaj ustawić, co chcemy zobaczyć w tym oknie głównym. Mało ciekawe. I teraz najważniejsza rzecz. Tasks. Run or manage backups. Czyli uruchom lub zarządzaj backupami. Jest to rzecz bardzo ważna dla nas, z naszego punktu widzenia. Recover my computer, czyli polecenie do przywracania partycji. Recover my files, czyli możemy również odzyskać nasze pojedyncze pliki. Run missed backups, czyli uruchom backup, który się z jakichś tam przyczyn nie powiódł. Lights out restore jest to funkcja, która umożliwia zdalne, całkowicie zdalne przywrócenie tego komputera. Create recovery disk to jest narzędzie, które służy do stworzenia płytki butowalnej, którą możemy sobie zbutować i w tym momencie mamy pewne środowisko służące do odzyskiwania tej partycji. I to jest całe to menu. Computers. W tym miejscu możemy dodać zdalny komputer. Jak mówiłem wcześniej, dzięki temu, że Norton działa w trybie client-server, możemy się połączyć zdalnie do innego komputera z Nortonem. Możemy zlecić mu zdalnie backup, czy przywrócenie, czy cokolwiek chcemy. Możemy generalnie nim zarządzać. At local computer tutaj jest nieostępne, no bo ja jestem jedynym lokalnym komputerem. No i mamy tutaj listę tych komputerów. Local Hubert Mayer PC. No i to jest tyle. Helpem się nie będziemy zajmować. Oczywiście istnieje podręcznik do Ghosta w języku polskim dostępny na stronie Symanteka. Natomiast jest on bardzo obszerny i pisany językiem dosyć niefajnym. To znaczy, jak ja go zacząłem czytać, po przeczytaniu kilku stron zrezygnowałem. No, stwierdziłem, że prędzej sam się nauczę obsługi tego programu poprzez metodę prób i błędów, niż przez czytanie tego dosyć dziwnie napisanego według mnie podręcznika. No i teraz podstawowe pytanie. W jaki sposób stworzyć sobie backup? W jaki sposób skopiować partycję systemową gdzieś? Wchodzimy do menu Tasks i klikamy Run or Manage Backups.
4: Menu zamknięte. Select backup your from the list and select on the option above. Namen pole statyczne. Drive and pole statyczne. Norton Ghost has scanned your system and recommends the following backup strategy. Click OK to accept the default.
3: Norton Ghost has scanned your system and recommends following backup strategy. Click OK to accept. Norton przeskanował twój system i rekomenduje taką, a nie inną strategię backupu. Kliknij OK, żeby to zaakceptować. Ta domyślna strategia jest dosyć niefajna z pewnych przyczyn, o których później. Oczywiście, co prawda, jeśli ktoś kliknie teraz OK, no to będzie fajnie, bo zdefiniuje sobie backup, co prawda, i nawet zdefiniuje go poprawnie, bo tutaj Norton nam naprawdę sensownie to ustawił. Natomiast można lepiej.
4: No właśnie.
3: W każdą niedzielę i w każdy wtorek będzie backup. No to wszystko bardzo fajnie, ale można lepiej. Żeby sobie samemu zdefiniować backup, klikamy Custom. Find Backup Wizard. I tutaj właściwie możemy sobie podarować. Tak, Backup My Computer. To jest zaznaczone, klikamy Next. I teraz tutaj wybieramy sobie dysk, na którym, który mamy dołączyć do backupu. Wybierzmy sobie C, ponieważ dysk C to jest akurat moja partycja systemowa. Jeśli macie Windowsa na przykład na E, to musicie wybrać E. Klikamy Next. To jest rzecz, którą możemy sobie swobodnie podarować. Właściwie tutaj niczego specjalnego nie zmienimy. W zasadzie Specify destination for storing backup data, czyli ustaw ścieżkę dostępu do backupu, gdzie ma ten Norton nam skopiować dane, gdzie ma powstać obraz partycji. Uwaga, którą kiedyś wygłosiłem odnośnie, zdaje się, Drive Image XML, jest nadal aktualna. Jeśli kopiujemy partycję systemową, to kopiujmy ją zawsze na inną partycję. Nie kopiujemy nigdy partycji C na partycję C, bo to mija się z celem, a poza tym może doprowadzić do tego, że nam się program zawiesi zwyczajnie. Ja już mam ustawione, czy już domyślnie nam tutaj program ustawił Norton Backups, czyli na partycji E mamy folder Norton Backups, nam powstanie folder Norton Backups i tam będzie obraz. Oczywiście możemy robić przez sieć. No tutaj są dodatkowe parametry, dodatkowe opcje. Możemy sobie na wiele tych lokacji, czyli na wiele dysków gdzieś tam skopiować te obrazy. Nas to nie interesuje póki co. Zawsze możemy sobie skopiować ten obraz gdzieś. Co zresztą ja zalecam zawsze. Klikamy teraz Next w zasadzie, bo tutaj właściwie wszystko ustaliliśmy. Tutaj mamy już nazwę, okienko z nazwą tego backupu. Możemy tutaj wpisać cokolwiek. Tutaj nam program wpisał już Drive Backup of HPC. Okej, niech tak zostawi. Compression jest to bardzo ważny parametr, czyli stopień kompresji tego obrazu. Im większa kompresja, tym obraz wynikowy mniejszy. Bardzo zachęcam do tego, żebyście ustawiali zawsze na największą kompresję, zwłaszcza jeśli musicie potem ten backup gdzieś trzymać. Na przykład na jakichś płytkach DVD, na jakichś różnych innych nośnikach, gdzie musicie to trzymać. Zawsze lepiej skopiować na te 5 płytek DVD niż na 50. Wobec czego ustawmy sobie na high, czyli na wysoki poziom kompresji. Co prawda nam to spowolni trochę proces backupu, natomiast mówię, jeśli partycja ma 600 giga, a nam z tego może powstać na przykład 50 giga, no to chyba korzyść jest jasna. Verify recovery point after creation. Ja to zawsze zaznaczam, dlatego że wtedy po backupie program nam sprawdzi, czy aby na pewno ta kopia jest prawidłowa. To już nas nie dotyczy. Kliknijmy jeszcze na Advanced. Tutaj jest opcja dzielenia plików na części. Dzielenia tego archiwum na części. Bardzo przydatne, jeśli musimy na przykład skopiować to potem na płytę DVD. Zaznaczamy tę opcję i pojawia się nam pole, czy lista, w której możemy sobie zdefiniować, co ile megabajtów ma być tworzona następna część. No w tym momencie mamy ustawione, że jedna część backupu, jedna część obrazu ma mieć 5 giga. Załóżmy, że nas to nie dotyczy. Oczywiście możecie sobie to zaznaczyć, jeśli chcecie. Nas to nie dotyczy, oznaczamy to. Ignore bad sectors. Ja to zawsze zaznaczam. Po co ma zajmować pamięć obrazu bad sectorami. Use password. Możemy zażądać hasła. Kiedy przywracamy obraz, może być taka konieczność, że będziemy musieli wpisać hasło, które tutaj zdefiniujemy.
4: OK.
3: I tutaj mamy ważną rzecz, mianowicie menedżer zadań. Menedżer zadań, który sprawia na przykład, że backup odbywa się w każdy piątek o godzinie 16, w każdą sobotę o godzinie 14. Tutaj możemy sobie to ustawić i w tym momencie niezależnie od nas backup się odbędzie. Jeśli tak się zdarzy, że w sobotę o godzinie 15 komputer będzie wyłączony, a wtedy będzie zaplanowany backup, to Norton nam ten backup wykona przy najbliższym włączeniu komputera. Tutaj mamy godzinę, w której ten backup startuje. Ja zawsze, ponieważ mam komputer włączony przez 24 godziny na dobę, ustawiam backup na porę nocną. Tak też robią administratorzy jakichś tam dużych serwerów. No mój komputer nie jest jakiś tam super szybki, natomiast jest tak, że zwykle kiedy ja korzystam z komputera, to zużywam wtedy dużo jego zasobów. Wobec tego zawsze chcę, żeby był w pełni wolny i nieobciążony. Tutaj ustawiłem sobie backup na

Też równie dobrze robić to w poniedziałek i w sobotę, albo w poniedziałek, wtorek i niedzielę. To już zależy od naszej inwencji. Powiedzmy, że w sobotę. A właśnie, możemy też to uruchamiać co tydzień, co miesiąc, corocznie. Tutaj zależy wszystko to od naszej inwencji. Ustawmy sobie na weekly. Event triggers. To są wyzwalacze, które powodują, że jeśli powiedzmy coś się stanie, to backup zostanie wykonany. Na przykład powiedzmy skopiowanie czegoś na dysk objęty backupem. Wylogowanie użytkownika, zalogowanie użytkownika na komputer. Jakiś program może być uruchomiony. Jakiś program może zostać zainstalowany. Jeśli ktoś czuje się na siłach, to może te triggery sobie ustawić. Natomiast moja mała rada, trigger musi być zrobiony z głową. Tutaj są triggery w stylu po instalacji jakiegokolwiek programu, uruchom backup. No tak się składa, że niestety, ale po instalacji niektórych programów na backup może być za późno. Niech będzie przykładem i takim ostrzeżeniem sytuacja z Anią firmy A Cappella Group. Pozbyć się tej Ani z komputera nie jest łatwo. Dlaczego nie jest łatwo? Ano dlatego, że podczas deinstalacji Ania przy okazji nam usuwa pewne pliki z SAPI. Co sprawia, że właściwie żaden gadacz nam nie ruszy. Wobec czego będziemy uzależnieni od pomocy osoby widzącej, czy będziemy musieli ponownie zainstalować system. Dlatego jednak polecam wykonać jeden backup albo wykonywać go w naprawdę specyficznym momencie. Ja sobie ustawiłem tutaj dla celów tyflopodcastowych backup na godzinę trzecią w każdą sobotę. Natomiast generalnie backup należy wykonywać wtedy, kiedy mamy pewność, że system jest czysty. Dlatego to już zależy od Was, kiedy to sobie ustawicie. Tak naprawdę ja polecam, żeby backup był jeden, na przykład po instalacji systemu i po instalacji niezbędnych nam czy najczęściej używanych programów. Wtedy możemy ten backup jednorazowo wykonać i koniec. Dlatego, że są różne sytuacje. Czasami o obecności różnych wirusów nie jesteśmy świadomi. Więc ja jeszcze raz powtórzę, radzę wykonać jeden backup partycji systemowej bezpośrednio po instalacji systemu i po instalacji niezbędnych nam programów. I to tyle. Klikamy teraz. OK. Next. I klikamy teraz finish. Tutaj mamy listę, na której możemy sobie podejrzeć nasze backupy. Tutaj akurat jest jedno zadanie. Backup dysku C. Nawet mamy tutaj dane o lokalizacji tego backupu, kiedy nastąpi kolejny backup i inne dane. I w tym momencie możemy pod tabem ten backup wymusić, żeby on się w tym momencie uruchomił. Powiedzmy, że chcemy to zadanie usunąć. Klikamy Delete. Potwierdzamy i lista jest pusta. Gdybym tego nie usunął, to backup wykonałby się o godzinie 3 w sobotę. Teraz jak przywrócić sobie partycję systemową z obrazu? W menu Tasks mamy polecenie Recover My Computer.
i zaznaczamy

0: View by file name, po czym przeglądamy w poszukiwaniu obrazu, zaznaczamy ten obraz, otwieramy, potwierdzamy enterem, potwierdzamy operację i to jest wszystko. To, co pokazałem, powinno wystarczyć do tego, żebyście mogli sobie stworzyć backup, wykonać backup partycji i go przywrócić. Norton naprawdę jest bardzo prostym programem w obsłudze. Wszystko wykonują kreatory. W zasadzie jedyne, co musimy robić, to klikać next i ewentualnie dokonywać pewnych tam poprawek mało znaczących. I to wszystko. Tak jak mówiłem, największy problem może być dla osób, które nie znają angielskiego. To tyle w tym Tyflo Podcaście. Zapraszam na kolejny z moim udziałem, Hubert Meyer. Do usłyszenia. Cześć.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu razem z Makosferą albo Makosfery razem z Tyflo Podcastem witam Państwa, Robert Hecyk. Będę dzisiaj Państwu opowiadał o linijce brajlowskiej. Tym razem będzie to Brailex Trio firmy Pappenmeier. Jest to linijka z funkcjonalnością notatnika brajlowskiego, więc należy do tych monitorów brajlowskich, które mają jeszcze wartości dodane do zaoferowania użytkownikowi. Z góry przepraszam za nie najlepszą jakość mojego głosu. Już od dłuższego czasu walczę ze śladami przeziębienia. Urządzenie Brailex Trio nie należy do małych. Za chwilę przedstawię jego wymiary i masę, ale już po wzięciu do ręki można odczuć jego ciężar. Dlatego raczej zaliczymy Trio do urządzeń stacjonarnych. Jest wykonane, wydaje się, z aluminium. Kształty ma w części opływowe, w części prostokątne. Tu od strony użytkownika raczej opływowe. Tył jest już bardziej prostokątny. Niemniej można dość wygodnie na nim ręce położyć i wygodnie je trzymać. Za chwilę zresztą będę mówił o szczegółach. Skoro więc powiedziałem, że jest to duże urządzenie, od razu przedstawię Państwu jego wymiary. Szerokość urządzenia, czyli od lewej do prawej, tak jak leży przed nami, wynosi 370 mm, długość 125 mm i wysokość 26 mm. Masa kilogram 100, 1100 gramów, proszę Państwa. Ten monitor zasilany jest czterema ogniwami AA i to jest niekłamana jego zaleta, dlatego że baterie te można wyjąć z urządzenia i ładować w zewnętrznej ładowarce, ale można również ładować je wewnątrz przy pomocy dostarczanej z monitorem ładowarki. Trio pracuje na bateriach 20 godzin przez USB, a przez Bluetooth 10 godzin. Ładowanie to 8 godzin. Pierwsze ładowanie baterii 14 godzin. Jakie są wymagania systemowe i sprzętowe? Urządzenie łączy się z innymi sprzętami przez USB i przez Bluetooth. A jeśli chodzi teraz o kwestie systemowe, to do Windows. Trio pracuje z Windows 2000, XP, Vista i 7. I tutaj mamy następujące czytniki ekranu. JAWS od wersji 6, czytniki dolfinowskie, czyli HAL i Supernova. Dalej Window Eyes od wersji 6.1. Potrzebny jest sterownik, który znajduje się na płycie dostarczanej z urządzeniem. I pod Windows, jedynie pod Windows, jest możliwa pełna współpraca Brailexa Trio z innymi urządzeniami, dlatego że oprócz połączenia w charakterze terminala brajlowskiego, możemy z niego korzystać jako z notatnika i w związku z tym możemy też przesyłać pomiędzy komputerem a Brailexem Trio pliki. I ta funkcjonalność możliwa jest tylko pod Windows. Poza tym Monitor współpracuje zarówno z systemem OS X od wersji 10.6, jak i z systemem iOS od wersji 4.0. Wszędzie tutaj mamy do czynienia z czytnikiem ekranu zwanym VoiceOver. Wracając jeszcze na chwilę do Windows, chciałem powiedzieć, że próbowałem oswoić Trio z NVDA i nie wyszło mi. Pan Michał Kijewski, szef firmy Lumen, która dostarczyła nam monitor do testów i której bardzo dziękujemy, a zwłaszcza panu Michałowi. Pan Michał twierdzi, że jemu też się nie udało uruchomić na NVDA, ale podobno ktoś w laskach tego dokonał. Więc być może przy odrobinie wysiłku udałoby się to zrobić. No niestety ja nie odniosłem tutaj sukcesu. Skoro mowa już o panu Michale, chciałbym podziękować mu bardzo za jego zaangażowanie i za naprawdę duże staranie, jakie podczas testów Trio wykazywał, mimo że był na urlopie, byliśmy w stałym kontakcie, wyjaśniał, tłumaczył, starał się pomóc jak mógł. Teraz co otrzymujemy w zestawie? Samo urządzenie Braillex Trio, zestaw czterech akumulatorków niklowo-wodorkowych typu AA, tych właśnie, których używamy do zasilania, zewnętrzną ładowarkę, kabel USB oraz torbę z paskiem na ramię, a także oprogramowanie, w tym również sterowniki, instrukcje w formie drukowanej oraz elektronicznej, a także, uwaga, plastikową, taką pleksiglasową podstawkę służącą do postawienia klawiatury bądź komputera przenośnego ponad Braillexem Trio, tak żeby stworzyć wygodne stanowisko pracy. Jak ktoś woli, oczywiście, można klawiaturę komputera umieścić pod spodem, a Trio na wierzchu. No ale to, myślę, jest do ustawienia, do skonfigurowania stosownie do potrzeb i do wygody osobistej użytkownika. To rzekłszy, przystępuję do opisania urządzenia. Powiedziałem, urządzenie jest duże. Zaczynamy od lewego boku urządzenia. Patrząc od tyłu, mamy gniazdo USB i to nie jest ani mini, ani micro USB, tylko normalne, duże gniazdo USB. Potem jest dioda sygnalizująca włączenie urządzenia, potem sam włącznik oraz otwór na pasek. On jest zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, przy czym tych otworów się nie używa, dlatego że pasek jest dołączony do torby, w związku z tym te otwory już są, jakby to powiedzieć, nieaktualne. Na tylnej ściance mamy po prawej stronie wieko zasobnika z bateriami. Na prawej ściance tylko wspomniany otwór na pasek. Na spodzie urządzenia, po lewej stronie, bliżej góry, czyli bliżej tej tylnej krawędzi, mamy taki otwór do włożenia czegoś cienkiego, czym ewentualnie możemy nacisnąć przycisk reset. Ten przycisk reset jest używany tylko wtedy, kiedy aktualizujemy oprogramowanie Trio, także nie będziemy z niego często korzystać. Teraz te najważniejsze panele, czyli wierzchni i przedni. Na wierzchnim panelu w lewym górnym rogu jest taki gumowy znaczek, przypuszczam, że tam jest napisane Papenmeier albo Braillex Trio albo coś takiego. W środkowej części urządzenia mamy 8-punktową klawiaturę. Bardzo wygodną klawiaturę, muszę powiedzieć, choć, jak słychać, bardzo mało dyskretną klawiaturę, ale wygodna ona jest niewątpliwie. Klawiatura, powtarzam, jest 8-punktowa, natomiast dwa klawisze spacji i znajdujące się obok nich dwa klawisze kciukowe, tak zwane, znajdują się już poniżej linijki brajlowskiej, poniżej pól brajlowskich. Także rozstaw palców jest naturalny. Nad polami brajlowskimi 40 przycisków przywoływania kursora. Linijka brajlowska, proszę Państwa, jest wklęsła leciutko, tak jak to do tego nas przyzwyczaiła firma Baum. Ja już dawno nie oglądałem monitorów firmy Pappenmeier. Mój, który kiedyś dawno temu miałem, nie miał tak wygodnej linijki brajlowskiej, więc to na duży plus tego monitora. Po lewej i po prawej stronie punktów brajlowskich mamy po dwa przyciski. Górny i dolny klawisz po lewej stronie i górny i dolny klawisz po prawej stronie. Kiedy się używa tych klawiszy w funkcjach wewnętrznych, użytkując notatnik Trio, one przewijają po prostu ekran. Natomiast we współpracy z czytnikami ekranu te klawisze mogą przyjmować bardzo różne funkcje, zależnie od tego, jak je sobie oprogramujemy. Powiedziałem, że poniżej linijki punktów brajlowskich są dwa przyciski spacji, a po ich lewej i prawej stronie są te przyciski kciukowe, które również generują różnego rodzaju funkcje w połączeniu z kombinacją klawiszy brajlowskich najczęściej. Także jest to szereg czterech klawiszy, w środku są dwie spacje, a na skrajach lewy i prawy klawisz kciukowy. Teraz przedni panel, i to jest duża ciekawostka, to jest listwa nawigacyjna. To jest rzeczywiście patent typowy dla Pappenmeiera. Ta listwa ma kilka bardzo interesujących cech. Po pierwsze, listwa ma takie kołeczki wystające 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 takich kołeczków. I w związku z tym możemy się nią posługiwać tak naprawdę wzdłuż całej linii punktów brajlowskich, dzięki czemu jeśli chcemy przechodzić do następnej linii tekstu, czy przesuwać się o 40 znaków wstecz, czy do przodu, nie ma z tym najmniejszego problemu. I przesuwając lekko w lewo, przesuwamy się o panel brajlowski, czyli o 40 znaków w lewo. Przesuwając ją w prawo, przesuwamy się do przodu. Przesuwając, czy podnosząc, przyciskając w górę, o linijkę w górę, w dół, o linijkę w dół. Ale to nie wszystko, dlatego że możemy wykonać podwójne przesunięcie w lewo. Proszę posłuchać. Taki klik podwójny lub podwójne przesunięcie w prawo, w dół i w górę. I w zależności od czytnika ekranowego będziemy mieli tutaj różne funkcje. Z rozmowy z panem Michałem dowiedziałem się, bo sam nie posiadam już JOS-a i komputera PC, że najbogatsze zastosowanie listwy ma miejsce w czytniku JOS. Także tutaj JOS potrafi najwięcej z tego wyciągnąć. Przy okazji od razu powiem, że zarówno system OS X, jak i system iOS, czyli oba systemy Apple'owe, nie mają najlepiej rozwiązanej współpracy z Trio. I chociaż z nim współpracują, to wiele klawiszy, wiele kombinacji klawiszy i sama listwa niestety na nic się nie przydaje. I myślę, że można by mieć sporo do życzenia, jeśli chodzi o interfejs pomiędzy urządzeniami Apple a Braillexem Trio. Zresztą podłączony do Maca, to od razu też chciałbym Państwu powiedzieć, podłączony do komputera Mac, Braillex Trio jest bardzo powolny. Wtedy, kiedy chcemy przesunąć się o następnych 40 znaków, na przykład potrzeba dużego ułamka sekundy, bliżej sekundy myślę niż pół, aby ta zmiana została zauważona. To tyle, jeśli chodzi o zewnętrzny opis, o opis fizyczny. Włączmy urządzenie i zobaczmy, co ono nam oferuje. Od razu pokazuje się nam informacje o baterii i o tym, że ładowanie nie jest podłączone. Następnie sygnał statusu Bluetooth. Opuściłem tryb tych informacji, naciskając w górę tę listwę i to aż do uzyskania podwójnego skoku, otworzył mi się notatnik, bo akurat ostatnio byłem w notatniku Trio. Słyszą Państwo przesuwanie palców po urządzeniu. Tak to mniej więcej wygląda, no troszkę jest to słyszalne, trzeba powiedzieć. Chciałbym przejść z Państwem do menu urządzenia. Nacisnąłem sobie kombinację klawiszy, która mnie wprowadza do menu. Jedną kombinacją klawiszową możemy przechodzić z funkcji wewnętrznych Trio do funkcji terminala. I jeśli mamy podłączony akurat komputer, natychmiast przechodzimy do tego, co on nam akurat prezentuje. Jestem w tej chwili w menu urządzenia i pierwsza opcja to jest edytor. Do obsługi edytora potrzeba pamiętać skróty klawiszowe. On nie ma osobnego menu. Jest ich kilka. Można tekst kopiować, można zaznaczać bloki. Jest kilka takich komend edytorskich, które trzeba niestety zapamiętać. Druga opcja w menu urządzenia to jest kalkulator, następna kalendarz, potem data i godzina i następnie ustawienia. I do tych ustawień sobie wejdziemy naciskając, albo możemy nacisnąć przycisk przywoływania kursora, albo w dół listwę, podwójne naciśnięcie w dół, bo pojedyncze przeprowadziłoby nas do kolejnej rubryki, ale jeżeli naciśniemy listwę do końca, to widzimy pierwszą opcję ustawień. A ta pierwsza opcja to zasilanie. Wchodzimy do zasilania i tu widzimy, że zaznaczone są akumulatory. Można wybrać również opcję zasilania przez USB. Zasilanie, wyszliśmy z zasilania, następnie stan uśpienia możemy określić sobie, po jakim czasie linijka ma zostać uśpiona. Uśpij linijkę, uśpij Trio. Po 5 minutach jest ustawione uśpienie linijki. Uśpij Trio po 10 minutach. Czyli jeśli nie czytamy tekstu z komputera, jeśli nic się na linijce nie zmienia, po 5 minutach ona zaśnie. A jeśli nadal się nic nie będzie działo, to po 10 minutach całe urządzenie przejdzie w tryb uśpienia i trzeba je będzie włączać klawiszem zasilania. Tyle stan uśpienia. Dalej autozapis edytora. Można sobie zmieniać te wartości. Co, ile edytor ma zapisywać tekst. Dalej tryb startowy. Co to znaczy? A to znaczy, w jakim trybie urządzenie się uruchomi. W tej chwili mamy zaznaczony tryb wewnętrzny, ale może też się uruchamiać w trybie terminala oraz może wykrywać zasilanie urządzenia przez USB i uruchamiać się w związku z tym automatycznie. Następna opcja menu to ustaw datę i godzinę. Dalej ustawienia Bluetooth. Tutaj mamy włączenie i wyłączenie, nazwę Bluetooth, pod jaką urządzenie będzie widoczne i PIN Bluetooth. Wybór tablicy Braille'owskiej, a potem twardość punktów. Tu jest napisane twardość kropek. To jest bardzo miła funkcja i fajnie, że Trio ma to jako opcję wewnętrzną, dlatego że nie wszystkie czytniki ekranu chcą obsługiwać ustawianie twardości Braille'a. I znów wróciliśmy do zasilania. Wychodzimy z ustawień i kolejną opcją w menu Braillexa Trio są narzędzia. Ładowanie akumulatorów jako pierwsze. Wchodzimy tutaj i mamy ładowanie włączone, to znaczy, że kiedy podłączę prąd, urządzenie będzie się ładować. Można to wyłączyć. Następna opcja to formatowanie pamięci wewnętrznej. Dalej przywracanie ustawień domyślnych. To tyle, jeśli chodzi o narzędzia. Następna rubryka w menu głównym to info. I tak, wersja oprogramowania, zasilanie, a co nam tu powiedzą? Powiedzą nam tutaj, ile procent baterii nam jeszcze zostało. Dalej pamięć, dowiemy się, ile mamy wolnej pamięci. I wersja oprogramowania. Wersja programu to jest ostatnia rubryczka naszego menu w monitorze Braillex Trio firmy Papenmeier. Wychodzimy z zakładki info. W głównym menu również już nic nie ma. Przypomnę jeszcze tylko, że pomiędzy linijką pracującą samodzielnie z jej wewnętrznymi funkcjami a trybem terminala przełączamy się prostą komendą klawiszową. Spacja punkt 7 i 8. Już jesteśmy w terminalu i z powrotem już jesteśmy w wewnętrznym trybie linijki. Jeśli natomiast otworzymy sobie na przykład edytor bądź jakąkolwiek aplikację wewnętrzną, notabene możemy to robić również skrótami klawiszowymi, nie tylko poruszając się w menu, to do przejścia do głównego menu urządzenia również służy skrót klawiszowy, tym razem jest to spacja i sześciopunkt, czyli punkty pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Właśnie to zrobiliśmy. Cóż, tyle. Wyłączmy więc urządzenie. Słyszeliśmy sygnał. Na monitorze na chwilę ukazuje się napis wyłączony. On stopniowo zblednie i zniknie. Niestety nie ma możliwości wyłączenia sygnału dźwiękowego ani jego ściszenia. Myślę jednak, że jeśli chodzi o dyskrecję pracy z tym urządzeniem, nie jest to jakiś szczególny problem, ponieważ sam Braillex naprawdę nie wygląda na urządzenie mobilne i raczej jest przeznaczone do pracy biurkowej w domu bądź w biurze. Stąd myślę, że kwestia dyskrecji nie jest tutaj pierwszoplanowym zagadnieniem. Podsumowując, Braillex Trio, urządzenie z bardzo wygodną linijką brajlowską o takiej wklęsłej strukturze, z możliwością regulowania siły tego brajla, twardości punktów, z charakterystyczną listwą nawigacyjną, z 8-punktową klawiaturą brajlowską, dwiema spacjami, dwoma przyciskami kciukowymi i 4 bocznymi klawiszami nawigacyjnymi po obu stronach linijki 2. Urządzenie, które ma funkcje wewnętrzne, tak jak notatnik, kalkulator, kalendarz, budzik. Urządzenie, które pracuje zarówno poprzez USB, jak i Bluetooth. Może być terminalem zarówno dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych, które jednak najlepiej czuje się z czytnikami ekranu pracującymi pod Windows, szczególnie z JOS-em. Myślę, interesujące dla osób, które chcą używać go w domu lub w biurze. Kosztuje 20 400 zł. Więcej informacji na jego temat pod adresem internetowym www.lumenwaw.pl. Raz jeszcze dziękuję panu Michałowi Kijewskiemu, jego kolegom z pracy. Dziękuję firmie Lumen za udostępnienie urządzenia i za życzliwość podczas jego testowania. Myślę, że jest to ostatnia audycja z cyklu poświęconego linijkom brajlowskim i to takim, które współpracują nie tylko z systemem Windows, ale także z systemami produkcji Apple. Bardzo żałuję, nie udało nam się przedstawić wszystkich, które chcielibyśmy. Tymczasem dziękuję już Państwu. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecyk.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze i niezmiennie na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tu jesteśmy do waszej dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W kalendarzu mamy dziś poniedziałek, 30, zarazem ostatni dzień kwietnia 2012 roku. A zatem, skoro godzina 19 minęła, to oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że ponownie spotykamy się z audycją Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast w ogóle to pierwszy polski podcast dla niewidomych, do odwiedzenia którego bardzo serdecznie zapraszam. www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Tam znajdziecie dużo audycji na różne tematy, ale łączy je jedno. Wszystkie te programy, wszystkie te odcinki, wszystkie te nagrania poświęcone są rzeczom, które mogą być istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. I wszystko o wszystkim mówimy z perspektywy takich właśnie osób. A dziś porozmawiamy sobie znowu o finansach. Jakiś czas temu o finansach mówiliśmy w perspektywie i w kontekście dostępności banków, a dziś sobie porozmawiamy między innymi o tym, jak pieniądze z tego banku najbezpieczniej wydobyć, czyli porozmawiamy sobie o udźwiękowionych bankomatach. Ja bardzo serdecznie witam mojego dzisiejszego gościa, Tomasza Strzymińskiego. Witaj, Tomku.
1: Witaj, Michale, witam Państwa.
0: Dziś sobie porozmawiamy na temat udźwiękowionych bankomatów, bo no to jest rzecz, myślę, że dosyć istotna, żeby osoba niewidoma miała dostęp do swoich pieniędzy i żeby oprócz tego, że mogła je spokojnie wpłacić, to także mogła je w postaci gotówki podjąć. Ale nie tylko będziemy o tym rozmawiać, porozmawiamy sobie jeszcze ogólnie o bankowości, bo myślę, że ten temat można śmiało eksplorować w dalszym ciągu. Ale zacznijmy od początku, bo ty, Tomku, z tego co wiem, no sporo działałeś i działasz w kwestiach udźwiękowienia bankomatów banków różnych, więc zacznijmy od początku, zacznijmy od historii, jak to się wszystko zaczęło.
1: Przynajmniej w moim przypadku zaczęło się w 2008 roku, kiedy rozpocząłem marsz ku właśnie swoim pieniądzom, które chciałbym pobrać z bankomatu, tak? I tutaj wspólna akcja z Gazetą Wyborczą w Białymstoku spowodowała, że znaleźliśmy taką i zrobiliśmy taką małą koalicję, i to z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, świętej pamięci Januszem Kochanowskim, i z Komisją Nadzoru Finansowego. Te dwie instytucje jakby wsparły moje działania, ale także Gazety Wyborczej, i skontaktowaliśmy się jakby z instytucją, którą, no, od której bardzo dużo zależy w bankowości, czyli ze Związkiem Banków Polskich. I wtedy akurat Związek Banków Polskich, można powiedzieć, podszedł do tego całego problemu troszeczkę tak, może nie rozumiejąc nawet do końca tego problemu, ze względu na to, że dla nich ważniejsze było to, że no już ten kryzys, bo w 2008 roku...
0: No tak, to kryzys się zaczął.
1: Tak, więc to było dla nich najważniejsze i to ogólnie odpowiedzią było to, że okej, problem jest ważny, pomyślimy o tym, ale teraz mamy duże problemy z kryzysem i tutaj są wszystkie siły skupione w tym kierunku, żeby z tego kryzysu jakoś pomóc tym bankom wyjść, bo wtedy przecież nie było wiadomo do końca, co nas czeka. I nie wiem, nawet nie pamiętam, czy Rzecznik Praw Obywatelskich ostatecznie otrzymał jakąś taką konkretną odpowiedź od Związku Banków Polskich. Związek Banków Polskich w każdym razie się kontaktował także ze mną, powiedziano mi, że oni będą starać się zrobić taką standaryzację tutaj, taką rekomendację dla banków, które chciałyby pomóc osobom niepełnosprawnym, ale w ogóle tak naprawdę wszystkim osobom, także i seniorom, w tym, aby móc korzystać ze swoich pieniędzy. To ma też trochę związek z tym, że odchodzimy jakby od pieniądza takiego, który znamy, czyli papierka lub monety, bilonu. Idziemy w kierunku pieniądza elektronicznego i chyba Związek Banków Polskich też zauważył pewną niszę, tak, wśród tych osób, tych najbardziej wykluczonych, dlatego od 2011 roku Związek Banków Polskich stara się w ramach swoich działań, nawet powołał taki zespół do spraw podstawowego rachunku bankowego, stara się takie rekomendacje przygotować. Na pierwszym spotkaniu było wiele osób niepełnosprawnych, które przedstawiały swoje oczekiwania wobec banków. I po tamtym spotkaniu Związek Banków Polskich, przedstawiciele może bardziej Związku Banków Polskich i także przedstawiciele banków stwierdzili, że będą pracować w swoim gronie, swoją pracę i swoje dokumenty, które zostaną zrobione podczas ich działań, zostaną dopiero przekazane do organizacji pozarządowych celem skonsultowania ich.
0: A dlaczego w ten sposób? Za dużo różnych głosów było, czy po prostu za dużo wymagań ze strony osób niepełnosprawnych?
1: Ja myślę, że to pierwsze, czyli zbyt dużo różnego typu głosów, też często odmienne wizje na pewne problemy i to taki troszeczkę spowodowało taki chaos, myślę, wśród bankowców, ale także i wśród Związku Banków Polskich, którzy nie wiedzieli tak naprawdę od czego tutaj zacząć, więc były propozycje po prostu podjęcia tematu krok po kroku, bo no niektóre instytucje, już nie będę może wymieniał z nazwy, ale niektóre instytucje bardzo patrzyły na to pod względem zwyczajnie z jakiegoś pozyskania pieniędzy dla siebie, tak? No, znamy instytucje, które robią audyty, które robią, przyznają medale bez barier i tak dalej, więc tutaj też był taki pewien konflikt interesów, a inna sprawa, że niektórzy przedstawiciele organizacji, moim przynajmniej skromnym zdaniem, nie wiedzieli tak naprawdę do końca, o czym mówią, bo wypowiadali się o niepełnosprawności nie swojej, tylko innych, ale no, chcieli pokazać, że oni potrafią i wiedzą wszystko.
0: No i co było dalej? I jak to w ogóle wygląda na chwilę obecną z tym takim uproszczonym rachunkiem, bo o tym wspomniałeś. Czy coś oprócz tych konsultacji już ma miejsce gdzieś dalej? Czy to zostało popchnięte do przodu, czy nie bardzo?
1: Trudno powiedzieć o tym, co tutaj zespół ten do spraw podstawowego rachunku bankowego tak naprawdę zrobi. Ja myślę, że czynniki rynkowe więcej zrobią dobrego niż ta rekomendacja Związku Banków Polskich. A jakby myślę o tym dlatego tak, że ostatni dokument, który był stworzony przez ten zespół, jest z 2011 roku, z września. Mamy już, tak jak sam powiedziałeś, mamy już koniec kwietnia, początek maja, za chwilkę i tak naprawdę nic więcej nie wiem, co tam się dzieje. I czemu powiedziałem o tych czynnikach rynkowych? Czynniki rynkowe takie jak na przykład bank PZWBK, który zdecydował się na udźwiękowienie bankomatów. Tak? Tutaj nie było żadnych nacisków na ten bank, takich bezpośrednich przynajmniej, żeby on to zrobił. On popatrzył właśnie na to, że jest szansa na to, żeby być tym pierwszym bankiem, który udostępni swoje bankomaty, swoje tak naprawdę produkty dla osób niepełnosprawnych, pokaże się w mediach, a to był czas, kiedy bank BZWBK był sprzedawany, tak? Został wystawiany na sprzedaż przez grupę irlandzką, no a dalszy ciąg już wiemy, tak? Kupili go Hiszpanie i to za dość duże pieniądze, więc ta reklama w mediach i dobre jakby odczucia klientów, ale w ogóle społeczności wobec tego banku przyczyniły się do tego, że wzrosła jego wartość na rynku.
0: Czyli pierwszym bankiem, który postawił na udźwiękowione bankomaty, to właśnie było BZWBK, tak? Tak, jeszcze zahaczając o historię.
1: Tak, tak. PZWBK to był 2010 rok, kiedy oni zaczęli to udźwiękować, druga połowa 2010 roku. Można by powiedzieć, bo pamiętam, że też spotkałem się z takimi głosami BPS, banków spółdzielczych, bo te banki spółdzielcze miały takie pseudo udźwiękowienie. Polegało to na tym, że jak chyba włożyliśmy kartę, on miał nawet głośnik taki zamontowany w samym bankomacie, jak włożyliśmy kartę, to on się z nami jakoś tam witał i mówił, no to teraz tam wpisz PIN. No i na tym się kończyło udźwiękowienie, ale pamiętam, że też kiedyś dostałem taki kontakt był ze mną z banku BPS, który sobie nie życzył właśnie złego informowania o tych bankomatach, że to nie jest udźwiękowienie, tylko właśnie takie pseudo udźwiękowienie i żeby to podawać właśnie do publicznej wiadomości, że oni są pierwszym bankiem, który udźwiękowił bankomaty. Pamiętam też kiedyś bardzo mylne podejście w ogóle do udostępniania bankomatów dla niepełnosprawnych. Może Michale też sobie przypominasz, że PKO BP chyba jako pierwszy zrobił opisy brajlowskie w bankomatach. I ktoś, kto te opisy brajlowskie wymyślił, żeby je w bankomatach zamieścić, nie pomyślał tylko, że te opisy tak naprawdę osobie niewidzącej zbyt dużo nie dadzą, tak? Że same opisy, to, że będziemy wiedzieli, gdzie jest karta wejścia, to znaczy, gdzie jest wejście na kartę, gdzie można odebrać pieniądze, gdzie wychodzi wydruk z operacji w samym bankomacie, to niewiele nam daje, bo tak naprawdę po włożeniu karty my do końca nie wiemy, co mamy zrobić. Możemy oczywiście tutaj, i to zaraz chwilę będziemy pewnie starali się też przedstawić, możemy oczywiście bezwzrokowo coś zrobić, ale to nie ma tutaj takiej kontroli nad tymi operacjami, jakbyśmy to sobie życzyli.
0: No oczywiście, że tak, bo w końcu to, że mamy opisane pewne elementy bankomatu, to mimo tego, że nawet włożymy tę kartę do środka, no to w dalszym ciągu no nie wiemy, co mamy dalej zrobić, jaki klawisz nacisnąć, jak się zachować, co w danym momencie zrobić, żeby po prostu z tego urządzenia skorzystać. A powiedz mi, Tomku, tak właśnie a propos tego korzystania z bankomatów przez osoby niewidome, nie spotykałeś się może z takimi właśnie głosami, że tak naprawdę to jest przecież tak proste urządzenie, że w zasadzie po co udźwiękowienie, że przecież osoba niewidoma jest w stanie sobie w ogóle bezproblemowo z tym poradzić?
1: Takie były głosy bardzo często i takie głosy słyszałem także na Tyflosie. Ja pamiętam, że...
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, to jeszcze może powiedzmy, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze, nie wszyscy słuchacze Tyflo Podcastu subskrybują listę Tyflos. To jest lista dyskusyjna dla osób niewidomych i słabowidzących, która jest utrzymywana na serwerach Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących Uniwersytetu Warszawskiego. I tam, no... Sporo się dzieje, sporo dyskusji różnych wokół tego wszystkiego, co dotyczy osób niewidomych i słabowidzących, się toczy.
1: Dokładnie, i tutaj wracając właśnie do tego twojego pytania, pojawiały się takie głosy i także po już informacji, że pierwsze bankomaty udźwiękowione są, to takie głosy się pojawiały, co jest dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, tak? No bo dlaczego my mamy wracać ciągle do jakiejś tam przeszłości i ciągle wszystko robić na pamięć, kiedy my możemy podejść i komfortowo taki bankomat obsłużyć, ale jak najbardziej można było bez udźwiękowienia obsłużyć taki bankomat, pamiętając krok po kroku, co mamy zrobić. Tak, czyli naciskamy po włożeniu karty, naciskamy górny lewy klawisz, żeby włączyć język polski. Następnie odczekujemy kilka sekund, wciskamy PIN, znowu lewy, górny, żeby zatwierdzić. Później wypłata, to tam któryś znowu, tak, przycisk po lewej lub po prawej tego ekranu. Następnie kwota, wiedzieliśmy albo tą, która jest predefiniowana, lub tą inną, jak to, który przycisk nacisnąć, zatwierdzić i czy chcemy wydrukować sobie potwierdzenie, czy nie. To oczywiście można było zrobić, ale ja osobiście też miałem taką sytuację, że będąc jeszcze kiedyś w starym banku swoim, po włożeniu karty, a to była karta Maestro, po włożeniu karty nagle te kroki mnie zawiodły, bo okazało się, że jakaś wystąpiła plansza, w której musiałem potwierdzić jakiś nowy regulamin. Coś tam było nowego, jakaś po prostu plansza, której wcześniej nie pamiętam, żeby ona była. I to cała moja pamięć bezwzrokowego obsłużenia bankomatu tak naprawdę legła w gruzach i musiałem już posłużyć się kimś, kogo złapałem. I tutaj też warto może o tym wspomnieć, że tamtych czasów, kiedy zacząłem się zajmować tymi bankomatami, bankowcy, banki miały dla mnie sporo bardzo cennych sugestii, jak mogę sobie poradzić z wypłatą pieniędzy, chociaż żaden z banków nie zająknął się nawet nad tym, żeby swoje bankomaty udźwiękowić. No i tak na przykład jeden z banków powiedział mi, że powinienem przychodzić w godzinach pracy placówki, oni pomogą. Inny bank powiedział, że powinienem przychodzić do bankomatu i pobierać pieniądze z osobą zaufaną. Inny natomiast bank powiedział, że no tutaj może wyjść naprzeciw dla mnie akurat i właśnie jakiegoś pracownika oddelegować, tak, żeby jak będę chciał, ale oczywiście w godzinach pracy banku. Dalej banku, więc tak, tak, więc dlatego się pytałem też, dlaczego kiedy będę gdzieś na jakiejś dyskotece czy na jakiejś imprezie i będę chciał wyskoczyć po pieniądze, bo mi się skończą, do takiego bankomatu, to czy teraz wtedy też będę ktoś mi mógł pomóc, tak? Czy będę gdzieś w dalekim, gdzieś nie wiadomo jakim miejscu, gdzie nie ma w pobliżu placówki, tak naprawdę jak ja sobie poradzę? Dlaczego jestem zmuszony do tego, żeby albo kogoś z rodziny czy kogoś zaufanego wziąć do pobrania pieniędzy, albo tak jak często to się zdarzało, łapać po prostu kogoś na ulicy i to taka łapanka może się skończyć różnie, tak?
0: No dokładnie, może się nawet źle skończyć.
1: No właśnie, na 10 przypadków 9 się uda, za 10 razem po prostu ktoś nas oszuka. Tak, no właśnie o to chodzi, że ktoś złapie nasze pieniądze i tyle go zobaczymy, tak? No przecież nie pobiegniemy nawet za nim i tutaj jakby problem, myślę, że z kwestią właśnie pod względem finansowym nie był zupełnie zrozumiały przez bankowców, był gdzieś na bok składany, no bo może też i sama grupa osób wykluczonych nie była taką grupą, która przemawiała do nich cyferki, tak? To wiadomo, że wszystko chodzi o zawsze chodzi o cyferki, więc jak popatrzyli tam niepełnosprawny, jeden, czy dwóch, czy trzech, nawet się gdzieś tam ktoś zgłaszał, może ktoś pisał w swoim banku, zgłaszał taką informację, to było za mało, ale jeśli pojawiły się głosy i to medialne, które uderzały konkretnie w jakiś bank na przykład, tak? I te wypowiedzi, które ja zacytowałem, były podpisane, że taka i taka osoba z banku to powiedziała, to już zaczęło troszeczkę inaczej wyglądać w oczach takiego banku ze względu na to, że no, oni wydają spore pieniądze na reklamę, a tu jakaś gazeta pisze i to ogólnopolska pisze o tym, jak oni się brzydko zachowują, tak? I w oczach klientów niestety pozostawiało to niesmak jakiś.
0: A jeszcze wiesz, Tomku, tak wspomniałeś o tej dyskotece, o tej imprezie, no i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że powiedzmy jesteśmy gdzieś tam na jakiejś właśnie imprezie, bawimy się, no wiadomo, że jak się bawi, to i człowiek czasem po prostu co nieco jakiegoś tam napoju wyskokowego sobie wypije, no bo to jest normalne, a teraz powiedzmy w takim stanie, teraz jeszcze przypominaj sobie, jak ty masz, jakie kroki poczynić, żeby pieniądze z bankomatu wyciągnąć.
1: Ja powiem szczerze, że nie zaryzykowałbym tego, więc no dlatego też, że zaopatrywałem się w pieniądze przed pójściem na jakąś taką imprezę, to miało jakby nawet dwa pozytywne efekty. W moim przypadku. Pierwszy, że jak wybierałem jakieś pieniądze i przygotowywałem się na wyjście i brałem, nie wiem, tyle i tyle pieniędzy, tak, to więcej nie mogłem wydać. A po drugie właśnie już nie było problemu z tym, że mogłem pójść, powiedzmy, po jakimś środku energetyzującym do bankomatu i coś przy tym bankomacie zrobić tak, że te pieniądze albo kartę mi zabierze, albo po prostu źle sobie wypłacę pieniądze, albo w ogóle ich nie wypłacę, tak, więc no na pewno tutaj, jeśli mówimy o komforcie życia osób niepełnosprawnych, osób niewidzących, ale także osób na wózku, bo często udźwiękowienie bankomatu, w ogóle udostępnienie bankomatu dla osób niewidzących powoduje, że także inne niepełnosprawności mogą z tego skorzystać. I tutaj warto o tym jakby wspomnieć, że no, najważniejszy jest nasz komfort i możemy mówić o tym, że jesteśmy super zrehabilitowani, sami sobie radzimy bezwzrokowo, pobieramy pieniądze i jesteśmy super. No ale po co sobie utrudniać życie? Zwróćmy także uwagę na to, że są osoby, które są może mniej zrehabilitowane od nas, może mniej manualnie uzdolnione i pamięciowo, no i one może by właśnie potrzebowały tego wsparcia głosowego.
0: Ja też pamiętam, że korzystałem ze swojej stareńkiej Nokii 5110 bez udźwiękowienia i byłem w stanie za jej pomocą zrobić naprawdę dużo, łącznie z pisaniem SMS-ów, no ale to tak naprawdę nie o to chodzi. No teraz nie zamieniłbym obecnie swojego telefonu udźwiękowionego na tamtą komórkę, bo po prostu no, jest to zwyczajnie wygodniejsze i to tak samo z różnego rodzaju innymi urządzeniami, tak jak chociażby udźwiękowione bankomaty, o których rozmawiamy. Wspomniałeś, że różne banki różnie podchodziły, teraz już się tych bankomatów troszeczkę pojawia. Za kilka minut postaramy się gdzieś tak podsumować i powiedzieć, jak to w ogóle wygląda w praktyce, ile tych bankomatów, jaki bank ma, a powiedz mi, Czy jakieś banki tak permanentnie zignorowały w ogóle twoje postulaty, czy jednak wszystkie te prędzej czy później, do których się zgłaszałeś, no jednak coś w tej kwestii zrobiły i zaczęły te bankomaty udźwiękawiane wprowadzać?
1: Czy ja mogę podawać nazwę?
0: No jeżeli, wiesz, jeżeli się zgłosiłeś i jeżeli zostałeś zignorowany, jak najbardziej tak.
1: Jasne, to PKS A było takim bankiem, który no i w tamtym czasie właśnie miałem w tym banku konto, który zupełnie nie reagował na jakiekolwiek argumenty, zupełnie. To była totalna ignorancja ze strony banku. Z bankiem Millennium, który co prawda ostatnio udźwiękowił swoje bankomaty, ale z bankiem Millennium też bardzo długa była historia, bo to tak często jest, że po prostu jak bank nie ma to w swojej tam jakiejś długofalowej strategii, to tak naprawdę tylko mówi, żeby na zewnątrz, że no postaramy się, myślimy, ale tak naprawdę nic zupełnie nie jest robione. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, jak to było z tym bankiem Millennium. PKO SA, tak jak powiedziałem, tutaj myślę, że PKO BP też był takim bankiem, tylko ze względu na to, że to jest, on się chce nazywać bankiem polskim i jakby też podchodzi do tego, że no, każdy klient się liczy dla nich, bo przecież też i tak jak mówimy o zdeponowanych pieniądzach, tak samo możemy powiedzieć o ilości założonych kont, tak? Dla banku też to się liczy, dla banków się to liczy. Więc PKO BP myślę, że na drugim miejscu. Trzecim bankiem, który był dosyć uparty w swoich działaniach, to był to właśnie ten bank Millennium, o którym powiedziałem. A tak poza tym były to często bardzo lakoniczne odpowiedzi rzeczników prasowych czy osób zajmujących się promocją w takich bankach i zbyt dużo nie mogliśmy dyskutować. Ja nawet kiedyś w jakimś, to już pamiętam, w Euronecie, kiedy dowiadywałem się, czy tam byłaby możliwość wprowadzenia udźwiękowionych bankomatów, usłyszałem od konsultanta jednego sprzeczną informację, bo kiedy zapytałem, czy mają bankomaty z gniazdami słuchawkowymi, to mi powiedział, że mają. Drugi natomiast konsultant powiedział, że takich bankomatów u nich nie ma, ale dał mi bardzo dobrą radę, żebym właśnie spróbował zrobić taką dużą koalicję w mediach, najlepiej nagłośnił to, pokazał, co jest takiego złego, pokazał, jak to powinno być zrobione, no i wtedy jest bardzo duża szansa, bo na to właśnie to środowisko bankowe jest uczulone, wtedy jest duża szansa, że coś się w tym kierunku zmieni, więc to była taka też sugestia od samej firmy Euronet, tak, od tej firmy pracownika, którędy powinienem podążać, nie nawet zgłaszając się tylko i prosząc u źródła, ale tak naprawdę robiąc coś więcej, pokazując nawet jakąś firmę w złym świetle i to dopiero miało, czy nawet spowoduje, tak, że taka instytucja finansowa coś zmieni w swoim postępowaniu.
0: No i zmieniło? Euronet ma udźwiękowione bankomaty? Chyba nie.
1: Nie, Euronet, bo też tak z historii można powiedzieć, że jak pamiętam, kiedy banki pytałem o udźwiękowienie bankomatów, to była bardzo często powielana informacja, że tak naprawdę to banki nie będą zainteresowane udźwiękowianiem swoich bankomatów, bo w niedalekiej przyszłości wszystkie bankomaty banki sprzedadzą właśnie dla takich sieci jak Cash4U, jak Euronet czy eCard. Jeśli pytasz o Euronet nie był zainteresowany i nie jest nadal zainteresowany tym, żeby wprowadzić udźwiękowione bankomaty, bo oni żyją z prowizji i nie do końca chcą, tak, cokolwiek zmieniać. Mają swój tam jakby swoją wizję tego, oni tak i tak zarabiają na tym, na czym mają zarabiać i koniec. Ja jakby zbieram różnego typu informacje o bankomatach, które są w różnego typu sieciach, bo mi bardzo zależy na tym, żeby dochodziły do mnie informacje o tym, czy jakiś bankomat ma na przykład gniazdo słuchawkowe i żadnego udźwiękowienia nie ma. Tak? To jest dla mnie informacja, że technicznie już taki bankomat jest umożliwia jakby udźwiękowienie, tylko ktoś nie zadbał o to, aby programowo ten bankomat uzbroić właśnie w udźwiękowienie.
0: Bo powiedzmy jeszcze może taką jedną rzecz, bo myślę, że to naszych słuchaczy może interesować, jak to w ogóle wygląda. Za produkcję bankomatu tematów nie są odpowiedzialne banki, to jest po prostu, to są jakieś firmy, które tam gdzieś te bankomaty sobie tworzą na zlecenie banku i po prostu od banku zależy tak naprawdę, co w tym bankomacie będzie się znajdowało, tak? Jakie wyposażenie?
1: Tak, tak to wygląda i tak jak pamiętam z tamtych lat, to była mowa o dwóch czy trzech firmach chyba, które produkują bankomaty, urządzenia jako bankomaty, i dwie firmy znajdują się w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę od banku zależy tylko, czy taki bankomat zostanie, czy te maszyny zostaną zamówione właśnie w pełnej wersji z gniazdem słuchawkowym, może także nawet i z udźwiękowieniem, tak, bo tutaj już jakby nie wchodziłem, a zresztą też nikt nie chciał mi udostępnić żadnych kontaktów do takich firm, żeby mógł się z nimi kontaktować, ale co jest tutaj ważne, to to, że właśnie jakby same banki, może od nich zależy to, czy taki bankomat będzie miał udźwiękowienie, one mogą wpłynąć na to, ale same z siebie, no może poza bankiem BZWBK, który został zmuszony do tego, żeby zainstalować takie gniazdo słuchawkowe, on niewiele może, tak? To jaką maszynę ma, taką robi. No też teraz obecnie nie możemy się spodziewać tego, że ten przyrost bankomatów będzie bardzo gwałtowny z tego względu, że jest bardzo dużo maszyn, no i banki będą mogły patrzeć na to w ten sposób, że no, ten jakiś tam bankomat, ta maszyna ma ileś tam lat tej gwarancji. No i powiedzmy po tylu i tylu latach oni dopiero wymienią na nowy bankomat, tak? I wtedy mogą zwrócić na to uwagę, żeby taki bankomat od razu był udźwiękowiony, ale teraz im się zwyczajnie nie będzie opłacać tego robić, wymieniać takiego bankomatu, no bo ta maszyna jeszcze na siebie nie zarobiła.
0: Zgadza się, ale były takie praktyki, orientujesz się może, czy na przykład istniejące bankomaty w jakiś sposób były przerabiane, przystosowywane do tego, czy to po prostu raczej nikt się w to nie bawił?
1: Nie, to właśnie BZWBK. On, bank ten był zmuszony do tego, żeby swoje bankomaty przerabiać, więc tam fizycznie po prostu musiał przyjechać człowiek, technik z wiertarką, tak, z innymi narzędziami, rozkręcić ten bankomat, powiercić kilka dziurek, popodłączać kilka przewodów, zamontować to gniazdo słuchawkowe i wgrać oprogramowanie. Tak więc tutaj bank BZWBK naprawdę bardzo dużo zrobił, żeby te swoje bankomaty udźwiękowić. No ale to jest za cenę tego pierwszeństwa, tak? Za tą cenę reklamy i na przyszłość także reklamy, że będzie mógł się pochwalić taki bank opinią pierwszego, który tak naprawdę udźwiękowił swoje bankomaty w Polsce.
0: Czyli wygląda na to, że możliwości techniczne są, tylko po prostu trochę tej mobilizacji, co niektórym instytucjom bankowym brakuje do tego, żeby gdzieś tam jednak zainwestować jeszcze parę set złotych albo może więcej, bo orientujesz się w ogóle, jakie są ceny przystosowania takiego bankomatu do naszych potrzeb, żeby on zaczął gadać, czy nie masz takich danych?
1: Prosiłem o takie informacje, ale oczywiście uzyskałem informacje, to jest tajemnica handlowa, więc już dalej nawet nie pytałem, bo zwyczajnie no, takiej informacji nie otrzymamy, tak, chyba żebyśmy sami się zgłosili do takiej firmy, która coś takiego oferuje. Tutaj można też wspomnieć, jeśli mówimy o tym dobrym podejściu banku BZWBK, który musiał tak dużo zrobić, to możemy powiedzieć, że na drugim biegunie był Bank Millennium, który to bank, tak naprawdę większość maszyn, które ja widziałem, Banku Millennium miało gniazdo słuchawkowe. I to przez wiele, wiele lat takie maszyny spotykałem. Pamiętam, że kiedyś Rafał Harłampowicz na liście napisał mailingowej, że w Gdańsku, w jakiejś tam galerii handlowej, on widział taki bankomat z gniazdem słuchawkowym. Wtykał do tego gniazda słuchawki, ale cisza, tak? Nic zupełnie nie mógł usłyszeć. I Bank Millennium był pod tym względem bardzo, bardzo dziwnym przypadkiem, że tak naprawdę miał te gniazda słuchawkowe, a tak się długo wstrzymywał z tym, żeby to udźwiękowienie wgrać, no bo tutaj była tylko kwestia programowa. To oni nie musieli nawet wymieniać, nikt nie musiał jechać, żeby coś tam dołączyć, tak? Tylko tak naprawdę wgrać trzeba było oprogramowanie, czy zaktualizować oprogramowanie takiego bankomatu, żeby takie udźwiękowienie było faktem.
0: Opór materii po prostu był niesamowity, jak się okazuje. A myślę, że za chwileczkę porozmawiamy sobie na temat obecnego stanu, jak to w ogóle wygląda z udźwiękowionymi bankomatami w Polsce, jakie banki mają, gdzie można się ich ich spodziewać i w jakich ilościach. A ja w międzyczasie, bo teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, w międzyczasie uaktywnię nasze drogi kontaktu do studia Radia N. 223988027 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. A jeżeli chodzi o Skype'a, to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, można do nas dzwonić, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, może wy także próbowaliście, tak jak Tomek, coś robić w kwestii tego, żeby

0: Słuchajcie, Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Ja przypominam, że w naszej dzisiejszej audycji mówimy o udźwiękowionych bankomatach. Dziś wspólnie z Tomkiem Strzymińskim poruszamy ten temat. Oczywiście wy również możecie do nas dzwonić. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby coś dodać albo coś zapytać w tej kwestii, no to proszę śmiało, proszę się nie krępować, dzwonić. 223-988-027 wewnętrzne 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. A jeżeli chodzi o Skype'a, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net się to pisze. Ten login jest do waszej dyspozycji również. No to wracamy do kwestii związanych z udźwiękowionymi bankomatami. Teraz porozmawiamy. Rozmawiajmy może chwilę na temat tego, jak wygląda to obecnie. Jakie, Tomku, masz dane w zakresie udźwiękowionych bankomatów w Polsce? Jaki bank? Ile ich tam ma? Jak to wygląda?
1: Oczywiście znowu przypominam, że Bank BZWBK był pierwszym bankiem i tak naprawdę na początku swoich działań w 2010 roku udźwiękowił 33 maszyny, z tego co pamiętam. I to był taki początek, który dał możliwość w przyszłych kolejnych latach, tak, udźwiękowiania kolejnych bankomatów. I warto wspomnieć o tym, że bank, bo ja się tego spodziewałem osobiście, że bank po odniesieniu sukcesu, po tym, że sobie będzie mógł przykleić tą etykietkę jako pierwszy bank, który udźwiękowił bankomaty, zaprzestanie tych działań. Że te 33 maszyny to będzie taki koniec tej działalności, tak, tego banku. Tutaj warto zwrócić na to właśnie uwagę, że oni ponoszą dodatkowe koszty, bo często muszą stare bankomaty nawet udźwiękawiać, to znaczy może nie tyle, że stare, ale już, które już służą, tak? Muszą udźwiękawiać i muszą dorabiać do nich te gniazda słuchawkowe, muszą to różne tam rzeczy dodatkowe robić, więc te koszty poniesione przez ten bank są dosyć spore, ale co jest ważne, to to, że bank jednak co roku, może pod koniec każdego roku, ustala sobie jakby ilość kolejnych bankomatów, które w danym roku, w kolejnym roku udźwiękowi. I tak mamy, jeśli chodzi na dzień dzisiejszy, BZWBK ma 112 maszyn. 112 maszyn w całej Polsce i to jest bardzo ważne, że na samym początku, kiedy tam było chyba 12 maszyn, to było to w gruncie rzeczy tam, nie, 14 chyba maszyn, bo było 4 w Warszawie, 4 w Poznaniu i 4, jeśli dobrze pamiętam, we Wrocławiu, po jednym w Olsztynie i w Bydgoszczy.
0: Tomku, ja myślę, że do tego naszego wyliczenia wrócimy za moment, bo wiesz co, telefon mamy, proponuję, abyśmy odebrali. Kogo witamy, halo?
2: Rafał z tej strony.
0: Witaj, Rafale.
2: Ja mam

0: Takie spostrzeżenie, może nie a propos bankomatów, ale a propos dostępności banków, banku ogólnie jako bankowości elektronicznej, bardzo mnie zaskoczył bank Nordea, ponieważ, że tak powiem, bankomat, bank Nordea właściwie jak przysyła karty do dostępu, to uruchamia, to przysyła je w Braille'u w ogóle.
1: No tak, jest to już od pewnego czasu taka opcja tego banku, natomiast no, czy to jest rzeczywiście takie idealne rozwiązanie? Ja chyba bym bardziej stawiał na kody SMS-owe, bo teraz jednak no, praktycznie każda osoba niewidoma posiada dostęp do telefonu komórkowego udźwiękowionego i to jest jednak wygodniejsze niż te karty kodów jednorazowych. To jednak chyba coraz mniej banków korzysta z tego jako z opcji podstawowej, no nie Niemniej jednak to rzeczywiście trzeba zauważyć, że tam próbowali coś zrobić i zrobić na plus. I to się chwali.
2: A Michale, jeszcze mnie... Przepraszam, jeszcze zapytam, Rafale, czy ty uznajesz tego Braille'a, który jest na tych kodach, tak? Jednorazowych kodach do potwierdzenia operacji za dobry Braille? Bo ja pamiętam właśnie na tym spotkaniu w Związku Banków Polskich, że były osoby, które bardzo narzekały na wysokość tego Braille'a, jak i na grubość tego Braille'a, że te etykiety, to znaczy te kody, które są drukowane przez Bank Nordea, nie spełniają do końca rezultatu taki jak powinny. Więc jak to jest w twoim odczuciu osoby niewidzącej?
0: Ja myślę, że teraz ten Braille jest genialny. Taki, jaki powinien być. Normalny Braille pospolity, bez żadnych ani za gruby, ani za cienki. Zwykły, normalny Braille pospolity, normalny. Nie ma żadnych takich jakichś ani za grube, czy nie za cienki. Ja uznaję, że to jest bardzo dobry Braille na bardzo wysokim poziomie.
1: A masz porównanie do tego, co było kiedyś, czy jesteś od niedawna klientem Nordei?
0: No, znaczy nie, od niedawna, od razu mnie tym zaskoczyli, bo musiałem przy zakładaniu konta właśnie podać, że jestem osobą niewidomą i musiałem im PZN-kę wtedy jeszcze pokazać, że jestem z Łódzkiego Związku Niewidomych. Oni napisali w tym wniosku do założenia konta, że konto jest prowadzone za darmo i od razu, że mi przyślą karty z kodami do domu.
1: Aha, okej. Okay. No to dobrze wiedzieć, taka informacja. No myślę, że niektórym z naszych słuchaczy może się przydać. Coś jeszcze, Rafale, chciałbyś dodać a propos bankowości?
0: Znaczy tak a propos, właśnie próbowałem się ich też pytać, czy by nie udźwiękowili właśnie bankomatów. Nawet mają podpis gdzieś tam na wierzchu bankomatu Nordea Bank w Braille'u, takim też super Braille'em napisali. Ale to jeszcze niczego nie zmienia, ponieważ ten bankomat nie jest udźwiękowiony. No oni stwierdzili, że oni będą myśleć, ale nikt z tego myślenia chyba na razie nie wychodzi.
1: Rozumiem. No to miejmy nadzieję, że jednak coś im z tego myślenia wyjdzie i że się uda. Dobrze, Rafale, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon, za głos w dyskusji. Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć. 223988027, wewnętrzny 938, tyflopodcast.net. To jest nasz skype'owy login. Można do nas dzwonić, tak jak chociażby uczynił to Rafał. No a teraz, Tomku, proponuję, żebyśmy wrócili do tematu, czyli do tej naszej wyliczanki, a właściwie tej twojej wyliczanki, bo ty masz dane statystyczne, ty znasz dobrze temat, jeżeli chodzi o stan udźwiękowionych bankomatów na chwilę obecną.
2: Tak, i wspominałem o tym, że na samym początku było tych 14 bankomatów w tych dużych jakby ośrodkach, tak, po 4 i w tych mniejszych ośrodkach Olsztynie i Bydgoszczy, tam gdzie te osoby niewidzące miały najbardziej z tego korzystać, tam były te bankomaty. I w kolejne lokalizacje, ja przynajmniej przyjąłem sobie za punkt odniesienia taki, żeby spowodować, żeby nawet w najmniejszych, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ja się liczyłem z tym, że to może być 33, to może być liczba, na której się skończy. Więc starałem się o to, aby też z tych proponowanych lokalizacji przez bank wybrać takie lokalizacje, które często mogą dotyczyć bardzo małych nawet miejscowości. No, zwracałem uwagę na ścianę wschodnią, tak, ze względu na to, że sam mieszkam w Białymstoku, ale i też z tego względu, że tutaj na ścianie wschodniej bardzo często banki może nie odbierają może tak klientów jak na zachodzie, tak? No, zawsze się mówi, że ten wschód jest jednak

0: gorzej zamężny, tak? Więc zależało mi na tym, żeby tutaj te bankomaty, czy na przykład to w Lublinie, czy w Białymstoku, czy w Augustowie, czy w Suwałkach, czy tak jak na północy, na przykład tam w Słupsku, jak dobrze pamiętam, w Kołobrzegu i tak samo na południu, tam chyba Muszyna, Karpacz, żeby tam te bankomaty się pojawiły, bo jeśli by się tam nie pojawiły, no to sądziłem, że zwyczajnie bardzo długo będzie trzeba czekać na te bankomaty w tamtych lokalizacjach, a jednak osoby niewidzące też w tych regionach się pojawiają, żyją, no w Lublinie, jeśli mówimy o Lublinie samym, to przecież w Lublinie jest bardzo dużo osób z dysfunkcją wzroku i chociaż nawet jeden bankomat mógłby takim osobom pomóc. Na szczęście się nie sprawdziły moje czarne myśli i ten i bank BZWBK udźwiękawia nadal swoje bankomaty na stan z początku roku, to jest właśnie 112 maszyn, jak powiedziałem. Drugim bankiem, który to udźwiękowienie wprowadził do swoich bankomatów, był tak naprawdę bank PKO BP, tylko tutaj może niesłusznie użyłem liczby mnogiej, z tego względu, że pewnie też i słuchacze, a na pewno listowicze Tyflosa pamiętają, kiedy pytałem i wysyłałem taką informację o udźwiękowionym bankomacie, jednym udźwiękowionym bankomacie w Laskach. To był taki gest PKO BP, aby też i dowiedzieć się ze strony użytkowników, czy im się to będzie podobało, czy ten, bo tam zastosowano znowu wyłączenie ekranu, kiedy osoba niewidząca podłączała słuchawki, ekran został, był wygaszany, żeby no, nikt nie mógł podejrzeć tak, jakie tam te operacje osoba niewidząca robi w tym bankomacie i no, chciał bank zwyczajnie sprawdzić zainteresowanie tego banku przy Laskach, ale także chciał, żeby zobaczyć, czy te rzeczy, które wprowadził, czy one zdadzą egzamin.
1: I zdały?
0: I tak, przepraszam?
1: I zdały?
0: Trudno powiedzieć, bo te jakby opinie osób niewidzących są bardzo, bardzo podzielone. Ja przepraszam, że bo przez chwilę wydawało mi się, że zerwało akurat nam łączność.
1: Nie, wszystko też działa.
0: Więc to jest, można powiedzieć, że tak naprawdę różnie, tak? Bo opinie osób niewidzących są różne. Niektóre osoby niewidzące chciałyby i chcą, żeby to było czymś normalnym, że po włączeniu słuchawek ekran jest wygaszany. Niektóre osoby chciałyby, żeby to było do wyboru, tak? Czy chce, żeby ten ekran był włączony, czy włączony. Znowu osoby słabowidzące, które też mogą chcieć obsługiwać bankomat udźwiękowiony, ale też, że chcą widzieć, tak? Przynajmniej tymi resztkami wzroku chcą widzieć, co na tym ekranie się znajduje, co się dzieje. One by chciały też właśnie tego wyboru i na przykład nie wyłączania tego ekranu, więc PKO BP zrobił taki sondaż, nie wiem jakie były wyniki końcowe, bo też się zastanawiałem, czy tak naprawdę grupą, dobrą grupą do testów są osoby z Lasek, no bo umówmy się, że tam jest bardzo dużo dzieci, ale czy te dzieci mają karty płatnicze i tak sobie swobodnie korzystają z tych kart płatniczych? Wątpię. Dlatego bardziej myślałem o lokalizacji, jeśli chodzi o takie testy, to lokalizacja w jakimś bardzo dogodnym miejscu w Warszawie, gdzie bardzo dużo osób może niewidzących się przesiadać, tak? Gdzie może chodzić, nawet przy, nie wiem, przy Konwiktorskiej, żeby to było, to myślę, że tam już szybciej można byłoby uzyskać konkretne informacje, co jest dobrze, co jest źle, a nie w tych Laskach. Ale wracając do banku PKO BP, ważne jest to, że oni zdecydowali się. Co prawda są, tak można powiedzieć, ostatnim bankiem, który większą ilość tych bankomatów udźwiękowił i na dzień dzisiejszy jest to 78 maszyn w całej Polsce. Ja miałem osobistą przyjemność skorzystania z takiego bankomatu w Białymstoku. Opinie są różne, ale to myślę, że jak po tych danych statystycznych zaczniemy dalej rozmawiać o tych bankomatach, to powiem też o różnicach w udźwiękowieniu tych bankomatów. Więc jako bank PKO BP 78 maszyn, BZWBK 112 maszyn. I trzecim bankiem, który udźwiękowił swoje bankomaty, co prawda można powiedzieć, że jest jako trzeci, który udźwiękowił, ale jako drugi udźwiękowił taką dużą ilość bankomatów. I to, co jest też ważne, to to, że tam akurat jedna z pracownic banku zadbała o to, żeby to udźwiękowienie było, bo z tego, co mi powiedziała, to jej koleżanka jest osobą właśnie z niepełnosprawnością wzroku i ona tak ją bardzo mocno naciskała na to, żeby coś w banku tym zrobić. I akurat się udało, tak? Pracownica banku wiedziała dokładnie, gdzie się udać, za które, do kogo
1: sznurki
0: napisać,
1: pociągnąć.
0: Tak jest. Więc po jakimś tam czasie udało się, że te bankomaty były udźwiękowiane. Na samym początku, jak dobrze pamiętam, też było ich 20 kilka sztuk, a w ostatnim czasie, nie wiem, ile miesięcy temu, 131 lokalizacji ma City Handlowy w całej Polsce. Też tutaj może na koniec powiem, co widziałem, co mi się może nie do końca podobało w tym City Handlowym, ale faktem jest, że to w City Handlowym jest. No i ten bank, na który bardzo wcześniej narzekałem pod względem jego podejścia do udźwiękowienia, chociaż miał ku temu bardzo duże możliwości. I 346 maszyn. Bank Millennium udźwiękowił na początku tego roku, podał taką informację, ale co jest też ważne, to, że 346 bankomatów jest na teraz, a w przyszłych latach myślę, że to jednak będzie się opierać o lata, bo trudno mówić o miesiącach, bo oni pewnie te 346 maszyn udźwiękowili, to są zostały udźwiękowione te maszyny, które nie było żadnych większych przeróbek, tak? Bo te kolejne maszyny, które w przyszłości mają być udźwiękowione, myślę, że jednak tutaj będzie Bank Millennium musiał troszeczkę więcej pieniędzy zainwestować, ale to nie zmienia faktu, że oni mają chęć, żeby udźwiękowić kolejne bankomaty, a mają ich 571. 571 maszyn w całej Polsce, tak? Tutaj 346 już mają teraz, więc ponad połowę udźwiękowionych bankomatów proponują swoim klientom. Wracając do banku BZWBK, możemy powiedzieć, że oni udźwiękowili tych 112, tak? Dobrze pamiętam, 112 bankomatów.
1: Tomku, 1000. Telefon mamy, więc okay. Odbierzmy kolejny telefon. Karol się do nas tym razem dodzwonił. Witaj, Karolu.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słuchamy cię.
2: Ja chciałem powiedzieć, że moja, że tak powiem, przygoda z bankomatami mówiącymi jest żadna, natomiast dzwonię tylko, aby was poprosić o jedną rzecz, mianowicie jeżeli chodzi o te bankomaty, czy to Banku Millennium, czy to BZWBK, żeby wskazać jakieś takie lokalizacje w internecie, gdzie można byłoby sobie mniej więcej poczytać, w jakich to miastach jest, czy to po prostu wystarczy, no nie wiem, otworzyć zwykłą wyszukiwarkę bankomatów na stronie BZWBK i tam będzie, załóżmy, taka opcja do zaznaczenia, że wyszukaj bankomaty udźwiękowane i nam je znajdzie, czy to trzeba jakoś szukać gdzieś głębiej?
1: Właśnie o to miałem też pytać Tomka, to skoro pytasz ty, Karolu, to od razu...
0: Już odpowiadam.
1: Właśnie.
0: Już odpowiadam. Nie wiem, czy jesteś akurat subskrybentem listy Tyflos, ale ja oczywiście mając te dane, ja wysyłałem maile, stosowne maile z informacją o lokalizacjach takich bankomatów. Myślę, że też w niedługim czasie wreszcie zmierzę się z tym i dokonam tego, aby napisać taki artykuł o udźwiękowionych bankomatach i wtedy podam linki do pobrania wykazów wszystkich lokalizacji bankomatów z podziałem oczywiście na banki i te listy będą aktualizowane w przypadkach tych banków, które będą oczywiście te bankomaty w kolejnych latach udźwiękawiać.
1: Czyli na chwilę obecną nie ma jakiegoś takiego centralnego wykazu?
0: Nie ma centralnego wykazu. BZWBK ma swoją stronę internetową, na której możemy wejść w zakładkę, tam chyba się wchodzi w albo bez barier, albo niepełnosprawni, później tam wchodzimy chyba w bankomaty i udźwiękowane bankomaty i oni taki coś zamieszczają. Tylko z tych informacji, które mam, oni tak maksymalnie to raz na miesiąc aktualizują tą informację na swojej stronie. Zachęcałem oczywiście przy kontakcie z bankami do tego, aby stworzyć miejsce, w którym te lokalizacje będą wymieniane i będzie tam ta aktualizacja. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych banków. BZWBK jako jedyny, z tego przynajmniej co ja wiem, zamieszcza taką informację. Może inni się boją ze względu na to, że mają niedostępne strony. trudno mi jest powiedzieć, tak? Na razie się jakby nie zdecydowali, chociaż Millennium powinien to zrobić w niedługim czasie, bo też tak jak i bez WBK powinien zamieścić instrukcje obsługi swoich bankomatów, tak? Które będą osoby niewidzące mogły wcześniej odczytać, zapoznać się, żeby pójść do tego bankomatu i wiedzieć, co mają zrobić osoby niewidzące przy tym bankomacie.
2: No dobrze, czyli generalnie coś tam wiadomo, no to w takim razie będę czekał na...
0: Jeśli trzeba akurat tutaj, nie wiem, czy, jeśli będą osoby, które są chętne, ja mogę powielić tą informację, ale myślę, że jeśli dałbyś radę się chwilę wstrzymać, to też już wyślę na Tyflos też informację taką do artykułu, gdzie będzie można przeczytać o tych bankomatach udźwiękowionych, ale także i pobrać takie wykazy udźwiękowionych bankomatów, lokalizacji.
1: A myślę, że też gdzieś na stronie Tyfloświata chociażby również taką informację zamieścimy, także będzie to gdzieś też po prostu taka stała informacja, no bo wiadomo, z listami dyskusyjnymi to jest tak, że ten mail gdzieś tam trafi, no a później niestety to ginie gdzieś tam w przepaści, mimo tego, że jest archiwum, ale to jednak no, nie jest zbyt wygodne korzystanie z tego archiwum list dyskusyjnych. W każdym razie no, pozostaje nam, Karolu, trzymać Tomka za słowo, że wykaz jakiś będzie.
2: Tak, w takim razie trzymamy, no i czekamy. Ja tymczasem dziękuję.
1: Dziękujemy ci również, pozdrawiamy, do usłyszenia. Przypominam, że wy również możecie do nas zadzwonić. 223988027, wewnętrzny 938, Skype tyflopodcast.net. No i kolejny telefon mamy. Mieczysław się tym razem do nas dodzwonił. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Cóż za cudowny temat. Witamy.
1: Słuchamy twojego pytania.
3: Może pytanie to nie, bo ja tak troszeczkę wtargnąłem, a chciałbym powiedzieć o bankomacie, z którym się na pewno już, może niewiele, ale trochę osób się już spotkało, o udźwiękowionym bankomacie na wsi Laski.
1: No właśnie, to jest ten bankomat, o którym wspominał Tomek. Tomek,
3: nie
1: dokładnie.
3: Nie było mnie wcześniej, bo nie mogłem wejść wcześniej.
1: Ale jak rozumiem, ty korzystałeś z tego bankomatu, tak?
3: Korzystałem, ale mam co do niego pewne...
1: No to właśnie, to słuchamy. Może kilka słów twoich refleksji właśnie na ten temat.
3: Być może, no ja jestem wybredny, ale co jedynie wadą jest tego to, że po pierwsze, moim zdaniem trochę za cicho to jest zrobione. Jak jest głośny hałas na ulicy, to trzeba naprawdę się dobrze wsłuchać, żeby usłyszeć, co dokładnie ta Ewa nam tam czyta. A po drugie, nie można wypłacić mniejszej gotówki niż 50 zł. No to jest moim zdaniem troszeczkę przesada.
0: Tylko wiesz co, Mieczysławie, to jest tak, że żaden bankomat chyba już teraz nie proponuje mniejszych kwot. Z tego względu, że pamiętaj o prowizjach, które nakładane są. Może ty tego nie odczuwasz jako osoba, która pobiera te pieniądze, ale tak naprawdę bank jednak tam pewne pieniądze płaci, tak?
3: Wiem i o tym doskonale, ale ja się spotkałem.
0: O prowizji 50 zł. Ale to nie wiem, są bankomaty twoim zdaniem, które mogą wypłacać mniej?
3: Jasne, że jak się spotkałem u mnie na mieście, były takie bankomaty, gdzie można było nawet dychę wypłacić, co było śmieszne dla mnie, ale można było.
0: A to powiem ci szczerze, że ja już dawno się z czymś takim nie spotkałem.
3: A ja
0: wiem,
3: się spotkałem wielokrotnie
0: było,
3: z takimi bankomatami i dlatego to się mnie zdziwiło. Ale przynajmniej, żeby te dwie dychy szło wypłacić. No.
0: Ale sekundę, ale ty już dawno to widziałeś, czy jakoś ostatnio to też
3: nie,
0: mogłeś
3: no,
0: wypłacić
3: dawniej
0: te 10 zł? Nie,
3: dawniej,
0: no to wiesz, to kiedyś, to ja przyznam ci rację, kiedyś była taka możliwość, żeby pobrać mniejsze kwoty z bankomatów, tylko już naprawdę od dłuższego czasu takich kwot się nie wypłaci. To jest chyba już takie ogólnopolskie podejście bankowców do tego, żeby nie... bo po prostu no, prowizja pewnie przy tych mniejszych kwotach jest bardzo podobna, więc dla nich bardziej się opłaca, żebyś ty pobrał 50 zł niż 10 czy 20 zł. A co do tego pierwszego twojej pierwszej informacji o głośności, też to zauważyłem, tyle że z tego co czytałem o tych bankomatach i z tego co widziałem, tam jest taki przycisk przy gnieździe słuchawkowym, który możesz przycisnąć i go zgłośnić możesz
3: syntezatorowy. Ja się nie spotkałem, szczerze powiedziawszy.
0: Musisz popatrzeć tylko tam. A czy ty sobie przypominasz, w którym miejscu wtykałeś to gniazdo do gniazda
3: tak,
0: słuchawkowego? Czy to było troszeczkę
3: sobie
0: wyżej, czy niżej?
3: wyżej, tak troszeczkę...
0: Taki dziubek taki był, prawda? Tak, taki, taki dziubek coś odstający.
3: Tak, mhm. Tak, tak.
0: No to
3: tak.
0: Jakbyś popatrzył na ten, na tą wystającą część, to jest na tej wystającej części na froncie taki jakby metalowy przycisk, który no jak dotkniesz palcem, to on tak troszeczkę się rusza i to jest głośność. Spróbuj, jeśli będziesz miał taką okazję, przycisnąć ten przycisk kilkakrotnie, powinna ta głośność się zmieniać, tak? To może wtedy byś to zobaczył. Tutaj ważną też kwestią jest słuchawka, no bo też jak, zależy, jakie słuchawki używasz, bo jeśli używasz słuchawki, która jest otwarta, no to ten hałas jednak dociera do twoich uszy. Jeśli byś jakieś używał słuchawki zamkniętej czy dousznej, to myślę, że też byś miał tutaj mniejsze problemy. No, abstrahując od tego, że tam, nie wiem, akurat nie byłem w tym miejscu, gdzie jest ten bankomat PKO BP w Laskach, no ale jak jest duży hałas, to na pewno będzie to dosyć trudne.
3: Aha.
1: A takie pytanie jeszcze ode mnie, czy właśnie dla ciebie w ogóle problemem było korzystanie z tego bankomatu, czy był intuicyjny, czy taki nie,
3: nie
1: bardzo, czy czegoś brakowało?
3: Bankomat sam sobie jest super zrobiony, obsługa, tylko troszeczkę za dużo gada tam na początku, ta kolesiuwa, trochę za dużo nawet bym powiedział, mówi.
1: No cóż, no, jednym będzie za dużo, innym będzie za mało, w tym niestety problem, że się wszystkich nie zadowoli.
0: Znaczy, no, ja myślę, że bank też z tej perspektywy, że no są, mogą być osoby, które mogą się pierwszy raz zetknąć z takim bankomatem i dlatego są pewne, ta instrukcja, przynajmniej ta wstępna instrukcja jest podana przed podjęciem operacji. Dlatego ta instrukcja za którymś tam kolejnym razem może troszeczkę nudzić. Ja może teraz nie przypominam sobie dokładnie, ale wydaje mi się, że tam była możliwość pominięcia pewnych kroków przy obsłudze bankomatu. Tutaj, jeśli chodzi o intuicyjność, no to już troszeczkę przechodzimy też do tego, co mówiłem, że będziemy mówić później. Mi się wydaje, że jednak PKO BP nie jest zbyt intuicyjnym. Bankomaty PKO BP nie są zbyt intuicyjne.
3: Dlaczego? To bardzo dobrze jest powiedziane. Aby zrobić to, naciśnij ten przycisk i ten...
0: Tak, tyle tylko...
1: Oj, zdaje się, że Mieczysław jakieś problemy ma na łączu, bo zaczęło coś mu burczeć strasznie. Halo, czy się słyszymy?
0: Ja myślałem, że to u mnie.
1: Nie. No niestety, okazuje się, że mamy problemy. Dobrze, może jeszcze Mieczysław do nas zadzwoni później. W każdym razie dziękujemy bardzo za telefon. Jeżeli wy chcecie, to również dzwońcie. tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. Natomiast właśnie, czy jeszcze jakieś banki, Tomku, mogą się pochwalić takimi udźwiękowionymi bankomatami, bo żebyśmy ten temat w końcu zamknęli?
0: Tak jest. Tak jest. Powiedziałem o PKO BP, który ma najmniej udźwiękowanych bankomatów, później był BZWBK, następnie City Handlowy i właśnie Millennium. Wracając tylko, bo to nie dopowiedziałem przed Karolem, to akurat zacząłem mówić. BZWBK ma ponad 1000 bankomatów. Jeśli teraz przypatrzymy się temu, że on ma tam 112 maszyn udźwiękowanych, no to trochę to zajmie. Co jest też ważne, ja pamiętam, że właśnie w 2010 roku przekazano mi w BZWBK taką informację, że klienci BZWBK, jak i PKO BP mogą w tych bankomatach tych banków wypłacać gotówkę bez prowizji. I wtedy jakby ilość bankomatów dla osoby niewidzącej, która będzie pobierać, na przykład mając konto w BZWBK lub w PKO BP pieniądze, no wzrasta, tak? Bo wtedy dodajemy 78 plus 112 i tyle tych bankomatów jest jakby za darmo dla nas do obsługi możliwych, tak? Nie wiem, jak będzie w przyszłości. Tutaj Rafał, tak? Dobrze pamiętam, który był na początku, mówił o Nordei.
1: O Nordei, tak.
0: Tak jest, więc nie wiem, jakie kolejne banki tak naprawdę się na to zdecydują, bo z tego, co ja czytam o bankowości, no to tutaj znowu ktoś musi znaleźć jakiś interes, tak, w tym, żeby się zdecydować na takie bankomaty, udźwiękowienie takich bankomatów. Coś musi być, no nie wiem, sprzedaż banku, tak, kolejnego, bo Millennium też poniekąd zdecydował się na udźwiękowienie bankomatów, chociaż jeszcze o innym aspekcie powiemy, ale też ze względu na to, że jest do sprzedania, tak, że jest na sprzedaż, więc myślę, że dużo może się zmienić też, kiedy Credit Bank zostanie już oficjalnie przejęty przez Santandera. Wtedy możliwe, że Santander będzie chciał ujednolicić może obsługę swoich klientów i także bankomaty Credit Banku, jak i BZW Bank, który też jest w Santandera, będą udźwiękowione. Zobaczymy. Jeśli Credit Bank będzie miał udźwiękowione bankomaty, jest duża szansa, że BPS, banki spółdzielcze będą miały udźwiękowienie bankomatów. Myślę, że to jest przyszłościowa sprawa. Póki co na razie mamy tylko 4 banki.
1: To ja proponuję, abyśmy jeszcze na moment wpuścili na antenę Mieczysława, bo jeszcze chciałby coś dodać, ale ja bardzo proszę krótko, bo telefony nam się dosłownie urywają dziś. Słuchamy.
3: Dobrze. Chciałem jeszcze właśnie tylko dodać, że z tego co wiem, to PKO BP właśnie, nie wiem, bo mnie rozłączyliście i nie słyszałem, szykuje właśnie podobno też, jestem ciekaw, czy w innych miastach będzie, na przykład w takich Siemianowicach Śląskich, gdzie jest PKO BP bank. Jestem ciekaw po prostu, bo słyszałem, że mają też w innych miastach zacząć robić. Czy może pan coś wie?
0: W 78 lokalizacji jest i też tutaj proszę o cierpliwość, trochę w artykule, który będzie opublikowany, tam będzie wykaz, będziesz mógł pobrać taki plik i będziesz mógł zobaczyć, gdzie PKOB, w jakich lokalizacjach to ma. Wiem też, zresztą z artykułu prasowego to wynika, PKOBP teraz będzie śledzić wszystkie logi w takich bankomatach. Ile osób niewidzących korzysta z tych bankomatów, tak? Czyli pewnie na zasadzie uruchomienia tej opcji. Ile osób i gdzie korzystają osoby niewidzące z tych bankomatów. I tutaj wszystko zależy tak naprawdę od nas i od naszego zainteresowania tą usługą. Czy kolejne bankomaty PKO BP będą udźwiękowione, bo wydaje mi się, że PKO BP może mieć bardzo porównywalną ilość bankomatów, jaką ma BZWBK, czyli ponad 1000.
3: Dobre jest jeszcze to, że po podłączeniu słuchawek, i tu podkreślam, uwaga, prawidłowo działających słuchawek, bo to sprawdzałem, gaśnie cały ekran.
0: Tutaj też rozmawialiśmy już, tak, wcześniej.
1: Dokładnie, rozmawialiśmy na ten temat.
0: Podejście jest indywidualne.
3: Bo jeżeli ja podłączyłem słuchawki, które miały tylko jedna słuchawka działała, to ekran się nie zgasił.
0: A to jest bardzo ciekawe. To powiem szczerze, że aż mnie zaskoczyło, że stereofoniczny musiałeś, tak, podłączyć słuchawki,
3: tak,
0: żeby ekran się wygasił.
3: One musiały dwie działać.
0: No to czyli na zasadzie, tak, bo jakby jack ma te paski, tak, to się, nie pamiętam jak to nazywa, to piny, czy jak to się nazywa. W każdym razie widocznie słuchawka monofoniczna ma za mało.
1: Jakoś
0: ten,
1: to
0: ten
1: po prostu
0: pasek,
1: inaczej, tak, jakoś to inaczej działa. Dobrze.
3: Tylko, że to były dwie słuchawki, tylko że jednak po prostu były popsute.
1: A no widzisz, no to jak, były to jak były popsute, to nawet okazało się, że czasem lepiej działały na ten bankomat. Dobrze, dziękuję ci bardzo za telefon, pozdrawiamy, trzymaj się. No i odbieramy kolejny telefon. Robert się do nas dodzwonił tym razem, witaj.
4: Witam panią, się uprzejmie, moje uszanowanie. Ja tak może krótko albo długo o bankomacie BZWBK, witaj Tomaszu także. Bankomacie BZWBK, który miałem okazję przetestować w Suwałkach. Co mnie tam niepokoi, to właśnie brak regulacji głośności. Po włożeniu słuchawek otrzymujemy komunikat: proszę włożyć kartę, proszę włożyć kartę, czytany męskim głosem, prawdopodobnie jakimś samplem, ale jest to tak głośne, że po prostu, no, że tak powiem, aż mało przyjemne. A propos jeszcze wypłaty kwoty. Tomku, powiedziałeś, że nie można wypłacić niższej kwoty niż 20 zł, czy nie, niż 50 zł. Muszę się z tobą nie zgodzić, niestety. I teraz powiem, jak się
0: robi. Ale to dobrze, że to weryfikujesz, bo ja się tym nie spotkałem.
4: Nie, już mówię, jak się robi, żeby tą niższą kwotę wypłacić. Otóż jest taki przycisk, który się nazywa inna kwota. I tam wpisujemy wtedy 10 zł. Oczywiście w bankomacie BZWBK, gdy wpisujemy cyfry, one tylko pipczą. Natomiast nie mówi, że tak powiem, co wpisujemy. Zatwierdzamy i możemy nawet wypłacić 10 zł. To samo jest.
0: Ale to sprawdziłeś? Sprawdziłeś
4: tak,
0: to?
4: Tak.
0: Powiem ci, że nawet
4: 30 zł, na przykład 70 zł wypłacam, 30 zł.
0: Bo City Handlowy i też Millennium, jak dobrze pamiętam, nawet podaje taką informację, że proszę wpisać wielokrotność kwoty 50 zł, nie? Więc ja bazuję na tym, co widziałem po prostu i tak samo te Cash for You albo Euronety z tych, które były, to po prostu były to i przy innej kwocie, tak, że były tylko była możliwość wielokrotności 50 zł wypłaty. Tak?
4: To ja powiem w takim razie, dzwonię z Polski C, gdzie nie ma ani żadnych Cash for You, ani żadnych euro, no tak niestety, ani żadnych Euronetów i nie ma ani jednego banku City Handlowego, znaczy City Financial z tej grupy City Group, więc tu nie mogę się wypowiadać. Jedyne, z czego korzystałem, to jest właśnie ten bank BZWBK przy ratuszu, który jest, to jest bankomat udźwiękowiony. Szkoda, że jest na ulicy, jest tak strasznie odsłonięty, bo to jednak, powiem szczerze, jest taki troszkę dyskomfort wybierania tych pieniędzy, no bo włoży się te słuchawki, a ktoś za tobą jeszcze stoi, to jest wszystko na takiej otwartej ulicy. Fajnie by było, żeby...
0: Ale może dlatego znowu, Robercie, otwarta ulica, ludzi sporo, no to też jak ktoś, wiesz, będzie coś ci chciał zrobić, to inni zauważą, nie? Więc to ma plusy i minusy tego wszystkiego, bo jakby było to w ciemnym zaułku, to tam byś się może i bardziej bał tego, że ktoś podejdzie po prostu
4: i... o takiej lokalizacji, gdzie na przykład przesuwa się kartę, żeby drzwi otworzyć i sobie dojść do bankomatu, albo taki lekko zamykany, gdzie można. Natomiast jeszcze chwilka, bo powiedziałeś, że Bank PKO SA nie reaguje na potrzeby osób niewidomych. Niestety jest to prawdą. Z chwilą sprzedaży tego banku dla Unicredito Italiano, to po prostu ten bank się, że tak powiem, zepsuł, najogólniej rzecz biorąc. Ale a propos Włoch, to jeszcze powiem tyle, bo byłem w tym kraju i chciałem wybrać pieniądze. Akurat taka sytuacja się stała, że no nie znam włoskiego, ale też tam bankomat nieudźwiękowiony, no to wszedłem z osobą, prawda, drugą. I wyobraźcie sobie, najpierw odezwało się coś takiego, że please, close the door, i potem po włosku proszę zamknąć drzwi, dobrze, zamknęliśmy, po czym bankomat zjadł kartę i nie wydał pieniędzy. Co się potem okazało, jak wyszła do nas agentka z tego banku po interwencji, że osoba, jeśli jest są dwie osoby przy bankomacie, obojętnie w jakim celu, nie można podjąć pieniędzy.
1: Bo to jest jakieś tam, powiedzmy, ryzyko, że ktoś pod przymusem te pieniądze wyjmuje, tak?
4: Tak, oni tak to wytłumaczyli. No i to było wielkie zdziwienie, że ja tu nie widzę i ja chciałem wybrać pieniądze, że w ogóle co ja tu... No to w ogóle jest jakieś nieporozumienie, żeby jakiś niewidomy miał kartę do bankomatu generalnie. Także powiem wam...
0: Może oni niewidomych nie mają.
1: A Robercie, pytanie, a jak dawno byłeś we Włoszech?
4: W 2000 roku.
1: Bo wiesz co, bo to jest o tyle ciekawe, że tam się chyba zmieniło coś i to na plus, przynajmniej od takiej strony legislacyjnej, bo no, ciężko mi powiedzieć, jak tam jest w praktyce, bo nie wiem po prostu, nie było mnie tam nigdy, więc nie wiem tego od strony praktycznej, ale wiem, że jakiś czas temu na przykład została wprowadzona taka ustawa, która nakłada na instytucje publiczne, przynajmniej włoskie, przystosowanie swoich stron internetowych no, zgodnie z wytycznymi dostępności. I to akurat wiem od ludzi, którzy, z którymi miałem okazję rozmawiać kilka lat temu właśnie na Cebicie, którzy no, na tym w jakiś tam sposób zarabiają, bo tworzą takie oprogramowanie, które po prostu jest systemem nie udźwiękawiającym, tylko systemem tworzącym takie dostępne portale internetowe, takim dostępnym systemem CMS. Więc no, od tej legislacyjnej strony okazuje się, że nie jest tam źle. No pytanie, jak ten sektor prywatny na to wszystko reaguje.
4: No, ja chciałem pobrać pieniądze w Rimini bodajże to było, bo zabrakło mi lirów, a miałem normalnie kartę płatniczą międzynarodową i znaczy taką płatniczą normalną i po prostu chciałem pobrać to i niestety karta została sobie zjedzona i byłem, że tak powiem, bez pieniędzy, musiałem gdzieś pożyczać i było trochę mało przyjemnie, że tak powiem. Mało tego, nawet na naszą interwencję oni powiedzieli, że dopiero mogą przesłać do banku macierzystego za 2 tygodnie kartę, nie chcieli mi tego wydać. Po prostu był jakiś taki... Znaczy Włoch
1: co kraj, to obyczaj.
4: Źle to wspominam.
0: Nie, po prostu nie chcieli, żebyś wydawał u nich pieniądze.
4: Natomiast to po jeszcze na ciebie... Banku BZWBK, Tomku, czy tam jest regulacja głośności, czy ja naprawdę nic nie mogłem znaleźć, bo naprawdę
0: nie ma. No póki właśnie. Co nie ma i to, co powiedziałeś o samplach, tam jest nagrany głos ludzki. To jest człowieka, który zajmował się akurat tą całą kwestią udźwiękawiania bankomatów. Zostało to zwrócone, na to zwrócona została uwaga BZWBK. Tylko nie wiem do końca, jak oni, bo to też już jest kwestia pewnie do kupienia kolejnych opcji, bo nie wiem, czy się orientujesz, ale banki mają do wyboru ileś tam opcji, tak? To, co zrobił PKO BP, że zamontował opcję wygaszenia ekranu, to jest dodatkowo płatne, z tego, co mi powiedziano. A tym bardziej to, co zrobił Millennium, że ma do wyboru, czy chcesz mieć wygaszony ekran, czy chcesz włączony, to są opcje, które się po prostu dodatkowo płaci dla twórców tego oprogramowania. Więc bez
4: wiem, ja testowałem zresztą... to ze słuchawkami Koska SC75, żeby nie było, żeby każdy wiedział, o co mniej więcej chodzi. Tak, muszę powiedzieć, dlatego, że ten... I po prostu jak mi to huknęło, to po prostu ja nie wiedziałem, czy się chować, czy co sobie zrobić. Po prostu było to tak głośne, aż po prostu... Ale myślałem, że jak najszybciej wybrać te pieniądze i uciekać stamtąd.
1: Po prostu trzeba mieć, Robercie, gorsze słuchawki, okazuje się.
4: Aha, być może. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, normalnie jak się wybiera z bankomatu, się steruje klawiaturą ekranową, tutaj się steruje klawiaturą numeryczną, ekranowa jest jakby wyłączona przy BZWBK. Tak przynajmniej jest w tym automacie przy ratuszu.
0: Millennium, z tego co wiem, to tam te klawisze funkcyjne przy ekranie działają normalnie. Tutaj niestety, ale też jakby powodem tego, że klawiatura numeryczna jest stosowana i przeświadczenie jest takie, że osoby niewidzące to tam klawiaturę numeryczną znają z telefonu i oni się świetnie tym posługują, no to zostało przez po prostu osoby reprezentujące osoby niewidzące i osoby widzące, ta informacja została ukorzeniona wśród bankowców, tak, wśród banków i teraz zmiana tego myślenia jest bardzo, bardzo trudna, dlatego często ktoś tam z banku nie dostrzega tego, żeby nawet te przyciski funkcyjne były dostępne, nawet żeby były te i te dostępne, tak? Tylko zwracam uwagę na to,
4: ja się troszkę czekam w tym momencie, ale generalnie drażni mnie ta głośność, bo to jest po prostu, to jak huknie, to po prostu...
0: A nie masz Millennium u siebie?
4: Nie.
0: Mi się wydaje, a będę musiał aż w spisie sprawdzić, bo mi się wydaje, że Millennium jednak coś tam było, jakieś w Suwałkach.
4: A może gdzieś, żeby... No PKO nie wiem, parę, ale nie udźwiękowione. Więc tylko mogę sprawdzić BZWBK, ale gdzieś tak Millennium, nie wiem, nie widziałem gdzieś tak przy... Znaczy nie widziałem, nie natknąłem się na swojej drodze na ten. Generalnie jeżdżę sobie do tego przy ratuszu, a powiem szczerze, i ta informacja jest prawdziwa, klienci PKO BP, Inteligo pobierają z BZWBK bez prowizji pieniądze, więc mogą sobie spokojnie z udźwiękowionego bankomatu skorzystać za darmo. Nie,
0: tutaj jeśli chodzi o głośność, to było, tak jak ci powiedziałem wcześniej, było to, ta uwaga została przekazana już wcześniej, ale wątpię, żeby to w bliskim czasie zostało to zmienione. Oni po prostu sądzę, że raczej będą się skupiać na tym, żeby więcej bankomatów udźwiękowić, a może dopiero później tam za jakiś czas oprogramowanie zamienić, wiesz, dla wszystkich. Tak?
1: No bo tak naprawdę o to chodzi, żeby przede wszystkim udźwiękowili, żeby można było z tego korzystać, a później no można to zawsze poprawiać.
0: Ja no muszę tak, oni będą do tego podchodzić, tak na pewno.
4: Ja muszę jeszcze zrobić taki test, że wrzucić jakąś kartę nieaktywną i zobaczyć, jak system dźwiękowy zareaguje, czy coś mi powie, czy coś nie powie.
1: No zresztą mamy nadzieję, że między innymi właśnie twoja, Robercie, prezentacja takiego właśnie udźwiękowionego bankomatu za jakiś czas się ukaże, że za jakiś czas do nas dotrze.
4: Planuję, tak.
0: Znaczy, no nie wiadomo, czy nie będziemy musieli Roberta odbijać tam z rąk jakichś panów, którzy Roberta potraktują jako wyłudzacza jakiegoś, kurczę, tam z tych mafii bułgarsko-rumuńskich i...
1: Wiesz, no miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję,
0: będzie
1: że
0: musiał
1: tak.
0: Apelem skierować apel o uwolnienie Roberta z jakiegoś aresztu.
1: Nie, miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie, Tomku. Nie strasz nam autora, potencjalnego autora nagrania. pytania. bo to w sumie tylko na naszą niekorzyść będzie. Dobrze, Robercie, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. Cześć. Możecie oczywiście do nas dzwonić dalej. 223-988-027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. No, rozdzwoniły nam się telefony. Na razie nikt nie dzwoni, więc Tomku, ja myślę, że zrobimy sobie teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i wrócimy jeszcze do bankomatów, bo tu jeszcze myślę, że warto powiedzieć kilka słów na ten temat. Chociażby czym się te bankomaty udźwiękowione różnią i jak to właściwie wygląda? Bo już trochę o tym powiedzieliśmy, ale myślę, że warto to jakoś usystematyzować, prawda?
0: Tak jest, zgadzam się z tobą.
1: Zatem wracamy do was już za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś wspólnie z Tomaszem Strzymińskim rozmawiamy o udźwiękowionych bankomatach.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat udźwiękowionych bankomatów. Dziś gościem audycji jest Tomasz Strzemiński. No ale oprócz Tomka, to również wy możecie do nas dzwonić. 223-988-027, wewnętrzny 938, tyflopodcast.net. To jest nasz skype'owy login. No i z takiej okazji, żeby do nas zadzwonić i coś powiedzieć na temat, skorzystał Paweł. Witaj, Pawle.
1: Dobry wieczór. Michale, dzisiaj chyba jakoś rekordowa ilość gości telefonicznych,
0: prawda? No dzwonią, ale wiesz co, mnie to cieszy, bo im więcej telefonów i im więcej głosów w dyskusji, w audycji, tym ten program staje się ciekawszy, bo nie wygląda to wtedy tak, że my sobie tu siedzimy i opowiadamy, ale także i głosy naszych słuchaczy się pojawiają, co jest bardzo cenne, także słuchamy również i twojego.
1: No właśnie, temat jest bardzo ciekawy. Tutaj pojawił się wątek zagraniczny, więc tak szybciutko opowiem, ponieważ akurat no mniej więcej 3-4 tygodnie temu miałem okazję być we Włoszech, mniej więcej w okolicach Mediolanu. I tam wygląda to w taki sposób, że no zmieniło się, przynajmniej w odniesieniu do tego, co mówił Robert, całkiem sporo, ponieważ wypłacając kasę z bankomatów, no nigdy nie miałem z tym problemu, ponieważ nie ma czegoś takiego, jak tutaj właśnie Robert opowiadał, że bankomat nie pozwala, jeśli w cudzysłowie widzisz, że są dwie osoby, to już jakoś zostało wyeliminowane. Ale co jest ciekawe, no tak się jakoś składa, znowu ktoś tam mi zarzuci, że się chwalę, a niech będzie, że w różnych krajach będąc, w dużych miastach jak na przykład Barcelona czy Zurich, czy w jakichś mniejszych, jakieś tam przedmieścia Valletty, czy jakieś malutkie miejscowości na Malcie, nigdzie, w żadnym z krajów, nawet skandynawskich, które tam ponoć są uważane za wzór socjalu i tak dalej, nie spotkałem się z udźwiękowionym bankomatem, więc tutaj akurat chyba, no przede wszystkim największy szacun dla Tomka, że wziął na swoje wcale nie takie wątłe barki tutaj ten trud i poruszył to, bo chyba nie zdziwiłbym się wcale, gdybyśmy wręcz nawet na świecie przodowali. No nie wiem, jak jest za oceanem, może macie jakieś informacje, ale jest tego u nas całkiem sporo. To jest pierwsza kwestia, więc mnie to bardzo cieszy. Co jeszcze? Jakiś czas temu, gdy na liście pojawił się wątek właśnie po raz kolejny udźwiękowanych bankomatów, również przez krótki moment pojawiła się kwestia bankomatów ING, Banku Śląskiego. A to dlatego, że w ostatnim czasie, gdzieś tam wybierając pieniądze z bankomatu, ponieważ w tym banku mam konto, natrafiłem na bankomaty z gniazdem słuchawkowym. Sprawdziłem to, niestety nie jest to udźwiękowione i oczywiście miałem gdzieś tam Tomkowi podrzucić lokalizację tychże bankomatów, ale jak zwykle dałem ciała i gdzieś to umknęło, ale ten wątek na pewno jeszcze wróci. A mówię o tym dlatego właśnie, że sporo jest osób, które na przykład uczą się bankomatu na pamięć, prawda? A wystarczy jakaś drobna zmiana w oprogramowaniu czy coś takiego i już jesteśmy uziemieni.
0: Tak jak chociażby Tomek wspominał kiedyś o tej planszy, na którą po prostu natrafił i no, był problem, bo system pamięciowy tak, zawiódł.
2: Regulamin do zaakceptowania nowych warunków korzystania z karty płatniczej.
1: Zgadza się. Na przykład w Banku Śląskim też coś takiego mi się trafiło, chociaż zawsze jestem z osobą widzącą, ale na przykład ostatnio w Banku Śląskim wprowadza się coś takiego, że łączy się funkcję bankomatu z wpłatomatem, tak? Więc nie dość, że mamy w cudzysłowie jedną szczelinę więcej do opanowania, no to jeszcze dodatkowo po włożeniu karty musimy wybrać funkcję, czy chcemy korzystać z bankomatu czy wpłatomatu, więc siłą rzeczy tutaj lista opcji nam się zwiększa. No więc tutaj akurat myślę, że wystarczy jakoś tam pchnąć sprawę, skoro jest już de facto fizycznie ten bankomat przygotowany, ma to gniazdo słuchawkowe, to być może coś tam się ruszy, aczkolwiek pamiętając kwestię strony Banku Śląskiego, to jakoś za dużych szans nie wróżę, chociaż chciałbym się mylić. A tutaj jeszcze kwestia tego banku Santander, tak, który tutaj przejmuje nasze banki. No akurat tak się składa, że będąc w Hiszpanii sporo wypłacałem akurat z bankomatu Banku Santander. No i niestety żaden udźwiękowiony nie był. Także no, miejmy nadzieję, że u nas jakoś inaczej to będzie wyglądało. Nie wiem, czy po prostu w innych krajach, tak jak u nas, nie ma jakiejś takiej sygnalizacji od środowiska, że to jest potrzebne, czy po prostu jakoś inaczej to wygląda. A moja przygoda tak na koniec tego przynudzania z bankomatami, to tak jak Robert. Pierwszy mój bankomat to był BZWBK, tak? Było to niesamowicie głośno. Skoro Robert się chwalił, to ja się pochwalę, że byłem z słuchawkami Sennheisera i też myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok. Naprawdę było to bardzo głośno, chociaż czytelne, poradziłem sobie ze wszystkim. Natomiast co do banku Millennium. To był drugi bank, z którym miałem do czynienia, który posiadał udźwiękowane bankomaty. To może się mylę. Być może to była jakaś kwestia, powiedzmy, że no ja do... Zwykle są to dosyć ruchliwe miejsca, więc nie ma pół godziny czasu, żeby się tym bawić i tak dalej. Być może to było jakaś wada oprogramowania, być może moje niedopatrzenie, ale przypominam sobie, że w trakcie przeprowadzenia operacji odłożenia karty do wypłaty gotówki, ponieważ wkładałem kartę bankomatu obcego, być może to miało znaczenie, ale wiem, że jedna z opcji była nieudźwiękowiona. Nie wiem, czy to było na zasadzie wybór konta głównego, czy tam coś takiego, bo taki tam wybór jest właśnie, że z konta głównego chcemy wypłacać, czy jakoś tak, czy jakaś inna kwestia, ale przypominam sobie, że właśnie jedna z tych opcji była całkowicie nieudźwiękowiona i musiałem skorzystać z pomocy osoby widzącej, która była obok, żeby jakiś tam etap przeskoczyć. No i tak właśnie, tak jak mówię, kwestia, nie wiem, czy to jakoś mojego niedopatrzenia, czy też
2: znaczy, właśnie... Warto by było, żeby o takich rzeczach zwyczajnie pisać, tak? Jakbyś do mnie napisał o tym, co to było, gdzie to było, ja bym mógł to spróbować u siebie, czy coś takiego jest, albo przynajmniej wysłać to gdzieś do Millennium, do ludzi, którzy zajmują się bankomatami i to sprawdzić. Jeśli mówisz o Hiszpanii, o Santanderze, to może zwyczajnie to, że w Hiszpanii jest jeszcze gorszy krach niż u nas, ludzie tam no nie mają pracy, więc nie mają pieniędzy, skąd... więc pieniądze nie mają po co tych bankomatów udziękać, bo i tak Hiszpanie nie mają czego wypłacać, tak? Więc może no, tutaj coś jest.
1: Jeszcze jedna taka, powiedzmy, jakieś ułatwienie, czy uproszczenie, czy pewnego rodzaju udogodnienie, to bodajże w Austrii widziałem bankomaty obrajlowione. To znaczy, nie były może obrajlowione klawisze, no, natomiast oczywiście tam, wiadomo, ta piątka była czytelna bardzo dobrze, więc z całą resztą nie było jakiegoś kłopotu. Ale na przykład szczeliny, tak? Do karty było obrajlowione, tam gdzie pieniążki wyskakują, też było obrajlowione. No nie jest to jakoś tam może coś, co osobie niewidomej w 100% umożliwi załatwienie sprawy pobrania pieniążków, no ale zawsze jest jakiś tam krok do przodu. Aczkolwiek, tak jak mówię, muszę przyznać, że w trakcie swoich peregrynacji ani razu nie natknąłem się na udźwiękowiony bankomat, także cieszę się, że u nas w Polsce jest ich tak dużo. Nie wiem, czy już padła informacja, Tomek, ile jest łącznie wszystkich, czy jeszcze gdzieś tam to podrzucisz, ale chyba 1000 już przekraczamy wszystkich łącznie, tak? Czy jeszcze nie?
2: Nie. Do 1000 jeszcze brakuje nam pewnie gdzieś koło 300. Ja później po przerwie postaram się to zliczyć i podać taką konkretną kwotę, czy sumować tej liczby, podać konkretną tych bankomatów, ale jeśli mówisz o tym podpisach brajlowskich, to kiedyś nawet Tomek Zetarski, który pewnie wielu jest znany z Białegostoku, kiedyś pisał też o tym na Tyflosie, już lat temu bardzo dużo, nie wiem, w 2007 roku, że u niego tam kiedyś na osiedlu jakimś widział ten brajlowiony bankomat, ale PKO BP też właśnie oprócz udźwiękowienia oferuje te opisy brajlowskie, czyli tam do wlotu karty, tak, to podpisane karta, pieniądze, to są podpisane pieniądze, to jest brajlem, oni tego nie zaprzestali, oni to robią, no ale to już jak sam powiedziałeś, to są podpisy, które mogą pomóc jakby w zapoznaniu się z jak bankomatem, jak on wygląda, gdzie co jest, ale jeśli mówimy o obsłudze, no to tutaj dalej zostajemy zdani na bezwzrokowe obsłużenie takiego bankomatu.
1: No właśnie, na finał finałów, ponieważ na pewno wy jeszcze macie jakiś tam wątek do podjęcia, a jeszcze ktoś chce zadzwonić, to gdyby ktoś ze Śląska, a w zasadzie z samych Katowic, gdzieś tam się kręcił w okolicach ulicy Sokolskiej, to właśnie na ulicy Sokolskiej, z tym, że nie pomnę już numeru, aczkolwiek to jest pewnie łatwo do sprawdzenia, właśnie tam w banku Millennium ta przygoda, która mi się przytrafiła właśnie, że jakiś tam etap bodajże nie był udźwiękowiony. No niestety trochę martwiące jest też to, bo oczywiście jakiś tam częściowy wybór, na przykład jeśli Tomasz zapytuje na liście, mamy na to, jaki z bankomat zostanie udźwiękowiony, ale kilka razy mi się już zdarzyło właśnie w trakcie próby dotarcia do tych bankomatów, że były one w miejscach takich naprawdę niesamowicie zakamuflowanych, jak na przykład właśnie w wypadku tego banku Millennium, że trzeba było deptać bardzo daleko przez jakiś tam parking, omijać samochody, słupki. No strasznie ten bankomat był zakamuflowany i nawet jeśli ktoś jest bardzo dobry w orientacji, no to myślę, że stanowiłoby to spory problem, aczkolwiek to jest już no, jako taka uwaga w zasadzie poboczna, no bo do pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, więc to w żadnym razie nie jest narzekanie z mojej strony, no ale jednak myślę, że przy takich głównych ciągach komunikacyjnych nie byłoby najgorzej, gdyby to było. W ostatnim czasie w sieci sklepów Biedronka jakaś sieć ma swoje bankomaty, coś na zasadzie Euronetu, czyli nie jakiś bank, ale właśnie jakaś sieć, która to oferuje. I tego jest coraz więcej, więc być może ponieważ tych sklepów jest całkiem sporo i są w takich często fajnych miejscach, więc być może warto też by tam spróbować uderzyć. Ja postaram się sprawdzić, co to za sieć jest i ewentualnie tam Tomkowi podesłać jakieś info, bo on już ma tam swoje wtyczki, wtyki i tak dalej, więc być może coś mu się uda. No i to generalnie...
2: To chyba e-kart, z tego co mi się wydaje, tam być jest może, w Biedronce. Być może. A jeśli wspomniałeś o lokalizacjach bankomatów, to tam właśnie z BZBK tak było, że można było, mogliśmy troszeczkę ponegocjować z nimi odnośnie miejsca, gdzie byśmy chcieli, ale też trzeba brać pod uwagę to, że często bank po prostu udźwiękawia te maszyny, które najtańszym kosztem udźwiękowi.
1: Właśnie,
2: i dlatego
1: też
2: tak
1: wydaje
2: wychodzi,
1: mi się, że któryś z banków jest bodajże na dworcu w Gliwicach udźwiękowiony i też mi się wydaje na przykład, że to jest fajne miejsce, czy na przykład w okolicach dworca PKS bodajże we Wrocławiu też jest taki bankomat w jakiejś sieci, no i to są właśnie dobre miejsca, no bo zawsze jest na tyle dużo osób, że ktoś nam może gdzieś tam wskazać ten bankomat, no już sobie oczywiście poradzimy. Dzięki panowie za tak ciekawy temat, mam nadzieję, że tu jeszcze parę kwestii poruszycie i cóż, do usłyszenia razem następnym. Koniec Ewangelii na dzień dzisiejszy ode mnie.
0: To my również tobie, Pawle, dziękujemy za telefon, dziękujemy. Pozdrawiamy, dzięki za głos w dyskusji. 223-988-0027, wewnętrzne 938 oraz Skype tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. No rzeczywiście, to trzeba przyznać. Ciekawy temat, Tomku, musieliśmy podjąć, bo nam się słuchacze rozdzwonili. Co cieszy?
2: Ja właśnie też tak pomyślałem, jak i też trochę bałem się o to, co Paweł dalej dopowie, jak wspomniał o tym Banku Millennium, o tym bankomacie Banku Millennium na tej ulicy Sokolskiej, chyba jak dobrze pamiętam, to już myślałem, że za chwilę zaproponuję, żeby tam przyjść i o określonej godzinie on już na kogoś będzie tam czekał, ale na szczęście powiedział, że to tam ten problem wystąpił, ale już spodziewałem się najgorszego z jego strony. Przepraszam za to, ci Pawle. Cóż możemy powiedzieć zatem o samych funkcjach, tak?
0: Samych funkcjach bankomatu, bo te bankomaty się troszeczkę różnią jednak. Co bank, to inaczej to wygląda. Najpierw w ogóle zapytam, Tomku, o taką rzecz. Czy jeżeli mamy do czynienia, powiedzmy, z jakimś bankomatem jakiegoś konkretnego banku, no dajmy na to BZWBK, to jeżeli znamy już obsługę tego jednego bankomatu, to obsługa wszystkich bankomatów tego samego banku będzie wyglądała identycznie, czy te bankomaty różnią się jakimiś funkcjami między sobą nawet w obrębie jednego banku?
2: Ja jeszcze tego nie spotkałem, powiem szczerze, chociaż oczywiście modele bankomatów mogą się trochę różnić i wtedy na przykład gniazdo słuchawkowe może być troszeczkę inaczej zlokalizowane, ale jeśli chodzi o klawiaturę numeryczną i te cztery klawisze funkcyjne, które są po prawej stronie klawiatury numerycznej, one powinny znajdować się w tym miejscu i tutaj nie powinno być problemu. O, jeszcze co mi się przypomniało, oprócz gniazda może być oczywiście inna lokalizacja, skąd wychodzą pieniądze, tak? I wydruk potwierdzenia operacji może być troszeczkę w innym miejscu, ale tak poza tym obsługa bankomatu powinna wyglądać identycznie w każdej sieci z bankomatów, tak? No bo jeśli mówimy o już różnicach pomiędzy bankomatami BZWBK, nie wiem, Millennium, czy City Handlowym, czy PKO BP, tutaj już te różnice są troszeczkę większe i najlepiej byłoby właśnie, aby te instrukcje obsługi bankomatów były umieszczane na stronach internetowych, były też może nawet i do pobrania w wersji dźwiękowej, żeby można było sobie wrzucić to do telefonu, czy na jakiś odtwarzacz MP3 i przed podejściem do takiego bankomatu sobie tą informację odświeżyć. Tak,
0: a spotkałeś się z taką dobrą praktyką gdzieś, w którymś z banków?
2: Znaczy, ja bez BZWBK do tego namawiałem i oni to zrobili. Te instrukcje są na stronie Millennium. Zresztą wszystkie banki do tego namawiam. Niektóre to realizują, niektóre może troszeczkę mniej do tego jakby patrzą na to mniej łaskawie na moje prośby. Millennium wiem, że też ma coś takiego zrobić i coś takiego zamieścić na swoich stronach internetowych, aby osoby niewidzące mogły się z tym zapoznać. Więc ta jakby praktyka jest dobra i myślę, że więcej osób jakby o czymś takim mówiło, to by było łatwiej, tak? No bo gorzej jest, jak załóżmy ja coś takiego sugeruję, proponuję, a przedstawiciele jakiejś tam innej organizacji mówią, że to może niekoniecznie jest potrzebne, tak? Albo mówią o tym, że to trzeba, załóżmy, miałem takie właśnie pytanie z BZWBK, pytanie, jacy lektorzy, znani lektorzy są dla osób niewidzących najlepsi, tak? Więc tutaj za chwilę byśmy dyskusję rozpoczęli, czy ma być to Lech Teleszyński, czy może Ksawery Jasiński, a może Roch Siemianowski i tak dalej, nie? Więc to są jakieś takie rzeczy, które moim zdaniem nie są akurat najważniejsze. Najważniejsza jest ta treść, bo nikt się na tym nie skupiał na samym początku. A o wyborze jakiegoś tam lektora mówiliśmy, tak? Więc tutaj bez WBK to ma, Millennium powinno to mieć, z PKO BP, City on Love'em nie wiem. Myślę, że szybciej PKO BP na coś takiego się zdecyduje, ale to też nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce w niedalekiej przyszłości. Myślę, że możemy przejść do funkcji, tak? Do różnic też, do różnic pomiędzy obsługą bankomatu, czy to BZWK, czy to Millennium. I tutaj chyba wrócę do też wypowiedzi Mieczysława, który mówił, że dla niego tam ten PKO BP świetnie się obsługuje. Właśnie w PKO BP ja się bardzo mocno zdziwiłem. Z tego względu, że już doszedłem tam do tego momentu, kiedy mam sobie wybrać tą kwotę, ale tutaj coś niestandardowego zastosowano, czyli tak jak ja przynajmniej w innych bankomatach się spotkałem i co jest dla mnie logiczne, pod jedynką nie było 50 zł, tylko 50 zł było chyba tam pod siódemką. Znowu kwota 100 zł nie była pod dwójką, tylko chyba była pod ósemką, więc jakieś takie rozmieszczenie zupełnie dziwne, predefiniowane tej kwoty, które powodowało, że ja, powiem ci szczerze, Michale, i powiem państwu, że byłem zupełnie zdezorientowany, kiedy miałem to wypłacić pieniądze i po kilka razy słuchałem tych komunikatów, czy ja oby się nie mylę, słysząc te informacje. To było dla mnie zupełnie dziwne. W innych bankomatach, innych banków, takiego czegoś nie zauważyłem. Tam było to o tyle właśnie logiczne, że wybieraliśmy tą zaczynając od klawisza numer 1, te kwoty predefiniowane w rosnąco, tak? I tutaj było, nie było jakiegoś tam większego problemu. Jest, zauważyłem problem w różnych bankomatach, różnie to jest rozwiązywane, informowania klienta o przyciskach tych funkcyjnych, tych czterech przyciskach takich bardziej leżących, tak, tych prostokątów leżących. Tutaj są, trzy z nich są aktywne, bo jest jeden powrót, tak, stop, zupełnie anulowanie operacji i zatwierdzanie. I z tym komunikatem jest często problem w BZWBK. Ja do

0: obrotu, tak? Ja często też zwracałem na to uwagę, że kiedy dostajemy komunikat, że zatwierdzić możesz takim i takim przyciskiem, to dlatego, dlaczego nie ma też komunikatu, czy mogę powrócić do poprzedniej opcji, albo jakim przyciskiem mogę skasować, tak, tą operację, bo się na przykład pomyliłem. I na razie, póki co, nie wiem, czy to jest jakiś problem programistyczny, czy to zupełnie nie wiem, co jest tego powodem. Na razie nie zostały te uwagi wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o bankomaty udźwiękowione. Tutaj też zauważyłem jeden problem, może Nil Listowicz to potwierdził, w sieci handlowym, kiedy dochodzimy do momentu wyboru. I tutaj właśnie to co mówił Paweł, to mi tak właśnie sugerowało bardziej sieci handlowy, bo po zatwierdzeniu PIN-u zupełnie bankomat za nie mówił. I byłem zupełnie zdziwiony, bo to było też w Białymstoku, w siedzibie City Handlowego, czyli bankomat był w środku. To dosyć nowy bankomat, przynajmniej po tym, jak go dotykałem, tam patrzyłem na te elementy różnego typu, które są. Wydawało mi się, że to jest dosyć nowoczesny bankomat, ale zdziwiło mnie to, więc dlatego odrzuciłem jakby awarię, tak, usterkę. Ale zdziwiło mnie to zupełnie, że ten bankomat po wpisaniu PIN-u nagle za nie mówił, więc wtedy intuicyjnie nacisnąłem przycisk powrót i on nagle zaczął mówić, jakie mam rachunki do wyboru. I dopiero wtedy mogłem sobie wybrać, co chcę zrobić, tak? Wypłata gotówki, tam, nie wiem, sprawdzenie salda i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też może to, co Paweł powiedział, że ja mając kartę z innego bankomatu, z innego banku, korzystając z bankomatu City Handlowego, może tutaj coś nie zagrało, może był jakiś problem, który właśnie zwieszał troszeczkę tą aplikację, tak? I tutaj kwestia przyciśnięcia przycisku powrót spowodowało, że ten bankomat odsucił się i mogłem dalej z niego skorzystać. Trudno mi jest dojść do tego, w każdym razie do City Handlowego to zgłosiłem. Jeśli Paweł napisze mi troszeczkę więcej informacji o tym problemie w Millennium i z informacją, gdzie to jest, postaram się w odpowiednie miejsca tu wysłać, żeby ktoś się przyjrzał temu. Tak samo też ja, korzystając z bankomatu Millennium, miałem problem z gniazdem słuchawkowym, które było zepsute. I moje słuchawki, chociaż są dobre, włączałem te słuchawki, później musiałem tam tym gniazdem, w gnieździe słuchawkowym, tym swoimi
1: wtyczką?
0: Słuchawkami. Halo?
1: Tą wtyczką musiałeś po prostu poruszać gdzieś tam, tak?
0: Tak, chociaż teraz nie chciałem Państwu zademonstrować tego i to przerwanie nie miało tutaj związku z tym, co zrobiłem przy bankomacie Millennium. W każdym razie musiałem właśnie ruszać często dosyć tą wtyczką w tym gnieździe, żeby złapać dźwięk, tak? I tutaj to było dosyć takie nieprzyjemne i też właśnie jak wysłałem te informacje do banku Millennium, to najpierw mi nie uwierzono, że przecież tam wszystko powinno być odpowiednie, więc no jakby kolejny raz im napisałem, że to na pewno nie moje słuchawki, tylko Państwa gniazdo słuchawkowe było uszkodzone i jest jakiś w tym problem, tak? Ale jeśli oni nie będą mieli takich sygnałów, no to tak naprawdę nie zareagują na nasze komunikaty, zupełnie nie zareagują.
1: No oczywiście, ważne jest to. Te bankomaty jednak gdzieś tam są często wystawione na widok, powiedzmy, w miejscach publicznych, więc różne rzeczy się mogą z nimi dziać. Może po prostu gdzieś tam nawet ktoś w to mocniej stuknął i coś tam się z tym gniazdem stało. No to jest jednak elektronika i to taka raczej niezbyt mocna elektronika, podejrzewam, takie gniazdo.
0: Tak, nawet osoba z BZWK, kiedyś z nią rozmawiałem właśnie o bankomatach, o udźwiękowieniu bankomatów i o różnych innych rzeczach związanych z bankomatami, to mi mówił, że bym się zdziwił, jakby mi powiedział, co tam w tych bankomatach znajdują po prostu technicy. Tak, którzy przyjeżdżają, bo awaria jakiegoś bankomatu, to są monety, często gumy po prostu są pozaklejane i tak spodziewałem się też, że będą te gniazda słuchawkowe zaklejane gumami do rzucia i innymi rzeczami. Po prostu tam bankomaty to są takie śmietniczki i ludzie po prostu albo z nerwów, kiedy widzą pieniądze, które im z rachunku schodzą, nie wiem, frustracja jakaś powoduje, że ktoś tam nie szanuje tego, tak, i powoduje zniszczenie tego bankomatu, więc tutaj spodziewajmy się, też musimy założyć coś takiego, że to nie jest wcale zła wola banków, że coś nie działa, tylko po prostu w trakcie...
1: Najzwyczajniejszy w świecie wandalizm, także może tak jest, dać o sobie tak znać. Wspomniałeś, Tomku, o tych przyciskach w bankomatach i o tym, że po prostu no, czasem brakuje informacji

0: który przycisk do czego, tylko czym na przykład można coś zrealizować, ale którym można się wycofać i tak dalej. Powiedz mi, czy te przyciski, one są umiejscowione we wszystkich bankomatach mniej więcej tak samo, czy to po prostu jest różnie z tym?
1: Z tego, co się spotkałem, to są te klawisze funkcyjne takie do potwierdzania operacji po prawej stronie, zawsze po prawej stronie klawiatury numerycznej. Czyli mamy ten rząd 12 przycisków, no i po prawej stronie jest ten blok czterech takich leżących klawiszy, w których jest powrót pierwszy. Co jest jeszcze właśnie, to też Paweł o tym wspomniał, grawerowanie przycisków. Niektóre bankomaty mają znaczki. Tam jest kółeczko, tam jest i taki punkt, wypukłe raczej, tak? To jest na tych klawiszach funkcyjnych, tych podłużnych, leżących klawiszach jest kratka, to jak dobrze pamiętam, to był powrót. Kratka to był stop. I to było takie, tak jakby małe i z kropeczką, to był właśnie powrót, a kółeczko to była akceptacja, jak dobrze pamiętam. Te wypukłe oznaczenia, ale nie we wszystkich bankomatach to jest i tutaj możemy czasami szukając się zawieść, że czegoś takiego nie ma, ale jest to stosowane. Nie wiem, odpowiedziałem ci właśnie chyba na pytanie, tak? Rozwijając trochę.
0: Ale to bardzo dobrze. Ale to bardzo dobrze, bo to myślę, że to też jest istotne. No, jeszcze taką różnicą, o której gdzieś tam wspominaliśmy sobie, ale to chyba przygotowując się do tego, bo jeszcze gdzieś to też nie zostało wyraźnie zaznaczone, że te bankomaty jednak różnych banków różnie do nas mówią, czyli po prostu raz to jest synteza, raz to jest głos ludzki. I syntezy tak, też są różne.
1: Są rozwiązania. Te rozwiązania są różne i tak samo to po włożeniu karty możemy też się o wielu rzeczach dowiedzieć. Bez DWK nie ma jakiegoś tam większego wprowadzenia. City handlowy miał wprowadzenie i tam możemy sobie ustawić różnego typu rzeczy, chociaż powiem szczerze, że ja nie zauważyłem właśnie w City handlowym, chociaż chciałem zgłośnić ten syntezator mowy, który tam jest w udźwiękowieniu, nie zauważyłem zmiany głośności. Jest taki przewodnik, tak? Tak jak mamy, nie wiem, w programach udźwiękawiających pierwsze ustawienia, to tak samo w bankomatach, na przykład City Handlowego i w Millennium też to zauważyłem. Jest coś takiego, że możemy sobie tam do swoich potrzeb ten bankomat ustawić. W Millennium na przykład właśnie jedną z opcji wyboru jest wygaszenie lub zostawienie rozpalonego ekranu. To jest to do wyboru. No i to się odbywa właśnie na samym początku. Te różnice są zauważalne i często właśnie możemy się trochę denerwować, jak już korzystamy któryś raz z takiego bankomatu, że znowu mamy ten przewodnik i znowu sobie możemy ustalić. Chyba w City Handlowym było można pominąć tam te kroki. Nie pamiętam jak w Millennium, w BZWK, tak jak powiedziałem, takiego czegoś nie ma, więc tutaj to od razu jakby przechodzimy do obsługi takiego bankomatu.
0: Więc tak to wygląda, takie są różnice. W naszej dzisiejszej audycji mieliśmy jeszcze o sporej rzeczy innych kwestii porozmawiać, takich około finansowych, ale jak tak spoglądam na zegarek, to mamy w tym momencie za 11 minut godzinę 21, a po godzinie 21 na antenie Radia N dziś kolejna audycja się pojawi. Andrzej Łukaszewicz i Sebastian Stelmach się pojawią i zapraszam was na audycję. No już zdecydowanie nie taką gadaną, tylko bardziej muzyczną, chociaż kto ich tam wie, szczerze mówiąc. Natomiast Tomku, wykorzystajmy jeszcze, myślę, te 11 minut, no jeszcze jakoś dobrze, żeby też jeszcze naszym słuchaczom o czymś istotnym powiedzieć. Czy jeszcze o bankomatach myślisz, że warto by było coś dodać, czy jeszcze po prostu zaczniemy króciutko jakiś jeden temat, który warto by było, twoim zdaniem?
1: Ja proponuję chwilę przerwy i wtedy wrócimy do państwa ponownie z kolejnymi informacjami.
0: Dobrze, to idziemy pozbierać myśli, w takim razie wracamy do was już za momencik. No i oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić do nas, to ja bardzo serdecznie zapraszam.
2: Radio N.
0: No to już do was wracamy. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. Jeszcze można do nas dzwonić. To już taki ostatni dzwonek tak naprawdę, bo za moment nasza audycja się kończy. A przypomnę, że rozmawiamy dziś na temat udźwiękowionych bankomatów wspólnie z Tomkiem Strzymińskim. No i tak kończąc, Tomku, powoli ten temat udźwiękowionych bankomatów, to muszę zapytać, bo w końcu udało ci się zebrać jakieś takie dane statystyczne, ile w ogóle jest tych bankomatów, które do nas ludzkim głosem potrafią przemówić w Polsce w ogóle?
1: Tak, Paweł prosił o tą informację sumującą, więc 667 bankomatów w Polsce od tych czterech banków mamy i to na szczęście nie jest liczba ostateczna, bo tak jak już wielokrotnie podkreślałem, tylko od nas zależy, od naszych chęci i od naszego używania tych bankomatów zależy, czy te kolejne banki, kolejne bankomaty w tych bankach, które już teraz udostępniły udźwiękowione bankomaty, czy one nadal, ta liczba będzie wzrastać, bo jak mówiłem, BZBBK udźwiękowił do tej pory 112 maszyn swoich, a ma ponad 1000. Tak samo PKO BP ma w obecnej chwili 78 maszyn, a na pewno ma ponad 1000 bankomatów, które może mógłby udźwiękowić, tylko od nas zależy, od naszych chęci, od naszego zaangażowania w to, czy takie bankomaty będą, bo tak jak możemy w placówkach o coś takiego się dopominać, tak samo możemy i w serwisie internetowym o tym pisać, tak? Na różne sposoby. Zarówno też i można jak najbardziej do mnie napisać. Ja będę próbował takie zbierać głosy i po prostu w odpowiednie miejsca przekazywać, tak samo jak i Paweł powiedział o ING. Tutaj czekam, Pawle, i trzymam cię za słowo, żebyś wysłał do mnie lokalizację tych bankomatów, czy bankomatów, płatomatów ING, które mają gniazdo słuchawkowe. Może tutaj coś się uda, bo ING przecież też z tego, co przynajmniej z rynku finansowego wynika, ING nie podbił naszego rynku i możliwe, że zostanie sprzedany innej firmie, tak, z zagranicy. Tutaj jest mowa o Rosjanach, ale także i o innych wielkich bankach, które mogą ING kupić i wejść po prostu na inne miejsce w naszym systemie bankowym, tak, bo Santander kupując BZWK czy też Credit Bank, a wcześniej AIG Polska, jest teraz na trzecim miejscu po PKO BP i PKO SA. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, 667 sztuk i mamy nadzieję wszyscy na to,
0: że będzie więcej.
1: Wszyscy, że będzie ich więcej, bo Millennium też zapowiedział, że teraz udźwiękowił co prawda ponad 300 maszyn, ale w końcowym efekcie chce ich udźwiękowić ponad 570, więc to są konkretne liczby, które naprawdę możemy w Polsce osiągnąć.
0: Tomku, to takie pytanie, jak można się z tobą skontaktować, bo mówisz, że można się skontaktować, to może podajmy jakiś namiar na ciebie.
1: Dróg kontaktu jest kilka, zarówno przez listę Tyflos, zawsze ktoś może napisać, można przez Fundację Audiodeskrypcja, czyli www.audiodeskrypcja, pisane razem, i to jest od dźwięku, audiodeskrypcja.org.pl, a również można na e-mail, czyli tak jak moje nazwisko, Strzymiński, Strzymiński, @gmail.com. I to są jakby drogi kontaktu. Ja myślę, że też to, o czym wspomniałem wcześniej, jak będzie ten artykuł gotowy, to zostanie wysłane na pewno na Tyflos, ale myślę, że też i udostępnione właśnie dla ciebie, Michale, dla Tyflo Podcastu, żeby to zamieścić na stronie internetowej, waszej stronie internetowej, żeby ktoś mógł też się z tym zapoznać i mieć do tego dostęp. Ja tę stronę, ten artykuł będę starał się aktualizować właśnie o najnowsze informacje związane z lokalizacjami. Myślę, że każdemu się ten po prostu wykaz, te wykazy się przydadzą, aby dowiedzieć się, czy już u nich w ich okolicy jest taki bankomat.
0: 667 bankomatów, oby było ich więcej, ale czy orientujesz się, jaka jest w ogóle przyszłość tego typu urządzeń? Czy na przykład nie ma jakichś takich pomysłów, może się już gdzieś spotkałeś z bankomatami, z ekranami dotykowymi?
1: Przyszłościowy kierunek też pokazał nam Paweł, tak? Mówiąc o tym, że ING poszedł w kierunku bankomatów, płatomatów. Jeśli chodzi o dotykowe ekrany, ja się z tym nie spotkałem, chociaż w City Handlowym wiem, że jest problem z bankomatami z ekranami City Handlowego, bo tam chyba te przyciski po lewej i po prawej stronie ekranu są jakoś zespolone i jest problem właśnie z kontrastami dla osób słabowidzących. Ja się nie spotkałem, ale dosyć mocno się obawiam takiego rozwiązania, jeśli ono wejdzie, bo słyszę o na przykład wypłacaniu gotówki poprzez telefon komórkowy, że tak naprawdę z telefonu komórkowego wydajemy komendę do bankomatu i podchodzimy do bankomatu, a on nam wypłaca gotówkę, więc no, nie wiem, co tak naprawdę przyszłość przyniesie. Ja myślę, że to, co będzie, tak naprawdę klienci sami zdecydują, co się przyjmie, tak? Możemy założyć, że ze względu na to, że w społeczeństwie jest więcej osób pełnosprawnych, osób widzących, mogą się ekrany dotykowe przyjąć, chociaż to nie jest tak do końca, bo wiele osób ma problemy z takimi ekranami, tak, z obsługą najprostszych nawet urządzeń, więc tutaj bankowcy też będą pewnie to rozważać i na pewno jakiś bank się na to prędzej czy później zdecyduje i stanie przed takim dylematem, jak tu zrobić, co zrobić, żeby osoby na przykład niewidzące też mogły taki bankomat obsłużyć. Nie wiem, na ile technologia, którą zastosowało Apple albo Google, czy producenci, może inaczej producenci smartfonów z ekranami dotykowymi, na ile ta technologia jest opatentowana i nie da się jej zastosować, załóżmy, właśnie w bankomatach, tak?
0: No właśnie, no zawsze można też stworzyć coś swojego, tylko że to już są wtedy no dosyć duże pieniądze, a jednak osób potrzebujących tego typu rozwiązań jest niezbyt wiele, a banki to jednak pieniądze potrafią liczyć. No oni chyba najlepiej potrafią pieniądze liczyć.
1: W szczególności właśnie nasze, tak? Bo swoich pieniędzy to może niekoniecznie trzeba by się złapali za głowę, ile to pieniędzy, ile to mają, jaką mają to dziurę budżetową, jakby zaczęli liczyć swoje pieniądze. Ale też mówiąc o przyszłości bankomatów, też musimy się liczyć z tym, że w ofercie banków w niedalekiej przyszłości naprawdę może się sporo zmienić w tym zakresie, czyli mogą definitywnie skończyć się darmowe bankomaty w całej Polsce, czy nawet na świecie, bo zostaną wprowadzone opłaty, tak? No to tutaj oczywiście możemy za to zapłacić i jakby problem zginie, chociaż no, każdy by chciał te konto za darmo, a najlepiej, żeby jeszcze bank mu dopłacał do prowadzenia tego rachunku. Więc pierwsza kwestia to jest właśnie to. I słyszałem też takie opinie, że możliwe, że ta opłata zostanie zamieniona w jakiś sposób na taki wspólną korzyść, tak? Bank będzie zachęcał ludzi posługujących się kartami płatniczymi, bankomatowymi do płatności właśnie w sklepach, przez co bank będzie zarabiał na prowizji tej odprowadzanej od płatności bezgotówkowych i za to klient będzie mógł pobrać sobie na przykład w miesiącu tyle i tyle razy za darmo z bankomatu. Więc to są jakby takie przyszłościowe rzeczy w banku, może nie konkretnie związane z technicznymi zagadnieniami, jak właśnie udźwiękowienie bankomatów, ale też blisko związane w ogóle z bankomatami, tak, z czym możemy się spotkać już w niedalekiej przyszłości.
0: I zobaczymy, czy przyniesie to coś dobrego, czy coś złego. Pewnie jak zawsze to tak mniej więcej pół na pół. To wszystko.
1: Tak jak sam powiedziałeś, bankowcy liczą pieniądze, więc oni też zwracają na to uwagę, że
0: żeby wyjść na plus.
1: Tak, po co mają płacić jakieś prowizje tam dla takich właśnie euronetów, eurocardów czy cash4u, jeśli oni powiedzą dla klienta, dobra, możesz płacić, wypłacać pieniądze z bankomatu, ale tyle i tyle razy zapłać swoją kartą, tak, już teraz chcąc mieć na przykład konto, darmowe konto, musimy
0: jakiegoś tam obrotu dokonać.
1: Tak, tak jest, więc tutaj obrót bezgotówkowy w ogóle, myślę, że to jest światowy trend, aby obrót bezgotówkowy zamienił właśnie ten obrót takim prawdziwym papierowym pieniądzem, no bo wyrób papierowego pieniądza to są też koszty, tak?
0: No to jest taka ewolucja, kiedyś był barter, później handlowało się, na zasadzie wymieniało się za faktycznie jakieś tam złoto, później zaczęto drukować pieniądze, no a teraz pieniądze papierowe przechodzą powoli w pieniądz elektroniczny. I tak, no tak, taka i to kolej rzeczy.
1: Mamy ten, mamy ten właśnie pieniądz elektroniczny, na który z każdej strony ktoś nas chce namawiać. I też spodziewam się tego, że te wszystkie złe sygnały mówiące o tym, że niedługo wprowadzone zostaną opłaty za korzystanie z bankomatu i tak dalej, tam jakieś inne jeszcze obciążenia, mogą nie mieć uzasadnienia rynkowego, no bo jeśli ludzie zobaczą, że z ich portfela ubywa pieniędzy przy korzystaniu z takiej karty, no to zwyczajnie z niej zrezygnują, tak? I powiedzą, sorry, ale to nie dla mnie. Proszę, żeby, nie wiem, rencista, listonosz przyniósł mi tą rentę czy tam emeryturę do mnie do domu. Ja dostaję to w rękę i mam tą gotówkę i tam się nie bawię w jakieś karty płatnicze i później się też nie muszę jakoś powstrzymywać przed tym, żeby za dużo nie wydać, prawda? Bo
0: no tak.
1: Przecież z kartą płatniczą powiązany jest debet, więc możemy sobie zbyt dużo pozwolić i wydać zbyt dużo pieniędzy, a później trzeba przecież zwrócić pieniądze, więc tutaj jakby myślę, że bankowcy też nie są do końca nie do końca wiedzą, jaka może być przyszłość, obserwują, jak to wygląda, namawiają na różnego typu mechanizmy, ale też wiedzą, że przynajmniej w naszym kraju i w krajach podobnych bardzo duże znaczenie przykłada się do tego, czy my dodajemy do tego interesu, czy jednak jakby w cudzysłowie bierzemy z tego interesu, tak? No bo jeśli się okaże, że zbyt duże koszty ponosi ktoś obsługi czegoś takiego, no to zwyczajnie z tego zrezygnuje. Tutaj przykładem jest na przykład mój tato, któremu też kiedyś założyłem konto w banku, dałem mu kartę płatniczą, kartę bankomatową, powiedziałem, jak z tego skorzystać i on po kilku razach po prostu stwierdził, że to nie dla niego i zrezygnował z tego banku, zrezygnował z tego konta i mu dalej listonosz przynosi emeryturę, tak? Więc patrząc też na to, że społeczeństwo się starzeje, no bankowcy muszą to liczyć i na pewno grupa jakaś tam się znajdzie ludzi, którzy już są przywiązani do karty i będą z tego korzystać, ale też bardzo dużo osób znajdzie się takich, które będą wolały mieć pieniądz w kieszeni i będą wiedziały, ile tak naprawdę, na ile mogą sobie pozwolić w życiu.
0: A że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób starszych, czyli także i takich, które no jednak z wiekiem mają różne problemy, także i ze wzrokiem zaczyna być takich osób coraz więcej, no to także być może jest to jakaś szansa na to, że i tych udźwiękowionych bankomatów będzie jeszcze więcej, bo to już nie tylko będzie chodziło o osoby niewidome na przykład, ale także o osoby starsze. No a jednak tych, którzy już obecnie mają na przykład konto w banku, no i korzystają z tego elektronicznego pieniądza intensywnie, to za kilkadziesiąt lat w wieku, tam powiedzmy 60-70 plus, będzie znacznie więcej.
1: Tak, i to jest jeden z argumentów, który też bardzo często używam, żeby nie pokazywać tego, że tylko są osoby niewidzące, osoby słabowidzące i trzeba dla nich coś zrobić, bo wtedy też inaczej ludzie patrzą, tak? No bo patrzą, dobra, to tym pomożemy, no a zaraz się tam inne niepełnosprawności zgłoszą i też trzeba będzie im pomóc, więc trzeba pokazywać, ile tak naprawdę tych osób z tego może rozwiązanie skorzystać w końcowym etapie, tak? Czyli tak jak sam powiedziałeś, osoby niewidzące, osoby słabowidzące, ale seniorzy też mają problemy ze wzrokiem i oni są tą też grupą, która z tego jak najbardziej skorzysta i też jest to dla nas jakieś takie taki plus, że może te ekrany dotykowe, o których wspomniałeś, może one jednak nie wejdą, a jak wejdą, to naprawdę w miejscach, w niektórych tam miejscach, tak, ale nie staną się czymś powszechnym i myślę, że tego się powinniśmy trzymać jako czegoś, co nam zapewni to, że jednak te bankomaty będą dostępne dla nas. Nie, po tej krótkiej przerwie dostępności nie stanie się, że znowu one zostaną niedostępne. Może się technologia dotykowa się na tyle rozwinie, że będziemy właśnie z tego mogli korzystać bez problemu. Może to, o czym wspomniałem, że tak naprawdę w swoim telefonie będziemy różnego typu rzeczy ustawiać i do bankomatu będziemy podchodzić tylko jak do okienka, w którym odbierzemy tylko swoje pieniądze. Może to jest też jakaś przyszłość, tak? No jeśli będziemy korzystać z produktów firm, które udostępniają swoje urządzenia, tak jak to właśnie smartfony, nie wiem, iPhone, czy może w przyszłości jakieś tam HTC czy Samsungi, które będą dostępne dla nas, też nie będziemy mieli większego problemu z tym, tak?
0: No to wszystko czas pokaże. To wszystko czas najbliższy pokaże. Zresztą myślę, że my, Tomku, jeszcze o bankowości, chociażby o oszczędzaniu, o inwestycjach też sobie kiedyś porozmawiamy jeszcze w Tyflo Podcaście na antenie Radia N.
1: Myślę, że to jest dla każdego z nas dosyć ważna sfera, tak? Czyli finanse, zarządzanie swoimi finansami.
0: Ale jest niestety, ważne.
1: No, ze względu na, tak, jest ze względu na czas, nie jesteśmy w stanie rozpocząć kolejnego tematu, bo to jest też temat rzeka, który możemy rozpocząć i myślę, że też słuchacze będą chcieli się włączyć i też opowiedzieć o swoich swoich sukcesach, swoich jakichś porażkach może nawet w oszczędzaniu, inwestowaniu, ale także i w swoich propozycjach, swoich sugestiach, co można fajnego zrobić, jak można się wzbogacić, bo każdy by chciał mieć trochę więcej pieniędzy niż ma i każdy coś znajdzie dla siebie, co by chciał kupić, na co może w danej chwili go nie stać.
0: A jeżeli się postara, to no, ma szansę na to, żeby było go stać. Ale o tym sobie porozmawiamy kiedy indziej. Na dziś bardzo ci serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim, a przede wszystkim waszym gościem, drodzy słuchacze, był Tomasz Strzymiński. Z Tomkiem rozmawialiśmy na temat udźwiękowionych bankomatów. Dziękuję ci bardzo, no i do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Dziękuję ci, Michale, dziękuję państwu i pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. My spotykamy się także jeszcze dzień wcześniej, czyli w niedzielę po godzinie 20. To będzie moja autorska audycja z Archiwum M. Andrzej i Sebastian już za kilka minut się z wami spotkają, a ja już dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnego wieczoru, spokojnej nocy. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję aplikację, informacja o której na środowiskowych listach dyskusyjnych niewidomych użytkowników komputerów ukazała się już jakiś czas temu. Jednakże w związku z tym, że zaczął się nie tak dawno rok szkolny, to jest idealna okazja, żeby bliżej zaprezentować taki właśnie program, jakim jest Encyklopedia Geografii. Encyklopedię tę wydała firma Impuls. Autorem programu jest Dariusz Mikułowski. Program bardzo prosty, przyjazny niewidomym użytkownikom komputerów. No w końcu firma Impuls to jest jedna z tych firm, która działa w naszym środowisku i zna nasze potrzeby. Z interfejsem zapoznam Was za moment, jednak najpierw kilka słów o tym, jak wygląda proces instalacji encyklopedii. Wersja demonstracyjna, którą dysponuję, została umieszczona na serwerze w postaci pliku ISO. Można sobie z tym plikiem poradzić na kilka sposobów. Można oczywiście wypalić go na płycie i zainstalować właśnie z krążka CD lub DVD. Można także posłużyć się jednym z emulatorów napędów CD i DVD. Ja osobiście użyłem do tego aplikacji Demon Tools. Instalacja jest bardzo prosta, bowiem sprowadza się w zasadzie tylko i wyłącznie do klikania w przycisk dalej. Mamy tam jedynie w pewnym momencie wybór trybu pracy encyklopedii. Jeżeli posiadamy numer seryjny, możemy go wpisać w tym momencie i encyklopedia działa w wersji pełnej. Jeżeli chodzi o ograniczenia wersji demo, to możemy ją uruchomić określoną ilość razy, co zresztą zostanie za moment zademonstrowane na ekranie powitalnym. Program, jak wspomniałem, nie powinien nawet i początkującym użytkownikom komputerów nastręczać żadnych trudności, ale o szczegółach właśnie teraz opowiem, demonstrując kolejne ekrany Encyklopedii Geografii. Zaczynamy tradycyjnie od uruchomienia aplikacji. Skrót do niej znajdziemy w menu Programy, oczywiście w menu Start.
3: Menu Start, menu kontekstowe, Internet.
0: Wchodzimy do Wszystkie programy.
3: P, HP, U.
0: I szukamy pod literką E Encyklopedii.
3: E, EBSCHARP, E, rozwijane. E, Encyklopedia Geografii, E. Rozwijane.
0: Jak widać, u mnie to jest druga pozycja na literę E, jednakże to może być dowolna pozycja na literę E. Wszystko jest uzależnione od tego, ile kto z Was posiada zainstalowanych w komputerze aplikacji. Rozwijam to menu.
3: Czytaj to. C. Lokalizacja. C. Program Files Geografia. Doc.
0: Mamy tu kilka ikonek. Pierwsza to jest ikona Czytaj to, czyli bardzo często spotykany plik zawierający podstawowe informacje o danym programie. Tak też jest i w tym przypadku.
3: Geografia. G. Lokalizacja.
0: Geografia to jest ikona uruchamiająca encyklopedię.
3: Odinstalowanie. O. Lokalizacja. C.
0: Odinstalowanie.
3: Jest pomoc.
0: P. No i pomoc, czyli... Myślę, że w tych kwestiach jest wszystko jasne. Jeżeli nie chcemy już korzystać z encyklopedii geografii, używamy ikony odinstalowanie, a jeżeli mielibyśmy jakiekolwiek problemy związane z tą aplikacją, wystarczy skorzystać z pomocy. Uruchamiamy encyklopedię, wybierając stosowną ikonę i naciskając na niej klawisz Enter.
3: Menu zamknięte. OK. Przycisk. Dialog. Geografia. Witaj w programie Encyklopedia Geografii. To jest wersja demonstracyjna encyklopedii. Program możesz uruchomić jeszcze 45 razy. Domyślny. OK. Przycisk.
0: I właśnie, z racji tego, że jest to wersja demonstracyjna, jeszcze tylko 45 razy mogę skorzystać z tego programu. Akceptuję tę informację, naciskając Enter na przycisku OK.
3: Intro. AVI. Encyklopedia Geografii. Encyklopedia. Przycisk.

0: Muzyczka nam się odezwała, może nie w najwyższej jakości, ale no cóż, tak też bywa. Zatem przyjrzyjmy się poszczególnym opcjom programu. Jeżeli nie było tego słychać, to ja może powtórzę, która opcja jest na samym początku.
1: Encyklopedia. E. Przycisk.
0: Encyklopedia. No skoro jest to encyklopedia geografii, to wiadomo, że to musi być pierwsza funkcja tej aplikacji, ale nie jedyna. Po okienku, które składa się de facto z kilku przycisków, poruszamy się za pomocą tabulatora. Jeżeli chcemy wrócić do jakiejś opcji, używamy klawiszy Shift i Tab.
1: Wiem więcej. W. Przycisk.
0: Wiem więcej, czyli ciekawostki i różnego rodzaju informacje, które mogą nas zainteresować dodatkowo.
1: Multimedia. M. Przycisk.
0: Dla tych, którzy lubią sobie co nieco pooglądać i posłuchać, także jest kilka rzeczy, czyli multimedia. Multimedia to pliki dźwiękowe i filmowe.
1: Quiz. Q. Przycisk.
0: Jeżeli chcemy sprawdzić swoją wiedzę w zakresie geografii, możemy skorzystać z quizu.
1: Informacje. I. Przycisk.
0: Informacje, czyli wiadomości dotyczące samej encyklopedii.
1: Koniec. K. Przycisk.
0: I mówiący wszystko przycisk koniec. Jeżeli znudzi nam się zabawa z programem, możemy właśnie za pomocą tego klawisza z niego wyjść. Rozpoczynamy naszą przygodę z encyklopedią od sprawdzenia, co właśnie w encyklopedii pod przyciskiem encyklopedia się kryje. Naciskamy na nim spację bądź enter. Ja nacisnę spację.
1: Odstęp. Encyklopedia. Birmingham. Nie wybrano obiektów. Pole listy. 1 z 4000. Tekst.
0: Mamy tu pole listy. Możemy poruszać się po tym polu za pomocą strzałek góra-dół.
1: Birmingham. Biobidżan. Biskajska. Biskira. 5 z 4000. Biskupin. 6 z 4000. Bismarck. 7 z 4000.
0: 4000 haseł, jak sami słyszymy. I cóż teraz? Dajmy na to, sprawdzimy sobie jakieś hasło w encyklopedii.
1: Biskupin. 6,
0: powiedzmy biskupin, poszukajmy jakiejś informacji. Jeżeli będę zainteresowany danym hasłem, wystarczy, że po prostu podświetlę je klawiszami strzałek i nacisnę tab.
1: Miejscowość w środkowej Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, na południe od Żnina, tylko do odczytu, pole edycji.
0: Czy to jest wszystko? Sprawdźmy, bo to jest zwykłe pole do odczytu, jak informuje nas Windowise. Możemy poruszać się po nim za pomocą klawiszy strzałek góra-dół.
1: Nad jeziorem biskupińskim, znana z odkrytych tu pozostałości drewnianego osiedla obronnego, Z. Około wieku P, N, E oraz zrekonstruowanej osady stanowiącej rezerwat archeologiczny.
0: I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mógłbym tu nacisnąć klawisz do odczytu całego pola i zapewne dostałbym zdecydowanie więcej informacji. Ale zobaczmy, co jeszcze kryje się właśnie w tym okienku dotyczącym encyklopedii.
1: Wpisz pierwsze litery hasła, pole edycji.
0: Wpisz pierwsze litery hasła, więc jeżeli chciałbym odnaleźć jakieś hasło bardzo szybko, to mogę wpisać po prostu jego pierwsze litery. No załóżmy, że interesuje nas Londyn.
1: L. O. N. D.
0: Lond. Naciskam Enter, zobaczymy co się stanie. Nie stało się nic. W związku z tym trzeba po prostu przejść dwa razy klawiszem Shift i Tab do listy.
1: Miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario.
0: No nie jest to raczej Londyn, to nie jest miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario, ale zobaczmy, co w ogóle nam wyfiltrowało na liście haseł.
1: London, pole listy, 2386-4000.
0: London, okazuje się, że jest też takie miasto.
1: Londoner, 2387-4000. Londyn, 2388-4000.
0: No i mamy Londyn. Więc teraz ponownie naciskam tab.
1: Angielskie Londyn, przecinek, stolica Anglii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii nad Tamizą. Tylko do odczytu, pole edycji.
0: No i mamy informacje dotyczące miasta, którego rzeczywiście szukałem.
1: Wpisz pierwsze litery hasła, Lond, pole edycji.
0: Tu już byliśmy, zobaczmy, czy coś jeszcze ciekawego kryje ta encyklopedia.
1: Szukaj, S, przycisk, powrót, P, przycisk, Londyn, pole listy, 2000...
0: Na razie nie ma nic, natomiast zobaczmy, czy rzeczywiście jest tak zawsze. Powiedzmy, wpiszmy sobie, poszukajmy sobie jakiegoś konkretnego kraju. Na przykład Niemcy.
1: E, N, C, Y. Angielskie, Londyn, pole listy. Wpisz pierwsze. Niemcy. Niemcy, pole listy. 2500.
0: Mamy Niemcy. To jest kraj. Być może o kraju będziemy mieli więcej informacji, albo może będziemy mogli sobie coś jeszcze sprawdzić. Mamy podświetlone Niemcy.
1: Państwo w zachodniej Europie. Tylko do odczytu.
0: Państwo w zachodniej Europie, to wszyscy wiemy.
1: Wpisz pierwsze litery hasła. Szukaj. S. Powrót. P. Flaga mapa. F. Przycisk.
0: No właśnie. I mamy tu jeszcze kilka dodatkowych przycisków. Mamy flaga mapa.
1: Hymn. H.
0: I mamy także hymn. Zobaczmy, czy uda nam się odtworzyć hymn niemiecki.
1: Odstęp. Niemcy. Hymn.
0: Naciśnięcie spacji nie poskutkowało, a spróbujmy wcisnąć Enter.
1: Odstęp.
0: No i okazuje się, że niestety tu jest jakiś błąd w encyklopedii. Nie da się odtworzyć hymnu. Spróbujmy kliknąć na tym lewym przyciskiem myszki jeszcze, żeby się upewnić, że to nie jest wina moja jako użytkownika.
1: Lewy.
0: Nie. Nie działa.
1: Niemcy.
0: Okazuje się, że niestety z tym jest jeszcze problem. Być może to jest jakaś wczesna wersja encyklopedii, zatem niektóre funkcje są niedostępne. A sprawdźmy flaga jeszcze mapa. Flaga mapa.
1: Odstęp. Mapka. Mapka tego państwa znajduje się w tomie drugim na stronę 119. Flaga tego państwa znajduje tylko do odczytu się w tomie drugim na stronę 167.
0: No i okazuje się, że jeszcze musielibyśmy otrzymać co nieco papierowej dokumentacji dotyczącej tej encyklopedii, żeby korzystać z niej prawidłowo, bo mamy tu informacje dotyczące flagi i mapy, więc można się spodziewać, że w pełnej wersji, jeżeli byśmy zakupili encyklopedię, to dostaniemy razem z nią brajlowski zeszyt, a właściwie kilka tomów brajlowskich, w których będą różnego rodzaju informacje dodatkowe jako uzupełnienie tej elektronicznej aplikacji. Tyle jeżeli chodzi o encyklopedię. Teraz cofnijmy się.
1: Odstęp. Encyklopedia. Niemcy. Pole listy.
0: Musimy cofnąć się jeszcze raz.
1: Hymn. Przy. Powrót.
0: Klikając w przycisk powrót.
1: Odstęp. Encyklopedia geografii. Encyklopedia. E. Przycisk.
0: I sprawdźmy, co kryje się pod kolejnymi przyciskami. Jak na razie sprawdziliśmy, co to jest encyklopedia.
1: Wiem więcej.
0: Zatem teraz przejdźmy do różnego rodzaju interesujących ciekawostek pod hasłem Wiem więcej. Naciskam spację.
1: Odstęp. Wiem więcej. 3200. PNE. Nie wybrano obiektów. Pole listy. 1 z 27.
0: No właśnie, mewy nam zaczęły śpiewać i piszczeć na tyle głośno, że przysłoniły swoim głosem syntezę mowy. Miejmy nadzieję, że więcej takich niespodzianek nie będzie. Teraz mamy kalendarium, po którym możemy poruszać się klawiszami strzałek góra-dół.
1: 3200 PNE 1 z 27 2750 PNE 2 z 27.
0: I mamy tu różnego rodzaju daty. Sprawdźmy, co kryje się na przykład pod tą datą. Naciskam Tab.
1: Pierwsza opisana ekspedycja badawcza wyrusza z Egiptu. Tylko do odczytu. Pole edycji. Pierwsza opisana ekspedycja... Pierwsza...
0: No wiele nie było pod tą datą. Dwa... Sprawdźmy jeszcze jedną na przykład.
1: Wiwiek. PNE 3 z 27. Fenicjańscy handlarze docierają do krajów. Tylko do odczytu. Pole edycji.
0: No właśnie. Takie krótkie informacje, krótkie ciekawostki, które mogą zainteresować kogoś, kto jest bardzo ciekawy geografii.
1: Astronomia. A. Przycisk.
0: Ale mamy tu jeszcze jeden przycisk, który opisany jest jako astronomia. I pod tym przyciskiem znajdować się będą różnego rodzaju ciekawostki właśnie dotyczące astronomii. To będą takie nieco dłuższe teksty. Ja teraz nacisnę ten przycisk, żeby zademonstrować interfejs właśnie tego działu.
1: Odstęp. Astronomia. Astronomia starożytna. Pole.

0: Mamy teraz cały czas muzykę, która jest dość głośna w porównaniu do syntezy niestety. Ale całe szczęście ta muzyka nie trwa długo. Teraz przemieszczam się znowu po kolejnej liście, naciskając klawisze strzałek góra-dół.
1: Hipparch 2, Ptolemeusz 377.
0: Zatrzymajmy się na przykład na Ptolemeuszu. Naciskam tabulator.
1: Twórcą najważniejszej teorii geocentrycznej był Aleksandryjczyk. Tylko do odczytu. Claudius Ptolemeusz OK, 100 OK, 168. Rozszerzył on naukę Hipparcha, a jego teorię uważa się za ukoronowanie i podsumowanie dorobku astronomii antycznej. Wierzył on, że niebo to ogromna kula.
0: No właśnie, to się dowiedzieliśmy, w co wierzył Ptolemeusz, jakie były jego teorie. A czy możemy się dowiedzieć coś jeszcze więcej, naciskając klawisz Tab na tym okienku? Czy jeszcze do czegoś możemy tu dojść?
1: Powrót, P, przycisk.
0: Wygląda na to, że nie, bo mamy tu tylko i wyłącznie przycisk powrót, który teraz nacisnę.
1: Odstęp, wiem więcej, wiek, P, M.
0: I znowu mewy nam krzyczą. Zatem żegnamy te miłe ptaszyska, przesuwamy się ponownie na przycisk powrót. Ja teraz nacisnąłem klawisze Shift i Tab, żeby szybciej do tego dotrzeć.
1: Odstęp, encyklopedia geografii, wiem więcej, W, przycisk.
0: To akurat bardzo miła rzecz, że zatrzymujemy się w tym miejscu, z którego wyszliśmy, więc skoro byłem na wiem więcej, to właśnie tu jestem. Nie muszę przesuwać się ponownie po kontrolkach, aby dotrzeć do kolejnej opcji.
1: Multimedia, M, przycisk.
0: Mamy następną rzecz opisaną jako multimedia. Sprawdźmy, co kryje się pod tym hasłem.
1: Odstęp. Wyświetlanie filmów. Kenia Film. Polęsty. 1/12.
0: Rzeczy multimedialnych jest niewiele, jak zresztą było słychać. Mamy 12 filmów.
1: Mali Film. 2/12. Maroko Film. 3/12. Nil Film. 4/12.
0: I gdybyśmy teraz nacisnęli Enter na danym filmie, to spowoduje to jego odtworzenie.
2: Rukarara po połączeniu z Akagerą wpada do jeziora Wiktorii, a z jeziora wypływa Nil Wiktorii, który tu jest już okazałą rzeką.
0: No właśnie, a teraz zobaczmy, jak wygląda interfejs odtwarzania filmu, poruszając się po nim klawiszem Tab.
1: Zatrzymaj. Z. Powrót. P.
0: Zatrzymujemy film.
1: Odstęp.
0: No i to by było tyle, jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów w tej encyklopedii. To jest także stosunkowo proste. Nie powinno to sprawić nikomu jakichkolwiek kłopotów.
1: Powrót, P,
0: teraz
1: przycisk.
0: Znowu wracam do guzika powrót, naciskam go.
1: Odstęp, encyklopedia geografii, multimedia, M, przycisk.
0: I przenosimy się do kolejnego poddziału encyklopedii geografii.
1: Quiz, Q, przycisk.
0: Czyli do quizu, w którym będziemy mogli sprawdzić naszą wiedzę geograficzną. Strach się bać, bo do szkoły. To już dawno chodziłem.
1: Odstęp. Test wiedzy z geografii. Na biegunie północnym można obserwować trwającą 24 godziny noc. Tylko do odczytu. Pol edycji. Polarną w dniu. Polarną w dniu.
0: No właśnie. Na biegunie północnym można obserwować trwającą przez 24 godziny noc polarną w dniu. I teraz mamy pytanie. To pytanie znajduje się w standardowym polu edycji. Tylko do odczytu. Poruszając się klawiszem Tab, przechodzimy do odpowiedzi.
1: Odpowiedzi 15 marca, przycisk opcji, oznaczone 2/3.
0: I mamy tu odpowiedzi. Te odpowiedzi to są tak zwane przyciski opcji, czyli oznacza to, że może być prawidłowa tylko jedna z nich. Poruszamy się między poszczególnymi opcjami odpowiedzi za pomocą strzałek góra-dół.
1: Odpowiedzi 21 grudnia, przycisk opcji, oznaczone 3/3. Odpowiedzi 21 czerwca, przycisk opcji, oznaczone 1/3.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź, może i to wstyd się przyznać, ale...
1: Odpowiedzi 15 marca, przycisk...
0: Spróbujemy zaryzykować, że...
1: Odpowiedzi 21 czerwca,
0: przycisk... 21 czerwca, zaznaczmy tą odpowiedź i naciśnijmy Tab.
1: Następne pytanie, N, przycisk...
0: Ten przycisk prowadzi do następnego pytania.
1: Odstęp. Które z państw Ameryki Południowej nie zajmuje się uprawą kawy? Tylko do odczytu. Pol edycji.
0: No i mamy kolejne pytanie, ale ja nie będę może już sprawdzał swojej wiedzy geograficznej tak publicznie, bo doskonale wiem, że nie jest ona najwyższych lotów.
1: Odpowiedzi. Brazylia.
0: Więc teraz mamy tutaj kolejne odpowiedzi. Możemy zażądać następnego pytania.
1: Pokaż wyniki.
0: Możemy także zażądać pokazania wyników.
1: Zakończ test.
0: Bądź też zakończenia testu. A ja poproszę o pokazanie wyników, czyli jeszcze cofam się do tego przycisku.
1: Pokaż wyniki. W. Przycisk. Odstęp. Wyniki testu. Tylko do odczytu. Pole edycji.
0: Mamy wyniki testu, więc teraz poruszam się po polu z tymi wynikami za pomocą strzałek.
1: Ilość zadanych pytań 1. Ilość poprawnych odpowiedzi 0.
0: Okazało się, że jednak to nie była dobra odpowiedź. Źle myślałem.
1: Ocena procentowa 0. Ocena w stopniach 2.
0: Dobrze, że nie jeden. Widać, że tu jeszcze akademicka skala ocen obowiązuje.
1: Powrót. P. Przycisk.
0: Naciskam klawisz powrót.
1: Odstęp. Które z państw Ameryki...
0: I znowu mamy test, zakończ ale test. Ja już nie chcę dalej sprawdzać swojej wiedzy, więc wybieram przycisk zakończ test.
1: Odstęp. Tak. T. Przycisk. Dialog. Geografia. Czy na pewno chcesz zakończyć rozwiązywanie testu? Domyślne. Tak. T. Przycisk.
0: I wybieram domyślną opcję, czyli klawisz tak.
1: Odstęp. Test wiedzy z geografii. Ocena w stopniach 2. Tylko do odczytu. Pole edycji.
0: No bardzo dobrze.
1: Powrót. P.
0: Powrót.
1: Odstęp. Encyklopedia geografii. Quiz. Q. Przycisk.
0: To była kolejna opcja.
1: Informacje.
0: I to była tak naprawdę ostatnia opcja rzeczywiście nas interesująca, ale jeszcze dla porządku pozwolę sobie wyświetlić okienko o nazwie informacje.
1: Odstęp. OK. Przycisk. Dialog. Geografia. Program Encyklopedia Geografii. Wersja 1.0. Autor Dariusz Mikułowski. Copyright Bybchu Impuls Ryszard Dziewa. Domyślny. OK. Przycisk.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o zawartość tego okienka.
1: Odstęp. Encyklopedia.
0: I pozostał nam do wciśnięcia już tylko jeden przycisk.
1: Koniec. K.
0: Przycisk. O nazwie koniec. Zatem teraz go uaktywnię.
1: Odstęp. Tak. T. Przycisk. Dialog. Geografia. Czy na pewno chcesz opuścić program? Domyślny. Tak. T. Przycisk. Nie.
0: I ponownie na zadane pytanie odpowiadam twierdząco.
1: Odstęp. Goldwawe. Twawebiew. Okno wielu dokumentów.
0: I tak właśnie wygląda w całości program Encyklopedia Geografii. Jeżeli chodzi o moje uwagi, jakie ja miałbym do tej aplikacji, no niestety z multimediami, jak widać, jest jakiś tam drobny problem. Nie wszystkie multimedia chcą się odtwarzać, szczególnie w encyklopedii. Podczas jednego skorzystania z encyklopedii także co jakiś czas napotykałem na błędy. Konkretnie pojawiało się okienko dialogowe z informacją o jakimś błędzie. Program działał, jednak po poruszaniu się klawiszami strzałek góra-dół co krok, czyli co naciśnięcie danej strzałki, wyskakiwało to okienko z błędem. Rozwiązanie tego problemu było bardzo proste, jak w większości przypadków dotyczących komputerów wystarczyło program wyłączyć i włączyć ponownie, ale pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych wersjach zostanie to naprawione i że dodane będzie jednak nieco więcej różnego rodzaju funkcji, bo można by się spodziewać, że do takiej aplikacji jak Encyklopedia, no sporo by jeszcze różnych rzeczy można było dodać, tym bardziej, że teraz w internecie multimediów jest naprawdę mnóstwo, a jeżeli chodzi o encyklopedię, no cóż, chociażby słynna Wikipedia także dostarcza nam wielu informacji. Program na plus ma z pewnością to, że jest bardzo dostępny dla osób niewidomych. Wszystkie przyciski są bezproblemowo klikalne. Można się do każdego przycisku bardzo łatwo dostać. W pełni wspierana jest nawigacja klawiaturą, zatem to niewątpliwy plus programu, a także prostota jego obsługi, bo myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że w obsłudze tej encyklopedii nie ma naprawdę nic trudnego. I to by było tyle, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek Tyflo Podcastu. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania do mnie, to przypominam swój adres poczty elektronicznej michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Powtórzę raz jeszcze michal.dziwisz@tyflopodcast.net. A teraz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dziś w kalendarzu mamy czwartek, to jest 21 dzień maja 2020 roku. No i taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, dziś mamy Global Accessibility Awareness Day, czyli Światowy Dzień Dostępności. Z tego miejsca pozdrawiamy tych wszystkich, którzy walczą w imię dostępności, żeby nam żyło się lepiej i żebyśmy coraz więcej rzeczy mieli dla siebie dostępnych. Sporo się dzieje wokół dostępności i my dziś też sobie troszeczkę o dostępności porozmawiamy, no bo siłą rzeczy każda praktycznie audycja na antenie Tyfloradia gdzieś tam tego aspektu dostępności dotyka. My dziś sobie porozmawiamy o podróżowaniu, trochę będzie takich wspominek z miejsca pobytu, a dziś będziemy się wybierać na wycieczkę do Londynu i zresztą nie tylko, ale między innymi właśnie o wizycie w stolicy Wielkiej Brytanii opowie wam mój dzisiejszy gość Piotr Malicki. Witaj, Piotrze.
6: Witam, cześć, witajcie.
5: Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, a zatem możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom, tyflopodcast.net/zoom, przez dwa o piszemy. Tam macie takie wszystkie ważne odnośniki, więc nawet jeżeli chcecie zadzwonić do nas za pomocą telefonu, to najlepiej wejść ze swojego smartfona na tę stronę właśnie i po prostu się z nami połączyć. A jeżeli nie chcecie z nami rozmawiać, bo oczywiście możecie też pisać, to jesteśmy do waszej dyspozycji dostępni na Facebooku i na YouTubie. Tam możecie w komentarzach pod filmem, który się wam wyświetla i którego teraz być może właśnie nasłuchujecie, no bo za bardzo oglądać to nie ma czego, tylko jakieś obrazki wam się tam będą przesuwały, więc pod tym filmem możecie pisać komentarze, ja do nich będę zaglądał, no i będę zadawał Piotrowi pytania, na które, miejmy nadzieję, uda mu się odpowiedzieć. Piotrze, z kronikarskiego obowiązku zapytam o czas tej twojej podróży, no bo teraz to być może nie był najlepszy moment na zagraniczne wojaże, zresztą było to utrudnione i chyba jeszcze nadal jest to utrudnione z powodu szalejącego koronawirusa. Ty kiedy wybierałeś się na tę wycieczkę do Londynu?
6: Ja byłem niecałe 2 lata temu w Londynie, w okresie wakacyjnym. Więc dużo, dużo przed koronawirusem.
5: Tak, więc wszelkie normy bezpieczeństwa zachowane. Ale tak. No, myślę, że te twoje informacje, które nam przekażesz odnośnie podróżowania i odnośnie tego, jak to w ogóle wszystko wyglądało z twojej perspektywy, to przydadzą się chociażby po pandemii, kiedy już wszystko zostanie wygaszone i kiedy już granice będą bezproblemowo otwarte i będzie można wybierać się na różnego rodzaju wycieczki zagraniczne. No a prędzej czy później. Tak. Przecież to w końcu musi nastąpić. No,
6: no musi, musi, bo bez tego to ciężko tak funkcjonować na jakieś wyjazdy i tak dalej, więc za granicę myślę, że zaraz za pewnie miesiąc, dwa powinno się już dać wyjeżdżać, ale oczywiście zobaczymy, jak koronawirus się rozpanoszy w naszym kraju, czy jeszcze
5: to się zgadza,
6: czy już wygaśnie raczej.
5: To się zgadza, więc myślę, że tak czy inaczej ta audycja może być przydatna. Jak nie teraz, to za jakiś czas dla wszystkich, którzy będą mieli ochotę się wybrać do Wielkiej Brytanii. No teraz też trochę się ta sytuacja może zmienić, wszak Brexit już funkcjonuje, więc
6: może
5: być troszeczkę inaczej.
6: Ale zawsze coś tam wspólnego będzie i możesz przynajmniej dowiedzieć, jak co załatwiać, gdzie.
5: Dokładnie.
6: Właśnie jak dla osób niepełnosprawnych to wygląda.
5: Dokładnie. Kiedyś już mówiliśmy o podróżach, ale to było dawno, dawno i jeżeli ktoś ma ochotę sobie odświeżyć tamte audycje, to też zapraszamy do naszego tyflopodcastowego archiwum. A teraz już przechodzimy do twojej wyprawy do Wielkiej Brytanii, bo nie tylko w Londynie byłeś, prawda?
6: No nie, nie. Domyślnym celem był Birmingham, było miasto Birmingham. To jest też duże miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Do mojej rodziny leciałem razem z żoną i z psem przewodnikiem, co może być też istotne, bo tutaj powiem kilka informacji o psie przewodniku i o przelocie z psem. No więc tak jak już mówiłem 2 lata temu w wakacje, wybraliśmy się z żoną i z psem przewodnikiem do Anglii, do Birmingham. Oczywiście bilety kupiliśmy przed, najlepiej skupować 4-5 miesięcy przed, no bo wtedy one są tanie, ale odradzam kupowanie podczas na termin wakacyjny, bo niestety wtedy dopłacamy kilkaset złotych za termin, który jest najczęściej wybierany przez turystów, więc w wakacje lepiej jest nie latać, przynajmniej lipiec, sierpień, nie? No my tak zrobiliśmy, bo tak byliśmy już umówieni, no i nie mogliśmy tego zmienić, ale na pewno już tak nie zrobimy, bo bilety są po prostu najdroższe. Do wyboru mieliśmy dwie linie lotnicze, Wizz Air i Ryanair. Wybraliśmy ostatecznie Wizz Air, ponieważ on leciał z Warszawy z lotniska Chopina na Okęciu, więc, a Ryanair leciał z Modlina, więc no tutaj jak mieszkam w Warszawie, to było nam łatwiej po prostu lecieć z Warszawy z Okęcia. Tak, strona Wizz Aira, jak to zresztą w większości chyba tych linii lotniczych, jest zbytnio niedostępna, jeśli chodzi tutaj o dostępność, więc ciężko było nam samemu kupić tutaj bilety na stronie Wizz Aira, więc robiliśmy to na infolinii Sky. To jest taka infolinia, która jest takim pośrednikiem pomiędzy linią lotniczą a nami, gdzie przez telefon możemy sobie zarezerwować, kupić bilety, opłacić je przelewem i bez problemu to wszystko załatwić. Też fajną rzeczą jest to, że dzwoniąc do tego Sky, się pisze Esky, Sky właściwie się pisze Sky, się pisze Sky, to dzwoniąc tam możemy też od razu zarezerwować sobie pomoc na lotnisku, właśnie na lotniskach, tak, w Polsce i w Anglii w tym przypadku, więc to jest też istotna informacja, że możemy taką pomoc dla osób niepełnosprawnych sobie zarezerwować. Jak ona działała, to zaraz będę mówił. Tak, leciliśmy z psem przewodnikiem, to jest też istotna rzecz. Musieliśmy do Sky mailem przesłać orzeczenie nasze o niepełnosprawności, certyfikat psa przewodnika, międzynarodowy to musi być, więc to też warto podkreślić, że musi być on międzynarodowy w języku angielskim.
5: Czy taki certyfikat to trzeba sobie jakoś jeszcze dodatkowo wyrabiać?
6: Zależy, która instytucja. My mieliśmy z Fundacji Labrador, która taki certyfikat daje, tak? Ale wiem, że nie wszystkie fundacje taki certyfikat posiadają. Znaczy, nie wszystkie fundacje przy jakby zdobywaniu to psa przewodnika nie mają, nie dostaje się od razu polskiego i tego międzynarodowego certyfikatu. I wtedy trzeba tak dodatkowy egzamin zdawać, dokładnie.
5: Rozumiem.
6: Więc na takiej zasadzie, więc dlatego no tutaj mieliśmy ułatwienie, bo Fundacja Albador wystawia od razu, że mam jedną taką kartę laminowaną, gdzie po jednej stronie jest w języku polskim, a w drugiej w języku angielskim i co jest właśnie certyfikatem międzynarodowym.
5: Jasne.
6: Tak, trzeba było orzeczenie, certyfikat, no i trzeba było paszport psa przewodnika, też skan wysłać na maila, który tam oni podali. I tak jak już tu zacząłem, paszport właśnie trzeba wyrobić też psu przewodnikowi, jeśli nie mamy. Jeśli chodzi o psa, to następnym wymaganiem jest to, żeby miał wszczepiony chip, ale psy przewodniki wszystkie z tego co wiem, to mają te chipy wszczepione, więc tutaj z tym nie ma problemu i też musi być numer tego chipu spisany w paszporcie. I tak, jeżeli chodzi o wyloty w ogóle za granicę z psami przewodnikami, każdy kraj ma swoje różne zasady, więc dlatego trzeba najlepiej pójść do weterynarza i się dowiedzieć, co ten pies musi mieć, na co musi być zaszczepiony, aby mógł po prostu bezpośrednio być wpuszczony na samolot i dolecieć do danego kraju. W naszym przypadku było tak, że przy paszportu musiał być 21 dni przed odlotem zaszczepiony na wściekliznę oraz pomiędzy 48 godzin a 24 godziny przed odlotem musiał mieć podane tabletki na odrobaczenie, więc takie dokładne są tutaj dosyć dyspozycje i to musi być wszystko zrobione i wpisane w paszport, żeby przy sprawdzaniu tak, no, przepuścili po prostu nas z psem przewodnikiem. Tak, jeśli chodzi o loty jeszcze, to przy rezerwacji też ważne są bagaże, tak, jakie mamy, bo to za większe bagaże o większej wadze kilogramów trzeba dopłacać. My mieliśmy taki standardowy, bodajże już chyba nie pamiętam, chyba 20 kilo jest standardowy bagaż. Jedna po prostu walizka plus oczywiście dwa bagaże podręczne, bodajże do 10 kilo, które mogą mieć, czyli standardowe najlepiej plecaki.
5: I to jest chyba w ogóle tak z tymi tańszymi liniami typu właśnie Wizz Air, tak, czy Ryanair, tak, że one strasznie koszą na tym, prawda? Na tych dodatkowych bagażach, dokładnie. I wszelkiego rodzaju usprawnienia. Tak.
6: Tak, dokładnie. Za każdy taki mały dodatek po prostu trzeba dokładać pieniądze, no coś jakby tutaj no, nie opłaca, tak? Jeżeli oczywiście lecimy tam na tydzień i walizkę, dwa plecaki po prostu dwóm osobom, dajmy na to tak jak my z psem, wystarczą. No na pokład też nie można do bagażu podręcznego pakować żadnych leków, napojów, to znaczy napoje można, tylko tam do określonej mililitrów liczby, nie wiem, 200 mililitrów bodajże, już teraz nie pamiętam, to też trzeba na konkretnej linii z lotniczej strony przeczytać, więc tutaj też trzeba uważać na to, co się chowa do bagażu podręcznego, żeby nam tego po prostu nie zabrali podczas odprawy. Tak, na lot trzeba zabrać certyfikat międzynarodowy psa przewodnika, żeby go pokazać. Oczywiście dowody osobiste, jeżeli nie jest potrzebny paszport, a w tym wypadku nie był potrzebny nasz paszport, tylko właśnie dowody osobiste. Paszport psa przewodnika. jest potrzebny oraz karty pokładowe. Karty pokładowe w naszym przypadku trzeba było od 48 godzin aż do lotu dokonać odprawy też przez Sky można było, bo też można na stronie, ale to jest niestety, tak jak mówiłem, już niedostępne, więc przez Sky można było od razu odprawę sobie dokonać. Karty pokładowe przychodziły na maila i wystarczyło je wydrukować. No i trzeba było je mieć, bo bez nich byśmy po prostu na pokład nie zostali wpuszczeni. Więc tak by pełni rolę biletów tak naprawdę na samolot. Tak, jeśli chodzi o do samego lotu, przejdziemy. Wylot mieliśmy bardzo rano, bo 5.55, nie było niestety innej opcji. To był jakby taki jeden lot na dzień, więc o 4 rano już trzeba było się stawić na lotnisku Okęcia. Tak, i teraz jeśli chodzi o pomoc. Przed halą odlotów, przed głównym wejściem, właściwie wejściami, bo tam jest chyba tych wejść 4, takie są główne, stoją takie niebieskie słupy z napisem SOS. I to jest o tyle istotne, bo jeżeli podejdziemy z taksówką i poprosimy, żeby nas ktoś podprowadził na przykład do tego słupa, to tam jest przycisk, który po naciśnięciu

0: z tymi osobami z pomocy i się okazało, że osoby z lotniska są szkolone w pomaganiu osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do samolotu. A na dworcach, no to już tej takiej sytuacji nie ma na razie. Oczywiście to powoli chyba tam ulega zmianie i te szkolenia jakoś powoli się odbywają, przynajmniej jeśli chodzi o kadrę pociągów. No ale jeśli chodzi o to ochroniarzy, tak, którzy najczęściej pomagają nam, no to jest tutaj gorzej. Więc rzeczywiście było widać, że robią to po prostu fachowo, tak, i naprawdę było to porządnie wszystko zrobione. Dwie osoby nam towarzyszyły przez cały czas. Mieliśmy cały czas pomoc, cały czas instrukcje, co trzeba robić. Mogliśmy nawet przejść korytarzem dla personelu, aby tam nie było dużo osób, żeby łatwiej nam było przejść z psem przewodnikiem, więc naprawdę fajnie zostaliśmy potraktowani. Dodatkowo spotkała nas jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ mieliśmy zarezerwowane dwa miejsca nie obok siebie, bo za to też niestety się płaci w tych tanich liniach, jak przed chwilą mówiliśmy, więc jeżeli chcemy mieć miejsce obok siebie, no to wtedy za to trzeba dodatkowo zapłacić, tak? Ale podczas pokazywania kart pokładowych zostaliśmy poinformowani, że dostaniemy trzy miejsca w pierwszym rzędzie, tak żeby było nam z psem wygodnie siedzieć. Więc naprawdę to było fajne z punktu widzenia obsługi lotniska, no i że tak w ogóle się dało, fajnie to wyszło. Więc siedzieliśmy nie dość, że obok siebie, to na potrójnych siedzeniach i było nam wygodnie i bez problemu mogliśmy podróżować sobie.
1: Bo pies też ma jakby swoje miejsce w samolocie. To.
0: Znaczy nie musi mieć, tak? Nie musi mieć, ale po prostu oni nam tak dali, żeby nam było luźniej. O tak. No, ktoś nie miał
1: Rozumiem.
0: takie możliwości, tak? Są z powrotem tak samo było, więc widocznie jakoś te miejsca, może dla niepełnosprawnych, też są jakieś zarezerwowane. No nie mam pojęcia, powiem szczerze, jak to było, bo to też tak nagle się dowiedzieliśmy, że mamy te trzy miejsca z przodu, więc to naprawdę było fajne. A co jeszcze ważne, za psa przewodnika nie płacimy też za bilety, bo to też tego zapomniałem dodać, że za psa przewodnika nie płacimy, pies przewodnik leci za darmo. Więc tutaj to jest też, myślę, ważna informacja. Tak, i ta obsługa nam towarzyszyła do samego samolotu. Do samolotu jako osoby niepełnosprawne zawsze wchodzimy pierwsi. Jest taka zasada właśnie, że zawsze wchodzimy pierwsi, później reszta osób, które będą z nami podróżować. Stewardessy mówiły w języku polskim, więc tutaj nie było żadnego problemu. Pokazały nam wszystko, co jak się obsługuje, wszystko wytłumaczyły, więc naprawdę ta obsługa była na wysokim poziomie. No i tak, lot do Birmingham trwał około 2 godzin, tak naprawdę z godziny 40, 1,5 godziny, a reszta to trwa okołowanie, startowanie, lądowanie i tak dalej, takie wszystkie konieczne procedury, tak aby się wznieść po prostu w powietrze. Lot przebiegł bez żadnych zakłóceń, nasz pies przewodnik przespał cały lot, nawet chyba nie odczuł, że leci, więc tutaj też nie było żadnych z tym problemów. No i tak, po doleceniu, no, już po wylądowaniu w Birmingham, tutaj jest odwrotna sytuacja, ponieważ my jako osoby niepełnosprawne wychodzimy na końcu, więc wszyscy pasażerowie wchodzą najpierw, a później my wychodzimy. No i tutaj też mieliśmy pomoc zarezerwowaną, już to była oczywiście pomoc mówiąca w języku angielskim, już po polsku tutaj nikt nie mówił, wszyscy mówili po angielsku,
1: A czy też
0: więc
1: w
0: też została.
1: ogóle z tym wychodzeniem i wchodzeniem i w ogóle w takich sytuacjach to też warto o tym pamiętać. To no się wielu może nie podobać, ale takie są przepisy
0: Tak,
1: i
0: tak.
1: całe szczęście, że was nic złego nie spotkało. Natomiast to trzeba o tym też pamiętać, że w momencie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej osoby z niepełnosprawnościami ewakuuje się na samym końcu.
0: No
1: To
0: tak.
1: jest taka też istotna rzecz, o której trzeba po prostu pamiętać.
0: Dokładnie, żeby no nie wiedzieć, co robić i jak się zachować po prostu w danej sytuacji, więc to jest istotne i no i tak, trzeba się po prostu i czekać. Aż ktoś po ciebie przyjdzie, o tak można powiedzieć tutaj w tym przypadku.
1: Dokładnie.
0: I tutaj była taka sytuacja, że podjechał po nas bus. Właściwie tak naprawdę z samego samolotu wyszliśmy od razu do busa takiego, którym zostaliśmy odwiezieni do hali przylotów. Tam standardowa odprawa, pokazanie dokumentów, odbiór bagażu. No i już przy głównym wejściu czekała nas rodzina, która nas już zabrała i no, wszystko poszło bez problemu. Pomimo to, że w języku angielskim to wszystko było bez problemu i też profesjonalnie zrobione. No i tak, pojechaliśmy do Birmingham. W okolicach Birmingham to jest też właśnie dużo takich sklepów też tanich, jeśli chodzi właśnie o zakupy. Może też powiem, że w Anglii warto, przynajmniej warto było, nie wiem jak to teraz wygląda, jak to ten Brexit i tak dalej, bo to też wszystkie ceny się zmieniają, ale można było kupić taniej niektóre rzeczy, typowo jakieś ubrania, właśnie buty, takie tego typu rzeczy. Choćby znany sklep Primark, który też w Warszawie już ma chyba swoją siedzibę w Galerii Mociny. czy choćby funciak, gdzie można za funta kupić naprawdę dużo różnych rzeczy, i takich codziennych, i jakieś nowe zabawki dla dzieci, jakby ktoś potrzebował.

0: Nawet naprawdę można tam tanie, a dobre, no, znany film kupić rzeczy i no wiele taniej niż w Polsce, tak? Więc to tak tutaj zaobserwowałem taką rzecz. Byłem nawet w sklepie, w którym ludzie mówili po polsku po prostu. Był po polski, polska osoba go założyła i
1: No właśnie, jak to jest, Piotrze? Często
0: wchodziło.
1: słychać w Londynie język polski?
0: Dosyć często, powiem szczerze, no w Londynie tak, powiem szczerze, słuchaj, bo ten polski przedzierał się przez te głosy, więc myślę, że tam sporo jest Polaków. No tak samo w tym Birmingham, tak, no samo to, że tam jest sklep polski, naprawdę jak byliśmy, tam było dużo klientów, sami Polacy, więc no dużo, dużo tych osób jednak tam jest
1: No, w Londynie
0: w tej
1: przecież
0: Anglii.
1: nawet radio funkcjonuje dla Polonii, Polskie Radio
0: No,
1: Londyn.
0: dokładnie, dokładnie, więc
1: Także
0: no.
1: tam z programem 24, no może nie na żywo, ale przez kilkanaście godzin dziennie na żywo z polskimi dziennikarzami, więc rzeczywiście Polonii w Wielkiej Brytanii jest naprawdę dużo.
0: Tak, jest dokładnie dużo. No w Birmingham byłem między innymi w Apple Store, jeżeli kogoś to by interesowało. Widziałem HomePoda na przykład wtedy, tak, którego w Polsce nie było i nie ma nadal, tak, do kupienia, więc mogłem sobie obejrzeć, jak on wygląda. Powiem szczerze, nawet mi się nie spodobał zbytnio jako głośnik, ale no byłem w takich, tak, sklepach firmowych, bo w Anglii mamy wszystkie i Bose, i Apple Store, i Adidasy, i Nike, no wszystko takie firmowe. Oczywiście to wiadomo, wszystko jest strasznie drogie i dla przeciętnego Polaka to nie stać na takie rzeczy, ale przynajmniej sobie można obejrzeć, coś zobaczyć i być w tym miejscu.
1: Czym się różni taki Apple Store od takiego sklepu, powiedzmy, naszych polskich resellerów, gdzie no my takiego oficjalnego Apple Store, zdaje się, to nie
0: No nie.
1: mamy. To.
0: Nie. Najbliższy chyba jest w Niemczech, z tego co wiem. Znaczy ogólnie, jeśli chodzi o sprzedaż tak dalej, to się niczym nie różni. Tutaj różnica jest z tego, co słyszałem w naprawach, tak? Bo słyszałem, że w Apple Store, na przykład w Niemczech, jak ktoś ma zepsutego iPhone'a, to przychodzi i mu dają od razu nowego, tak jest, tak?
1: Jest
0: Jest taka
1: ten
0: sytuacja.
1: też tak zwany Genius Bar, tak? Że tam mamy specjalistów, którzy nam pomagają
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: z
0: tak, bo
1: różnymi
0: podeszliśmy po...
1: problemami.
0: Tak, dokładnie, też się podeszliśmy od razu do głośnika, też od razu ktoś podszedł i tak dalej, więc no... No i duży był, to naprawdę tam głośno było, więc no... W Polsce takiego dużego sklepu Apple to jeszcze nie widziałem chyba, więc... Więc jak na Birmingham i na Apple Store naprawdę było to duże, duże miejsce i dużo ludzi, i głośno, więc widać, że jest popularny w Anglii. No w Polsce niestety jeszcze nie ma, były jakieś plany, żeby w Łodzi był, ale na razie nie widać się, nie słychać, żeby jakiś Apple Store powstawał. No ale mamy wszystkie iSpoty, Cortlandy i inne wszystkie
1: Zgadza
0: sklepy,
1: się. I
0: które
1: tam,
0: z
1: jak ktoś chce, to
0: Apple
1: kupi.
0: sprzedają. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak.
1: A jak z dostępnością samego miasta, samego Londynu? Jakieś ułatwienia
0: Londynu właśnie
1: zauważyłeś?
0: przejdę teraz do Londynu może, tak? Tak, bo wybraliśmy do Londynu stamtąd samochodem, żeśmy dojechali na obrzeże, tak powiem, Londynu, gdzie mieliśmy hotel wykupiony, no bo wiadomo, że w samym Londynie ten hotel to jest niestety cena bardzo duża, tak? Więc no tutaj też była dosyć spora, ale jeszcze taka do przyjęcia, więc na obrzeżach Londynu. A po drugie, tam znajdowała się też blisko jedna atrakcja, o której też później wspomnę. No i na szczęście, pomimo tego, że obrzeża było metro, też tutaj powiem chwilę o metrze, bo to metro w Londynie, no to jest naprawdę świetna rzecz. Metro londyńskie ma 11 linii i 270 stacji aż, więc to samo za siebie mówi, tak? Jak w Warszawie mamy dwie linie, no i tam stacji kilkadziesiąt, tak? Dosłownie, więc metrem się można dostać dosłownie wszędzie, ale też można się w metrze zgubić, bo w centrum na przykład jest tak, że mamy 6 poziomów metra, czyli 6 z piętra w dół możemy zjechać. Więc tak głęboko pod ziemią są te metra umieszczone, tunele i naprawdę to jest no wielka tutaj pomoc, że można wszędzie dojechać. No i właśnie tam na obrzeżach też metro dojeżdżało na powierzchni, to metro było. Jeśli chodzi o bilety właśnie, musiałem kupić normalne bilety, bo z tego co się orientowaliśmy przed, żeby mieć tańsze bilety jako osoby niepełnosprawne w Londynie, trzeba było posiadać kartę tamtego związku niewidomych, angielskiego w ogóle,
1: Czyli
0: więc...
1: tego RNIB chyba, tak?
0: Tak, RNB, dokładnie, tak, dokładnie, więc nawet już nie próbowaliśmy tego jakoś obchodzić i tak dalej, tylko po prostu kupiliśmy normalne, zwykłe bilety, tak, więc tutaj nie było innego wyjścia. No i pojechaliśmy tym metrem właśnie naziemnym, mieliśmy jechać do centrum Londynu, ale niestety metro nagle stanęło i był komunikat, że już dalej nie pojedzie. Niestety to jest bardzo częsta sytuacja w Londynie, ponieważ podobno tam raz dziennie jedna osoba się rzuca na tory, niestety. Jest tam taka sytuacja niestety, więc no, duże to jest miasto, tak, i dlatego też pewnie tyle tego jest. I po prostu no, metro staje, no i tyle, tak, możemy czekać, nie wiadomo, czy godzinę, czy dwie, czekaliśmy z pół godziny i tak to metro nie ruszało. No
1: i co w takiej sytuacji? Jest jakaś opcja, czy po prostu siedzisz i czekasz?
0: Nic. Znaczy w tym wypadku nic, w tym wypadku chyba tak naprawdę trzeba było siedzieć, czekać, bo inaczej nie mogliśmy dojechać po prostu z tamtego miejsca do centrum Londynu, ale mieliśmy szczęście, że tak powiem szczęście w nieszczęściu, bo zatrzymaliśmy się na stacji Wembley Park, jak sama nazwa mówi, tak? Więc zamiast czekać poszliśmy zwiedzić stadion Wembley,
1: no tak.
0: Co nam się udało, więc tutaj mieliśmy akurat szczęście, że zatrzymaliśmy się na jakiejś nie wiadomo jakiej stacji, nie wiadomo co dalej robić, znaczy, że musielibyśmy pewnie wrócić i z jakiejś innej stacji po prostu kombinować jak tam dojechać jakimś autobusem czy czymś, ale to były, no to były jeszcze tam przed, to były obrzeża takie, tak, więc to pewnie by było, sądzę, ciężko to zrobić, trzeba było pewnie wrócić może i pociągiem na przykład dojechać, bo też pociągiem można dojechać.
1: Mm-hmm, rozumiem.
0: Na przykład z tego miejsca, gdzie mieliśmy hotel, tak? Tam jest pociąg i można pociągiem do Londynu dojechać. No ale na szczęście mieliśmy właśnie ten Wembley. Zwiedziliśmy stadion Wembley, to też tam kilka słów powiem. Można było akurat wejść na zwiedzanie. No i mogliśmy sobie przejść po szatniach, po łazienkach piłkarzy, wyjść z tunelu, tego co zawsze piłkarze wychodzą, stanąć przy murawie. Na murawę nie było, żeby było wchodzić, ponieważ wtedy było bardzo gorąco i była ona nawadniana po prostu, więc była ona utrzymywana ciągle w dobrym stanie, ale byliśmy przy murawie, na widowni byliśmy, dotykaliśmy replikę Pucharu Anglii, więc tutaj było naprawdę, naprawdę fajnie. Bilety, z tego co pamiętam, to też jakieś chyba ulgowe były dla mnie jako osoby niepełnosprawne. Już dokładnie teraz nie pamiętam, ile tam jaka cena była, ale można było też kupić bilety ulgowe, więc to było naprawdę no, fajne takie przeżycie, zobacz tych stadion, tak? Jeden z większych. Na dole też był sklep, gdzie kupiłem sobie też taką małą figurkę Pucharu Anglii na pamiątkę, więc też można było sobie zakupić no, jakieś właśnie pamiątki z tego miejsca. No i później, ponieważ mieliśmy na wieczór zaplanowane zwiedzanie studia Warner Bros., wróciliśmy już po prostu tam do hotelu, tak? Więc już nie jechaliśmy dalej. Metr już dalej co prawda jeździło, no, ale tam zajęło nam to ze 3 godziny, więc a mieliśmy zarezerwowaną godzinę zwiedzania studia Warner Bros. O studiu opowiem na końcu, może, bo to taka będzie też chwilę opowieści, co tam jest, co tam zwiedzaliśmy. Więc powiem, co następnego dnia robiliśmy. Następnego dnia też pojechaliśmy już do Londynu, na szczęście już bez problemu dojechaliśmy tym metrem. Pierwszym punktem takiego naszego zwiedzania był dworzec King's Cross, znany z filmu Harry'ego Pottera i z książki, jeżeli ktoś się lubi czytał. No tam mogliśmy właśnie zobaczyć ten wózek, który jest wbity w słup, taki to jest symbol jednej sceny z filmu, więc tam mogliśmy być, też porobić zdjęcia, zobaczyć w okolicy co jest. Później wybraliśmy się do MMS World, to jest taki sklep cukierków MMMs, no i tam mamy wszystko, jeżeli ktoś lubi MMMsy, to tam jest wszystko, 4 piętra różnych gadżetów, cukierków w różnych kompozycjach, w różnych rozmiarach, kolorach do wyboru, więc też tam mieliśmy po drodze i weszliśmy do tego MMS World zobaczyć jak tam to wygląda. Więc naprawdę no, świat słodyczy tam jest i gadżety różnych z MMS i z reklam różnych gadżetów i wszystkiego, co jest związanego z MMS. Później idąc do London Eye, czyli do tego wielkiego koła, minęliśmy wejście do Chinatown, czyli tej chińskiej dzielnicy. Też jest to ciekawe miejsce, które można zwiedzić sobie. No i doszliśmy do London Eye. Niestety nie przyjechaliśmy na nim, no bo mieliśmy jakby tylko jeden dzień na zwiedzanie do Londynu, a była strasznie duża kolejka. No niestety wakacje też jest taka rzecz, że tam jest strasznie dużo ludzi, kolejek.
1: A co to jest w ogóle London Eye? To jest jakieś, mówisz, takie
0: to
1: wielkie
0: jest
1: koło.
0: Młyn. To jest
1: Diabelski
0: Młyn.
1: Tak,
0: Diabelski Młyn, dokładnie tak. To jest Diabelski Młyn koło tej rzeki Tamizy. To, z którego można po prostu zobaczyć sobie tak panoramę miasta. I on jedzie tam bodajże chyba około pół godziny, przejeżdża całe koło, więc dosyć sporo, to jest bardzo
1: wysokie to jest bardzo.
0: O, tak, dokładnie. Też tam w okolicy często są Sylwestry właśnie w Londynie, bo tam też później oglądaliśmy Sylwestry, to właśnie też było koło Tamizy, też właśnie było widać London Eye, więc to jest tam no, ścisłe centrum tak naprawdę Londynu. Udało nam się znaleźć nawet polski pomnik, już się pamiętam chyba bodajże słowackiego, ale już nie jestem pewien, więc też jakiś polski akcent znaleźliśmy w Londynie. Można też było sobie zobaczyć, jeżeli ktoś taką historyczną też się interesuje. No i szliśmy wzdłuż rzeki Tamizy do Big Bena, tak? Czyli do tego zegara wielkiego, który jest sławny. Niestety był wtedy w remoncie, więc no, był za rusztowaniami, więc zbytnio nawet tam nie można było podejść czy zobaczyć. Więc tylko tak z zewnątrz żeśmy sobie przeszli. No i prawie żeśmy sobie doszli do pałacu Buckingham, tak? Tam też, żeby sobie zrobić zdjęcia, mieć jakieś pamiątki. Z takich ciekawych miejsc, których nie zwiedzaliśmy, jest Natural History Museum. To jest takie muzeum, gdzie mamy różne zjawiska, na przykład trzęsienie ziemi możemy odczuć, czy jakieś dinozaury. I tam też podobno można, dla niewidomych jest jakoś to w miarę dostępne i można też sobie fajnie to pooglądać. Z tego co wiem, to nie jestem pewien, ale też chyba darmowe bilety są dla osób niewidomych, więc też tutaj, jeśli chodzi o taką dostępność, to jest to dobrze zrobione. I jeszcze jedną rzeczą, którą też nie zdążyliśmy zrobić, jest Madame Tussauds, czyli gabinet figur woskowych, gdzie mamy figury woskowe po prostu z różnorodnych produkcji filmowych, tak? Czy to jakichś fantastycznych, czy jakichś aktorów. I też wiem na 100%, że osoby niewidome mogą normalnie sobie podotykać te figury woskowe, więc to jest też na pewno ciekawe dla kogoś, kto lubi sobie tak dotykiem oglądać różne rzeźby czy postacie, więc to jest też fajna rzecz, że te figury sobie można podotykać, bo to nie często tak jest w takich miejscach.
1: Natomiast Piotrze, tak jeszcze, ja będę drążył i zapytam, jak to jest, czy zauważyłeś w Londynie jakieś udogodnienia dla nas? Tak jak na przykład gdzieś tam, powiedzmy, na dworcach jakieś linie prowadzące, może jakieś, nie wiem, sygnalizacje świetlne, dźwiękowe, albo rzeczy tego typu, czy z tym jest gorzej?
0: Według mnie jest gorzej. No ja, wiadomo, szedłem po takiej trasie, ale powiem szczerze, nie zauważyłem żadnej z tych elementów, które mówiłeś. Może w metrze były kulki przy peronie, ale nie jestem pewien tego już teraz, tak? Ale wydaje mi się, że były jakieś tam oznaczki właśnie do tego metra, ale tak, to żadnych świateł dźwiękowych nie zauważyłem. Zauważyłem natomiast taką trochę lekkomyślność wśród Londyńczyków, na przykład przebieganie tuż przez maską jadącego samochodu, i to było naprawdę kilkukrotnie taka sytuacja, tak? Albo był samochód dźwig, który coś tam przewoził na tym dźwigu i nie było w ogóle to ogrodzone. Tak, gdzie no to w Polsce raczej tego się nie zdarzają, tak? Są to wszystko jest zabezpieczone, więc na pewno właśnie co mogę powiedzieć, to nawet nie w Londynie, ale w ogóle w Anglii ludzie tak żyją na takim bardziej luzie, tak? Takim bardziej spokoju. Nie ma takiej trochę takiej nerwówki jak u nas, takiego pośpiechu może, tak? Bardziej są ludzie tacy przyjaźni, jeśli chodzi o pomoc osobom niewidomym, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o pomoc właśnie osobom niewidomym, tak, to tutaj jest, myślę, z tym lepiej niż w Polsce. Ale co do udogodnień, to powiem szczerze, że nie zauważyłem żadnych takich ani świateł dźwiękowych, ani tych linii naprowadzających. To być może szedłem też po takim terenie, ale no nie widziałem tego.
1: Czyli tak jakby coś za coś. Mamy w Polsce mniej udogodnień, tak. Ale czasem i z tą pomocą bywa gorzej, a no być może właśnie dlatego, że nie ma tych udogodnień, to Brytyjczycy po prostu częściej mają do czynienia z tym, żeby pomagać, żeby gdzieś tam, powiedzmy, komuś podać tę pomocną dłoń. Chociaż no, to jest kwestia, no, co jest lepsze, tak? I tu chyba na to nie ma jednej sensownej odpowiedzi. Wydaje mi się, że jednak te udogodnienia, im więcej tych udogodnień, tym lepiej, bo po prostu no, nie zawsze też jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy na czyjąś pomoc liczyć, bo jak jesteśmy sami, a nie mamy żadnych udogodnień, nie mamy żadnych pomocy, no to może się wtedy zrobić rzeczywiście niebezpiecznie.
0: No dokładnie, tak. To wtedy może być, no choćby w metrze takim, tak, to jest naprawdę niebezpieczne, a też zauważyłem, że tam to metro jest wyższe i ma większy próg, więc naprawdę tam jest łatwo wpaść. Oczywiście są takie stacje, że jest szyba na całej długości, ale ja akurat na takiej stacji nie byłem, ale no to no, jest niebezpieczne, wiadomo, w wielu przypadkach tutaj to tak wygląda.
1: Jasne.
0: Więc no to jest za coś. Więc tak, jeśli chodzi o tę dostępność właśnie przestrzeni, no to tak nie zauważyłem, żeby to było jakoś lepiej niż w Polsce, na pewno, a wręcz właśnie gorzej. No ale za to ludzie są bardziej przyjaźni, więc tak jak mówimy, to jest za coś, tak? Co za coś wygląda. No jeżeli ktoś by w ogóle jechał na zwiedzanie Londynu, to naprawdę 3-4 dni to polecam tam być, bo my byliśmy tak naprawdę 2 dni i to było za mało, tak? Bo już tu mówiłem, że kilku rzeczy po prostu już nie zwiedzili. Po prostu nie było czasu, tak? Londyn jest strasznie duży i te wszystkie różne atrakcje, muzea, wszystkie wystawy, wszystkie atrakcje mamy, są bardzo oddalone od siebie, tak? Trzeba dużo jeździć, no i też dużo chodzić, tak? Wiele kilometrów trzeba przejść, żeby coś zobaczyć, gdzieś dojść. Bo łatwiej jest przejść niż gdzieś tam przesiadać się w tej komunikacji. Więc tak to tutaj wygląda.
1: No jasne.
0: No i tak, no i tak naprawdę to, jeśli chodzi o Londyn, to było tyle, a dzień wcześniej właśnie, tak jak mówiłem, byliśmy w studiu Warner Bros. Jest to studio Warner Bros. Filmowe Harry'ego Pottera, o którym już tutaj wspomniałem, więc jeżeli ktoś lubi czytać książki lub filmy, oglądał i się tym interesuje, albo w ogóle chciałby zobaczyć, jak się filmy kręci, bo to też jest ciekawe z punktu widzenia właśnie filmowców, jak to jest kręcone, jak to wszystko jest zrobione, że to tak wygląda. To naprawdę warto to miejsce odwiedzić. Ono jest na obrzeżach Londynu. Można tam dojechać pociągiem sobie do stacji Wallet i stamtąd jedziesz dwupiętrowy, specjalnie oznakowany autobus, który na pewno każdy pozna. I można tam bez problemu dojechać, no albo właśnie tak jak my metrem i no my podjechaliśmy akurat samochodem, bo mieliśmy, no ale można tam też na pewno jakimś autobusem sobie bezpośrednio do studia Warner Bros. Podjechać. Bilety trzeba tam kupować wcześniej, najlepiej tam dzwoniąc oczywiście, no w języku angielskim, to jest jakby wszystko jasne, bo na miejscu no już jesteśmy, jakby mówili, na konkretną godzinę, na konkretną grupę, że tak powiem, no i musimy o tej porze wejść.
1: Te grupy są jakieś większe, mniejsze? Jak to wygląda?
0: Po 100 osób, z tego co słyszałem. Po 100 osób,
1: no to sporo.
0: Ale to zależy. Tak, ale to grupy są takie, że na początku jest grupa, a później zwiedzamy też jakby już samodzielnie, to też zaraz o tym powiem.
1: Okej. Okay.
0: Więc tutaj nie ma problemu. Czas na zwiedzanie, tak. Jeżeli ktoś jest wielkim fanem, to może tam i 7 godzin spędzić. Są takie osoby, które tam 7-8 godzin spędzały, ale tak 3 godziny trzeba mieć zarezerwowane, żeby to tak no po prostu przejść, zobaczyć wszystko, tak, i móc sobie to pozwiedzać i pooglądać. Więc 3 godziny tutaj trzeba mieć na pewno zarezerwowane na to. Tak, fajną rzeczą jest to, że bilety były darmowe dla osób niewidomych, bez żadnych dokumentów, więc to też było fajne, bo dla osoby dorosłej jeden bilet kosztował 40 funtów, więc no...
1: No to już jest drogo. Trochę, to już jest trochę,
0: no,
1: tak.
0: To już jest tak, o 200 zł, zależy od jaki ma kurs funt, więc to było fajne, że te osoby niewidome, no bez żadnych dokumentów, tylko przy rezerwowaniu trzeba było to powiedzieć, mają darmowe bilety. Przy rezerwowaniu też powiedzieliśmy, że chcielibyśmy pomóc przy zwiedzaniu dla osób niewidomych. Niestety ta pomoc zbytnio nie wypaliła, o czym zaraz powiem, że tak powiem w jednym momencie było, a później już nie było, no już tak powiem nie szukaliśmy jej nawet, bo i tak byliśmy z osobami widzącymi, więc no nie była nam ta pomoc aż tak konieczna. No i tak, teraz będzie taki trochę spoiler, więc jeżeli ktoś by tam chciał się wybrać, to może nie słuchać, żeby też nie wiedzieć, co tam jest, aczkolwiek no dla osób niewidomych myślę, że im więcej wiemy przed wejściem, to tym lepiej, no bo wiadomo, że bez wzroku też wszystkiego się nie da uchwycić, ja też na pewno wszystkiego nie zawarłem, co tam jest, tylko co było takie, myślę, fajne. Na pewno po wejściu od razu fajne jest to, że gra wszędzie muzyka z Harry'ego, więc to taki nastrój sam daje, tak, z filmu oczywiście Harry'ego, gra wszędzie muzyka, różne kawałki, więc to już samo daje fajny nastrój. Przy wejściu można też wziąć sobie takie paszporty i podczas zwiedzania w kilku miejscach możemy sobie pamiątkowe pieczątki też zrobić, żeby mieć taką pamiątkę z tamtego miejsca. Na początku obsługa nas wita na wystawie, mówi tam kilka słów. Jest puszczony przez chwilę film, w którym jest mówione, jak ta produkcja Harry'ego wyglądała z samego pomysłu aż do kręcenia filmu. Następnie idziemy do takiej sali kinowej, gdzie też oglądamy chwilę filmy, gdzie tam aktorzy się wypowiadają. No i później jest fajny moment, ponieważ ekran podjeżdża do góry i za ekranem się okazuje, że są drzwi do wielkiej sali, tak, które są z filmu. Te osoby, które mają urodziny, mogą te drzwi otworzyć, bo też jest taka tutaj możliwość, żeby wejść sobie takie, że powiem, samodzielnie do Hogwartu. No i gdy wchodzimy, znajdujemy się w wielkiej sali. Po lewej, po prawej stronie mamy zostawione stoły naczyniami, więc możemy się poczuć jak na wielkiej sali. No oprócz oczywiście to magiczne sufitu, który był robiony po prostu już filmowo, który wyglądał jak niebo, ale tak to wszystko wygląda jak w filmie. Później było opowiadane o Czarze Ognia z czwartej części i tutaj właśnie pomoc, że tak powiem, w jednym momencie zadziałała, ponieważ mogliśmy sobie go dotknąć, podotykać, zobaczyć, jak on wygląda, i też dostaliśmy takie karteczki, które z imionami wypadały z tego pucharu, tak, więc na pamiątkę. To taka była jedyna pomoc. Niestety później ta pomoc zniknęła, no i nie było. Pewnie jakby się zapytać, to by pewnie...
1: To by ktoś sobie przyszedł, tak? Ale tak, skoro ale nie potrzebowaliście akurat, no to może komuś innemu była bardziej potrzebna.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. No tam pracują statyści albo osoby, które uwielbiają tego Harry'ego Pottera, więc no, na pewno by ktoś myślę chętnie pomógł i poopowiadał i tak dalej, więc to z tym nie było problemu, więc na pewno tam taka możliwość, jeśli chodzi o dostępność, jest. No jeśli chodzi o dostępność, to jest już trochę gorzej później, bo później idziemy po takich wystawach różnych, gdzie mamy różne rzeczy, no i tego zbytnio dotykać niestety nie można, bo to jest oczywiście za ogrodzeniami, no bo to wiadomo, żeby ludzie to, tyle tam tłumów wchodzi rocznie, żeby to wszystko poniszczyło, więc mogliśmy się skupić po prostu na opisie, ale, że tak powiem, zaraz będą takie elementy, które też można było sobie dotknąć i zobaczyć. Tak, tutaj w tych rzeczach właśnie, których się mogliśmy dotknąć, mogliśmy zobaczyć sobie bramę Hogwartu, dormitorium chłopców z Gryffindoru, gabinet Dumbledora, między innymi klasę eliksirów, chatkę Hagrida, czy Ministerstwo Magii. No oczywiście tam było wiele więcej innych rzeczy, ale tak wymieniłem takie najważniejsze.
1: I
0: Mogliśmy to zobaczyć.
1: każde z takich miejsc to było jakby osobne pomieszczenie, tak? Albo osobny zbiór pomieszczeń.
0: Tak, zbiór, tak, zbiór. To było po prostu, szło się takim korytarzem, oczywiście krętym. To było takie studio, można powiedzieć, tak? Takie studio, po prostu one jakby były tak oddzielone od siebie, tak? Różne jakby sceny z filmu, tak można by
1: No
0: powiedzieć, tak?
1: jasne.
0: Coś na tej zasadzie, tak? To było w ten sposób zrobione, więc no, na pewno opowieścią można było, jak ktoś opowiada, można było sobie to dokładnie wyobrazić. W pewnym momencie też jest taka miotła, przy której możemy sobie stanąć, powiedzieć po angielsku do mnie i wtedy ta miotła podlatuje nam do ręki, tak? Tam pani, która stoi pilotem, tę miotłę jakby na takim wysięgniku po prostu przysuwa nam do ręki, tak? To taka zabawa mogła być, tam ja też tam chwieje i tak dalej, jak powiem za mało pewnie, no, tak jak w filmie, tak? Też można taką sobie zabawę zrobić dla siebie czy nawet dla dzieci. Później mamy fajną rzecz, jest duży plac, na którym stoi lokomotywa i wagon pociągu, w którym uczniowie jechali do Hogwartu. I tutaj jest fajna rzecz, ponieważ do pociągu możemy sobie wejść i możemy się przejść korytarzem i zajrzeć sobie do przedziałów. Przedziały są niestety zamknięte, ale no, myślę, że osoby słabowidzące, takie jak ja na przykład, mogą zobaczyć, tak jak ten przedział wygląda i no i po prostu przejść się tym pociągiem, zobaczyć jak ten pociąg z filmu wygląda. Lokomotywa też co jakiś czas wydaje taki gwizd jak przy odjeździe i mamy dźwięk odjeżdżającego pociągu, więc też taka tutaj dodatkowa, myślę, atrakcja przynajmniej dla nas słuchowa jest. W połowie wycieczki, jakby w połowie atrakcji, które mamy, jest bar, gdzie możemy sobie usiąść, sobie gdzieś odpocząć i tam możemy między innymi kupić kremowe piwo, tak, znane z trzech miotów z Harry'ego Pottera, z Hogsmeade, i możemy sobie też wziąć kubek na pamiątkę. No piwo jest takie, będzie takie słodkie, kremowe, więc jeżeli ktoś by chciał spróbować, jak wygląda, może być odpowiednik kremowego piwa, to może sobie takie piwo kupić i mieć też kubek później na pamiątkę.
1: A fasolki wszystkich smaków były?
0: To w sklepie, to będzie na końcu, tak. W
1: Okej.
0: sklepie były, jak najbardziej można było kupić. Tylko niestety wszystko było drogie, no
1: Jasne.
0: jak to na funty wychodzi. Tak, obok tego baru mamy też możliwość wyjścia do ekspozycji na zewnątrz i tam mieliśmy dostępny między innymi motor Syriusza, na którym możemy sobie usiąść, zrobić zdjęcie, samochód pana Weasleya latający, właściwie tak naprawdę są karoselie, ale tam też sobie mogliśmy usiąść i zrobić sobie w nim zdjęcie, Błędnego Rycerza i tam też można było sobie wejść na pierwsze schodki i zrobić sobie zdjęcie, oraz mieliśmy dom z Privet Drive 4, państwa Dursleyów tak zwanych, tak, opiekunów Harry'ego, i tutaj jeśli chodzi o filmy, jest fajna rzecz, bo jak się stoi przed tym domem, no tak z dwa kroki, to wygląda jakby to były prawdziwe cegły, a podchodzimy, dotykamy, jest to plastik. Jest to tak doskonale zrobiona po prostu imitacja, tak? Tutaj osoby widzące, z którymi byłem, to tak mówiły, tak, że no, myślały, że to są po prostu normalne
1: Cegły.
0: cegły, a się dotyka, to się wychodzi, że to jest plastik, więc tak ta sztuka filmowa tutaj pozwala oszukać widza, tak? Który ogląda, tak? Film, w którym właśnie jest taki dom. Więc to jest też fajne, tak właśnie poznać tą sztukę filmową, też jak to mniej więcej wygląda. Dalej następna część to już jest trochę taka mniej, można powiedzieć, dla nas, no bo to są zdjęcia rekwizytów, różne modele z filmów, więc to raczej tak, no też z opowieści tylko można się dowiedzieć, co tam jest, no ale
1: I tego
0: też
1: już za bardzo
0: ciekawe.
1: dotknąć się nie da. No,
0: Nie.
1: zdjęcia, no to jedna, a pewnie reszta to za jakimiś szybami, co?
0: Tak, za szybami albo za ogrodzeniem daleko, że po prostu nie da się dotknąć, tak? Więc tutaj bardziej opowieść nam wystarczy. Musi wystarczyć, to tak, że tak powiem. Tak, w wielu miejscach też podczas całej wyprawy były takie ekrany, na których osoby odpowiedzialne za film opowiadały różne, że tak powiem, ciekawostki odnośnie kręcenia do filmu. Było na przykład powiedziane, jak były imitowane zwierzęta, albo też było powiedziane, że głowa Hagrida była tak wielka dzięki animatronice, też sprawdzam, żeby to dobrze powiedzieć, to animatronika, więc jest coś takiego, które po prostu pozwalała tak, że ta głowa Hagrida była taka wielka. Więc takie tajniki różne filmu, co jak było zrobione, że tak wyglądało w rzeczywistości w filmie. Dalej mogliśmy się przejść ulicą Pokątną, no też tutaj bardziej z opisów usłyszeć, jakie są witryny sklepów, ponieważ były one tak też ładnie zrobione, te odzorowane z filmu. Tak naprawdę część rzeczy to była przeniesiona z filmu, tak, z kręcenia filmu, tak, i te wszystkie rekwizyty, ławki, stoły, tak, te pokoje, to wszystko jakby jest przeniesione z filmu do takiego, można powiedzieć, Muzeum Harry Pottera, gdzie teraz można zwiedzać, no i dalej mogą zarabiać, tak, oczywiście o to tutaj chodzi. Dalej mieliśmy modele budynków z Hogwartu, czyli między innymi Hogwart, Norę, takie tradycyjne podstawowe budynki w formie modeli, też oczywiście niestety za przegrodą. Prawie na końcu była fajna rzecz, była mini makieta Hogwartu i to była naprawdę duża makieta, świecąca, więc na pewno osoby słabowidzące mogą coś tam w niej dojrzeć. No i ona była taka naprawdę duża, wysoka, chyba bym powiedział na piętro, bo się wschodzi na około tak w dół, więc tą makietę i naprawdę to robi wrażenie, jest po prostu idealne odwzorowanie wszystkich tych wieżyczek, wszystkich tych elementów, które w filmie występowało, więc to naprawdę, naprawdę fajnie wygląda i robi wrażenie.
1: Ale ta makieta też była jakoś w filmie wykorzystywana, czy po prostu...
0: Nie. Aha. Nie. Znaczy... W sumie powiem szczerze, nie wiem, to nie słyszałem. Możliwe, że była, chyba była, jak był pokazywany cały zamek, mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Możliwe, że też ten model Hogwartu wcześniej, co był, to on był wykorzystywany.
1: Rozumiem.
0: Bo ta makieta była świecąca, tak, więc no nie wiem, czy ona jakoś służyła i no nie mam pojęcia, powiem szczerze, tego się akurat nie dowiedziałem, ale fajnie się zobaczyć, tak, jak ten Hogwart cały wygląda w takiej okazałości. No i w dużej wersji, tak, takiej największej, jaka tak naprawdę jest dostępna. I na końcu mieliśmy pomieszczenie, w którym były pudełka od różdżek i na każdym pudełku było imię, nazwisko osoby, która brała udział w przygotowaniu filmu, więc tych pudełek było naprawdę setki i tych osób, które przygotowały film, no i można było sobie imiona i nazwiska popatrzeć, tak, między innymi aktorów, producentów, reżyserów i innych osób odpowiedzialnych za film. No i przy wejściu...
1: No tak, bo taka produkcja to jednak wieloosobowa i to bardzo, bardzo duży zespół.
0: Tak,
1: podejrzewam,
0: tak,
1: że...
0: Kiedy słyszałem, tam ktoś był, była możliwość pojechania na plan filmowy, to Harry Pottera, jak jeszcze go kręcili, ktoś tam był, no to tam rowerami się przemieszczali po tym planie, bo to była no, kilometrowe odległości z jednego miejsca do drugiego były. Więc to naprawdę było dużych rozmiarów i dużo tam osób występowało i brało udział w ogóle w samej produkcji. I przy wejściu, albo tak naprawdę przy wejściu, bo przy wejściu też można tam wejść, jest dostępny sklepik z różnymi gadżetami, niestety strasznie drogimi. Były między innymi różdżki różnych czarodziei, Harry'ego, Hermiona, Rony, zależy kogo chcieliśmy. To jedna różdżka na przykład 29 funtów kosztowała, tak? No to więc no to jest
1: ojojoj. No to
0: dużo,
1: dużo. Za kawałeczek, nie wiem tam czego, plastiku czy drewienka,
0: tak, plastiku złobionego jakiegoś tam.
1: No, to 29 funtów to sporo.
0: No, sporo, więc to
1: już dla naprawdę wiernych fanów.
0: Tak, dla naprawdę wiernych fanów, dokładnie. Ja sobie kupiłem chyba za 5 funtów taką różdżkę w formie długopisu małą, więc tak na pamiątkę.
1: Jasne.
0: No, były tam jeszcze czekoladowe żaby, tak, z kartą oczywiście, Hedwigi małe i duże, takie pluszaki też dla dzieci, też to co około 10 funtów kosztowały. No i oczywiście były repliki, tak, szat i miotów, tak, za setki funtów, też o tym to nie muszę mówić, że to było najdroższe. No tam było mnóstwo różnych rzeczy, fasolki też, musy, świstusy, no wszystko to, co w filmie o Harrym występowało, tak, więc tak to wyglądało. No, jeżeli ktoś naprawdę lubi Harry'ego, to czy chciałby zobaczyć, jak te filmy się kręci, jak wyglądają te różne rekwizyty, różne sceny, to naprawdę warto jest się tam wybrać. Wtedy jak byłem, to studio Warner Bros. W ogóle było rozbudowywane, więc możliwe, że tam już jest jakiś, albo będzie za jakiś czas inny film pokazywany, jak on był kręcony, bo po prostu z dwóch stron było Warner Bros. Był rozbudowywany, więc tam będzie może za jakiś czas może zobaczyć wystawy z innych różnych filmów.
1: No tak, bo w końcu nie na samym Harry Potterze poprzestaną.
0: No dokładnie tak. Jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, no to jeszcze fajne miejsce w Stanach Zjednoczonych, jest Universal Studio na Florydzie, no i tam mamy normalnie świat z Harry'ego Pottera, ulicę Pokątną, Hogwart, po którym pociągiem takim przyjeżdżam kolejką właściwie i można zobaczyć różne sceny Mamy takie coś, że jak się kupi różdżkę i się nakieruje nią na dany ekran, na przykład coś błyska, tak? Czy tam coś się wyświetla, więc taką a la magię wszystko jest zrobione. No ale tam ceny to już są, myślę, że dwukrotnie większe niż tutaj, więc naprawdę.
1: Jeszcze
0: to są
1: większe, tak, to
0: bardzo,
1: podejrzewam,
0: bardzo
1: że
0: duże,
1: swoje,
0: bardzo
1: to,
0: duże ceny.
1: Swoje to kosztuje. No tak, i co?
0: Dokładnie.
1: I to była ostatnia rzecz, tak? Jaką w Londynie
0: tak,
1: miałeś
0: tak,
1: okazję.
0: Ostatnia rzecz, jaką w Londynie, tak, dokładnie,
1: To co, to teraz jeszcze o Birmingham może kilka słów.
0: No, Birmingham, proszę, tam dużo, dużo, no to jest starsze miasto, takie widać, że starsze miasto jest takie, te budynki są starsze, więc tam dużo nie zwiedzałem, bardziej właśnie te zakupy, tak, co na początku mówiłem, tak, właśnie jakieś ubraniowe, czy właśnie jakieś takie a la gadżety. W Londynie też warto, jeżeli ktoś lubi figurki, na przykład Big Bena, czy Pałacu Buckingham, czy London Eye, sobie kupić, tak, żeby móc chociaż dotykiem zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej, tak, o co w tym chodzi, więc to jest naprawdę no, fajne i to no, nie tylko w Londynie, bo on też takie z Rzymu, też takie figurki, więc to jest fajne, żeby móc chociaż wyobrazić, jak dana budowla wygląda, tak, jak dana konstrukcja wygląda. Więc Birmingham tam dużo, dużo właśnie nie zwiedzałem, tylko właśnie bardziej na zwiedzanie się skupiłem na Londynie, a tutaj w Birmingham w okolicach po prostu robiliśmy no, zakupy, bo naprawdę się opłaca. Zakupy były takie, że ledwo walizkę się dopiliśmy, więc.
1: Więc były owocne.
0: Tak, były owocne,
1: to
0: dokładnie.
1: Na
0: ale na szczęście do 20 kilo starczyło, jakie były no, wymagane, tak? żeby się zabrać, więc tutaj to było fajne.
1: No tak, i teraz co? Trzeba wracać w końcu.
0: Wracać, tak, dokładnie.
1: I
0: no
1: jak to wyglądało, jeżeli chodzi o powrót? Bo już wspominaliśmy o wylocie, a jak w drugą stronę?
0: To w drugą stronę to właściwie wyglądało tak samo, tylko wiadomo, że na początku było po angielsku, tak? Rodzina zostawiała tam już przy pomocy, czekaliśmy na kogoś, kto do nas podejdzie. Osoba podeszła, też oczywiście tak mówiąca w języku angielskim. Przeszliśmy przez całą odprawę, przez wszystkie oddawania bagażu i też jako pierwsi wsiedliśmy do samolotu i też zostaliśmy 3 miejsca w pierwszym rzędzie, to było też fajne, więc bo też o to poprosiliśmy, bo jak już wiedzieliśmy, że można takie coś dostać, to tutaj też o to poprosiliśmy, więc udało nam się coś takiego też uzyskać, żeby no już razem i wygodnie móc siedzieć. No i lot przeminął też bezproblemowo. W Polsce, tak jak już właśnie mówiłem, jak się wysiada, to wysiedliśmy jako ostatni. Tutaj też podjechał po nas bus, więc widocznie po prostu jak się wraca, to po te osoby niepełnosprawne te busy podjeżdżają, żeby właśnie tych hal przylotu odwieźć. No i tutaj pomoc już bezproblemowa Polska, mówiąca w języku polskim, nam pomogła. I doszliśmy do wyjścia z hali przylotów. No i cały wyjazd się udał, fajnie było pozwiedzać, zobaczyć ciekawe miejsca i no i odpocząć, zregenerować się.
1: Zdecydowanie tak. I jak się domyślam, jeszcze kiedyś będziecie mieli ochotę
0: tak, tak, tak,
1: polecieć.
0: Tak, bardziej mieliśmy nawet lecieć teraz jakoś w okolice wakacji. No,
1: no tak, tylko pokrzyżował
0: koronawirus,
1: plany, tak,
0: tak
1: złośliwy wirus, koronawirus. Tak jest. Natomiast zapytam o taką rzecz. Wspomniałeś, że no, wy mogliście tam w Londynie czy w Birmingham liczyć na pomoc rodziny. Ale jak
0: tak.
1: ci się wydaje, czy na przykład samodzielnie, powiedzmy, osoba niewidoma, no zakładamy, że w miarę dobrze zrehabilitowana, tak? Bo,
0: no tak, tak,
1: bo ktoś taki jedynie, podejrzewam, że będzie się decydował na taką wycieczkę. Czy osoba niewidoma w miarę dobrze zrehabilitowana, twoim zdaniem, sobie będzie w stanie poradzić tam, czy nie bardzo?
0: W Londynie nie. W Londynie nie, bo Londyn jest naprawdę taki duży, rozstrzelony, choćby to metro, tak? Wiem, że widząc osoby się gubią, którą linią mają jechać, żeby do danego miejsca dojechać, tak? Bo tam są mapki wszędzie, tak? I tam jakieś.
1: I te mapki, jak rozumiem, w żaden sposób nie są dostępne.
0: Nie,
1: nie,
0: nie, nie, nie, nie, to tylko dla widzących. Więc to mówię, że widzące nawet się gubią w tym metrze, a co dopiero niewidomi, tak? To by, no, bez zajęcia orientacji nie da rady, tak? A to jest wiadomo, że ciężkie, tak? No, słyszałem o takiej osobie, która potem się przeprowadziła do Londynu, ale no, też tam ciężko jej było podobno w ogóle żyć, no bo to jest strasznie głośne, hałaśliwe, ruchliwe, no i wielkie miasto, tak? Po prostu, tak? Są duże odległości pomiędzy konkretnymi miejscami, nawet to metro czasami no, nie pozwala tak łatwo i szybko dojechać, tak? I żeby jeszcze wsiąść do odpowiedniego pociągu.
1: No to się zgadza.
0: Samemu to raczej niestety tutaj będzie ciężko.
1: A Birmingham? Jako takie?
0: No Birmingham już bardziej,
1: już lepiej.
0: Tak, Birmingham już bardziej, tak, to już jest mniejsza miejscowość, nawet znam osobę, która tam mieszka w Birmingham, pracuje, chodzi sama z psem przewodnikiem, więc myślę, że w tym miejscu już bardziej, tak, jak najbardziej można się odnaleźć.
1: Ale pomijając to, wycieczka udana.
0: Interesujące
1: wspomnienia.
0: Tak, dokładnie. No i jeszcze plany na przyszłość, żeby właśnie pozwiedzać jakieś tam rzeczy też nawet w tym Londynie, czy zobaczyć coś jeszcze raz, więc czekamy, aż koronawirus przejdzie i też pewnie za jakiś czas znowu się tam poleci samolotem.
1: No i tego tobie, jak i twojej żonie życzę, żebyście kolejną wycieczkę odbyli, no i być może będzie okazja do tego, żeby się ponownie spotkać w Tyfloradiu i znowu coś opowiedzieć interesującego.
0: No dokładnie. Zobaczymy, jak właśnie będą dostępne te miejsca, więc jak najbardziej, jak będzie dostępna wycieczka, to już szybciej postaram się zdać relacje z naszej wyprawy.
1: Jasne. Na Facebooku i na YouTubie, jak sprawdzałem przed momentem pytań zero, jeszcze się teraz tak na szybko upewnię, czy ktoś do nas aby czegoś nie napisał, żeby nie było, że coś pominęliśmy, tak, ale nie, dokładnie. Nie wygląda, żeby ktoś miał jakieś pytania, więc wygląda na to, że możemy powolutku kończyć naszą dzisiejszą audycję. No chyba, że jeszcze o czymś chciałbyś powiedzieć, co gdzieś umknęło ci wśród tych opowieści.
0: Nie, chyba wszystko powiedziałem, tak.
1: Okej. Okay. W takim razie bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja przypomnę, że o wycieczce do Londynu opowiadał na antenie Tyfloradia dziś mój gość Piotr Malicki. Dzięki, Piotrze.
0: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia. I ja również się żegnam. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Ta muzyczka oznacza, że będzie mowa jak zwykle o programach do dźwięku, konkretnie o programach do odtwarzania muzyki, tylko że tym razem nie na komputer PC, ani nie, nawet nie na system macOS, tylko na system iOS, czyli na no, dosyć popularnego iPhone'a, zwłaszcza ostatnio. Na iPhone'a jest coraz więcej programów do, generalnie rzecz biorąc, pracy z dźwiękiem, pracy z muzyką, tworzenie, komponowanie muzyki. Taki program chciałem dzisiaj pokazać. Program co prawda nie jest darmowy, jest płatny, jest nawet nieźle płatny. Kosztuje bodajże coś koło chyba 16 euro w tej chwili. Co prawda czasami można znaleźć jakieś, powiedzmy, zniżki na program, że można go kupić załóżmy za tam połowę ceny czy coś koło tego. No niemniej jednak standardowo koło tych 60 zł należy wydać. Czy warto? No, to już zależy od jakby oczekiwań w stosunku do programu. Chodzi mi konkretnie o Korg iCoslator, czyli iCoscillator się pisze. To jest taki program, który ma poniekąd symulować taki sprzętowy syntezator Korga, syntezator, trochę zabawkę, trochę coś takiego, co się nazywa Coscillator, czyli taki malutkie, takie malutkie urządzenie za to coś koło 500-600 zł, które jest prawie że całe dotykowe, ma tam chyba jedno czy dwa pokrętła, ma taki pad dotykowy, na którym się komponuje i w zasadzie tyle. Ma to ileś brzmień, tam koło 100 czy tam 200, nie pamiętam w tej chwili, i z tych brzmień się układa, powiedzmy, takie pętle, tudzież można wyjść na scenę, ustawić sobie jakąś skalę na tej skali, sobie na tym wyświetlaczu dotykowym w czasie rzeczywistym grać. No i Korg sobie pomyślał, że okej, jest takie urządzenie, ale jest iPhone, który ma już sam z siebie ekran dotykowy, który ma wyjście słuchawkowe, do którego można podłączyć kartę muzyczną, więc czemu by nie zrobić syntezatora właśnie podobnego na iPhone'a. I tak właśnie powstał Korg iCoscillator.
1: Settings, przycisk.
0: Ja jestem właśnie w środku w Korgu iCoscillatorze. Korg iCoscillator jest, jak słychać, dosyć dostępny dla voiceovera. I on, ten Korg składa się z kilku takich, ja wiem, sekcji. Na samej górze mamy
1: Abunk iCoscillator. Celas klasa, przycisk. Leopist, przycisk. Settings, przycisk.
0: Czyli mamy ustawienia Korga, takie o Korgu, to jest oczywiście aplikacja angielska.
1: Leopist, przycisk.
0: Lista pętli gotowych, dlatego że tutaj w tej aplikacji chodzi głównie o tworzenie loopów, do których potem można albo grać, albo je wyeksportować i gdzieś tam sobie użyć. Właśnie ta pierwsze coś, co było słychać zaraz po czołówce cyfru podcastu, to był taki loop, czyli taka pętla stworzona właśnie przy pomocy i tylko i wyłącznie przy pomocy aplikacji Korg iCoscillator. I teraz, pod tą sekcją jest
1: Part 1 pad.
0: Part 1 pad. W zasadzie w ogóle pad, taki dotykowy, część ekranu dotykowa, na której można grać. W tym momencie mam ustawione jakieś brzmienie, taki jakby akord iluś tam głosowy.

0: Łapist, przycisk.
1: Właśnie. Tutaj jedna uwaga. Aplikacja nie wiem, czy tyle zajmuje procesora, czy chyba nawet to drugie jest bardziej prawdopodobne. Coś robi takiego, że VoiceOver, wszystko jedno, czy na iPhone 4S, czy na iPhone 3GS, czy na czwórce, działa dosyć powoli.
0: Start setownik.
1: To znaczy,
0: przycisk.
1: Po wykonaniu gestu.
0: Start 5, przycisk. Start 4, przycisk.
1: On dosyć powoli działa. Ja w tej chwili mam tu stworzony jakiś taki...
0: Sound list, przycisk.
1: Chyba...
0: Play swap, przycisk.
1: Taką obrówkę.
0: Stop swap.
1: I to tak będzie grało sobie w nieskończoność. To jest loop, który będzie grał. Ja go mogę edytować, a mogę coś mu dodać.
0: Play swap.
1: Teraz uwaga, co tu mam jeszcze w tej aplikacji. Na dole, pod tym padem dotykowym, powiedzmy, na którym można grać, mogę jeszcze dodać, że mogę grać bez wyłączania voiceovera.
0: Party bez tak. Scale settings. Party bez tak. Zaznaczone. Part 1.
1: Part 1. To znaczy, aplikacja ma 5 takich jakby ścieżek, na które można nagrywać swoje... jakieś tam melodie.
0: Part 2, przycisk. Part 3, przycisk. Part 4, przycisk. Part 5, przycisk.
1: Od 1 do 5. Na każdej z nich można nagrać jakąś melodię, tudzież rytm, tudzież przebieg jakiś akordowy, tylko że przebieg akordowy musi być od razu w brzmieniu, dlatego że nie ma tutaj, aplikacja nie wspiera wielodotyku.
0: Start recording, przycisk.
1: Poniżej jest przycisk Start recording. Oczywiście do tych wszystkich przycisków można normalnie gesturami iPhone'owymi się dostać.
0: Scale settings, przycisk.
1: Ustawienia skali, w jakiej będzie odgrywany utwór.
0: Sound list, przycisk.
1: Sound list, lista brzmień, dlatego że no trzeba wybrać jakieś brzmienie do kolejnej ścieżki.
0: Place loop, przycisk.
1: Place loop, czyli odtwórz pętlę.
0: Tempo settings, przycisk.
1: Ustawienia tempa.
0: Length settings, przycisk.
1: Ustawienia długości pętli, przy czym ciekawe jest to, że długość można ustawiać różną dla różnych ścieżek. To się potem może przydać. Zaraz powiem do czego.
0: Save slope, przycisk.
1: Można pętlę zapisać, przy czym można zapisać to jako jedno z tych pętli, albo można wyeksportować do Wave'a i powiedzmy gdzieś tam wrzucić na jakiegoś maila do folderu współdzielonego.
0: Clear frasa, przycisk.
1: Powiedzmy, że sobie wyczyścimy.
0: Uwaga, clear to land part, clear all, close, clear all, przycisk. Uwaga, clear all, ale idę usunę.
1: Tak, dlatego, że clear w momencie, kiedy chcemy wyczyścić tą całą pętlę, on się po pierwsze, najpierw pyta, czy chce wyczyścić tylko dany part, czy jakby daną ścieżkę, czy chce wyczyścić w ogóle wszystkie instrumenty. Teraz chciałbym wyczyścić wszystko, żeby stworzyć coś od nowa na potrzeby Tyflo Podcastu.
0: Ale idę usunę. Cancel, przycisk. OK, przycisk.
1: OK.
0: Clear frasa, przycisk.
1: OK, mam w tej chwili sobie jakiś, powiedzmy, jakieś brzmienie.
0: Tak, jeden stat. Part 2,
1: oczywiście
0: przycisk.
1: Mogę sobie go zmienić. Zaznaczone. Teraz part biorę 2. Sobie part 2.
0: Part 2 stat. Part 2 stat.

0: Oczywiście w związku z tym, że cały ten ekran, na szerokość ekranu dotykowego mamy 3 oktawy, w związku z czym no bardzo trudno jest dokładnie wycelować w jakiś konkretny dźwięk. Natomiast po to są też m.in. ustawienia skali. W tym momencie mamy zwykłą skalę durową. Ja oczywiście mogę zmienić i brzmienie, i mogę zmienić również skalę, co zaraz spróbuję
1: sound
0: zmienić.
1: List. Przycisk.
0: Po pierwsze sound list.
1: Sound list. Import. Sound list. Edit. Przycisk. Lead. Nagłówek.
0: I tutaj mam kilka nagłówków. To znaczy, jakiego typu mają te brzmienia. Mamy leady, czyli takie brzmienia prowadzące. Basy, jakieś tam roadsy, bębny, czyli głównie jakieś różne rytmiczne przebiegi.
1: Jeden. Swap lead.
0: No powiedzmy, że
1: zaznaczone.
0: Coś
1: jeden.
0: Takiego.
1: Swap lead. Closest sound list. Przycisk.
0: I w momencie, kiedy zaznaczymy brzmienie, to brzmienie już się zmieni. W związku z czym nie trzeba nic potwierdzać.
1: Tak, dwa stat.
0: Tutaj mamy na przykład 2 oktawy, przy czym jedna rzecz, tych brzmień nie można za bardzo edytować, w związku z czym mam takie brzmienie i w zasadzie nic z nim nie zrobię. Oczywiście poruszając się w górę, w dół tego pada, możemy jakiś parametr sobie zmienić. Akurat w tym przypadku to jest filtr. Teraz mam palec na górze, teraz na dole. W związku z czym coś tam można zmienić. Oczywiście w momencie, kiedy bym zmienił skalę.
1: Length settings, przycisk. Tempo set, place, sound list, scale settings, start, scale settings.
0: W tym momencie nieźle działa ten voiceover.
1: Scale. Zaznaczone, scale. Scale, Dorian, przycisk.
0: To są.
1: Scale, Freddy, przycisk.
0: To są co prawda dziwne te nazwy.
1: Scale,
0: Legion,
1: przycisk.
0: Chociaż ludzie po szkole muzycznej nie powinni mieć z nimi problemów.
1: Scale, Mixlet, przycisk. Scale, Aeolia. Scale, Lotria, przycisk.
0: Powiedzmy, wybieram sobie
1: zaznaczone.
0: Taką skalę.
1: Zaznaczone, scale, Lotria. Closest scale settings, przycisk.
0: I w tym momencie, scale, kiedy przycisk. Będę się poruszał po tym touchpadzie.
1: Tak, dwa stat.
0: Mam takie dziwne coś. Oczywiście tych skal jest
1: przycisk.
0: Sporo.
1: Scale settings, przycisk.
0: Ja może sobie ustawię jakąś ciekawą scale. Skalę.
1: F-sharp, przycisk. D-sharp, przycisk.
0: Oprócz ustawienia skali jako takiej, można ustawić mu tonację. Czy ma być C-dur, Cis-dur, znaczy...
1: Scale, M czy RD, przycisk. Scale, Japan, przycisk. Scale, P-lock, przycisk.
0: Tych skal tu jest naprawdę
1: scale, Hawaii, przycisk.
0: Dużo.
1: Scale, Edit, przycisk. Scale, Hawaii. Zaznaczone. Scale, Hawaii. Closest scale settings.
0: No powiedzmy jakaś hawajska skala.
1: Save slope. Przycisk. Part 2 stat.
0: W związku z czym tak naprawdę, jeżeli mamy sobie jakiś akord zagrany na czymś, to można sobie tutaj... jakąś niezłą surówkę. Okej. Okay. Można oczywiście nacisnąć nagrywanie.
1: Start recording. Przycisk. Stop recording.
0: I teraz tak. Teraz się nie nagrywa.
1: Tak, dwa stat.
0: Dopiero w momencie, kiedy nacisnę coś, zaczyna się nagrywać. Oczywiście nie mam żadnego metronomu, w związku z czym...
1: Stop recording. Przycisk.
0: Ja zazwyczaj...
1: Start recording. Stop slope. Przycisk. Play slope.
0: Ja zazwyczaj zaczynam nagrywanie od...
1: Zaznaczone.
0: ...partii bębnów. To sobie daję gdzieś tam zazwyczaj na końcu.
1: Part 5. Przycisk.
0: Na ścieżce
1: zaznaczone.
0: Piątej.
1: Part 5. Part 5.
0: Co tu jest w tej chwili? To jest jakiś taki drum and bassowy troszeczkę rytm. Przy czym tu też jest ważna rzecz, że w momencie, kiedy mamy rytmy, to idąc sobie z lewej od prawej, troszkę przesuwam, mam inne wersje tego rytmu. teraz przesunąłem w górę.

0: Jeszcze wyżej mogę sobie włączyć jakby pogłos i regulować pogłosem. No załóżmy, że nie wiem, mogę nagrać
1: Length
0: oczywiście
1: settings,
0: taki rytm,
1: przycisk,
0: mogę oczywiście go zmienić.
1: Przycisk. Temp, place, length, set.
0: Oczywiście mogę na
1: start,
0: przykład tutaj.
1: Start, place, lock, start, start, przycisk. Start recording. Start recording. Przycisk.
0: Nacisnę start recording.
1: Part 5 start.
0: Na razie jeszcze nie nagrywam. W momencie dopiero kiedy nacisnę ten pad. I teraz w momencie kiedy już nagrałem jakby jeden taki przebieg, mogę go modyfikować.
1: Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop,
0: pętlę, ale już bez nagrywania, żeby coś sprawdzić, jak mi wyjdzie. No mogę po prostu przestać nagrywać, a mogę po prostu zatrzymać całą pętlę. Mogę zatrzymać nagrywanie i zmienić na inny part i ten... Oczywiście w momencie, kiedy bym chciał zmienić... Teraz odtworzyłem.
1: Length settings. Tempo settings. Stop slope. Sound list. Przycisk.
0: Wejdę sobie na sound.
1: Sound list. Przycisk. Left. Nagłówek. Duże L.
0: Zmienię sobie pokrętło na...
1: Podpowiedzi. Nagłówki.
0: Nagłówki.
1: Acoustic.
0: Acoustic.
1: Bas. Nagłówek.
0: Czyli były akustyczne instrumenty, teraz są basowe.
1: Chord. Nagłówek.
0: Chord, czyli akordy.
1: Enset ukośnik hit. Nagłówek.
0: Różne efiksy.
1: Nagłówek.
0: Drums, czyli rytmy.
1: 116. Elec House.
0: I w momencie, kiedy zaznaczę...
1: 116. Elec House.
0: To już mi się rytm zmienił.
1: 117. Death House. Zaznaczone. 117. Death House. 118. Kolusek. Zaznaczone. 118. Kolusek. 119. House. Zaznaczone. 119. House. 120. Triplet House. 121. Bentelec. 122. Techno. 123. Zaznaczone. 123. Minimal 1.
0: Tych rytmów jest dosyć sporo.
1: Zaznaczone. 125. 128. Moan Baton. Zaznaczone. 128. Moan Baton. 130. Zaznaczone. 130. Brea 2. Nowe powiadomienie od Boxer. Boxer. 131. Zaznaczone. 131. Relax. 132. DNB 1. Zaznaczone. 132. DNB 1. 133. DNB 2. Zaznaczone. 133. DNB 2. Closest sound list. Przycisk.
0: Okej.
1: Okay. Save slope. Przycisk. Start recording. Przycisk. Stop slope. Przycisk. Play slope. Part 5 start.
0: W tym na przykład momencie, na tym konkretnym rytmie, w ogóle nie ma pogłosu. Za to są rzeczywiście te przejścia. W niektórych rytmach na przykład jest filtr. To znaczy w momencie, kiedy jadę sobie palcem w górę iPhone'a, dźwięk mi się przyciemnia.
1: Part 5 start.
0: W związku z czym mogę sobie zostawić na przykład to brzmienie.
1: Part 1. Przycisk.
0: Co mam
1: zaznaczone.
0: Na...
1: Part 1.
0: Part 1.
1: Part 1 start.
0: Tu mam któryś z tych akordów. Natomiast on jest dziwny momentami, dlatego że on ma przez cały czas takie same poniekąd dźwięki.
1: Przycisk.
0: Natomiast w momencie, kiedy ja zmienię to na jakiś inny...
1: Przycisk. Leat. Nagłówek. Acoustic. Na bas. Nagłówek. Chord. Nagłówek. 66. Filter stop. Zaznaczone. 60. Closest sound list. Save slope. Part 1 start.

0: Tutaj też mam, z kolei jadąc w górę mam dźwięk jaśniejszy.
1: Start recording. Przycisk. Stop recording. Partię na start.
0: Nagrać tutaj partię.

0: Ja sobie nawet coś nierówno nagrałem, on mi to dorówna.
1: Stop slop, przycisk. Stop slop.
0: Okej, okay, coś tam...
1: Late slop, przycisk.
0: Na przykład, jeżeli mi się teraz nie podoba, załóżmy, to brzmienie tych akordów.
1: Start setting, przycisk. Late slop,
0: mogę sobie
1: przycisk
0: odtworzyć tą pętlę.
1: Stop, length settings. Scale settings, przycisk. Start setting, przycisk. Part 5, przycisk. Start, scale set, sound list, przycisk.
0: Sound list.
1: Sound list, sound list, end, przycisk. Lead, nagłówek, a co, bas, chord, zaznaczone, 67, fase chord. Unison chord, zaznaczone, 68, unison chord. 69, square pad, zaznaczone, 69, square pad. 70, dekuny decen, zaznaczone, 70, dekuny decen. 71, chord shot, zaznaczone, 71, chord shot. 72, słynny shot. Zaznaczone, 73, zaznaczone, 73, chord memory. 74, mist zaznaczone, 74, misty coin. 75, zaznaczone, 75, tagiem odpad. 76, cór, zaznaczone, 76, cór, codę. 77, chord, zaznaczone, 77, chord trigger. 78, dat, zaznaczone, 78, daty complex. 79, kp, zaznaczone, 79, kp motion. 80, motion saf, zaznaczone, 80, motion saf. 81, zaznaczone, 81, umpad. 82, zaznaczone, 82, Dudskin Bo. 83, zaznaczone, 83, Gadget Strings. 84, Inspiration. Zaznaczone, 84, 85, Motion Pad, zaznaczone, 85, Motion Pad. 86, Piano, zaznaczone, 86, Piano Chord. 85, zaznaczone, 85, Motion Pad. Closest Sound List, przycisk.
0: Powiedzmy.
1: Slop, przycisk, stop slop, przycisk, play slop.
0: Teraz mogę sobie sprawdzić,
1: part 1 spad.
0: Jak on reaguje na przemieszanie palce w górę i w dół. Czyli tu mam szybkość tego zmieniania

0: Stop srecownik. Przycisk. Start srecownik.
1: Okej.
0: Okay. Stop slot. Play slot.
1: Tylko też zatrzymać pętlę.
0: Scale settings. Part 2. Przycisk. Part 3. Przycisk. Zaznaczone. Part 3.
1: Coś tam mi się nagrało.
0: Part 3 spad. Part 2. Przycisk. Zaznaczone. Part 2. Part 2 spad.
1: Tu na przykład chciałbym nagrać jakiś bas.
0: Length settings. Start set. Sound list. Przycisk.
1: Sound list.
0: Sound list.
1: Co ma z tego dziwnego, czego jest to nagrane na początku?
0: Nagłówek. A co uspic? Na bas. Na 36. Mixa bas. Zaznaczone. 36. Closes sound list.
1: Na razie biorę bas jakikolwiek po prostu, żeby...
0: Part 2 spad. Part 2 spad. Part 2 spad.

0: Stop sledownik. Przycisk start sledownik.
1: Okej, generalnie.
0: Stop slop. Play slop.
1: Powiedzmy, że jest jakoś tam do poprawki, ale powiedzmy, że.
0: Play slop. Przycisk.
1: Mogę na razie zostawić i wybrać sobie jakiś lepszy bas, który mi pasuje.
0: Stop slop. Length settings. Sound list. Przycisk. End. Przycisk. Play up. Nagłówek. Bas. Nagłówek. 37. Zaznaczone. 37. Analog bas. 38. M. Zaznaczone. 38. MG bas. 39. Opera. Zaznaczone. 39. Operator bas. 40. Log boss. Zaznaczone. 40. Log boss bas. 41. Fal bas. Zaznaczone. 41. Fal bas. Czterdzieści dwa. Zaznaczone. 42. Skwar bas. 43. Bis. Zaznaczone. 43. Bis bez bas. 44. Zaznaczone. 44. Bis sam bas. 40. Zaznaczone. 45. 8 bit bas. 46. Zaznaczone. 46. Ibreka, Ibreko. 47. Gileba. Zaznaczone. 47. Gilebas. 48. Elektro. Zaznaczone. 48. Elektrobas. 49. Zaznaczone. 49. Octabas. 45. 8 bit. Zaznaczone. 43. Bit. Zaznaczone. 43. Bit bez bas. Zaznaczone. 42. Skwary bas. 41. Zaznaczone. 41. Fal bas. Zaznaczone. 40. Log boss bas. Closest sound list. Sabe slop. Stop slop. Przycisk.
1: No okej. Okay. Powiedzmy, że mam sobie taki bas.
0: Park 2 spad.
1: Tu park akurat... Mam głośność, powiedzmy, tego basu, jak się poruszam w górę, w dół.
0: Start sledownik. Przycisk. Stop sledownik. Park 2 spad.

0: Stop sterownik. Przycisk. Start okay. Sterownik. Stop slop. Przycisk.
1: I teraz...
0: Play slop.
1: Został mi jeszcze...
0: Part 4. Przycisk.
1: Part 4, zaznaczony. Na który nie mam
0: part 4,
1: nic.
0: Part 4, spad.
1: Tu mam akurat drugą pętlę, a powiedzmy, że nie chcę mieć tutaj tej pętli.
0: Sound twist. Przycisk.
1: Tylko jakiegoś lida.
0: Sound twist. Edit. Przycisk. Leat. Nagłówek. 2. Unison leat. 3. Resacik saf. 4. Saf leat. 5. Res square. 6. Eple leat. 7. 4. Ocetesina. 8. 8 bit reverse. 7. 4. Ocetesina. 6. Eple leat. Zaznaczone. Closest sound twist.
1: Takie coś załóżmy.
0: Part 4 spad. Sound twist. Przycisk. Sound twist. Edit. Leat. 1, 2, 3. Resacik saf. 4. Saf leat. Zaznaczone. 6. Eple leat. 5. Res square. Zaznaczone. Closest sound twist.
1: O, na przykład
0: saf
1: coś takiego.
0: Przycisk. Part 4 spad.
1: Jak to brzmi?
0: Patrzę, stop.
1: I teraz mogę przycisk. Na przykład sobie odtworzyć pętlę. Niech sobie gra.
0: Patrzę, stop.

0: włączy się w dowolnym momencie.
1: Zaznaczone. Tak, 4. Co włączy list? Przycisk.
0: Mogę zmienić brzmienie.
1: Co włączy list? Edit. Lea. 3. Restart staff. Zaznaczone. 3. Closest sound list. Closest sound list. Przycisk. Tak, 4 staff.

0: Stop, stop, stop, stop.
1: Tu mam akurat ustawione na tym czwartym parcie inną długość. W związku z czym on mi zagra tylko dopiero połowę, czy jedną czwartą tak naprawdę tego całego tego loopu, tego, tej pętli. A tutaj już mi się skończy jakby nagrywanie. Dlatego mogę sobie wejść teraz w...
0: Sound list, przycisk, play, tempo set, length settings, przycisk.
1: Ustawienia długości.
0: Length.
1: I teraz mogę tutaj sobie ustawić po pierwsze.
0: Part 1 length, part 2 length, 64 ukośnik 16. Part 3 length, 16 ukośnik 16. Part 4 length, 16 ukośnik 16.
1: No właśnie.
0: Part 4 length, 16 ukośnik 16.
1: Czyli mam ustawione 16 szesnastek, jeden takt, a inne mam ustawione...
0: Part 5 length, 48 ukośnik 16.
1: Jakby w ogóle też jest to dosyć ciekawe, to znaczy trzy takty, a pierwszy part mam ustawione cztery takty. W związku z czym jest dosyć
0: part
1: ciekawie.
0: Jeden, przycisk. Part 2, przycisk. Zaznaczone. Part 4.
1: Natomiast jeszcze jest...
0: Part 5. 1 ukośnik 16, przycisk.
1: Jest kwantyzacja. Albo do szesnastki.
0: 2 ukośnik 16, przycisk.
1: Albo do dwóch.
0: 3 ukośnik 16,
1: i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym...
0: Na
1: czym to polega kwantyzacja? W momencie, kiedy ja robię sobie coś takiego... To jest dosyć szybko. Natomiast tutaj mam jakieś tempo. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz czy minimalną wartością, którą on może sobie zapisać, będzie takie coś i nic nie będzie mogło być szybciej? Czy tak na przykład, tak jak jest teraz, czy jeszcze dwa razy, czy jeszcze dwa razy szybciej? Czyli no powiedzmy, jeżeli ma wolne przebiegi, to wystarczy, że całą kwantyzację ustawię sobie na powiedzmy tam 8 tych szesnastek, czy tam 4 załóżmy. W związku z czym, nie wiem, na jakieś przebiegi basowe załóżmy, czy jakieś takie inne. W związku z czym wystarczy, że to w miarę w rytmie, ale niekoniecznie tak do końca, gdzieś tam sobie uderzę w ten klawisz, gdzie trzeba. On mi i tak wyrówna to do jakiejś tam najbliższej wartości. A w momencie, kiedy powiedzmy chcę mieć którąś ścieżkę na szybkich wartościach, to niestety już muszę być bardziej precyzyjnym, ale również mam większe możliwości. Na koniec jeszcze chciałbym pokazać listę wbudowanych pętli. Mogę sobie odtworzyć to, co teraz stworzyłem.
0: Play slop, przycisk, stop slop.
1: Okej.
0: Zaznaczone.
1: Mam w tej chwili.
0: Szereg, przycisk, slop list, nad pęd, przycisk, jeden, elektrohaus 1-1. Zaznaczone, jeden, elektrohaus 1-1.
1: To są wbudowane pętle, stworzone przy użyciu tylko i wyłącznie tych pięciu wbudowanych part i brzmień dostępnych w aplikacji KORG Eco Oscillator.
0: 2, elektrohaus 1-2. Zaznaczone, 2, elektrohaus 1-2. 3, elektrohaus 2. Zaznaczone, 3, elektrohaus 2. 4, elektrohaus. Zaznaczone, 4, elektrohaus 3. House 1. Zaznaczone. 5. House 1. Sześć. House 2. Zaznaczone. 6. House 2. Siedem. Defhouse 1. Zaznaczone. 7. Defhouse 1. 1. DVS1 zaznaczone. 8. DVS1 2. 9. 10. DVS2 2. 11. DVS3. Zaznaczone. 11. DVS3. 12. DVS1 13. DVS1 2. Zaznaczone. 13. DVS1 2. 16. Minimal 3 1. Zaznaczone. 16. Minimal 3 1. 19. Trance 2. Zaznaczone. 19. Trance 2. 20. Elektropop 1. Zaznaczone. 20. Elektropop 1. Elektropop 2. Zaznaczone. 21. Elektropop 2. 22. Numisko 1.1. Zaznaczone. Nowe powiadomienie od Voxer. Voxer. Tyflostancja Relay. Przemysław. 23. 25. Relax 1. 25. Relax 1. 28. BMW 1. 28. BMW 1. 29. 29. BMW 2. 31. Dubstep 2.

0: 3, zaznaczone. 39, hip-hop 1-1. Czterdzieści jeden, hip hop 2. Zaznaczone. 41, hip hop 2. 44, nuczes 1-2. Zaznaczone. 44, nuczes 1-2. 47, elektron za 3. Zaznaczone. 47, elektron za 3. 50, kilo 3. Zaznaczone. 50, kilo 3.
1: No właśnie.
0: 51, Backhouse 221.
1: I potem są zaznaczone. Jakieś 51, próbki chyba stworzone 221. Przez użytkowników.
0: Pięćdziesiąt trzy, punktyklet 2. Zaznaczone. 53, punktyklet 2.
1: To jest przeze mnie stworzone całkiem niedawno.
0: 52, punkt, zaznaczone.
1: Chyba też się tutaj bawiłem.
0: Stop, slop, przycisk. Play, slop.
1: No właśnie.
0: Slop, slopist, przycisk. Save, slop, przycisk.
1: I tak wygląda mniej więcej Kork Eco Oscillator. Te pętle, które stworzyliśmy, można wysłać na SoundClouda, można wysłać na maila, można wysłać do folderu spółdzielnego. Można również importować własne dźwięki jako barwy od stosunkowo niedawna. W związku z czym można na przykład zrobić najpierw jedną pętlę, na przykład jakąś tam z tych pięciu elementów. Jeżeli by komuś było za mało tych pięciu elementów, można to wyeksportować do jakiegoś tam wave'a czy do czegoś, załadować to jako kolejny, powiedzmy, jakiś tam element do następnej pętli i na to nałożyć jakieś kolejne cztery elementy. Potem znowu to zapisać i znowu jeszcze dalsze elementy dokładać. W związku z czym, no jeżeli chodzi o tworzenie loopów, no jest to spore narzędzie. Można również oczywiście korzystać z jakichś własnych dźwięków, które gdzieś tam sobie ściągniemy z jakiegoś internetu, czy tam sobie sami stworzymy za pomocą jakichś innych programów i zaimportujemy je sobie do tego programu. W związku z czym, no, można zrobić dosyć dużo. No i dla ludzi, którzy jakby tworzą muzykę opartą na pętlach, może być to całkiem kreatywne narzędzie, uważam przynajmniej. Całkiem dostępne, bo voiceover tu prawie wszystko czyta. Nie trzeba wyłączać voiceovera po to, żeby na tym grać. Dlatego, że w momencie, kiedy raz położymy palec na tym padzie do grania, voiceover w tym momencie jakby nawet nie to, że milknie, tylko na tym obszarze nie trzeba dwa razy naciskać palcem, żeby coś się zdarzyło i nie działają tutaj te gesty dotykowe. Trzeba wyjść poza ten obszar, powiedzmy, nagrania i dopiero wtedy można korzystać z tych gestów iPhone'owych. Wszystko po to, żeby można było szybko grać na tym dotykowym obszarze. Tyle w dzisiejszym Tyflo Podcaście. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Być może też o jakiejś aplikacji muzycznej na iPhone'a. Kłaniam się, Tomasz Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Piotr Żołądek. Dzisiaj bohaterem naszego spotkania jest urządzenie. Urządzenie, które ciężko w sumie zakwalifikować do grupy konkretnej, ponieważ no może być zakwalifikowane jako notatnik, ale równie dobrze może być to też komputer, czy coś takiego, wszystko w jednym. Będziemy dzisiaj poznawać urządzenie, jakim jest Elbrail W40J. Ta pełna nazwa jest bardzo ważna, ponieważ Elbrail istnieje też przynajmniej u dystrybutora, jakim jest firma Altix, jako L-Braille, po prostu L-Braille notatnik z Windows 10 i pod tą nazwą u producenta jest to jego pierwsza taka wersja mała, dostosowana do mniejszych monitorów. I w tym miejscu należy też nadmienić, że jest to notatnik brajlowski modułowy. Ponieważ kupując cały zestaw, dostajemy jakby tą część notatnika, czyli stację bazową, wraz z monitorem Focus. I tutaj właśnie w wersji W40J, którą dzisiaj omawiamy, jest to monitor Focus 40 Blue 5 generacji, ten już z wbudowanym notatnikiem. Natomiast w tej poprzedniej wersji jest to Focus ten mniejszy, 14-znakowy, taki kieszonkowy. Może zacznę od wyglądu stacji bazowej. Stacja bazowa to jest, tutaj sobie przeczytałem, no to jest taki właściwie, powiedzmy, prostokąt z lekko zaokrąglonymi bokami i kątami. Jego szerokość to jest jakieś 37 cm, 13 cm to jest głębokość, czyli tak jakby patrząc od nas, jeżeli to stoi przed nami, i 3,9 cm to jest grubość, z tym, że no właściwie nie wiem, gdzie ta grubość jest liczona, chyba w najgrubszym miejscu, bo należy zaznaczyć, że mamy jakby taką część z tyłu tutaj grubszą. Jest to część, gdzie jest kilka klawiszy, jest napis L-Braille. No ja za chwilę też tak dokładniej omówię, ale jest jakby, to jest tak jakbyśmy mieli, powiedzmy, wyjętą część jakąś. Mnie to przypomina osobiście tak, jakbyśmy wypięli z jakiegoś większego urządzenia baterię i tu jest taka grubsza belka, natomiast potem jest taka przestrzeń niższa, jakby półeczka. No i w tym miejscu po dwóch stronach są takie jakby styki. Właściwie to są styki, które wchodzą w otwory, które są z kolei wydrążone w monitorze Focus. I z lewej strony jest taka zakładka, którą odsuwamy, taki jakby kwadrat. Ten kwadracik to jest port, wtyczka właściwie, wtyczka sama, taka wysuwana USB. Żeby zainstalować monitor właśnie w tym miejscu, musimy ją odsunąć. Ja to teraz zrobiłem i teraz mam w ręku monitor Focus, no, który jest po prostu bardzo wąskim i dość długim prostokątem. Po dwóch stronach ma takie gumowane elementy. Focus chyba był omawiany już w Tyflo podcaście, z tego co pamiętam. I jakby w tych gumowanych elementach przede wszystkim jest z lewej strony, patrząc linijką w naszą stronę, to z naszej lewej strony u góry, przy lewym boku, jest ten port w tym USB typu C, który będziemy tutaj wkładać właśnie od L-Braille'a. I potem są takie dwa, tak jakby USB typu C, tylko powiedzmy połowę mniejsze otwory. Pomiędzy nimi jest guzik power. A z drugiej strony natomiast nie ma żadnego guzika, nie ma portu. Są tylko te dwa otwory. I teraz z prawej strony tymi otworami musimy nasadzić te otwory na taką, co ja teraz czynię, na taką beleczkę. One bardzo, bardzo dobrze wchodzą, bo tutaj ta belka z tymi otworami i z tymi takimi wypustkami jest tak umieszczona, że no L-Braille tą swoją listwą, którą opisywałem wcześniej, styka się praktycznie z Focusem, który tutaj nachodzi. Z drugiej strony też tak robimy. I kiedy już to jest równo, czyli nasza linijka dopełnia jakby ten notatnik, możemy wsunąć port USB, co Państwo mogli usłyszeć, no sygnalizuje takie kliknięcie i to jest ważne, ponieważ wtedy wiemy, że on się nam nie wypnie i że jest połączony z notatnikiem. I teraz, kiedy już mamy pełny notatnik, złożony, że tak powiem, mogę przejść do jego opisu. Na tej górnej listwie, tutaj pod takimi maskownicami z jednej i z drugiej strony, mamy dwa głośniki. Są to głośniki stereo. Są takie ciekawe, dość kratownice, tak jakby pod kątem, tak jak są kąty tego urządzenia, są zrobione z takich pasków. Na środku, tak bardziej troszkę może lewej strony, też są takie już drobne otwory, jak w starych telefonach, takich z tarczą, czy taką jeszcze klawiaturą stacjonarnych. To jest głośnik, tak zwany głośnik systemowy, czy serwisowy, już nie wiem dokładnie jak on jest nazywany. W każdym razie ten głośnik służy do jakichś takich, on jest sprzężony też z modułem wibracyjnym, do powiadomień samego jakby urządzenia, czyli alarmów, kliknięć, no takich po prostu odgłosów urządzenia, które nie są, nie należą do odgłosów oprogramowania, które notatnik posiada. Później po środku mamy też takie kratkowane paski w formie takiego odwróconego trapezu. I to jest chłodzenie. Tutaj trzeba bardzo uważać. Znaczy chłodzenie, właściwie wylot powietrza, bo chłodzenie też mamy pod spodem. Pod spodem takie paski też troszkę grubsze i oczywiście na środku logo El Braille'a. Trudno mi to opisać. To jest jakieś takie koło z jakimiś, nie wiem w sumie co to jest. Koło z takimi odnogami w środku. Kilka mniejszych kółek i takie jakieś nie to litery C albo E, takie rozciągnięte. To logo też jest na pokrowcu, do którego przejdziemy później, jak omówię całe urządzenie. Tędy właśnie na górze jest wylot powietrza, na dole są otwory chłodzące i później mamy jeszcze napis EL, bo to się tak pisze, EL Braille, wytłoczony, brajlowski napis w takim zagłębieniu po prawej stronie. No i kolejny głośnik stereo. Teraz pomiędzy lewym głośnikiem a głośnikiem tym systemowym, tym serwisowym jest w zagłębieniu włącznik. Włącznik tudzież reset, a nad nim można wyczuć paznokciem, jest bardzo taki mały otworek i to jest dioda LED. Pod włącznikiem mamy kilka przycisków, właściwie różnych takich. Tak one sobie klikają. Jak włączymy urządzenie, to omówię te przyciski. Jest ich tutaj dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One są różnej jakby różnego kształtu. Pierwszy jest taki troszkę skośny, wypukły. Drugi z kolei to jest takie, to jest właśnie głośność akurat. To jest taki wklęśnięty i można go nacisnąć właśnie z lewej lub z prawej strony. Kolejny jest taki znów jak pierwszy. I czwarty jest też wklęsły, tak jak drugi, tylko że mniejszy. Znów mamy przerwę właśnie tych krateczek. I kolejny guzik jest wklęsły, wypukły, prosty guzik. I znowu wypukły. Te ostatnie to najprawdopodobniej z tego co pamiętam to są do uruchamiania różnych skrótów bądź aplikacji El Braille'a. Z tyłu, całkiem z tyłu nie mamy nic. Mamy całkiem gładką powierzchnię tej listwy, tej całej stacji bazowej. I idąc od lewego boku mamy złącze HDMI, ponieważ możemy podłączyć tutaj monitor. Potem jest ten wysuwany właśnie port, który łączy Focusa z El Braille'em i lewa strona to jest wszystko. Na froncie mamy takie kratki, to moim zdaniem najprawdopodobniej, znaczy to jest z tego co wiem, jak używałem El Braille'a do różnych zdalnych wykładów, to tutaj jest umieszczony mikrofon. Jest kilka takich kratek, być może coś jeszcze, no nie wiem, na pewno jest mikrofon i strona prawa, to patrząc od dołu jest wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm. Następnie mamy gniazdo karty SD, jakby wyżej, to jest taka kreska. I pod nim, z takim dołkiem, jest gniazdo kart SIM, ponieważ urządzenie obsługuje karty SIM 4G LTE. Następnie mamy dwa porty USB. Z tego, co wyczytałem, to są porty USB 3.0 i mamy port do ładowania USB typu C. Do El Braille jest dołączony taki zwykły zasilacz, jak teraz możemy znaleźć w nowych komputerach. Mamy po prostu wtyczkę taką grubszą, kabel i zakończony portem, wejściem, przepraszam, USB typu C. No i jeśli chodzi o porty złącza, to jest wszystko. No oczywiście mamy też samą klawiaturę Focusa, czyli na spodzie mamy te skrajne klawisze do przewijania stron, beleczki, shifty po dwa, spacje, kursor routingi, po lewej i prawej stronie strzałki góra, dół i przycisk zmiany trybu, na środku guzik jakby uruchamiający menu Focusa, no i klawiaturę 8-punktową typu Perkins, chyba tak to się zwie. No ogólnie myślę, że Focus był już w audycji dotyczącej tego urządzenia omawiany, więc dlatego tak tylko pobieżnie przypominam. Teraz chciałem powiedzieć troszeczkę o pokrowcu, bo to jest ciekawa sprawa. Ja sobie po niego sięgnę, bo dostajemy w ogóle urządzenie rozmontowane, to znaczy dostajemy osobno El Braille i osobno Focusa. Focus ma oczywiście swój pokrowiec, taki miękki, skórzany. Ja go tutaj niestety nie mam, ponieważ używam głównie tego El Braille'a razem z Focusem, więc nie potrzebuję mieć przy sobie pokrowca na Focusa. Pokrowiec jest wykonany dość solidnie, to jest taki chropowaty, skórzany, moim zdaniem skórzany materiał. Na samym froncie jest też takie logo, tylko że mniejsze. Ale co ono przedstawia? Chyba takie jakby E opierające się o siebie w kółku, w takim ni to słoneczku. No, ciężko mi, nie wiem, tak naprawdę musiałbym tu pewnie się wspomóc osobom widzącą. I to jest teraz tak, ciekawostka tego pokrowca jest taka, że oczywiście no nie odbiega on standardem od pokrowców, jak ktoś już kiedyś widział, czy to Braille'ino dawniej bardzo, czy Braille Sensy. Po prostu jest to taki pokrowiec z klapą, gdzie wchodzi cały ten notatnik wraz z Focusem. I właściwie no tak on jest przewidziany, że właśnie wkłada się go tu razem z linijką. Od spodu są właśnie takie kreski na te otwory wentylacyjne. To jest bardzo fajnie pomyślane. Czyli możemy używać El Braille'a z tym pokrowcem. Nie musimy go wyjmować do tego, by z niego korzystać. Na wierzchniej stronie jest jeszcze taka saszetka. No można tu coś schować, nie wiem, jakiegoś pendrive'a czy coś, niewielka. Właśnie na niej jest naszyte to logo na zamek błyskawiczny. Natomiast sam pokrowiec troszkę inaczej niż zazwyczaj, bo dawniej ja spotykałem się właśnie przy okazji właśnie Braille Sensa czy Braille'ina dawniej z pokrowcem zapinanym na rzep, oczywiście z zapięciami guzikowymi tutaj, gdzie wkładamy urządzenie. A ja je może nawet włożę. I tu są takie podwójne zapięcia. Trzeba uważać, żeby... Tak, najpierw zapinamy taki pasek na spodnią część i przypinamy jeszcze boczny pasek. I to samo z drugą stroną. w takiej dokładnie kolejności na dole i z boku. I notatnik jest już ubrany, czy tam zapakowany. Jest na moich kolanach. I teraz ważna rzecz. Taka, myślę, bardzo techniczna. I jeśli ktoś kiedyś będzie posiadał notatnik, to bardzo ważna i bardzo taka trochę przestroga. No i też niestety, no, takie troszkę moim zdaniem niedopracowanie ze strony projektantów, ponieważ mamy na magnes, nie właśnie na rzep, tylko na magnes, sam pokrowiec, jak również takie, no, te klapki, które odsłaniają nam, na przykład tutaj jest jedna klapka, widzimy port do ładowania i dwa porty USB. Kolejna klapka na magnes to jest z kolei, to są z kolei czytniki. To tak jest naprawdę na wymiar, no nie wiem, czy ja bym tu kartę SIM wsadził tak wygodnie. Kartę pamięci już troszkę łatwiej, bo należy zaznaczyć, że to jest karta, miejsce na kartę SD, więc nie jest takie małe. I wycięcie już pod klapką właściwie na port słuchawkowy. Natomiast z drugiej strony jest takie okienko i ono jest całkiem fajnie zrobione, ponieważ mamy dostęp do przycisku Power Focusa. No to się może czasem przydać, zwłaszcza gdy podłączamy na przykład El Braille'a, ponieważ gdy El Braille dostanie zasilanie, to automatycznie przesyła je do Focusa i Focus się uaktywnia. No i dobrze by było, że skoro nie korzystamy z tego, to wyłączyć jednak tego Focusa, więc sprawa bardzo fajna. I później jest klapka do tego portu HDMI. Ale i tu jest właśnie rzecz, o której bardzo chcę powiedzieć. Nie mamy klapki, która odsłaniałaby nam ten klocuszek. A to jest niestety, myślę, ważne, ponieważ gdy ten klocuszek jest podłączony, a El Braille nam się nie ładuje, to Focus jakoś cały czas jest z nim spięty i czerpie tam jego jakąś energię. No i mi się już zdarzyło tak, że El Braille wyczerpał się całkowicie. Przy okazji należy tutaj nadmienić, że bateria El Braille'a ma 21,5 tysiąca mAh. Według producenta wystarcza to na 15 godzin pracy. Z tym, że no myślę, że chodzi tu raczej o taką pracę jakąś z tekstem, internet, bo myślę, że gdyby tu włączyć jakieś większe oprogramowanie czy jakiś komunikator, to jednak ta bateria schodzi szybciej. Nie testowałem tego aż tak, ale czasami patrzyłem na wykres i rzeczywiście no, było tam dostępne kilkanaście godzin. Także jestem w stanie w to uwierzyć, zwłaszcza, że nie mamy tutaj monitora. Na wstępie powiedziałem, że ciężko zakwalifikować ten notatnik. No, jest to notatnik brajlowski, bo mamy klawiaturę, mamy monitor, ale na pokładzie mamy Windows 10 i to taki normalny, zwyczajny Windows 10, taki jak mamy na komputerach. Mamy porty z komputera, mamy nawet baterię w sumie tak jakby z laptopa. Mamy wejście na monitor, więc można by powiedzieć, że jest to też komputer. Z tego, co wyczytałem, są tu też wszelkie systemy GPS, Galileo, Beidou, chyba GLONASS też. Nie wiem, może są jakieś systemy nawigacyjne na Windows 10. Ja szczerze przyznam, nigdy się tym za bardzo nie interesowałem, bo akurat do nawigacji to zdecydowanie używam telefonu. Waga tego urządzenia całego to jest 1,7 kg, więc no nawigowanie z takim, chociaż nie nosi się go jakoś niewygodnie, bo to jest urządzenie dość wąskie. Tu mamy pasek przy pokrowcu, więc nie jest to takie trudne. Ja go teraz włączę, żebyśmy tak sobie zerknęli troszeczkę, chociaż no nie ma za bardzo tutaj co do pokazywania, bo to jest po prostu zwykły Windows 10. Na pokładzie mamy też JAWS-a. No, ja tam oczywiście parę rzeczy już sobie tam gdzieś tam poinstalowałem. I powiem jeszcze tak, bo zanim jeszcze włączymy go, to powiem, że są warianty bodajże 4 samej tej stacji bazującej, różniące się ilością RAM. Chyba z tego co wiem, to jest Celeron, Pentium i 3 i 5 i odpowiednio chyba, nie wiem czy któryś z nich nie ma 2 giga RAMu, a któryś kolejny 4. W każdym razie najmocniejsza wersja, którą ja posiadam tutaj, ma procesor i5 Intela i 8 giga RAMu, czyli no możemy stwierdzić, że jest to taki dobry współczesny laptop. No laptop z racji tego, że ma baterię, że jest przenośny. No nie ma ekranu, ale zawsze można gdzieś go podłączyć do ekranu. No i tak, przytrzymujemy klawisz włącznika. O, właśnie usłyszeliśmy to kliknięcie przez ten głośnik systemowy. Jakby systemowy, bardziej głośnik urządzenia. O, może tak, bo wyświetliła nam się godzina, 99% baterii i takie kółeczko na fokusie. Urządzenie ma wbudowane wibracje i wibracje mogą różne rzeczy oznaczać, na przykład można sobie ustawić, żeby wibrował przy podłączaniu zasilacza, przy odłączaniu. Chwilkę to trwa. Się zastanawiam, czy nie będzie jakiejś aktualizacji, ale może nie. No, zobaczymy, do 100% bateria się podniosła. No był ładowany, już coś zawibrował. No Windows teraz różne ma czasami aktualizacje. Ekran mi się zaciemnił. Chwilkę to trwa, ale ja nie wiem, czy to nie jest spowodowane właśnie jakąś aktualizacją. No będziemy musieli to ewentualnie wyciąć. Przyznam się szczerze, że nie włączałem go przed nagraniem, ale właśnie już
4: słyszeliśmy. Pulpit. Widok folderu, widok listy. Niezaznaczony Piotr.
3: I jesteśmy od razu na pulpicie.
4: Widok folderu, widok listy.
3: Taka moja refleksja trochę nad tym notatnikiem, bo widzimy, że jest to właściwie pełnoprawny komputer.
4: Tab, mamy tutaj przycisk startup, wpisz tu wyszuk tab, pasek za tab, 8 stopni Celsjusza tab, no, zasobnik system L na ile przycisk.
3: Tutaj tab, rzeczy. El Braille to jest jakby taka powiedzmy no zespół ustawień różnych tego notatnika. Tam się wybiera wibracje, różne rzeczy. Ja za chwilę przejdę do pokazywania tych przycisków, bo je można przytrzymać albo pojedyncze nacisnąć, albo przytrzymać. Mają różne funkcje i zaraz sobie je przejrzymy. Natomiast chciałem powiedzieć tylko to, że obsługa jest możliwa jak najbardziej, zwłaszcza z JAWS-em, ponieważ JAWS jest no, bardzo dobrze sobie radzi z fokusem. Gorzej jest z NVDA, którą też mam tutaj zainstalowaną. No wiadomo, zawsze to lepiej. No tylko trzeba pamiętać, że jeżeli zmieniamy czytnik i na przykład wyłączymy czytnik ekranu jakikolwiek, no to nie mamy możliwości kontroli notatnika. Możemy tylko właściwie podłączyć klawiaturę i wtedy coś próbować zrobić na tym sprzęcie. No i tak sobie myślę, jest taka linijka, o której chyba też była mowa na łamach Tyflo Podcastu, QBraille XL. I z tego co pamiętam, ta linijka ma właśnie takie klawisze jak Ctrl, jak Alt, jak w klawisze funkcyjne. I tak sobie pomyślałem przed nagraniem tej audycji, że właściwie gdyby taka linijka była zrobiona z El Braillem, no to miałoby to jeszcze większy sens, ponieważ o ile Można się nauczyć oczywiście wszystkich funkcji, wszystkich skrótów, ale nie jest to do końca wygodne. No tutaj musimy każdy klawisz, nawet tab, shift tab, control tab, alt tab, wszystko jest po prostu na zasadzie tych tak zwanych skrótów, akordów, czy jak to tam się nazywa w instrukcji. No więc no takich osób oczywiście, którzy mają już do czynienia z komputerem, trochę może to zniechęcać. No zniechęcać przede wszystkim też może cena. Ale cena zniechęca tylko i wyłącznie wtedy, kiedy spojrzymy na to jako na komputer, tak? No bo właściwie jest to cały czas w kategorii notatników brajlowskich, a notatniki brajlowskie, jak wiemy, tyle kosztują. A jeśli jesteśmy przy cenie, to może powiem tutaj, że no ceny zaczynają się około 7 tysięcy, 6 chyba 900 za te najsłabsze wersje, a około 10 za wersję no tą najbogatszą. Z tym, że musimy do tego jeszcze dołożyć oczywiście cenę JOS-a, czyli to jest około 4000, oraz no Focus, czyli wychodzimy około 24-20. Ja chyba pamiętam, zamknąłem się w 22600, coś takiego, czy 700, coś koło tego. No notatnik kupowałem oczywiście w programie. No z tym, że musiałem pewną kwotę dopłacić, wiadomo, bo takich pól wysokich jak kiedyś nie było, znaczy nie ma i nie było wtedy, a dokładniej w 2020 roku, wtedy kiedy ja starałem się o dofinansowanie. No i właściwie to, nie wiem, czy chyba to nie jest do końca możliwe, ale gdyby się tak gdzieś dało i ktoś wolałby takie rozwiązanie, to mógłby jakoś skomasować sobie te środki, zakupując po prostu właśnie taki notatnik, który byłby notatnikiem, byłby komputerem, mógłby być też linijką, gdyby sobie ją odpiął. I tak sobie myślę, można by oczywiście zrealizować coś takiego taniej, mając laptopa i linijkę, tylko że pamiętajmy, że to już są dwa urządzenia, trzeba je jakoś tam obok siebie zestawić, tak? Tutaj natomiast mamy tą wygodę, że wszystko jest w jednym. Mamy baterię, ale nie mamy monitora, a monitor no bardzo często trochę jednak powierzchni zajmuje. Ale to tyle takich dywagacji. Każdy jakby może tu mieć swoje zdanie. Ja wiem na pewno, że Braille bardzo często przydaje się osobom, które zajmują się tłumaczeniami. No mnie na przykład jako muzykowi się bardzo przydawał notatnik choćby na występach, na zajęciach z chóru czy z teorii muzycznej, kiedy chciało się mieć jednak ten zapis nutowy pod ręką. No i nosić po prostu jedno, drugie, trzecie, no to jednak też trzeba szanować kręgosłup. No a teraz mam notatnik, mam też oczywiście laptopa, ale myślę sobie, że jakieś zawsze przenośne rozwiązanie można tutaj zastosować, wymyślić, skoro już się go posiada, bo naprawdę sprzęt nie jest taki słaby jak te pierwsze wersje, właśnie mniejsze, one miały tam chyba bardzo słaby procesor, taki chyba taki jak w tych takich malutkich komputerkach typu Stick. Była taka wersja z tymi procesorami. Intel Atom bodajże. I tam było chyba tylko 2 giga RAM-u.
4: Nowe powiadomienia.
3: No tak, tak. Teraz będą wszystkie powiadomienia przychodzić. Dobrze. W takim razie ja naciskam pierwszy przycisk.
4: Menu.
3: No i to jest takie właśnie podręczne menu.
4: Mamy moje pliki.
3: Moje pliki.
4: Notatnik. Odtwarzacz. Poczta. Kalkulator.
3: To nie są żadne programy El Braille'a, żeby była jasność. To są po prostu programy Windowsowe. Kalkulator, notatnik, no to zwykły Notepad i Windows Media Player.
4: Escape.
5: Wychodzimy escape'em. Widok folderu, widok. Oczywiście no, ja używam tych skrótów, których się tu powiedzmy nauczyłem. Na przykład escape, który teraz nacisnąłem, to jest spacja Z. Też tak trochę nieintuicyjnie sprawdzimy, ale... No spacja E nie działa. Spacja escape. Z jako zamknięcie. No, można sobie tak to tłumaczyć, ale osobiście przyznam, nie jest to łatwe, gdy dłużej nie współpracuję z tym urządzeniem, muszę się chwilę zastanowić. Natomiast no, mam może większe doświadczenie, bo dużo pracowałem chociażby z BrailleSense'em, więc może ja to tak bardziej optymistycznie widzę. Kolejny guzik, no to jest głośność.
4: Kalkulator Escape. Zamykamy.
5: Głośność
4: widok folderu, widok listy.
5: Całego urządzenia. I słyszymy to piknięciem takim. Nie mamy niestety informacji, że doszliśmy do skrajnej wartości, czy do minimalnej, czy maksymalnej głośności. Kolejny guzik to jest...
4: Poziom baterii wysoki. Bateria 96%. Pozostało czasu, 3 godziny i 21 minut.
5: O właśnie, teraz on... Myślę, że to jest troszeczkę tak, no mało tego czasu. To wygląda tutaj bardzo słabo w tym momencie. Ale proszę mi wierzyć, on dość długo sobie chyba tak jakby oblicza ten czas. Zresztą to by było trochę nieciekawe, skoro ja teraz praktycznie nic na nim nie robię, nic nie jest otwarte. Natomiast no, z doświadczenia wiem, że jak chwilę już tam popracowałem, czy siedziałem na zajęciach z chóru, czytając teksty, no to ten czas się wydłużał i ten czas się dostosowywał bardziej. Kolejny guzik to jest 19, godzina, 14. Dwa razy oczywiście.
4: 30 listopada 2021 roku.
5: No właśnie, usłyszeliśmy, co można zrobić. Czy pod przyciskiem poprzednim...
4: Pod dostęp do internetu.
5: O, jeszcze mamy tutaj sieć. Czy mamy ten dostęp? Nie mam niestety karty... No, mógłbym może pokusić się o swoją kartę z telefonu i nie wiem, jak to wygląda wtedy w przypadku, kiedy mamy kartę SIM, ale myślę, że podobnie, że po prostu pojawia się ikonka. Mamy tu też oczywiście, jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, Bluetooth. Nie jest najnowszy, powiem szczerze, to jest Bluetooth 4.2 bodajże. No, a urządzenie jest dość nowe, przynajmniej w Polsce, z tego co wiem, to właśnie w tamtym roku zaczęła się jego dystrybucja. Dobrze, przechodzimy do kolejnego przycisku.
4: L-Notes
5: Window. No to mamy taki notatnik już. Tak jakby, no tu możemy sobie oczywiście znaleźć notatkę.
4: Kategorie
5: mamy.
4: Notatki.
5: Prawdopodobnie, jeżeli sobie zrobimy Ctrl M.
4: Widok listy, notatka 30 lipiec 2021 roku, 10:11, 38 sekund, tekst. O, 1 z 1.
5: Tutaj
4: notatka
5: coś.
4: Notatka tekstowa. Tytuł notatki, pole edycyjne.
5: Tytuł notatki. Ctrl N. No to dajmy sobie. Próba.
4: Notatka tekstowa, pole edycyjne.
5: Notatka.
4: D. Z. Gdzieś. Spacja.
5: Jest.
4: Spacja. No. Tab. Kategoria pole kombi. Bez kategorii.
5: Bez kategorii.
4: Tab. Zapisz przycisk.
5: A zaraz zobaczymy, jak to ma wyglądać. A to chyba musielibyśmy sobie utworzyć kategorię pewnie.
4: Tab.
5: Zapisz
4: przycisk.
5: I notatka jest...
4: Najnowsze na początku widok listy, próba 30 listopada 2021 roku, 19:16 i 25 sekund, tekst 1 z 2.
5: To jest taki prosty notatnik, takich notatek szybkich, typu, że właśnie coś tam muszę zrobić, coś tam mam do zrobienia, albo coś chcę na szybko zapisać, jeżeli ktoś mi dyktuje.
4: Escape. L-Notes. Kategoria pole listy. Escape.
5: No i z tego już tak się łatwo nie da wyjść, tylko Alt+F4 trzeba zrobić. Kolejny guzik. nie robi nic. Prawdopodobnie w tym zasobniku, gdzie tam jest El Braille, można te przyciski przypisać. O właśnie, a tutaj jest rozłączanie.
4: Ten komput Piotr.
5: Czy tam resetowanie. Kolejny guzik resetuje połączenie tu, jakby się coś może zwiesiło na przykład z naszym monitorem. I ostatni guzik też nie robi nic. Prawdopodobnie są to guziki do przypisania. Mam jeszcze długie przytrzymanie, więc zacznę jeszcze raz od tego pierwszego z lewej.
6: Restart JAWS.
4: Restart JAWS.
5: O, i tu jest takie menu awaryjne. Można restart JAWS.
6: Zamknij. Restart JAWS.
5: O proszę, a tutaj muszę już chodzić takim właściwie tylko przewijaniem ekranu.

0: kategoria 2, 1 z 2.
1: Mhm. No to tylko otwiera, niestety nie ma innej funkcji. Podejrzewam, że tutaj
0: pulpit.
1: Te pozostałe nieprzypisane. Aha.
0: Display list on, niestety.
1: A przytrzymanie właśnie odłącza wyświetlacz i on się teraz stał po prostu, no mam godzinę na fokusie, tak jakby, czyli na monitorze, ale jest on odłączony od Braille'a. Ciekawym jestem, czy to by się sprawdziło, gdyby, ale to musielibyśmy wyświetlacz niestety odłączyć przed zamknięciem, a tak się nie da, bo wtedy nie wyłączymy Braille'a. No chyba, że z przycisku, to jedynie tak, bo wtedy jestem ciekaw, czy podłączanie zasilania dalej czerpałoby tą baterię, ale wydaje mi się, że raczej tak, ponieważ no to już jest po zamknięciu systemu, więc on pewnie by uaktywniał się po dostaniu prądu. Przytrzymujemy i monitor wraca. No myślę, że z takich funkcji tak naprawdę notatnika to nie ma za wiele co tu omawiać. Mamy oczywiście na pokładzie JOS'a, jak już wspominałem, jest też zainstalowane w Total Commander. To już było tak oryginalnie. Ja może dokończę jeszcze i powiem, co jest jeszcze w zestawie, bo w zestawie oczywiście dostajemy dwa urządzenia, wszystkie tam zasilacze, kable, zasilacz do fokusa, osobny zasilacz do Braille'a. Dostajemy też odpinane różne wtyczki, takie płaskie, to no, chyba tam brytyjskie, czy nie wiem jakie, kilka tych wtyczek rzeczywiście jest. Dwa pokrowce, no oczywiście tam instrukcje obsługi. Mamy też instrukcję obsługi tutaj na pulpicie już wgraną. Podręcznik szybki start. Ale i możemy tutaj z tego też skorzystać i uczyć się tych skrótów. Obsługa myślę jest taka naprawdę no, nie robiłem jeszcze jakichś bardzo skomplikowanych tych operacji na tym notatniku. Tutaj możemy chwilę usłyszeć, bo ja albo usłyszymy, albo nie, ale ja w każdym razie czuję, że przez ten otwór ten notatnik coś tu zaczyna oddawać ciepło i myślę, że to jest pierwszy notatnik, który ja znam, który no, posiada swoje chłodzenie, swój wentylator, no bo nie jest już do końca tylko zwykłym notatnikiem. Jest też, myślę, pełnoprawnym komputerem, chociaż dość drogim, jak na parametry, które posiada. Postaram się w komentarzach do audycji wpisać konkretne wartości tych modeli różnych, różnice między nimi oraz ceny. No i myślę, jeżeli by były jakieś pytania, to oczywiście zapraszam też do zadawania ich w komentarzach pod audycją. A na dziś to tyle. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zdecydowali się Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyfloradia, a dziś będziemy rozmawiać o harcerstwie osób niepełnosprawnych, osób niewidomych i harcerstwie ogólnie jako takim. Moim i Państwa gościem jest druhna harcmistrz Agnieszka Nawrocka z Szczepu Zielone Słońce, działającego przy

0: ośrodku dla dzieci niewidomych w Krakowie. Witam. Czuwaj właściwie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czuwaj.
0: To ja już tak celem wstępu nakreśliłam temat i, że tak powiem, przedstawiłam panią jako naszego gościa. To ja na początek poprosiłabym o taką jakby osobistą refleksję, co w, jeśli mogę tak mówić, druhny odczuciu jest taką największą wartością harcerstwa, jeśli chodzi o ten kontekst osób niepełnosprawnych.
1: Zawsze twierdzę, że harcerstwo i metoda harcerska jest jedną z najlepszych i najważniejszych metod rywalizacyjnych, jakie można zastosować w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. I wszędzie, gdziekolwiek idę, z jakimikolwiek wykładami, spotkaniami, studenci, nauczyciele, ktokolwiek i czegokolwiek dotyczy moje spotkanie, zawsze kończę go tym, że i tak najlepszą metodą rywalizacyjną jest metoda harcerska, bo tak jest naprawdę. Dlaczego? Uczy mnóstwa rzeczy, uczy samodzielności, uczy integracji ze społeczeństwem pełnosprawnym, uczy orientacji w nowym terenie, uczy samodzielności, uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wiary we własne siły. Tego nie uczy żadna metoda i żadne zajęcia, które organizowane są w szkole. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców co roku na rozpoczęcie roku szkolnego do zapisywania swoich dzieci niepełnosprawnych właśnie do naszych drużyn.
0: A jak jest jakby z tym odbiorem tego przez rodziców tych osób, czy oni się nie obawiają, że powiedzmy ich dzieci są jeszcze nie na tyle dobrze zrehabilitowane, żeby na przykład brać udział w jakichś harcerskich rajdach, w obozach, w zbiórkach jakichś, czy marszach terenowych, czy czymś takim. Czy jest, powiedzmy, wśród nich raczej taka chęć i czy też jak to wygląda w kontekście samych dzieci, bo przecież to przede wszystkim one muszą być zainteresowane uczestnictwem. Czy jakoś na początku druhna, czy jej współpracownicy jakoś oswajacie te dzieci, żeby mogły sobie przyjść, zobaczyć jak to wygląda? Jakie jest to wdrażanie i rodziców, i dzieci właśnie jako harcerzy?
1: Tutaj mamy wiele wątków. Po pierwsze, no takie codzienne życie harcerskie i faktycznie tutaj rodzice nie mają nic przeciwko temu, żeby dzieci uczestniczyły w zbiórkach harcerskich, które się odbywają, czy zuchowych, które się odbywają raz w tygodniu i tutaj dzieci spotykają się w różnych drużynach, na różnych poziomach wiekowych i są zbiórki harcerskie, zdobywanie sprawności harcerskich, uczą się piosenek, uczą się różnych technik harcerskich. To wszystko jest stacjonarnie w budynku szkolnym, w harcówce. I tu na razie jest wszystko w porządku. Zaczynają się schody w momencie, kiedy zachęcamy rodziców do tego, aby dzieci wzięły z nami udział w różnych formach wyjazdowych, terenowych. Wycieczki jednodniowe? Jeszcze w porządku. Wycieczka dwudniowa z noclegiem, gdzie trzeba wziąć plecak na plecy i wędrować, już troszeczkę gorzej. Trzydniowe? Jeszcze gorzej, natomiast wyjazd na obóz trzytygodniowy do lasu pod namioty? No to jest dla rodziców coś, czego nie mogą zrozumieć, nie mogą pojąć, że ich dziecko niepełnosprawne na pewno sobie da radę. Rodzice starają się z ogromną miłością, ja zawsze mówię, że to wynika z ogromnej miłości do swoich dzieci, wyręczają w wielu rzeczach i uważają, że na pewno sobie dzieci nie poradzą. Ciągle patrzą na nich, chociaż są coraz starsi, ciągle patrzą na nich, na biedne, nieporadne małe dzieci, którym trzeba pomóc we wszystkim. Nie są w stanie pojąć tego, że dziecko będzie naprawdę szczęśliwe w lesie, pod namiotem, obierając ziemniaki, samodzielnie piorąc bieliznę w miedniczce nad jeziorem. Naprawdę przynosi im to ogromną radość. Gry terenowe, wędrówki po lesie. Niemniej ta troska i nadopiekuńczość nie pozwala rodzicom przekroczyć tej granicy właśnie wypuszczenia spod skrzydeł swoich dzieci. Jest jeszcze inna sprawa. Im starsze dzieci, tym więcej zainteresowań i więcej form, które są proponowane im przez szkołę i przez różne organizacje, które wkraczają do szkoły. I tutaj niestety mamy ogromną konkurencję i troszeczkę im starsze dzieci, tym mamy mniej tych osób w drużynach. Czyli najliczniejsze są zastępy harcerskie dzieci ze szkoły podstawowej, natomiast gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, tutaj mamy tych harcerzy coraz mniej, niestety.
0: Myśli Pani, że to jest tylko kwestią tej konkurencji, czy może w jakiś sposób też powodem tego jest to, że po prostu dziś program edukacji przewiduje bardzo dużą liczbę godzin, sporo też trzeba się uczyć samemu i być może tym ludziom już po prostu w późniejszych latach na to harcerstwo pozostaje o wiele mniej czasu, a nie chcą się nim zajmować na pół gwizdka.
1: Ja na to patrzę zupełnie inaczej, bo tak? Dni harcerskie są ogromną przyjemnością dla nich. To jest oderwanie się właśnie od obowiązków, chwila wytchnienia, chwila radości, śmiechu i spotkania w bardzo miłym towarzystwie, zwłaszcza sobotnie niedzielne wyjazdy, które nie są często, które są co dwa miesiące na przykład. Niemniej bardzo często zdarza się tak, że ci nasi podopieczni wolą jednak być w domu, odpoczywać sobie na łóżeczku, pracować, bawić się komputerem, bo osoby niewidome z taką samą umiejętnością korzystają z komputera jak wszyscy pełnosprawni i tu niestety wciąga ich ten komputer bardzo, bardzo i często z lenistwa, takiej wygody, wolą formę stacjonarną niż formę ruchową spędzania wolnego czasu. Tak jak wszyscy, niczym innym, niczym się nie różnią dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna od ich rówieśników pełnosprawnych. Zauważamy, że młodzież wybiera takie formy właśnie spędzania czasu stacjonarnie przed komputerem.
0: Jasne. A chciałam jeszcze dopytać w kwestii tych obiekcji rodziców, czy też wyborów samych adeptów harcerstwa. Czy to jest tak, że to jest dobą obecną, taką jakby domeną obecnych czasów, że rodzice właśnie tak przesadnie, że obawiają się tych wyjazdów kilkudniowych czy obozów, czy wcześniej też bywało podobno?
1: Nie, nic się nie różni, zawsze tak było. Zawsze tak było i pracujemy również z rodzicami, to jest bardzo ważne, żeby im wytłumaczyć, że nic złego się nie wydarzy, a wręcz przeciwnie, dziecko ogromnie skorzysta na takim wyjeździe. I nie ukrywam, mamy wiele sukcesów takich wychowawczych względem rodziców, kiedy to odważyli się i dziecko już nigdy więcej nie chciało jechać na żadne inne formy wypoczynku letniego, tylko po pierwsze obóz harcerski, a resztę wakacji proszę planować w tym drugim miesiącu. I rodzice się absolutnie już poddawali i wiedzieli, że nie dadzą rady walczyć z czymś takim, bo faktycznie ci, którzy raz spróbowali tej harcerskiej przygody, nie wyobrażają sobie wakacji w innej formie. Tak to wygląda. I mamy naszych harcerzy, którzy kiedyś zaczynali z nami wyjeżdżać i działać u nas jako dzieci szkoły podstawowej, teraz są w technikum i ciągle z nami jeżdżą. I nie było wakacji, na których nie byliby właśnie na obozie harcerskim. To takie nasze małe sukcesy, które ogromną radość nam przynoszą.
0: To porozmawialiśmy o sukcesach, a przez chwileczkę chciałabym jeszcze dopytać o wyzwania. Co dla Państwa jako kadry na tych obozach czy wyjazdach w kontekście osób niewidomych jest takim największym wyzwaniem? Czy to są kwestie bezpieczeństwa, czy kwestie organizacji przejazdów, czy jakieś kwestie typu osób, to znaczy opieki nad tymi osobami, które poza niepełnosprawnością wzrokową mają inne niepełnosprawności sprzężone?
1: Zawsze w kadrze obozu są również tyflopedagodzy i oligofrenopedagodzy, czyli mają wgląd na naszych podopiecznych wszechstronny, czyli nie tylko pod kątem harcerskim, bo to są instruktorzy harcerscy, ale także pod kątem takim pedagogicznym, psychologicznym. W związku z tym każde dziecko u nas jest analizowane osobno, czy analizowane złe słowo. Każdym opiekujemy się w taki sposób, jak należy się opiekować ze względu na jego właśnie niepełnosprawność. Często niepełnosprawność sprzężoną. Oczywiście, że dziecko niewidome nie będzie stało samo na warcie na bramie obozu, prawda? Zawsze musi mieć kolegę, który będzie jego oczami. To jest taki prosty przykład tego, że musimy dostosowywać formy i metody pracy do niepełnosprawności dziecka. Jak idzie zastęp na służbę do kuchni i trzeba palić w piecu, w tym piecu na pewno nie będzie paliło dziecko niepełnosprawne, tylko instruktor, który się nimi opiekuje. Idziemy na wędrówkę, zawsze dobieramy parami dzieci tak, żeby szło dziecko pełnosprawne z tym niewidomym czy słabowidzącym kolegą. I tutaj przyszła mi na myśl bardzo ważna rzecz. Nie jeździmy sami, same dzieci niepełnosprawne z instruktorami na nasze obozy, wycieczki, rajdy. Mamy bardzo wielu harcerzy pełnosprawnych, którzy jako wolontariusze działają w naszym środowisku, są z nami i z nami wyjeżdżają z potrzeby serca. Wolą być z nami niż w innym środowisku, w innym szczepie, w innej drużynie, gdzie są tylko dzieci pełnosprawne. I to daje do myślenia, że wolą właśnie być wśród dzieci niepełnosprawnych, żeby im służyć tą pomocą, żeby ich wspierać. I to jest coś pięknego, co my obserwujemy na co dzień.
0: Czyli to jest taki rzeczywiście przejaw takiej stuprocentowej harcerskiej postawy z ich strony.
1: Dokładnie.
0: Ja zanim przejdę do następnych pytań, chciałabym przypomnieć naszym słuchaczom, że jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pani Agnieszki lub chciałby się podzielić swoimi refleksjami odnośnie własnych przygód harcerskich, tudzież uczestnictwa w harcerstwie swoich dzieci, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. To wracamy do naszej rozmowy odnośnie harcerstwa. Chciałabym zapytać ogólnie, bo mówiła Pani o tym spadku zaangażowania w działalność harcerską wraz z wiekiem, a ogólnie jak Pani ocenia, czy harcerstwo jest popularne wśród osób niewidomych, czy również na przykład osoby dorosłe, które kiedyś w latach szkolnych były harcerzami, działają później gdzieś w środowisku harcerskim? Jak to wygląda na obecną chwilę?
1: Z tego, co mnie wiadomo, do niedawna byliśmy w ogóle jedynym środowiskiem w Polsce, które swoją działalnością harcerską obejmowało dzieci niewidome i słabowidzące. Od niedawna zaczęła działać drużyna w Laskach. Nie nawiązaliśmy jeszcze kontaktu, współpracy, mam to cały czas na myśli, może kiedyś się uda. Bardzo bym chciała, bo uważam, że powinniśmy współpracować i dzielić się swoim doświadczeniem, ponieważ mamy mnóstwo różnych pomocy dydaktycznych, takich harcerskich właśnie dostosowanych do dzieci, do harcerzy niewidomych. Natomiast uciekło mi pytanie.
0: Pytałam, czy też osoby, które kiedyś tak dorosłe.
1: Natomiast specyfika naszej szkoły jest taka, że mamy młodzież z całej Polski. I nawet jeżeli młodzież zapisuje się do drużyn harcerskich, działa przez okres swojej edukacji w naszej szkole. Potem wracają do swoich domów rodzinnych, rozjeżdżają się z powrotem po całej Polsce. Ciężko kontynuować tą działalność, ponieważ nie ma ich już wśród nas, a w swoich środowiskach lokalnych nie mają pola służby, nie mają drużyny nieprzetartego szlaku, bo tak nazywają się drużyny osób niepełnosprawnych. W związku z tym nie mogą kontynuować. Często dostaję maile i różne zapytania od osób niepełnosprawnych dorosłych, w jaki sposób mogą kontynuować swoją działalność. Proszą o podpowiedź, zdobywania stopni instruktorskich. Staram się im pomagać, ale jest to niezwykle trudne. Musieliby znaleźć w swoim środowisku taką drużynę, która przede wszystkim zrozumie potrzebę działania osoby niepełnosprawnej, a po drugie będzie potrafiła pomóc, dostosować wszelkie metody i formy do tej niepełnosprawności. Mieliśmy niepełnosprawnych harcerzy, niewidomych harcerzy, którzy robili nawet kursy instruktorskie. Byli na kursach instruktorskich, planowałam, że będą w przyszłości drużynowymi. No ale cóż, skończyli szkoły i pojechali do swojego domu. Nie udało się, niestety.
0: To teraz zapytam o taką jakby kwestię harcerstwa na zachętę. Co jest dziś takim głównym magnesem przyciągającym młodych ludzi do harcerstwa? Czy to jest nadal taki ten obraz harcerza honorowego, umiejącego sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu wyzwaniu? Czy to jednak są te elementy, powiedzmy, nie wiem, obcowania z naturą? Czy to jest taki specyficzny klimat, który łączy harcerzy w trakcie zbiórek, wyjazdów? Co jest dziś tym głównym czynnikiem, który sprawia, że ciągle pojawiają się jednak nowi adepci harcerstwa?
1: Oczywiście, że tak, i my nie odczuwamy jakiegoś spadku liczebności. Ciągle jest nas wielu w naszym zielonym słońcu, ale trudno powiedzieć jednym zdaniem i co tak naprawdę przyciąga. Jest to bardzo wiele składników i myślę, że każdy znajduje w harcerstwie coś dla siebie. Przede wszystkim to, że harcerz jest zawsze pogodny. Tak mówi jeden z punktów prawa harcerskiego. U nas zawsze jest wesoło. My się do siebie uśmiechamy, my żartujemy. Wiele śpiewamy. Także się uczymy, ale uczymy się rzeczy, które są bardzo przydatne w życiu. Obcowania z przyrodą, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Proszę sobie wyobrazić przygodę osoby niewidomej, która uczy się rozpalać ognisko i samodzielnie potrafi ułożyć watrę i to ognisko rozpalić. Osoba niewidoma, która uczy się budowania półki w lesie, wbijania gwoździ. Oczywiście zawsze wszystko dzieje się pod naszym kierunkiem i w naszej obecności. Nic się złego nigdy nikomu nie wydarzyło. Niemniej są to doświadczenia, których oni nie mogą nigdzie zdobyć w domu rodzinnym. Często mamie do głowy nie przyjdzie, że coś takiego jej dziecko mogłoby zrobić. Co może jeszcze przyciągać? Na pewno możliwość spotkania z pełnosprawnymi rówieśnikami. Obserwuję to zjawisko od lat, ponieważ my nie zamykamy się w swoich murach. Wychodzimy na zewnątrz, bierzemy udział w różnych rajdach, wycieczkach na równi z dziećmi harcerzami pełnosprawnymi. Rywalizujemy z nimi często, będąc lepszym od nich. I obserwuję przyjaźnie, które się nawiązują między moimi niepełnosprawnymi harcerzami, a właśnie tymi rówieśnikami pełnosprawnymi. Odwiedzają się potem, dzwonią do siebie. Jest to niezwykle piękny obraz. Mam nadzieję, że tak będzie zawsze i zawsze mówię, że jest to obopólna korzyść, bo nie tylko korzysta ten niepełnosprawny, ale również te dzieciaki pełnosprawne uczą się pomagania komuś, kto tej pomocy potrzebuje i czerpania z tego ogromnej radości. A co tak naprawdę przyciąga niepełnosprawnych do harcerstwa? Nie wiem. Przeżycie jakiejś pięknej przygody. Ja zawsze im mówię, obiecuję wam, że przeżyjecie coś pięknego. I tak się dzieje. Każdy na swój sposób, każdy odbiera coś innego, ale każdy coś dla siebie znajdzie.
0: Ja tutaj się podzielę taką osobistą refleksją, choć będę opowiadała o czymś, co trwało bardzo krótko. Jedna z takich rzeczy, która do dziś jest jednym z moich najwspanialszych wspomnień z harcerstwa, to na jednym właśnie z harcerskich rajdów miała miejsce taka miła okoliczność, że w trakcie niezbyt miłej okoliczności, jaką był nocny alarm, ale później okazał się jednak świetny, szliśmy gdzieś taką nocną porą przy świetle jasno świecącego księżyca na polanę, na której ludzie składali swoją przysięgę harcerską. Tak. I jedną z osób, która tą przysięgę składała, była moja przyjaciółka. Ja byłam wtedy jej strażniczką ognia w trakcie tej przysięgi. I pamiętam, że po pierwsze ta cisza, góry dookoła, ten świecący nad nami księżyc i jednak takie naprawdę bardzo mocne odczucie czegoś doniosłego, co się właśnie dzieje, bo jakkolwiek patrzy się na takie rzeczy z perspektywy czasu, to tamte chwile wydają się bardzo... bardzo uroczyste. One są uroczyste, chwile składania tych przyrzeczeń harcerskich. Więc to jest jedno z takich dla mnie najfajniejszych, najmilszych, takich najlepszych wspomnień, jeśli chodzi o harcerstwo, że chyba do mnie najbardziej przemawiała ta atmosfera, taka niecodzienna i było rzeczywiście czymś takim ogólnie, co pozwalało się oderwać od rzeczywistości, a miało chwile takie wręcz jeszcze magiczne do tego, więc tutaj...
1: No, lubimy wprowadzać taką atmosferę i harcerze niezwykle pozytywnie to przeżywają w takich obrzędowych, mówimy o obrzędowych momentach, uczymy właściwego zachowania, uczymy szacunku do ognia, który dla harcerzy jest niezwykle ważny, jest taki symboliczny, do ognia, do którego nie wolno wrzucić żadnego papierka, żadnego śmiecia, na którym nie smaży się kiełbasek. Na początku zawsze jest to dla nich szokiem. Druhno, palimy ognisko, będziemy smażyć kiełbaski. Ja mówię, nie, ponieważ jest to nasze harcerskie ognisko obrzędowe. Absolutnie nie wolno go skalać niczym, nawet najmniejszym papierkiem. I tutaj już się zaczyna ta atmosfera, oni tego pilnują. Tym młodszym harcerzom potem tłumaczą. To jest coś niesamowitego, właśnie jak sobie te wszystkie ważne rzeczy przekazują. Są chwile, kiedy naprawdę jest cisza i tylko głos druhny czy drucha, który gawędę głosi na jakiś ważny, piękny temat i widzę, że oni wszyscy słuchają, chłoną całymi sobą te rzeczy, o których nie mówi się na co dzień. Te takie rzeczy ważne, dotyczące życia, dotyczące braterstwa, dotyczące szacunku do drugiego człowieka. Coraz rzadziej o tych wartościach się mówi na co dzień. My ciągle je kultywujemy i to jest niezwykle ważne. Wychowujemy dobrych ludzi. Dobrych ludzi wychowujemy w harcerstwie.
0: Ja się w całej rozciągłości z tym zgadzam. Czy myśli pani, że to akurat, że właśnie mówi się o takich wartościach, które właściwie zanikają, stanowi o tym, że harcerstwo dalej jest dobrą alternatywą dla tego takiego hałaśliwego, głośnego, kolorowego, ale też plastikowego, kiczowatego i takiego ukierunkowanego na autoprezencję i tak dalej, stylu bycia, stylu jakby formułowania naszych relacji z innymi ludźmi?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. Uważam, że to jest niezwykle wartościowa forma wychowywania młodych ludzi. Nie mówię tutaj o dzieciach niepełnosprawnych, mówię ogólnie. Ja jestem harcerką od szkoły podstawowej i nie wyobrażam sobie, że mogłoby tego nie być w moim życiu. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mogło tego nie być w życiu mojej córki, która uważam, że dzięki harcerstwu jest tym, kim jest i radzi sobie cudownie w swoim dorosłym życiu. Niemniej, no, czy to nie jest piękne właśnie iść do lasu, wyciszyć się, zapomnieć o tym zgiełku, nie słyszeć szumu ulic, samochodów, oderwać się od komputerów, oderwać się od telefonów komórkowych, bo musimy sobie powiedzieć jasno, na obozie harcerskim nie ma prądu. Nie ma prądu, nie ma ładowarek do telefonów, odrywamy się od wszystkiego. Są dzieci, którym jest ciężko. Zauważam już takie uzależnienie od telefonów komórkowych, uzależnienie od internetu, od komputera. Nie mogą sobie z tym dać rady, tęsknią. Co zrobisz, jak przyjedziesz do domu? Natychmiast włączę komputer, mi mówią.
0: No tak, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku to tak. Jednak... Tak.
1: Okazuje się, że po kilku dniach nie zauważają braku. Wsłuchują się w las, wsłuchują się w śpiew ptaków, wsłuchują się w szum morza, jeżeli jesteśmy nad morzem, chłoną całym sobą tą przyrodę i to jest piękne.
0: To troszeczkę było o harcerskim stylu życia i o tym, co stanowi, że samo harcerstwo jest dobrą alternatywą. To teraz chciałam zapytać o te harcerskie ideały, bo dziś w świecie takiego ogólnego relatywizowania wszystkiego, określania różnych rzeczy mianem mniejszego zła, czy tam kwestionowania ogólnie przyjętych norm moralnych, czy te ideały charakterystyczne dla harcerstwa, które są fundamentem postaw harcerskich, nadal pani zdaniem przystają do dzisiejszej rzeczywistości, czy po prostu czasami osoby, które chciałyby według tych zasad postępować, mogłyby się czuć, nie wiem, jako wyznawcy jakichś archaicznych światopoglądów?
1: Oczywiście, że jest wielka grupa młodzieży, która wyśmiewa harcerstwo. Spotkałam się z tym, że harcerze nie ubierają mundurków w domu, przynoszą je do harcówki i dopiero tu się przebierają, ponieważ wstydzą się w tym mundurze iść przez osiedle. Wstydzą się lub troszeczkę się boją, że zostaną zaatakowani lub wyśmiani przez kolegów starszych czy rówieśników, ponieważ harcerze są często postrzegani jako takie dziwolągi, no prawda? Stają na baczność, robią musztrę, gdzieś idą, maszerują, wyglądają jak takie młode wojsko. Różnie jest to odbierane. Niemniej ja uważam, że ciągle harcerze odbierani są przede wszystkim pozytywnie. Bardzo pozytywnie przez społeczeństwo. Mnóstwo ludzi było kiedyś harcerzami i widząc harcerzy idących w mundurach przez miasto, uśmiechają się do nas. Widzę tą iskierkę takiego wspomnienia, taki uśmiech, który się budzi na ich twarzach. Coś im przypominamy. Niemniej faktycznie czasy się zmieniły. Musimy te ideały dostosowywać do czasów obecnych, żeby być zrozumiałym dla naszych podopiecznych. Ale ciągle mamy to samo prawo harcerskie, te same punkty i tylko interpretujemy może troszeczkę inaczej, interpretujemy na potrzeby dzisiejszych czasów, ale ideały są ciągle te same. Braterstwo, przyjaźń, pomoc drugiemu człowiekowi, szacunek do przyrody, szacunek do pieniądza, szacunek osoby starszej i przełożonych. To się nie dewaluuje, to jest ciągle ważne. Ciągle w ten sam sposób wychowujemy młodzież i ciągle uważam, warto wychowywać w duchu patriotyzmu. Patriotyzm jest niezwykle ważny i on nigdy się nie zestarzeje. Trzeba dzieciom mówić o naszej historii, o rzeczach ważnych. Wtedy, wydaje mi się, wychowujemy takich prawdziwych Polaków, wartościowych.
0: Bo dzisiejszy patriotyzm to nie jest chodzenie na wojnę w, że tak powiem, gronie szarych szeregów, ale postaw patriotycznych wymaga się i w czasie wojny, i w czasie pokoju, więc myślę, że to, o czym pani mówi, jest niezwykle istotne i też jest jednym z takich składników, które składają się na tą kwintesencję harcerstwa. Chciałam zapytać, nasunęła mi się teraz taka refleksja, czy po ekranizacji Kamieni na szaniec miała pani u siebie w drużynie jakiś dodatkowy napływ nowego narybku harcerskiego, czy nie? Czy jakoś nie. To była taka historia, która nie bardzo rusza ludzi już teraz?
1: Kamienie na szaniec są lekturą szkolną od zawsze. Mhm. Kamienie na szaniec, niewidomi chodzą do kina, ale nie tak często jak dzieci widzące, pełnosprawne. Niemniej czytają, dużo czytają. I książka Aleksandra Kamińskiego, Kamienie na szaniec, jest lekturą szkolną. Czytają ją wszyscy, nasi uczniowie również. Nie ma to wpływu na to, czy zapisują się, czy nie zapisują się. Kojarzą. Zwłaszcza, że bohaterowie Kamieni na szaniec są również bohaterami naszych drużyn. Bohaterami naszych drużyn i bardzo dużo poświęcamy czasu historii Szarych Szeregów, różnym akcjom, które Szare Szeregi organizowały w czasie II wojny światowej. Jeździmy na różne rajdy i zloty, które nawiązują do tych historii.
0: No właśnie, chciałam zapytać, przepraszam, że wchodzę w słowo, czy kontynuowane są jeszcze wyjazdy w ramach szczepu Zielone Słońce na wszelkiego rodzaju uroczystości upamiętniające akcje pod Arsenałem, czy nie?
1: Taką naszą tradycją środowiska naszego Zielonego Słońca było wyjazdy na coroczne rajdy Arsenał do Warszawy, gdzie w rocznicy akcji pod Arsenałem w marcu zjeżdżały się drużyny z całej Polski, to jest do dziś, zjeżdżają się drużyny z całej Polski i tam w rocznicę tej właśnie akcji organizowany jest rajd trzydniowy harcerski. Mnóstwo harcerzy zjeżdża się i rywalizują między sobą. Dla najlepszych patroli, które zwyciężają, ofiarowana jest statuetka gipsowa, malutka, małego powstańca. My tych statuetek mamy bardzo dużo, co świadczy o tym, że naprawdę solidnie do tych rajdów żeśmy się przygotowywali rok w rok i zwyciężaliśmy, rywalizując z harcerzami pełnosprawnymi bez żadnych ulg. Tych statuetek mamy wiele na półeczce, stoją i przypominają nam o tych latach. Niemniej teraz zastanawiam się właśnie, kiedy ostatni raz byliśmy na rajdzie Arsenał, czy albo 4 lata temu, chyba 3 lata temu, nie jeździmy z bardzo przyziemnych powodów. Nie pozwala nam na to koszt rajdu. Rajd zrobił się bardzo drogi, dojazd dla nas jest bardzo drogi. Kiedyś te zmieszki dla niewidomych, dla niepełnosprawnych były większe, teraz niestety już tak nie jest. Więc trzeba zapłacić za dojazd, trzeba zapłacić za pobyt. Sam rajd też kosztuje więcej niż kiedyś to bywało. I są to koszty dla nas bardzo duże. Jeżeli jeden patrol 10-osobowy weźmie udział w rajdzie Arsenał, jest to taki sam koszt, gdybym chciała wziąć całą drużynę na wycieczkę w góry. Prosty wybór.
0: Ach, rozumiem. Jasne, to rachunek jest prosty. Ja mogę zaświadczyć, że są rzeczywiście świetne te rajdy właśnie w Warszawie i 20 lat temu miałam przyjemność ogromną właśnie pod komendą druhny Agnieszki być w tej dziewczęcej drużynie, która akurat wtedy zajęła pierwsze miejsce, więc to też jest jedno z takich bardzo sympatycznych wspomnień, ale 20 lat temu, jak pomyślę, że to było, to akurat aż tak bardzo nie cieszy.
1: No właśnie, ale to wszystko się pamięta, pamiętam ten rajd doskonale i pamiętam, kto był w tym patrolu, to był piękny rajd, chodziliśmy w zielonych pałatkach po Warszawie i naprawdę czuliśmy się w nich wyśmienicie.
0: Tak, chociaż było bardzo dużo chodzenia, to jest też fizycznie dosyć wymagająca, mimo że miejska impreza harcerska, to jest naprawdę bardzo wymagająca, bardzo dużo się chodzi i trzeba się naprawdę porządnie ogarnąć, bo w niektóre miejsca trzeba dojechać, przynajmniej w czasach, kiedy ja miałam przyjemność być na Arsenale, tak to wyglądało, więc naprawdę, no, że tak powiem, jeśli ktoś zamarudzi, to ciężko jest później te straty odrobić, bo wszędzie liczy się czas, liczy się prawidłowe wykonanie kolejnych zadań, więc tutaj też jest kwestią po pierwsze ogromnej koncentracji, bo człowiek już tym chodzeniem też jest zmęczony. Trzeba też mieć oczywiście wiedzę historyczną, wiedzę o harcerstwie, bo to wszystko tam jakby jest punktowane, więc mi osobiście takie właśnie ten rajd Arsenał bardzo się podobał, ale był z takich przedsięwzięć harcerskich, oceniam go jako jedno z bardziej wymagających.
1: Ja pamiętam ten rajd doskonale z innego powodu. Naszą patrolową, ja byłam opiekunem, ale patrolową była niewidoma harcerka. Przyjaciółka mojej rozmówczyni, Monika. Była patrolową. Jednym z zadań dla patrolowych było przygotować gawędę na kominek. W kominku brało udział ponad 100 harcerzy. I pamiętam, że ja się bardzo denerwowałam, co Monika przygotuje, jaką gawędę opowie. Tą gawędę trzeba było przygotować chyba na temat właśnie braterstwa, przyjaźni. Coś takiego trzeba było przygotować. Było przygaszone światło, paliły się świece na środku sali, w której odbywał się kominek. I Monika nagle swoim mocnym głosem wśród tej całej rzeszy harcerzy, ponad setki harcerzy, zaczęła mówić gawędę. Była taka cisza, że po prostu muchę można było usłyszeć, a Monika mówiła tak pięknie, że ja byłam oniemiała z zachwytu. I kiedy zapaliło się światło i ci harcerze patrzyli w tym kierunku, skąd ta gawęda do nich doszła, zobaczyli niewidomą harcerkę i byli tak zaskoczeni tym wszystkim, ale z czasem okazało się, że podchodzili do nas, witali się i już im nie przeszkadzała ta niepełnosprawność. Widzieli koleżankę, harcerkę i to było coś pięknego. Pamiętam to doskonale.
0: To obie możemy zaświadczyć, że harcerstwo nawet po latach to bardzo miłe i wspomnienia, takie, które nie uciekają gdzieś, może właśnie przez swoją wyjątkowość, że są to sytuacje takie niecodzienne i naprawdę zapadają w pamięć. Myślę, że niewiele jest, naprawdę niewiele osób, które swoje harcerskie czasy wspominają jakoś, powiedzmy, nie wiem, mało sympatycznie albo nie wspominają ich w ogóle. Dobrze, ale dość o przeszłości. Chciałabym o teraźniejszości porozmawiać. Jak wyglądają, też chodzi mi w pewnym sensie o ten, jakby o to odniesienie do osób niewidomych. Zbiórki, wszelkiego rodzaju kwestie zdobywania sprawności i tak dalej. Czy Państwo macie jako komendanci swoją wypracowaną już metodę, czy to jest po prostu kwestią tego, że Państwo swoich harcerzy znacie, wiecie na co kogo stać, żeby nie stawiać też przed nimi wyzwań, którym nie podołają?
1: Nieprzetarły szlak to jest taki, no to część Związku Harcerstwa Polskiego zajmująca się niepełnosprawnymi harcerzami. I tu nie tylko mówimy o harcerzach niewidomych, słabowidzących, ale także o harcerzach niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, o harcerzach niedosłyszących i głuchych, o harcerzach przebywających w sanatoriach, domach dziecka, czyli dzieci i młodzież, która potrzebuje specjalnego podejścia, specjalnej pedagogiki i specjalnych starań, żeby można było wychować wartościowego człowieka i specjalnych metod rewalidacyjnych. Tam wszędzie wkracza harcerstwo. I tam wszędzie działają instruktorzy w swoich drużynach. Harcerze zdobywają w tych drużynach takie same sprawności i stopnie harcerskie jak wszyscy inni harcerze w Polsce, natomiast mówimy o tak zwanym dostosowaniu. Wiadomo, że wielu rzeczy harcerz niewidomy nie zrobi, natomiast może zrobić zamiennie coś innego. I tu jest ogromne zadanie instruktorów, którzy są szkoleni pod tym kątem na specjalnych kursach nieprzetartego szlaku, które co roku są organizowane w schronisku turystycznym na Głodówce, gdzie uczą się właśnie w jaki sposób dostosowywać sprawności stopni harcerskiej do niepełnosprawności swoich harcerzy. Taki prosty przykład podam ze swojego podwórka, właśnie z Żadnego Słońca. Mamy bardzo dużo materiałów opracowanych w Braille'u. Mamy śpiewniki brajlowskie, mamy poradniki harcerskie, gdzie harcerze niewidomi mogą zobaczyć wypukłe ilustracje krzyża harcerskiego, lilijki harcerskiej, oznakowań stopni harcerskiej, oznakowań znaków patrolowych, gdzie mogą oglądać rysunki brajlowskie, mówimy, czyli te wypukłe, przestrzenne szyfrów harcerskich. Mamy mnóstwo różnych szyfrów harcerskich. W jaki sposób budujemy watry, w jaki sposób możemy znaleźć gwiazdę polarną. Nigdy jej nie zobaczą na niebie, ale są ciekawi. Rozmawiamy, w jaki sposób oznaczamy północ, w jaki sposób szukamy wokół siebie oznak, które pomogą nam tą północ znaleźć. Oni są ciekawi. Jak tą gwiazdę północną można znaleźć? Stąd te nasze
0: poradki. Przepraszam, akurat nasunęło mi się takie pytanie, bo tutaj też w Tyflo Podcaście dominującym tematem są jednak technologie. Czy w jakiś sposób temu harcerstwu te nowoczesne technologie przychodzą z pomocą? Czy na przykład korzystają Państwo w trakcie jakichś gier terenowych, nie wiem, z urządzeń do nawigacji udźwiękowionych? Bo niewidomym trudno jest właściwie no, z takiej zwykłej mapy czarnodrukowej, tak nazwijmy, tak. Nie skorzystają. Mapy jakieś tam brajlowskie można przygotować, ale właśnie jak to wygląda? Czy ta nowoczesna technologia przychodzi w sukurs harcerstwu?
1: Ja zawsze mówię, że harcerz ma być zaradny. Niejednokrotnie tą zaradność obserwowałam, bo ustalamy patrole, łączymy harcerzy w różne grupy, idą na grę terenową, dostają mapę i przeważnie tą mapą rządzi harcerz widzący. A co tu się okazuje? Że w telefonie mamy GPS-a, który nas zaprowadzi. Niewidomi doskonale potrafią obsłużyć telefon komórkowy z GPS-em i nie potrzebują mapy, a jednak dojdą do celu. Więc jak najbardziej wkrada się technologia nowoczesna wszędzie, wszędzie. I ta zaradność młodzieży jest niesamowita i mi bardzo imponuje.
0: Oczywiście, że tak. Przecież harcerz to nie jest jakiś dinozaur, który będzie się opierał temu, co może mu pomóc. A mam takie pytanie, czy harcerze wasi, harcerze niewidomi organizują, przepraszam, angażują się w jakieś, no może też organizują akcje społeczne, to znaczy takie, w których podejmują działanie jakieś na rzecz innych osób albo nie wiem, które miałoby służyć innym osobom niewidomym, nie harcerzom, jak to wygląda?
1: Służba drugiemu człowiekowi to jedno też z celów harcerstwa, dlatego zawsze widzimy drugą osobę, której może jest znacznie gorzej niż mnie. Była akcja i jest do tej pory, z tym, że w tym momencie przejął ją ktoś inny, ale myśmy zapoczątkowali w naszym środowisku zbierania nakrętek plastikowych. Służy to temu, że za nakrętki plastikowe w ilości kilku ton można dziecku niepełnosprawnemu kupić wózek inwalidzki. Dzieci niewidome, słabowidzące przynosiły te nakrętki do mnie całymi worami. Zbierały całe rodziny, ponieważ chcieli pomóc temu nieszczęśliwemu dziecku, które ma chore nóżki, nie może chodzić. Oni uważają, że oni mają cudnie w życiu. A to biedne dziecko, które nie może chodzić, ma gorzej od nich. Chcieli pomóc komuś innemu, nie myślą tylko o sobie. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby dzieci nie zamykały się tylko wśród swojej niepełnosprawności, jak jestem nieszczęśliwy, bo ja mam podgórkę. Nie, żeby widziały też drugiego człowieka. Włączamy się bardzo co roku w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Organizujemy na terenie szkoły, i to nie harcerze, ale cała szkoła, młodzież szkolna organizuje koncert, zbiórkę pieniędzy, kiermasz, różnych rzeczy. Niemniej harcerze zawsze mają swoje stoisko i już taka tradycja, pieczemy pierniczki, ozdabiamy je na zbiórce harcerskiej i te pierniczki na tym straganie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są sprzedawane. Angażujemy się także w szlachetną paczkę. Harcerze również mają w tym swój udział, także służba drugiemu człowiekowi nawet na tym polu też jest dla nas istotna.
0: To rzeczywiście bardzo cieszy i krzepi, że harcerze potrafią się, powiedzmy, wznieść ponad jakieś własne ograniczenia, nie skupiając się na nich i potrafią też dostrzec, może nie już kategoryzując, czy ktoś ma lepiej, czy ktoś ma gorzej, bo to tutaj jest jakby dylemat podobny do tego.
1: Nie słyszę.
0: Innych ludzi również w trudnym położeniu i są gotowi po harcersku nieść im pomoc. To teraz o tych takich aspektach, powiedziałabym, też harcerskich, ale tych takich najbardziej przyjemnych, o tych właśnie wyjazdach, rajdach.
1: Jestem?
0: Tak, tak. O tych wyjazdach, rajdach, dokąd harcerze najchętniej wyjeżdżają i czy preferują te wyjazdy dłuższe, krótsze, czy jakoś też połączone, nie wiem, ze zwiedzaniem jakichś ciekawych miejsc? Jak to dziś wygląda u Państwa?
1: Każda forma jest atrakcyjna dla nich i każdy znajduje swoją formę dla siebie. Są harcerze, którzy jeżdżą zawsze i wszędzie. Są takie nazwiska, które zawsze mam na liście, obojętnie ile trwa wyjazd. Natomiast są harcerze, którzy wolą jechać tylko na jeden dzień, ponieważ nie lubią spać poza domem. Są harcerze, którzy bardzo chętnie jeżdżą na 2-3-dniowe wycieczki, natomiast nigdy nie pojadą z nami na obóz harcerski, bo to już jest zbyt długa rozłąka z domem. Są też tacy harcerze, którzy nie są zaradni, nie są samodzielni i dla nich wyjazd z noclegiem jest zbyt trudny i nie poradziliby sobie, potrzebują jednak na co dzień tej mamy. Mówimy o dzieciach z różnymi sprzężeniami i z wieloraką niepełnosprawnością. Natomiast zawsze staramy się, żeby to nie był tylko wyjazd. Wyjeżdżamy na wycieczkę, idziemy sobie gdzieś i koniec. Dochodzimy do miejsca naszego odpoczynku, naszego noclegu i nic więcej się nie dzieje. Staramy się pokazać naszym harcerzom trochę świata Polski, wnieść troszeczkę więcej wartości w te wyjazdy. Zawsze oglądamy coś nowego, zwiedzamy, poszerzamy swoją wiedzę o miejscu, które oglądnęliśmy, w którym jesteśmy. Każdy obóz harcerski jest wzbogacony o mnóstwo wędrówek, o mnóstwo wycieczek, ze zwiedzaniem, z oglądaniem, z rejsami statkami, mnóstwo tych rzeczy. Dzieci nie są w stanie często opowiedzieć wszystkiego, co się wydarzyło, co zobaczyli, gdzie byli. Tak dużo tego jest. Często jest to jedyna możliwość, żeby oni cokolwiek zobaczyli, gdziekolwiek byli. Mamy wiele młodzieży z rodzin biednych, które nie są w stanie zapewnić takiego wypoczynku i tak atrakcyjnych form wypoczynku swoim dzieciom. Dlatego nasi harcerze, wyjeżdżając z nami na obozy harcerskie, korzystają w różny sposób i często są to jedyne formy wyjazdowe w ich życiu. Taka jest prawda.
0: Ale takie jedyne formy wyjazdowe to myślę, że i tak są jednymi z lepszych form, bo nie tylko jest jakby sama perspektywa wyjazdu, ale również właśnie nawiązania nowych znajomości, odwiedzenia ciekawych miejsc i po prostu takiego... Harcerstwo też uczy, myślę, takiego jakby obywania się po prostu. Gdzieś ludzie są w nowych miejscach, stawia się przed nimi różne zadania. To nie jest taka monotonia, że zawsze i wszędzie robimy jedno i to samo, więc to też dużo daje, myślę, w perspektywie przyszłości. Nie tylko osoby niepełnosprawnej, ale każdego człowieka. To teraz chciałabym zapytać o coś takiego. Mówi Pani, że oprócz tego szczepu, który działa w Laskach, Państwo jesteście jedynym, który na taką skalę i z tak długimi tradycjami działa w ramach harcerstwa osób niewidomych. A czy ogólnie wiadomo coś Pani o szczepach osób zrzeszających osoby niepełnosprawne, być może z innymi niepełnosprawnościami? Czy tutaj jakby w harcerstwie jednak niewidomi działają, a inne szczepy jakoś działające przy ośrodkach, na przykład dla osób niedosłyszących, też spotykacie? Jak to wygląda?
1: Oprócz tego, że jestem komendantką szczepu Zielone Słońce, jestem również kierownikiem, no takie słowo, którego nie lubię, ale jednak kierownikiem Wydziału Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi Krakowskiej. Czyli pod moją opieką są wszystkie drużyny województwa małopolskiego, które zajmują się harcerzami niepełnosprawnymi. Stąd doskonale wiem, jakie drużyny działają w obrębie Małopolski, w drużynie przetartego szlaku. Najwięcej drużyn mamy zrzeszających dzieci z dysfunkcją intelektualną, dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. I tych drużyn jest najwięcej przy ośrodkach specjalnych dla dzieci upośledzonych. Były drużyny wśród młodzieży głuchej i słabosłyszącej, niemniej z braku kadry ta działalność upadła. Nie mam, przynajmniej w Chorągwi Krakowskiej takiej drużyny już nie ma. Bardzo mi jest przykro. Natomiast działają harcerze w domu dziecka. Był cudny, przepięknie działający szczep przy szpitalu dziecięcym w Prokocimiu. No niestety też od jakiegoś czasu już się to nie udaje, ale działają drużyny w całej Polsce. Działa drużyna również w Rabce, teraz pomyślałam, od niedawna mamy drużynę w Rabce przy sanatorium. Początki nieprzetartego szlaku właśnie wywodzą się z Rabki, gdzie przy sanatoriach było mnóstwo drużyn harcerskich. Dzieci przyjeżdżały na leczenie i również w taki sposób spędzały czas na zbiórkach harcerskich. Mamy też drużyny w domach dziecka, mamy drużyny w poprawczakach. To jest piękna działalność, kiedy młodzież z różnymi przejściami, z różnymi przeżyciami wracamy społeczeństwu dzięki tym wartościom zawartych w metodzie harcerskiej. Mamy też drużyny wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Mamy harcerzy na wózeczkach. Taka drużyna jest w zespole szkół w Waganowicach, gdzie są harcerze właśnie na wózeczkach. Wspaniale działająca drużyna. Spotykamy się często na różnych akcjach takich integracyjnych, gdzie możemy się wymieniać swoim doświadczeniem, opowiadać o swojej działalności, spotykać się. Harcerze uwielbiają te spotkania, przyjaźnią się między drużynami, tęsknią za sobą, piszą do siebie na Facebooku. To też jest objaw nowoczesności. Niezwykle mnie to cieszy, że nie zamykamy się właśnie w swoim środowisku, tylko wychodzimy na zewnątrz.
0: Czyli rozumiem, że Szczep Zielone Słońce ma swój facebookowy profil, czy profile są...
1: Oczywiście, że ma. Tak.
0: O, to świetnie. Ja z przyjemnością zajrzę, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Natomiast właśnie jeszcze jedno pytanie mam. Gdyby ktoś na przykład jako osoba niewidoma chciał w swoim regionie, nie wiedząc, znaczy wiedząc, że nie ma takich drużyn harcerskich dedykowanych osobom niewidomym, założyć taką drużynę, zorganizować, miałby ewentualnie jakieś inne osoby do pomocy. Czy trudne jest stworzenie właśnie takiej harcerskiej drużyny osób niepełnosprawnych? Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Trzeba jakoś, nie wiem, rejestrować, przedkładać jakiś plan działania?
1: Oj, to jest bardzo trudne. Początki dla każdego są trudne. Trzeba znaleźć rodzimy chówiec. Chówiec to jest taka jednostka, która działa w dużych miastach, obejmuje dzielnice. W mniejszych miejscowościach tą miejscowość często obejmuje lub kilka miejscowości chówiec. Do chówcu wszystkiego można się dowiedzieć. Na początku jest to drużyna próbna, która jest poddana właśnie takim nadzorowi od strony chówca, czy właściwie działa, czy wszystko się dobrze dzieje, czy poprawnie są prowadzone wszelkie formy metodyczne, czy instruktorzy mają przygotowanie właściwe do prowadzenia drużyny. Jeżeli nie, to są kierowani na odpowiedni kurs instruktorski. To wszystko się dzieje i pod nadzorem takiego chówca i komendanta chówca lub osoby oddelegowanej do takich zadań, to wszystko jest do zrobienia. Natomiast kurs instruktorski jest konieczny, bo on nam daje taki ogląd, w jaki sposób tą drużynę właśnie zakładać, w jaki sposób pisać plan pracy, bo trzeba napisać plan pracy, żeby wiedzieć, co w ciągu roku, bo to nie może nic się dziać przez przypadek. Wszystko jest zaplanowane i wszystko z czegoś wynika. Harcerze muszą się rozwijać, nie może być w kółko to samo, nie może być stagnacji, ma być zawsze ciekawie i interesująco. Więc jeżeli ktokolwiek kiedyś pomyślałby o tym, żeby założyć drużynę wśród osób niepełnosprawnych, zapraszam do rodzimych chówców i tam znajdziecie pomoc. Nie w każdej chorągwi jest nieprzetarty szlak. Jest to specyfika. Nie każdy chówiec czy chorągiew potrafią doradzić, w jaki sposób zaopiekować się harcerzami niepełnosprawnymi. Dlatego zachęcam do kontaktu z Wydziałem Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery. Szefową w całej Polsce jest druhna harcmistrz Dorota Kołakowska. Ona odeśle, zaprosi na kurs instruktorski, na pewno pomoże. A jak nie ona, to powie kto. Ale jest to bardzo ważna działalność, dlatego jeżeli ktokolwiek ma taką chęć, dobrze, żeby ją spożytkował.
0: Tak, ja myślę, że wiele osób miałoby taką chęć, tylko nie wiem, czy, że tak powiem, te bariery organizacyjne związane właśnie z przygotowaniem tego wszystkiego, udania się na kurs i tak dalej, byłyby do przejścia, ale przypuszczam, że tak, bo jeśli ktoś jest harcerzem, to silną wolę ma i generalnie powinien dawać sobie radę z każdą przeciwnością. Ja już tak zmierzając powolutku do końca naszego spotkania dzisiejszego, pozwoliłam sobie zaprosić Panią z jeszcze jednego ważnego powodu, a mianowicie akurat teraz zdecydowałam się na zaproszenie Pani jako gościa, ponieważ miała miejsce bardzo doniosła dla Państwa szczepu uroczystość, a mianowicie jubileusz. Chciałabym, żeby przez chwilę opowiedziała nam Pani też, oddając klimat tych harcerskich więzi, harcerskich spotkań, jaki to jubileusz, jak był świętowany, jakimi, nie wiem, wspomnieniami, refleksjami na temat swojej harcerskiej bytności dzielili się, być może no, byli już

0: Tęsknią za tym czasem harcerskim, za tymi zbiórkami, wyjazdami, obozami. Szczep Zielone Słońce w tym roku obchodzi 55. rocznicę powstania. To szmat czasu. Przez te 55 lat naszej działalności w Ośrodku dla Niewidomych Słabowidzących w Krakowie przewinęły się rzesze harcerzy, instruktorów i zuchów. Ja o tych zuchach zapominam, ale i zuchów. Naprawdę całe mnóstwo. My co 5 lat staramy się takie uroczyste obchody organizować, bo jest to pretekst do tego, żeby zaprosić tych harcerzy, żeby móc się spotkać. Tęsknią ogromnie za tymi spotkaniami, nie mogą się doczekać i jak się zbliża kolejna rocznica, to już oczekują, bo to mniej więcej zawsze w listopadzie się dzieje, na tą datę i przyjeżdżają. Obchody faktycznie, uroczystość trwała wiele godzin, bo zaczęliśmy uroczystym apelem o godzinie 16:00, z hymnem, ze sztandarem, tak jak należy wśród harcerzy, z musztrą odpowiednią, z meldunkiem, z rozkazem. A potem była uroczysta gala, na której ja jako komendant szczepu dziękowałam wielu osobom za pomoc, za wsparcie, bo bez pomocy wielu osób nie udałoby się to, co robimy. A potem było coś niesamowitego. Był koncert w wydaniu harcerzy naszych i zuchów. Śpiewali pieśni harcerskie, którym towarzyszyły zdjęcia z wielu naszych rajdów, wycieczek, obozów. Wszyscy patrzyli na te zdjęcia i widziałam, że oczy się szkliły, że łzy leciały z oczu przy tej pieśni harcerskiej i było niezwykle. Koncert trwał długo, ale potem słyszałam, czemu tak krótko śpiewaliście, było tak pięknie. Był tort, przepiękny tort, na którego szczycie były choineczki i harcerze siedzieli w kręgu, harcerze z marcepanu. A później był kominek wspomnień, gdzie wspominaliśmy dawne obozy, dawne biwaki, dawne przygody. Skończyło się wszystko o 22:00, ale nie chciało nam się wracać do domu. Tak naprawdę było pięknie i każdy z naszych harcerzy, wychodząc, żegnając się, mówił do zobaczenia za 5 lat. I myślę, że tak się stanie.
1: Myślę, że pod komendą że tak powiem, prężnej, drównej kompanii jest z całą pewnością i za 5, i za 10, więc tutaj...
0: Sam fakt wspominków akcji Arsenał sprzed 20 lat, gdzie byłyśmy razem, to już o czymś świadczy.
1: Tak, więc tutaj, że tak powiem, perspektywy przed szczepem Zielone Słońce widzę świetlane i mówiąc już tak całkiem poważnie, będąc harcerką, nie zdawałam sobie zupełnie sprawy, że po stronie osób, które jakby w tej harcerskiej drodze ludzi młodych, którzy dopiero w to harcerstwo wchodzą, leży tak wielka praca i tak duże wymagania. Dopiero przygotowując się do dzisiejszego podcastu zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to rzeczywiście, tak jak pani mówi, nic nie dzieje się przez przypadek, choć harcerstwo jest spontaniczne, jest radosne, ale sama ta praca harcerska rzeczywiście wymaga pewnej metodyki, zaangażowania, planowania. Ale myślę, że też samo harcerstwo tego uczy, w sensie takim, że jeśli ktoś, powiedzmy, nie wiem, w dzieciństwie zaczął być harcerzem, to później jako osoba dorosła, to też jest kolejny taki plus, na który warto zwrócić uwagę, że właśnie harcerstwo uczy tego przewidywania, planowania, dobrej organizacji czasu swojego, więc to jest, myślę, kolejna z takich zachęt, które jakoś mogą być zachęt do nabycia takich umiejętności, które mogą być przydatne nie tylko w kwestii harcerstwa, funkcjonowania na co dzień, ale również, nie wiem, w trakcie późniejszej edukacji czy pracy.
0: Absolutnie tak. Zaczęłam zdaniem, którym skończyć chcę też. I to apel do wszystkich, którzy nas będą słuchać. Proszę Państwa, pamiętajcie, jeśli będziecie mieć swoje dzieci albo jeżeli jesteście młodymi ludźmi, metoda harcerska to najlepsza metoda wychowania dobrych, wartościowych ludzi. I nie trzeba od niej uciekać, nie trzeba wymyślać nowych zajęć dla swoich dzieci. Oczywiście są one ważne, sport jest ważny, kultura jest ważna, ale wartości te wyższe są bardzo ważne. harcerstwo.

0: właśnie wychowuje dobrych, wartościowych ludzi.
1: I tym jakże płomiennym apelem tutaj zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Powiem, że była to dla mnie bardzo, bardzo przyjemna i pouczająca audycja. Bardzo dziękuję Pani, że mimo takiego natłoku pracy znalazła Pani czas, żeby tutaj o tym dziś, myślę, rzadko poruszanym i omawianym temacie, jakim jest harcerstwo, a zwłaszcza harcerstwo niepełnosprawnych, z takim znawstwem i, że tak powiem, z pełną fachowością tutaj nam opowiedzieć. Mam nadzieję, że to, o czym Pani mówiła, nie tylko pozwoli rodzicom spać spokojnie podczas gdy ich dzieci będą na obozie harcerskim, ale także zachęci młodych ludzi, którzy jeszcze mają możliwość z tą przygodą harcerską się zetknąć i się nią nacieszyć.
0: Mogę jeszcze jedno zdanie?
1: Tak, no, bardzo tak, proszę.
0: Jeżeli ktoś na przykład chciałby działać w drużynie Nieprzetartego Szlaku, działać wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, również zachęcam, bo często są harcerze, instruktorzy, którzy już w swoich środowiskach tak jakby nie mają ochoty lub znudziło im się, lub na przykład jest tak dużo instruktorów, że nie mają swojej drużyny, nie mają pola służby. Serdecznie wszystkich zapraszam do mnie. Nam brakuje instruktorów i z ogromną radością przyjmiemy każdą kolejną osobę, która będzie chciała takie pole służby dla siebie znaleźć. Serdecznie zapraszam, można mnie znaleźć w Komendzie Chorągwi Krakowskiej na ulicy Karmelickiej, można pytać i do mnie dotrzeć.
1: To polecam i również przyłączam się do tego zaproszenia. A przypomnę Państwu, że naszym gościem była dziś druhna harcmistrz Agnieszka Nawrocka, komendant Szczepu Zielone Słońce działającego przy ośrodku dla dzieci niewidomych w Krakowie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: A kończąc naszą audycję, również w imieniu swoim i realizującego dzisiejsze spotkanie Michała Dziwisza, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Ja już kłaniam się nisko, do usłyszenia, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Mamy dzisiaj 18 lutego 2025 roku. Tyflo Przegląd numer 270, chyba jeden, jeśli dobrze pamiętam.
4: Nie, 270.
3: A 270, no właśnie, to później będzie 270.
4: To będzie za tydzień i nie na żywo, to już od razu możemy zdradzić.
3: Tak jest, tak jest. Natomiast dzisiaj jak najbardziej na żywo jesteśmy. Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i Jacek Wilecki. I dzisiaj, no myślę, że będzie dosyć sporo takich ciekawych tematów, przynajmniej jak ja sobie czytałem nasze notatki, to tak dość interesująco mi się wydało, także no zapraszamy. A o czym będziemy dzisiaj mówić, no to jak zwykle przedstawi Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Filix, rękawiczka pozwalająca na badanie otoczenia z dalszych odległości. Nowości w grach. Projekt Mówi zbiera głosy od niewidomych muzyków. Jak dostępny jest nowy smartfon OnePlus 13? PhoneCam, kamerka do smartfona przyczepiana na ubranie. Reminder App, przypomnienia i książka adresowa w formie dodatku do NVDA. Aktualizacja oprogramowania Ableton Move ułatwia współpracę ze smartfonami. Cyberprzestępcy są coraz bardziej pomysłowi i również zabezpieczają swoje strony. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
3: Mówimy, że wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę, to zaczniemy za chwilkę przynajmniej od tego jeszcze więcej. Tyle, że mamy tutaj wiadomość tekstową od Adriana. Witajcie z tej strony, Adrian. Bardzo przepraszam za to, że nie nagrałem. Mam problem z voiceoverem na MacBooki. Chodzi o szybką nawigację strzałkami. Od dwóch aktualizacji funkcja mi nie działa. Nie pomaga restart voiceover i tak dalej. Czy może macie sposoby na to, jak z tym sobie poradzić?
6: Ja myślę, że warto zacząć od pytania, w jakim sensie nie działa. No bo jeśli po prostu nie działa ci skrót strzałki lewo-prawo, no to warto po prostu sobie wejść w ustawienia voiceovera do sekcji polecenia i zobaczyć, czy te skróty są włączone. Zawsze też mamy skróty włączania ręcznego zarówno nawigacji szybkiej strzałkami i osobno mamy też skrót do włączenia, wyłączenia szybkiej nawigacji literami po różnych elementach. I te skróty to WQ przełącza nawigację literami, a WShiftQ przełącza nawigację strzałkami. Przypominam, W, czyli albo Control Option, albo Caps Lock, jak wolisz. Natomiast jeśli mówisz o tym, że czasami te skróty przestawają działać w internecie, tutaj też niedawno było pytanie w tej sprawie, no to tutaj po prostu restart voiceovera powinien też sytuację rozwiązać.
3: I na razie przynajmniej to tyle wiadomości, a teraz przechodzimy do pierwszego tematu, no właśnie jeszcze więcej, bo zaczynamy od czegoś, co u nas w notatkach nie było, bo pojawiło się po prostu troszkę po tym, jak już Michał nagrał te newsy. I chodzi o interfejs nowy do Faster Whisper. Faster Whisper, czyli no, algorytm do rozpoznawania mowy, ten, którym my zresztą też tutaj, czy Michał w zasadzie, Tyflo Przeglądy przerabia na tekst. No i pojawił się interfejs łatwy do tego na komputer, zdaje się, tak?
7: Tak, na system Windows, 32 oraz 64-bitowy, 10 i 11. Nazywa się to TCA Transcribe, a kto słyszy TCA, ten już się domyśla, że chodzi o hiszpańską ekipę Tecno Conocimiento Accesible. Także to są twórcy tego typu narzędzi, czy chyba też to jest jeden twórca, jak na przykład TCA YouTube Downloader, możecie kojarzyć. Niedawno mówiliśmy też o TCA Boot Managerze. No oni też trochę takich narzędzi wypuścili, tu jakiś konwerter plików, konwerter dokumentów, program do wrzucania zdjęcia do pliku audio, żeby zrobić z niego wideo. No i trochę jeszcze różnych takich, powiedzmy, programów prostych, które nie zawsze są w języku nawet angielskim, a za to bardzo często w hiszpańskim. Ale mimo to, przez to, że są użyteczne i z reguły proste w obsłudze, to i tak wam je ja z reguły podrzucam, no bo uważam, że są ciekawe, no i nie inaczej jest tym razem. TCA Transcribe to właśnie interfejs do Whispera, pozwala na transkrypcję modelami tymi, o których wspomniał Tomek, czyli Faster Whisper XXL. Rozumiem, że to są te szybsze modele i które też są jakoś zoptymalizowane pod CPU?
8: Pod CPU, tak, ale i pod GPU sobie też naprawdę całkiem szybko radzą. Ja właśnie z tego narzędzia korzystam, dlatego że Faster Whisper XXL to jest takie bardzo fajne, to jest taka bardzo fajna paczka, która po prostu ma wszystko. To wystarczy pobrać, rozpakować, uruchomić i nie trzeba się martwić nawet o instalację tych bibliotek, cuda tak zwanych. To nawet potrafi, jeżeli mamy odpowiednią kartę, ruszyć bez nich. On sobie sam je zawiera w tej swojej bazie i podrzuca w razie potrzeby. Więc no, bardzo to sprawnie działa.
7: Zalet, no to prosty interfejs, interfejs robiony przez, z tego co rozumiem, osobę niewidomą, więc też dla osób niewidomych. No i można wrzucać pliki z tego co czytałem, WAV oraz MP3. I też obraz z własnej kamery, czyli po prostu jeżeli nagrywamy coś kamerką i dźwięk z tego chcemy mieć przetranskrybowany, to również się to da. Więc jeżeli ktoś jakieś, nie wiem, prezentacje czy coś czyta do mikrofonu i bardzo by chciał to mieć tak spisane, no to też jest to gdzieś tam możliwe. Całe pobieranie modeli też można zrobić z poziomu właśnie aplikacji, więc nie trzeba już do żadnych zewnętrznych zasobów sięgać. No i brzmi pięknie, brzmi obiecująco, bo do tej pory mieliśmy Baza, którego ja do tej pory używam, ale Baz swoje problemy ma, bo deweloper to się tak stara, jak się go, mam wrażenie, popchnie, żeby coś w kwestii dostępności zrobił, potem wyda nową wersję, znowu nie pomyśli, nie zrobi. Mi na przykład skrót klawiszowy Ctrl O do dzisiaj nie działa. Także no, różnie z tym bywa. No a tutaj powinno być bez żadnego problemu. No ale jednak problemy są. Michale, ty bawiłeś się tym narzędziem, prawda?
8: Tak, ja sobie go nawet, sobie to narzędzie w tym momencie otworzyłem, uruchomiłem je i podstawowym problemem jest to, że ono do nas odzywa się na dzień dobry po hiszpańsku. No ale na całe szczęście jest też angielski interfejs, który prawie został przetłumaczony. Mówię o tym prawie, bo generalnie interfejs jest dość prosty. Mamy wybór modelu, to jest taka pierwsza lista i mamy tutaj niestety no, modele chyba po hiszpańsku, Basico, Corto, Medio i Recortado. To chyba Recortado to jest large, czyli ten największy model. Tak mi się przynajmniej wydaje. Następnie mamy kolejną opcję do wyboru, czyli to jest ten task tak zwany, czyli co on ma robić, bo to Whisper ma dwie opcje do wyboru. Może tłumaczyć albo może rozpoznawać mowę. I tu mamy też po hiszpańsku traducir albo transcribir. No ale to dobra, powiedzmy, że można się domyśleć, o co chodzi, co poeta miał na myśli. Natomiast jest niestety kolejna lista i z nią jest podstawowy problem, bo mamy język do wyboru i mamy język angielski, EN, ES, czyli hiszpański, FR, francuski, IT, czyli włoski, PT, portugalski. No i tyle. I nie ma więcej. Nie ma nawet opcji auto. Nie ma nawet opcji auto, bo gdyby była auto, to jeszcze w sumie
3: tak,
8: można
3: przydałoby się.
8: Tak, można by było z tego korzystać. No ale tak, ja nawet nie próbowałem, szczerze powiedziawszy, niczego tu robić, no bo testowałem kiedyś Whispera, jak działa, kiedy mu się każe na przykład rozpoznawać polski tekst, ustawiając język rozpoznawania na angielski. No to działa źle, więc nawet się tym jakoś więcej nie zajmowałem.
3: Natomiast sam Whisper przecież jako Whisper, no to
8: dokładnie
3: język polski, więc
8: dokładnie.
3: Aż dziwi mnie, dlaczego nie dodali tych pozostałych języków.
8: Też mnie to dziwi. Kolejna lista w tym programie to jest format, czyli to, do czego my chcemy eksportować. I tu mamy wszystkie te opcje, które są w Faster Whisperze, bo mamy JSON, SRT, TSV, TXT, VTT i to jest wszystko.
7: Można wybrać więcej naraz, czy tylko jeden?
8: No właśnie nie widzę, żeby dało się wybrać więcej, bo to nie są pola wyboru, to jest lista i da się wybrać tylko jedną opcję, więc to też takie, powiedziałbym szczerze, mało użyteczne. No i co my tu jeszcze mamy? Pod altem mamy jeszcze, mamy file i w menu file możemy otworzyć plik i to jest jedyna opcja, którą możemy zrobić. No i potem mamy następne menu, które się nazywa help. I tu mamy About, Support, Language i tu wybieramy język i mamy hiszpański albo angielski i Websites i tu możemy zapoznać się ze stroną autora i to jest, słuchajcie, wszystko. U mnie tu nie ma na przykład żadnej kamery, nie ma niczego więcej, chyba że w tym menu, kiedy zrobię Open File, czy to będzie standardowe okno do otwierania pliku? No tak. Selekcione un archivo. Pojawia mi się taka informacja, więc też po hiszpańsku.
7: A jakie typy plików możesz?
8: Już mówię. Multimedia i tu mamy konkretnie wymienione, spróbuję sobie to jakoś przeczytać. Multimedia to jest tak, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAVE, FLAC, to się już powtarza. Więc tyle jest tych. No i mamy otwórz, anuluj i tyle tak naprawdę. Więc to jest taki standardowy dialog otwierania plików. Ja tu nie widzę nigdzie na przykład tej opcji, o której ty mówiłeś, Pawle, że gdzieś tam z kamery, żeby się dało. Tak, ale może chodzi o to, że ja nie mam podpiętej kamery. Moją jedyną kamerą, którą widzi system, jest kamera z OBS-a, więc może o to tu chodzi i dlatego to po prostu nie działa. Natomiast program jest, wiadomo, no dopiero w jakiejś tam wstępnej fazie rozwoju i ja liczę na to, że będzie się rozwijał, bo początek jest może dla nas niezbyt użyteczny, ale ja bym na przykład widział tutaj bardzo chętnie jakieś zaawansowane opcje Whispera, tym bardziej, że jakaś wersja testowa tego Whispera XXL to chyba nawet obsługuje podział na mówców, ale nie bawiłem się tym.
9: To znaczy podział na mówców. Tak, tylko to jest chyba tam są jakieś dodatkowe warunki, które trzeba spełnić.
8: Tak.
9: Bo tam jest jakby do tego osobny trochę algorytm, to trzeba spiąć jedno z drugim.
8: Zgadza się,
9: nie w każdym języku dobrze
8: ale
9: działa,
8: właśnie gdyby był jakiś prosty interfejs do tego, no to by było coś, bo powiedzmy sobie szczerze, na ten moment, nawet jeżeli dodany byłby tu język polski, to dla mnie to ta aplikacja no, nie jest niczym odkrywczym, bo ja to samo jestem w stanie zrobić sobie w wierszu poleceń i podejrzewam, że większość osób, które będzie z tego chciało korzystać, to będzie mieć podobnie, chyba że rzeczywiście naprawdę ktoś po prostu potrzebuje jakiegoś bardzo intuicyjnego, łatwego narzędzia. No to w przyszłości jest szansa. Wiesz,
9: pamiętaj, że no wiesz, poleceń to jednak trzeba coś wiedzieć, nie? Jakby jest ileś jednak użytkowników, którzy chcieliby sobie potłumaczyć, po prostu rozpoznać coś. I niekoniecznie chcą się bawić w jakiś wiersz poleceń, więc generalnie myślę, że gra jest warta świeczki i fajnie by było, żeby rzeczywiście więcej tych języków było rozpoznawane. Także no miejmy nadzieję,
7: że... Mail do twórców poleci ode mnie, bo nawet już znalazłem. Także zobaczymy, jak się odniosą do sugestii. Natomiast na ten moment, no gdybyście chcieli sobie na przykład przetranskrybować, tak jak ja czasem robię, jak zdarza mi się przygotowywać dla was materiały, że transkrybuję sobie jakiś podcast w języku obcym na tekst i go potem jakoś tam maszynowo tłumaczę, no to z tych języków, które są wspierane, możecie takie rzeczy, a jakże, robić. Także...
9: No to myślę, że nawet tej hiszpańskiej społeczności przydałoby się, żeby chociażby móc korzystać z Tyflo przeglądu, co serdecznie polecamy.
7: Tak, zapraszamy. No i tak kolejny, zresztą znając ekipę TCA, to pewnie to ten program się rozbuduje. No kto widział TCA, chociażby YouTube Downloadera, czy te Media Downloader, przepraszam, się ten program nazywa, no to wie, do czego ci państwo są zdolni, jak mają dostęp do różnych tam API, bibliotek i tak dalej. Także myślę, że warto poczekać.
9: Jest szansa. Wiadomość uzupełniająca od Adriana nadeszła, że tak, chodziło mi i internet, no przynajmniej u mnie nie działa nawet po restarcie. Dziękuję za odpowiedź, miłej, udanej audycji. I przechodzimy do kolejnego tematu, chyba że ktoś by chciał się jeszcze odnieść do wypowiedzi, ale chyba nie. W związku z tym, Michale, teraz o projekcie Mówi, jeżeli ja to dobrze czytam, zbiera głosy od niewidomych muzyków.
8: Powiem szczerze, ja też mam nadzieję, że dobrze to czytam, bo to jest no, dosyć nietypowy zapis tego projektu, bo jest to zapisywane jako M, U otwarte, V i E. I to jest projekt, w który zaangażowane jest Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. A teraz pozwolę sobie odczytać informacje z ich strony internetowej. Od 1 listopada 2024, czyli minionego już roku, ale pod koniec, rozpoczęła się realizacja międzynarodowego dwuletniego projektu pod nazwą MOVIE. I o co chodzi z tą nazwą? To jest skrót od hasła Music for Visually Impaired, czyli muzyka dla osób z dysfunkcją wzroku. Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika jest jednym z członków konsorcjum, do którego należą, i tu mamy wymienione te pozostałe organizacje. Pierwszą z nich jest software'owa firma To Digital Innovation, to z Niemiec ta firma pochodzi i ta firma jest koordynatorem projektu. Stowarzyszenie Kulturalne Giuseppe Pacciniego, działające na zasadach non-profit, to Włochy. Konserwatorium Muzyczne imienia Luca Marenzio, to też włoska instytucja. Szkoła Muzyczna dla Niewidomych pod wezwaniem Świętego Barnaby z Cypru. I główne cele projektu, o tym myślę, że warto kilka słów powiedzieć, bo są to wspomaganie edukacji muzycznej niewidomych z zastosowaniem narzędzi elektronicznych, w tym sztucznej inteligencji, tworzenie europejskiej biblioteki nut w formatach dostępnych dla niewidomych, a przede wszystkim przeciwdziałanie analfabetyzmowi w zakresie nut brajlowskich. Będziemy się zwracać do Państwa z prośbą o udział na przykład w wypełnianiu ankiet, uczestniczeniu w warsztatach i tym podobne. Liczymy na aktywność. I właśnie w tym momencie, skoro mowa o ankietach, to ankiety się pojawiły, bo wszystkie uczestniczące w tym projekcie strony przygotowały 5 odrębnych ankiet dla osób uczestniczących w procesie nauczania muzyki oraz jej wykonywaniu. I tutaj mamy linki do kwestionariuszy. Pierwszy kwestionariusz to jest kwestionariusz dla uczniów muzyki. Kolejny kwestionariusz jest skierowany do organizacji bibliotek brajlowskich. Trzeci kwestionariusz jest dla rodziców uczniów pobierających naukę muzyki. Czwarty kwestionariusz to kwestionariusz dla muzyków, amatorów i profesjonalistów. No i mamy też jeszcze piąty kwestionariusz dla nauczycieli kierownictwa szkoły. Te wszystkie kwestionariusze, te wszystkie formularze to są formularze Google, więc proste w wypełnieniu, łatwe, intuicyjne. Jeżeli ktoś nas słucha, kto chciałby taki formularz wypełnić, no to za moment powiem, gdzie. Zresztą link będzie też na stronie Tyflo Podcastu w komentarzach pod Tyflo Przeglądem. Wszystkie osoby i organizacje biorące udział w kształceniu lub wspieraniu aktywności osób niewidomych w dziedzinie muzyki zachęcamy do wypełnienia odpowiedniego dla nich formularza. Umożliwi to realizatorom projektu pełniejsze rozpoznanie trudności niewidomych muzyków, co ułatwi przygotowanie nowoczesnych rozwiązań na miarę rzeczywistych potrzeb użytkowników. I jeżeli chodzi o adres, gdzie można to znaleźć, a można to znaleźć w bardzo prostym miejscu, bo na stronie głównej po prostu, to jest jedna z aktualności, to jest adres towarzystwa idn.org.pl/towmuz, pisane razem. idn.org.pl/towmuz. No ciekawe, co z tego wyjdzie, jak na przykład sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w nauce muzyki, w nauce nut brajlowskich chociażby. Może to jest jakiś kierunek.
9: A teraz coś dla miłośników właśnie nowych technologii, ale w poruszaniu się, rękawiczka, która pozwala na badanie otoczenia z większej odległości.
7: Tak, Felix, bo tak nazywa się to urządzenie, Felix, dzieło niemieckiego startupu, który właśnie próbuje zapuścić korzenie na rynku technologii asystujących, czyli rękawiczka, którą wyposażono w znowuż jakieś moduły, zdaje się, wibracyjne, czy jakiś rodzaj innej informacji zwrotnej dotykowej, która ma nam pozwolić na badanie jakby co jest dookoła nas, nie dotykając różnych powierzchni. No dzięki czemu możemy sobie na przykład sprawdzać, co znajduje się na większej odległości od nas i pewnie też unikać kontaktu z jakimiś różnymi bakteriami albo, no nie wiem, dotykania powierzchni, których nie powinniśmy dotykać. No i to na razie jest tyle, co wiemy. Są filmiki na YouTubie, mają nawet jakiś swój podcast i mają kampanię na Kickstarterze, także jeżeli byście chcieli to wesprzeć, to można. W ogóle informacje mamy dzięki naszej słuchaczce Kasi, także dzięki wielkie za podanie tego. No i tak teraz patrzę na profile, no widzę, że mają jakiegoś niewidomego czy bardzo mocno słabowidzącego człowieka w zespole. Tak, jest jakiś atleta, uczestnik paraolimpiad, jest jakiś biznesmen, który tam ma doświadczenie na rynku międzynarodowym i zajmuje się marketingiem. No także trochę takich osób, które też powinny być użytkownikami końcowymi. No i zobaczymy, co im z tego dalej gdzieś tam wyjdzie. No dużo na razie marketingu, dużo takiego, że no przywrócimy wam, nie przywrócimy, przepraszam, że poszerzymy wasze możliwości samodzielności, życia i tak dalej. No zobaczymy. Ja sobie to wyobrażam tak i tak właśnie jak z Kasią gdzieś tam dyskutowała, znaczy no, Kasia mi się nagrała gdzieś tam prywatnie, to porównanie takie do Brainporta padło. No ja z Brainportem testowałem Brainporta bardzo krótko i no było mi ciężko załapać ten system. Jakby nauczenie się tego, jak interpretować to, co urządzenie chce mi przekazać. Brainport, przypominam, to było to urządzenie z tą kamerą zakładaną na głowę i z tym elementem wkładanym do ust. To, no nie wiem, było mi ciężko załapać ten system jakby i co to urządzenie mi chce przekazać, jak ja mam to interpretować i jak sobie przełożyć na otaczający mnie świat. Natomiast no, po dyskusjach z ludźmi, którzy tego rzeczywiście używali, przekonałem się, że to jest użyteczne ponoć w jakichś bardzo konkretnych przypadkach, typu analiza jakichś czy badania jakichś wykresów. Ktoś nawet niby gwiazdy tym podziwiał przez teleskop. No więc, nie wiem, zobaczymy, do czego się może przydać Felix. No, ruszy niedługo sezon różnego rodzaju konferencji, targów. No, Felix jest z Niemiec, w maju będzie w Niemczech Side City. Może ich tam nie zabraknie, jakieś prototypy już ponoć mają. Także zobaczymy.
9: Z jednej strony ciekawe, z drugiej strony, no, mnie bardzo interesuje, czy będziemy jakąś taką rozdzielczość, czy po prostu jest na zasadzie coś jest, czegoś nie ma, czy to faktycznie będzie jakiś kształt mogło pokazać. No, bo być może no, dałoby się coś z tym zrobić, ale zobaczymy, tak? No to wszystko zobaczymy. Przechodzimy do takiego mikrotestu telefonu, smartfona, albo zanim przejdziemy do testu z tego smartfona, mamy wiadomość na WhatsAppie od użytkownika podpisującego się jako eksterminator. Witam. Trzy sprawy. Jeden. Czy wiecie, jaka jest teraz sytuacja z syntezatorem mowy Acapella dla NVDA? Czy dodali już Piotra? Po drugie, powiedzcie mi proszę, jak nazywa się strona do tworzenia ambientowej muzyki elektronicznej tworzenia przez AI? I pytanie do Piotra. Czy PG-13 wróci?
6: No to co do pierwszego i trzeciego pytania, Piotra nadal z tego co widziałem nie ma, a patrzyłem się niedawno, bo w zeszłym tygodniu, kiedy tworzyliśmy audycję o dodatkach z NVDA, więc niestety, no pewnie po prostu trzeba do nich pisać, no zobaczymy co będzie, kiedy pojawi się NVDA 2025.1, no bo wtedy będą zmuszeni do zaktualizowania tego dodatku, może wtedy się pojawi, zobaczymy. A co do PG-13, no projekt nie został zawieszony. Kiedy pojawi się następna audycja? Nie wiem, ale po prostu obserwuj nasze kanały, bo pewnie tam się jakaś informacja pojawi, jak coś będziemy planować, a może na wiosnę coś będzie.
8: To dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest PG-13, to może właśnie powiedz, Piotrze, od razu.
6: Tak, to jest kanał, który prowadzimy na YouTubie i na Twitchu z Talonem, czyli osobą, którą możecie kojarzyć z kilku gier audio, na przykład Cycle Path, na którym przechodzimy różne gry, tworzymy tak zwane let's playe w formie transmisji na żywo. Są to transmisje w języku angielskim No teraz te transmisje pojawiają się rzadziej, no bo zarówno ja, jak i Talon po prostu mamy więcej zajęć w życiu. Natomiast, tak jak mówiłem, no nie zawiesiliśmy projektu, a niedługo oczekuje się okazja, żeby taką transmisję zrobić. Nawet już wstępnie rozmawialiśmy coś o tym, bo na przykład trwa kolejny Game Jam, czyli taka akcja, w której przez miesiąc deweloperzy mają właśnie miesiąc czasu, żeby stworzyć grę przyjazną osobom niewidomym. I to się zakończy na końcu lutego i ostatnio takie jamy recenzowaliśmy w formie takich let's play, takich audycji. I prawdopodobnie w tym roku też taka audycja się pojawi na pewno.
9: I tu mamy... Jeszcze jest to drugie pytanie a propos tego... AI do ambientu, no to podejrzewam, że albo chodzi o Suno, albo o Udio, tak mi się wydaje, bo no, obie te sztuczne inteligencje potrafią tworzyć ambient. Suno.ai i Udio.com. Udio jak studio, ale bez ST, albo jak audio bez A.
8: A na naszym panelu kontaktowym widzę dwie wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź to jest pytanie w sumie od Marka. Witajcie, mam pytanie dotyczące smartwatcha Samsung Galaxy Watch FE i połączonych słuchawek Bluetooth z tym zegarkiem. Mianowicie, gdy połączę przez Bluetooth jakiekolwiek słuchawki, to talkback jest słyszany przez głośniczek zegarka, natomiast media są słyszane przez połączone słuchawki. Gdzie mogę zmienić tak, aby talkback był słyszany przez połączone słuchawki? Próbowałem testować dzieszło na zegarku, ale niezbyt mi się spodobał, bo zużył mi podczas nocy 32% baterii, więc wróciłem do talkbacka, ale ten problem z podłączonymi słuchawkami Bluetooth i talkbackiem mnie trochę denerwuje. Gdy podłączę słuchawki Bluetooth do mojego Samsunga Galaxy A70, to talkback jest słyszany przez słuchawki, a na zegarku zachowuje się to inaczej. Wersja Androida na zegarku jest 14, a wersja Androida na smartfonie jest 11. Czekam na porady, jak można zrobić przekierowanie talkbacka na słuchawki Bluetooth w zegarku, zamiast słuchać go na głośniczku smartwatcha. Pozdrawiam.
7: Chyba nikt z nas nie ma zegarka takiego, także właśnie. Pozostawiamy chyba słuchaczom, prawda?
8: Tak, jeżeli no ktoś
9: może coś ze słuchaczy ma.
8: Coś może podpowiedzieć, ale jak rozumiem, Marku, jeżeli testowałeś Jeszło, to tam udało ci się to zrobić. To problem występuje tylko z talkbackiem, czy tak globalnie, bo Jeszło zdaje się właśnie pozwala na to, żeby synteza mówiła za pomocą tych różnych kanałów, więc tam pewnie to się dało obejść, ale to jeszcze potwierdź bądź zaprzecz, jak to tam wyglądało, bo no talkback jednak ma troszeczkę mniej tych różnych ustawień, więc może właśnie tak jest, ale to czekamy na jakąś informację zwrotną od ciebie, a tymczasem no dobre wieści od Grzegorza. Kolejny bot rozpoznający zdjęcia i wideo, czyli PikiBot, jest na WhatsApp. Tu rejestrujemy numer, jest też polski kierunkowy, pikibot.com/register, a tu jest link do samego PikiBota na WhatsApp. I tu nam podrzucił Grzegorz link i ja to sobie wrzucę do notatek, żeby się z wami tym podzielić, no bo tego linka, wybaczcie, nie przedyktuję. Po wrzuceniu zdjęcia na filmach nie testowałem, trwa rozpoznawanie, a wynik jest odczytywany za pomocą wiadomości głosowej, która jest też po polsku.
9: Mamy wiadomość tekstową od Exterminatora. Dziękuję ci, Piotrze, to bardzo fajne streamy dla fanów blind gamingu. Słucham tego od samego początku, nawet jak była strona internetowa. Uwielbiam waszą starą, pierwszą legendarną audycję o Papa Sangre 1. Pozdrawiam. I mamy jeszcze dwie wiadomości głosowe od Sylwestra.
10: Słuchaj, WhatsApp na telefona, zielony kolor już się skończy. Coś mi powiadomienie w telefonie pokazało, że koniec z zielonym WhatsAppem. Będzie jakiś inny kolor chyba. Jest w systemie audio smartwatchu, trzeba ustawić właśnie w punktach audio i tam jest albo słuchawki, albo głośnik smartwatcha, jest tam funkcje, są, trzeba ustawić po prostu.
9: No i proszę, my nie znaleźliśmy odpowiedzi, ale słuchacze jak najbardziej mogą pomóc. A co do zielonego WhatsAppa, no to nie wiem, podejrzewam, że to się pewnie bardziej słowidzącym przyda, ale dobrze też wiedzieć, że ktoś tutaj może się zastanawiać. No to też tutaj jest odpowiedź. Przechodzimy w takim razie do następnych tematów, czyli kwestie, no zostajemy w zasadzie przy smartfonach. Jak dostępny jest nowy smartfon OnePlus 13?
6: Tak, znów mamy bardzo fajnie napisaną recenzję na portalu Accessible Android i stwierdziłem, że fajnie byłoby o tej recenzji powiedzieć, no bo ostatnio mówiliśmy o tym, jak to jest z Samsungami, ale no tak jak wtedy wspominałem, no, nowe Samsungi mają swoje zalety, ale mają też swoje wady. Taką największą wadą jest to na przykład, że nie dostajemy tutaj czystego googlowskiego talkbacka, a więc aktualizacje mogą co jakiś czas być opóźnione. Więc gdyby ktoś szukał z telefonu takiego flagowego z Androidem, ale jednak no, może to czysty Android to nie jest, bo tutaj też mamy nakładkę Oxygen OS, ale o tym za chwilę więcej. No ale jednak właśnie nie Androida w wersji Samsung. No to jedną z ciekawszych propozycji jest właśnie seria telefonów od firmy OnePlus. Najnowsze ich wersje właśnie pojawiły się w zeszłym miesiącu. Jest to model OnePlus 13, który akurat tutaj był recenzjonowany, aczkolwiek też jest wersja troszkę tańsza, czyli OnePlus 13R. No są to mimo wszystko telefony flagowe, polskie ceny zaczynają się oficjalnie od za model OnePlus 13 to jest 4700 zł za wariant 12 GB 256 pamięci, a za 5200 jest model 16 GB RAM-u i 512 pamięci. To są ceny oficjalne, tam na cenę widziałem już za kilkaset złotych można mniej dostać, jakby ktoś szukał. Natomiast model OnePlus 13R zaczyna się od, też tutaj oficjalna cena 3700. Różnice generalnie między tymi telefonami są takie, że no są, w RC jest troszeczkę słabszy aparat i słabszy procesor, natomiast cały czas dobry, no bo w modelu 13R mamy Snapdragona 8 Gen 3, a w modelu OnePlus 13, tym droższym, mamy Snapdragona 8 Elite, czyli no w sumie ten sam procesor jak w nowych Samsungach, tylko bez dopisku Galaxy, więc tam jakieś minimalne różnice mogą być, ale to jest generalnie topowy flagowy procesor. No i teraz tak, mamy tą recenzję, oczywiście znajdziecie do niej link w komentarzu. Bardzo fajnie napisana recenzja z perspektywy osób niewidomych. No bo tutaj mamy informację, że jest informacja krótka o wyświetlaczu, że wyświetlacz jest responsywny, no, że jest jasny, co no, jeśli ktoś, na przykład dla osób słabowidzących, to są istotne informacje, ale na co na przykład autor zwrócił bardzo dużo uwagi, co myślę wiele osób niewidomych może zainteresować, to jest jakość głośników i mikrofonów do tego stopnia, że mamy próbki, możemy sobie posłuchać, jak te głośniki grają w porównaniu na przykład do Pixela 9 oraz Samsunga S24 bodajże, i mamy próbki mikrofonu też w kilku zadaniach, zarówno z aplikacji wbudowanego dyktafonu, jak i na Telegramie, jak i na WhatsApp, jak i jeszcze kiedy nagrywamy wideo. Swoją drogą też te mikrofony są w stereo, nagrywają naprawdę no całkiem przyzwoicie. Możecie sobie tego posłuchać. No jak ktoś się zastanawiał, jak zrobić recenzję telefonu z perspektywy osoby niewidomej, no to właśnie tutaj to było naprawdę bardzo fajnie zrobione. Nawet lepiej niż ta recenzja Samsunga, bo z tego co pamiętam, tam aż takich próbek nie mieliśmy. Więc to taka, myślę, fajna sprawa, ale nie tylko o tym autor pisał. Jeśli chodzi o sam wygląd urządzenia, no to OnePlus 13 jest oczywiście smartfonem dosyć dużym, jak większość współczesnych telefonów z Androidem, bo mamy tutaj ekran o przeglądnej 6,8 cala, lekko zakrąglony, mamy zarówno przód i tył ze szkła, mamy metalowe ramki, więc no, wygląda to po prostu bardzo fajnie. Moduł aparatu to jest taki jedno, takie mamy podwyższone kółko z tyłu i tam mamy wszystkie aparaty zamontowane. Po prawej stronie mamy przycisk zasilania i przyciski głośności, a z lewej strony, i to jest, wydaje mi się, taka ciekawa rzecz, która od, na telefonach OnePlus jest od dłuższego czasu, nawet nie wiedziałem, że cały czas to montują, a to jest fajna sprawa, nawet na iPhone'ach już tego nie ma. Mianowicie mamy przełącznik do wyciszenia telefonu, który nawet ma 3 pozycje, a nie 2, jak to było w iPhone'ach, no bo mamy pozycję dzwonek włączony, mamy pozycję wibracji i mamy pozycję trybu cichego. Kiedy przełączamy ten przełącznik, no to też właśnie wibracje dostajemy. Mamy też taką informację, że jeśli będziemy chcieli z niego korzystać z talkbackiem, no to tam w ustawieniach jest opcja, która pozwala nam, jeśli ustawimy ten dzwonek na tryb wibracji lub cichy, ustawić to tak, żeby telefon automatycznie też wyciszał głośność multimedii. Warto sobie to wyłączyć, no bo jeśli tego nie zrobimy, a przełączymy ten przełącznik, no to TalkBack po prostu nam na głos, używając głośności dostępności, bo to jest osobna głośność, poinformuje nas, że głośność multimedii została ustawiona na 0%. Także to może być słyszalne dla osób dookoła, więc warto o tym pamiętać, jeśli mamy tą opcję włączoną. Także to jest taka, myślę, fajna sprawa w sumie, której już nie widzimy generalnie, zwłaszcza na telefonach z Androidem. Natomiast co jeszcze możemy powiedzieć? No, aparaty generalnie są w porządku. No tutaj autor tej recenzji pisze, że nie może jakoś bardziej szczegółowo się wypowiedzieć, no bo jest osobą niewidomą. Generalnie przyciski są w większości zaetykietowane. Nie mamy niestety informacji o tym, czy jakieś twarze są w kadrze, więc tutaj mamy no, minus nawet w porównaniu do Pixeli czy Samsungów, ale można zdjęcia robić przyciskami głośności, jakby ktoś potrzebował. No a pewnie do innych aplikacji typu AI, no to tutaj też ten aparat powinien w zupełności wystarczyć. Mamy też informacje o tym, jak zachowują się słuchawki Bluetooth, i tutaj właśnie a propos słuchawek Bluetooth, no tutaj mogłoby być lepiej, bo okazuje się, że ten telefon ma podobny problem jak niektóre komputery z systemem Windows i nie tylko, bo to było testowane zarówno na słuchawkach Galaxy Buds, na słuchawkach Pixel Buds i na AirPodsach. I we wszystkich tych przypadkach, a zwłaszcza na Pixelach, problem był taki, że jeśli na telefonie nie były odtwarzane jakieś multimedia, to mowa talkbacka była po prostu ucinana. I tutaj autor sugeruje, żeby sobie zainstalować jakąś aplikację, która nam będzie jakiś szum w tle odtwarzać. Okazuje się, że na Androida też takie aplikacje powstają. Nie mamy tutaj konkretnego linku podanego, ale no niestety, jeśli tego nie zrobimy, a akurat nic nie odtwarzamy na tym smartfonie, no to nam może synteza się ucinać niestety. Ale na plus możemy powiedzieć, że mamy ustawienie, które możemy sobie wyłączyć. Synchronizuj głośność z urządzeniem. I to powoduje, że nam te głośności się będą synchronizować automatycznie. To też obchodzi jakiś problem z talkbackiem, kiedy ponieważ jak czasami łączymy się z słuchawkami Bluetooth, to talkback mówi bardzo cicho, kiedy połączymy się ponownie, a tutaj jakoś tam głośność nam się zapamiętuje. Co tutaj jeszcze pisze autor? Chwali haptykę. Haptyka jest ponoć zrobiona bardzo dobrze i jest taka szczegółowa. Jest czytnik linii papilarnych pod ekranem. TalkBack nas na ten czytnik naprowadzi, natomiast jeśli będziemy gdzieś machać kresami lewo-prawo na dole ekranu, gdzieś obok tego czytnika, nawet jeśli ekran jest oblokowany, bo tutaj mamy Androida 15, no to będziemy słyszeli komunikaty przesuń palec w górę, przesuń palec w górę, no mimo to, że telefon jest odblokowany. Mówiłem o tym w przypadku Samsungów, ale to jest ogólnie problem z Androidem 15 i on też występuje na Pixelach, no i na tym telefonie również. Bateria tutaj mamy 6000 mAh i to działa No dosyć dobrze. Od 7 do 9 godzin ciągłego używania, tutaj tak pisze autor, a jeśli używamy tego telefonu sporadycznie, to jest jeszcze lepiej. Mamy w pudełku też szybką ładowarkę 80 W, więc można bardzo szybko ten telefon sobie załadować. No i przechodzimy do kwestii oprogramowania. TalkBack jest bardzo responsywny. To jest zdecydowanie kwestia na plus. Natomiast nawet podczas pierwszej konfiguracji napotykamy pierwszy błąd z dostępnością. Możemy sobie TalkBacka włączyć skrótem dostępności, czyli przyciskami głośności, to działa. Natomiast przycisk zaczynamy, który widzimy na pierwszym ekranie, gdzie konfigurujemy to urządzenie, jest przez TalkBacka niewidziany. Więc no tutaj albo gdzieś dwoma palcami dotykamy, żeby jakoś ten przycisk znaleźć, albo wyłączamy TalkBacka, naciskamy ten przycisk, on gdzieś jest na dolnej części ekranu, gdzieś mniej więcej w połowie, i włączamy TalkBacka. No i od tego momentu już cały kreator możemy dokończyć. Jeśli chodzi o domyślny launcher, czyli nasz ten ekran główny, no to jest generalnie ok. Jakieś czynności są, czy działania właściwie, ale nie tyle, ile na przykład na ekranie głównym Pixeli czy Samsungów. Natomiast co może być irytujące i co pewnie zachęci ludzi, żeby ten launcher sobie podmienić, coś innego zainstalować, to że na przykład gdybyśmy chcieli się dostać do ustawień, no to musimy ekran oddalić z gestem takiego szczypnięcia dwoma palcami. To jest gest, który generalnie musimy po prostu dwoma palcami ten gest wykonać i wtedy te opcje zmiany tapety, z wejścia do ustawień znajdą się na dole ekranu. Ekran ostatnich aplikacji też mógłby działać lepiej niestety, bo nie przewija się automatycznie, jeśli używamy gestów, tutaj musimy dwoma palcami go przewijać. Mamy też 7 ikon gdzieś na dole ekranu, które pokazują 7 ostatnich otwartych aplikacji w takim, nie wiem, widoku miniatur. To byłoby wszystko fajnie, natomiast kiedy te aplikacje są dodawane do tego ekranu, to one dostają prawidłowe etykiety. Natomiast z czasem, kiedy my tego telefonu używamy i te aplikacje, te ikony są podmieniane, no to te etykiety się niestety nie zmieniają, więc po prostu etykiety, które nam czyta TalkBack czy Jeshuo, nie pasują do faktycznej aplikacji, która pod tą ikonką się znajduje, więc tą sekcję po prostu lepiej zignorować. Niektóre suwaki w Oxygen OS 15, czyli tej nakładce OnePlusa, też mogłyby działać lepiej, bo na przykład suwaki takie suwaki pionowe, na przykład suwak głośności czy suwak jasności w szybkich ustawieniach nie reagują na gesty góra-dół, więc musimy je przesuwać ręcznie, stukając dwukrotnie, więc no musimy to tak zrobić. Na szczęście suwaki głośności i jasności w dużej, tej pełnej aplikacji ustawień już tego problemu nie mają. Jeśli chodzi o panel powiadomień szybkich ustawień, no oprócz tych suwaków to generalnie działa to dobrze. Natomiast nie mamy komunikatów, kiedy przestawiamy kolejność tych kafelków na ekranie szybkich ustawień niestety, więc no musimy to, jeśli bardzo chcemy sobie to poprzestawiać, no to musimy to robić na czuja po prostu, bo TalkBack nam nie powie, gdzie co przesuwamy. Autor tutaj sugeruje, żeby po prostu sobie, gdybyśmy chcieli ten ekran dostosować, no dodać je w takiej kolejności, jakiej chcemy i tak sobie to przestawić, bo usuwanie jest akurat w miarę dostępne. Niektóre sekcje, gdzie mamy jakieś strony, które przewijają się w poziomie, nie działają tak fajnie, bo tutaj też trzeba ręcznie ten ekran przewijać, bo mamy ikonki, które pozwalają nam też tą stronę przewijać, które nam informują między innymi, na której stronie jesteśmy i pewnie tam mamy jakąś ciałkę w prawo i w lewo. Te wszystkie ikonki są dla TalkBacka niezaetykietowane, więc musimy je to po prostu przewijać ręcznie, niestety. No i mamy tą kwestię z czytnikiem linii papilarnych, o której mówiłem, ale taka pozytywna wiadomość na koniec jest taka, że generalnie wszystkie wbudowane aplikacje OnePlusa Używamy tutaj aplikacji googlowskich, jeśli chodzi o telefon i wiadomości, ale na przykład aplikacja do zarządzania plików, aplikacja aparatu, no poza tym, że nie mówi nam, czy jakieś twarze są w kadrze, aplikacja do sterowania, do pilota zdalnego, bo też w sumie nie wspomniałem, a to jest też fajna kwestia w tym telefonie, że jest on wyposażony w czujnik poczerwieni, więc może nam służyć jako pilot do różnych urządzeń, jakichś telewizorów, innych urządzeń, które korzystają z poczerwieni. No to coś, co kiedyś na Samsungach było, no później się Samsung z tego wycofał, ale okazuje się, że cały czas są telefony, które tą funkcję nadal mają. No i ten pilot też jako aplikacja jest dostępny. Mamy oczywiście funkcję AI, jest Gemini, Gemini jest domyślnym asystentem, no i działa generalnie tak jak na innych telefonach. Mamy też, tutaj głównie widzę informacje o funkcjach od AI. Dużo rzeczy można sobie skonfigurować, ale nie tyle, ile na niektórych telefonach. Mam jakieś szybkie gesty do uruchomienia na przykład aparatu czy latarki, które aktywujemy, rysując różne litery na ekranie, nawet jeśli ten ekran jest wyłączony. Można te gesty wyłączyć, ale nie możemy ich sobie skonfigurować, a szkoda. Jakby ktoś chciał sobie jakąś własną aplikację do tego dodać, no to się nie da. Funkcja, która pozwala nam szybko uruchomić jakieś aplikacje skrótami poprzez przytrzymanie palca na czytniku linii papieralnych zaraz po odblokowaniu telefonu, też jest niedostępna, no bo TalkBack nam po prostu nie mówi, który skrót jest zaznaczony. Ale mamy jakieś nowe, dodatkowe gesty nawigacyjne, które fajnie działają. Na ekranie wyłączania też można szybko przesunąć palcem w górę lub w dół dwoma palcami i to też pozwoli nam szybko telefon zrestartować, czy to nawet działa nam lepiej z TalkBackiem. No i a propos TalkBacka, też taka myślę ważna informacja jest też taka, że OnePlus dodał coś takiego, bo chyba dużo ludzi pisało im do wsparcia technicznego, że niechcący sobie TalkBacka włączyli, że domyślnie, kiedy TalkBacka uruchomimy, no to na ekranie pojawi się znak wodny. Znak wodny, który po prostu informuje, włączyłeś TalkBacka, jeśli chcesz go wyłączyć, no to wejdź tutaj i zrób to. No, jeśli my będziemy z tego TalkBacka korzystać na co dzień, a będziemy czasami chcieli coś pokazać osobom widzącym, no to warto sobie wejść w ustawienia i ten znak wodny po prostu wyłączyć. No i kiedy to zrobimy, no to już później problemu nie mamy. Poza tym wszystko generalnie działa. TalkBack jest oczywiście dostarczany z telefonem. Gdybyśmy chcieli zainstalować sobie Jeshuo, to też można, natomiast jeśli zainstalujemy go z aplikacji pliki po prostu domyślnym instalatorem, no to Jeshuo nam się nie uruchomi i tutaj autor proponuje zainstalować go alternatywnym instalatorem. Tutaj podaje link do aplikacji, która się nazywa Skit. I to ponoć zadziałało. I kiedy to zrobimy, no to Jeshuo też na tym urządzeniu pójdzie. No i w podsumowaniu autor pisze, że no, to jest generalnie bardzo fajny telefon. Ma swoje bolączki, ale jeśli ktoś chce z tego telefonu korzystać, no to da się je obejść. Na pewno mogłoby być gorzej. No pewnie też mogło być lepiej, no ale że to jest telefon, którego producent generalnie też gwarantuje przez dłuższy czas aktualizację do Androida. Tam chyba nawet jakieś wersje beta się często pojawiają, więc jak ktoś chce w miarę tego nowego Androida, chciałby jakiś procesor jednak troszkę szybszy niż w pikselach na przykład, no to myślę, że to jak najbardziej może być propozycja warta polecenia. A jeśli chcecie posłuchać sobie jeszcze tych próbek, przeczytać bardziej szczegółowo to, co tam było w tej recenzji opisane, no to link oczywiście będzie w komentarzu.
8: A my odbieramy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
11: Dzień dobry, witam.
8: Witamy.
11: Piotr.
8: Witaj, Piotrze. Piotr. Słuchamy.
11: Panowie, mam kilka pytań. Jestem przed zakupem komputera. Laptop do 5000, do tej pory mam Della. Co tam panowie polecicie, żeby to współpracowało z czytnikiem ekranu NVDA?
8: takiej gotowej konfiguracji, to obawiam się, że nie polecimy żadnego konkretnego modelu, natomiast jeżeli chodzi o...
11: No, ale nie, znaczy, co tam macie, jakich laptopów używać, czyli w większości to komputery stacjonarne i tak dalej, nie?
8: Znaczy, no ja akurat właśnie stacjonarnego, nie wiem, czy wy możecie polecić jakieś takie bieżące, aktualne...
7: Mój laptop to jest niestety HP sprzed 7 lat, więc... Ale byłem zadowolony z niego, także myślę, że tą firmę... Nie wiem, czy coś się nie pogorszyło. W pracy teraz używam któregoś nowszego Lenovo. I muszę przyznać, że nie narzekam.
6: Ja też chciałem generalnie... No ja prywatnie, no to też stacjonarny, a jeśli chodzi o laptopa, to MacBook, więc to zupełnie inny system operacyjny. Natomiast z tego, co znajomi kupowali, no to właśnie też mogę się podpisać pod tym, że generalnie te wszystkie nowe Lenovo są spoko. Co sam zauważyłem podczas konfiguracji Lenovo, to to, że ich narzędzie konfiguracyjne jest dla nas bardzo fajnie dostępne. To jest tyle istotne, że na przykład możemy w tym narzędziu zdecydować, co nam robią klawisze funkcyjne, bo domyślnie nowe laptopy często mają tak, że klawisze od F1 do F12 nam domyślnie sterują jasnością, multimediami i tak dalej, a jeśli chcemy je nacisnąć, no to musimy tam FN docisnąć. No w tym narzędziu Lenovo na przykład można sobie to i wiele innych rzeczy przestawić. Jeszcze raz?
11: A kto produkuje te Lenovo?
6: To Lenovo.
8: No firma Lenovo.
6: Właśnie, Lenovo.
11: Firma Lenovo, ale to z jakiego kraju?
7: Tajwan, zdaje się.
6: Chiny czy Tajwan? No,
11: Tajwan jest.
7: Tak. Ale podobnie jest... jakby w sensie, nie wiem, jeżeli to są twoje obawy, bo nie wiem.
11: Nie wiem, mi chodzi o coś wytrzymałego. Mam Dela.
7: To jest firma z renomą od wielu lat na rynku.
6: Tak, firma Lenovo, firma, która też niedawno chwaliła się tym, że generalnie starają się dbać o dostępność. Tam ostatnio chwalili się, nie pamiętam, w którym przeglądzie.

0: A sery? Ma ktoś, może serę miał ktoś z tej
1: Oj,
0: serii?
1: dawno, kilkanaście lat temu,
2: Ja
1: więc
2: też, ja tak samo
1: nie powiem,
2: niestety.
1: jak jest teraz.
0: No, żeby to działało, żeby się nie psuło, żeby to wytrzymało parę lat, wiadomo. A drugie pytanie mam do was. Czy jest w ogóle możliwość włączenia asystenta Bixby w Samsungach?
3: To znaczy, przycisk Bixby da się przemapować na pewno. Pytanie, czy oficjalnym narzędziem, czy mniej oficjalnym, ale zdaje się, że są aplikacje do tego, żeby przycisk sam Bixby na coś innego
0: Nie,
3: tam
0: po prostu, żeby sobie
3: przemapować.
0: wciskał sobie na przykład z Samsungu przycisk głośności i wywoływał sobie asystenta Google, nie? Jak w innych telefonach robiłem, nie? A tutaj jest Bixby przypisany, nie da się tego zmienić.
3: Są do tego jakieś aplikacje. Ostatnio ktoś nawet coś polecał na Mastodonie. Wiesz co, będę musiał chwilę na tym spędzić, ale popatrzę, bo ktoś zdaje się ostatnio polecał jakąś fajną aplikację do przemapowania właśnie klawiszy głośności i różnych takich, która ponoć działa.
0: No dobra, dziękuję, pozdrawiam. Dobrego wieczoru.
2: Dzięki Piotrze, pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: I mamy jeszcze wiadomości głosowe. Mamy wiadomość od Rafała.
5: Dobry wieczór. Poprzednio audycji rozmawialiśmy odnośnie tego streamu Tyfloradia i odnośnie tych certyfikatów. Mam takie pytanie, gdzie te certyfikaty można sprawdzić na iPhone'ie, czy są, żeby sprawdzić, czy one są aktualne, czy nieaktualne, gdzie to się sprawdza te certyfikaty na iPhone'ie. To jest sprawa pierwsza, jest sprawa druga. Jak Arek przedstawiał audycję o programie odczytu na Androida, nazwę zapomniałem. Jak to tam się nazywa, no, ale to teraz ta audycja została wrzucona niedawno, może wczoraj. Chodzi mi po prostu o to tam właśnie, no to pokazywał w tym programie, czy to no, odciszanie, no wyciszanie i odciszanie to pomocą tam głosu. To tam wspomniał, że on w iPhone'ie nie ma tego suwaczka właśnie do odciszania i wyciszania. I chciał spytać, jakie to iPhony są, które już nie mają tego suwaczka? I jak to jest rozwiązane, to odciszanie, wyciszanie i odciszanie, skoro nie ma tego suwaczka? Dziękuję, słucham was dalej, pozdrawiam.
2: Jeżeli o to pierwsze pytanie chodzi, to nawet Rafale, jeżeli wejdziesz sobie przeglądarką na radio.tyflopodcast.net i zacznie ci się odtwarzać, to znaczy, że z certyfikatami jest wszystko w jak najlepszym porządku u ciebie. Jeżeli nie, no to proszę cię o informację. Spróbujemy jakoś to zdiagnozować. A co do tego przycisku, to od którego to iPhone'a? Od
1: 15. 15 Pro. Konkretnie, tak.
3: 15 Pro i 16 już chyba zwykłe mają
1: Wszystkie,
3: też,
1: tak.
3: tak? Wszystkie mają
1: Tak.
3: action button tak zwany, czyli przycisk akcji, który zastępuje ten suwak i można ustawić, co ten przycisk robi. I jedną
1: Tak,
3: z funkcji może być też wyciszanie.
1: tak, i to chyba nawet tak jest domyślnie ustawione, to generalnie działa bardzo podobnie, tylko że zamiast przełączania tego przełącznika, no to po prostu ten przycisk trzymamy przez, nie wiem, jakieś pół sekundy i wtedy też odczuwamy haptykę i to nam się przestawia. Natomiast tak jak wspomniałeś, też można go sobie skonfigurować tak, żeby nam na przykład, nie wiem, jakiś tryb skupienia konkretny konfigurował, uruchamiał nagrywanie, uruchamiał jakieś inne skróty, no tam naprawdę można sporo zaingerować w ten przycisk.
2: A tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Patryk jest z nami. Cześć, Patryku.
6: Witam bardzo serdecznie.
2: Słuchamy.
6: Ja będę tym razem pytał na razie. Pierwsze moje pytanie dotyczy aplikacji ICO, a mianowicie, jeżeli sobie na przykład jestem zalogowany i chcę sobie sprawdzić szybko stan konta, będąc zalogowanym, bo na przykład zrobiłem przelew i chcę szybko sprawdzić stan konta, to najeżdżam sobie aplikacją, to zanim usłyszę stan konta, bo muszę wysłyszeć numer konta, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, stan konta i dopiero wtedy. Czy to się kiedyś to ładnie pokazywało od razu po wejściu, zalogowaniu się w ICO, stan konta, ile mam, a teraz ja muszę wysłuchać litanii swojego długiego numeru, żeby usłyszeć, jaki mam stan konta, chyba że się wyloguję z aplikacji, bo mam w ustawieniach coś takiego, żeby stan konta się pokazywał po wylogowaniu i wtedy ładnie mi to wszystko.

0: czyta. Stan konta tyle i tyle, ale jak jestem zalogowany, to muszę wysłuchać litanii o tym, jaki tutaj mam numer konta, a dopiero potem kwotę. Czy co się da jakoś coś z tym zrobić?
1: Dać się nie da, trzeba by było zgłosić ten fakt rzeczywiście do twórców aplikacji, żeby może na przykład stworzyli to jako osobny obiekt, żeby przejść do tego stanu, do dostępnych środków po prostu gestem w prawo. Bo to rzeczywiście, ja akurat dość rzadko sprawdzam stan swojego konta, bo no, od czasu do czasu po prostu chcę się upewnić, więc to aż nie jest dla mnie aż tak bardzo istotne, natomiast rzeczywiście jeżeli ty często sprawdzasz, to zgadzam się, że może być to uciążliwe i tu ja właśnie bym w ten sposób, to no, po prostu trzeba twórcom to zgłosić.
0: Aha, czyli to trzeba zgłosić, bo pierwsza myśl, tak. Może coś trzeba w ustawieniach tam zrobić.
1: Nie. Kiedyś to działało rzeczywiście lepiej, a od pewnego czasu to wszystko jest czytane jednym ciągiem i rzeczywiście no, może być to irytujące, to się zgadza.
0: Teraz kolejne pytanie. Mam w moim laptopie Lenovo, z którego jestem bardzo zadowolony, ale mam w zasadzie od początku istnienia, nie wiem, czy to jest problem jedenastki, czy problem czegoś. To jest problem, który pojawia się zaraz tam po, nie wiem, w pierwszych 2 minutach od włączenia komputera i on tak naprawdę trwa przez sekundę, ale już potem nie trwa jakby do końca sesji, kiedy mój komputer jest włączony. O co mi chodzi? Będzie, kiedy na przykład sobie, nie wiem, włączę jakiś na przykład utwór, czy robię coś z czytnikiem ekranu. Ja nie mam pojęcia. Może tam w laptopie coś się w tle dzieje, nie wiem, procesor coś mieli, ale w pewnym momencie ten dźwięk przytnie na zasadzie tak du-du-du-du-du-du-du-du przez chwilę. I potem już jest, dobrze przez całą sesję, ale właśnie czasami jak włączę komputer, to jest właśnie coś takiego, że no, robię coś przez chwilę i ten dźwięk tak na sekundę zrobi tak du-du-du-du-du-du-du, tak jakby coś przytnie i już jest potem do końca sesji dobrze. I tak się dzieje zazwyczaj, kiedy jestem na głośnikach laptopowych, jak na przykład jestem na słuchawkach. Chyba tego problemu nie ma, natomiast właśnie chciałem się dowiedzieć, co to znaczy, czy on po prostu, czy ta karta dźwiękowa, ona jakoś wyłapuje, że nie wiem, w tym momencie bardziej procesor może jest w danej chwili przeciążony, bo coś tam się ładuje i w tym momencie sterownik gdzieś tam coś...
1: Wiesz co, tak, no, wygląda to ewidentnie na tego typu problem, na problem taki, że procesor dość mocno jest zapracowany i nie ma jak obsłużyć tego odtwarzania dźwięku, które ma no, gdzieś tam niższy priorytet.
0: To się dzieje przez sekundę i już potem jest naprawdę dobrze i nawet jeżeli go ten procesor obciąża jakąś grą czy coś, to już problemu nie ma.
1: Ja ewentualnie, Patryku, jeszcze popróbowałbym na twoim miejscu w ustawieniach odtwarzania, tylko dobrze jest mieć tu jakąś ewentualnie kartę dźwiękową drugą, żeby się tam poratować na wszelki wypadek. Nie powinno się nic stać, ale w ustawieniach odtwarzania, tam gdzie masz ustawienia w zaawansowanych, częstotliwości próbkowania, głębokości bitów.
0: To
1: ja bym próbował tam coś poprzestawiać. Może na przykład, nie wiem, domyślnie masz pewnie 24 bity i 48 kHz, może tutaj coś zmniejszyć.
0: To nie jest aż tak, mówię, dotkliwe, bo to mówię, stanie się przez jedną sekundę i już naprawdę potem problemu nie ma.
1: To powiem tak, ja bym tego zasadniczo nie ruszał, ale jeżeli jest to dla ciebie jakoś irytujące, to ja bym szukał tu.
0: Dobrze, to dzięki w takim razie za poradę. I kolejne pytanie, również związane z Windowsem. Mam taki problem w moim laptopie, że jak instaluję sobie Windowsa, no to wszystko jest ok, tylko Windows domyślnie z płytki instalacyjnej nie ma sterownika do mojej karty Wi-Fi. I co muszę zrobić? Muszę podłączyć zawsze się pod kabel, żeby z Windows Update pobrać sobie ten sterownik do Wi-Fi i wtedy się odpiąć od kabla i już mam dostęp do Wi-Fi. Próbowałem zainstalować iTunesa, starą wersję, żeby zainstalował się sterownik do hotspota. Nic to niestety nie dało. iPhone nie chce działać jako hotspot z jakiegoś powodu. Widocznie ten iTunes i tak internetu by potrzebował do czegoś. I moje jest pytanie, jak mogę podczas instalacji albo do płytki instalacyjnej, do pendrive'a instalacyjnego, mając obecnie zainstalowany Windows, jak mogę dodać sterownik do mojego Wi-Fi, do tej instalacji Windowsa? Czy to to jest jakoś łatwo do zrobienia, czy z tym się trzeba jakoś bawić, w no szukanie, jaki to model?
1: Musisz poszukać jakiegoś narzędzia, które pozwoli na integrację sterownika z instalacją Windowsa. Na pewno da się to zrobić.
0: Bo w Windowsie to... jest coś takiego podczas instalacji, jak on nie wykryje, to jest coś takiego... Załaduj sterownik, jest taki przycisk.
1: No, no.
0: Załaduj sterownik. Tylko pytanie, jak to zrobić? Jak, w jaki sposób na przykład, no bo on pobrał z Windows Update ten sterownik. Jak ja mam na przykład zrobić tak, żeby
1: Bo ty masz to pobrane z Windows Update. Wiesz co?
2: Na stronie producenta.
1: No właśnie, ja bym poszukał na stronie producenta, po prostu na podstawie swojego modelu.
0: Tech Connect, coś tam.
1: Wiesz co, ale zobacz sobie dokładnie, jaki masz model twojego komputera. Wejdź sobie na stronę producenta, poszukaj tam sterowników i w tym momencie no, możesz zrobić tak, albo po prostu integrujesz to rzeczywiście z instalką Windowsa, jeżeli chce ci się w to bawić, albo po prostu wrzuć sobie to na jakiegoś pendrive'a. Jeżeli rzeczywiście często reinstalujesz system, to po zainstalowaniu Windowsa...
0: Na szczęście nie muszę często tego robić.
1: No, ale wiesz, ale gdyby ewentualnie to zrobisz sobie to na czysto po prostu i z tego pendrive'a zainstalujesz ten sterownik. Ja bym poszedł albo tą drogą. No, producent twojego sprzętu powinien ten sterownik mieć.
0: Co do jeszcze programu BAS, tutaj wspomniane, no trochę się zawiodłem, że ten mój, że ten program do Whispera nie ma języka polskiego, bo mimo wszystko no, nie lubię tego, że do tego Whispera trzeba instalować te różne rzeczy i mimo wszystko ja bym wolał, żeby coś
1: Patryku,
0: było.
1: Ale to poszukaj sobie tego Faster Whisper XXL na GitHubie i zobaczysz i spróbuj sobie tego, bo właśnie to jest taka paczka, którą ty tylko rozpakowujesz do jakiegoś katalogu i tam masz wszystko. U mnie to zadziałało. Ja miałem jakiś problem, bo ja zawsze, powiem szczerze, zapominam, jak to się tam instaluje, te cude całą,
0: to znaczy,
1: te
0: Michał,
1: wszystkie
0: ja
1: cude.
0: Ja skonfigurowane. No. Właśnie, poczekaj, wejdę ci na kilka słowo. No. Tutaj dzięki mojemu koledze, który mi to pomógł ogarnąć, tylko u mnie na przykład jest taka rzecz, że moje jakby GPU, bo tam jest chyba wymagany GPU jakiś chyba 6 giga, a ja mam 4 i mi tam wyrzuciło mi błąd, że nie spełniam jakby, no, że jest za mało GPU na karcie graficznej. I mój kolega zmniejszył po prostu to i to zaczęło działać. Natomiast pytanie jest takie, gdybym na przykład chciał używać GPU, i on instalował w ogóle cudę. Instalował cudę, cudę ENA i inne tam jeszcze rzeczy. Czy jak to teraz wygląda? Bo on to robił w zeszłym roku bodajże.
1: No właśnie, Patryku, chciałem dokończyć. Spróbuj sobie tego Faster Whisper XXL. Spróbuj po prostu użyć tego i zobacz, czy to ci zadziała, bo tam właśnie jest to wszystko już wrzucone i całkiem możliwe, że to ruszy po prostu. Nawet może i z tym large'em, bo te modele do tego Faster Whispera, jak dobrze pamiętam, one też jakoś były optymalizowane. Tam możesz sobie też zresztą wybrać, z jakich modeli chcesz korzystać.
0: Czyli no, po prostu pobrać z GitHuba.
1: Tak, pobierasz zipa z GitHuba, on tam będzie miał ponad giga. W sumie ta paczka jest dość duża. Więc to sobie wypakowujesz, odpalasz co trzeba i po prostu działasz. I spróbuj, bo może to będzie rozwiązaniem twojego problemu. Ja poszedłem właśnie taką drogą na skróty i
0: zobaczymy,
1: i
0: co
1: mnie
0: on
1: to
0: sobie
1: działa.
0: Wybierze. Czy sobie wybierze GPU?
1: Tak, dokładnie. Czy... No, po prostu sobie to sprawdź.
0: I teraz jeszcze mam pytanie do ciebie, Piotrze. Przepraszam, że znowu się pojawi to pytanie, ale znowu Forza. Ja wiem, Piotrek, że ty nagrałeś o tym podcast, ale po prostu ta gra jest po prostu dla mnie cały czas rzeką, która nie ma dna. Bardzo dobrze. To bardzo dobrze świadczy o tej grze. A mianowicie, pierwsza rzecz jest taka, tam jest taki parametr, który nie bardzo wiem, jak on mi może pomóc i co on daje. On jest jakoś śmiesznie przetłumaczony w języku polskim. Opóźnienie przesunięcia kierowcy stereo czy coś takiego. Nie pamiętam.
2: Dobra, chyba wiem, o czym mówisz. To Ten parametr generalnie odpowiada na, on odpowiada za to, jak daleko gra patrzy do przodu, żeby ustawić ci dźwięk silnika w stereo.
0: I... Ale właśnie, kiedy się to... bo ja na przykład mam często taki problem, że na przykład jak zanim się zaczną te dźwięki te trzy, to on już zaczyna mi iść w prawo. Tak jakbym już miał
2: czyli
0: w tym momencie
2: tak skręcać. Czyli tak jakby już ta trasa pomału zaczynała skręcać, natomiast generalnie ja ci powiem tak, jeśli czujesz,
0: jak
2: że...
0: Jak to ustawić?
2: No to ja ci podpowiem tak, jeśli czujesz, że zaczynasz skręcać za szybko, no to sobie to zmniejsz. Jeśli z reguły czujesz, że skręcasz za późno, to sobie zwiększ ten parametr.
0: Ale właśnie po czym poznać, że skręcam za szybko? Bo generalnie jaki jest mój problem? Jak zaczynam skręcać i wydaje mi się, że skręcam, to w tym momencie wjeżdżam w tę linię i w tym momencie się wiadomo, nie udaje się ten zakręt.
2: No generalnie te zakręty są... To trzeba... Często skręcać delikatnie, to też zależy od tego, jak mamy ostry zakręt, bo ten dźwięk stereo reprezentuje linię, która też się przesuwa, tak? Ta linia też zakręca.
0: Więc
2: generalnie to nie jest tak jak w tym speedzie, że ten dźwięk to jakby to stereo ci sygnalizuje to, gdzie jest twój samochód na trasie, tak? Od tego masz te dźwięki na granicy toru.
0: Po czym poznać, że zacząłem skręcać we właściwym momencie jakby.
2: Po tym, że ten dźwięk generalnie albo zostaje na środku, w miarę na środku stereo, albo ewentualnie nawet jeśli ci się przesunie na bok, no to ci nie ucieka bardziej. Tylko utrzymuje się w jednym miejscu.
0: A jeżeli całkiem się przesunie na lewo na przykład?
2: Na przeciwną stronę to znaczy, że skręciłeś za szybko.
0: Bo zrobiłem bardzo delikatny jakby ruch gałki.
2: No ale to też zależy od samochodu. Niektóre samochody naprawdę szybko skręcają.
0: A w ogóle nie, ja mam teraz w trybie kariery samochód, który w ogóle jest jakiś dziwny, nawiedzony, bo ja na przykład nim próbuję hamować i kurde, on... Jest ten dźwięk piszczący, ja już normalnie puszczam gaz, mam dźwięk, że trzeba hamować i jest dźwięk, ja hamuję, już po prostu ten jest wciśnięty, a on po prostu hamuje strasznie wolno. Już mu dałem lepsze hamulce, ulepszyłem, dalej taki ma problem. I co zrobić, bo on opony no to, też ma inne.
2: Tak, ustaw, tak, to warto od tego zacząć, też upewnić się, że w tych ustawieniach assist masz hamowanie albo w trybie częściowo assist, albo ABS, najlepiej właśnie.
0: No to właśnie ja mam ABS-a włączonego i on tak jakby strasznie wolno hamował.
2: No są takie samochody, które hamują wolno, to też po prostu...
0: Ale myślałem, że jak zmienię hamulce, to mu się poprawi.
2: No, w jakimś stopniu się na pewno poprawiło, ale mimo wszystko, no wiadomo, też jak zależy też jak szybko jedziesz, no to też ta droga hamowania się po prostu zwiększa.
0: No cóż, to będę w takim razie to dalej próbował.
2: Próbuj dalej, tak jest.
0: A teraz taka informacja dla tych, którzy już sobie myśleli, że projekt Diablo 1, zwany Devilution, że dostępność umarła. No to was uspokajam, mimo że 2 lata minęły od takiej oficjalnej informacji, nie umarło. Powiem nawet więcej, jestem w stałym kontakcie z głównym deweloperem silnika i z osobą, która pomaga przy dostępności i to się rozwija swoim wolnym kosztem. I informacja jest taka, że jeżeli ktoś z was jest cierpliwy i chciałby mimo wszystko spróbować z czytnikiem ekranu, który jest zaimplementowany bez asyst nawigacyjnych w Diablo 1, to jeżeli wejdziemy sobie na projekt Devilution, pisane Devilution, to najnowsza wersja beta ma czytnik ekranu zaimplementowany, który działa ze wszystkimi czytnikami ekranu, w tym ZDSR-em od niedawna, ponieważ został zaimplementowany silnik, o który poprosiłem, czyli nie Tolk, tylko LipTolk. A LipTolk to jest ta taka nowsza wersja biblioteki Tolk, której należy używać i tam już jest w LipTolku, w ogóle jest oficjalnie ZDSR, jakby ktoś nie wiedział, zaimplementowany. I właśnie Devilution korzysta z LipTolka. Najnowsza beta po wejściu oferuje nam czytnik ekranu.
2: No to super.
0: A dostępność trwa i gościu powiedział, że deweloper powiedział, że jeżeli będzie to dostępność oficjalnie, zostanie to ogłoszone na Discordzie i na stronie projektu Devilution, ale mówił, że to jeszcze potrwa, bo jak wiemy, Devilution to jest projekt Diablo 1, który można uruchomić chyba na wszystkim, co służy do grania od PlayStation 1, PlayStation Vita, PSP, skończywszy na telefonach z Androidem i nawet z iOS-em. Także na wszystkim. Nie kłamie, na wszystkim.
2: No to oby to się dalej rozwijało i...
1: Robi się ciekawie.
2: Tak jest.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Dobrze, Patryku, czy jeszcze dla nas masz jakieś wieści?
0: Myślę, że na ten moment to jest tyle, aczkolwiek o grach będzie jeszcze mówione. Także jak coś, to jeszcze dogram, jeżeli
1: Dobra.
0: Coś nie będzie.
1: Okej. Okay. To dzięki w takim razie. Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. Zaglądam do waszych wiadomości na naszym panelu kontaktowym. No i tu mamy wiadomości od Marka. Marek nie testował Jeszło z zegarkiem, tylko Talkbacka testował. A może w sumie warto by było jednak, Marku, żebyś dał szansę Jeszło, bo może akurat, no mimo tego, że szybciej drenuje ci baterię, to coś tu udałoby ci się z nim podziałać. Natomiast jeszcze Marek napisał a propos tej porady, której udzielił Sylwester. Już sprawdziłem i w ustawieniach połączonego urządzenia jest zaznaczone, żeby odtwarzało dźwięki i połączenia, a w ustawieniach Talkbacka nie ma możliwości przekierowania czytnika na słuchawki. Liczę na to, że jakaś aktualizacja to naprawi, bo skoro Jeszło jest tak energożerny na zegarkach, to zniechęciło mnie do używania tego czytnika ekranowego na zegarku. Dodam, że na telefonie nie pożera takich ilości baterii. No tylko, że Jeszło, z tego co wiem, to w ogóle nie jest to pisany z myślą o zegarkach. Talkback całkiem możliwe, że tam ma jakąś swoją optymalizację pod zegarki, więc trochę mniej zżera tej baterii, jakoś to lepiej działa. No, Jeszło to jest typowy czytnik pod Androida i tyle. Ale no może akurat robiłby to, co chcesz. To jest taka ewentualność, to trzeba by było po prostu sprawdzić, a może Arek nas słucha i coś tu podpowie też.
3: To prawda. I mam jeszcze wiadomość od Piotra. Cześć. Coraz więcej komputerów na rynku ma poza CPU, GPU dodane NPU na potrzeby sztucznej inteligencji. Czy słyszeliście o doświadczeniach osób niewidomych z takimi komputerami?
1: To jest dobre pytanie, na które ja sam chciałbym znać odpowiedź. Nie słyszałem, żeby ktoś się w taki komputer wyposażył, a przynajmniej żeby z tego NPU jakoś intencjonalnie korzystał. Ciekawe, czy te komputery, no podejrzam, że tak, podejrzam, że te standardowe w technologiach X64 niekoniecznie tylko w ARM-ie mają też te chipy właśnie NPU, ale jak to dokładnie działa? Mówię tu o komputerach z Windowsem, to...
2: Tak, jakie no. Narzędzie z tego korzysta.
1: Tak, właśnie. Tak, no bo na Macu to jest inaczej, ale...
2: Tak, na Macu to można spokojnie kilka wskazać, no, od Whispera zaczynając.
1: Dokładnie.
2: Na przykład, tak, ale no, pewnie będzie tego więcej, na pewno jakieś działania w tle, nie wiem, czy na przykład nowe jakieś redukcje szumów dla mikrofonów, to chyba też już z tego korzystają na wspieranym sprzęcie. No pewnie będzie tego więcej. Na pewno myślę, że jeśli ktoś chciałby się takimi lokalnymi modelami bawić, no to warto zwrócić uwagę, żeby taki komputer miał też mocne GPU. Na pewno coś z serii RTX.
3: To może teraz przejdźmy jeszcze do newsów. Tu nam wiadomości zlatują. To może po następnej nowości jeszcze zajmiemy się wiadomościami. Phone Cam, czyli kamerka, którą zakłada się na ubranie.
4: Tak. I to jest kolejny startup, który jakoś został nagrodzony w czasie Consumer Electronics Show w Las Vegas na początku tego roku. Startup z Amsterdamu. Także jak najbardziej europejski, więc gdyby ktoś się zdecydował na zakup, to myślę, że z dostawami problemu nie będzie. No tylko, że ceny pewnie w euro. Ale te ceny nie mają być zbyt wysokie. A to dlaczego? No bo po pierwsze tu firma się chwali jakąś optymalizacją tego, przez to, że jest to kamerka łączona z telefonem, z naszym smartfonem, może być malutka i właśnie też taka, że wiele osób będzie na nią stać. Czym jest samo urządzenie? Urządzenie jest kamerą przyczepioną na ubranie, która właśnie, tak jak wspomniałem, łączy się z naszym telefonem i pozwala na przekazywanie do tegoż obrazu za pomocą szerokokątnej soczewki. Takim podstawowym przykładem użycia, czy jakby funkcją, czy zastosowaniem, z powodu którego stworzono takie urządzenie i pewnie dlatego też to może się okazać tańsze, bo grupa docelowa jest też szersza, to jacykolwiek pracownicy, którzy gdzieś tam pracują z klientami albo pracują na przykład w jakiejś ochronie, no chodzi o nagrywanie różnego rodzaju incydentów, tak? Coś się wydarzy, ktoś się tam dopuści jakiegoś ataku cielesnego i żeby potem dało się nagraniem udowodnić, jak tak naprawdę, jak temu było. I no, to jest jakby podstawowe użycie, aczkolwiek firma się też chwali, że można by tego użyć jako kamerki mocowanej na rower, jako kamerki bezpieczeństwa takiej monitoringowej, jako dzwonka do drzwi z kamerą i tak dalej, że wszędzie to można zamontować, połączyć ze smartfonem i działa. No i jednym z przykładów użycia, który jest no dość szeroko opisywany, jest właśnie zastosowanie dla osób z dysfunkcją wzroku. Jest tak napisane na stronie producenta, że dzięki tej kamerce będzie możliwe połączenie się za naciśnięciem zaledwie jednego przycisku z naszym asystentem, czyli z jakąś osobą po drugiej stronie i przekazywanie obrazu, dźwięku oraz naszego położenia GPS tejże właśnie osobie. Przypuszczam, że do tego będzie używana jakaś ich aplikacja, no bo raczej jak już takie konkretne dane, no to musi to wspierać dana aplikacja, a też niestety wątpię, że czy na Androidzie, czy na iPhonie, zwłaszcza bezprzewodowe sprzęty tego typu, mogą się podpinać jako główna kamera. Więc obawiam się, że no o ile tutaj twórcy tego rozwiązania nie podejmą jakiejś konkretnej współpracy z jakimiś aplikacjami typu Be My Eyes, no to będziemy raczej używali tego z naszymi znajomymi i przez jakąś ich dedykowaną aplikację. No ale to są zmartwienia na później. Zobaczymy, kiedy kamera rzeczywiście będzie już sprzedawana na rynku. Natomiast to, czym oni też się chwalą, to jest integracja z jakiegoś rodzaju sztuczną inteligencją. I tutaj mowa jest o rozpoznawaniu obiektów, czytaniu tekstów, a nawet, że dzięki dostępowi do GPS i właśnie tym obrazom z kamery będzie możliwa precyzyjna nawigacja. No także próbuję tutaj wejść na grubo, jak na sprzęt dla pracowników pracujących gdzieś tam z klientami i jak na takie zastosowania w bezpieczeństwie. Natomiast no nie
1: tak
4: wiemy,
1: w ogóle to jest też bardzo śmiałym posunięciem i zastanawiam się, czy oni to konsultowali z kimkolwiek, kto jest biegły w prawie, żeby reklamować takie narzędzie jako coś do nawigacji, bo wszystkie aplikacje i wszystkie usługi, które, o których słyszałem i które kojarzę, to wyraźnie zastrzegają, że rozwiązanie, czy to z użyciem sztucznej inteligencji, czy rozwiązanie, które angażuje osobę widzącą, ale będącą po drugiej stronie, ERA na przykład, no to wyraźnie mówi, że takie rozwiązanie nie służy do tego, absolutnie nie do nawigacji, nie do poruszania się w przestrzeni jakiejś publicznej, gdzieś tam do przechodzenia na przykład przez ulicę i tego typu czynności, no bo to wiadomo, że to jest po prostu duże ryzyko.
4: To prawda, ja widzisz, nie popatrzyłem na to z tej strony, bardziej stwierdziłem, że no kolejne rozwiązanie, które używa obrazu z aparatu, jakiegoś AI i GPS-a, żeby dawać wskazówki, no ale słuszna uwaga. Ja się zastanawiam nad czym innym. Jaka będzie jakość tego obrazu w zależności od tego, gdzie to przyczepimy, bo tak naprawdę no my mamy na przykład już te szelki na smartfony i smartfona teoretycznie na takiej pozycji jak tą kamerkę można sobie już teraz przymontować. No ja bardziej liczyłem na jakieś okulary, które będą to rejestrować z pozycji głowy, bo mimo wszystko, okej, kamera przyczepiona na ubranie, fajnie, bo nasze ciało jest poniekąd statywem i pewnie możemy w jakiś sposób bardziej kontrolowany niż machanie ręką z telefonem gdzieś tam tą kamerę dopasowywać, żeby było coś sensownie widać. No ale chyba jeszcze bardziej naturalnie i teraz już tak trendy byłoby, że tak powiem, zrobić to w formie okularów, gdzie po prostu głową możemy jakoś obracać i trochę tak jakby z pozycji naszej twarzy, naszych oczu nawet, ten obraz wysyłać. No ale to, co nam zapewnia to urządzenie, a czego nie zapewniają nam szelki na pewno, to jest dyskrecja. To, że ta kamerka będzie mała, więc albo nie będzie jej widać w ogóle, albo będzie dużo mniej podpadała niż wielkie szelki z telefonem wystawionym na zewnątrz.
1: Z drugiej strony także może na przykład da się podczepić ją do okularów takich naszych tradycyjnych. Czemu by nie?
4: Można. No także wiele tutaj jest niewiadomych. Trochę jest filmików na stronie różnych, którymi jeszcze muszę się zapoznać. To, co mnie na pewno zniechęciło do firmy, to jest to, że reklamują się jako produkt, który też mógłby być używany przez osoby niewidome. A mają na przykład wycinki z prasy, które jakoś tam wspominają o nich, jakieś tam opinie czy artykuły, rzucone jako screenshot, który nie jest nijak opisany, oprócz tego, że press releases, no to dużo wiadomo. Gdzieś tam inne miejsca są, gdzie są jakieś obrazki niepodpisane. Jakieś te tak zwane akordeony, czyli te takie rozkładane menu, tak, gdzie przycisk zwinięty, przycisk rozwinięty powinien być, to tu jest zwykły nagłówek. Co prawda, jak się naciśnie Enter, to się to rozwinie i da się to czytać, no ale jak na produkt reklamowany naszej grupie docelowej, no to strona jest moim zdaniem słabo zoptymalizowana. No produkt jeszcze nie jest w sprzedaży. Też stwierdzili, że bardziej się pochwalą jakimiś szczegółami tej technologii, dzięki której jakoś to urządzenie zoptymalizowali właśnie kiedy urządzenie na rynku się pojawi. No są, ale za to już jakieś dane kontaktowe. Jest i numer telefonu, i e-mail, więc można też z firmą podjąć kontakt i jakieś pewnie pytania zadawać. No ja będę na pewno śledził, co się z tym będzie działo, no i zobaczymy, za ile ten produkt się pojawi.
3: Tak jest. Wiadomości mamy. Muszę tylko je poznajdować, dlatego że tych wiadomości troszeczkę tutaj naprodukowaliście, tych wiadomości, słuchacze, ale mamy. Iwo, witam. Ostatnio na moim iPhone'ie zauważyłem, że cały czas mówi mi nieprawidłowa pisownia. A drugie pytanie to, czy są jakieś dodatkowe polskie głosy na iOS-a oprócz tych wbudowanych? No i od razu mogę powiedzieć na drugie pytanie. Polskie głosy. No jest Pola, choć ma ogromne opóźnienia na iOS-ie z jakiegoś powodu. Producent zrzuca winę na iOS-a. Natomiast jest jeszcze Espik. No i o polskie to chyba tyle. Nie wiem, czy jest coś jeszcze. A co do pierwszego pytania?
2: No, jeśli to się pojawia, to system generalnie cały czas sprawdza pisownię podczas pisania. I on generalnie powinien język wykryć, więc jeśli piszesz prawidłowo, to jeszcze autokorekta pewnie też pomaga, no to ten komunikat nie powinien się pojawiać. Natomiast można to po prostu wyłączyć, jakby cię to irytowało, to od razu samo sprawdzenie pisowni. Ten komunikat niestety w VoiceOverze na iOSie nie da się tego wyłączyć, nie wiem czemu, na Macu można. I to prawdopodobnie, ale nie dam tutaj 100% gwarancji, będzie w ustawieniach klawiatury, czyli ustawienia ogólne i klawiatura może tam się to da wyłączyć.
3: Mamy jeszcze wiadomość od Sylwestra, to jest wiadomość już głosowa, tylko że nim się nie odtwarza, teraz już będzie.
5: Kiedyś były Asusy, ale nie wiem, czy teraz te Asusy, jakim oni zostanie, jaka jakość jest, Może Asusa by polecić mu.
3: Tylko nie wiem, czy tu mowa o zegarkach.
1: Myślę, że
2: nie,
1: to
2: myślę, chodzi o komputerów.
3: Aha, być może. To znaczy, wiecie, z komputerami, nie wiem jak ze stacjonarnymi, ale jeżeli chodzi o laptopy, to dla nas jest ważne kilka rzeczy, czy może się okazać ważne kilka rzeczy, które dla osób widzących albo nie mają znaczenia, albo mają znaczenie marginalne. Czasami dla nich to są rzeczy nawet... te rzeczy, które dla nas są kiepskie, dla nich są fajne. Jakiś AI do poprawy głosu, który na przykład nie pozwala nam na zastosowanie programów typu Equalizer Apo, który okej, jest programem dość z jednej strony trudnym do ustawienia, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś to ustawi, to jest szansa, że może nam nagle mikrofon w komputerze, nie zawsze oczywiście, ale są takie sytuacje, w których ten mikrofon w komputerze nagle zacznie się zachowywać całkiem miło, jeżeli chodzi o dźwięk. Bo wyłączając czasami te AI-e różne i ulepszacze, możemy też zablokować dostęp tego typu programom. Masę różnych innych rzeczy, które... No, nigdy nie wiadomo, co producent umieści w takiej gotowej konfiguracji, więc ja osobiście w ogóle jestem raczej zwolennikiem komputerów składanych na życzenie, czyli kupuję po prostu procesor, kupuję pamięć, nawet niech mi to sklep jakiś, powiedzmy, zaufany złoży i wtedy mam komputer rzeczywiście dedykowany do swoich potrzeb.
1: No ale tak, ale to w przypadku raczej komputerów stacjonarnych.
3: Stacjonarnych.
1: Z laptopami, a tu Piotr, który dzwonił, okay, to dobra. Pytał nas o laptopa.
2: O laptopa się pyta. Tak. Laptopa.
1: Chociaż no, też są tego typu komputery, laptopy, które można sobie niejako składać, chociaż w Polsce one są bardzo mało popularne.
2: Tak, jest to ten... frameworki, czy one są w Polsce dostępne?
1: No właśnie nad tym się zastanawiam. Pewnie trzeba by było to jakoś sprowadzać.
3: I nie wiem, czy aż tak to jest mimo wszystko.
2: No to znaczy trochę niewidomych ma te frameworki, oni generalnie chwalą sobie je, natomiast na przykład jeśli komuś zależy na tym, żeby ten komputer jakoś długo na baterii działał, no to one na razie tego, z tą baterią jest różnie, wiem, że te komputery jakoś słabo usypiają, co może stanowić problem. Innym problemem, na który niektóre osoby zwracały uwagę, to też nie będzie kwestia kluczowa dla wszystkich, ale no, jakby ktoś na przykład chciał właśnie bawić się w AI, no to w tym momencie do frameworków nie da się zamontować karty RTX, czyli karty od NVIDIA. I to też może być wada.
3: W dodatku może być tak, że czasami serię na serię, znaczy serii, w jednej serii będzie coś, czego w drugiej nie będzie, więc tutaj naprawdę czasami warto gdzieś tam jakby konkretny, nawet czasami model z konkretnego roku najlepiej gdzieś mieć wypróbowany, bo różnie to bywa. Także no niestety.
1: Tak, a bardzo ciężko jest mieć taki ogląd na różne konfiguracje komputerów. Jak kiedyś, kiedy zajmowałem się różnego rodzaju takimi serwisowymi działaniami, no to mi przez ręce przechodziło naprawdę sporo różnych komputerów. To też miałem taki ogląd na to, co tam jest, jak to działa i jeżeli te komputery były w miarę nowe, no to też udawało mi się być na bieżąco. No teraz to zupełnie nie. Aczkolwiek, no tu jak mówiliśmy, ta marka Lenovo wydaje się być taką, która brzmi dość obiecująco. Rozczarowaniem ostatnich lat jest niestety Dell.
3: Mamy wiadomość od Rafała.
6: No to tak, sprawdziłem. Weszłem w przeglądarkę Safari dokładnie na iPhone'ie. No i tam skomunikowało, że jest tam ta witryna niebezpieczna i tak dalej. Sprawdź, czy certyfikat jest ważny i tak dalej. Pomimo tego, że certyfikat jest nieważny, chcę wejść na tą stronę. No i dałem, że tam może by weszło i tak. No i bez problemu się to Flow Radio Safari się otworzyło. No może w sumie warto by było jednak Marko. Mam. Tylko właśnie tak mówię. Czuło się, że jest strona niebezpieczna, ale się otworzyło.
1: To jest bardzo dziwna sytuacja z tym, dlaczego u was te certyfikaty się nie odświeżają. Czy tam jest po drodze jeszcze jakieś, nie wiem, zabezpieczenie, jakieś narzędzia do monitorowania sieci? O co tu chodzi? Bo to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. No, trzeba będzie jeszcze to posprawdzać. Chociaż tak jak mówię, mi trochę brakuje punktu zaczepienia, bo... No bo u mnie działa, no a jak działa, to ciężko zrobić, żeby nie działało.
3: To prawda. I jeszcze jest wiadomość od Sylwestra.
5: A skąd mam wziąć Jeszło na Watcha, skoro mam tylko na starym telefonie Jeszło, a na nowym Samsungu, znaczy na Samsungu nie mam, bo Jeszło na Samsungu nie działa. A na starym Oppo A17 działa Jeszło. I jeżeli chodzi o zegary, to skąd mam wziąć ten program Jeszło?
1: To jest dokładnie ta sama wersja, którą instalujesz na telefonie. Na stronie Tyflo Podcastu, nawet pod ostatnią audycją o nowościach w Jeszło, którą opublikowałem wczoraj, jest też link do repozytorium z GitHuba, z którego możesz sobie pobrać najnowszą wersję Jeszło i w ten sposób ją wgrać. Ja w ogóle polecam, Sylwestrze, posłuchać audycji o nowościach w Jeszło. Tam też rozmawiamy trochę o tym, rozmawiamy o instalacji na zegarku, więc jeżeli te tematy cię interesują i w ogóle nowości w Jeszło, to ja polecam serdecznie. Jest już ta audycja w Tyflo Podcaście, jest dostępna czy na naszej stronie, czy w serwisach streamingowych, tam gdzie audycje publikujemy.
3: I ostatnia wiadomość od Mileny.
7: Witajcie, z tej strony Milena, a ja tutaj mogę powiedzieć, że na przykład jak teraz jestem u siebie w domu, bo tydzień właśnie temu byłam u chłopaka i właśnie miałam taki problem tutaj, co on przedstawia. Tylko ja to patrzyłam wtedy w Chromie na iOSie. A teraz jak patrzyłam u siebie, będąc w domu, w Chromie na iOSie czy tam w Safari, no to żadnego komunikatu nie miałam, bez problemu mi się to odpaliło. To tyle, pozdrawiam.
1: No więc właśnie, więc to jest dziwna sytuacja, to jakieś problemy takie typowo jednostkowe, mam wrażenie. Ale czemu? To jest zagadka.
3: No i jeszcze rzutem na taśmę mamy wiadomość od Sylwestra.
5: Ale ja wczoraj słuchałem na audycję właśnie waszą, opublikowana była. Ja całą audycję przesłuchałem, tylko nie mogłem znaleźć tego linku.
1: Bo on jest w opisie. On jest w opisie. Tam go znajdziesz.
3: Natomiast wcześniej jeszcze nagrał nam się Maciek, natomiast ta wiadomość jest długa i ja ją jeszcze troszeczkę tutaj próbuję przynajmniej odrobinkę poprawić. I może zanim odtworzymy tę wiadomość, to jeszcze pójdzie jakiś temat. W zasadzie zostały nam już standardowe punkty programu, czyli może zacznijmy sobie od drobnych newsów.
2: Tak, i dzisiaj drobne newsy będą dwa, ale same pozytywne, także myślę, że się możecie ucieszyć nawet z tego faktu. Pierwszy drobny news to kolejny dodatek do NVDA, kolejny dodatek z kategorii dodawanie w aplikacji do NVDA, można tak powiedzieć. Dodatek nazywa się Reminder App i tutaj już można się domyśleć, do czego nam ten dodatek będzie służył, bo jest to dodatek, który pozwala nam do NVDA konfigurować sobie różne przypomnienia, ale też działa nam jako książka adresowa. Dodatek został stworzony przez Adriano Barbieriego z Włoch, bardzo was przepraszam. I no, został on przetłumaczony na ten moment właśnie na język polski, ale też na język angielski. Może też polskie tłumaczenie za jakiś czas się pojawi. Będzie link do komentarza, czy właściwie do postu na liście z dodatkami NVDA, skąd go można ściągnąć. I generalnie po instalacji dodatek możemy sobie wywołać skrótem NVDA Shift F2. Spowoduje to otwarcie okna. I to okno, można spokojnie powiedzieć, wygląda jak taka pełnoprawna aplikacja, bo w głównym oknie tego dodatku, ja sobie go nawet szybko tutaj otworzę, mamy listę, gdzie możemy sobie wybrać datę. Ściałkami góra-dół, lewo-prawo wybieramy sobie datę. Tabulatorem przechodzimy, mamy listę wszystkich przypomnień. Jeśli nawigujemy sobie po datach i ustawimy się na dacie, gdzie jakieś przypomnienia są, no to mamy na to dźwięk. A też z poziomu menu możemy sobie zdecydować, możemy sobie wyświetlić takie globalne listy wszystkich typów przypomnień, bo tych typów jest kilka i właśnie mamy tutaj też pasek menu pod altem, w którym mamy takie tradycyjne menu, mamy menu file, czyli plik, i w tym menu plik właśnie mamy funkcję importu i eksportu wszystkich danych. Wiem też, że w przyszłej wersji będzie opcja, żeby skonfigurować, gdzie te dane mają być przechowywane, co na przykład może nam się przydać do synchronizowania sobie tego, na przykład, nie wiem, wskazujemy sobie folder na Dropboxie na przykład, czy na dysku Google, i wtedy jeśli mamy ten dodatek na kilku komputerach, no to one nam się będą synchronizować. Natomiast następnie mamy menu Modify, czyli modyfikuj, i tutaj już znajdziemy polecenia, żeby dodać nowe przypomnienia. Właśnie mamy nowe przypomnienie, jest to skrót po prostu Ctrl-N, edytuj to jest F2, przenieść to jest Ctrl F2, usuń to jest delete, tak standardowo, tutaj też to jest wszystko dostępne z tego paska menu. Możemy też dodać dodatkowe notatki sobie takiego przypomnienia, co jeszcze mamy w menu, usuń wygasłe przypomnienia, więc my możemy tą listę oczyścić. Możemy usunąć wygasłe przypomnienia o lekach, no bo tutaj mamy taką kategoryzację, i mamy dostęp do książki adresowej pod skrótem F4. No i jeśli sobie wejdziemy do konfiguracji nowego przypomnienia, to co tutaj możemy sobie zdecydować? Mamy kilka typów przypomnień. Możemy ustawić przypomnienie, powtarzające się przypomnienie, i te funkcje powtarzania są dosyć rozbudowane. Urodziny, przypomnienie o wzięciu leków i powtarzające się przypomnienie o wzięciu jakiegoś leku. Mamy tutaj oprócz jeszcze wydarzenia, właśnie nam się to ustawia na wydarzeniu, a jeszcze powyżej mamy jakąś rocznicę, możemy sobie dodać. Jak tutaj sobie nawiguję w ogóle po tych opcjach, to też taka informacja, która pewnie się nie wszystkim spodoba, to jest dodatek z typu tych, które lubi wydawać siebie różne dźwięki. Nie są jakieś długie dźwięki, ale jeśli kogoś irytuje, że na przykład jak jakieś okienko się otwiera, są jakieś takie krótkie dźwięki, jakieś klikania, tego typu rzeczy, no to no może to was zdenerwować. Nie da się na ten moment tych dźwięków wyłączyć. Mi się akurat to się podoba. Ale wiem, że nie każdy takie smaczki lubi, więc na to tutaj zwracam uwagę. Ale oprócz dźwięków, no co możemy wpisać? Oczywiście możemy sobie, dodając nowe przypomnienie, ustawić opis. Możemy ustawić sobie czas. Możemy sobie ustawić, na ile minut przed wydarzeniem ma nam się włączyć alarm. Jeśli chodzi o powtarzanie, to powtarzanie może być codziennie, co tydzień, co rok, oraz niestandardowe. Tutaj mamy taką pustą wartość na końcu pola komitetu, co jest też ciekawe. No ale można sobie takie przypomnienia powtarzające sobie ustawić. Kiedy konfigurujemy sobie jakąś rocznicę lub urodzinę, to też możemy sobie wybrać konkretny dźwięk melodii. I też trochę melodii z tym dodatkiem przychodzi. No, mamy kilkanaście wersji Happy Birthday na przykład i też jakieś inne fanfary. W ustawieniach też możemy sobie wybrać dźwięk alarmu na inne powiadomienia. I tutaj też mamy kilkadziesiąt różnych dźwięków do wyboru. Od takich naprawdę głośnych jakichś syren, bo takie bardziej spokojne jakieś dźwięki powiadomień, więc tutaj też pewnie każdy znajdzie coś dla siebie, a gdyby wam mimo wszystko czegoś brakowało, to po prostu można sobie nowe pliki wkleić, w dokumentacji piszę, gdzie to można wkleić. Jeszcze eksplorując pasek menu, mamy menu widok i tutaj możemy sobie skrótami F5 wyświetlić wszystkie urodziny, wszystkie wydarzenia F6, wszystkie powtarzające się przypomnienia, to jest Shift F6, rocznice F7, leki F8 i powtarzające się leki Shift F8. Także tutaj tych opcji jest trochę, no w ustawieniach to możemy sobie właśnie wybrać dźwięk, zdecydować co jaki, co ile mają się powtarzać alarmy, co ile minut, jeśli włączymy sobie drzemkę, możemy zdecydować, czy czas ma być nam podawany w formacie 12 lub 24-godzinnym. I możemy zdecydować, czy dodatek ma automatycznie sprawdzać, czy są nowe wersje. Także mimo to, że to jest dodatek, to tak bardziej to wygląda po prostu jak taka tradycyjna aplikacja i faktycznie tak się to zachowuje. Więc jeśli ktoś szuka takiej prostej aplikacji do przypomnień, akurat korzystacie z NVDA i nie przeszkadza wam, że wasze przypomnienia będą sobie siedzieć w waszym czytniku ekranu, no to myślę, że warto się tym dodatkiem zainteresować. I to jest pierwszy drobny news, a drugi dotyczy urządzenia Ableton Move, czyli takiego bardzo dostępnego grooveboxa, czyli takiego urządzenia, które nam pozwala komponować proste, zapętlone melodie. Jest to pierwsze urządzenie w swojej klasie, które jest dla nas dostępne dzięki czytnikowi ekranu, który możemy sobie uruchomić poprzez przeglądarkę. Logujemy się na odpowiedni adres, kiedy urządzenie jest na tej samej sieci Wi-Fi, co na przykład nasz komputer lub smartfon. I w ten sposób to urządzenie może do nas przemówić. A to jest w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie mamy sieć Wi-Fi. A co by było, gdybyśmy na przykład byli gdzieś w pociągu lub samolocie, chcieli sobie coś stworzyć, no i chcielibyśmy, żeby jednak to urządzenie do nas przemówiło. Mamy do dyspozycji tylko smartfon, nie mamy żadnego miksera, mamy jedną parę słuchawek, powiedzmy, które sobie do tego urządzenia podłączyliśmy. No i jak ten problem rozwiązać? Urządzenie możemy podłączyć bezpośrednio do smartfona przez port USB-C. I co ciekawe, ono wtedy jest widoczne zarówno jako urządzenie audio, jak i urządzenie z portem ethernetowym, więc możemy się wtedy do tego czytnika ekranu zalogować bez problemu, to po prostu zadziała. Ale do tej pory, kiedy to zrobiliśmy, nie mieliśmy dźwięku, bo mimo to, że urządzenie jest widoczne jako karta dźwiękowa, no to nie przekazywało nam dźwięku z urządzeń podłączonych na USB, czyli po prostu naszego telefonu nie było słychać. Natomiast to wszystko się zmieniło po najnowszej aktualizacji. Tutaj dziękuję Patrickowi Perdue, który dużo pisze o tym urządzeniu, chwali się rzeczami, które na tym Abletonie tworzy. I zwrócił właśnie uwagę na to, że pojawiła się wersja oprogramowania w 1.3, która dodała funkcję samplowania z dźwięku z urządzeń podłączonych na port USB-C. Samplowanie, czyli po prostu możemy coś nagrać, tak? Puszczamy sobie jakiś film na przykład na YouTubie z telefonu i go nagrywamy do tego urządzenia. Natomiast efektem ubocznym tego jest to, że jeśli sobie takie samplowanie włączymy, no to po prostu też dźwięk z naszego telefonu, a co za tym idzie też na czytnik ekranu, po prostu słyszymy w słuchawkach, które do tego Abletona mamy podłączone. Także to nam bardzo ułatwia życie, bo po prostu na właśnie na takiej sytuacji, jeśli mamy to jedne słuchawki, nie mamy miksera, no to wystarczy, że podłączamy nasz telefon do Abletona. Na Abletonie, na telefonie wchodzimy sobie na adres odpowiedni, a na Abletonie naciskamy przycisk, żeby to samplowanie uruchomić. Tam musimy odpowiednią kombinację przycisku nacisnąć, natomiast to nie jest jakieś bardzo trudne i kiedy już to zrobimy, no to dźwięk będziemy słyszeć i już możemy sobie wszystko skonfigurować. Także to aktualizacja, która nie miała bezpośrednio nam pomóc, ale nam pomogła i to znacząco właśnie w takich sytuacjach. Swoją drogą też Patrick odkrył inne ciekawostki związane z tym urządzeniem. Na przykład jak uzyskać dostęp do SSH, czyli do takiego, do powłoki, no bo to urządzenie generalnie działa na Linuxie, co jest o tyle dla nas przydatne, że można to ponoć jakoś zrobić, kiedy mamy je podłączone właśnie przez port USB-C do komputera i wpisując odpowiednie polecenia można dodać do niego, czy edytując odpowiedni plik, teraz już nie pamiętam, no to jest na jego Mastodonie gdzieś rozpisane, dodać swoją sieć Wi-Fi. co normalnie dla nas jest niedostępne, to jest o tyle istotne, że to jest właśnie jedyny sposób, w jaki możemy z tym urządzeniem się skomunikować, żeby ten czytnik ekranu sobie otworzyć. Także też kolejne obejście na taki chyba największy problem związany z tym Abletonem Move, przynajmniej na ten moment. No także cały czas fajnie, że to urządzenie się rozwija. Zobaczymy, jakie jeszcze nowości się w nim pojawią. Może jeszcze coś właśnie związane z jego dostępnością.
1: A tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Odbieramy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: Sławek z tej strony.
1: Cześć Sławku, słuchamy.
8: Ja dzwonię w sprawie też tych komputerów, o których Piotr się wspomniał. Ja mam na przykład Lenovo i jestem zadowolony, ale dzwonię też w sprawie tego, co Sylwester się pytał o Jeshuo. Chodzi o to, że tam w opisie pewnie jest, ale jest normalnie w audycji jest podawany adres, dlatego że jak Arek przeglądał, to pamiętam, zapytałeś się właśnie, Michał, zapytałeś się jego, czy właśnie skąd pobierać, bo tak rozmawiamy o Jeshuo i skąd to pobrać.
1: Zgadza się.
8: I on właśnie mówił.
1: Tak, ale ja jeszcze też w opisie odcinka podrzuciłem link zarówno do tej poprzedniej audycji z 2019 roku, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby sobie tego posłuchać, tak historycznie, ale też i tam jest informacja, skąd można pobrać i tam jest dokładnie link podrzucony, że można pobrać z repozytorium w serwisie GitHub. Wystarczy w to wejść i po prostu tam no, będą konkretne. Dokładnie, dokładnie.
8: Nierender właśnie.
1: Tak.
8: Slash Jeshuo.
1: Zgadza się.
8: Bo też można to znaleźć na Accessible Android
1: tak,
8: Com też
1: tak.
8: Można znaleźć.
1: No i tam jest sporo anglojęzycznych informacji odnośnie Jeshuo, jakaś lista gestów, poleceń. No, jeżeli ktoś chce wejść w ten temat, to
8: tutaj
1: tak.
8: Tutaj mi mówiło, tam jak wszedłem na GitHub, to było 2025 0128, a na Android, Accessible Android było 2025-01-26.
1: No bo widocznie oni podlinkowali jeszcze do nieco starszego wydania, a teraz mamy nowsze.
8: Tak, to pewnie
1: bo
8: tak.
1: Na GitHubie zawsze będziesz mieć najnowsze.
8: No tak, tak. A ciekawe, czy tam jeszcze są jakieś te czytniki ekranu, jakieś jeszcze inne na przykład, bo kiedyś tam było o tym, o Rigeli też było też coś. I...
1: Tak, no to jest pod Windowsem. Rigela to się cały czas rozwija jakoś.
8: Pod Windowsem, tak. Bo na Androidzie teraz w tej chwili TalkBack, właśnie w tej chwili Jeshuo, no i tam ten Prudence też coś tam się trochę...
1: No dokładnie, tam... dokładnie. Coś tam się powolutku dzieje.
8: No to było wszystko, właśnie o to mi chodziło.
1: Okej, okay, to dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie.
8: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Trzymaj się.
3: I mamy jeszcze dwie wiadomości od Maćka.
9: Cześć wam. Kilka rzeczy mam dla was takich około AI-owych, powiedzmy, że. Głównie w obrębie chata GPT. I może zacznę po pierwsze od tego, co już jest. Jeszcze w niezbyt szerokim, dostępny dla niezbyt szerokiej grupy odbiorców, co prawda, natomiast jest faktem, że się pojawiło. Na razie zarezerwowany dla modeli Pro, to znaczy dla planu GPT Pro za jedyne $200 miesięcznie, więc droga zabawa. Natomiast i w USA chyba, z tego co wiem, w Unii chyba jeszcze nie, ale tutaj sobie niczego obciąć nie dam. W każdym razie, bo wydaje mi się, że o tym nie mówiliście, o czymś takim jak deep research, czyli generalnie głębokie przeszukiwanie, głębokie badanie, analizowanie. Funkcja, mówiąc w skrócie, która jeśli wpiszemy czatowi odpowiednie polecenie, odpowiedni prompt i doszczegółowimy go, tak doprecyzujemy, jest nam w stanie wygenerować wręcz kilkudziesięciostronicowy raport na zadane pytanie jako odpowiedź generalnie na dużo tematów. Jeżeli na przykład, nie wiem, chcemy rozwinąć jakąś swoją działalność gospodarczą, powiedzmy coś i chcemy się przygotować, żeby jak najlepiej na rynek wejść, albo już prowadzimy sobie coś, no to mocne, słabe strony znajdzie albo z zakresu edukacji, albo z zakresu no, różne. Przedsiębiorstwo, marketing, zarządzanie, generalnie tego typu rzeczy, mocne, słabe strony, różne statystyki, dane statystyczne i tak dalej. Jest nam w stanie zrobić ponoć bardzo fajnie kompleksowy raport, ale też jeśli chodzi o zakup czegoś, o wybór optymalnego produktu w dobrym stosunku jakości do ceny na przykład, no to podobno to nam jest w stanie ten deep research od OpenAI zrobić. Na razie, tak jak mówię, w wersji Pro, podobno od kilku do 30 paru minut zdaje się, że on sobie coś takiego robi, no bo jednak przeszukuje internet, źródła bierze, weryfikuje, sprawdza, no wymyśla, łączy, rozumuje, no i składa taki raport, nie? Więc generalnie coś takiego jest już. Natomiast tak jak mówię, na razie plan wyłącznie Pro, plus jeszcze nie. Nawet jakby to USA miało być. Podobno jakiś kanał, pod jakiś gość na YouTubie twierdzi, że w planie plus niby też to jest i że się losowo pojawia u różnych użytkowników. Niemniej no ja tego jeszcze po pierwsze nie widziałem w Europie, to znaczy nie łącząc się po VPN-ie, jak również będąc w Stanach wirtualnie również tego nie doświadczyłem.

że do tego czasu jeszcze będziemy się musieli zastanawiać, jakiego modelu do jakich zastosowań mamy wybrać. Natomiast podobno od modelu GPT-5 na podstawie promptu, na podstawie pytania, jakiemu zadamy, to system, ujednolicony system sztucznej właśnie inteligencji czata GPT będzie nam dobierał ten odpowiedni model i optymalizował pod kątem też samego zużycia, jeśli chodzi o te limity. Limity ponoć też mają zostać fajnie zwiększone. Podobno no, to ma być tak, że im więcej zapłacimy, tym te modele będą bardziej zaawansowane, tak? Jeżeli będziemy mieli ten Pro, to że podobno będą te limity znacznie większe, to znaczy znacznie więcej będziemy mogli zrobić. A w tym plus, nawet ci darmowi użytkownicy, którzy są, będą mieli dostęp do tych najnowszych modeli, do tego GPT-5. Natomiast nie będzie możliwości wtedy pozwolenia sobie na zbyt wiele, prawda? No bo jednak co darmo, niestety to darmo. Plus i Pro też będą mieli gdzieś tam więcej. No wiadomo, najwięcej ci Pro. I coś takiego ma być w każdym razie. Jak nie na dniach, to na tygodniach, że podobno, więc no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, poczekać, zobaczymy. I ostatnia rzecz, która mi się gdzieś tam przypomniała odnośnie GPT, konkretnie webowego serwisu tegoż, nieco zmienił się sposób interakcji, jeśli chodzi o skróty klawiszowe, o wysyłane polecenia, bo teraz mamy tak, że jeżeli chcemy wysłać wiadomość, to musimy Command Enter klepnąć względnie Control Enter, jeśli korzystamy z Windowsa. Nie wiem, czy wy też zauważyliście taką zależność, ale u mnie tak było. Mało inaczej. Jeżeli odpalałem dany czat z aplikacji na macOS-a, czy tam iOS-a, już nie pamiętam, wtedy nie miałem tego. Wtedy normalnie po kliknięciu w return, w sensie enter, normalnie wysyłał mi wiadomość, ale jak odpalałem nowy czat zupełnie, no to klepnięcie w enter nic nie dawało, to znaczy dawało. Wstawiało nowy wiersz po prostu, żeby tworzyć bardziej sformatowany tekst, ja nie wiem, bardziej podzielony na wiersze i tak dalej. Klepanie w ten enter względnie return nie dawało mi nic, dopiero command return wysyłało mi polecenie. Więc tutaj taka w razie w, gdyby się kto zastanawiał, co się w zasadzie porobiło, no to się właśnie tak porobiło, że taka drobna modyfikacja zaszła. To jest rzecz jedna. A druga, ostatnia, która mnie też dosyć mocno nurtuje, zniknął mi, słuchajcie, ze strony, z tego webowego serwisu, zniknął mi tryb głosowy. Nie wiem, czy wy to potwierdzacie, czy korzystacie, czy bardziej z aplikacji, powiedzmy, natywnych na systemy operacyjne, bo no tak jak mówię, zniknął mi zwyczajnie tryb głosowy. Jeszcze parę dni temu ten przycisk był, a teraz go nijak nie ma. Więc to też jest dobre w sumie, coś tam podziało. Myślałem, że będę mógł rzadziej używać aplikacji na macOS-a, bo ona no, mimo wszystko z najprzyjemniejszych nie należy. A jednak się okazuje, że jak sobie będę chciał z nim pogadać, to bardziej będę musiał sobie ją odpalić, żeby sobie z tym pogadać. No także niestety. Chyba tyle ode mnie. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za wysłuchanie i no i mam nadzieję, że jeżeli korzystacie, to że podpowiecie, czy wam też ten tryb głosowy z wersji webowej zniknął, czy też nie, czego dalej macie. Nie przedłużam. Trzymajcie się. Wszystkiego pięknego. Szkoda, że za tydzień was na żywo nie będzie. Natomiast jeżeli będziecie nawet w tej formie nagranej, to ja się bardzo ucieszę z tego powodu i was z chęcią będę również i w tej formie słuchać, a tymczasem zwykle podcastów jako takich odcinków chyba nie polecałem, no to jeszcze jedna krótka wiadomość ode mnie, ale bardzo tutaj w sumie z dedykacją bardziej do wiadomości chyba w sumie do Arka Świętnickiego, bo co prawda aplikacji jeszcze nie testowałem, ale spadłeś mi Arku jak z nieba z tą aplikacją Custom Shortcuts. Po prostu piękna sprawa. W ogóle też to, że ten podcast taki fajny, krótki, to też jest druga rzecz, ale w ogóle to, że ta aplikacja, bo swego rodzaju odpowiedź na to, co ja się kiedyś tutaj skarżyłem. W tymże przeglądzie, że sobie cholera nie mogłem skrótu do aplikacji, w aplikacji podcasty dostosować, więc tutaj, bo te skróty systemowe są okropne, to znaczy te ustawienia systemowe, więc jakby dziękuję Ci serdecznie tutaj na antenie za ten podcast. Myślę, że sobie to jakoś tam wytestuję, bo warto, jeśli się nie uda, to się już faktycznie będę chyba za innym podcast playerem w sumie rozglądał.

0: zwłaszcza, że ta nawigacja po rozdziałach, zwłaszcza na iOSie mnie wkurza, to jest też jeszcze inna rzecz. Ale w każdym razie dzięki śliczne za ten podcast. A ja miałem do tych przeglądów w sumie wrzucać tą wiadomość na początku kierowaną do znajomych odnośnie tego wideo plus w czacie GPT, tego trybu wideo, połączonego głosowego z wideo. Natomiast uznałem, że finalnie materiał i tak ma 20 minut, więc wrzucę to jako osobny podcast, to znaczy wyślę Michałowi i generalnie, co byście się nim mogli cieszyć, skoro można się dzielić, to czemu nie? Także osobna audycyjka taka się pojawi, taki odcineczek. No, jak dla mnie nietypowo 20 minut, a nie godzina, prawda? Więc no, oczekujcie, my się cierpliwia, a się pojawi. Zwłaszcza no, ci, którzy też mają darmowy ten GPT, bo tam jeszcze niestety OpenAI tego nie wprowadziło, tylko w planie Plus i Pro, no więc tym bardziej można czekać na udostępnienie też przede wszystkim dla darmowych użytkowników z wypiekami, bo to jest naprawdę fajna rzecz. I chyba coraz mniej powtarza się tak swoją drogą, więc no tym bardziej, coraz mniej to uciążliwe się staje. Dobra, tyle ode mnie. Nie zabieram więcej czasu antenowego. Pozdrawiam serdecznie, uściski się, no i do kolejnego następnego razu.
1: Tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od Maćka, ale to jeszcze nie wszystkie wiadomości, które do nas przyszły.
2: Powiem taką ciekawostkę, bo weszłam jeszcze raz, no tam odpaliłem Safari i tam wpisałem to radio.tyflopodcast.net i już tego komunikatu nie było. Nie wiem, czy zapamiętało, czy co. W każdym razie już się nie pluło, bo ja czyszczałem historię. Ale jak bym chciał ten nowy port odpalić w aplikacji Ether, to nie działa. No to, żeby was słuchać w aplikacji Ether, no to musi być na tym starym porcie. W Ether, na starym porcie trzeba was słuchać, a w wyglądarce można już normalnie. To tyle.
1: To już w ogóle przedziwna sytuacja.
3: Tak, ale ja podejrzewam, że to jest ewidentnie coś gdzieś u Rafała w tle, jeszcze jakiś dodatkowy mechanizm, o którym nie wiemy, a o którym z chęcią bym się dowiedział, bo to nie jest pożądane zachowanie.
1: To prawda. I to chyba wszystkie wiadomości, tak mi się przynajmniej wydaje. W związku z tym można przejść już do drugiego naszego stałego punktu programu, czyli jakież to, Piotrze, nowości w grach.
4: No, zaczniemy od informacji, która z jednej strony zaskoczyła, z drugiej strony no, myślę, że mogliśmy prędzej czy później tego typu informacji się spodziewać. Mianowicie kolejny kultowy deweloper postanowił zakończyć udział w rynku gier audio, natomiast akurat tutaj w tym przypadku jego gry nie znikną, a mianowicie tutaj mówimy o GMA Games, firmie, która jest na rynku od, oni tutaj mówią od 25 lat, ale chyba tam nawet będzie rok albo dwa więcej. I to jest naprawdę kultowa firma, dzięki której mieliśmy takie tytuły jak Shades of Doom, czyli taka pierwsza strzelanka audio, GMA Tank Commander, czyli gra, w której no, dowodzimy czołgiem, czy Lone Wolf, czyli gra, w której dowodzimy łodzią podwodną, albo Time of Conflict, czyli gra, w której już dowodzimy wszystkim, co się da i co to była taka pierwsza naprawdę skomplikowana gra audio strategiczna. Albo możecie ich kojarzyć też na przykład od aplikacji takiej jak VipMood. VipMood, czyli taki bardzo prosty, z jednej strony prosty, z drugiej bardzo rozbudowany program do grania w moody, czyli no, takie gry tekstowe online, które są bardzo popularne na zachodzie, ale w Polsce też kilka polskich moodów się pojawiło. I VipMood był o tyle fajną aplikacją, że no, był od początku tak naprawdę zoptymalizowany pod wszystkie czytniki ekranu, był bardzo prosty w obsłudze, ale z drugiej strony też posiadał naprawdę rozbudowany system programowania, który pozwalał ludziom tworzyć tak zwane soundpacki, czyli czyli takie paczki, które dodawały jakąś muzykę i dźwięki do tych moodów. No i wiele takich paczek właśnie pod VBooda przez te kilkanaście lat istnienia tego programu na rynku się pojawiło. No i oprócz VBooda tam jeszcze powstało kilka darmowych gier, różne takie gry karciane, program do rzucania kośćmi, no trochę rzeczy pan David Greenwood stworzył. Stworzył też własny silnik do gier, na którym no, jego wszystkie gry działały, właśnie Shades of Doom, Tank Commander, ale na przykład też Pac-Man Talks czy Sara and the Castle of Witchcraft od PCS Games. PCS Games zwinęło się z rynku w zeszłym roku, też o tym wspominaliśmy. No i co się stało z GMA? No, wszyscy, którzy kiedykolwiek od GMA zakupili jakieś gry, no teoretycznie wszystkie, ja zakupiłem, ale informacji takiej nie dostałem, ale trochę osób dostało maila, mail, który też został opublikowany na ich stronie internetowej i w komentarzu znajdziecie link do tego ogłoszenia. Ogłoszenie zostało opublikowane na walentynki 14 lutego. I to ogłoszenie zaczyna się, mówiąc, po wielu dekadach do społeczności grania z niepełnosprawnościami. David Greenwood postanowił odsunąć się od rozwoju gier. Jego praca otworzyła drogę do bardzo imersywnych gier audio, a jego wkład był bardzo doceniany przez wszystkich graczy na całym świecie. Żeby zapobiec temu, żeby te wszystkie fenomenalne gry przepadły w historii, Nathan Tech przejęło zarządzanie i wsparcie wszystkich produktów GMA Games, aby te produkty były nadal dostępne, w pełni funkcjonalne i dostępne na lata. Co to dla nas znaczy? To znaczy dla nas tyle, że po prostu wszystkie gry będą nadal dostępne i wspierane. Wszystkie nasze zakupione tytuły są bezpieczne, nasze klucze będą cały czas działać, możemy też się kontaktować, gdybyśmy jakiś klucz zgubili. Strona GMA Games i adresy e-mail będą cały czas aktywne, czyli no właśnie strona gmagames.com oraz adres na przykład sales@gmagames.com, czyli no taki adres wsparcia. Prace jakieś konserwacyjne w przyszłości i potencjalne jakieś poprawki. Naszym priorytetem będzie utrzymanie stabilności, ale zastanawiamy się nad ulepszeniem tych tytułów, gdzie to będzie możliwe. No tutaj mamy też taki akapit, kto to jest Nathan Tech. No jeśli słuchacie tych przeglądów, no to wiecie, no bo Nathan Tech, czyli pan Nathan Smith, przez lata też stworzył dużo różnych programów, od kalendarzy, odtwarzaczy multimedialnych Kaleope, program do Reddita Luna for Reddit. Stworzył też swojego czasu dużo gier. Między innymi stworzył też własnego mooda. Mood się nazywał Cosmic Rage. Jest to taki typowy przykład takiego mooda osadzonego w klimatach science fiction, który to miał właśnie oficjalną paczkę z dźwiękami, rozwijaną równolegle samym moodem, i właśnie ta paczka powstała pod VIP mooda. Więc tutaj przypuszczam, że bo ludzie na forum Mario Games zastanawiają się właśnie, dlaczego akurat Nathan Smith przejął to wszystko. No i się ludzie zastanawiają. Zwłaszcza, że wszystkie gry GMA są pisane no już dosyć leciwym języku Visual Basic 6, który już nie jest wspierany przez Microsoft od lat, a Nathan głównie pisze swoje programy w Pythonie. No ale jednak poświęcił dużo czasu nad właśnie tą paczką do Cosmic Rage'a. Wiem, że z VIPmoodem jakiś czas temu były problemy z serwerem licencyjnym, który po prostu padł, i rezultatem tego było to, że no, program na szczęście działał, ale sypał błędami przy starcie. Może tam próbował zgłaszać Davidowi różne rzeczy, które nie były gdzieś naprawiane. Może po prostu chciał, żeby ludzie nie stracili dostępu właśnie na przykład do jego paczki do Cosmic Rage'a czy do innych moodów. No i może stąd taka decyzja została podjęta. No co będzie dalej? No na ten moment nic się nie zmieni, na szczęście, w takim sensie, że te gry cały czas zostaną dostępne. Ja myślę, że byłoby fajnie, gdyby w przyszłości, może to, jeśli już nie będzie możliwe, żeby te gry dalej wspierać, żeby one jednak były w jakimś stopniu udostępnione. Ludzie proszą, żeby może ten silnik GMA Engine udostępnić, bo są ciekawi, jak te gry się pisało. Ponieważ to było narzędzie, które w jakimś stopniu było graficzne, ale nigdy nie było udostępniane tak publicznie, oprócz wybranym osobom, na przykład właśnie Phil Lasak z PCS miał do niego dostęp. Więc no, trudno mi powiedzieć, co pokaże przyszłość, jakie dokładnie tam były, jaka tam umowa została zawarta, jeśli chodzi o przyszłość tych programów. No, niemniej jednak na szczęście to dla nas znaczy tyle, że no, mimo to, że żegnamy kolejnego naprawdę uznanego dewelopera gier audio i życzymy mu spokojnej emerytury, przynajmniej jeśli chodzi o rozwój gier, no to fajnie, że jego wszystkie tytuły cały czas będą dostępne dla kolejnych pokoleń, no bo ja wychowałem się właśnie na GMA, między innymi jak pewnie wiele osób, które tej audycji słuchają. Jeśli jeszcze nie graliście właśnie w te gry, o których wspominałem, no to warto sobie te zaległości nadrobić, bo mimo to, że te gry już mają ponad 20 lat, niektóre z nich, no to cały czas naprawdę trzymają bardzo, ale to bardzo wysoki poziom, także warto sobie te zaległości nadrobić. gmagames.com, gmagames.com, jeśli ktoś jeszcze nie wchodził na tą stronę. No dobrze, to teraz przejdźmy do innych nowości. Zostajemy w tematach Nathan Tecka w sumie, bo oprócz tego, że Nathan Smith przejął GMA Games, no to jeszcze wypuścił coś od siebie. Wypuścił narzędzie, które nazywa się Accessive Frots i jest to dostępny i bardzo prosty w obsłudze klient, taki emulator do uruchamiania gier Interactive Fiction, tak zwanych pisanych pod maszynę Z-Code. To jest coś, co było bardzo popularne kiedyś, jeśli ktoś pamięta takie gry jak serię Zork, czyli takie pierwsze gry tekstowe generalnie, no właśnie to są takie gry, w których wpisujemy odpowiednie polecenia, żeby poruszać naszą postacią i rozwiązuje różne zagadki poprzez odpowiednie, nie wiem, zbieranie przedmiotów i zrobienie odpowiednich rzeczy z tymi przedmiotami. Te gry były bardzo popularne kiedyś, właśnie te 40 ponad lat temu, natomiast teraz cały czas są ludzie, którzy takie gry piszą, jest duża społeczność wokół tego typu gier, no i trochę powstało dostęp do tych emulatorów na różne systemy do tych gier. Natomiast na Windowsa nic takiego współczesnego, prostego od jakiegoś czasu się nie pojawiło. Jest taka aplikacja jak Winfrot TTS, która mówiła do nas przez API. No ale fajnie byłoby, żeby znaleźć coś, co mówi do nas, no, na przykład przez czytnik ekranu. No i z tego samego założenia wyszedł Nathan Smith, który stwierdził, że to chciałby stworzyć coś jeszcze prostszego. No i właśnie dzięki temu pojawiło się Accessive Frots, który no, pozwala nam uruchamiać te gry z dysku, ale mamy też od razu w nim dostęp do bazy danych EF Archive, która zrzesza społeczność, która takie gry tworzy. W tej bazie danych znajdziemy setki takich różnych przygód tekstowych, które możemy sobie ściągać. No, z tym ściąganiem teraz jakieś problemy były, ale wiem, że one mają być rozwiązane. Natomiast kiedy już jakąś grę sobie załadujemy, no to spotkamy się z naprawdę prościutkim interfejsem, gdzie mamy jedno pole edycji do wpisywania naszych poleceń, drugim polem tylko do czytu, gdzie możemy sobie przeczytać to, co do nas gra mówi. Mamy też oczywiście wszystko czytane w czasie rzeczywistym przez nasz czytnik ekranu i też mamy jakieś dodatkowe skróty klawiszowe, które nam pozwalają szybko też przeglądać to, co gra do nas mówi. Także jeśli szukacie takiego prostego narzędzia, żeby tego typu gry uruchamiać, no to warto się tym Accessive Frotsem zainteresować. Następnie mam tutaj kilka aktualizacji, ale zanim aktualizacje, to jeszcze powiem o jednej grze, która została udostępniona publicznie we wczesnym dostępie. To jest gra, którą miałem okazję testować prywatnie kilka tygodni temu podczas playtestów. No, developer postanowił już teraz ją udostępnić szerzej całej społeczności. Jest to gra, która nazywa się Echo Commander. Gra, którą uruchamiamy sobie po prostu w przeglądarce. I jest to po prostu gra w statki. No i ktoś może zapytać, no ale to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. No nie. Ale tutaj deweloper postanowił dodać kilka takich naprawdę ciekawych smaczków. No, możemy oczywiście grać przeciwko komputerowi, ale też możemy grać w trybie drużynowym, w trybie co-op z drugą osobą. I wtedy walczymy my i nasza druga osoba, którą sobie zaprosiliśmy, walczymy przeciwko komputerowi, po prostu kolejno albo my atakujemy, albo atakuje nasz kolega. I naszym zadaniem po prostu jest zniszczyć statki wroga, zanim on zniszczy wszystkie nasze statki. Ale mamy też kilka narzędzi, które nam w tym pomogą. Mamy na przykład sonar, który kiedy oddamy jakiś strzał, możemy uaktywnić i jeśli wykryje jakiś statek wrogi w pobliżu, no to nas o tym poinformuje, no można podpowiedzieć, że prawdopodobnie znajduje się jakiś cel nad nami, no i wtedy wiemy, żeby celować bardziej do góry, możemy ewentualnie tą informacją podzielić się z naszym kolegą z drużyny.
3: Czyli to nie jest taka standardowa gra w statki, gdzie mamy plansze, literki, cyferki i te koordynaty i tu celujemy.
4: Od tego się zaczyna, ale właśnie to jest tak rozbudowane. Mamy taką typową planszę, mamy takie typowe statki o różnych rozmiarach, no ale dodatkowo właśnie mamy sonar. Mamy jeszcze różne dodatkowe bronie, które możemy sobie uaktywnić. Możemy na przykład uaktywnić sobie taką broń, która nam pozwala uderzyć w 3 czy tam 4, teraz nie pamiętam, cele naraz. I też dostajemy wtedy komunikację, jak ile celi, ile trafień udało nam się zdobyć. Mamy też taki mały element AI, mamy polecenia głosowe. Więc oprócz tego, że możemy grać z klawiatury, to możemy też wydawać naszej załodze polecenia i powiedzieć, co chcemy strzelić, gdybyśmy chcieli usłyszeć raport, stan gry, co tam się na planszy dzieje. I są plany, żeby to rozszerzać jeszcze bardziej, żeby były jakieś kolejne dodatkowe przedmioty, na przykład, żeby ten sonar jakoś zagłuszyć. Jeszcze jakieś nowe, kolejne rodzaje broni, różne jakieś typy misji, gdzie będziemy musieli te statki w jakimś stopniu bronić. Tam deweloper ma naprawdę ciekawe pomysły, jak tą grę rozwijać. Także okazuje się, że od takich prostych statków można stworzyć naprawdę coś bardziej rozbudowanego, strategicznego. Autor obiecuje, że co tydzień będą się pojawiać kolejne aktualizacje do tej gry. Jeśli jesteście zainteresowani, żeby sobie to przetestować, czy sami, czy z kolegą, no to będzie link do wątku na forum Mario Games, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. Gra też ma swój Discord, gdzie można porozmawiać bezpośrednio z deweloperem. Obiecuje on, że kolejne aktualizacje będą się pojawiać co tydzień, a wiem, że też za jakiś czas ma się też pojawić wersja mobilna zoptymalizowana właśnie pod smartfony. Także no, ciekawy pomysł na rozwinięcie statków. I na koniec dwie aktualizacje. Kolejna gra od Oriola Gomeza dostała aktualizację, która przepisała ją pod nowy silnik NVGT. To oznacza dla nas o tyle, że po prostu będzie działała lepiej na nowych komputerach, nowych wersjach systemu Windows, ale też oprócz Windowsa będzie działała na Macu. I tym razem jest to gra Villains from Beyond. To jest właściwie gra, która została stworzona przez zespół, bo oprócz Oriola też w tej grze maczał palce Guillem Leon, który był w sumie odpowiedzialny za główny projekt. Jest to wersja audio takiej starej strzelanki z lat 80., która nazywała się Zevius. I to jest gra, w której generalnie strzelamy do innych statków, generalnie gra science fiction. Strzelamy albo do statków, które do nas nadlatują z powietrza, lub zrzucamy bomby na bazy, które atakują nas z dołu. Jednocześnie oczywiście musimy też unikać pocisków, które na nas lecą. Możemy też zbierać różne przedmioty, które nam mogą broń ulepszyć. Z czasem też będziemy napotykać różne bossy. Będziemy też mogli wejść do sklepu, w którym możemy sobie różne ulepszenia kupować. Więc gra jest też z jednej strony prosta, ale też bardzo rozbudowana i trudna. I jest tyle ciekawe, że domyślnie mamy dźwięki takie bardzo retro, właśnie wyciągnięte z tego oryginalnego Zeviusa, ale też możemy sobie w grze zmienić paczkę dźwięków na coś bardziej współczesnego, gdyby ktoś wolał. I jeśli ktoś jeszcze nie grał, a lubicie takie gry zręcznościowe, to naprawdę polecam. Chociaż gra, przyznaję się, jest dosyć frustrująca, no, nie jest łatwa, ale jeśli uda nam się dojść do tam właśnie poziomu, nie wiem, 5., 6. czy nawet wyżej, no to daje naprawdę ogromną satysfakcję. No i w tej najnowszej aktualizacji jest ona też dostępna na Macu, co też bardzo, bardzo cieszy. I na koniec kolejna aktualizacja, tylko nieoficjalna od społeczności, tym razem od społeczności chińskiej. Mamy nową wersję Sound RTS-a, która znacznie rozbudowuje silnik. I to jest coś, co na razie jeszcze nie zostało wykorzystane, ale wiem, że już jacyś autorzy modów do Sound RTS-a pracują nad tym, żeby ten nowy silnik wykorzystać, bo po prostu on znacznie zwiększa możliwości tworzenia różnych jednostek, które mogą mieć różne typy ataków, w tym ataki, które mają konfigurowane pore rażenia. Mogą mieć kilka typów ataków jednocześnie. Ta aktualizacja pozwala na dodawanie ataków w taki sposób, że one mogą mieć różny efekt na różnego typu pancerzy. Jednostki mogą czasami unikać ataków, tam też można procentowo różne szanse ustawić. Na to wszystko można przepisać własne dźwięki. No tak, generalnie to są nowe funkcje, których mogą wykorzystać deweloperzy tworzący nowe jednostki pod całą RTS-a, więc ono musi zostać wykorzystane. Natomiast jeśli to się stanie, a wiem, że już jakieś prace nad modyfikacjami trwają, no to takie mody po całym RTS-a działającego na tej właśnie rozszerzonej wersji będą dużo bardziej rozbudowane niż podstawowa gra, która sama w sobie też przecież trzeba przyznać jest naprawdę rozbudowana, no ale na efekty tego, na co ten mod nam może pozwolić, będziemy po prostu jeszcze musieli poczekać. Ale warto sobie ten link zapisać w zakładce, bo ta wersja może nam być za jakiś czas potrzebna, gdybyśmy chcieli z takich modyfikacji skorzystać. No i to wszystko.
3: A skoro o grach mowa, Patryk obiecał, że jak coś jeszcze będzie miał do dodania, to będzie do nas dzwonił i słowa dotrzymuje. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Tak jest, słowa dotrzymuje. Jeszcze jedna aktualizacja gry Soul Blaze. To jest taka gra bazująca na Pokemonach, gdzie rzucamy kostką i płacimy kośćmi za techniki, za umiejętności. Dostała aktualizację, dostała poprawki w czytniku ekranu i dostała możliwość pobrania dema na Steamie. Mało tego, możemy sobie również na Steamie zażyczyć, że chcemy testować wersję beta, no tylko, że z tym musimy poczekać. Mamy tam taki link, że chcemy dołączyć do testów, no i po dołączeniu musimy czekać, a już może się dostaniemy do testów, może nie. To zależy od twórcy. Natomiast jest, i co jeszcze ważne, w grze jest samouczek, czyli taki podstawowy samouczek. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to możemy sobie włączyć samouczek. Możemy również zapisywać sobie nasze rany, no bo to jest gra typu roguelike, czyli po prostu zawsze zaczynamy ze starterami podstawowymi, z podstawowymi kartami, a jeżeli na przykład nie chce się nam grać, możemy zapisać sobie run i wrócić do niego o dowolnej porze. Także to jest Soul Blaze. Tak, aktualizacja wyszła niedawno. Także ode mnie, jeżeli chodzi o gry, to tyle. Natomiast jeszcze właśnie się, Michale, chciałem zapytać o Faster Whispera, ponieważ sobie go pobrałem. Jest jedna rzecz, której nie jestem w stanie, jakby nie rozumiem, o co mu chodzi, bo robię wszystko zgodnie z, jakby z pomocą. Chodzi o, że tam jest jakiś problem z tym, żeby wybrać model, bo generalnie on sobie z jakiegoś, tam przy jakimś, przy okazji sam pobrał ten model medium i go skopiował do folderu models, ale na przykład o co chodzi? Jest, no po prostu bez podawania czegokolwiek, tak chciałem po prostu sprawdzić, czy byłbym w stanie sobie zainstalować inny model, więc wpisuję tak, jak tam jest w tym usage w konsoli, jak się tam wejdzie do katalogu z tym i wpisze się Faster Whisper, no to pokazuje się cały help. No to zrobiłem tak, jak tam jest, że wpisałem model z małych liter, tak jak tam jest wpisane, spacja i na przykład large, bo tam tych large'ów jest kilka. Ja wpisałem akurat ten jeden large, dałem enter i wyskoczyło mi unknown model found in folder i tam jest ścieżka do tego, tam C, users i tak dalej, bla, models, no i tam cała ścieżka. Stwierdziłem sobie, dobra, może się pobiera te modele jakąś inną komendą, więc użyję tego, co jest, czyli ten medium, więc pisałem model, spacja i z mojej litery medium i również mi wyskoczyło unknown models, ale że se spróbuj znanych modeli typu medium i tam one są wypisane normalnie z małych liter w cudzysłowie, no to ja tak wpisuję. To dlaczego on stwierdza, że...
3: Patryku, polecenie, które u mnie działa i sprawdziłem je sobie nawet teraz z historii, to działa tak, że wywołujesz ten plik wykonywalny, czyli ten Faster Whisper XXL exe. Tak.
5: Spacja, myślnik.
3: Dwa myślniki.
5: Czemu dwa myślniki?
3: Aha. Dwa myślniki. Nie jeden. Dwa myślniki. Model. I teraz wpisujesz spację i tu wpisujesz, ja akurat korzystam z dwójki, z large'a dwójki, więc large minus V2.
5: Bo jest zwykły large, też zwyczajny.
3: Wiesz co, nie wiem, czy on się teraz nie będzie nazywał V1, ale ja generalnie używam large'a dwójki, z moich testów najlepiej działa. Ta trójka jakoś im się nie udała, więc ja zostałem przy dwójce.
5: Ale na przykład jak będę chciał z tego mediuma skorzystać, który jest
3: pobrany... No to
5: pobrany.
3: Medium, po prostu medium wpisujesz. No to, tylko no tylko model, ale jak wpisałeś model? Dwa myślniki przed model? Czy jeden?
5: Jeden.
3: No to wpisz dwa i sprawdź. Bo może tu o to chodzi.
5: Okej. Okay. To w takim razie sprawdzę i nagram się na WhatsAppie w razie czego.
3: Okej.
5: Okay. Żeby już nie dzwonić.
3: Dobra. A w razie czego ja mogę ci podesłać gdzieś tam, to na WhatsAppie nawet, czy gdzieś całe to polecenie, którym ja sobie wywołuję rozpoznawanie. Może ci w czymś pomoże.
5: Okej.
3: Okay. Dobra. No to dzięki w takim razie. Trzymaj się.
6: No i to tyle, jeżeli chodzi o Tyflo Wieści, natomiast przyszła nam jeszcze wiadomość od słuchacza, zaraz powiem, co zostało napisane. Piotr do nas napisał, cześć, czy polecacie jakiś podcast lub audiobook z ćwiczeniami gimnastycznymi, na przykład opis ćwiczeń na mięśnie kręgosłupa i tym podobne?
3: Dobre pytanie.
6: Chyba nie, tak mi się wydaje. W takim razie przechodzimy do technikaliów. Tutaj mamy dwie wiadomości. Jedna dobra, jedna zła. Tradycyjnie może zacznijmy od tej złej, bo cyberprzestępcy są coraz bardziej pomysłowi i również zabezpieczają swoje strony internetowe.
3: Tak, cyberprzestępcy chcą nas okradać w jak najbardziej komfortowy dla nas sposób i dbając o nasze bezpieczeństwo. Mówię to oczywiście z sarkazmem dosyć dużym, ale słuchajcie, to jest no, już coraz większa pomysłowość tych złoczyńców. A mówię o tym na podstawie dzisiejszego ataku, który miałem okazję zaobserwować i z którym miałem okazję trochę się pobawić, bo czemuż by nie, ale naprawdę zajęło mi chwilę zastanowienie się, czy aby ktoś tutaj nie ma racji. Ale już mówię o co chodzi i jak cała rzecz wyglądała. Otóż słuchajcie, dostaję ja SMS-a od Netflixa. Dostaję SMS-a od Netflixa, że był jakiś problem z subskrypcją moją na ten serwis. No i link, za pomocą którego mogę sobie tę subskrypcję przedłużyć. I zwykle takie phishingowe linki wyglądają albo łudząco podobnie do Netflixa czy jakiegokolwiek innego serwisu, jeżeli chodzi o adres, tylko że bardziej na zasadzie tej jakichś literówek w domenie, albo w ogóle są to jakieś bardzo długie adresy. A tu wykazali się przestępcy bardzo dużą pomysłowością, bo adres był w rodzaju wygasła subskrypcja albo jakoś tak .com, więc taki, że człowiek mógł pomyśleć przez chwilę, no niektóre serwisy internetowe no mają jakieś takie różne adresy, które są proste i może Netflix coś takiego wprowadził. Wchodzę ja na tę stronę, no i pojawia mi się strona w sumie dosyć podobna na pierwszy rzut oka, zwłaszcza jeszcze z telefonu, do Netflixa i prosi mnie o podanie mojego loginu i mojego hasła. Ale ja wcześniej sprawdziłem sobie jeszcze w Netflixie na koncie, czy ja mam problem z tą subskrypcją, czy nie, jak to wygląda. No i okazuje się, że nie, że wszystko jest w porządku, że żadnych kłopotów nie ma, płatność zeszła, więc nie mam się czego obawiać, że mi wyłączą tego Netflixa. No więc stwierdziłem, że okej, spróbuję się z tą stroną pobawić. No i zacząłem sobie ją testować na komputerze i wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie. Wchodzę na tę stronę i pierwsze, co widzę, to taki ten komunikat od Cloudflare'a, który na przykład się pojawia chyba przy Perplexity, że prosimy poczekać, tam to on się bardzo szybko znika, ale to jest właśnie od Cloudflare'a komunikat, taka kapcza specjalna, o której zresztą kiedyś mówiłem w Tyflo Przeglądzie, że to jest jeden z trybów tej kapczy, że on weryfikuje, czy my jesteśmy człowiekiem. Więc tutaj się ludzie, którzy tę złośliwą stronę podstawili, najpierw chcą upewnić, czy my jesteśmy aby w ogóle człowiekiem i czy my mamy tu czego szukać, żeby im automaty nie wypełniały tego formularza. Następna informacja na stronie, strona zabezpieczona przez ReCAPTCHA. No więc też zabezpieczenie, tym razem od Google'a, które jeszcze dodatkowo ma zapewniać, że tu się nic złego nie stanie. I ta strona, ten fakt, że strona jest zabezpieczona przez ReCAPTCHA, to była tylko taka informacja, nie było niczego więcej, ale ReCAPTCHA, o ile wiem, to teraz też ma jeden z takich trybów bardzo automatycznie działających i wykrywających to, że dany użytkownik jest robotem i jeżeli użytkownik jest robotem, to go zablokuje po prostu. Więc nie trzeba już nawet niczego zaznaczać. Ta ReCAPTCHA jest w stanie się uczyć naszych zachowań i automatycznie po prostu albo nas puści dalej, albo nas zablokuje. Więc dwa zabezpieczenia na stronę, która tak naprawdę ma wykraść nasze dane. A wykrada nasze dane dwojakie. Bo ja sobie przeszedłem przez ten cały proces, żeby sprawdzić, jak to w ogóle wygląda. No i pierwsza strona, pierwsza rzecz, to oczywiście podaj swój login i swoje hasło do Netflixa. No, to już wiedziałem, że to jest złośliwe coś, więc podałem totalnie zmyślone dane. No i oczywiście otrzymałem informację, tak, twoje konto w serwisie Netflix zostanie zablokowane, nawet jeszcze nie zostało, tylko zostanie zablokowane, bo nie zapłaciłeś ostatniej faktury. No więc teraz, żeby to naprawić, to podaj nam, proszę, wszystkie swoje dane. Imię, nazwisko, adres i oczywiście co? Przechodzimy na sam koniec do płatności. Tu płatności są dwie. Pierwsza metoda płatności, karta kredytowa. Druga metoda płatności, kod zniżkowy. Oczywiście klikam w kod zniżkowy, opcja tymczasowo niedostępna. No, prawdopodobnie tymczasowość będzie wieczna w tym przypadku. No ale jak najbardziej mogę podać dane karty kredytowej, czyli numer, datę ważności, kod CVV. No, sprawdzę sobie. No, są strony internetowe do testowania, czy nasza bramka płatności działa prawidłowo. Można sobie niedziałający numer karty płatniczej wygenerować, co zrobiłem, wpisałem, przeszło. Podziękowali za płatność i poinformowali mnie, że teraz już mogę oglądać bez problemu Netflixa, że wszystko już zostało odblokowane, że bardzo mi dziękują za współpracę. I jeszcze na koniec był przycisk, który przekierowuje mnie do Netflixa. I tym razem przekierowuje mnie do serwisu oryginalnego Netflixa. Więc ktoś tu naprawdę pomyślał, ktoś naprawdę zadał sobie sporo trudu, żeby taką stronę przygotować w miarę wiarygodnie i to się naprawdę zaczyna robić bardzo niebezpieczne, bo o ile już wiadomo, że to, że połączenie jest szyfrowane, że mamy kłódkę przy pasku adresowym, albo że po prostu przeglądarka nas informuje, że połączenie jest bezpieczne, to absolutnie już nie ma żadnego znaczenia, bo taki certyfikat to sobie może wygenerować każdy. Teraz mechanizmy, które są używane do zabezpieczania strony, są wykorzystywane przez przestępców. Nazywajmy rzeczy po imieniu i tych ludzi. Oni po prostu chcieli mnie okraść. A podejrzewam, że w momencie, kiedy i w dobie sztucznej inteligencji, to naprawdę nie jest wielkim problemem i prawdopodobnie właśnie tak było, że ta strona została w ogóle stworzona przy użyciu AI. Dostał pewnie jakiś prompt. Stwórz mi taką stronę, która będzie wyglądała podobnie do Netflixa. Bo rzeczywiście ona wyglądała nawet dosyć podobnie do Netflixa. Jedyne co, to tam była różnica taka, że te linki, no niektóre nie były klikalne, ale na telefonie, a tu wektor ataku jest właśnie skierowany na użytkownika z telefonu, to nie mamy raczej wielkich szans na to, że użytkownik będzie się na tym skupiał i będzie klikał i sprawdzał, czy te linki się da kliknąć, czy nie. No jego interesuje to, żeby się zalogował, podał dane i pozwolił się okraść. Więc taki morał z tego jest, że słuchajcie, trzeba naprawdę uważać i bardzo się zastanawiać nad tym, co my w ogóle robimy, bo oczywiście to, że wiadomość przyszła od Netflixa, to nie wiem, czy na samym początku o tym w ogóle wspomniałem, ale tak, ona przyszła od Netflixa, był podrobiony po prostu Netflix w nagłówku, nadawcą SMS-a był Netflix, to jest akurat dosyć proste w przypadku telefonii komórkowej, żeby coś takiego zrobić, można się podpisać tak naprawdę w dowolny sposób i jeżeli dostaniemy SMS-a od Netflixa, a w dzisiejszych czasach to czy to iOS, czy to Android grupuje nam te wiadomości w wątki, no to ja w tej konwersacji powyżej miałem informacje dotyczące płatności, czy nawet nie płatności, tylko jakichś kodów, gdzie musiałem potwierdzić, czy na przykład gospodarstwo domowe mi się nie zmieniło i tam jakaś no cała historyczna korespondencja z Netflixem. Więc na to trzeba bardzo uważać. Natomiast co budzi jednak pewną nadzieję, to oczywiście taką wiadomość od razu przesłałem do CERT Polska na 8080 i otrzymałem od razu informację zwrotną, że to jest próba oszustwa. Więc oni już wiedzą, pozostaje tylko mieć nadzieję, że tego typu domeny zostaną naprawdę szybko zablokowane, chociaż tu problemem jest to, że ta domena jest hostowana właśnie w ramach Cloudflare'a. I to też mnie trochę niepokoi, chociaż to nie jest pierwszy przypadek, że właśnie ci cyberprzestępcy zaczynają wykorzystywać tego typu narzędzia, które są wykorzystywane do tego, żeby rzeczywiście użytkownikom zapewnić no, jak największe bezpieczeństwo. To tu zaczyna robić się coraz większy problem. Cloudflare no pewnie za jakiś czas to usunie, ale ile osób w międzyczasie da się okraść? No, może być z tym problem.
7: Niestety, tak może być. I ostatni news, chociaż zanim jeszcze ostatni news, mamy króciutką wiadomość od Patryka, że co do modelu, dwa myślniki zadziałały. Także fajnie.
3: No to super.
7: I ostatnia wiadomość, jak się rzekło, jest od Pawła, Apple pozwoli na przenoszenie zakupów pomiędzy kontami.
8: Tak, i to jest mniej ekscytujące, niż mi się na początku wydawało. No ale opowiem. Otóż okazuje się, że można mieć w ramach jednego chyba urządzenia nawet dwa Apple ID. Konto podstawowe i konto dodatkowe. I to konto dodatkowe może być tym, na którym dokonujemy zakupów. I no, nowość polega na tym, że można sobie od teraz te zakupy skonsolidować i je przerzucić z tego dodatkowego Apple ID na to główne. No ale właśnie, tutaj mój zawód jest wielki, bo wydawało mi się, że można to, chociaż powinienem się tego spodziewać, można to robić w ramach jednego regionu i kraju. Więc no, no tak, bo niektóre rzeczy nie są dostępne w jednym kraju, a w drugim są. Natomiast też ta funkcja nie jest na ten moment dostępna w Unii Europejskiej, w Anglii oraz w Indiach, także no jeszcze sobie na to poczekamy. Natomiast to mnie zastanowiło, nie wiem czy nie, ty Piotrze albo Michale mieliście jakieś doświadczenie, można mieć na jednym iPhone'ie dwa Apple ID? Można to jakoś połączyć, bo...
4: Wiesz co, możesz na pewno mieć aplikację z dwóch adresów, nic się nie stanie, jakbyś się wylogował. Także powiedzmy, w sytuacji, kiedy no, masz powiedzmy polskie jakieś banki, nie wiem, pościągane, możesz się wylogować i chyba nawet wtedy aplikacje mimo wszystko będą się wyświetlać w sekcji aktualizacji. Dawno już się tak nie bawiłem. Pamiętam, że kiedyś było tak, że tych aktualizacji nie było widać, potem one już były dostępne. Czasami cię może zapytać o hasło do tego polskiego adresu. Mhm. Natomiast możesz mieć wtedy zalogowany jakiś inny adres do App Store'a i z niego korzystać do innych aplikacji. Wiem, że tam jest jakiś limit, ile razy tak możesz się przelogowywać. Teraz nie pamiętam, ile razy możesz w ciągu chyba tam miesiąca albo 90 dni tak się przelogować.
8: Okej, okay, ale nie mogę mieć dwóch profili, tak jak na
4: jednocześnie nie.
8: Szkoda, bo no to by mi się akurat czasem przydało, bo już powoli zaczynają się pojawiać tu w Austrii no aplikacje, tak, które są tylko w austriackim App Store. Mogłyby się do czegoś przydać, w związku z czym no, jest problem.
4: Mówię, że na pewno możesz się wylogować i założyć drugie konto i te aplikacje, które pobrałeś na polskim Apple ID zostaną. Nie wiem, co będzie z muzyką, ale to chyba jest osobne dane logowania.
8: Aha.
4: Także okay. Tu powinno być chyba okej.
8: To jest pytanie. No, więc to chyba ten moment tyle, może komuś ta nowość się przyda.
7: I to tyle, jeżeli chodzi o informacje, które dla was przygotowaliśmy.
3: Natomiast to nie tyle, jeżeli chodzi o wypowiedzi naszych słuchaczy, bo jeszcze tu zaglądam do YouTube'a konkretnie, bo na YouTubie mamy kilka wypowiedzi. Mamy wypowiedź, i to jest pytanie od Eweliny. Cześć, mam problem, rynek w grze Warshowel. Za sprzedaż produktu wykonanego własnoręcznie został zablokowany. Komunikat, rynek niedostępny. Proszę o poradę. I komunikat, brak dostępu do rynku, blokada. No to chyba, nie wiem, czy by coś jesteśmy w stanie pomóc. Jeżeli jest zablokowany, to być
4: albo
3: może...
4: Albo tymczasowo jest wyłączone, tak, dla wszystkich, albo...
3: Naruszyłaś jakieś zasady.
4: Coś się stało, tak. No tutaj, no,
3: świadomie bądź nieświadomie, tak.
4: Tak, ja bym tutaj na czacie się zapytał publicznym ewentualnie albo po prostu do wsparcia napisać.
3: I jeszcze jedna wypowiedź, tym razem od Oskara. Słyszałem jeszcze o sprzęcie dla graczy. Chodzi o kadłubki Clevo. Clevo się to pisze przez V. Więcej informacji na razie nie mam. Tak, jak to napisałeś, to też mi to coś mówi. To znaczy, to są takie komputery, które właśnie też można sobie jakoś tam samodzielnie konfigurować, jeżeli chodzi o to, jakie mamy w nich podzespoły. Natomiast też tylko tyle wiem, i to są już takie rzeczywiście customy, tak zwane, i również na rynku laptopów, więc no może ktoś będzie tym zainteresowany, być może ktoś wejdzie w posiadanie takiego komputera, fajnie by było też o tym coś więcej praktycznego usłyszeć, jak to dla nas jest wygodne, dostępne i czy fajne, czy nie.
7: A jeszcze jest wiadomość jednak na WhatsAppie jedna, właśnie w momencie, gdy tutaj no, była wiadomość na YouTubie, to też się pojawiła wiadomość na WhatsAppie od Rafała.
2: Jeszcze tak dodam, ja używam, mam internet Orange Światowód i może to jest kwestia routera. Dlaczego tak myślę? No routera, może coś na routerze trzeba zrobić czy coś, nie wiem. No bo kurczę, bo tego problemu nigdzie nie ma. Na sieci komórkowej i to ma, działa to normalnie. A tu. A no sieci komórkowe działa, ten nowy port, a no właśnie na Wi-Fi nie działa. To chyba może coś z routerem, no bo u innych osób to wszystko działa.
9: Wyślij przycisk.
3: To jest rzeczywiście ciekawe, chociaż ja mam też Orange'a. I używam Orange'a właśnie, światłowód. I jest okej. Okay. No.
7: Ciekawe.
3: No, to zagadka.
7: No i tu już rzeczywiście wiadomości więcej nie widzę na WhatsAppie. W związku z tym chyba się czas pożegnać. Przypomnę tylko, że Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, prowadziliśmy dzisiaj Tyflo Przegląd.
3: Dobrej nocy.
7: I do usłyszenia, no nie online co prawda, ale jednak miejmy nadzieję, mniej więcej za tydzień, dokładnie kiedy to jeszcze zobaczymy, no a już miejmy nadzieję, że za 2 tygodnie już normalnie na żywo, a tymczasem dobranoc, do usłyszenia.
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 3 minuty, no prawie 4 minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie w Tyflo Radio. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Ja w sumie powinienem się przedstawić jako drugi, ale przedstawiam się jako pierwszy. Natomiast mamy gościa, już za chwilę gościa przedstawię. To jest dzisiaj 15 listopada i nadejszła, jak to mówi słynny wieszcz, nadejszła wiekopomna chwila. Więc od tej chwili będzie nadejszła wielkopomna chwila, gdy przedstawimy Państwu iPhone'a X, czyli iPhone'a 10, czyli najdroższego smartfona ze stajni Apple'a i to jeszcze w tym takim modelu najwyższym. A ze mną jest posiadacz tego iPhone'a, Mateusz Duc. Dobry wieczór, Mateuszu.
1: Witam serdecznie wszystkich. Witam Ciebie również, Robercie.
0: Ja powiem tylko tyle, że audycja ma formę interaktywną, albo inaczej, najprościej, można do nas dzwonić i tutaj numer jest 123 834 835, 123 834 835. Telefon jest czynny, jest to zwykły telefon, można do nas zadzwonić, opłata jak za połączenie dla pierwszego lepszego operatora, nie jest to żadna opłata premium, nie, to jest zwykłe połączenie. Jeśli macie minuty darmowe, to wam się wliczy w minuty darmowe. Nie macie co, że tak powiem, tutaj się krygować. Dzisiaj wszystko, mam nadzieję, o iPhone'ie X usłyszycie od posiadacza tego telefonu, Mateusza Duca, którego jeszcze raz tutaj witam serdecznie.
1: Również witam.
0: No i Mateuszu, ja... tak?
1: Ja chciałbym na wstępie tylko jedno słowo pozwolić sobie.
0: Tak.
1: Jestem osobą, która posiada resztki wzroku i będę to urządzenie prezentował zarówno od strony osoby całkowicie niewidomej, jak i osoby, która posiada jakieś jeszcze resztki wzroku i tym wzrokiem się posiłkuje czasami.
0: I bardzo dobrze, oczywiście, nie ma tutaj jak najmniejszego problemu. Im bardziej dokładnie, tym lepiej. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, urządzenie jest drogie. Urządzenie nie jest dla posiadacza...
1: Jest bardzo drogie.
0: ...przeciętnego kraju. Dokładnie, bo kosztuje ponad 5000 zł, żeby nie było. No, ale może najpierw zaczniemy... Może zaczniemy od tego, co dostajemy, jak kupimy to urządzenie, jak wydamy tak duże pieniądze. I w ogóle zacznijmy od tego też, jakie warianty tego urządzenia możemy mieć. To znaczy, jakie pojemności.
1: Więc kilka słów. Więc urządzenie to występuje w dwóch pojemnościach, jeżeli chodzi o dysk. Jest to wariant 64 GB, jak i wariant 256 GB, który właśnie tutaj u mnie się znajduje. I mamy też dwa warianty kolorystyczne, oznaczone Apple jako silver, czyli srebrny ten urządzenie, a ten naprawdę jest srebrna rama, a plecy są białe i do tego ramka aparatu jest srebrna. Oraz wariant oznaczony jako ten space gray lub gwiezdna szarość, w zależności od tam tłumaczenia. I tutaj mamy ramkę taką, powiedzmy, no grafitową, jako ramkę urządzenia oraz ramkę aparatu. Natomiast plecy są po prostu takie, no, czarne, granatowe, ciężko tak do końca określić. Teraz, to tyle, jeżeli chodzi o kolorystyce. Teraz pozwolę sobie przejść do pudełka. Przychodzi ono do nas w klasycznej formie. Samo pudełko nie różni się niczym od pudełka z innych iPhone'ów. No, jest to klasyczne, otwierane w pospolity sposób, że ściągamy wielko do góry, wyciągając je. Tak jak od każdego iPhone'a, czy to mieliśmy iPhone'a 7, 7 Plus, 8, aktualnie 6S, 6, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pudełko. Czyli dostajemy krótka dokumentacja, gdzie mamy też szpilkę do wyciągnięcia karty nanoSIM.
0: Czyli karta nanoSIM, jak rozumiem.
1: Do karty nanoSIM.
0: Do tego modelu.
1: Do tego mamy zasilacz.
0: Bezprzewodowy?
1: Nie, niestety zasilacz jest klasyczna wtyczka prądowa. I tutaj muszę się od razu przyczepić. W sensie klasyczna kostka. Ja do zwykłego telefonu, normalny zasilacz gniazdkowy. I tutaj się muszę przyczepić, bo Apple nadal nadaje ładowarkę 5-watową. Do telefonu, który spokojnie mógłby mieć już ładowarkę, powiedzmy o prądzie 10-12 watów bezprzewodowo, gdyż ładowanie tego urządzenia jest naprawdę długie. Długo trwa z tego z podstawowej ładowarki. Do tego dostajemy kabel Lightning, słuchawki, zwykłe przewodowe na złącze Lightning i przejściówkę z Lightninga na mini jacka.
0: Aha. Chciałeś powiedzieć, że podstawową ładowarką urządzenie się długo ładuje, ile to mniej więcej
1: trwa? No, w przypadku X-a to jest około 3 godzin.
0: Aha. Natomiast no nie wiesz, ile się ładuje taką 12, takim tym Quick Charge.
1: Wiem, gdyż sam korzystam z takiej ładowareczki 12-watowej, jest to około, no niecałe 2 godziny się ładuje z 12-watowej, no tam bez kilku minut.
0: Aha, to jednak jest troszeczkę szybciej, cała godzina szybciej. Mm-hmm. Czyli nie dostajemy, jak to było szumnie zapowiedziane w Apple'u, że do iPhone'a
1: nie dostajemy że ładowarki indukcyjnej. I teraz od razu chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Nie jest to ładowarka bezprzewodowa, ta street, bo się mówi, wszyscy mówią, że to jest ładowanie bezprzewodowe. Ja sobie pozwolę zaznaczyć, że tutaj mówimy oczywiście o ładowaniu indukcyjnym. W sensie, że mamy kabelek i mamy moduł, który po prostu przytykamy do urządzenia i wtedy się nam ładuje po prostu jako przez te styki indukcyjne, nie?
0: Aha.
1: Przez tą cechę do ładowania, nie?
0: Bo bezprzewodowo, bezprzewodowe, tak? Bo sobie kładzie urządzenie.
1: No,
0: nie
1: rozumiem.
0: Podłącza żadnych.
1: Jedyne co, jeszcze zaznaczę sobie, od razu tutaj zaznaczę, że Apple przynajmniej o tyle dobrze jest to, że nie poszło w swój własny standard, jeżeli chodzi o to ładowanie, tylko jest to normalnie otwarty standard QI, który używają wszelkie smartfony z Androidem. I mogę potwierdzić, że działają różne ładowarki od konkurencji. Sam osobiście testowałem z ładowarkami Samsunga. I działa bez problemu.
0: Znaczy ładowarki bezprzewodowe,
1: Te bezprzewodowe mi chodzi.
0: Te indukcyjne.
1: Tak. Te wszelkie maty do ładowania.
0: Aha.
1: I tak samo wykonałem test, jeżeli chodzi, jak mamy to ładowanie, bo coraz częściej też się spotyka w różnych miejscach publicznych, typu jakieś restauracje, puby, w stolikach te ładowareczki, nie? Bez ładowania i też działa bez problemu. Można się podładować.
0: Czy takie ładowanie bezprzewodowe jest szybsze od takiego ładowania podstawowego?
1: Nie, jest wolniejsze. Gdyż ładujemy się prądem około powiedzmy 5,5-6 watów maksymalnie. Więc jest wolniej niż z tej większej wtyczki, ale no trochę szybciej niż z tej, co mamy w pudełku, no. Tak powiedzmy.
0: Aha. Czyli tak to wygląda, jak wygląda. Natomiast to ja sobie pozwolę dodać, że urządzenie jest, co ważne może być, albo nie, ze szkła i stali.
1: Tak, to potwierdzam.
0: Jakbyś mógł opisać właśnie, dlaczego to jest ciekawe. No bo o co mi chodzi? Jakby plecy w normalnych iPhone'ach...
1: No już tłumaczę.
0: No właśnie.
1: No wiadomo,
0: właśnie.
1: Że były różne materiały, ale już mówię. Więc tak, no front to klasycznie
0: to jest taki
1: szkło. Mamy nowy ekran od ramki do ramki, więc od razu wygląda, no prawie od ramki do ramki górnej i dolnej. Przez

0: momencik. Teraz tak, jeżeli chodzi o krawędzie urządzenia, sobie pozwolę przejść, to lewa krawędź się nie zmieniła, jeżeli chodzi o tlewie. Czy mamy klasyczny suwak przełączania wibracje głośny, jeżeli chodzi o dzwonek, i klawisze głośności. Tu się nie zmieniło. Górna krawędź pusta, zero rzeczy. Prawa krawędź, nowy klawisz power, o którym za chwilę będzie więcej słów, bo jest dłuższy ogólnie niż był, i on jest wielofunkcyjnym przyciskiem. I szufladka na nano SIM. Dolna krawędź, na środku port Lightning, po prawej jego stronie głośnik, jeden z dwóch głośników multimedialnych, po lewej siatka zasłaniająca mikrofon. Drugi głośnik multimedialny jest u góry nad ekranem, gdyż jest on po prostu, działa on razem jako głośnik rozmów telefonicznych również. Zamiennie po prostu.
1: No i powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest jeden, tylko jeden mikrofon w tym iPhone'ie. On ma więcej.
0: Nie, gdyż zarówno iPhone 10, jak i iPhone 8, 8 Plus zostały wyposażone w cztery mikrofony w tym roku. Wszystkie trzy egzemplarze w tym roku. Tak samo, głośniki są tak samo usytuowane we wszystkich trzech modelach. No i z tyłu w przypadku dziesiątki, albo ICE, jak to woli go nazywać, jest aparat, wystający aparat niestety.
1: Mocno wystaje?
0: Składający się czy ja wiem, czy ten mocno, trochę wystaje, nie jest jakoś ultra mocno, no ale jakby był na płasko, to byłoby o wiele lepiej, moim zdaniem.
1: Znaczy, dlaczego ja o tym pytam? Ponieważ są te takie statywy ostatnie, one są dosyć modne, które pomagają nam skanować różne dokumenty. I te statywy są naprawdę niedrogie, tam po $35, czy typu na przykład Book Reading Aid, czy coś takiego. No i jak jest taki aparat na płask, to jest troszeczkę problemu z umieszczeniem tego w tym statywie po prostu, bo
0: rozumiem.
1: Taka osoba, która nie widzi, nie bardzo wie, ona umieści to, ale nie umieści tego 100% dobrze. Natomiast tutaj chyba rozumiem. Z racji tego, że to wystaje, to chyba jest jednak to trochę łatwiejsze, prawda?
0: Jest łatwiejsze, nie, ale w samym użytkowaniu, żeby wiadomo, jeżeli chodzi o jakieś zarysowanie, uszkodzenie optyki, no to już jest trochę gorzej, nie?
1: Aha.
0: Trzeba uważać po prostu na ten aparat, jeżeli się nie nosi w jakimś etui, czy w czymś takim, nie? Ochronnym. Przy czym od razu zaznaczam, że w iPhone 10 tak samo jak i w iPhone 8 Plus mamy dwa obiektywy z tyłu. Pierwszy obiektyw, no to jest klasyczny obiektyw szeroki, główny do zdjęć. I drugi obiektyw, który jest teleobiektywem, on się przydaje przy robieniu, jak robimy zdjęcia portretowe, i do tego mamy dzięki niemu realizowany zoom optyczny, czterokrotny. Te dwie kamery są umiejscowione względem siebie pionowo, a pomiędzy nimi znajduje się lampa błyskowa, flash.
1: No proszę. Za co płacimy tyle pieniędzy? Co tam jest takiego ciekawego? Czy nie wiem, bateria, może jakiś procesor, coś tam, wiesz coś może na ten temat?
0: Ogólnie.
1: Bo za co płacimy aż tyle?
0: Za co płacimy aż tyle? No ja pół sobie liczę za to, że mamy ten nowy ekran, tą technologię Face ID, nowej weryfikacji użytkownika.
1: O tym będzie.
0: O tym powiemy później. Bo tu będzie dużo jeszcze ciekawych rzeczy.
1: 123 834 835. 834 835. 123 834 835. To jest telefon do nas. Jakby ktoś coś. Czynny.
0: Więc tyle o wyglądzie. Może kilka słów o specyfikacji, dosłownie krótko.
1: No właśnie.
0: Samego urządzenia. Telefon został, zarówno iPhone 10, jak i iPhone 8 Plus, się odnoszę do nich, ponieważ one mają tą samą specyfikację w tym roku. Jeżeli chodzi o sprzętowość, i mamy tutaj procesor oznaczony A11, to jest sześciordzeniowa jednostka, gdzie dwa rdzenie mamy wydajne o częstotliwości 2,4 GHz oraz cztery rdzenie ekonomiczne taktowane z garem 1,5 GHz. Do tego mamy układ graficzny sygnowany od Apple, że jest to od nich przygotowane rozwiązanie. Moduł dotyczący, który śledzi nasze wszelkie ruchy,

0: ruchu oraz moduł do przetwarzania sieci neuronowych sprzętowy. On jest wykorzystywany przede wszystkim przy Face ID i nie tylko. Inne rzeczy jeszcze są realizowane przy jego wykorzystaniu. Wspomagane urządzenie
1: z 10
0: GB pamięci. Nie, to jest komponent procesora A11.
1: Aha.
0: Wszystkie trzy iPhony tegoroczne mają ten procesor, ten koprocesor do sieci neuronowych.
1: Rozumiem.
0: No i T8 plusie 3 GB RAMu. Przy czym jest to pamięć operacyjna ciutkę szybsza niż w 8 plus. Tutaj się nie dało ustalić. No i te pamięci, o których już mówiłem, 64-256 GB. Samo urządzenie, otóż krótko powiedzieliśmy o specyfikacji, ma nowy ekran. To, co Apple się tak chwaliło, że ten ekran edge to edge, od ramy do ramy. No, ramki są, ale zmieniło się dużo, bo zmieniły się przede wszystkim proporcje tego ekranu. Trzeba zaznaczyć. Właśnie. Bo klasyczne ekrany są w proporcjach 16:9. W tym roku zarówno konkurencja Apple przeszła do proporcji 18:5:9. Przez co ten ekran jest po prostu dłuższy, a ciutko można powiedzieć, że węższy. A do tego, że jest jeszcze edge to edge, czyli od ramy do ramy praktycznie, można było zmniejszyć obudowę, stosując duży ekran. To urządzenie jest wyposażone w ekran 5,8 cala typu OLED. Pomimo wszystko, pomimo takiego rozmiaru ekranu, jest on mniejszy od wariantu z plusem, który ma 5,5 cala.
1: No proszę. Czyli, a jak reaguje na dotyk tutaj, nie ma problemu?
0: Bez zastrzeżeń. I właśnie tu jest różnica między resztą modeli a dziesiątką, że tamte są jeszcze oparte o matrycę typu IPS, a w dziesiątce jest już OLED, którym się tak chwalono na konferencji. No, dla osób, które widzą, mogę zaznaczyć, że jest tu bardzo wysoki kontrast i jakość ogólnie obrazu jest bardzo dobra. Tylko zaznaczyć jeszcze. Dzięki tym nowym proporcjom dużo więcej rzeczy się mieści na ekranie w pionie. Coś przeglądamy. To ma też duży plus, jeżeli powiększamy obraz narzędziem zoom, gdyż więcej da się rzeczy zawrzeć, mając to samo powiększenie, po prostu taki sam rozmiar powiększenia. A dla nas OLED, dla osób, które nie widzą to całkowicie, OLED jest tym plusem, że przy kurtynie jest dużo mniejszy, przy kurtynie po prostu jest dużo lepsze czasy pracy na baterii występują.
1: No bo właśnie o baterii też chciałem, ale dobrze, no OLED.
0: Spokojnie, OLED, gdyż kurtyna działa w taki sposób, że generujemy wyświetlanie czarnego po prostu obrazu po całości ekranu. W przypadku IPS-a wyświetlamy to przez wygenerowanie barwy czarnej, czyli dalej świeci, ale o dużo mniejszej po prostu mocy, już zniszczonej poborze jest wtedy. Natomiast OLED charakteryzuje się tym, że czerń uzyskujemy przez wygaszenie pikseli. Dzięki temu kurtyna sprawia to, że po prostu cały ekran jest tak naprawdę wygaszony. Więc no, wyniki są zaskakująco dobre, gdyż ja jako korzystając z koreszkowiec na ekranie powiedzmy 60-70% jasności, miałem te przebiegi powiedzmy w okolicach 7 godzin przy transmisji LTE i około 8 godzin przy transmisji Wi-Fi. Takiego użytkowania naprawdę mocnego użytkowania. Natomiast na kurtynie przeprowadziłem testy, co prawda, tylko na transmisji akurat LTE, nie miałem okazji przy Wi-Fi, czasu jeszcze. Ale byłem w stanie osiągać przebiegi w okolicach 12 godzin na kurtynie użytkowania. W sensie użytku, jako w sensie, że coś robimy na tym urządzeniu.
1: Tak, i teraz właśnie wrócę, bo ponoć w X-ie zastosowano specjalną baterię. Jak to jest?
0: Ona się tak naprawdę różni tym, że ona sama w budowie jest inaczej skonstruowana. Ona ma kształt formy jakby L w środku, jak w samym urządzeniu. to tam chodziło tak naprawdę tylko i wyłącznie o zaoszczędzenie miejsca w samej konstrukcji, jeżeli mówimy o wnętrze urządzenia. Ale jako to jest klasyczna bateria litowo-polimerowa, tylko w innej formie ze względu na po prostu oszczędność miejsca w samym urządzeniu. I ma ona rozmiar 2716 mAh, jeżeli chodzi o pojemność.
1: Czy to jest więcej niż w 8 Plusie i w 8? Nie wiem.
0: Jest tutaj... ciutkę, jest więcej, ponieważ 8 Plus ma 2691 mAh. A 8 ma 1800 z małym haczykiem, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale jest to plus minus tyle samo co w 6S Plus i ciutkę mniej niż w 7 Plusie.
1: No i szkło i stal, szkło i stal, proszę Państwa.
0: Szkło i stal, szkło. Zero plastiku. Rama stalowa, rama ze stali nierdzewnej, klawisze również. Jedzie suwak, a front i tył szkło, tak już wspomniałem. No i ramka aparatu, tych aparatów też jest ze stali, która po prostu jest wokół, ma obiektywów.
1: Dokładnie. W dotyku ten telefon jest jakiś taki fajny, specjalny coś, tego jakoś ja widać, wiem, że mamy dotyku. Ekskluzywną zabawkę za 5000 zł lub więcej.
0: No czuć, że to już jest taki, ja mam, jak biorę go do ręki, teraz go właśnie sobie wziąłem do ręki, żeby Państwu powiedzieć trochę więcej. No czuć, że jest naprawdę wykonany bardzo dobrze. Z dbałością o szczegóły. Nie czuję, żeby gdziekolwiek odstawało od formy. Wszystko równiutko jest dopasowane. No i jak się go bierze, no ma się wrażenie trochę tego, takiej biżuteryjności bardziej bym powiedział, niż sprzętu technologicznego.
1: Aha, aha. Czyli...
0: Takie jest moje odczucie.
1: Biżuteria. Bardziej biżuteria. No. Cały czas słuchamy audycji o iPhone X, telefon 123-834-835, cały czas możecie Państwo do nas dzwonić, to jest Tyflo Radio na żywo, moim gościem jest Mateusz Duc, a ja zapytam się, bo teraz przejdziemy, bo czy jeszcze chcesz coś o tym wyświetlaczu dodać? Takie podsumowanie.
0: Tak, chciałbym dodać. Okay. Dodać jeszcze kilka słów.
1: Dodaję.
0: Właśnie dla osób, które jeszcze widzą. Apple zastosowało kilka rzeczy. Przede wszystkim zastosowało nowe rozwiązanie pod tytułem TrueTone, znane już z iPadów Pro. To jest tak naprawdę dostosowanie kolorystyki ekranu do panujących warunków otoczeniowych. W sensie, jeżeli chodzi, mamy jakieś oświetlenie wokół, to są pobierane dane z czujnika oświetleniowego. I kolorystyka jest dopasowywana samego wyświetlacza. Ma się wrażenie, że ekran jest delikatnie żółtawy wieczorną porą. Po prostu przez to dopasowywanie. Ja osobiście tą funkcję mam wyłączoną, gdyż oczywiście da się to wyłączyć, ponieważ była dla mnie drażniąca. Przeszkadzała mi bardzo mocno.
1: No ale to wiadomo, jednemu przeszkadza drugiemu.
0: To można sobie dopasować. No ekran wiadomo, jak w poprzednich modelach jest oczywiście wyposażony w technologię 3D Touch, czyli wytrzymanie siły nacisku, technologię HDR, to dla osób widzących też szersza paleta, po prostu poszerzona paleta barw, dzięki czemu ten obraz jest po prostu ładniejszy, się wyrażę, lepszej jakości i to przy zdjęciach też ma znaczenie. Jak ktoś robi zdjęcia, tak bardziej się zajmuje robieniem zdjęć. Ogólnie podsumowując, ekran jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie umiem się do niego przyczepić, zarówno jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o działanie samego dotyku. No, naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o działanie, ponieważ się spodziewałem, że będą jakieś problemy, skoro to jest pierwsze urządzenie u Apple z wyświetlaczem typu OLED. Zwłaszcza, że konkurencja pod tytułem Pixel 2 XL no ma bardzo duże problemy z wyświetlaczem OLEDowym.
1: No, a tutaj im wyszło. No dopracowali. Ale dopracował. Jeszcze coś o wyświetlaczu? Można dodać? Ze strony resztkowca?
0: Nie, to tyle.
1: No to teraz...
0: To więcej nie wiem.
1: Bo
0: to tyle.
1: Było troszkę o aparatach. Ale będzie troszkę o wideo. I teraz się zastanawiam, czy zrobimy najpierw wideo, czy zrobimy już prezentację urządzenia i jego interfejsu, bo tutaj też są zmiany. W stosunku do, no właśnie nie mamy klawisza home, więc trzeba sobie inaczej jakoś radzić, zaraz powiesz jak. No tylko właśnie...
0: Ja może powiem kilka słów o pierwszym uruchomieniu urządzenia, bo tu jest kilka ciekawostek.
1: Czyli interfejs, okej.
0: Interfejs, ale interfejs po wyjęciu z pudełka, tak powiedzmy, jak wyjmujemy urządzenie zaraz z pudełeczka.
1: Okej.
0: Wyjmujemy urządzenie z pudełka, odfoliowujemy, cieszymy się tą chwilą, wiadomo, za tyle pieniędzy to trzeba się nacieszyć. I odpalamy urządzenie. No i odpalamy je w klasyczny sposób, trzymając klawisz power, gdyby nic. Telefon się uruchomi. No i teraz przydałoby się włączyć voiceover, Robercie. Ale nie mamy klawisza home.
1: O, no właśnie, tu się zaczyna. Ani nie mamy wskaźnika
0: schody.
1: Domu. Ani nie mamy wskaźnika domu. Tak.
0: Nic nie mamy.
1: No właśnie.
0: I uwaga, spokojnie państwo, nie ma co się martwić. Aby uruchomić voiceover, należy trzykrotnie nacisnąć power. Tak jak to robiliśmy z home'em dotychczas.
1: Szybko, wolno, krótko, długo.
0: Trzy razy ze średnim tempem, nie musi to być jakoś bardzo szybko.
1: Czyli tak mniej więcej...
0: Ponieważ
1: Tak?
0: O właśnie.
1: To tak mniej więcej, tak?
0: Tak, mniej więcej tak.
1: Aha.
0: No mniej więcej takim tempem i voiceover do nas przemówi. Usłyszymy komunikat o nowej gesturze. Trzeba tam kliknąć OK. Po prostu normalnie wynawigować gestami typu lewo-prawo klasycznymi. No i mamy klasyczne przywitanie, na którym zawsze trzeba było nacisnąć home, czy tam... Czy od iOS-a tam gdzieś nie nacisnąć home, albo przeciągnąć w bok, wiadomo, nie? Zawsze była jakaś konfiguracja. A teraz trzeba też zrobić przeciągnięcie, żeby wykonać gest od klawisza home. Wykonujemy go od dołu urządzenia na środku. De facto można powiedzieć, że on się znajduje. Ja zaprezentuję, mam nadzieję, że to będzie słychać dostatecznie.
2: Wskaźnik domu wygaszony.
0: Słyszymy wskaźnik domu właśnie.
1: Wskaźnik domu wygaszony, powiedziała Zosia. Według mnie tak, Zosia?
0: I teraz wykonujemy gest od dołu. Jedziemy od dołu palcem. Czujemy pojedynczą wibrację, takie pyknięcie.
2: Unieś, aby przejść do ekranu początkowego.
0: I to ten voiceover nas informuje.
1: A, czyli unieś, aby przejść do ekranu początkowego. I jeszcze mamy
0: tak,
1: taki plum.
0: Może,
1: bo on nam się tu... Bo on, czy mógłbyś jeszcze raz to zademonstrować, ponieważ tutaj podkład mógł nam przy... To nam tutaj przygłuszył podkład.
0: Jak najbardziej. To proszę się przesłuchać.
1: O.
2: Takie pół. Aby przejść do ekranu początkowego. Ustawienia.
0: Było słychać teraz?
1: Unieś. No teraz było bardziej, słuchaj, to jest taki plum-plum, taki dwukrotny plum.
0: Takie plumknięcie, ale do tego czujemy taką pojedynczą wibrację jeszcze.
1: Aha, czyli jeszcze jest wibracja do składu.
0: Jak my, my przeciągamy, już słyszymy to plumknięcie, to jest jeszcze taka delikatna wibracja pojedyncza.
1: Aha, i to mamy zrobić, aby osiągnąć wskaźnik domu, znaczy ekran początkowy.
0: Tak, żeby tak jakbyśmy naciskali home po staremu, to teraz musimy tak przeciągnąć.
1: Łatwo?
0: To się wydaje na początku... Właśnie na początku to się wydaje, że to będzie problem, ale ja po 30 minutach już się przyzwyczaiłem użytkowania i jak najbardziej wykonuję to intuicyjnie, bez żadnych problemów.
1: Czyli można.
0: Moim zdaniem nie jest to trudne.
1: Czyli można.
0: Zwłaszcza, że nie musimy to ten gest możemy powoli wykonać, po prostu ciągnąc sobie od dołu delikatnie. To nie musi być jakiś gwałtowny ruch.
1: Aha. A da się, a jak szybko coś, to tak nie tego? Bo ja tu zrozumiałem, że też klawisz power to służy tak jakby hobo power, tak? No troszkę jakby taki...
0: A czy on czasami power? Tak, ale nie zawsze. Właśnie, żeby wykonać sam ten home, klasyczny ten mieliśmy po naciśnięciu home'a ruch, to trzeba wykonać ten gest od dołu.
1: Aha.
0: Natomiast
1: włączanie urządzenia mamy. A wyłączanie urządzenia. I tu jest kolejna zmiana z tego, co...
0: Kolejna zmiana. Nie. Musimy przytrzymać z klawiszem głośności, klawisz power, przytrzymać dłużej, ponieważ Ja akurat nie używam ani zarówno Siri, jak i sterowania głosowego, ale jeżeli mamy aktywne Siri lub sterowanie głosowe, to przytrzymanie dłuższe powera samego wywołuje asystentkę głosową lub sterowanie głosowe i po prostu musimy wykonywać, żeby wyłączyć telefon bądź wykonać restart, musimy zrobić to z klawiszem głośności, a dokładniej głośniej, klawisz głośniej.
1: Czyli wyłączamy dwoma klawiszami, a nie jednym.
0: Tak, dokładnie.
1: Więc moje pytanie kolejne. W momencie odbioru połączenia przychodzącego, no ktoś do nas dzwoni, jak odbieramy? Mhm. Dwa puknięcia i rozłączamy dwa puknięcia?
0: Tak.
1: Możemy rozłączyć
0: gesty
1: powerem?
0: Gesty się nie zmieniły.
1: Możemy... Aha, gesty się... A możemy rozłączyć
0: gesty,
1: powerem, odebrać powerem? Czy nie?
0: Kurczę, teraz nie jestem pewien. Chyba nie zauważyłem tego. Musiałbym to sprawdzić, bo teraz to zróbmy połączenie.
1: No, jak dla mnie problemu nie ma większego. Ja mogę tutaj wykonać.
0: I do tego oczywiście
1: proszę
0: jest
1: bardzo,
0: opcja...
1: Już robię połączenie.
0: Mhm, dobrze. Odbieram.
1: Tak.
0: Dobra, zostało odebrane. Ja naciskam klawisz power.
1: Tak.
0: I nie rozłącza.
1: I nie rozłącza. Czyli ani
0: czyli
1: powerem nie rozłączym. Rozłączyłeś.
0: Tak.
1: Czyli nie rozłączymy powerem, ani nie odbierzemy też powerem.
2: Wiadomość, przycisk.
1: O właśnie, ponoć tutaj dochodzą wiadomości, słuchacze piszą i napisał jeden ze słuchaczy, pokażcie, dzwonek ponoć jest ekskluzywny dzwonek dla iPhone'a X.
0: Tak,
1: prawda,
0: ja akurat
1: to
0: nie używam, gdyż mi się nie spodobał, ale już pokażę.
1: Ale pokazać można, jak
0: pokażemy.
1: Jesteśmy już przy interfejsie. Właśnie tutaj...
2: Dźwięki, haptyka, zaznaczone, usta, dźwięki, głośność, dzwonek,
1: jelek. Dźwięki i co?
2: Zmieniaj przyciskami, wyłączone.
0: Dźwięki i haptyka, to za chwilę też powiem.
1: Co to jest haptyk? Dobrze, no...
0: Haptyka się pojawiła tak naprawdę w iPhone'ie 7 już.
1: Aha, no cóż.
0: A to za chwilkę.
2: Przyciski głośno, dźwięki i melod, dzwonek, preludium, przycisk,
0: ja korzystam z klasycznego dzwonka preludium.
2: Kanikula.
1: Aha.
0: Już znajdziemy.
2: Dzwon, apex. Odbić, pobierz wszystkie tonem store, odbić, dzwon, pobierz wszystkie tonem store, sklep.
0: Sekunda.
2: Spowoduje to dzwonki, odbicie, domyślne.
0: To jest button?
2: Zaznaczone, odbicie, domyślne.
0: To jest ten, tak.
2: Biuletyn.
0: Domyślny dzwonek. Głosować?
1: Może jeszcze raz.
2: Sklep, wibracja.
0: To jest chyba ten, sekunda.
2: Dźwięki i haptyka, sklep. Tonen store. Pobierz wszystkie. Spowoduj dzwonki. Zaznaczone.
1: Jakiś tonen store? Co to?
2: Zaznaczone. Odbicie domyślne.
0: Nie, odbicie się
1: nawet
0: nazywa
1: podoba.
0: Dzwonek.
1: Aha, a jakie jeszcze mamy? Bo
0: wszystkie,
1: ja nie jestem pewien.
0: Wszystkie dzwonki, które były.
1: Aha.
0: To jest jedyny nowy.
1: To jest
0: nowy.
1: Na pewno ten nowy.
0: No bo on jest
1: bo
0: ten.
1: Bo tutaj możesz mnie zagiąć, tak.
0: Tu
1: możesz
0: mnie
1: zagiąć.
0: To jest domyślny dzwonek. Bo on jest oznaczony jako domyślny, więc to musi być ten.
1: No, mi się nawet podoba. Znaczy, ja wiem, że domyślny, ale może... Ja nie znam do końca wszystkich dzwonków z iPhone'a.
0: Nie, bo to jest, on jest pierwszy na liście, więc to będzie ten.
1: Tutaj właśnie przed chwilą otrzymałem wiadomość czatu, że jest to nowy. Że jest to nowy. Mhm. Mi się podoba, muszę przyznać.
0: Mi nie przypadł do gustu osobiście.
1: Taki... No i właśnie to jest rzecz. Są gusta i guściki. Co to jest haptyka?
0: Ustawienia wibracyjne, znaczy haptyka, to jest wszystkie rzeczy związane z tym, jak na przykład nam ma wibrować przy wykonywaniu gestu home.
1: Aha.
0: Do klawisza home. I to się pojawiło już w iPhone'ie 7, gdy mieliśmy ten nowy klawisz home optyczny.
1: Aha.
0: I 8 plusie. I to jest właśnie ta haptyka, chodzi o to, jak mamy dostawać zwrotkę z przy wykonywaniu właśnie od home'a, nie?
1: Dobrze. Dalej interfejs. Coś jeszcze w interfejsie się nam pozmieniało. Powiem tak, ja jestem na etapie iPhone'a SE, więc w ogóle tutaj...
0: Więc tak, więc teraz, żeby przełączanie aplikacji, możemy na dwa sposoby wywołać przełączanie, miejsce z przełączania aplikacji, ten ekran. Więc albo wykonujemy go przez właśnie znowu gest zamiast home'a, już tłumaczę, ciągniemy od dołu ponownie, tak jak przy home'ie, tylko że nie zatrzymujemy się powiedzmy tam kawałeczek nad krawędzią dolną, kiedy poczujemy wibrację i usłyszymy to plumpnięcie, tak jak było przed chwilą, tylko jedziemy gdzieś do połowy ekranu. Już demonstruję.
2: Unieś, o, aby wywołać ekran przełączenia aplikacji. Unieś, aby wywołać ekran przełączenia aplikacji.
1: Trzykrotne tym razem plumknięcie. Może jeszcze raz, Patryku, i troszkę podkład przycisz, bo to jest jeszcze inne plumknięcie.
0: 19:39. Tak, jest. Mogę? Już?
1: Tak, tak.
2: Unieś, aby wywołać ekran przełączenia aplikacji.
1: Mieliśmy trzy razy takie.
0: Jan mówi.
1: Przy home'ie tak, mamy dwa plumknięcie. Razy. A tu mamy trzy
0: razy, no i taką dłuższą wibrację mamy przy tym też.
1: No wibracji niestety w radiu nie pokażemy.
0: Niestety, ale... ja tylko tłumaczę, nie, że jest ta wibracja.
1: Tak,
0: a to
1: tak.
0: To jeszcze możemy w drugi sposób wywołać.
2: 19:39.
0: Tak. Wywołać w drugi sposób. Poprzez wykorzystanie 3D Touch na lewej krawędzi urządzenia, jak dociśniemy.
2: Folder jedzenia, zamknij e-mail, zmień nazwę, przycisk.
0: Jak złość, nie chcę.
2: Skąpka? Jedzenie. Folder tyfla. Folder jedzenia. Zamknij e-mail. Zmień nazwę. Przycisk.
0: Jedna złość nie chce zadziałać, ale generalnie działa, jest takie coś.
2: Zegar. 19:40.
0: Mi często to nie wychodzi niestety.
1: Czyli jednak ten gest...
0: od dołu gest... jest wygodniejszy, tylko informuję, że jest możliwość też przez 3D Touch.
1: Aha. No jak widać 3D Touch różnie.
0: Ja też nie do końca jestem z manualnością idealnie u mnie, więc mi nie zawsze wychodzi akurat. To teraz tak, gesty związane z centrum sterowania i centrum powiadomień.
1: O właśnie.
0: I tutaj się nam troszkę zrobił mętlik, ponieważ możemy je wywołać w klasyczny sposób, czyli dotykając górny pasek. I wykonując klasyczne gesty trzema palcami, tak jak to było w poprzednich iPhone'ach, w dół i w górę, jak oddało, nie? Działa to nadal, ale pojawiła się też nowa metoda. Ciągniemy przeciągania od góry ekranu. Już też demonstruję. Przeciągniemy w dół, delikatnie od góry.
2: Folder, nawigacja, trzy aplikacje. Tryb samolot, przełącznik, włączone.
0: Jest też takie plumknięcie, on nic nie mówi w tym momencie. Znaczy nie chciał mi powiedzieć, ale generalnie powinien się odezwać.
2: Aparat, edycja, tryb znaków, folder, nawigacja, edycja, trzy aplikacje, unieś, aby wywołać centrum sterowania.
0: Wyłaszczyłaś teraz?
1: Unieś, aby wywołać centrum sterowania.
2: Unieś, aby wywołać centrum sterowania.
0: A jak ciągnę dalej do dołu?
2: Unieś, aby przejść do powiadomień.
1: Unieś, aby przejść do powiadomień.
0: Tak.
2: Powiadomienia.
0: No i wyskakuje nam ten ekran powiadomień. Normalnie.
1: Czyli też inaczej.
2: 15:40.
1: Co jest lepsze?
0: Tak, ale możemy też
1: rzecz gustu.
0: Co jest lepsze? Tak, wiadomo, rzecz gustu możemy to zrobić na dwa sposoby. Jak tak. Najbardziej.
1: Czy tam się coś zmieniło, czy mamy klasycznie? Już wewnątrz. I...
0: No, centrum powiadomień, centrum sterowania, no tak jak się zmieniło teraz w iOS 11. Czyli, okay. No iOS 11, te on wprowadził te nowe centrum, to centrum sterowania zmienione i centrum powiadomień, to takie ono tu jest po prostu, na tych przełącznikach. Te przełączniki nowe, nie? W centrum sterowania wszystkie. Czyli
1: centrum kwestia... sterowania...
0: Tak. Nie ma zmian generalnie względem iOS 11. Żadnych. Tak, jako względem jako na innych iPhone'ach. Po prostu jest to samo.
1: Co dalej? Jakie zmiany dalej w interfejsie? Co jeszcze robimy inaczej?
0: No właśnie, co robimy inaczej?
1: Aparaty, wideo, coś może o tym.
0: Teraz bym chciał przejść do istotnej rzeczy, bo skoro mieliśmy klawisz Home, to od 2013 roku też mieliśmy Touch ID, czyli skaner linii papilarnych.
1: Tak.
0: Tutaj nie ma klawisza Home, więc nie ma Touch ID. W zamian za to dostajemy Face ID, czyli po prostu stanowanie twarzy. Odbywa się to w taki sposób, że w ramach skanu jest tworzona mapa w podczerwieni punktowa naszej twarzy, na to nakładany obraz z kamery 3D. I chciałbym zaprezentować Państwu teraz w tym momencie, jak skonfigurować to Face ID i jak ono działa.
1: Dobrze, jak skonfigurować? I jeszcze pytanie, to działa? Twoim zdaniem to działa? Robiłeś różne testy?
0: Ja chciałbym kilka słów najpierw. Ja robiłem osobiście testy różne, bo ja noszę okulary fotochromowe w ogóle. I zarówno jak miałem je normalnie jasne w różnych warunkach oświetleniowych, działa w okularach. W okularach, gdy były moje fotochromy przyciemnione, działało. Pozwolę sobie wykonać też test w okularach przyciemnionych, całkowicie przyciemnionych, ciemnych. W ciemnościach, zarówno w ciemnościach, jak i w słoneczny dzień, działa. Więc no, zaczęło działać.
1: Czyli
0: jeżeli chodzi o interfejs, to jeszcze...
1: Tak?
0: Ogólnie działa, ogólnie mówiąc działa. Wiadomo, że jakieś tam mankamenty są, czasami nie zatrybi. A to naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby nie zatrybiło, bardzo rzadko. Co do klawisza Power bym się chciał jeszcze odnieść. Jeszcze dosłownie kilka słów. Ponieważ ten klawisz Power jest istotny też w App Store. Jeżeli instalujemy jakąś aplikację i musimy potwierdzić instalację, czy to jest to aplikacja bezpłatna, płatna. Dawniej normalnie tylko właśnie po prostu dotykaliśmy klawisza jako Home, żeby Touch ID zweryfikować i OK. Teraz weryfikujemy Face ID siebie i do tego, żeby zatwierdzić mu pobieranie lub zakup, trzeba dwukrotnie nacisnąć Power.
1: O proszę.
0: Czyli z takim samym tempem jak VoiceOver. Mhm. A on
1: czyli
0: po prostu zatwierdza nam w App Store.
1: No proszę.
0: Zakupów.
1: Czyli ten Power jest taki wielofunkcyjny.
0: Jest wielofunkcyjny. To teraz pozwolę przejść sobie do Face ID.
1: Dokładnie.
2: Ustawienia. Ustawienia. Szukaj. Sieć. Hoc. Operat. Powiadomień. Centrum. Ogólne. Ekrania. Tapeta. Dźwięki. Zbieraj wyszuki. Face ID. Kod. Przycisk.
0: Jak było Touch ID i kod, teraz Face ID i kod.
1: Face ID i kod.
2: Zaznaczone. Ustawienia. Przycisk wróć. Face ID kod. Nagłówek. Zastosowania Face ID. Nagłówek.
0: Tutaj mamy pozycję, żeby ustawić, co ma nam weryfikować Face ID.
2: Odblokowywanie iPhone. Włączone. iTunes Store i App Store. Włączone. Autowypełnianie Safari. Włączone.
0: Tutaj, jeżeli było coś dodane przy Touch ID, żeby nam wprowadzało jakieś hasła do jakichś witryn, to też możemy to robić jak najbardziej.
2: iPhone może rozpoznawać unikalne, trójwymiarowe rysy twojej twarzy na potrzeby.
0: To jest informacja ogólna tutaj. Po prostu tekst informujący, co Face ID potrafi, nie? Jako w ramach iPhone z Face ID.
2: Uwaga! Face ID wymaga uwagi. Wyłączone.
0: To jest coś, na co od razu zwracam uwagę. Nie polecam tego włączać w przypadku osób niewidomych. Do końca.
1: Ponieważ?
2: Aparat TrueAdapt oferuje dodatkowy poziom bezpieczeństwa, polegający na sprawdzeniu, czy patrzysz na...
0: Ponieważ Face ID w trakcie weryfikacji po włączeniu tej opcji sprawdza.
1: Tak, tak?
0: Sprawdza, czy faktycznie patrzymy się na tą kamerę. I nie ukrywam, że z tym miałem osobiście sam problem, gdyż mam. No, przy oczopląsie jest to problematyczne. Jak ktoś ma oczopląs. No, niestety kamera nie wychwytuje do końca wtedy.
1: Aha, czyli lepiej nie.
0: Lepiej nie włączać.
1: Nie włączać uwagi. Po prostu.
0: Tak. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, że Face ID wprowadziło rzecz, przy Face ID została wprowadzona rzecz, którą androidowa konkurencja ma już od dawna, czyli śledzenie uwagi, jak coś robimy. Nawet jeżeli mamy ustawiane tam, żeby on się usypiał powiedzmy po minucie, po trzech, to jeżeli się na niego patrzymy, to on tego nie usypia ekranu.
1: O. Interesująco.
2: Funkcja skupiająca uwagę. Przed wygaszeniem ekranu lub skonfiguruj Face ID. Przycisk.
0: No to zaczynajmy.
1: Tak, skonfiguruj Face ID.
2: Anuluj. Przycisk.
0: I teraz mamy samouczek. Jak to wykonać?
2: Animacja wolno obracającej się głowy z twarzą skierowaną na zewnątrz. Jak skonfigurować Face ID? Najpierw umieść twarz w kadrze. Następnie wykonaj kolisty ruch głową, aby pokazać twarz pod wszystkimi kątami.
1: Co to znaczy kolisty ruch
0: samouczek?
1: Głową? Tak, tak, tak. Co to znaczy kolisty ruch głową? Jaki?
0: Czyli, czyli wtedy byśmy w pionie okręcili go, czyli do góry delikatnie i od lewej terby w prawo.
1: Czyli robimy tak, taki
0: kręcimy
1: jakby...
0: głowę.
1: No tak, tylko czy zataczamy kręcimy tak koło... z góry na dół, czy kręcimy tak, tak kręcimy sobie, jak kręcimy, jakbyśmy kręcili, nie wiem, bączek.
0: No można to porównać do takiego bączka, ale pionie, nie?
3: Krótko mówiąc, z góry na dół, nie tak jakbyśmy kiwali głową, nie, tylko po prostu musisz tę głowę odrobinę obniżyć i
0: tak, tak byś
3: ją
0: do
3: na
0: góry
3: wszystkie strony.
0: Najpierw do góry w lewo i w różne...
1: Czyli robimy później to w sposób bok. gimnastycznie poprawny.
0: O
3: właśnie, no trochę tak.
1: Nie tak jak, tak. Nie tak jak kręcą
0: dokładnie,
1: głową
0: dokładnie.
1: Niektóre osoby
0: dokładnie
1: niewidome
0: w ten sposób. Dokładnie o to mi chodziło.
1: Gimnastycznie poprawnie.
0: Tak.
1: Jak rozumiem.
2: Zaczynamy. Przycisk.
0: No to zaczynajmy konfigurację.
2: Zaczynamy. Umieść swoją twarz w kadrze. Głowa ustawiona prawidłowo. Rozpoczynam pierwsze skanowanie. 25% ukończone. 38%, 50% ukończone. 75%, 88% ukończone. Odwróć głowę w lewo.
0: Ja teraz...
2: 100% ukończone.
0: Wykonałem obrót...
2: skanowanie fazy idą ukończone. Nagłówek.
0: Obrót jako w lewą stronę, nie?
1: Mhm.
0: Zataczyłem to koło w lewą stronę. I drugi obrót będzie po prostu analogicznie w prawo. Głową.
2: Dalej. Przycisk. Dalej.
1: Dalej.
2: 12% ukończone. 38% ukończone. 50% ukończone. 62%, 75% ukończone. Odchyl głowę w górę i obróć w lewo. Odchyl głowę w górę. 88% ukończone. 100% ukończone.
1: Czyli nawet jak nie umiemy tego zrobić, to mamy takie samouczek.
0: On podpowiada, jak mamy skierować głowę.
1: O, to jest ciekawe. Cały to jest rzeczywiście interesujące, bo nawet jak nie wiemy, to
0: on i tak nas podpowiada, jak mamy tą głowę obrócić.
1: Metodą prób i błędów jesteśmy w stanie do tego dojść. To rzeczywiście jest bardzo interesujące.
0: To teraz oczywiście standardowo trzeba ustawić kod blokady.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Klasyczny kod testowy.
2: Użyjmy to. Przycisk. Kod. 1.
1: Bo oczywiście dostaniemy...
2: 3, 4, 5, 6.
0: No on się przyczepi, że on jest załatwiony. On się po prostu przyczepił.
1: Załatwi ten kod i tak dalej. I to takich rzeczy tak. Nie można, ale tu wiadomo, do testu audycji.
0: Mu. Mhm. Tak, jak najbardziej. I teraz jeszcze jedna uwaga co do użytkowania. Jeżeli my dotkniemy ekranu, to on się wybudza. Nie musimy naciskać powera, żeby obudzić ekran. Możemy mieć oczywiście uaktywnioną jeszcze opcję podnieść, aby obudzić.
1: Aha.
0: Którą ja na co dzień mam wyłączoną, bo akurat mnie drażni osobiście. Ale funkcja dotknięcia i obudzenia jest cały czas stałą opcją po prostu. To nie jest to jest rzecz, która nie jest opcjonalna, tak się wyrażę.
1: Czyli ten ekran jest jakby cały czas w kształcie czuwania w pewnym sensie, tak? Można tak to
0: tak,
1: nazwać?
0: Tak, i on po prostu reaguje na nasz... Co?
1: I on jest po prostu reaguje na nasz dotyk. On reaguje
0: tak,
1: na nasz dotyk.
0: Tak, ja dotknę teraz palcem.
2: 19.52.
0: Ta delikatne...
2: Spróbuj ponownie.
0: Teraz miał odchylony Face ID, więc on się, wiadomo, przyczepił, że jest okej, nie okej. No jest zestanowane.
2: 19.52.
0: I ten dźwięk sygnalizował, że telefon, że Face ID zostało poprawnie zweryfikowane.
1: Aha. O, kolejny jakiś dźwięk był przed momentem.
2: 19.53.
0: Się wydasił ekran po prostu.
2: Ustawienia. Aha. Nagłówek.
1: Czyli ekran, mimo to, że jest zablokowany, jest zawsze w stanie czuwania dzięki tej technologii OLEDowej.
0: Tak.
1: bo on i tak mało tak czerpie baterii, że on mało, sobie na to
0: mało
1: pozwoli.
0: Mało pożarapędu, że on jest tak czy się adaptywny, nie? Po prostu. Aktywność jest minimalna, to... jest aktywność taka, żeby po prostu po płótnięciu się wybudził. O tak powiedzmy, takie czuwanie.
1: Czyli ma to swoje dobre i złe strony, ponieważ jak bierze osoba niewidoma do ręki, no to on się rozblokuje, tak? Nawet jak tego nie chce.
0: Znaczy on się tylko podświetli. On się tylko podświetla.
1: Aha.
0: Bo odblokowanie jest tylko w momencie, kiedy wykonamy, jeżeli nie mamy ustawionej jakiejkolwiek blokady, no to przez przeciągnięcie ten od dołu tego home'a wykonanie. A jak jest blokada, to wiadomo, albo PIN, albo Face ID, w zależności jak użytkownik sobie ma skonfigurowane. Bo chciałbym nadmienić oczywiście, że Face ID jest jest po prostu opcjonalny, nie jesteśmy zmuszeni użytkować Face ID.
1: A no właśnie, to też jest ważne. No ale po co płacić takie pieniądze i nie użytkować Face ID, prawda? Skoro rzeczywiście to jest tak zrobione, że to jest tak zrobione, że naprawdę można aż tyle. Bo ja się nie spodziewałem.
0: No właśnie, na przykład teraz jeszcze jedna demonstracja. Mam go teraz sobie po prostu gdzieś tam, po prostu powiedzmy tak, symulacja, że wyciągam go z kieszeni, sobie podnoszę do góry.
2: 1954.
0: I podnosząc już do twarzy, on jest odblokowany. Już można wykonać przeciągnięcie.
1: A no właśnie. No mówię, ten kij ma dwa końce. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony
0: jedna
1: nie
0: rzecz
1: możemy
0: sobie wziąć tak... Tak? Jeżeli mamy, jeżeli oczy, Face ID nie odblokuje nam ekranu, jeżeli mamy zamknięte oczy. Zaraz to zademonstruję jeszcze.
1: A to jest ciekawe.
0: Więc tak, blokuję ekran. Mam zamknięte w tym momencie oczy.
2: 19.55.
1: Odblokował.
0: No właśnie nie wiem czemu, ale mam zamknięte oczy.
3: No to ja mam jeszcze takie pytanie. Dorzucę, tak, zza konsolety dorzucę wam takie pytanie w takim razie. Czy mogę sobie w ogóle w iPhone X wyłączyć to przeciąganie home'a? To jest jak ja przyłożę do twarzy, to już chcę od razu po kliknięciu mieć wiadomości jeden z ileś.
0: Nie,
3: po staremu,
0: nie,
3: jak w starych iPhone'ach było.
0: Właśnie, powiem tak, uprzedziłeś moje słowa, nie ukrywam. Uprzedziłeś, Patryku, mnie.
3: Bo powiem szczerze, że ja na przykład na 6S, bo jestem użytkownikiem 6S-ki na co dzień, no to wróciłem sobie do tego staroświeckiego trybu, że jak dotknę Face ID, znaczy dotknę Touch ID, to nie chcę jeszcze potem naciskać home'a, tylko to ma mi się samo od razu zrobić.
0: No ja wiem, i ja też bym chciał osobiście, bo ja tutaj u mnie jeszcze leży 6S Plus, którym też tak mam skonfigurowane, ale no...
3: Ale se nie da, rozumiem.
0: Już tłumaczę, dlaczego się nie da. Ponieważ osoby widzące muszą jakoś być w stanie zobaczyć te powiadomienia, zanim się odblokuje telefon, ponieważ on domyślnie ma ustawione w ogóle, że powiadomienia są zakryte. My tylko widzimy, czy osoba widząca widzi, a nam voiceover informuje, że jest tam mail, wiadomość, że tam w wiadomościach coś jest. Ale żeby zobaczyć tę zawartość, to domyślnie jest ustawione, czy da się to przestawić, ale domyślnie jest ustawione, że ma to być zakryte i dopiero po zweryfikowaniu mamy dostęp do informacji,
3: no
0: co za powiadomienie. I to jest, dlatego się nie odblokowuje domyślnie, ponieważ widzący, właśnie mój znajomy tak sobie ma taki setup, że jak ma w pracy na stojaku telefon, przychodzi mu powiadomienie, podświetla się telefon, no jest, powiadomienia nie ma, w sensie informacji. Co jest w środku. Dopiero jak się spojrzy, no to on mu po prostu rozwija to,
3: no tak,
0: nie?
3: Ale z drugiej strony w 6SC domyślnie też trzeba przycisnąć home i to dopiero gdzieś w opcjach dostępności zresztą chyba, albo któryś taki, nie pamiętam,
0: ale na razie tego jeszcze nie ma. Na razie jeszcze nie ma. Nie utrzymam, że bardzo bym chciał, żeby to się tak pojawiło, bo ja bym osobiście tak korzystał.
3: No tak, bo to wygodne. Bezpieczne średnio, ale wygodne.
0: Wygodne. Ale... No cóż, każdy korzysta jak chce. Ja ogólnie Face ID używam na co dzień i sobie chwalę.
1: Mhm. 123, 834, 835, 124, 834, 835. to jest telefon do nas, do naszego studia, do Tyfloradia. 14:00. Ja proponuję o 20:00 zrobić przerwę muzyczną, ale jeszcze póki co, póki mamy troszeczkę czasu, może, bo mieliśmy już Face ID. Czy jeszcze coś do Face ID warto dodać?
0: No spróbujmy zrobić to podejście z tymi zamkniętymi oczami, nie?
1: Żeby on spróbuj zrobić podejście z zamkniętymi oczami. Mówisz, że nie chcę. Generalnie. Nie. Znowu nam odblokowało.
0: Nie mam pojęcia dlaczego, bo normalnie się zachowuje, że...
3: Lepszy model twarzy sobie zrobiłeś widocznie. I teraz działa.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem.
1: Może o
0: nie
1: to
0: mam
1: chodzi.
0: Pojęcia po prostu dlaczego. A jeszcze jedna uwaga do Face ID. Taka osobista. Ja się osobiście obawiałem Face ID ze względu na to, że ja mam w prawym oku bardzo mocno opadniętą powiekę i się spodziewałem, że będzie sobie twierdził, że mam zamknięte oko. Nie ukrywam. Ale na szczęście tak nie jest.
1: Czyli też jest uodporniony na pewne rzeczy.
0: Bo normalnie, kurczę, na co dzień działa, że ja mam zamknięte oczy, to się nie odblokowuje, nie wiem, po prostu... Zaprotestował nam podczas audycji.
1: No, zrobił lepiej. Czy jeszcze coś możemy dodać o Face ID? Bo ja bym chciał, powiem szczerze, przejść chyba do wideo...
0: Jeszcze dosłownie sekundka.
1: Dobra.
0: Teraz pytanie, gdzie można też wykorzystać jeszcze dokładnie Face ID? Jeszcze kilka słów dosłownie. Gdyż okay. Odblokowanie ekranu to jest pierwsza sprawa. W App Store, iTunes Store, w witrynach i w aplikacjach, aplikacje bankowe już wspierają Face ID. Więc no można to wykorzystywać do logowania do bankowości naszej.
1: Bankowości,
0: to tyle w sumie, tak, podsumowując.
1: To tyle, jeśli chodzi o Face ID. Dzisiaj rozmawiamy o iPhone'ie 10, o najdroższej w tej chwili zabawce, może nie zabawce, może najdroższym smartfonie Apple'a. Moim gościem jest Mateusz Duc, który to urządzenie posiada i który nam je demonstruje. No a my spotkamy się za dosłownie, nie wiem, 5-10 minut i będziemy kontynuować dalej nasze rozważania, albowiem jeszcze wiele przed nami. Powiem tylko tyle, że chyba nowy aparat, nowe funkcje wideo, nowe formaty foto i takie parę rzeczy dla osób
0: wideo.
1: resztkowców. Ponoć jakieś nowe, tak. Nie wiem właśnie, ja się nie znam na tym, ale tutaj, bo nie ukrywam, mam taką tutaj rozpiskę, są od ciebie, żeby nie było.
0: To i staram się wiem, jej jestem tego świadomy.
1: Staram się jej trzymać
0: wiem.
1: I wiem, że będziemy to omawiać, bo chyba warto omówić, szczególnie właśnie dla osób widzących. Dla osób
0: już wiem, co jeszcze chciałbym dodać, sekundkę, bo do Face ID zapomniałbym najmocniej. Nie działa pod kątem, to jest raz. Oraz w poziomie. Tylko w pionie. Jeżeli jest za bardzo odchylony telefon, to nam go nie zestanuje twarzy.
1: A no właśnie. Ale w pionie, jak trzymamy go w pionie, to zadziała. To zadziała.
0: Tak.
1: Więc ja proponuję drobną przerwę muzyczną, dlatego że każdy z nas musi się chyba trochę zaczerpnąć jakiejś wody albo czegoś. I wracamy na antenę, dosłownie po, nie wiem, myślę, dwóch numerach mniej więcej. Siedem minut po godzinie 20, to jest Tyflo Radio. Jesteśmy z powrotem. Mój gość Mateusz Duc i ja, Robert Łabęcki, za konsolety Patryk Faliszewski, który też od czasu do czasu nam się tutaj odzywa i dobrze, 123 834 835, to jest telefon do nas, do studia w Krakowie, no i można z nami rozmawiać na temat iPhone'a 10, bo Mateusz ma ten, że że urządzenie i nam prezentuje. Za nami już Face ID, przed nami aparaty i wideo. O aparatach już troszkę powiedziałeś. Aparaty wideo i foto może nawet, ale trzeba dodać dużo, bo tu się troszkę pozmieniało i tu jest troszkę chyba lepiej niż...
0: Jest lepiej, ale może zacznijmy od paru zmian w ustawieniu, a dokładnie jednej istotnej.
1: Dokładnie.
0: To już się udajemy do tej pozycji.
2: Prywatność. Konta i hasło. Mail. Kalendarz. Notat. Przypomnij. Telefon. Wiadomość. Facebook. Mapy. Kompas. Safari. Muzyka. Wideo. Zdjęcia. Aparat.
0: Przycisk. Do aparatu.
2: Zaznaczone. Ustawienia. Aparat. Zachowaj ustawienie. Siatka. Włącz. Skanuj kody QR. Wideo. 1080. Zwolnione tempo. 720p. Formaty. Przycisk.
0: Do pozycji formaty. Istotna pozycja.
2: Przycisk wróć. Formaty. Rejestrowanie. Nagłówek. High efficiency. Zaznaczone. Hi. Najbardziej zgodne.
1: High efficiency.
2: Aby zmniejszyć wielkość plik, zaznaczone. Najbardziej zgodne. Rejestrowanie. Nagłówek. Formaty. Nagłówek. Aparat. Przycisk.
0: Weszły nowe formaty wraz z iOS 11. Wszedł format. Nowy format dla zdjęć i nowy format dla wideo.
3: A tymczasem nowy format dla naszych słuchaczy. Mamy telefon. Łukasz z tej strony. Halo Łukaszu, czy się słyszymy?
4: Tak, jak najbardziej się słyszymy. Witajcie wszyscy. Ja odnośnie tutaj do ekranu, bo zarówno tutaj na audycji Mateusz nie poruszył tej kwestii i podczas tych wykonywał podcast też o iPhone X na grupę WhatsAppową iPhone, również ta kwestia nie była poruszona. W sieci pojawiły się plotki na temat ekranu iPhone'a X, iż występuje tam zielony pasek widmo, który uniemożliwia nam korzystanie z telefonu. Wiem, że dla osób widzących jest to problem, dla osób niewidomych mniejszy. Tylko teraz tak, trzeba tą plotkę zweryfikować, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest fałszywa, bo ja co prawda iPhone'a X jeszcze nie posiadam, będę go miał na początku grudnia, ale mam osoby znajome, które takowego iPhone'a posiadają i żadna osoba na ten defekt niby się nie skarży, który tutaj w sieci dosyć ładnie sobie hula po stronach, tak, że ekran jest w iPhone'ie awaryjny, występuje zielony pasek. No i tutaj pytanie do Mateusza. Czy u ciebie takie coś podczas używania iPhone'a miało miejsce?
0: Takie coś u mnie nie występuje i mogę również potwierdzić, że w grupie moich znajomych, którzy posiadają już iPhone'a X, również to zjawisko nie występuje.
3: Tak, to mamy też plotkę o tym, że są problemy z mikrofonem w iPhone'ie X.
0: Którą również dementuję.
3: Ja podejrzewam, że to jest, nie że ma. Każda z tych plotek, bo mikrofon udało się potwierdzić jest. Na kilku egzemplarzach, natomiast myślę, że każda z tych plotek albo dotyczy jakiejś grupy konkretnej urządzeń, wąskiej, albo jest wpuszczana trochę celowo, żeby
0: U mnie ani mikrofony, ani ekran nie wystąpiły, nie? Problemy. Żadne problemy.
3: Ja nie słyszałem dokładnie... Proszę.
4: Jeżeli chodzi o plotki, to ja mam swoje zdanie na ten temat wyrobione, że to puszcza pewna firma, która ma na celu, żeby po prostu zniszczyć Apple'a.
3: Nazywajmy po imieniu Samsung.
4: Chodzi, a nie No dokładnie, Samsung, ja nie chciałem mówić, żeby nie...
0: Ja też, no...
4: ...pomówienia. Ale dokładnie wiemy, że to wszystkie te ploty, także do wszystkich słuchaczy tutaj się zwracam. Nie wierzcie w to, co przeczytacie na internecie, bo lepiej...
3: Sprawdzajcie, może nie tyle nie wierzcie, ile sprawdzajcie, po prostu.
4: Tak, sprawdzajcie, bo można pójść do iSpota, przetestować takowe urządzenie, a nie...
0: Albo inne do resellera, który jest w pobliżu.
4: Dlaczego ja o tym mówię? Bo dużo osób właśnie na naszej iPhone'owskiej grupie na WhatsAppie, a ja przeczytałem, a to jest B. Dlatego właśnie tutaj ostrzegam słuchaczy, nie wierzcie w plotki, po prostu lepiej to sami zweryfikujcie, bo no na internecie czasami można przeczytać bajki, taka jest prawda. Także
1: Odnośnie kolejnej bajki jeszcze, jak Państwo wiedzą, od iPhone'a bodajże chyba 7 nie ma wejścia słuchawkowego, jest tylko wejście Lightning i przejściówka. No i ostatnio na YouTube, jakiś czas temu na YouTubie i na internetach pojawiło się, że można to wejście mieć, tylko trzeba wywiercić dziurę w iPhone'ie.
0: Mało tego. Mogę potwierdzić, jest, krąży jest i ma bardzo dużo ilość wyświetleń.
1: Tak, jest taki filmik. Jest dokładnie. I mało tego, ludzie, niektórzy to robią i mówią, że im się nie udaje, więc ktoś perfidnie w podpowiedziach jeszcze powiedział, że no, jeśli są problemy, należy iPhone'a włożyć do wody z mydłem na 15 minut, aby te wszystkie wióry po wywierceniu się, prawda, ulotniły, wypłukały.
0: Jeszcze jest podpowiedź, żeby włożyć do piekarnika na 5 minut, nie?
3: A nie, to
1: no tego nie znalazłem. Tego nie znalazłem, ale to są właśnie te fake newsy i naprawdę.
3: To tak samo jak kiedyś po sklepie Play chodziła aplikacja Waga. Można było z telefonu sobie zrobić wagę i ludzie autentycznie stawali, co po niektórzy, na swój telefon. A następnie nie muszę mówić, jak to się kończyło.
4: To może jeszcze no, fake newsów. A propos fake newsów, ja wrócę do tego nieszczęsnego Jacka, który od iPhone'a 7 został usunięty. Też są komentarze. Nie można słuchać muzyki w trakcie ładowania telefonów. A właśnie, że można, bo wystarczy sobie za...
0: Są przejściówki.
4: 100 zł. Ale nie chodzi o przejściówkę. Można za 100 zł kupić nawet słuchawki sobie bezprzewodowe Bluetooth. Na eBayu są, ja sobie kupowałem 100 parę złotych. Stereo. I żaden problem, bo ma się bezprzewodowe słuchawki i normalnie można telefon ładować, jak i słuchać muzyki, także rozwiązanie jest.
3: Szczególnie, że powiedzmy sobie szczerze, mało kto, i nie mówię, że nikt, ale mało kto słucha muzyki na przykład na iPhone'ie w słuchawkach studyjnych.
4: Dokładnie.
3: Więc ta jakość jest i tak
0: dokładnie
3: gdzieś tam utracona. No bo tu powinienem teoretycznie z racji swojej pozycji dźwiękowca no, kompletnie bronić. Wszak naprawdę Apple na jacku słuchawkowym i teraz na tej oryginalnej przejściówce, no to jest ten chipset Cirrus Logix i to jeden Cirrus Logix i to naprawdę ładnie gra i zawsze uważałem, że iPhone ma jedno z lepszych mobilnych audio na rynku natywnie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w pociągu, w autobusie, gdzieś na autostradzie to naprawdę ma marginalne znaczenie.
1: No ale jeżeli chodzi o
4: jakość odtwarzania, dźwięku na iPhone'ie, ja mam porównanie też do innych marek, bo mam porównanie, jaka jest jakość odtwarzania dźwięku na słuchawkach w Xiaomi i w iPhone'ie. No to jest niebo i ziemia, bo iPhone po prostu wymiata, jeżeli chodzi o jakość.
3: I wcale nie dlatego, że ma jakieś ulepszenia, tylko dlatego, że po prostu jest poprawnie skonstruowany. No niestety, taka jest smutna prawda.
4: Zgadza się.
0: No to trzeba przyznać.
1: Natomiast też ten kodek aptX miesza dużo. Ja nie wiem na ile on tam, jak on tam, ale ponoć to jest też jakaś rewelacja.
3: Jak jest w Bluetoothie coś z aptX-em, to jest bardzo dobrze. Tak. Ten aptX,
1: I się tak powiem.
3: Jego nie słychać. I to najważniejsze, jego nie słychać.
4: Dobrze, w każdym bądź razie ja już nie zabieram czasu, bo może ktoś inny będzie chciał się dodzwonić, także życzę
1: 834, 835.
3: 123, Robercie, dziękujemy. Na początku.
1: 123 na samym początku. 123 834 835. Wszystko dzisiaj o iPhone'ie X wyjaśnia Mateusz Duc, a ja tylko tutaj się wtrącam jako taki przeszkadzacz i troszkę Patryk jako realizator też czasami coś dopowie, albo to ważne, bo wszystko, bo temat chcemy wyczerpać, wszak urządzenie drogim urządzeniem jest i to już nie jest plotka, bo urządzenie drogim jest. Wróćmy do formatów.
0: Format nowy obrazu dla zdjęć. Ja powiem szczerze, osobiście nie wiem, jak się to poprawnie wymawia, ale wszyscy się z tego śmieją, że to jest HIV, tak to się pisze, czy to jest HIV, czy HIV, nie będę w to wdrożył się. No i zmiana dla wideo tego HiFancy i kodek H265.
3: Tak, czyli
0: nowy kodek.
3: Popularnie mówiąc, High Efficiency Video kodek. Używany również w filmach 4K, w Ultra HD i tego typu zabawkach.
1: No proszę, dokładnie. Proszę. Wymiata.
0: Z względu, że nasz iPhone, no... iPhone'y tegoroczne, bo nie tylko dziesiątka, ale wszystkie przeszły na... Znaczy... wspierają ten nowy koder ze względu na to, że on po prostu pozwala na upchnięcie większej ilości danych na tej samej, przy takim samym po prostu miejscu. Więcej jest upchane w takiej samej paczce danych, o tak powiedzmy. więc
1: więcej możemy, nie zajmuje to wideo. Z tego co wiem i przeczytałem, to tylko dziesiątka potrafi nagrywać filmy z tym 4K, czy jak to tam, z tą taką dodatkową ekstra jakością. Te inne ponoć
0: wszystkie nagrywają 4. A czy z tego,
1: ale tam chodzi o jakieś 60 klatek na sekundę, coś gdzieś jakoś...
0: No to właśnie już tłumaczę, bo...

0: to jest składany cały film i ileś klatek na sekundę to jest szybkość po prostu terby realizacji w danym działaniu. I im więcej klatek na sekundę, tym mamy lepsze wideo. Dzięki temu, że mamy 4K w 60 klatkach, no to wideo jest bardzo płynne przy tej bardzo wysokiej jakości. Ale no, musimy sobie zdecydować, czy korzystamy z tego nowego kodeka, dzięki czemu zajmuje nam to wideo mniej miejsca, czy tam tej samej długości, ale na razie jeszcze są jakieś drobne problemy, widziałem, że ze zgodnością i ogólnie wsparcie w ogóle dla tego nowego kodeka jest takie pełne, powiedzmy, że poprawnie działa to wszystko, jeżeli chodzi o komputery od procesorów 6 generacji Intela, bo tam sprzętowo jest pewne rzeczy są realizowane i zaleca się aktualnie, jeżeli ktoś ma na przykład starsze komputery, żeby jeżeli chodzi o zgodność po prostu przy zgraniu tego materiału i żeby to wszystko działało ok i nasz komputer nie męczył się przy po prostu odtwarzaniu, przy dekodowywaniu tego obrazu, zostawienie pozycji pełna zgodność, bo wtedy będziemy mieli dalej filmy zapisane w MP4, te to było, i w tym kodeku normalnie H264. Co do zdjęć, również zaleca się mieć to po prostu ogólnie zaznaczone najwyższa zgodność, ponieważ będziemy mieli dalej zapisane w JPEG-u. Gdybyśmy użyli tego nowego kodeku, to okej, będą robione zdjęcia z tym nowym kodekiem, ale jeżeli na sprzęcie nam to nie obsługuje, no to będzie konwertowane do tego, do JPEG-a, do MP4, kodeka H264 i no, teoretycznie powinno być wszystko ok, ale po moich osobistych testach są problemy. Są problemy. I zdjęcia lubią się po zdraniu być twierdzić, że system twierdzi, że są uszkodzone materiały. Więc należy po prostu zostawić sobie pozycję najwyższa zgodność.
1: 4-4, 6-3, rejestrowanie, high fidzień zaznaczone, najbardziej zgodne.
0: Najbardziej zgodne.
2: Najbardziej zgodne. Mateusz, pozycja? Chciałeś coś dodać?
0: Pozycja najbardziej zgodna, żeby po prostu mieć to zestawione.
3: A jakie mamy jeszcze do dyspozycji?
0: On po prostu sobie wybiera, czy chcemy korzystać z tych nowych po prostu format, z tego nowego formatu dla zdjęć. Jako te kody i kody
2: tak,
0: i
2: ale mamy trzy, filmów, ale czy mamy po trzy jakieś jeszcze. Jeszcze mamy najbardziej zgodne i jeszcze jakieś mamy możliwości.
0: Nie, mamy dwie pozycje. Tutaj w ustawieniach. Albo najbardziej zgodne?
1: Zaznaczone. Najbardziej zgodne.
0: Które ma zaznaczone?
1: High efficiency.
0: Albo ten drugi. Do wyboru.
2: High efficiency.
0: Pozycję.
2: Aha. I tak. Wtedy jak mamy high efficiency, to wtedy jest...
0: Korzystamy z tych nowych rzeczy. Nowe rzeczy. I przy komputerach, które mają procesory wyżej niż 6 generacji, ok, wszystko będzie działać.
2: Może się zapytam, szósta generacja, czyli co?
0: To są procesory nazywane, generacja jest nazywana chyba marketingowo Skylake.
3: Tak.
0: Skylake i po tych oznaczeniach i3, i5, i7 zaczynają się nam od cyferki 6 po prostu oznaczenia procesorów.
2: Aha, no muszę zobaczyć jakiej mam generacji w takim razie. No ale to chyba z 2011.
0: I uwaga, te nowe formaty, jeżeli chodzi o te nowe rozwiązania dla foto i wideo, są zgodne działają dopiero od iPhone'a 7. Się to jest zgodność.
2: A no właśnie.
0: Rzadzi o telefon.
2: Jedna rzecz tutaj zwróciła moją uwagę, gdy przechodziłeś między tymi ustawieniami. Skanowanie kodów QR to już było, czy wcześniejszy iPhone'a?
0: To jest po prostu funkcjonalność systemu iOS 11.
2: Aha.
0: To jest funkcjonalność systemu.
2: Czyli to jest dostępne dla wszystkich.
0: To jest dostępne dla wszystkich iPhone'ów.
2: Dla wszystkich, jasne. A teraz kwestia jest, czy dokonywałeś rozpoznawań tekstu przy pomocy, nie wiem, KFB i Readera?
0: KNFB?
2: Czy czegoś w tym,
0: tak,
2: czymś
0: dokonywałem
2: stylu?
0: Rozpoznawań, robiłem testy KNFB gdzieś tam.
2: Jak sobie
0: terenie.
2: Radzi? Jak sobie radzi z tym nowym aparatem? Czy warto?
0: To jest moje odczucie, że różnica między 6S Plusem a X-em jest bardzo wyczuwalna i moim zdaniem dużo lepiej rozpoznawał, gdyż były to różne materiały.

0: powiem szczerze. Ja uważam, że jest po prostu lepiej, jeżeli chodzi o jakość.
1: Aha. Czyli jednak te aparaty i po prostu mniej się myli, tak? Znaczy może nie mniej się myli, ale łatwiej
0: no,
1: skierować.
0: Mam wrażenie,
1: tak?
0: że jest mniej błędów, powiem szczerze. Może nie tyle co najłatwiej nakierować, ale mam wrażenie, że jest po prostu mniej błędów w tym jako wynikowym materiale.
1: Bo to jest może jakaś zachęta, tak? Do tego, żeby jednak na przykład się starać w dofinansowaniu z jakiegoś programu.
0: Ja miałem osobiście powiem tak. Uważam, że jest lepiej po tych testach, które wykonałem.
1: Z EXA. Ja już nie wspomnę, że pewnie szybciej rozpoznaje to wszystko, no bo tam jest jednak ta jednostka procesorowa szybsza.
0: No, proces, takie... wszystko i tu wszystko dużo lepiej chodzi.
1: Bateria dłużej chodzi.
0: Jeszcze zapomniałem... tak, wszystko dużo dłużej chodzi, ale zapomniałem jeszcze jednej rzeczy pokazać najmocniej w interfejsie, przepraszam wszystkich słuchaczy, ale zmieniła nam się delikatnie belka powiadomień, znaczy ta górna belka, gdzie mamy zasięg, baterię.
1: O właśnie, no to może tutaj.
0: No to...
2: aparat. Przez trzy paski sygnał. 92% baterii.
0: Pierwsza od prawej, tak jak było, jest bateria, niezmiennie, nie?
2: Soldy OC.
0: Tak jak było, zostało.
2: Aparat. 92% baterii.
0: Ładowanie idziemy w lewo.
2: Rzecz na pasku statusu.
0: Teraz.
2: 92% baterii. Ładowanie nie odbywa się.
0: I dostajemy ładowanie informację, że się nie ładuje. No. Taki komunikat dostajemy.
1: No cóż. Tak troszkę jak wskaźnik domu.
0: No tak dziwnie trochę, no ale cóż, no. Idziemy w lewo. No.
2: Przez trzy paski sygnału Wi-Fi. Duz 2.
0: Wi-Fi.
2: 4-4 paski. Siła sygnału.
0: I teraz zmieniło się nam skalowanie trochę wskaźnika sieci GSM, bo mamy teraz 4 maksymalnie. Tak.
1: O!
2: 20:27.
3: Dla użytkowników przy okazji bardziej zaawansowanych, generalnie od iOS-a 11 nie działa niestety trik z wejściem w field test i przełączeniem sobie na skalowanie zasięgu w decybelach w dBm.
0: No nie
3: niestety,
0: działa, nie działa.
3: Nie można sobie już tego włączyć. Szkoda, bo korzystałem z tej opcji namiętnie.
0: No, przydawało
3: się. Korzystam do tej pory, mając iOS-a 10.
1: A no
0: nie zaktualizowałeś?
3: Nie zaktualizowałem.
0: Siebie. A wy dokonasz tego? Tak?
1: Ale to...
3: Jak
1: nie,
3: będzie
1: nie,
3: trzeba.
1: Nie, ze względu na decybele to nie. To nie. Decybele są najważniejsze.
0: Dobrze.
1: Natomiast jeśli
0: dobrze,
1: chodzi
0: o... Teraz...
1: Tak?
2: Ustawienia.
0: Jeszcze jedna moja uwaga co do
2: ustawienia.
1: Aparatu?
0: Jeszcze moja uwaga jedna co do aparatu, właśnie aplikacji aparatu. W aplikacji aparatu usunięto nam jeden przełącznik. A dokładniej przełącznik dotyczący opcji HDR. Trzeba mieć włączona, wyłączona, w trybie automatycznym. I przeniesiono do ustawień systemowych.
1: Co to jest HDR? Jako laik się zapytam.
3: High Dynamic Range, czyli wysoki zakres dynamiki w aparacie, w zdjęciach.
1: Aha, to właśnie.
0: To polskiemu, nie?
3: Zdaje się, że to tyczy się przede wszystkim barwy, ale
0: już
3: chyba
0: mogę?
3: Też
0: mogę, Patryku?
3: Jasności i tego typu rzeczy. Tak, tak.
0: Patryku,
3: tak.
0: Sekundka, mogę? Bo ja tutaj chciałbym kilka słów więcej jako pewnie. Osoba, która widzi trochę... Większa dynamika barwowa, czyli po prostu przede wszystkim jest szersza ta paleta, czyli on po prostu, jakby to powiedzieć, zawiera się w większej ilości barw. Dzięki temu zdjęcia są bardziej takie naturalne. Więc te barwy są takie bardziej żywe i ma się wrażenie, że ogólnie cały obraz nie jest tak przesycony aż bardzo. Bliżej realności, ale sam odbiór można powiedzieć, że zdjęcia ogólnie są ładniejsze. Więcej detali się da zawrzeć wtedy na takim zdjęciu, więcej jest wychwytywane przy używaniu tej technologii.
1: Więc zapytam się, jeśli mamy im lepszy HDR, czyli im bardziej wyższy, tym lepiej?
0: Jak im lepiej działa HDR, tym jest lepiej po prostu, bo wtedy te zdjęcia wychodzą ładniejsze, bardziej naturalne.
1: Aha.
0: No ogólnie warto używać. Warto.
1: Raczej mieć warto
0: włączone.
1: Jeżeli
0: jest, to warto. Warto mieć włączone, ale też nie, znaczy Znaczy, warto i nie warto. Generalnie najlepiej mieć ustawienie. Ja wychodzę z tego założenia, że mam ustawione to w automatyczny tryb, bo żeby on sobie dobierał, czy on ten HDR użyje, czy nie, bo nie w każdej scenerii ten HDR po prostu nam da taki rezultat, żeby to zdjęcie było lepsze. Bo na przykład jest miejsce,
3: zawsze gdzie powinniśmy.
0: Dokładnie.
1: Aha. I nie wiem, może więcej baterii czerpie wtedy, jak jest w tym wysokim trybie HDR.
0: Nie zauważyłem, że chodzi o
3: iluzorycznie. Ale zdjęcie jako plik, rozmiar wynikowy będzie siłą rzeczy większy, no bo więcej jest informacji
0: będzie
3: do zapisania
0: większe?
3: I opisania detalu jest więcej na to.
0: Tak, ale na przykład jest na przykład w warunkach w budynku, gdzie mamy światło sztuczne, czasami lepiej użyć na przykład, żeby była tylko lampa, a HDR wyłączony. Dlatego ja osobiście mam zawsze ustawiony HDR na auto.
1: No i tak chyba jest domyślnie, prawda?
0: Sekundka. Tak, jest w ustawieniach teraz przeniesiona taka pozycja jak już za formatami, jak idziemy w ustawieniach.
2: HDR, kick dynamic rangę, automat, HDR, włączone.
1: High dynamic.
0: Słyszymy, że jest HDR.
1: Automat włączony.
2: HDR, kick dynamic rangę, automat, HDR.
0: Czyli po prostu jest na automatyczne. Włączone na automacie. Co do zdjęć, no to, znaczy co do filmu, przepraszam, mamy kilka różnych opcji. Jeżeli chodzi o ustawienie jakości filmu, jeszcze kilka słów.
2: Wideo, skanuj kod, siat, zachowaj aparat, ustawienia, skanuj kod, wideo, zwolnione, wideo, 1008, zaznaczone, aparat.
0: Bo mówiliśmy o tej jakości, nie?
2: 4K, 60.
1: Tak.
2: 4K.
0: Żeby nie być gołosłownym.
2: 1008, zaznaczone. 1080 HD, 60KL, ukośnik S.
0: Ja osobiście mam ustawione na 1080 60 klatkach, gdyż nie potrzebuję w 4K nagrywać. Nie widzę tego aż tak i nie czuję takiej potrzeby, żeby nagrywać w 4K. Zwłaszcza, że taka jedna istotna uwaga, bo Apple nie powiedziało do końca OK co do nagrywania wideo. W 4K tylko jeden obiektyw działa z optyczną stabilizacją, nagrywa, a drugi bez, bo obydwa te aparaty mają optyczną stabilizację obrazu, to ja od razu powiem. I w trybie nagrywania 4K, nieważne z jaką szybkością, nadrywamy, teleobiektyw ma, nie ma tej optycznej stabilizacji, po prostu nie jest jakby, po prostu nie funkcjonuje, tylko przy Full HD 60 klatek maksymalnie. Obydwa chodzą z optyczną stabilizacją. Żeby nie być dofonem, 4K.
2: 4K, 60KL, ukośnik S, high efficiency.
0: 4K, 60 klatek.
1: High efficiency, natomiast tam jeszcze jest napisane, że minuta wideo zajmie ileś. Tam gdzieś czytałem.
0: To jest akurat dla zaznaczonego formatu, nie?
1: Aha.
0: No żeby nie było...
2: 4K, 60KL, ukośnik S, high efficiency. Uwaga, wideo high efficiency.
0: I uwaga, jedna istotna uwaga, żeby nagrywać 4K 60 latek.
2: Odtwarzanie materiału 4K przy 60KL, ukośnik S wymaga systemu macOS High Sierra, 10. OK. Przycisk, więcej informacji.
1: Okay.
2: Przycisk. Minuta wideo zajmie około... Zablokuje para. Zaznaczone. 4K, 6 minuta wideo zajmie około... Punkt 60 MB przy 720p HD i 30KL, ukośnik S, oszczędność...
0: To jest informacja, nie? Ile nam zajmie. To jest przy każdym iPhone'ie po prostu.
1: No i tu nawet jeszcze jak chcemy chcemy otworzyć te bardzo wysokie wideo, to musimy mieć macOS w wersji bodajże.
0: Znaczy nie, on powiedział po prostu jako dla iPhone'a, nie? Jako dla przypadku urządzeń Apple'owskich.
3: Tak, na Windowsie jest
0: Windowsa po prostu musimy mieć.
3: Przy dobrym komputerze po prostu.
0: Ale jak już zaznaczyłem. Przy procesorach od 6 generacji jest to. A czy przy niższych też się powiedzmy da, ale są problemy techniczne, w sensie tam już się nam sprzęt będzie męczył przy dekodowaniu, nie?
1: No to ale może się będzie męczył, dekoduje. Może się. No. No cóż, jak jest, tak jest. To jeśli teraz co chodzi o filmy. Tak właśnie.
0: Bo teraz tak, w aparacie, w samej aplikacji aparatu, nie?
1: Tak.
0: Też musimy, chciałbym pokazać, ponieważ doszło parę rzeczy od strony robienia zdjęć.
2: WhatsApp,
1: teraz. O właśnie.
2: Ustawienie, folder.
0: Sam?
1: Tak, tak? Ustawienia, folder.
0: Nie, bo wyszedłem na po prostu pulpit. Lampa błyskowa. Efekt głębi wyłączony. Odsuń się od obiektu. I teraz kilka słów trzeba będzie powiedzieć.
3: Ale zanim powiecie kilka słów, to ja powiem, że mamy telefon, dzwoni Aleksandra. Halo, czy się słyszymy?
1: Halo?
4: Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
4: Słyszymy. Ja mam takie pytanie odnośnie iPhone'a X, a iPhone'a 8 Plus, bo tak rozważam zakup tegoż najnowszego dziecka Apple'a, a 8 z plusem. No w sumie ono się tak bardzo różnicy nie ma przy nich odnośnie tam specyfikacji tej wewnętrznej, nie? Tam procesory i tak dalej, i tak dalej. Także chodzi mi też o gesty. Czy to jest dość szybkie, czy ja na przykład jak potrzebuję gdzieś szybko użyć telefonu i tak dalej, czy ja nie muszę się aż z tym tak, że tak powiem, motać długo?
0: Chodzi teraz dla X-a, gesty.
4: Tak, tak, dla X-a.
0: Dobrze zrozumiałem. Powiem szczerze, nie wiem, moje zdanie nie jest to problematyczne. I na co dzień korzystając nie czuję jakiegoś dyskomfortu z tymi gestami.
3: Ja myślę, że generalnie ten OLED, ten ekran wręcz lepiej się jeszcze sprawdza niż w tych poprzednich. Pod kątem
0: gestów. No bo jest bardziej czuły tak naprawdę
3: OLED. Nie miałem w ręku niestety X-a, więc ciężko mi też
1: natomiast nie wiem, czy pani słucha audycji od początku.
3: Kontynuuj, Robercie.
0: Ja pozwolę sobie jeszcze kilka słów tutaj, kontynuując. Ja chciałem teraz wypowiadać, bo ja miałem obydwa urządzenia w ręku i czuć dużą różnicę w sensie IPS a OLED, te dwie technologie. OLED jest, w przypadku wyświetlaczy OLEDowych one są czulsze. Jest czuć różnicę, że jednak OLED ciutkę szybciej łapie gesty. To jest niby minim, to jest niby niezauważalne, ale jak się tak używa na co dzień, to jest różnica. Jest różnica w sensie w reakcji na dotyk.
4: Jeszcze mam jedno takie, teraz mi się nasuwa pytanie odnośnie odblokowywania tegoż iPhone'a, tej no, dziesiątki. Chodzi mi, no teraz akurat już będzie zima i tak dalej, jak jesteśmy w czapkach, w szalikach, w tych grubych kurtkach i tak dalej, czy to testowałeś pod tym kątem, czy to się bez problemu odblokowuje? No
0: testowałem.
4: I chodzi mi o wieczór, o noc, no, jak to jest w nocy.
0: Właśnie na temat odblokowywania w nocy mówiłem, że było testowane w okularach przeciwsłonecznych w ciemności i nie miało problemu. Co w czapce, w szaliku też testowałem, zrobiłem takie testy i też się odblokował bez problemu.
4: Aha, i jeszcze...
0: Jeżeli ja mamy dobrze zastanowioną taki... twarz, to... Jeżeli dobrze sobie zastanujemy twarz, ten wzorzec... No, mówię, że jeżeli mamy dobrze zestanowaną twarz, to nie ma problemu w czapce i w szaliku odblokować.
1: Natomiast rozumiem. Ja chciałem jeszcze taką... powiedzieć, bo pani powiedziała, że one się niczym nie różnią, te telefony. One się troszkę różnią. 8 Plus jest większy jednak niż 10.
0: Niż dziesiątka jest, fizycznie jest większe.
1: Fizycznie jest większy.
3: No tak, ale pani mówiła, że sprzętowa. Sprzętowo te różnice są detaliczne, to są niewielkie rzeczy tam.
0: Tak.
1: No, ponoć lepiej KNFB sobie radzi z dziesiątką niż z ósemką.
0: To są niewielkie różnice, nie? To są nieduże różnice, ale zauważalne na
3: pewno co dzień. Sobie lepiej radzi niż powiedzmy z szóstką, nie? Czy tam z czymś takim. Natomiast...
0: Ja mogę osobiście jeszcze dodać co do tego... Tego KNFB. Właśnie jedna uwaga, co mi się przypomina. 8 Plus, a dziesiątka, bo po prostu miałem okazję je porównać. Przy próbie zestanowania zapisu matematycznego, w sensie przetworzenia, który będzie miał więcej trzaczków, nie? No to jednak 8 Plus gorzej wyszła w tym zestawieniu.
1: Jednak tutaj te aparaty w dziesiątce są lepsze.
3: Słuchamy
4: pani.
3: Mam
4: takie pytanie odnośnie formy takiej wizualnej, estetycznej, no bo wiadomo, ósemeczka jest z plusem, no z homem i tak dalej, no praktycznie siódemka, tak to wygląda. No a powiedzmy, jak to teraz z tą dziesiątką, ona bardzo się tam, odciski palców bardzo jest takie, brudzi się, o, że tak powiem wprost.
0: Przód nie ma źle, ale tył no niestety zbiera, ale znaczy po, 8 plus ponoć też strasznie bierze, ogólnie te szklane tyły strasznie biorą ponoć odciski, w ogóle znajomi mówią.
4: No tak, wszystkie. No bo siłą rzeczy szkło to przyciąga różne badziewia.
0: Tak, ale czy któryś będzie... Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy któryś będzie bardziej czy mniej zbierał, po prostu no to jest szkło, nie? Ja i tak noszę na co dzień ten telefon w etui, no bo... No bo wiadomo, jak to spadnie, to jest dramat, zwłaszcza, że jeszcze w późniejszej części audycji powiem też o kosztach, gdyby ktoś nie miał sprzętu ubezpieczonego, a on by upadł i na przykład, nie daj Boże, by się zbił ekran, to dokładnie. Zaboli i to bardzo zaboli.
1: No, cała ta zabawka generalnie boli finansowo, tak powiem. No to 5 tysięcy piechotą nie chodzi.
4: Odnośnie wagi jego, jaki on jest ciężki. Mhm. Tak go czuć w ręku, że on taki jest, jednak kawał go jest tego telefonu, czy jest taki w miarę delikatny?
0: Nie jest aż tak ciężki, jak na przykład jak miałem 6S Plusa, to jest na pewno lżejszy od 6S Plusa. I 8 Plus jest ciężka, bo ona po 200 tam skawałeś 200 parę gramów waży 8 Plus, nie? Więc 8 Plus jak się bierze do ręki, to on naprawdę jest ciężki. I na przykład mi 8 Plus odrzucił, bo był dla mnie, no już dla mnie był osobiście za ciężki. 10 czuć w dłoni, ale to nie jest takie czucie, że on jest ciężka, tylko takie czucie... Moim zdaniem okej. Okay.
4: Rozumiem, dobra, to z mojej strony też wszystkie pytania, w każdym razie dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
3: Dziękujemy również, dziękuję bardzo. Zapraszamy do słuchania.
0: Dziękujemy również.
3: Ponownie.
1: Dziękujemy do słuchania, 123-834-835, Tyfloradio, dzisiaj iPhone X na tapecie i wszystko co z nim związane, spróbuję go wywałkować do końca, jest to drogie urządzenie, więc powinniście wiedzieć o nim jak najwięcej. Skończyliśmy na aparacie? Czy?
0: Weszliśmy w aparat, prawie w aplikację aparatu.
1: O właśnie, i tam było coś, efekt głębi, czy coś chciałeś pokazać odnośnie aparatu. Jeszcze.
0: Tak. Ten przełącznik był, nie? Lampa błyskowa. Ja najbardziej był.
2: Licznik czasu. Wyłącz. Przycisk. Filtry. Oryginalny. Przycisk. Efekt głębi wyłączony. Odsuń się od obiektu.
0: No i teraz o co chodzi z tym efektem głębi?
1: Bo tego nie ma.
0: W aparacie mamy różne tryby.
1: Tak?
0: Ten efekt głębi występuje w wszystkich iPhone'ach, które mają teleobiektyw. Czyli w 7, 8 plus i w 10. Bo w momencie, kiedy dostaliśmy dwa obiektywy, dostaliśmy tryb portretowy.
2: Efekt głębi wyłączony, odsuń oświetlenie, światło, odsuń się od obiektu.
0: I już będę tłumaczył więcej. Mamy te tryby. W zdjęciu jest normalnie. Jak wejdziemy w portret, on automatycznie przechodzi w tryb taki klasyczny, gdzie jesteśmy tylko z jednej kamery. Zdjęcie z tej klasycznej szerokiej. Ale jeżeli już mamy odpowiednią odległość od obiektów, to przede wszystkim korzystamy z teleobiektywu do zrobienia zdjęcia. A ta kamera szeroka, ona zbiera resztę i jest rozmywane tło.
2: Efekt głębi wyłączony.
0: Takie zdjęcia, powiedzmy, no, żeby zrobić te portrety, nie? I do tego, w trybie portretowym, jeszcze mamy...
2: Oświetlenie, światło naturalne.
0: Mamy różne tryby światła. Dodane.
2: Światło studyjne.
1: Światło studyjne?
2: Efekt głębi wyłączony, odsuń się.
0: Światło studyjne, czyli po prostu jest przede wszystkim skupienie na sylwetce człowieka, a reszta jest taka przeciemniona.
2: Światło studyjne, światło konturowe.
0: Światło konturowe, czyli przede wszystkim twarz jest...
2: Odsuń się od obiektu.
0: Kontury są najbardziej zaznaczone. Twarzy, ust, ogólnie detalów. Wszystkich detali.
2: Światło sceniczne. Efekt głębi wyłączony.
1: Światło sceniczne!
0: Czyli, że generalnie twarz jest zaznaczona światłem, a cała reszta jest wyciemniona.
2: Światło sceniczne, mono.
0: No i mono, czyli wiadomo... Mono, czyli że jesteśmy czarno-biali. jeszcze na tym wyciemnieniu.
1: Aha.
2: Światło naturalne, światło naturalne, tryb aparatu, portret, regulacja.
1: Jeszcze światło
0: te
1: naturalne.
0: Te same tryby.
2: Oświetlenie.
0: Tak, i żeby nie było, przez to, że ta, i kamerka Face ID, to co używamy do Face ID, to jest też kamerką główną, więc w trybie frontowym również mamy możliwość robienia portretów.
1: No proszę. Czyli portrety, czyli tak zwane selfie, tak? Tak o to chodzi?
0: Tak, tylko selfie portretowe.
1: Selfie portretowe, aha. Taki numer. Czy jeszcze coś ja warto wiedzieć o...
0: Gdzieś...
1: Tak?
2: Efekt głębi włączony.
0: Teraz dostosowałem na oddalony obiekt.
2: Efekt głębi złączony. Odsuń się od obiektu.
0: Słychać, tak? Jest wyłączony tak. Efekt głębi. Kieruję gdzieś na dalszy obiekt.
2: Efekt głębi włączony.
0: I od razu się przełącza na ten efekt głębi, nie?
1: A, czyli on sobie sam jakby dopasowuje.
0: Jeżeli mamy tam odpowiednią odległość chyba 2 metry od obiektu, albo 2,5, teraz już nie jestem pewien. I on sam dobiera sobie. I teraz te teleobiektywy. Aparaty ogólnie w iPhone'ie 10 są bardzo jasne. Są i trzeba zaznaczyć, że są ciutkę jaśniejsze niż w 8 Plusie. Czego Apple nie zaznaczyło. Nie powiedziało oficjalnie, że one są jaśniejsze. Te matryce. Dzięki czemu no czuć różnicę w robieniu zdjęć iPhone'em tym dziesiątką względem 8 Plus. A do tego czuć różnicę też przy wykorzystaniu takich na przykład narzędziach jak w KNFB Readerze. W TapTapsi też czuć różnicę. Jest trochę lepsza jakość. Jeszcze zastanawiam, co można by to aparacie powiedzieć takiego więcej. No ogólnie czuć, że jest wysoki jakość. A! Już wiem, do czego dążyłem. Narzędzie Seeing Assistant Home i lupa w nim. Jestem w stanie i na 8 Plus niestety nie miałem okazji to przetestować, czy też tak to działa, ale przez to, że mamy ten teleobiektyw bardzo dobrej jakości i z optyczną stabilizacją obrazu, to jest istotne, że teleobiektyw ma optyczną stabilizację w dziesiątce. To sprawia, że lupa nie tylko na krótką odległość działa naprawdę dobrze przy tych aparatach dla osób słabowidzących, ale też na odległość da się sporo, powiedzmy, pomieścić coś na obiekcie przed nami, w tablicy wiszącej, dużo wygodniej. Zwłaszcza, czyli, że...
1: Czyli może nam to posłużyć jako taki pewnego rodzaju powiększalnik.
0: Taki kompaktowy, a do tego jeszcze teleobiektyw ma 4-krotny zoom optyczny. Sam z siebie. Więc no... Możemy go wykorzystywać jako powiększalnik, a przez to, że mamy te nowe proporcje ekranu, to też trochę więcej się mieści, jak powiększamy lupą rzeczy, nie? Więc jesteśmy w stanie zawrzeć, tak czy siak.
1: No jesteś osobą słabowidzącą, okay. Więc jesteś w stanie powiedzieć, czy da się z tego fajnie korzystać.
0: Dlatego tłumaczę, staram się wytłumaczyć, że to po prostu dużo daje dla takich osób słabowidzących, ten ekran nowy wraz z tymi nowymi aparatami. Jako powiększalnik kompaktowy czuję różnicę między 6S Plusem, bardzo dużą różnicę w jakości, jako powiększalnika kompaktowego. I do tego KNFB jeszcze nie korzysta, ale z tego, co się kontaktowałem z twórcami, nie wiem, czy to będzie dla wszystkich urządzeń, czy tylko dla dziesiątki, ale ma być w stanie korzystać tylko z teleobiektywu KNFB.
1: I to wtedy lepiej?
0: Opcjonalnie.
1: Nie znam się. Lepiej wtedy?
0: Tak, bo ten teleobiektyw... Tak, bo wtedy on jest węższy i on bardzo dobrze, na przykład osobowidzącym w narzędziach typu... taki do skanowania dla widzących osób, ten teleobiektyw się bardzo mocno przydaje, bo on jest węższy i wtedy dużo łatwiej na przykład zrobić skan jakiejś kartki czy jakiegoś dokumentu ogólnie. Więc no jakościowo zobaczymy, co przyniesie. ogólnie, no.
1: Czyli mamy generalnie aparat...
0: dobrze.
1: Fotograficznie bym powiedział, że jest nieźle. Natomiast no, za takie pieniądze trudno, żeby było chyba źle. Dobrze, że jest tak jak jest. Mogło być lepiej. Aczkolwiek
0: jeszcze
1: nie,
0: jedna
1: może
0: drobna ciekawostka. Jedna ciekawostka pozwolę sobie wrzucić. Firma, która opiniuje, czy organizacja, firma, która opiniuje aparaty w smartfonach, dała dużo wyższą opinię względem iPhone'ów 8 Plus 10. I ogólnie jest ten wynik też wyższy od sporej części konkurencji, flagowej konkurencji androidowej. Na tym samym poziomie jedynie, czy tam ciutko wyżej, jest Pixel androidowy tegoroczny
2: 2050.
0: I Note od Samsunga, nie? Więc aparat tu no, jest bardzo wysoko oceniany przez osoby widzące i takie, które się zawodowo zajmują fotografią.
1: Ogólnie... Ja myślałem, że jest na samym na pierwszym miejscu.
0: Niestety
1: miejscu,
0: nie,
1: w sensie,
0: nie jest
1: Samsung
0: na samym
1: gorzej.
0: Szczycie. Nie jest na samym.
1: Aj, szkoda.
0: Nie, nie jest na szczycie. Szkoda, ale jest bardzo wysoko. To jest szczyt szczytów. No i...
1: Na trzecim miejscu. Szkoda, że na trzecim. Nie wiem, dlaczego sam
0: Ale ja osobiście na tyle, ile widzę, to preferuję zdjęcia z iPhone'a. Najbardziej mi się preferuję, jako w sensie, bo są najbardziej takie zbliżone realizmowi. Nie są przekorzystane.
1: Więc tyle chyba, jeśli chodzi o zdjęcia. Chyba, że trzeba coś jeszcze dodać.
0: O
1: zdjęcia to chyba jednak wszystko.
0: Zdjęcia...
1: Zajmijmy się teraz czymś, bo było już obraz, to teraz pora na dźwięk. I czy w dźwięku coś w iPhone'ie się zmieniło względem innych iPhone'ów? iPhone X.
0: No.
1: Czyli ogólnie mówimy o audio.
0: Głośniki stereo, jak już wspomniałem na początku. O tym urządzeniu na początku mówiłem, są te dwa głośniki stereo.
3: Głośniki stereo są chyba
1: od siódemki. Dwa mamy... Dokładnie.
0: Tak, od siódemki, ale sekundka.
1: No właśnie.
0: Słuchałem i siódemki, siódemki plus, 8 plus, wszystkich słuchałem. I mam wrażenie osobiste, ale to może tylko mi się wydawać, że jednak przede wszystkim gra głośniej od reszty iPhone 10. I ma delikatnie, ale da się wychwycić basy. W niektórych utworach są lepsze. Lepszej jakości.
1: Aha. Mikrofony?
0: Mikrofony, no... Naprawdę dobrze. Właśnie wczoraj miałem okazję sobie trochę potestować osobiście. Gdyż nagrywałem wykład na... trzech urządzeniach ten naprawdę, bo miałem po prostu jeszcze pożyczony od znajomego. Na uczelni po prostu położyliśmy trzy urządzenia. 6S Plusa, 8 zwykłą i X-a w jednym miejscu i nagrywały właśnie, to co prawda wykład, ale na X-ie było najmniej szumów.
1: No ciekawe czy też była ta bramka, czy był z bramką.
3: Nie mam niestety dostępu do nagrań z iPhone'ów. Natomiast sam jestem ciekaw tego X-a. No pojawiło się ostatnio w internetach o tym, że jeden z mikrofonów, ściślej ten rozmowny, może nie działać. Znaczy, że może mieć problemy z działaniem i teraz bardzo mnie zastanawia, czy to jest kwestia tego, że tam faktycznie coś jest nie tak. Czy to jest kwestia wyczulenia tegoż iPhone'a na kąt, pod jakim się do niego mówi podczas rozmowy, a w zasadzie przeczulenia odrobinę tego mikrofonu.
0: Powiem szczerze,
3: trzeba wiedzieć, że iPhone'y stosują kilka sztuczek odnośnie dźwięku podczas rozmów, czy to HD Voice, czy to zwykłych. I czasami parę milimetrów różnicy może zmienić nam delikatnie dźwięk z tegoż iPhone'a. Mhm.
0: Rozumiem, no ja u siebie nie zauważyłem.
3: Dość powszechna o tych urządzeniach.
1: Natomiast mi się wydaje, że możemy tutaj zrobić test na antenie. Ja mogę do ciebie, Mateusz, za chwilę zadzwonić i ty będziesz ustawiał iPhone'a X pod różnymi kątami będziesz go trzymał.
3: Trzymał go przy uchu normalnie, tylko...
1: Przy uchu zawsze.
3: Robert podgłośnik podłoży telefon. No.
1: Telefon.
3: Nie będzie to super miarodajne, ale mniej więcej zawsze będziemy wiedzieć co i jak.
1: I będziesz go na przykład... Chodzi o to, że będziesz nim jakby przekręcał w górę i w dół.
0: Rozumiem.
1: Mając go przy uchu.
0: Rozumiem.
1: Mając go przy uchu. O co mi jakby chodzi? Mnóstwo osób robi taki błąd i to jest, i to było, to jest bardzo w iPhone'ach częste, że nie trzyma, że tak powiem, mikrofonu przed twarzą, tylko ten telefon gdzieś tam jest przy gardle,
3: albo
1: przy krtani.
3: Albo troszkę nad twarzą, albo właśnie na wysokości krtani.
1: Nad twarzą, przy czole. Generalnie no, efekt
0: tak prosto.
1: W takiej lub w innej formie jest przestraszny. To znaczy, przynajmniej jak dla mnie, bo w jednej opcji znikają totalnie tony średnie i niskie, a w drugiej opcji znika cała góra. Czy ten sam błąd rozumiem. Jest w iPhone'ie X? I żeby uzyskać ten oto
3: błąd,
1: taki...
3: Czy to samo zachowanie? Bo problem jest taki, że właśnie. Według Apple to nie jest błąd. Ty masz po prostu użytkowniku drogi poprawnie trzymać ten telefon, a wtedy nic się działo nie będzie.
1: No tak, a mało no ludzi niestety nie. telefon poprawnie trzyma. No i się dzieje, co się dzieje?
0: No to wykonajmy ja test.
1: Tak. Ja tutaj spróbuję zrobić...
2: No.
1: Nie wprowadź numer skrótu. A, dzwonimy. Na razie muszę uzyskać połączenie.
0: No.
1: Tak, ja teraz muszę przełączyć na... O! Jesteśmy, Mateuszu?
5: Raz. Nos,
1: jesteśmy. Tak.
5: Okej, przekręcam telefon.
1: No i?
5: No, cały czas przekręcam. Tak do was mówię i cały czas tym telefonem mrydam. Obracam, odchylam, przechylam.
1: Teraz
5: nie wiem, co jeszcze mogę
1: teraz
5: zrobić.
1: Się nie
3: mając go przy uchu jednocześnie. Oczywiście.
5: Tak. Cały czas dotrzymi przy uchu.
1: Ale na przykład weź sobie go tak skieruj na przykład na krtań bardziej. I co wtedy będzie?
5: No okej, jest skierowany.
1: I cię słychać, tak? A teraz skieruj go na czoło.
5: Na czoło, powiadacie?
1: Tak, na czoło, ale mniej mając przy uchu, czyli tak... Tak go ekranem do góry, że tak powiem. Tak ludzie
5: no
1: nie.
5: No wiem o co chodzi.
1: Też tak robią.
5: No jest.
3: I różnica jest niewielka, powiem wam. Ona
1: różnica
3: jest.
1: Różnica jest
3: ale
1: niewielka.
3: Różnicy nie ma zbyt wielkiej. Czyli znowu rzecz
1: prawdopodobnie.
5: Coś jeszcze mogę wam powiedzieć?
3: Rzecz prawdopodobnie tyczyła się albo wąskiej grupy egzemplarzy, albo znowu kolejna, no nie, myślę, że tu akurat miała prawo się tak stać, natomiast na wąskiej grupie telefonów, nie, a nie, problem nie jest globalny, jak widać.
1: To znaczy nie, no, ja wiem, że na tych poprzednich iPhone'ach ten problem jest.
3: Nie no, ten problem jest, natomiast mówię, że wyostrzenie tego problemu, jak twierdzą niektórzy, że ma miejsce, to myślę, że albo jest faktycznie to defekt jakiś lekki mikrofonu w konkretnych egzemplarzach, albo tak naprawdę nie bardzo...
0: Pierwsze egzemplarze podejrzewam.
3: Coś mogło być...
1: Ja myślę, że w ogóle tutaj nie ma...
0: Ja chciałem jedną rzecz dodać.
1: Tak.
0: Bo teraz mi się przypomina, przy ekranie powinienem to powiedzieć, a teraz się mi przypomina, bo jak on do mnie się pojawił na pierwszej wersji z oprogramowania, to pojawiły się problemy ogólnie, że ekran nie do końca wszystko się fajnie wyświetlało, bo dopiero po pierwszej aktualizacji było ok.
1: Aha, czyli on oprócz systemu iOS-a jeszcze aktualizuje sobie
0: przy update'cie, zawsze przy update'cie iOS-a mamy tam jeszcze różne pierdółki pod spodem, nie? W update'ach.
1: Aha. Aha, czyli to, czyli to jednocześnie jest jedno z drugim. Czyli jednocześnie jedno z drugim. Tak to mniej więcej wygląda. Ale ja tu widzę, to ja tu słyszałem, że tu nie ma jakichś bardzo dużych różnic i to by dobrze było wskazywało, że jednak Apple się za to wziął, bo to naprawdę jest irytujące, powiem szczerze, te zachowanie właśnie mikrofonów iPhone'owskich pod tym kątem
3: rozmowy. Ja podejrzewam, że te różnice wyjdą dopiero jak jesteś na przykład w ruchu ulicznym albo jedziesz pociągiem.
1: Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o... O tamte iPhony, o tamte
3: nie, no,
1: to nawet można było
3: mówić. O tamtych iPhonach
1: być...
3: to tam, tak, to było jeszcze inaczej w ogóle to działało, ten system.
1: Tam po prostu, po prostu było niesmacznie pod tym względem i ja naprawdę prosiłem ludzi, żeby trzymali iPhona przed twarzą, bo
3: i
1: trudno
3: wtedy
1: było
3: nagle
1: zrozumieć.
3: Było
1: tak, i wtedy było dobrze, dokładnie. Natomiast jak niżej to było, nie było w ogóle góry, więc było ciężko, jak wyżej to nie było dołu i też nie było wesoło. Dokładnie. No ale w każdym razie tutaj patrzę, że jest ładnie, znaczy jest lepiej. Zobaczymy de facto jak będzie, tak, no bo może to taki egzemplarz, a może to, że było połączenie HD Voice spowodowało to, że to tak mniej
0: nie
1: było,
0: mam
1: ale...
0: pojęcia.
1: Chociaż przy połączeniu HD Voice to też jest wyczuwalne.
0: Też jest zauważalne.
1: Minęła godzina 21, to jest Tyflo Radio. 123 834 835, 123 834 835. Słuchacie Tyflo Radio, dzisiaj wszystko o iPhone X. Moim gościem jest Mateusz Duc. Przed mikrofonem Robert Łabęcki, za konsoletą i też tutaj czasami się odezwie do nas Patryk Faliszewski i dobrze, a my spotkamy się za 5-7 minut, myślę, i przejdziemy już chyba moim skromnym zdaniem do nawigacji, prawda? Potem, bo audio czy coś
0: oczywiście
1: więcej powiemy, no jest dyktafon, można sobie nagrywać. Nie wiem, zmieniły się jakieś formaty nagrania czy coś? Chyba nie.
0: Nie, to zostało wszystko tak po staremu.
1: Chyba tutaj jest podobnie, więc po przerwie muzycznej wracamy do Państwa i nawigacja, bo tutaj będzie chyba też troszkę ciekawostek.

0: 8 minut po godzinie 21, to jest Tyflo Radio na żywo. Dzisiaj iPhone X na tapecie. Moim gościem jest Mateusz Duc, ja się nazywam Robert Łabęcki, jest też Patryk Waliszewski za konsoletą i też tutaj się odezwie nam co jakiś czas. 123 834 835. Macie jeszcze niepowtarzalną okazję dowiedzieć się więcej o iPhone'ie X od naszego gościa. Macie okazję zapytać o cokolwiek, macie na coś ochotę, rozwiać swoje jakieś wątpliwości. Cały czas telefon jest do waszej dyspozycji. Korzystajcie, póki audycja trwa, bo potem może być już trochę za późno. Tutaj dochodzą mnie głosy, że się dzieje na grupie iPhone'owej na WhatsAppie. Ja nie wiem, ale powiem tak, wolałbym, żeby się działo tutaj w radiu, ponieważ od razu wszystkie wątpliwości, wszelkie wątpliwości można na bieżąco rozwiać w tę lub w inną stronę. Więc jeszcze raz przypominam, 123 834 835, 123 834 835 do Państwa dyspozycji. Jeszcze, no przynajmniej przez godzinę, może trochę mniej. Bo teraz przechodzimy do kolejnego podsegmentu naszej dyskusji o iPhone 10, czyli nawigacji, jak sobie radzi, co więcej może i dlaczego może więcej, a może mniej. Nawigacja, Mateuszu, co można tutaj powiedzieć?
1: Tutaj od
0: kiedyś, może... kiedyś, powiem szczerze, temat bliski dla kierowców, ale od pewnego czasu i dla nas, osób niewidomych, tudzież słabowidzących, też bliższa koszula ciału, no bo są tak zwane nawigacje piesze i pomagają nam zlokalizować różne takie. No więc...
1: Dokładnie. Zacznę od modułów, bo tutaj się troszkę zmieniło. Zmieniło się, gdyż doszedł przede wszystkim moduł 1, bo mieliśmy dotychczas dostępne moduły GPS i GLONASS na naszym terenie, na terenie Europy. W tym roku Apple we wszystkich urządzeniach, trzeba powiedzieć wprost, nie tylko w dziesiątce, dodało zarówno obsługę standardu Galileo, który się rozwija, i z tego, co mi się udało, powiedzmy, dokopać do informacji, w przyszłym roku, powiedzmy, jakieś przymiarki do większych, powiedzmy, wstępnych prac, żeby nawigację zaczęły wspierać i działać z tym standardem. Takie typowo konsumenckie ma się zacząć. Na razie to się przydaje dla służb medycznych. No, ale cóż, ten iPhone no już wspiera. I do tego japoński standard QZS, bodajże, też jest dostępny ten moduł w globalnej, po prostu w globalnym wariancie iPhone'a, jak i moduł chińskiego standardu Beidou. Są no dostępne wszystkie rozwiązania. Więc generalnie.
0: Ale one są odczucia? Też dostępne w 7, 8 i 10? Czy one są dostępne tylko w 10?
1: 8, 8, 8 plus 10.
0: Aha. A które są dostępne tylko w 10? Nie ma.
1: Nie ma tego podziału.
0: A, czyli jak sobie kupię ósemeczkę, to też dostanę.
1: Teoretycznie tak i praktycznie też, ale osobiście uważam, że jednak po osobistych testach między 8 plusem a 10, bo chodziłem po prostu z koleżanką, chodziliśmy po mieście widzącą, i trzeba powiedzieć otwarcie, 10 lepiej sobie radzi w nawigacji pieszej.
0: Aha, z jakimi aplikacjami?
1: Bo testowałem to zarówno z pod kątem naszych aplikacji, typu Synida System Move.
0: Aha.
1: Bawiłem się z mapami Apple'owskimi też, a przede wszystkim najwięcej na Move'ie. I jednak na 10 to lepiej było i nie utrzymał, że z 10 się mniej zgubiłem razy.
0: Aha. A czy nie jest to jeszcze takie genialne, że po prostu...
1: Nie, ale mam, ale z własnych odczuć po testach mam wrażenia takie, że jednak ta 10 no lepiej się spisuje od 8.
0: Aha.
1: No, ale to jest moje ciekawe wrażenie.
0: Niby ten sam moduł w każdym z tych, chyba że jest inny chipset.
1: Tam może być jakiś detal, to może być jakiś detal po prostu, nie? Który po prostu sprawia, że jest lepiej, ale pochodziłem trochę, bo trochę tych kilometrów się zrobiło w terenie. I no jednak z dziesiątką się mniej zgubiłem razy.
0: No, nie ukrywam. Jest to ciekawe. Łapanie fiksa.
1: A miasto, w którym... Sekundka. Miasto, w którym ja się poruszam, akurat w Sosnowcu, tutaj, gdzie studiuję, no... Z reguły mam... Tu jest różnie czasami, ogólnie. Z tą nami, jak łażę. Z dziesiątką coraz mniej się gubię, jak poruszam. Łapanie fiksa. No, bardzo szybko. Nawet bez sieci bez...
0: Halo? Straciliśmy połączenie ze studiem.
2: Straciliśmy chyba połączenie z Mateuszem, tak.
0: Tu Tyflo Radio, tu jest Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj rozmawiamy o iPhone'ie X. No, chochlki nas nie opuszczają. W tej chwili 20 minut po 21. Nie wiem, czy się uporaliśmy, nie do końca, ale jakoś musimy tę audycję doprowadzić do końca. Mateuszu, jesteś z nami?
3: Jestem, słyszę was.
0: No, my też cię słyszymy. Po telefonie, no bo inaczej się na razie nie da.
2: Łącza są takie, zawodne.
0: Takie życie, ale mamy HD na szczęście w telefonie, więc myślę, że nie jest źle. Powiedziałeś o tym, że bo wtedy cię zerwało, że chodziłeś po Sosnowcu i testowałeś tam tę nawigację.
3: Tak, i chodziliśmy z koleżanką, która jest posiadaczką iPhone'a 8 Plus.
0: Dokładnie.
3: I iPhone X, no w moim odczuciu lepiej się zachowywał i mniej błędnych informacji podawał po prostu. Mniej razy się zgubiłem z X-em. I samo szukanie fixa, mam wrażenie, że jest krótsze, jeżeli mówimy teraz o szukaniu fixa bez danych komórkowych, czy tam internetu ogólnie.
0: Teraz moje takie pytanie, czy się coś zmieni, oczywiście tego już niestety nie sprawdzimy, bo połączenie trwa między tobą a nami, telefoniczne, ale czy coś jest ciekawego w ustawieniach tego GPS-a, na co można zwrócić uwagę w telegraficznym skrócie?
3: Czy nie, to jest... brak. Po prostu sam system tam po prostu się dzieje pod maską dużo rzeczy, niezależnie od nas.
0: Aha. Systemik. Czyli, że tak powiem, się dzieje to, co się dzieje, ale w każdym razie fajniej nam działa GPS w
2: No i ma wsparcie dla tych zewnętrznych, dla GLONASS-a, dla Galileo i tak dalej.
0: No i ma wsparcie dla tych GLONASS-ów, Galileo i innego typu, tak?
3: Tak.
0: Aplikacji. No i
3: standardów.
0: No właśnie, to też jest istotne. Nie wiesz, ile satelitów byłeś w stanie złapać, korzystając właśnie z iPhone'a X. Nie ma takich... Nie do końca znam się na tych aplikacjach iOS-owych. One chyba nie podają satelitów. Nie wiem, czy podają, czy nie. Nie podają. Halo?
3: Mówię, że Singa system mógł nie podaje takich danych.
0: Aha, rozumiem.
3: Z którym chodziłem.
0: No i niestety ja jestem cały czas na w epoce Lodestone'a, w którym to rzecz można gdzieś tam wyczytać. Chyba nawet na iPhone'ie, bo już jest Lodestone na iOS-a. Niestety nie za darmo, więc no, że tak powiem. No i jeszcze został nam ostatni fragment tematu. Czyli koszty. Koszty, jak się nam ta zabawka, w cudzysłowie...
3: Trzeba zacząć od kosztów, jakie są koszty na start tego urządzenia.
0: No...
3: Chcemy je zakupić. Ponad... 64 GB dysk, tak? U nas w Polsce to jest koszt 4979 zł.
0: O proszę.
3: A 256 GB to jest 5729 zł.
0: No właśnie, 5729 zł. Ogromne pieniądze.
2: Dobry samochód używany. Ale...
0: Tak, dobry samochód używany.
3: Jak najbardziej.
0: Natomiast powiem szczerze, dofinansowanie może można próbować. No, ja nie do końca się na tym znam, ale może można próbować jakiegoś aktywnego samorządu, tudzież innego.
3: Można by to wprowadzić, czy to pokonywanie barier, co też funkcjonuje programem, że był kiedyś, nie wiem, czy dalej istnieje.
0: No właśnie, i można spróbować, natomiast co będzie, gdy nie mamy ubezpieczenia i takie urządzonko nam, bo urządzonko jest delikatne, trzeba to przyznać, i to chyba nie jest fake news.
3: na nie uważać i najlepiej mieć jakieś porządne, to sensowne etui. Ale jeżeli już nam upadnie, nieszczęśliwie upadnie i niestety spadnie na ten ekran, no to jak się nie zbije, to nie będzie zawału serca, nie? Najwyżej.
0: Aha.
3: A jak spadnie, to u nas w Polsce koszt wymiany ekranu to jest 1500 zł.
0: Boli.
3: Boli, ale bardziej boli wymiana pleców, gdzie mamy tą cewkę do ładowania innego, fragment z aparatem, jeżeli to się zbije.
0: Bo to też jest szkło.
3: Tak, jeżeli się zbije razem z aparatem, tą przysłonę, z tym szkłem, co przysłania aparat, no to jest wymiana, koszt rzędu 2500 zł.
0: Boli.
3: Oj, bardzo.
0: Boli. Także trzeba uważać. Ponoć telefon jest jakoś wodoszczelny, ja nie wiem na ile co.
3: Spełnia normę IP67.
0: Aha. No czyli tam troszkę szczelny.
3: Nie ma źle.
0: Natomiast no jest kruchutki. I to już nie jest fake news. Niestety, przykro mi.
3: To jest potwierdzenie pracy. Ja osobiście używam Pokrowca, tutaj mogę polecić. Pokrowca jest kupiony, zakupiony był. A czy można go zakupić na Allegro bez problemu?
0: Aha.
3: I on na Allegro się nam sygnuje, przedstawia jako iCarer. iPhone X.
0: iCarer, tak?
3: iCarer.
0: Aha.
3: Przez 2 R pisane. Dla iPhone X koszt tego Pokrowca to jest 120 zł około. To jest skórzany Pokrowiec.
0: Aha.
3: Sztywny, bardzo dobrze dopasowany i mam wrażenie, że naprawdę okej. Okay. Co prawda, wiadomo, troszkę podrubi nam urządzenie, no ale jednak ochrona pełna, bo to jest zamykany Pokrowiec.
0: Aha. I Carrer. Carrer, jak się mówi. Carrer.
3: I Carrer dla iPhone X, tak to się na Allegro nam zgłasza.
0: Z jakąś kreską? Z jakiejś bez...
3: Nie. Po prostu i Carrer dla iPhone X.
0: iCarrer. Proszę bardzo. To jest Pokrowiec, który poleca gość naszego programu Mateusz Duc. I teraz...
3: Osobiście go używam.
0: Tak, i teraz jeszcze ostatnia rzecz. Podsumowanie. Warto, nie warto. Lepiej się wstrzymać, poczekać. Co uważasz? No ja wiem, że ty się cieszysz z tego urządzenia, ale wyobraźmy sobie przeciętnego zjadacza chleba. Czy ma się spinać i załatwiać sobie te pieniądze?
3: To jest właśnie trudne pytanie, jakby to odpowiedzieć, to też w zależności od... Teraz pytanie. To jest pytanie takie, na którym odpowiedź nie jest prosta, bo to też zależy od potrzeb, od się użytkownika, jak ten użytkownik faktycznie go wykorzysta, czy wykorzysta wszystko, czy faktycznie potrzebuje te funkcjonalności i dziesiątki. Jeżeli to jest osoba słabowidząca, to ja najbardziej polecam dla osoby słabowidzącej. Dla nas, jeżeli to urządzenie, które naprawdę trzyma na baterii bardzo długo, jest wydajne, świeże urządzenie i długo będzie aktualizowane, bo to na pewno długo pożyje, znając Apple'owe sprzęty, no to no ja szczerze nie wiem, jak na to odpowiedzieć pytanie.
0: No powiem szczerze, dla osób niewidomych też on jest jakoś atrakcyjny, bo lepsze rozpoznawanie w aplikacjach OCR-owych, tak?
3: Lepszy trochę GPS, ten OLED-owy ekran, który no, jednak jest bardziej czuły, jak jest kurtyna, no to faktycznie jest wygaszony, więc ta bateria no też mniej cierpi. No to jest trudne pytanie, to niestety, ale użytkownicy muszą sobie sami odpowiedzieć, czy oni potrzebują tego, co posiada ich faktycznie.
0: Mnie, przyznam, denerwuje trochę ta aktywność tego ekranu cały czas i to, że wystarczy
3: się idzie przyzwyczaić
0: go dotknąć i on już zaczyna reagować, bo to jest taka sytuacja, że ja nie mogę nikomu w rękę tego dać, żeby on nie robił nic. Ten kij ma dwa końce, ale niektórzy może lubią. Mnie by trochę chyba denerwowało, ale to jest chyba jedyna wada.
3: Tak, mnie na początku drażniło, ale teraz już się przyzwyczaiłem.
0: A no właśnie, więc skoro można, to można, no. Jakiś patent Apple'a, wychodzi na to, że energii jednak to zużywa znacznie mniej, pomimo tego, że to jest cały czas aktywne, niż jakby nam cały czas się ekran no właśnie, zamraża.
3: No, to jest ogólnie wydaje na bestia, więc no... To ja mówię, no każdy musi sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, czy on faktycznie potrzebuje tego, co posiada X.
0: A jeszcze ostatnie pytanie, jak on się mieści, czy on się zmieści do kieszeni, czy go trzeba jakoś na szyi, czy raczej będzie nie, problem?
3: Bo on jest generalnie mniejszy od plusa, a trochę większy od zwykłego tego 4.7, jest trochę mniejszy. Moim zdaniem mieści się do kieszeni w porządku, bez problemu.
0: Aha.
3: Przynajmniej mi się mieści. Przynajmniej mi do wszystkich spodni się mieści.
0: Aha. I można sobie spokojnie to włożyć, spokojnie z tym jechać, coś z tym robić. Nie ma takiego.
3: Nie ma problemu żadnego z nim osobiście.
0: Nie ma problemu. Rozumiem. Więc Mateuszu, no połączenie mamy takie, jakie mamy, chyba żeśmy wszystko w miarę wyczerpali, no niestety z racji problemów technicznych można by coś jeszcze było by wyłuszczyć, ale chyba już nawet się chyba nie da.
3: Jeżeli już się nie da, to ja oczywiście zawsze zapraszam do komentarzy.
0: No chyba, że coś ci się przypomniało. Teraz.
3: Nie, mi się nie przypomniało, ale jeżeli użytkownicy by ci coś zapytać, no to komentarze i ja będę się starał też odpowiadać na te komentarze pod audycją, jeżeli jakieś będą.
0: Audycja pojawi się, podejrzewam, na stronach internetowych za jakieś 2 tygodnie, bo tak mniej więcej to jest taka karencja, chyba że szef wszystkich szefów i samego szefa też zarządzi inaczej, czyli nasz nadredaktor. Natomiast co mi pozostało? Mi pozostało podziękować ci bardzo serdecznie za tę audycję i za to, że znalazłeś czas i że chciałeś podzielić się z nami refleksjami na temat tego urządzenia, ponieważ urządzenie drogim jest, ja zawsze to podkreślam, i kosztuje tak naprawdę dobry samochód używany i trzeba się naprawdę zastanowić, czy to, czy co innego. Więc dziękuję ci bardzo za to, że byłeś z nami tutaj przez ostatnie prawie 2 godziny z hakiem. Pozostaje mi przeprosić słuchaczy za problemy techniczne, bo no, ale to troszkę niezależne od nas jest.

0: Narodowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Tych wszystkich, którzy nie są z nami na żywo w tym momencie, witam bardzo serdecznie, no, w wersji nie na żywo, czyli w postaci pliku MP3, który oczywiście będzie sobie można pobrać za darmo z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, których kilku tu mamy, bo dziś będziemy rozmawiać o kolejnej edycji konferencji, to już 11. edycja konferencji Reha for the Blind in Poland 2013. Tym razem taki numerek ma ta konferencja. Jest to konferencja organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych, a na konferencji byli i o swoich wrażeniach opowiedzą, tak jak wzmiankowałem wcześniej, moi dzisiejsi goście Michał Kasperczak, Mikołaj Rotnicki i Patryk Faliszewski. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: No, Michale, czy się słyszymy? No, zdaje się, że rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję od jakiegoś technicznego chochlika, ale mam nadzieję, że Michał także za momencik z nami się połączy i będzie wszystko działało tak, jak działać powinno. Ale dobrze, to w oczekiwaniu na Michała proponuję, żebyśmy rozpoczęli naszą dzisiejszą audycję. Może na dobry początek opowiedzcie o takich wstępnych swoich wrażeniach. Jak w ogóle oceniacie przygotowanie tegorocznej Rech, to jak to wszystko zostało zorganizowane, czy nie było takiego zbyt wielkiego chaosu, jak to, no, nie da się ukryć, często na tych konferencjach bywa, czy jednak to jakoś wszystko zgrabnie wyszło organizatorom?
3: Czy ja jestem słyszalny?
1: Jesteś już słyszalny teraz.
3: Ja słyszałem was przez cały czas w ogóle. Nie wiem dlaczego, co się
1: no,
3: stało.
1: No widocznie znowu jakieś techniczne chochliki nam tu psocą.
3: Dzień
1: ale
3: dobry.
1: Dobrze.
3: Zatem i rozumiem, że dzielimy się wrażeniami.
1: Tak, na dobry początek, tak.
3: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o organizację, to na pewno było lepiej niż w niejednym roku. Chyba było w ogóle najlepiej. Po pierwsze dlatego, że to miejsce, którym był pałac...
4: Na których byłem w konferencjach, tak. Było najlepiej.
3: Tak, to też, czyli tu się zgadzamy. I miejsce, w którym była konferencja, bo w tym roku to było czwarte piętro Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, dobrze dobrane miejsce. Myślę, że lepiej niż to było w zeszłym roku w Multikinie Złote Tarasy, na trzecim piętrze w Złotych Tarasach, bo tam w zeszłym roku w Multikinie nie tylko Recha się w kuluarach tego Multikina odbywała się, nie tylko Recha, ale również inne jakieś wydarzenia, inne spotkania i to było bardzo utrudniające orientację i poruszanie się po tym obiekcie w ogóle, gdzie ta konferencja była. Tutaj oczywiście nie było problemu, była jedna główna sala Skłodowskiej, potem sala Rudniewa i Kruczkowskiego. To były dwie takie boczne sale, do których które jakoś tak miały czasami otwierane przejścia do tej głównej sali właśnie Skłodowskiej. I w zasadzie to jest... i sala jeszcze, w której była wystawa, to była sala... Jeszcze jedna sala, teraz zapomniałem nazwy. Także myślę, że jeżeli chodzi o taką topografię, było nieźle. No poza tym, że trzeba było uważać, do jakiej windy się wsiada, żeby odpowiednio dojechać na to czwarte piętro.
4: Tak, windy w Pałacu Kultury i Nauki to jest osobny rozdział, na temat którego żeby w ogóle napisać książkę, bo windy mają to...
1: Ale to może powiedzcie, o co chodzi tak. Z tymi windami dla tych, którzy nie byli.
4: Otóż wind w Pałacu Kultury i Nauki jest, no, dobre parę. Pamiętasz, Michale, może ile w sumie? Nie liczyłem.
3: Tego nie wiem.
2: No, jest ich
4: w każdym razie
2: chyba
4: windy,
2: nawet.
4: Windy między sobą się troszkę różnią, bo oto na przykład jedna winda zawiezie nas maksymalnie do piętra 12, ale z pominięciem pięter na przykład 4 i 7. Któraś tam następna winda jeździ do piętra 13, nie staje tylko na piętrze 2. Któraś winda jeździ na przykład do piętra 27, ale jeździ od piętra chyba tam 5 czy 4. Tych wind jest trochę i trzeba sobie po prostu wejść

0: odpowiednią. Nie ma już obsługi ręcznej tych wind, nie ma pani windziarki, która nas wiezie i zarządza tym wszystkim, gdzie chcemy jechać. To jest już zautomatyzowane teraz, natomiast no, trzeba się troszkę poorientować. I my jako grupa, bo ja akurat byłem stety lub nie z grupą krakowską w tym roku, czyli tylko na jeden dzień, no zafundowaliśmy sobie przejażdżkę około 6-7-minutową, chyba z 4 różnymi windami, żadna z nich nie dowiozła nas na żądane piętro.
1: Czyli jak rozumiem, bo może jeszcze ty, Michale i Mikołaju, to zweryfikujecie, czy organizatorzy Rechy udzielili jakichś wskazówek gdzieś w jakichś materiałach przedkonferencyjnych, jaką windą najlepiej się tam dostać, czy w ogóle zostały jakieś udzielone wskazówki tym wszystkim, którzy chcieliby się dostać na Rechę, co oni mają zrobić, gdzie pójść, jak to wszystko zorganizować, żeby się tam bez większych przeszkód dostać, czy takiej informacji nie było?
2: No właśnie nie tak nie do końca za bardzo, bo ja sobie wiedziałem tylko, że mam wejść do Pałacu Kultury od strony ulicy Marszałkowskiej, więc to sobie wszedłem, poradziłem sobie, ale chwilkę mi zajęło, zanim ja w tym holu znalazłem jakąś osobę, powiedzmy jakiś tam punkt informacyjny, w którym się na samym początku myślałem, że pani za taką wielką, wielką szybą, nie wiem, ona po prostu siedzi w jakiejś kapsule i w ogóle mnie słyszy. Dopiero jak zlokalizowałem, że tak powiem, sitko w tej szybie, przez które do niej jakoś tam mówiłem, tak, i potem ona mi tłumaczyła mniej więcej, ja mówię, też powiedziałem, że są słabowidzącą i żeby mi chociaż jakoś tak wytłumaczyła, gdzie na początku mnie interesowała oczywiście szatnia. Minus szatnia, ale to już tak zupełnie na marginesie był taki, że niestety szatnia nie przyjmowała żadnych dużych toreb ani plecaków. Więc to trzeba było sobie targać ze sobą.
0: Przyjmowała za dodatkową opłatą.
2: No, to tak. No, ja jakoś sobie
0: 4 złote za godzinę chyba.
2: Dzięki znajomym poradziłem, ale no, to był jakiś tam trochę też problem, tak? Tym bardziej, jeżeli ktoś przyjechał, no podobnie jak ja, akurat na 2 dni. Ale potem odnalezienie, powiedzmy, właściwej windy to też nie była łatwa rzecz. Już nie mówiąc o tym, że te windy, no raz, nie są obrajlowione, dwa, nie są za bardzo wyraźne jakieś tam wskaźniki, czy ta winda jedzie, czy nie jedzie. Tam tak naprawdę jak naciskamy przycisk, to w danym miejscu to tych wind chyba tam jest ze 4, tak? I sprawdzenie, która w tej chwili się otwarła, do której możemy wejść i tak dalej. Nie? No, na szczęście ja nie miałem jakichś większych potem problemów, bo wszedłem we właściwą i na to 4. piętro zajechałem, ale niemniej jednak wierzę tobie, Patryku, że mogliście mieć właśnie takie problemy, że
0: zwiedziliście sobie Pałac Kultury. Mogliśmy mieć, bo nam nie chodziło o piętro 4. Piętro 4 jest piętrem takim chyba komunikacyjnym, jednym z tych, można powiedzieć, tranzytowych pięter, więc na nim się zatrzymują chyba wszystkie albo prawie wszystkie windy. Ale z piętrem 2 już nie było tak łatwo. Tam mieści się kawiarnia dość droga w Pałacu Kultury i Nauki, którą chcieliśmy sobie przy okazji odwiedzić część grupy i tu już tak łatwo nie było.
1: A Michale, jakie są twoje wrażenia? Ty byłeś przewodnikiem, także miałeś zadanie teoretycznie łatwe, ale czy w praktyce równie łatwe się okazało? No i niestety znowu z Michałem mamy jakieś problemy na łączach. No, no niestety, o, właśnie Michał nam zniknął z łącz. No niestety, dziś przed audycją komunikował mi jakieś problemy z internetem. Takie to, proszę państwa, życie i chochliki techniczne. Więc dobrze, znaleźliście się na już wystawie, to było piętro 4, już tu Michał wspomniał o tym, że było tam kilka sal. Jak to było zorganizowane w tym roku? Były prelekcje i była też wystawa, tak?
2: Tak, wystawa była w sumie otwarta chyba trochę później, bo od godziny bodajże 14. No a konferencja jakby tradycyjnie się rozpoczęła jakimś tam dużym otwarciem przez szefa fundacji, pana Marka Klabarczyka, jakimś tam przemówieniem, tak, powitaniem gości. Potem było troszeczkę takich kwestii związanych z różnego rodzaju rozmaitymi nagrodami, czy to tam nawet dla członków samej fundacji, i potem też idole były wręczane, o których pewnie za chwilkę powiemy coś więcej. No a potem już się zaczęły sesje merytoryczne, na których było trochę kilka ciekawych wykładów. Na pewno jeden mnie zainteresował akurat ze względu na moją wadę wzroku. degenerację siatkówki, jakieś ewentualne nadzieje tam się pojawiają w świecie medycyny, jakieś nadzieje są na jakieś znalezienie, powiedzmy, jakichś tam leków na tą chorobę. Także tutaj jakiś taki, powiedzmy, pozytywny aspekt z tego na pewno wyniosłem. No a potem, mówię, gdzieś koło godziny 13, koło 13 już się zaczęły takie prezentacje również tych firm, które prezentowały sprzęt później na wystawie, która się odbywała już od godziny 14.
1: Czyli wystawa zaczęła się później niż te prelekcje. To było na zasadzie takiej, że...
0: No, takie z reguły. Mm-hmm.
1: No tak.
0: Dobrze pamiętam.
1: Zgadza się. Także i tak było również w tym roku. A ciebie, Patryku, coś z tych prelekcji zainteresowało, czy ty w ogóle je ominąłeś?
0: Nie, ja na tych prelekcjach zostałem, dopóki nie rozpoczęła się wystawa. Można powiedzieć tak, ja to powiem wprost, przeczekałem na prelekcjach głównie po to, aby zobaczyć wystawę. Szczególnie, że akurat niefortunnie takie prelekcje, które mnie mniej interesowały, były w tym czasie dowystawowym. No ale cóż, zwróciła moją uwagę pani tłumacz. Dziękuję, że znam angielski, powiem tak. Nie dowiedziałbym się zbyt wiele z tłumaczenia. Natomiast z samych prezentacji to chyba jednak mimo wszystko szkoła Perkinsa i dość ciekawa mogła się wydawać. Nie mówię, że wydawała się firma Creek Software.
1: Tak, bo to w ogóle nowość, to co oni zaprezentowali, to jest nowość, bo tak szczerze mówiąc jakoś bardzo dużo tych nowości to chyba na resztę tegorocznej nie było, ale do sprzętu i do oprogramowania to myślę, że za moment przejdziemy. Teraz widzę, że, no właściwie słyszę, że Michał nam się pojawił, więc Michale, może ty co nieco na temat swoich wrażeń?
3: Ja cały czas tutaj jestem, ja wszystko
1: Tak,
3: słyszę.
1: Tylko nam giniesz po prostu momentami, no nie mamy z tobą kontaktu.
3: Nie wiem dlaczego właśnie, bo ja
1: internet,
3: nie rozłączam.
1: Kolego, internet.
3: Dobrze, czyli... Halo? Tak, jestem?
1: Jesteś.
0: Jest.
3: Dobrze. Czyli, no moje wrażenia, ja z kolei nie byłem na sesji merytorycznej w ogóle i dopiero sobie później słuchałem po przyjeździe do domu tych prelekcji. Wydaje mi się, że sesja merytoryczna była dosyć krótka w porównaniu z innymi latami i co niestety, to mi się nie do końca podobało. Ja rozumiem, że gdzieś tam względy organizacyjne to, że trzeba się spieszyć i że często prelegenci rzeczywiście wydłużają czas swoich wystąpień, ale wyglądało to trochę tak, no, tak słuchowo niezbyt ciekawie, kiedy ktoś mówił. Właściwie każdy referat był ucinany, a tym bardziej był ucinany, gdy po tym referacie miała być prezentacja jakiegoś gościa zagranicznego, czyli gościa albo z firmy Perkins, albo z Shunano Kenshi, od Plextoka, albo z Dolphina, albo z tego Creek Software. I to niestety szkoda, że tak było, bo też te prezentacje gości zagranicznych nie były zbyt długie, a te takie bardziej, powiedzmy, merytoryczne, naukowe wystąpienia pomiędzy prezentacjami firm były jeszcze krótsze i trochę tak jak kiedyś były za krótkie, bo trwały 20 minut, pół godziny, tak teraz trwały 10 minut albo niecałe 10 minut.
0: No jak to się zwykło mówić, nadgorliwość gorsza od faszyzmu czasami.
1: No tak, podejrzewam, że...
0: Panowie postawili na organizację i na to, że Ordnung muss sein musi być wszystko na co do minutki, plus minus parę minut, no to też i tak było.
1: Dokładnie. Natomiast ja jeszcze dodam...
0: Michała chyba nie słyszymy.
1: Tak, Michała nie słyszymy ponownie, ale miejmy nadzieję, że za moment go usłyszymy. Ja natomiast dodam, że jeżeli ktoś miałby ochotę się swoimi wrażeniami z tegorocznej rechy podzielić, to oczywiście może. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu. To telefon stacjonarny, krakowska strefa numeracyjna. Jeżeli dla kogoś ta informacja byłaby istotna, jest także do waszej dyspozycji nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie, można do nas dzwonić, no i można się swoimi refleksjami dzielić. Więc a jeszcze tak zapytam, bo ciebie, Patryku, nie było na drugim dniu konferencji, tak? Tylko byłeś na pierwszym. Okej, okay. To nie jeszcze może...
0: I nawet niestety tu też minus bardzo duży w kierunku organizatorów, niestety. Miałem nadzieję, że usłyszę go w jakiejkolwiek jakości strumieniu internetowym, który podobno z dużymi przerwami był w dniu pierwszym. Niestety nie było mi to dane, komunikat, że serwer jest niedostępny, był zgłaszany między 11 a 18, kiedy patrzyłem średnio co 10 minut, więc...
1: Natomiast co do tej jakości strumienia internetowego, bo miałem okazję się przysłuchać, to powiem tak, jakość tego nie była zła, natomiast niestety łącze zdawało się nie stawać na wysokości zadania, bo po prostu co jakiś czas tam mogło się to zaciąć. Michale, już jesteś z nami, w ogóle, więc jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać, to póki jesteś, to kontynuuj.
3: No nie, na razie chyba to wszystko, jeżeli chodzi o te informacje takie wstępne. Może dodam jeszcze, bo o tym nie mówiliśmy, że bo to na to zwrócił uwagę i to potwierdził, to gdzieś tam wcześniej też wiedziałem na początku, na otwarciu konferencji, Marek Kalbarczyk, że to już nawet nie jest wystawa technologiczna, to już nawet nie jest konferencja taka popularno-naukowa sesja, to jest po prostu spotkanie niewidomych. To jest największe w Polsce, a nawet mówił Marek Kalbarczyk, że na świecie, to jest największe spotkanie niewidomych i że oczywiście są większe wystawy takie technologiczne jak CISAN, jak Frankfurt, jak Side City i tak dalej, ale takie spotkanie niewidomych, że to jest rzekomo największe właśnie na świecie, a na pewno w Europie tutaj środkowo-wschodniej. I rzeczywiście mam wrażenie, że tej technologii takiej, w takim ścisłym rozumieniu tego słowa jest tam... Nie chcę mówić, że coraz mniej. Trochę mniej. Może nie tak, że coraz mniej bardzo, ale
0: nie,
3: na pewno jest
0: nie,
3: tak, że
0: jeżeli... Ale...
3: Tak,
0: to jest otwarte na każdą sferę, można powiedzieć, życia. W tym roku
3: widziałem
0: przyrost
3: jakichś
0: takich szkół, ośrodków dla niewidomych, jakichś fundacji stricte takich. Nie wiem, czy tego nawet nie było więcej w tamtym roku, ale w tym roku były bardziej zauważalne.
3: I tak, zdecydowanie tak. W zeszłym roku było ich chyba więcej, natomiast...
0: Chyba było ich więcej, ale w tym roku były bardziej zauważalne.
3: Tak.
1: No dobrze, skoro nie konferencja, skoro nie wystawa technologiczna, spotkanie niewidomych, to czy ktoś z was jest mi w stanie powiedzieć, no i naszym słuchaczom również, co na to spotkanie jeszcze się składało? Mikołaju, czy ty kojarzysz co oprócz tych prelekcji i wystawy technologicznej było na resze tegorocznej?
2: Ja tylko mogę powiedzieć z tego, co tak zaobserwowałem, bo też oczywiście nie byłem na wszystkim, ale no, jako takiej imprezie to rzecz towarzyszy też szereg różnych innych atrakcji, no, ze względu na to, że to jest okres bliski tutaj Mikołajkom, bo też i zawsze jakiś tam święty Mikołaj się pojawiał, który jakieś nagrody rozdawał, jakieś cukierki, tak, były konkursy.
0: To była tradycja z tamtego roku, chyba wcześniej tego nie było.
2: Gier planszowych, konkursy strzelania laserowego.
0: Ping-pong dla niewidomych, tenis stołowy.
2: Dla niewidomych, chyba był też ten gabinet dotyku i dźwięku.
0: Dotyku i dźwięku, coś tam było. No też nie widziałem tego, ale wiem, że było. Tak.
1: Pojawił się także film z audiodeskrypcją, zgadza się? I był koncert Natalii Niemen pierwszego dnia.
0: Natalii Niemen w pierwszym dniu, tak.
3: I czy po raz pierwszy chyba był film, był transmitowany? Czy mi się coś źle...
1: Ten film był chyba transmitowany przez przypadek. Ja mam takie wrażenie. Bo ten film był bardzo przesterowany i nie był transmitowany w całości. Więc to raczej ja bym tego nie traktował jako...
3: Ktoś zapomniał transmisję
1: wyłączyć. Tak, ja bym tego nie traktował
0: jako
1: coś zamierzonego.
0: Tak samo jak ktoś zapomniał transmisji wyłączyć, może by to spokojnie chyba powiedzieć...
1: W trakcie
0: tak
1: prób.
0: Tak samo jak ktoś zapomniał wyłączyć transmisji z prób koncertu Natalii Niemen. Kilka fajnych szczegółów też można było zaobserwować w strumieniu internetowym.
1: Słuchacze internetowi po prostu mogli posłuchać dodatkowych piosenek pani Natalii, jak sobie śpiewa, jak próbuje, jak rozmawia z ludźmi ze swojej
0: obsługi technicznej.
1: Takie po prostu smaczki gdzieś tam, które ja podejrzewam, że organizatorzy nie mieli tego w zamyśle, no ale dla niektórych na pewno byłoby to ciekawe. Wiadomo, że część niewidomych na dźwięku jest skupiona.
3: Bo w zeszłym roku było za głośno podobno na Szcześniaku.
1: No to wiesz, to, to, to wy byście musieli być na tym, bo...
3: Nie, mi chodzi o internet. No, no tak, ale w internecie też pewnie było, bo to nie, rok temu nie było
1: transmitowane. W zeszłym roku nie było transmitowane.
0: Tutaj koncert, stawiam, że za głośny nie był, dlatego że instrumentami były pianino i altówka łapana z mikrofonu, więc bez przesady, a wszystko podpięte było pod ten sam system nagłośnieniowy, z którego szła główna konferencja. I tu też chciałem cofnąć się troszeczkę do początku audycji. Główny punkt dla Fundacji Szansa w tym roku to za wybór miejsca, jak dla mnie. I nawet nie dlatego, że lepsze, że większe, że coś, tylko dlatego, że sala stricte dostosowana do takich sytuacji jak ta konferencja. Tu nikt nie bawił się z mikrofonami bezprzewodowymi, ten system był automatycznie podostosowywany, on był po prostu dobry, tak.
3: A ktoś narzekał, słyszałem taki komentarz, że w tej sali był duży pogłos i te filmy z audiodeskrypcją na żywo bardzo źle były, źle się słuchało.
0: Wcale się nie dziwię.
3: Aha,
0: wcale się nie
3: potwierdzasz
0: dziwię.
3: Niejako.
0: Tak. Siedząc z tyłu, trzeba było dość mocno analizować słowa. Mhm.
1: Więc to pierwszego, dnia, a co drugiego?
3: A drugi dzień był nieco inny, bo nie było w ogóle transmisji internetowej, nie było jako takiej dużej sesji merytorycznej, też zrezygnowano, już to w zeszłym roku trochę zrezygnowano, a w tym zupełnie, bo pewnie Państwo wiecie, że gdzieś tam, jakie to były lata, 2008-2009, to był drugi dzień, był głównie poświęcony na organizacje za wschodniej granicy. Były tak kiedyś, pamiętacie, że były tam wystąpienia z Ukrainy, z Rosji, gdzieś tam z Gruzji. No i teraz tego, nie wiem, w ogóle nie było tych organizacji. Może były, ale ja nie wiem. Mam wrażenie, że nie było tych gości z tylu ze wschodu. Więc nie wiem, czy partnerstwo Fundacji Szansa coś jakoś tam nie wyszło, że po prostu już nie przyjeżdżają, czy po prostu może byli, a mi się wydaje, ale jakoś nie rzuciło mi się, żeby te organizacje gdzieś tam były. I drugi dzień to były panele. Panele, na których ja byłem tylko tak bardzo pokątnie sprawdzić, co tam się dzieje. To mianowicie były takie seminaria tematyczne o aspektach prawnych, o powiększalnikach, o DOS-ie i w ogóle czynnikach ekranu prowadzone przez Henryka Rzepkę, na przykład Michała Bałamuta.
0: No właśnie tego seminarium mi chyba szkoda, że nie byłem.
1: A czy właśnie, ciekawie, czy kojarzysz, Michale, na przykład, jaka była bardzo treść merytoryczna tego seminarium? O co tam chodziło?
3: Kojarzę o tyle, ja się pytałem, czy warto gdzieś tam na to iść i z naszej perspektywy, powiem tak, z naszej perspektywy nie warto. To raczej było takie pokazanie, przecież wiadomo, że na takiej konferencji są i pracownicy, urzędnicy czasami, pewnie rzadko, ale też są i jacyś pracownicy ośrodków i dla niewidomych, i rodzice, i często tam też dzieci, coś. To było takie pokazanie ogólne, że są powiększalniki, że są lupy, że osoba słabowidząca może to i może tamto, a że osoba niewidoma może obsłużyć komputer za pomocą DOS-a i linijki brajlowskiej i na przykład czegoś tam. To takie bardzo ogólne, takie podstawy. Być może można było tam jakieś pytania. Aha, bo dwa seminaria jeszcze prowadził Marek Kalbarczyk i Adam Kalbarczyk. To było, chcemy być tak jak inni i coś tam też, i coś jeszcze. I też było seminarium o między innymi współprowadzone przez Marka Tankieluna z Wrocławia, z Politechniki Wrocławskiej, było coś też o edukacji. Bo pamiętajmy, że to się tak mało przewinęło, ale tegoroczna recha, przynajmniej w zamyśle jako temat, podobnie zresztą jak 10 lat temu, o czym mówiliśmy we wspomnieniach, to była edukacja jako antidotum na lepszy start, na niedyskryminację, coś takiego.
1: Rozumiem. No.
3: Ale o tej edukacji tak dużo wcale nie było.
1: O, i właśnie znowu straciliśmy na moment Michała z łączy. Mikołaju, a ty co do tych paneli, byłeś na czymś, czy ty byłeś tylko pierwszy dzień?
2: Nie, ja przede wszystkim, ja byłem obydwa dni, natomiast ja sobie to tak po prostu podzieliłem, zrobiłem takie dwa wejścia przede wszystkim na wystawę. i w każdym dniu byłem, powiedzmy, po około 3 godziny i żeby sobie wszystko tak, znaczy w miarę wszystko to, co mnie akurat interesowało, w miarę dokładnie obejrzeć, bo to też jest tak, że są naprawdę dużo jest przecież zwiedzających i powiedzmy podchodzimy do jakiegoś stanowiska i się na przykład okazuje, że musimy w nie lada kolejce czasami poczekać, tak, no bo w danym momencie osoby stojące przy stanowisku też są przecież, nazwijmy to brzydko mówiąc, obsługiwane przez...
1: A było tak w tym roku? Były duże kolejki na stanowiskach?
2: W niektórych miejscach się robiły takie, powiedzmy, brzydko mówiąc, zatory, tak, więc ja akurat, no ze względu na to, że ja się troszeczkę jeszcze wzrokiem posługuję, to w danym momencie mówiłem, dobra, no to tutaj za chwilkę podejdę, a zobaczę, co jest jeszcze na innym stanowisku, więc taką strategię, powiedzmy, zwiedzania podjąłem.
3: Po niewidomemu było to mniej możliwe i się człowiek troszkę natykał na różne.
2: Tak, to czego nie zobaczyłem jakby w pierwszy dzień, no to sobie zostawiłem, powiedzmy, na deser na drugi dzień i tak sobie to, powiedzmy, rozplanowałem.
1: Rozumiem. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat tegorocznej konferencji i wystawy, zresztą również, Half of the Blind in Poland 2013. To jest już 11. impreza tego typu. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Zanim przejdziemy do technikaliów i do wystawy, to jeszcze, Michale, skoro do nas wróciłeś, to może powiedzmy słów kilka jeszcze na temat idoli, bo co roku jest tak, że na Resze dostają różni ludzie statuetki idola, wybierane jest to przez kapitułę. Jak to wygląda? Mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? Na temat idoli?
3: Tak, jeżeli chodzi, bo tak, idole, statuetki idola były, jeżeli chodzi o działaczy i osoby, urzędników, media, działaczy, były wręczane w pierwszym dniu jak zwykle. I tutaj, jeżeli chodzi o takie nasze technologiczne podwórko, no to gratulacje dla Marka Tankieluna z Politechniki Wrocławskiej i ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, który został nagrodzony za wkład w, najogólniej rzecz ujmując, w udostępnianie brajlowskiej matematyki, nie tylko brajlowskiej, matematyki osobom niewidomym i słabowidzącym. Jeżeli chodzi o firmy, to pierwsze miejsce otrzymało, teraz przechodzę do drugiego dnia, do idola w drugim dniu, i pierwsze miejsce przypadło Stowarzyszeniu Spojrzenie, działającemu przy Łódzkim Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Niestety nie, jakoś nic o tym w stowarzyszeniu więcej nie wiem, także nie wypowiem się dalej. Drugie miejsce przypadło też osobie nam znanej, z kolei, tak jak Markowi Tankielnowi przedtem, bo Krzysztofowi Wostalowi, właścicielowi firmy szkoleniowej Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim. To w zeszłym roku już też dostał nagrodę, w tym roku też, czyli no, szkolenia i działalność Krzysztofa została, jakoś cieszy się chyba, nie wiem czy popularnością, chociaż sądząc po zleceniach też, ale na pewno cieszy się uznaniem, szacunkiem jakoś i Krzysiu, Krzysztof po raz drugi dostał nagrodę, z czego się cieszę. A jeżeli chodzi o produkty dla niewidomych, to pierwsze miejsce przypadło, w zeszłym roku też już coś dostali, a w tym roku ponownie, ale pierwsze miejsce tym razem, firma Transition Technologies i oprogramowanie Seeing Assistant Move. Co o tym myślicie? Dobrze chyba.
1: Ja myślę, że dobrze, bo w porównaniu do różnych działań, które się odbywają na rzecz osób niewidomych, jeżeli chodzi o polskie różne firmy, to trzeba przyznać, że Transition Technologies, mimo że to jest firma komercyjna jak najbardziej oczywiście i tak naprawdę tworzenie aplikacji dla niewidomych nie jest, z tego co wiem, ich głównym celem zainteresowań biznesowych. To jednak gdzieś tam, powiedzmy, no wiadomo, że nie za darmo, ale tworzą te aplikacje, lepsze lub gorsze, głosy na ten temat są różne, ale nie da się ukryć, że no Seeing Assistant Move cały czas się rozwija. To nie jest tak, że ta aplikacja sobie powstała, wyszła tam jedna wersja i nic. I już więcej nic się z nią nie dzieje. Ostatnio był kolejny update, była kolejna aktualizacja. która wniosła tam ileś poprawek, ileś usprawnień.
0: Jakieś
1: więc...
0: parę nowych funkcji jeszcze.
1: Tak, i jeszcze nawet jeszcze...
0: Szukaniem adresów po
1: Tak, dokładnie, chociażby to. Więc tak. To się cały czas rozwija i ja myślę, że jak najbardziej słusznie.
0: W przeciwieństwie do innego projektu z nazwą C w nazwie...
1: Którego już
0: Seeing
1: nie ma.
0: Assistant, jak, którego już nie ma. Seeing Assistant jak najbardziej się...
1: Ale swoją drogą właśnie w zeszłym roku to CU Mobile otrzymało Idola, tak? Dobrze kojarzę?
3: W zeszłym roku Idola oczywiście dostał nowy platforma do sterowania głosowego telefonem o nazwie CU Mobile i CU Telephone, CU Phone. No i 3 miesiące minęły, a właściwie nie minęły, a operator zniknął z rynku. Padł. Zupełnie się nie przyjął, także to taka... Taki dowód jak spektakularnie nagłośnione działanie z taką mocną pewnością siebie, że to jest coś najlepszego, jedynego, niepowtarzalnego, wcześniej nieistniejącego, że to rozwiąże wszystkie albo większość problemów osób niewidomych, słabowidzących z telefonami. No, zupełnie się to nie przyjęło, zupełnie to jakby nie znalazło uznania wśród potencjalnych użytkowników, którzy mogliby być tym zainteresowani. Pewnie też dlatego, że projekt był niedoinwestowany, że został za wcześnie zaprezentowany w wersji bardzo niestabilnej, bardzo słabo działający, tak powinienem powiedzieć. I niestety rozwiązanie, niestety oczywiście dla twórców, rozwiązanie zniknęło, upadło.
1: Patryku Mikołaju, wy coś na temat Idoli powiecie? Jakieś wasze refleksje co do tego?
0: Jakieś moje refleksje, szkoda mi Kuby Tarakowskiego.
1: No tak, bo on także...
0: nie dostał.
1: Tak, bo on także
0: A parę Idoli, z którymi gdzieś tam się nie zgadzam, jednak te statuetki otrzymało. I tak troszkę nie wiem, co o tym myśleć. Ale to głównie to ode mnie. Na szczęście stoisko Niewidomi na Tandemach, już takie stanowisko w tym roku też było. Było popularne i tam to jednak odnieśli swój sukces, gdzieś tam mimo wszystko dużo ludzi widziało, więc jest dobrze.
3: Ja dla porządku jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o Idoli, to wśród osób niewidomych, jako produkt dla niewidomych też uznaniem cieszyły się atlasy tyflograficzne firmy Altix. Dlaczego, to zaraz o tym powiemy, kiedy przejdziemy do stoisk. I jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, to powiększalnik Clearview Speech firmy Optelek. Jak Optelek z reguły coś, no ale to jest potentat, jeżeli chodzi o powiększalniki, zawsze coś prawie dostaną. Ale o tym sobie też powiemy, kiedy będziemy omawiać poszczególne filmy i poszczególne stoiska. I też dodam, jeżeli chodzi, tak już chwalimy organizację, rzeczywiście, ja powiem szczerze...
1: No i nie dowiemy się na razie, co powie Michał.
0: No i nie wiemy,
1: szczerze,
0: co Michał powie.
1: A chciał szczerze powiedzieć. Okej, Mikołaju, to może ty.
0: Cenzura działa.
1: O, już jesteś. To możesz coś szczerze powiedzieć.
3: Tak, że bardzo zawsze zabiegałem, żeby głosować na te, wybierać te produkty, które biorą udział w konkursie Idol. I nigdy to nie było możliwe. Zawsze na stanowiskach Fundacji Szansa informowano mnie, że albo już kart nie ma, albo coś tam, albo nikt nie wie. Było kiepsko, a w tym roku te karty udało mi się znaleźć i bez problemu. Akurat ja z tego nie skorzystałem, ale podobno były karty, to ciekawy pomysł, były karty w Braille'u też i się głosowało, jeżeli osoba niewidoma samodzielnie chciała zagłosować, to podobno zdrapywała...
0: Wymazywała sześciopunkt.
3: Tak, wymazywała sześciopunkt to znaczyło, że na coś tam głosuje w tym momencie.
0: To jest dość ciekawy pomysł.
3: No ale
0: trochę łatwy do niestety pomysł. Zrealizowania, ale bardzo ciekawy w sumie.
1: Ale przepraszam bardzo, w jaki sposób trzeba było ten sześciopunkt wymazać?
0: No, tak jakbyś chciał skreślić źle napisany znak w Braille.
1: Aha,
0: tak?
1: To trzeba było...
0: Wcisnąć go, wydrapać.
1: Nie, no wiem o co chodzi, tylko...
3: Zniszczyć.
1: Tylko po prostu, czyli przy jakimś konkretnym, czy nazwie produktu, czy nazwisku...
0: Był zrobiony już sześciopunkt
1: i trzeba było
0: teraz,
1: go...
0: które były zniszczone, te zaczęły jako głos.
1: No. Jest to jakaś tam
0: jakieś wyjście.
3: Tak, też tak myślę. To teraz może powiemy sobie, kogo, kto był i kogo nie było, albo może wpierw
1: to jeszcze
3: kogo,
1: może,
3: kogo
1: to jeszcze może Mikołaj się wypowie coś na temat Idoli, skoro już tak ciągniemy ten temat.
2: Ja powiem, no, w dużej rozciągłości się z wami zgadzam. Jedną rzeczą, którą na pewno też tutaj żeśmy podkreślili, to właśnie to, że firma Transition Technology nie jest tyflofirmą, prawda? Jest firmą robiącą duże systemy tam do zarządzania jakimś tam branży energetycznej, a to jest właśnie ich taka działalność poboczna typu research and development, czyli takie badanie i rozwój. Dobrze, że a z drugiej strony takiej jakby społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, że jakieś pieniądze ta firma na to przeznacza. Druga kwestia, że też wykorzystuje obecne platformy, powiedzmy, sprzętowe, tak? No i coś dobrego dla niewidomych robią. Dokładnie. I zyskują dzięki temu coraz większą popularność, tak? Także
0: mają całkiem niezłą oprawę biznesową, jest to chyba, mam wrażenie, niegłupio przemyślane.
1: Tak, ja mam w ogóle takie wrażenie, że o ile na samym początku Sync Assistant Move no, został poddany dosyć ostrej krytyce, zresztą pewnie i słusznie, bo początki zawsze bywają trudne i widziałem różnego rodzaju opinie, niekoniecznie bardzo, bardzo chwalące Sync Assistant Move, o tyle już później no, coraz mniej takich opinii się pojawiało, a jednak no, skoro aplikacja jest nadal rozwijana, to znaczy, że ktoś z tego korzysta i autorom może się to nie zwraca, powiedzmy, koszt czasu włożonego w rozwój tej aplikacji, ale jednak gdzieś tam
0: ale
1: czują,
0: chyba mimo
1: że,
0: wszystko
1: że
0: to się opłaca, bo autorzy słuchają sugestii użytkowników.
1: Tak, tak.
0: Przynajmniej tak mi się zdaje.
1: I to cieszy, więc i oby tak dalej, także naprawdę trzymamy kciuki za Transition Technologies. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, ja tylko jeszcze przypomnę, 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net to Skype. Michale, ty chciałeś powiedzieć o nieobecnych, tak? Dobrze pamiętam?
3: Tak. Wpierw chciałem powiedzieć o nieobecnych, a potem o obecnych, bo wystawców oczywiście było trochę mniej niż w zeszłym roku i często na konferencjach Recha było tak, że nie często, ale zdawa się tak, że niektóre firmy przyjeżdżają co 2 lata. No ale niektórych już takich znanych tyflo firm z zagranicy od kilku lat nie było, bo nie było już firmy Bones po raz kolejny. Pewnie dlatego, że dyktafony, odtwarzacze właściwie Milestone tak naprawdę miały tyle problemów, chociaż pomysł był ciekawy, ale one miały tyle problemów, że jakoś tak się nie do końca dobrze chyba przyjęły i to już jest okres ich popularności już przeszedł do historii.
1: Ale czy te odtwarzacze, orientujesz się, czy one są w ogóle rozwijane jeszcze w jakimś stopniu?
3: Nie, wiem, że one są w sprzedaży, jeżeli chodzi w Madisonie na przykład, ale one tam coś jest rozwijane chyba, ale to tak chyba, ja musiałbym to sprawdzić.
1: Okej.
3: Nieszczególnie chyba. Bo pamiętajmy, że ich też potencjał gdzieś tam tkwi w tym, co jest w Szwajcarii, że one tam mogą być jako takie, nie piloty, ale jako takie komunikatory do systemów jakichś takich.
1: One mają też te czytniki kodów, tak?
3: Tak, ale bardziej mi chodziło tam takie w komunikacji miejskiej i w muzeach takie audioprzewodniki, takie mogą być, że tam z jakąś kartą się przykłada, coś tam więcej słyszymy i to jest mocno tam rozwinięte. U nas zupełnie to się nie przyjęło, jakby nie zostało zaimplementowane, więc to. No i tam jeszcze inne problemy gdzieś tam. Za słaby procesor na syntezę a cappella na przykład. Tak. Czyli to jest Bones. Nie było firmy, też po raz kolejny już nie było firmy Code Factory hiszpańskiej. No i to oni mam wrażenie, no bo co, no Symbian zniknął. Mobile Speak, czy Mobile Accessibility, właściwie ten produkt na Androida jakoś tam się rozwija, no ale on jest dostępny w Google Play i wydaje mi się, czytając tak newsy, że oni bardziej się skupiają na takiej działalności stricte deweloperskiej, jakieś aplikacje właśnie na Androida, jakieś badania, jakieś umowy z operatorami amerykańskimi albo hiszpańskimi telekomunikacyjnymi, jeżeli chodzi o właśnie o to, żeby w takim telefonie już od razu był wgrany właśnie Mobile Accessibility, a kiedyś Mobile Speak. Więc Code Factory już też nie było w ogóle po raz kolejny. Nie było też, no ale to oni byli rzadko. Nie było a cappella, czyli potentata w dziedzinie syntezy mowy. Nie było No już teraz nie Iwona Software, bo to teraz no, ta marka Iwona występuje, ale została przejęta przez Amazon i to już jest też działalność zupełnie innego kalibru, nie taka sobie firemka, która ma syntezę SAPI i coś tam i nic więcej. Także Iwona Software,
0: to są
3: dawniej Iwo Software
0: też
3: nie
0: było. Oczywiście. I tak dalej, więc tak. Już też.
1: Aczkolwiek ostatnio czytałem taką informację, że Iwona swoje syntezatory, swoje głosy umieściła w telewizorach do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Natomiast z tego, co gdzieś tam wyczytałem, to zajmuje się produkcją tych telewizorów jakaś francuska firma, nie pomnę teraz nazwy. W Polsce nic o nich nie słychać, poza stroną Iwo Software, właściwie Iwona Software, która się chwali tą współpracą. No i tak naprawdę to jest tyle. To taka ciekawostka jeszcze a propos Iwony. Zresztą dla polskiego użytkownika ostatnio Iwona, nie wiem, czy wy kojarzycie, żeby coś Iwona zrobiła tu dla nas tak lokalnie? Chyba nie.
4: Nie, nowych i prawdopodobnie nie teraz nie tak prędko zrobi.
1: Pojawiają się nowe głosy, ale zagraniczne, jakieś chyba skandynawskie, tak? Gdzieś
4: przede wszystkim technologia ewoluuje. Polskie głosy są mało upgrade'owane, mało jest rozwijana ich dalsza jakość, nawet tego, co już jest. Polskie głosy są takie, jakie są i prawdopodobnie takie będą, bo no, stety lub nie, przyszłość i większy zysk to Zachód. Ja się wcale nie dziwię.
1: No zgadza się, szczególnie teraz, kiedy właścicielem Iwony jest Amazon, który no, liczy zyski. Więc tam na pewno odpowiednio prace są ukierunkowane, żeby wypracowywać te zyski jak największe. Michale, czy jesteś z nami?
2: Chyba nie ma.
1: O, chyba nie ma Michała. A szkoda, bo można by było powiedzieć dalej.
3: Jestem?
1: O, jesteś, już jesteś.
3: Jestem znowu. Się rozłączyłem, połączyłem ponownie. No i nie było Olympusa, bo oni od dwóch lat w zasadzie też nic nowego nie pokazali, więc... w tym roku pokazali ten Olympus LS14, ale tam się jakiś zmienił model marketingu. Nie mam wrażenia, tylko tak po prostu jest, bo ten LS14 na przykład już też... można go było kupić tylko w sklepach muzycznych, a nie gdzieś tam w jakichś takich dawniejszych partnerach Olympusa. Tam to się coś pozmieniało i gdzieś tam, gdzieś Olympus stricte dla niewidomych też nie ma do zaoferowania. Te dyktafony już są tak popularne, Olympus, większość ludzi je ma, kupuje je, kupowała w tych wszystkich samorządach, homerach. Także no, oni nie mieli nic nowego do pokazania. Nie było Wojciecha Maja i Madison i też Handy Techa zarazem, ale to też oni ich często, nie? Oni tak co dwa lata się pojawiali i trudno się dziwić, bo Handy Tech właściwie nie ich technologia, choć oczywiście brajlowska, jest bardzo ciekawa. My dość sporo i w zeszłym roku w wywiadzie z Wojciechem Majem i my, pamiętam, z Patrykiem o tym mówiliśmy w podsumowaniu konferencji, to no to te technologie brajlowskie ich są na pewno interesujące, ale są bardzo, są drogie i no i
4: one
3: to
4: są statyczne, one w zasadzie nie ewoluują, to jest dokładnie to samo,
3: co było.
4: Coś, o czym powiem pewnie za chwilę troszkę szerzej, czyli Pappenmeier, to jest dokładnie to samo. W Pappenmeierze ludzie nawet tu z Polski, z jednego z zakładów podwarszawskich dla osób niewidomych, mają takie monitory po 20 parę lat i średnio chcą je zmieniać, bo one do tej pory działają. Tak, technologia Pappenmeiera jest po prostu na tyle sensowna, ale też na tyle się ceni, że to już jeżeli ktoś potrzebuje solidnego rozwiązania, to kupuje, tak? I oni też niewiele mają w sobie do pokazania, aczkolwiek ich stanowisko było nawet interesujące, nie powiem, w tym roku.
1: Bo to jest rozwiązanie po prostu na lata, ale może zanim przejdziemy do konkretnych wystawców, którzy byli, to jeszcze, Michale, chciałbyś o kimś wspomnieć?
3: Chyba, no nie było, ale to może to nie są jakieś sprawy bardzo istotne, aż tak nie promowały się te rozwiązania drukujące typu V+ i typu Index Braille, tak samo, no oczywiście Dolphin był, bo zawsze Dolphin jest, to jest taki partner wieloletni Altixu, który od zawsze przyjeżdżał, więc miło, że są, ale Dolphin, mam wrażenie, tak było, niczego nowego nie pokazali. Zresztą na prezentacji, która była publiczna na żywo w tej dużej sali, pan z firmy Dolphin zaprezentował Dolphin Guide,
4: który... Bardzo się skupił na Dolphin Guide jakoś.
3: To jest... Testing Guide. Oczywiście ja tego nie używam, to nie jest dla mnie. Ja dobrze, że taki program istnieje, tylko że on istnieje od 2009 roku. On owszem, tam są jakieś upgrade'y, całkiem niegłupie, ale to nie jest, tam nie jest nic nowego. Szczególnie, żeby o tym mówić jako tak...
1: Jako o takim przełomie, Michał, no, chciał no pewnie Michał powiedzieć, niestety. Tak. Dobrze, więc w takim razie może już przejdźmy rzeczywiście do...
3: Także to nie jest nowość jakaś szczególna.
1: O, już się Michał pojawił. No, chochliki internetowe dziś po prostu, dziś nam szaleją. Dobrze.
3: Szkoda, że nie słyszę, kiedy mi zanikł ten internet, wtedy bym się
4: Co mi się w tej prezentacji rozłączał. Podobało na pewno, Dolphin Guide'a, tak jeszcze króciutko myślę, to to, że... Pan wystawca, który o tym rozwiązaniu mówił, nie zachwalał go jakoś szczególnie, tak? On mówił wprost, to nie jest droga, aby obsługiwać, to nie jest droga i sposób obsługi komputera przez niewidomego. To jest sposób, jeżeli zaczynasz, jeżeli jakoś znasz komputer, żeby się socjalizować i uspołecznić troszeczkę. I gdzieś otworzyć. I to był jedyny plus tej prezentacji.
1: A co w ogóle nowego? Bo wspomniałeś, Michale, że Dolphin Guide ma jakieś aktualizacje, ma coś. Czy na tej prezentacji było coś nowego? Czy zauważyliście coś nowego?
3: Nie, aktualizacje to ja wiem tak z news, po prostu z takich nowości.
1: Tak, ale chodzi mi o to, czy
4: na newsletterów i tak dalej.
1: Czy na tej prezentacji,
4: nie udowodniono, nie pokazano stricte nowych rzeczy?
3: Główne menu, pokazano główne menu tylko.
1: Rozumiem.
3: I ideę tak bardzo ogólnie obsługi.
4: Tak.
1: Dobrze, zatem proponuję teraz, żebyśmy przeszli już powolutku do wystawców, do tych firm, które były, ale może sobie zrobimy właśnie muzyczną przerwę i do tematu powrócimy już za chwileczkę. Ja jeszcze raz przypomnę, że można do nas dzwonić 123 834 835, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić swoimi wrażeniami. Jeżeli był na tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland, to proszę śmiało dzwonić. Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Wracamy za chwilę.
5: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji poświęconej kolejnej, 11. już edycji konferencji Reha for the Blind in Poland. Przypominam konferencję tę i wystawę sprzętu zarazem, albo jak kto woli, spotkanie niewidomych. Największe w Europie organizuje Fundacja Szansa dla Niewidomych. Moi dzisiejsi goście to Mikołaj Rotnicki, Patryk Faliszewski i Michał Kasperczak. Oczywiście czekamy także na wypowiedzi wdzwaniane 123 834 835, telefon tyflopodcast.net to Skype. Jeżeli ktoś ma ochotę coś dodać do tego, o czym mówimy, to zapraszam. Teraz, skoro już powróciliśmy na antenę i już mówimy o wystawcach, o sprzęcie, to proponuję, może Mikołaju, ty opowiedz co nieco na temat powiększalników, bo o tym mówimy dosyć mało, no bo my tu niewidomi, a ty jesteś jako słabowidzący, to na pewno co nieco ciekawego zaobserwowałeś.
2: Tak, przyjrzałem się rozmaitym powiększalnikom na kilku stoiskach różnych firm. Może zacznijmy od takiej kwestii, że czasami nie są to jakieś mega super nowości, ale tak naprawdę na tych stoiskach można po prostu sobie zobaczyć przynajmniej dużo ich po prostu w działaniu, tak? I to jest bardzo duży plus, bo tak codziennie no to nie ma za dużo możliwości po prostu ich zobaczenia, tak? Także przykładowo, pierwsza kwestia, którą z takich powiedzmy stacjonarnych powiększalników, o którym myśmy już wspomnieli, bo od Idola dostał, mianowicie Clearview Speech. Clearview w ogóle od już wielu, wielu lat jest takim rozbudowywanym cały czas powiększalnikiem stacjonarnym. On ma taką budowę modułową, to jest tam taki stolik, do którego takie moduły się dostawia i właśnie jednym z tych najnowszych modułów jest moduł mowy, jak również moduł całego monitora, tak, który jest monitorem dotykowym. Świat idzie powoli w te sterowania ekranami dotykowymi i tutaj też to trafiło również do powiększalników. W bardzo prosty, intuicyjny sposób, prawie że podobnie tak jak się to robi na różnego rodzaju tabletach czy smartfonach. No może nie są to takie typowe gesty, tak, jeszcze, ale na przykład, no podkładamy kartkę pod kamerę, dotykamy ekranu, robi się zdjęcie, potem przytrzymanie palca na ekranie powoduje nam powiększanie tekstu już rozpoznanego do naszych tam, powiedzmy, potrzeb. Pojawiają się również też przyciski takie plus minus, gdzie regulujemy powiększenie, a stuknięcie w dane słowo powoduje czytanie od tego słowa, tak? Także w tym powiększalniku akurat właśnie ta funkcja mowy, która została dodana, w duży sposób może ułatwić osobom słabowidzącym właśnie czytanie tekstu, bo nie tylko...
3: Czym on czyta?
2: Tak, on czyta, on robi tak, typowego... Za chwilkę powiem, tak? Jest zaimplementowana synteza, co ciekawe, są zaimplementowane, jeżeli chodzi o język polski, dwie syntezy, bo jest i a cappella Ania, i Nuance Agata, do wyboru. I one, znaczy do wyboru, w sensie do wyboru użytkownika, bo użytkownik z tym modułem, z tego co się dowiedziałem, dopytywałem, dostaje tam nawet około 30 różnych języków i głosów łącznie. Oczywiście wszelkiego rodzaju kontrasty, powiększenia czcionek, wyostrzenia, jak również możliwość wyeksportowania tego przeocorowanego tekstu do jakiegoś zewnętrznego, powiedzmy, formatu. Istnieje też możliwość takiego multi powiedzmy skanowania, czyli ustawiamy, że skanujemy książkę i on wtedy wie, że z tych poszczególnych stron ma nam zestawić potem jeden całościowy dokument. Palcem poruszamy się też właśnie po ekranie dotykowym, przesuwamy ten tekst, przybliżamy, oddalamy, zmieniamy, powiedzmy, sposób jego odczytu takiego wizualnego, no i właśnie w łatwy, intuicyjny sposób możemy czytać również równolegle tymi syntezatorami mowy ten tekst. Także to jest Clearview Speech. Druga rzecz, którą widziałem, to akurat na stanowisku firmy Baum. Nie jest to jakaś mega nowość, natomiast pierwszy raz miałem okazję tak poznać to urządzenie z bliska, Visio Book. To jest taki składany, no nie mobilny, nie kieszonkowy, ale można powiedzieć przenośny, mieszczący się, powiedzmy, w jakiejś torbie czy w plecaku, formatu mniej więcej po złożeniu laptopa, powiększalnik, który ma ciekawą właśnie funkcję kamery, która może realizować trzy funkcje. Mianowicie ona jest zamocowana na takim, powiedzmy, swego rodzaju takim o trójkątnym przekroju takiego jakby wałka, tak? I ona może pracować w trzech pozycjach. Jeżeli skierujemy ją na siebie, to na ekranie wyświetlana jest po prostu nasza facjata, czyli może działać po prostu jako lusterko, dzięki czemu na przykład panie mogą się jakoś tam, powiedzmy, zobaczyć, umalować i tak dalej. Jeżeli kamerę skierujemy bezpośrednio w dół na kartkę papieru, to mamy ją w powiększeniu, tak? Możemy ją oglądać w powiększeniu, a jeżeli kamerę przekręcimy, żeby pokazywała obraz znajdujący się przed nami, no to możemy na przykład, będąc, powiedzmy, na jakimś wykładzie, zrobić sobie powiększenie tego, co akurat wykładowca pokazuje na tablicy, czy na przykład na rzutniku pokazuje jakieś slajdy, tak? Regulacja powiększenia chyba od 2 do 30 nawet razy, optyczna, możliwość wyboru różnego rodzaju trybów kontrastowych, także bardzo takie uniwersalne, w miarę przenośne urządzenie, chyba 3,5 kg waży. Co jeszcze? Mobilne powiększalniki. Mobilne powiększalniki widziałem i nowego Compacta HD, i nowego Ruby HD. To jest taka też obecny trend w ogóle w świecie, w ogóle wyświetlaczy. Mówi się cały czas o telewizji HD, jak również właśnie też wyświetlacze mobilnych, kieszonkowych powiększalników też jadą w tą wysoką jakość obrazu i rzeczywiście to się naprawdę sprawdza, bo miałem okazję sobie kilka z tych modeli tam potestować, popróbować właśnie na stanowisku bodajże firmy Altix. Też płynna regulacja powiększenia, możliwość zmiany kontrastu, przechowywanie również większej ilości zamrożonych zdjęć, można powiedzieć, czyli możemy pewne, powiedzmy, nie wiem, będąc w sklepie na przykład i chcemy sobie sprawdzić cenę, a nie wystarczy nam się schylić, zrobić to zdjęcie, a potem już cały powiększalnik podłożyć sobie pod wzrok i bliżej twarzy i zobaczyć tą cenę w powiększeniu, już nie kłócając przy jakimś tam nisko postawionym produkcie. produkcie na półce sklepowej na przykład, tak, albo gdzieś tam powiedzmy na przystanku rozkład jazdy, jeżeli ktoś w taki sposób wizualny z tego korzysta. Także w mobilnych tych rozwiązaniach też się naprawdę dużo dzieje, jakość cały czas rośnie, wydłuża się też czas pracy na baterii, to już jest też ładnych kilka godzin ciągłej pracy. I one też robią się coraz lżejsze, bo nie da się ukryć, ale powiedzmy używanie mobilnego powiększalnika przez dłuższy czas, no też do pewnego stopnia męczy rękę, jeżeli trzymamy go, nazwijmy to, trochę w powietrzu. Oczywiście one też mają możliwość postawienia sobie na stole, na kartce papieru i tak bardziej stacjonarnej pracy. Także ta waga tutaj też ma tutaj też jakieś znaczenie. A jeszcze tak właśnie z perspektywy osób słabowidzących przejdę nieco, póki mówię akurat właśnie o sferze rozwiązań dla osób słabowidzących, to jeszcze bym powiedział kilka słów o programach powiększających. I to zarówno kwestia Magica od Freedom Scientific, jak również funkcji powiększania w programie Supernova. Ja tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo sobie cenię to, że mogę na Reha porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami producentów, tak? Jeżeli właśnie tutaj posłużę się językiem angielskim, mogę nieco więcej informacji od nich, powiedzmy, wydobyć. I tak miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem zarówno Freedom Scientific, jak również Dolphina. I wypytać ich o taką kwestię, no, która jest takim obecnym dosyć dużym problemem, mianowicie w momencie pojawienia się Windowsa 8 Microsoft zablokował pewne, ze względu na bezpieczeństwa, jak również jakichś innych uaktualni całej globalnej platformy, wyłączył pewne możliwości, z których do tej pory korzystały programy powiększające, po to, aby wygładzać czcionkę, czyli tworzyć ją w dużym powiększeniu, bardziej czytelną, bardziej wyraźną, ponieważ no, im większe jest powiększenie ekranu, tym bardziej ta czcionka jest mniej wyraźna, bo ona ma po prostu swoją...
1: Tu chodzi o wirtualne sterowniki graficzne, te tak zwane lustrzanki, mirror.
2: Głównie chodzi właśnie o tą kwestię. I teraz problem polega na tym, że do tej pory, czy w Windowsie XP, czy w Windowsie Vista 7, na przykład ta technologia od Supernowej, czyli od Dolphina, TrueFont, po prostu polegała na takiej w czasie rzeczywistym podmianie tych czcionek systemowych przez takie bardzo wysokiej jakości czcionki tutaj klasyczne, które oni dostarczają. I wtedy właśnie dzięki temu w powiększeniu te czcionki były bardzo czytelne. Niestety w Windowsie 8 tą możliwość już zablokowano, tak praktycznie bez ostrzeżenia, i oni teraz muszą naprawdę bardzo dużo czasu i pieniędzy inwestować w to, jakie konkretne mechanizmy można by jeszcze użyć w Windowsie po to, żeby jednak te czcionki tam zrobić. Na tą chwilę Magica na Windowsa 8 nie ma, być może będzie w przyszłym roku, ale to być może, dużo pracy czeka Freedoma, tak mi powiedział przedstawiciel tej firmy. Natomiast trochę lepiej radzi sobie Supernova, to znaczy ten moduł odpowiedzialny za powiększenie w Supernowej, gdzie on jakieś tam takie kształty typu jakieś składane z jakichś tam trójkątów, tak on mi to powiedział, są składane te litery, dzięki czemu w tym powiększeniu one nie są tak idealne jak te TrueFont, no ale już nie ma tej tak zwanej pikselozy w dużym powiększeniu. No widziałem na dwóch ekranach porównanie Supernova, duże powiększenie, i TrueFont jeszcze na Windowsie 7. Obok na drugim monitorze pan mi pokazał, jak to wygląda na tą chwilę z tymi tak zwanymi składanymi trójkątami na czcionki w Windowsie 8. No widać jednak różnicę, że osoba, która pracuje na dużym powiększeniu, nie jest to nieczytelne, ale widać, że jest różnica. Ale powiedział mi, że gdzieś tam w lutym lub w marcu wyjdzie wersja, która już to będzie chyba jakoś obsługiwał. W każdym razie problem jest niebanalny, ale tylko właśnie z tego powodu, że Microsoft dosyć mocno nagmerał, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, w swoich wnętrznościach, że tak powiem, związanych tutaj z nową wersją Windows 8 i dlatego z tego powodu są takie problemy, a większych problemów z obsługą z kolei na przykład właśnie tutaj screen readerów nowego JAWS-a pod Windows 8 raczej
4: To jest ten moment, kiedy dla niewidomych zostaje warstwa protokołowa, z której może korzystać na przykład NVIDIA i możemy czuć się uprzywilejowani.
1: Dokładnie. Ten UIA interfejs cały i podobne rzeczy. Natomiast
4: to jest komunikacja ogólnie z systemem.
3: Wiemy coś, jak na przykład Zoom Text sobie radzi z 8? Też ma takie problemy w Windowsie 8? Chyba właśnie nie.
2: Wszyscy spotykają ten sam ogólnie problem, bo Microsoft po prostu... Prawda jest taka, że tak naprawdę te programy powiększające, jak również screenreadery trochę też, one screenreadery może w mniejszym stopniu, bo są te interfejsy, tak, kiedyś MSAA, teraz to User Interface Automation.
4: Tak, dwóch tych interfejsów dla starszych aplikacji i jakoś to...
2: Tak, natomiast w programach powiększających trzeba naprawdę niezłe programistyczne wygibasy robić, tak mówiąc kolokwialnie, żeby te czcionki były wygładzane po prostu, bo to się inaczej nie da.
4: No niestety, brak grafiki renderowanej trzeba czymś zastąpić.
2: Tak, natomiast niektórzy mi tak też takie głosy ogólnie mówię, słyszę, że po prostu Microsoft nigdy dobrze nie stworzył w jądrze systemu od samego zarania dziejów, nigdy dobrze dobrego renderowania grafiki nie stworzył.
4: A jak się ma wobec tego

0: tylko i wyłącznie powiększenie, tak? Lekkie jakieś tam wygładzanie jest, tak? Tych czcionek, ale to jest jedyna rzecz, którą w ogóle ta lupa tak naprawdę w dużym stopniu oferuje. No nie oferuje tych możliwości takich, tych dodatkowych jakichś tam automatycznych podświetleń pól edycyjnych i kursorów pogrubionych i tak dalej, i tak dalej. To jest takie są szczegóły
1: ale to
0: wizualne.
1: Jest, Mikołaju, myślę, że bardzo ważne, o czym mówisz, bo no nie wiem, czy tu moi pozostali rozmówcy też się zastanawiali, ale ja się zawsze tak zastanawiałem jako no, osoba niewidoma, więc konkretnie, kompletnie nie czująca tematu osób słabowidzących, jak właściwie, czym to się właściwie różni i po co kupować program powiększający, skoro jest właśnie w Windowsie ta lupa.
2: No właśnie się też o tym zastanawiałem, stąd moje pytanie. Chciałem jakby widzieć opinię.
0: No właśnie, tu jest po prostu pewna...
2: Bo zachowuje się jak widzący, który zauważy, że o, jest narrator dla niewidomych w tym momencie.
1: Więc po co, więc po co kupować jakieś komercyjne screenreadery? Dokładnie. Ale dobrze, może przejdźmy dalej, skoro te kwestie mamy już wyjaśnioną. Czy coś jeszcze ze świata powiększalników, czy to tyle?
0: Ze świata powiększalników i tych rozwiązań dla słabowidzących, no to chyba zasadniczo wszystko. No można oczywiście wspomnieć o pewnie, ale to też będziemy mówić pewnie przy Transition Technology, o Seeing Assistant Home, gdzie są tam nowe funkcje się pojawiają, trochę udoskonalenia też funkcji powiększalnika, że tak powiem, takiego kieszonkowego, tak, tego zoomu.
3: To możemy od razu przejść do tego stanowiska.
1: Dokładnie.
3: I opowiedzieć o
0: także,
3: firmie Transition.
0: Także w tym miejscu też rozmawiałem trochę z firmą Transition, mają trochę pomysłów, ja sam im podpowiadałem takie, powiedzmy, kwestie, z którymi borykają się, no wiadomo, nie tylko niewidomi, ale słabowidzący też, klasyczna taka kwestia dla osób żyjących w dużych miastach, rozpoznawanie numerów tramwajów i autobusów, tak żeby można było sobie jako osoba słabowidząca wycelować obiektywem smartfona w kierunku przedniej, powiedzmy, przodu autobusu, czy tam jego boku w jakiś sposób, i w bardzo szybki sposób można byłoby odczytać, jaka linia nadjeżdża. Na tą chwilę jest to na liście cały czas rzeczy, jak to się mówi, to do, czyli do zrobienia, ponieważ zagadnienie jest dosyć złożone. Technologicznie jest to już na dzień dzisiejszy no, takie OCR-owanie wykonalne, natomiast wszystko się rozbija o moc obliczeniową komórki, gdzie iPhone na tą chwilę nie jest w stanie z taką szybkością tego rozpoznać, powiedzmy w czasie rzeczywistym, no bo jednak jak tramwaj nadjeżdża, no to tego czasu na rozpoznanie dużo nie mamy, tak? A w tym czasie już tramwaj by nam odjechał, prawda? To tak już nawiasem mówię. Natomiast myślę, że możemy tak tutaj, będąc przy Transition, przejść trochę też do kwestii Seeing Assistant Move, czyli praktycznie rozwiązania, które nazwijmy to godzi i kwestie tutaj osób niewidomych i słabowidzących. Aplikacja jest cały czas rozwijana, dodawane są nowe funkcje, ale też należy pamiętać o tym, że dodawanie tych nowych funkcji, nowych funkcjonalności, w szczególności dla osób, o ile dla osób, które są zaznajomione w ogóle z nawigacją satelitarną dla niewidomych, z systemami ułatwiającymi poruszanie się, dla takich już powiedzmy wytrawnych, którzy gdzieś tam kiedyś powiedzmy korzystali z, na przykład z Lodestone'a na Symbianie i są już, że tak powiem, takimi trochę wyjadaczami, to dodawanie tych nowych funkcji to jest, że tak powiem, kwintesencja jakby rozwoju tej aplikacji, ale nie zapominajmy, że są osoby, które dopiero pierwsze swoje kroki stawiają, czy to w urządzeniach mobilnych, czy to w iPhone'ach, czy to z nawigacją satelitarną, gdzie tu jest jakby ten próg uczenia się, tak? I z tego, co udało mi się rozmawiać z przedstawicielami firmy Transition, oni będą celować również w takie rozbijanie tego na osobne aplikacje. To znaczy podstawowa aplikacja Seeing Assistant Move nadal będzie rozwijana, natomiast pojawią się nowe takie, powiedzmy, aplikacje, które będą pewnego rodzaju uproszczenie, na przykład realizowały funkcję tylko gdzie jestem na przykład, tak? Albo jakie rzeczy są w pobliżu. Także powiedzmy, pewne funkcjonalności będą w najbliższej przyszłości również prezentowane i udostępniane jako osobne aplikacje. Osobne funkcjonalności w osobnych aplikacjach do pobrania. Czyli skierowane

0: dla osób właśnie takich, którzy dopiero raczkują w tej dziedzinie.
1: Nie wiem, czy przy tej okazji, że tak, no ja dodam w ogóle, że bardzo mi się podobało, no pomijam rozmowę z przedstawicielami firmy Transition, potem opublikujemy w wywiadach z wystawcami.
2: Właśnie, bo dodajmy, że ty, Michale, nagrywałeś rozmowy z częścią wystawców i to nie jest tak, że my tylko dziś będziemy opowiadać, ale też w późniejszym czasie opublikujemy konkretne rozmowy, więc prosimy odwiedzać regularnie stronę Tyflo Podcastu, bo na pewno się doczekacie.
1: I co było takiego miłego, stanowisko Transition było bardzo oblegane. Pracownicy bardzo ładnie, tak miło i kompetentnie tłumaczyli ludziom, którzy przychodzili na stanowisko, nie tylko takie kwestie związane stricte z orientacją przestrzenną, z wykorzystaniem GPS-a, tylko z tą aplikacją właśnie Sync Assistant, na przykład Move. Oni bardzo, nie wiem do końca jakie mieli iPhone i co było na ich stanowisku tak fizycznie, ale byłem świadkiem, kiedy jakieś dwie panie słyszałem, a może tam ktoś było więcej osób, podeszły. No i pan z Transition na przykład opowiadał w ogóle, co to są iPhony, tak trochę doradzał, którego iPhone'a wybrać, czy iPhone 4 wystarczy, czy nie wystarczy, tam sobie tak dywagowali, bo jest 4, potem 4S, 5, 5S, 5C, tam jej tłumaczył, czym one się różnią, jak, co ma na co wpływ, jak tam z tym aparatem fotograficznym, i to były takie kwestie, nie to jest ogólnie też z voice-overem, to nie były takie kwestie stricte jakby związane z aplikacjami GPS, na przykład z aplikacjami dla niewidomych. I to było jedna rzecz miła. Druga rzecz taka, że ci twórcy faktycznie no, wsłuchują się, i to potwierdzają osoby, które testują, wsłuchują się w głosy użytkowników, a też mniej więcej wiedzą, co się dzieje na rynku, bo tak gdzieś tam w rozmowie wyszło i ten główny programista, z którym rozmawiałem, stwierdził, że wyczułem, że jest w temacie, w sensie takim, że co jest na przykład, że MyWay, czyli taka inna aplikacja GPS, się mniej rozwija, a Ariadna ma częste update'y i ona coś tam wnosi. I tak sobie rozmawialiśmy, czyli oni rzeczywiście tak dość rzetelnie podchodzą do tematu i no i wychodzi im to.
2: To skoro już jesteśmy w temacie nawigacji poniekąd i orientacji przestrzennej, to przejdźmy może do kolejnego urządzenia, które zostało zaprezentowane w nowej wersji, prawda? Czyli do NaviEye.
1: Tak, Michał Kwaśniewski miał bardzo ładną prezentację. Na tym na żywo, to mi się, tylko że niestety została skrócona, bo z tych powodów czasowych. Ja nawet to byłem zdziwiony, bo ja akurat ten rynek śledzę, ale akurat to, że nowy nawigator jest, no to nie wiedziałem, bo ciągle się mówi, że będzie, ja tak straciłem nadzieję, bo właściwie no, w zeszłym roku już coś miało być, potem coś tam, no ale rzeczywiście było urządzenie pokazane, nie w działaniu jeszcze, bo tam są problemy z dopracowaniem, jakby takim domknięciem jeszcze oprogramowania, i na początku przyszłego roku ono ma do testów być przekazane użytkownikom, którzy testują je, ale nowy nawigator wygląda na pewno dużo ładniej, dużo lepiej i wizualnie, i tak ogólnie jest prostszy w obsłudze od starego tego nawigatora. I to już nie tylko tego jednobrułowego, tylko tego nawigatora 4 z klawiaturą numeryczną i z tymi klawiszami funkcyjnymi u góry. Bo teraz nie mamy klawiatury numerycznej, tylko mamy taki na środku jakby klawisz Enter i takie strzałki góra, dół, lewo, prawo. I po prawej stronie 4 klawisze, powiedzmy, że funkcyjne. Jeden to jest klawisz taki wyjdź, takie escape, anuluj. Drugi to jest chyba jakieś takie zatwierdzanie albo menu, coś takiego. Trochę może mylę to, nie twierdzę, że tak proszę tego tak do końca dosłownie nie traktować, bo to też wszystkiego nie pamiętam. Trzeci klawisz coś tam robi jeszcze innego, a czwarty klawisz to chyba to jest prowadzenie, coś tam, czy zacznij prowadzić, albo pamiętaj trasę, czy nagraj trasę, a czwarty klawisz to jest sterowanie głosowe, bo nowy nawigator, jeżeli chodzi o, ma nowy procesor, taki smartfonowy, ma dużą pamięć operacyjną, liczoną w giga 8, 16 albo 32, ma mieć sterowanie głosowe i będziemy mogli się z nawigatorem porozumiewać głosowo. Nie wiem, czy Tracker Breeze miał coś takiego, bo nie pamiętam.
0: Nie, o ile głosowo nie był. W Trackerze Breeze, w Trackerze można było tylko nagrywać punkty, tak? Natomiast nie rozkazywać im, że tak powiem.
1: Będzie miał syntezę, i Iwonę, i chyba też Agatę, jeżeli dobrze zrozumiałem, ale tego nie.
2: No to już nie będzie Gregora.
1: No z Gregorem to, bo teraz to jest tak, że jest część Iwona, a część Gregor. Chyba są te komunikaty, że chyba Gregor mówi takie TTS, a Iwoną są nagrane komunikaty, te takie stałe. Tak mi się wydaje.
2: Tak, dokładnie. Więc ale to trochę szkoda. Myślałem, że Grzesiek Złotowicz może podrasował trochę swoją syntezę i gdzieś tam będzie chciał to rozwijać dalej. No i bo w sumie z tego co wiem, to Gregor był tylko w nawigatorze obecny. Nigdzie indziej nie było.
1: Też bardzo mi się też podobało w prezentacji tej na żywo, że Michał Kwaśniewski nie mówił tak bardzo ekspansywnie, że nawigator to jest najlepsze rozwiązanie, chociaż oczywiście odbiornik ma najlepszy na przykład i tak dalej, ale jakoś tak mówił, że jedni wybiorą trackera, drudzy pozostaną przy smartfonie, a ktoś tam wybierze też właśnie nawigator. To było takie...
3: Niestety z odbiornikiem miał rację.
1: W sensie, że...
3: Ja się naprawdę nie zdziwię, jak on jest najlepszy. Tego chipsa nie używa żadnego.
1: To jest prawda, nie. Ja się może źle wyraziłem, ale to jest akurat prawda. Te U-Bloxy, czy U-Bloxy, to podobno to są rzeczywiście rozwiązania najlepsze. Tak, to jest prawda. Bo w ogóle tak ten nawigator, on, i to mnie też zaskoczyło w tej prezentacji na żywo, pan mówił, że nawigator w przyszłości być może ma mieć też inne funkcje, takie jak mam odtwarzacz Daisy, coś tam jeszcze. Czyli oni może taki chcą zrobić taki palm top, może nie notatnik, ale taki nawigator plus jeszcze jakieś tam inne funkcje. No, ciekawe to. Nie wiem, czy to jest na to zapotrzebowanie w sumie, ale no może... No jest to może jakiś pomysł, nie wiem.
2: To może teraz przejdźmy do Braille'a, skoro już przeszliśmy urządzenia do orientacji przestrzennej i oprogramowanie, to może teraz co tam ciekawego w świecie Braille'a się działo? To pewnie ty, Michale, i ty, Patryku, tam się rozglądaliście w tych kwestiach, tak?
3: Zapewne my, tak.
2: No właśnie, to co ciekawego?
3: W mojej opinii, będę bardzo nieoryginalny, ale w mojej opinii nic ciekawego, szczerze mówiąc. Ten rok nie przyniósł w mojej opinii nic ciekawego, jeśli chodzi o Braille'a.
1: Ale produktowo no coś tam zrobili, no tak, gwoli coś sprawiedliwości. Tam... pokazali trzy nowe modele Braille'a. Aż trzy. Podobne fakt. W 99% takie same prawie.
3: Ale trzy.
1: Ale trzy.
3: Tak. Znaczy nie, co by nie mówić,
1: mówiąc poważnie.
3: Braille'eksy to są dość wygodne linijki, ja je lubię osobiście. Te starsze serie, mi się one podobały.
1: Mocno stacjonarne.
3: No tak, ale niestety jakość często wymaga stacjonarności, mam wrażenie.
1: Tak, to prawda, to oczywiście.
3: Po prostu no tutaj mamy... Mamy to, co mamy, czyli chcemy linijkę, płacimy drogo i mamy ją prawie że stacjonarną, ale wtedy to jest dobra linijka, tak? Mamy to, czego oczekujemy, tak? Natomiast z reszty...
1: A jakbyś mógł opisać, czym się charakteryzują te Braille'eksy? Może nie wszyscy wiedzą. Jakby co one mają takiego, czego nie mają inne urządzenia? Jak można by to je opisać tak pokrótce?
3: Bardzo solidna obudowa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Oczywiście. Jedna z najlepszych chyba Baum i Braille'eks. To są dwie takie najlepsze na świecie, jeżeli chodzi o ceny i obudowy. Dobry Braille chyba też, dobre pola braille'owskie, mi się wydaje.
3: Bardzo dobre. Ja stawiam, że parę dobrych lat to potrzyma. No mamy tę linijkę nawigacyjną na dole, to jest ciekawy patent.
1: Pasek tak zwany nawigacyjny.
3: Tak, pasek. Navigation to jest patent Papenmeyera, faktycznie zrobiony, po prostu opatentowany. I że my mówimy, że patent w sensie rozwiązania. Nie, oni niestety mają na to dokumenty. Bardzo szkoda, bo to jest wygodne rozwiązanie. Co ciekawe, iGadgety bardzo mało z tym współpracują. One tak ten pasek traktują jako strzałki w górę, w dół, prawo, lewo. Może powiedzmy, pasek w Papenmayerach charakteryzuje się tym, że na przodzie linijki mamy taki śmieszny kontroler z igiełkami, który sobie możemy przesuwać w prawo cały, w lewo cały lub w górę i w dół. Jakby możemy go do góry dodał taki przesuwak śmieszny. Uniwersalny.
1: Tak dwustopniowo jeszcze jakoś tak.
3: Dwustopniowo, chyba, czy... tak. On jest w ogóle... Ten przesuwak i technologia automatycznego wykrycia, że się doszło do końca linii od Handy Techa, to są dwa najlepsze według mnie wynalazki w Braille'u. Jak dotąd, w monitorach.
1: Tylko ja się zdziwiłem, bo ja myślałem kiedyś, trochę się zawiodłem, bo ja myślałem, że ten pas...
2: Michale, możesz powtórzyć ostatnią wypowiedź, bo troszeczkę tu przycięło nam na łączu.
3: Przycięło.
1: Słyszymy? Słyszymy.
3: Tak, słyszymy.
1: Mówię, że ja troszkę się zdziwiłem, bo ja na początku myślałem, że ten pasek Bredexa działa tak, że jest nie tylko góra, dół, lewo, prawo, ale że możemy go tak do siebie docisnąć i taki enter zrobić, a tego nie możemy chyba.
3: Nie, tego nie możemy.
1: I to mnie tak troszeczkę jakby zdziwiło, bo ty mówiłeś, że w iPhone'ie, że w urządzeniach iOS-y on jest tak traktowany, no bo ogólnie sterowanie iOS-a z klawiatury i z Braille'a nie jest jakieś wbitne, to nie są, tam za dużo, tam możemy tylko tak naprawdę robić to, co na dotykowym, tak na mniej właściwie, bo możemy co, lewo, prawo, góra, dół, stuknięcie dwa razy i koniec, nawet tam nie ma klawiszy, no nie, w Braille'u są, ale tak na klawiaturze na przykład nie ma klawiszy na wszystkie gesty. Natomiast z JOS-em rozumiem, bo testowałeś tego Bradexa jakoś z czytnikami ekranu, miałeś okazję.
3: I on no właśnie tak sobie. Działa. Niestety tam tak nie było jak. Był podłączony do iPada, zdaje się.
1: Po niemiecku miałeś też iPada?
3: Ja tak, iPada niemiecki iPad, ale to w sumie żaden problem da się. Można.
1: No tak, ja tak się...
3: Jak się pamięta menu, to można. Mm-hmm. Tak, iPad był po niemiecku i notatka testowa też była
1: po angielsku, tak. Rozumiem. I Braillex, i te nowe Braillexy, bo kiedyś było tak, że one miały wbudowany taki notatnik, bardzo o skromnych możliwościach, ale jakiś
3: ale tam. Ale w sumie on mi się podobał, bo on był w zasadzie kwintesencją tego, czego się oczekuje od notatnika.
1: Tak, to mógł mieć troszeczkę więcej pamięci.
3: Więcej opcji edycyjnych jako takich.
1: I pamięci, tak. A teraz jego nie ma, bo twórcy stwierdzili, no z jakiegoś, z pewnego punktu widzenia słusznie, że notatnik to jest po prostu smartfon i że Braillex będzie się nam komunikować poprzez Bluetooth z Androidem albo z iPhone'em albo z komputerem i że to jest tylko terminal.
3: To jest przyszłość.
1: Po prostu.
3: I niestety ja tę samą wersję wydarzeń wyznaję. Jakoś wszystkie notatniki z serii Sense, o których może zaraz i też powiemy, jakoś mnie nie przekonują autentycznie po prostu.
1: No i designersko te Braillexy, one są trochę takie lżejsze, szczuplejsze, choć i tak są mocno stacjonarne, większe w porównaniu z tymi takimi innymi monitorami Focus.
3: Lud jest jeden Braillex, który miał kuwerty, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, ja. Oczywiście, że widziałem, tak, taką klawiaturę, kuwerty dziwną, bo małą spację i ta klawiatura taka jakaś starodawna, nie podobała mi się za bardzo, ale tak, taka jakaś
3: taka gumowata. Jak taki kalkulator albo taka kasa fiskalna
1: tak,
3: w sklepie.
1: Tak. Tak, tak, oczywiście, że tak.
3: Tak, ona tak.
1: Z kasą to mi się, z kasa i też niektóre, no ale tak trochę też maszyny do pisania stare.
3: Mhm, ale maszyny to już te takie droższe, takie też niby nowocześniejsze.
1: Oczywiście, tak.
2: Te tak zwane elektroniczne, tak?
3: Tak. Nie, to jest taka kasa w sklepie, albo kalkulator taki większy. Tak, klawiatura Braillexa.
1: Tak.
3: Małe przyciski,
1: no i tak właśnie płytki, było
3: płytki wcisk, taki duże odstępy między tymi przyciskami. W sumie wygodnie się na tym pisało, pomimo całej kiczowatości wyglądu tego, to pomimo tego,
1: ale
3: się
1: okropne, to bo to tak, wystawało jakby na tego Braillexa to było tak przyklejone jakoś ta klawiatura. Tak. Ja miałem wrażenie, to było takie ciekawe.
3: Ja kiedy myślałem, że tam kasę fiskalną mają.
2: Kasa fiskalna, no ale słuchajcie, to byłby jakiś przełom, kasa fiskalna dla niewidomych, czyli co? Czyli niewidomy sprzedawca zawodem przyszłości. No.
1: Wiecie, Braillexy w sumie zawsze Braillexy oferowały takie stanowiska. Pamiętacie, kiedyś ten radiowy system mieli?
2: Sadi, tak. Sadi to się nazywało bodajże, czy Sadie, bo może to tak bardziej z francuska. Tak, to Michał Kijewski o tym opowiadał, natomiast on tylko o tym opowiadał, a chyba nawet tego nie demonstrował jakoś tak w praktyce. I to było bardziej, to był bardziej taki system dla, bo ja wiem, realizatorów, ale takich realizatorów w studiach nagrań bardziej niż w radiu, bo to tam nie było w tym materiale mowy o żadnej emisji, ni o niczym takim, tylko bardziej o kontroli poziomów, sygnałów na linijce na przykład i no, podobnych rzeczach. Więc...
3: To było dość sensowne.
2: Więc tak to
1: wyglądało.
2: Ale
1: to w Polsce tego nie używa, nie?
2: No bo w Polsce niewidomych radiowców jest mało.
3: W Polsce mamy mało realizatorów niewidomych, no. Szczególnie brajlowców jeszcze.
2: Dokładnie, więc to myślę, że dlatego.
3: Niemcy, studia tak, frankfurckie całkiem sensownie, jeśli o to chodzi, prosperują. Dużo wyżej od nas, dużo lepiej od nas. Po prostu. I tam to się może tak sprawdzić.
1: Także Braillex, mamy te trzy modele. Mamy ten model z QWERTY, model z klawiaturą brajlowską i model trzeci bez, aha, tylko z bez, tym paskiem, bez taka klawiatury po prostu. I to mnie zaskoczyło też, że mi się zdawało, ale tu się mogę mylić, że w tych Braillexach, bo tak naprawdę tam jest ogólnie mało klawiszy sterujących, bo jest cursor routing, jest pasek, i są po lewej stronie tak, i prawej takie góra-dół, dwa klawiszki takie i to jest koniec. I tak trochę trochę mało mi tych klawiszy, ale może nie mam racji, może tak to właśnie...
3: Dlatego gdybyś miał klawiaturę brajlowską, można by było nadpisać opcję liter, punktów, tak? I na kombinacje odpowiednie, na przykład, nie wiem,
1: tak,
3: C jak kopiuj, V jak wklej, akordami robić po prostu.
1: No tak, to tym bardziej, że ta klawiatura Braillexa bardzo taka wdzięczna, bardzo mi się podoba w ogóle ta klawiatura Braillowska.
3: Taka ergonomiczna, po prostu intuicyjna, ona tak, nie tak przeszkadza, no tak.
1: Także, no i cena Braillexa jeszcze, droga cena,
3: ile, 20 tysięcy?
1: Około 20, tak naprawdę modele cenowo zbliżone, nie różnią.
3: Niewiele się różnią, wielkie, tak. Plus minus tak, kilka stów, wielkiej, więc to...
1: Tak, tam 1000 może złotych, coś tam, ale to tak nie jakoś dużo. No i 3 lata gwarancji, to jest istotne. Dobra obudowa, to powiedzieliśmy, aha, no i ta funkcja...
2: Chociaż za taką
1: live,
2: cenę to z 5 lat można by się spodziewać co najmniej.
3: Ile czy kiedyś nie było 5?
2: I o jakiej no właśnie mi się też tak coś kojarzy, że te niektóre monitory, właśnie nie wiem, czy Braillexy, ale któreś miały właśnie 5 lat gwarancji. Ale Michale, o jakiej funkcji mówiłeś? Bo ci
1: o funkcji Live, bo to jest cała seria modeli, teraz one się nazywają Braillex Live. I to nie Trio, tylko Live. I to jest taka funkcja, do końca nie wiem, jak to się pewnie jakimś akordem robi, albo była mowa o przełączniku. Tam chyba osobnego przełącznika nie było, a może ja nie zauważyłem. Mianowicie taka, że Braillex jest podłączony do portu USB naszego komputera, ale jednym przełącznikiem możemy go przełączyć w tryb komunikacji Bluetooth ze smartfonem. I w ten sposób sobie coś zrobić na smartfonie i kontrolować dwa urządzenia. To takie coś już było w Alwach WC640, tylko tam to było inaczej trochę, że dzielimy ekran i pół robi to, a tu mamy albo i to jeszcze niestety tak, że nie mogą być dwa urządzenia na Bluetooth, tylko jedno USB, a drugie Bluetooth.
3: Myślę, że wystarczająco.
2: Tak, tym bardziej, że jednak połączenie te bluetoothowe z komputerem tych monitorów to tak różnie działa, te komputery później się tam wybudzają z tej hibernacji i to tak, jakoś mam wrażenie, że smartfony mają chyba to lepiej rozpoznane i lepiej zaimplementowaną tą łączność bezprzewodową. Mhm. Więc to akurat myślę, że całkiem słusznie, że komputer łączymy sobie z linijką przez USB, natomiast smartfona jakiegoś przez
1: Czyli
2: przez Bluetooth.
1: Podsumowując, dla takich osób, dla których waga, wielkość nie ma większego znaczenia, a zarazem osób, które dużo korzystają z Braille'a, to taki Braillex, jeżeli ktoś ma możliwość sobie kupić, jest, no warto go zobaczyć i z nim troszkę poobcować, no bo to jednak duże pieniądze i nie wszystko każdemu musi odpowiadać, jeżeli chodzi o design, ale taki Braillex to jest no coś na lata, jak Patryk powiedziałeś,
3: no,
1: na lata.
3: Tak, sam się zastanawiam, szczerze mówiąc, jak fundusze będą, bo to jest zabawka... No godna zastąpienia spokojnie tej Alwy, która tu jest po mojej lewej stronie w tym momencie, tak.
1: No tak.
3: To jest już urządzonko sensowne. Co mamy poza tym w Braille'u? Poza tym w Braille'u mamy odgrzewane kotlety, fokusy.
1: No to już znamy. To już nie
3: tak,
1: ma co mówić.
3: Tak, też znamy.
2: A może był Focus 80, który go
1: był,
2: chyba nie...
1: No właśnie, był.
2: Nie było
3: ja
2: wcześniej.
3: Nie widziałem. Może ty, Michale,
1: widziałeś. Był na Freedomie Scientificu.
2: I jak ci się, Michale, podoba 80-znakowa linijka brajlowska,
1: nie, no ja
2: designersko made in China?
1: 80-znakowa linijka to ja w ogóle kiedyś tam już nie raz, nie dwa widziałem, a Focus to jest taki sam, jakbyś dwa Focusy obok siebie położył. No to jest to samo.
2: Okej.
1: Okay, no, Focus no. 80.
2: Rozumiem. Nie, myślałem, że skoro 80 to jakoś to solidniej wygląda, bo po prostu no fokusy, no, ja wiem, że to są budżetowe trochę, konstrukcje,
1: ona
2: ale...
1: Ona leżała na takim, przytwierdzona była na takim, w takim futerale, w takim czymś. Aha. Ja nie ośmieliłem się podnieść tej, wyrwać tego monitora. No, gdybym wiedział, że ciebie tak to interesuje, to bym poprosił o pokazanie, bym w ogóle bym sobie w powietrzu tym monitorem coś tamten machnął, jak on, jak to się go trzyma, tak jak go się
2: to nawet wiesz co, nie o to chodzi, bo po prostu,
1: bo
2: raczej rzadko będzie się przenosić 80-znakową linijkę, ale tak powiedz mi, ale powiedz mi jakieś, nie wiem, lepsze dla ciebie wrażenie, lepsze na tobie wywarła ta 80-ka niż powiedzmy mniejsze monitory?
1: Dokładnie to samo.
2: Aha, okej, czyli...
1: Mówię, dwa fokusy.
2: Mhm, dobrze. Czyli
3: rolek nie ma w fokusach. To jest trochę smutne.
1: A to już tak, no nie ma, no bo oni zrezygnowali z rolek na rzecz tego, tych takich...
2: Przycisków.
1: Powiedzieć, takiego przełącz... Przycisków
3: tylko
1: i takiego
3: one wykonują
1: przełącz...
3: to samo.
2: Tak, tylko że te przyciski jedne mają jakby... chodzą lżej, inne chodzą ciężej i jeszcze inne bardzo ciężko. I to tak, nie wiem, czy to tak ma być, czy
3: ja
2: to po prostu...
3: Ja wolałem rolki.
2: No wiadomo, rolki są... Rolki są całkiem wygodne.
1: Ale to jakoś ciekawe, że tych rolek prawie nigdzie nie ma. Ale odgrzewane kotlety, to w ogóle były odgrzewane kotlety, bo nie wiem, czy Patryk byłeś w Opteleku, bo tam Alwy mieli.
3: No byłem. Tam była Alwa BC640 na głowie.
1: Jeszcze jakaś inna, BC640 jakaś tam. Mam wrażenie, że tak designersko, albo to była ta Alwa z tym audio feature packiem i ja zapomniałem, jak to wygląda z zeszłego roku, albo ten jakoś ten feature pack był gdzieś indziej ułożony, albo to była jakaś Alwa BC640 coś tam. Pan mi mówił, ale tak jakoś średnio kompetentnie, ale może źle trafiłem po prostu. I tam ta Alwa taka inna jakaś była, ale to nie było nic nowego na pewno, bo Alwa nie pokazała niczego nowego. Tak w ogóle, od dawna.
3: Alwa nic nie robi nowego na razie.
1: No ja słyszałem, że Jarosław Urbański z Harpo mówił, że niby, że można się czegoś spodziewać, ale na ile to było takie, na ile to prawda, no to jakby nie wiem.
3: No tak.
1: Więc może
3: ja się też nie dziwię, jak oni coś tam robią, tak, ale nic na razie dla nas do pokazania nie mają. Ciekawe.
1: Tak, oficjalnie nic nie ma. A to 2006 już.
2: No, czyli parę lat minęło. Ładnych. Czy coś jeszcze z Braille'a? Czy przejdziemy może teraz do notatników, skoro już idziemy tą ścieżką?
1: Był, ale był nie włączony, ale tylko już wychodziłem prawie. Był Easy, no bo wiadomo, to jest też Harpo, ale to Opteleks sprzedaje na zachodzie. Easy Link Touch.
2: Czyli produkcja nasza polska, brandowana przez Opteleka, tak?
1: Tak, czyli Braille Pen w wersji z tym dotykowym czymś tam, kursor routingiem, ale tylko było wyłączone, więc ja nic nie mogę powiedzieć.
2: Ale miejmy nadzieję, że za czas jakiś dostaniemy go do testów może.
1: Tak, na pewno. Ta konstrukcja nigdy do mnie nie przemawiała szczególnie, więc no ale ona jest tania na zachodzie, jakąś tam popularnością się cieszy z tego względu chyba i no i dobrze, że też była.
2: No co, przechodzimy do notatników, tak?
1: To może Patryk, bo mówiłeś, że tych Braille Sensów niekoniecznie jakoś, że ciebie to jednak nie przekonuje.
3: No mnie to nie przekonuje, tak. Stoisko naszego rodzimego importera tychże, a zarazem dystrybutora, czyli ECE było nimi wypełnione i nie mogę powiedzieć, prezentacja jako taka była okej, tak? Kompetentnie, jak zwykle pana Konrada też można było gdzieś tam kręcącego się spotkać, wiecznie zapracowany. Nowy kajetek SD też był.
2: Tworzy się
3: od paru lat, ale się tworzy. nawet przemawiał akapelą, podobno kilkaset złotych droższe, ale to już wiedzieliśmy chyba w tamtym roku też.
1: Tak, tak to mi się coś zdaje. Negocjacje wtedy były, co się podpisali jakąś tam umowę, to mnie właśnie, na co mi tą wiadomość przyniosłeś na konferencji rok temu, w piątek.
3: Tak.
1: I potem spotkałem pana Łukaszewicza, mi tam do mnie podbiegł i niech pan posłucha i mi do ucha krzyczącą akapelę włączył.
3: No, czy jest się czym cieszyć, ja bym nie powiedział, szczególnie, że implementacja SMP Software została już niestety zrobiona, a nie implementacja normalnego SMP. No ale kajetek jest kajetkiem, tak?
2: A coś nowego przez ten rok w kajetku powstało? Bo tam cały czas jakieś funkcje dochodzą.
1: Działający terminal, ta synteza po Bluetoothie i sterowanie Windowsem z kajetka.
2: Aha, no może to
3: nie
2: być
3: jak to działa, nie wiem na jakiej zasadzie to działa.
2: Ja się trochę
1: boję. Przemek Rogalski się tym bawił i mówił, że spoko, bo on jest Windowsowiec, czy był i mówił, że okej. Okay.
2: Ja się trochę boję opóźnień, wiecie co? Jako opóźnień wprowadzanych przez Bluetootha. Takich niewielkich, ale jednak. Ja mam takie wrażenie, że to może być, zresztą zależy jak to jest tam, jak są komunikaty przekazywane, bo być może, jeżeli to są jakieś niewielkie paczki danych, jakiś sensowny protokół, to działa to fajnie, ale tak słysząc coś po Bluetoothie i to w dodatku jeszcze syntezator mowy, to trochę się opóźnień boję, ale
1: to się w ogóle
2: może
1: jakoś,
2: na wyrost.
1: Konrad Łukaszewicz to tłumaczył, to będzie w prezentacji, mam nadzieję, że to jakoś się w miarę nagrało, ale że to jakoś tak się chyba te klawisze sekwencyjnie dusi, to znaczy, że na przykład Ctrl, Shift, C, to chyba najpierw dusimy C, że niby Ctrl, potem S, to jest Shift, a potem, nie wiem, C?
3: C z którymś literkę? Funkcyjnym pewnie.
1: Być może.
3: Nie mogło być na odwrót.
1: Wiem, że to jakieś dziwne to było, ale no ja też nie znam filozofii kajetka w ogóle. Znaczy nigdy nie używałem tego urządzenia poza prezentacjami na konferencjach, na wystawach. Także no być może właśnie fani... No, Co by nie mówić, to jest na pewno miłe, że kajety to jest taki produkt, który jakoś tam może być na zamówienie modyfikowany i na pewno twórca się liczy z użytkownikami, z tym, czego by chcieli. To na pewno gdzieś tam wśród tych fanów kajetka było sprawdzane.
2: Dokładnie, no i twórca wie, co robi z tym urządzeniem, bo zaprojektował je od początku do końca tak naprawdę, więc może sobie też pozwolić gdzieś na jakieś modyfikacje, co niestety nie zawsze ma miejsca, powiedziałbym dosadniej, że rzadko ma miejsce, albo w ogóle nie ma miejsca w przypadku sytuacji, kiedy coś importujemy, no wtedy możemy ingerować tak naprawdę tylko i wyłącznie jakoś, o ile producent ten oficjalny, oryginalny pozwoli, możemy gdzieś tam lekko zaingerować w software, w warstwę oprogramowania tego urządzenia.
1: Ja bym chciał jeszcze... jest Braille, ale taki półelektroniczny, ale o tym sobie, no być może, ja mam mało do powiedzenia, ale może Patryk masz coś więcej.
2: A może Mikołaj coś testował, bo Mikołaj nam tu przycichł, tak?
1: Perkins.
2: Z Braille'a.
1: Perkinsa chciałem trochę też.
3: Szczerze ja maszyny... Nie chcę powiedzieć, że omijałem bez przesady, ale jakoś nie skupiłem się na nich wybitnie.
1: Bo dla mnie maszyna... A czy ty w ogóle masz do czynienia...
3: Bo dla mnie maszyna brajlowska z dołączonym wejściem na słuchawki i wyświetlaczem, no to jest nic ciekawego, taki wolę mieć maszynę bez tego wszystkiego, analogową. No, tym bardziej,
1: Perkins
3: że w tamtym roku...
1: To już było.
3: W tamtym roku A, to już było, B, ten Perkins na przykład z polską diakrytyką sobie po prostu nie radził. Nie wiem, jak jest w tym roku.
1: No niby podobno teraz to się zmienia. Spolszczenie mocno i Perkins... No Perkins ewidentnie z Artixem jakoś tą współpracę coraz bardziej umacnia i chce tutaj w Polsce jakoś...
3: Przywrócić wiarę w Braille'a.
1: Tak, bo na prezentacji tam było, że mają się nauczyciele zgłaszać, jakie aplikacje by chcieli do tej maszyny i w ogóle. Tylko, a czy ty, Patryk, używałeś? Bo ja powiem szczerze, ja nie lubię Perkinsa. W sensie takim, ja nie umiem za bardzo pisać na Perkinsie. Jestem przyzwyczajony, całe życie pisałem na tych maszynach brajlowskich, tych niemieckich, nie Perkinsa.
3: Pichty.
1: Ja jakby Perkinsa tak nie bardzo, on jest dla mnie za szeroko, te klawisze takie krótkie i bardziej na boki, niż wzdłuż.
2: Ja pisałem na Perkinsie swego czasu. Perkinsy. Tak, do Perkinsów się trzeba przyzwyczaić, ale ja Perkinsa gdzieś tam nawet jeszcze chyba mam i powiem szczerze, że no, jedyną wadą tej maszyny, jak dla mnie, to jest to, że pracuje jak młockarnia, więc za moich czasów szkolnych, kiedy po prostu chodziłem do szkoły masowej, no to raczej nie było możliwości specjalnie, żebym z tym Perkinsem chodził i żebym na tym Perkinsie pisał, pomijając już wagę tej maszyny, ale po prostu poziom hałasu przez nią generowany. Musiałem się sobie radzić za pomocą właśnie też takiej małej maszyny. Bodajże
1: a kiedyś pichty. W szkołach 10 Perkinsów takich na przykład, albo w klasie 10 takich picht i wszyscy piszą na tym. No to tak.
2: Współczuję.
1: To tak jakoś.
0: Nie wiem, skoro jesteśmy przy szkole i powiedzmy Braille'u, ja co prawda Braille'owy nie jestem, ale na jednym ze stoisk, teraz nie pamiętam jaka to była firma, wiem, że to coś się nazywało TactiBoard. Urządzenie w sobie nie elektroniczne. Ale polega to na tym, jakby do robienia rysunków, bardzo szybko robienia rysunków prosto wypukłych. Nie jest to żadna wygrzewarka, nie jest to żadna drukarka, ale rozwiązanie polega na tym, że jest taka no, specjalna, można powiedzieć, tabliczka, która tam jest wyposażona w jakąś tam stalową płytkę, na tym jest taka specjalna guma i na to się wkłada takie specjalne folie cienkie. Zamyka się potem to taką ramką, która na brzegach ma pooznaczane też podziałki różnego rodzaju miarki, bo to głównie w matematyce można stosować. I można zwykłym długopisem, zwykłym jakimś nawet, brzydko mówiąc, ostrym narzędziem, tak? Rysować rozmaite linie. Grubość ich zależy oczywiście od tego narzędzia, nazwijmy zaostrzonego, które mamy, tak? I w ten sposób osoba, powiedzmy, widząca, czy na przykład widzący nauczyciel jest w stanie osobie niewidomej zaprezentować w sposób dość łatwy właśnie wypukłą grafikę.
2: Powiedziałeś, Mikołaj, o urządzeniu, które ja pamiętam sprzed 20 lat mniej więcej, bo te podkładki do rysowania są już znane od dawien dawna. Ja jeszcze tylko dodam. Tak, a to prawdopodobnie to jest to. Ja jeszcze tylko dodam to jako taką ciekawostkę, to z praktyki, że proszę Państwa, nie trzeba kupować żadnych specjalnych folii. Bierzecie sobie zwykłą taką koszulkę, do której się wkłada dokumenty na przykład, przycinacie ją sobie odpowiednio, rozcinacie, przycinacie odpowiednio, jak tam sobie chcecie i można na tym spokojnie rysować. Bardzo fajnie to działa.
1: Oczywiście. Chociaż uważam, że dobra folia, taka naprawdę dobra, robi... Tak. I do takich efektów jakichś dłuższych, takich bardziej...
3: Użycie biurowych folii do laminowania też jest w sumie okej.
2: Tak. To jeszcze jako taka ciekawostka, bo z pewnością zaraz by się mogło okazać, że do tego urządzenia, o którym mówi Mikołaj, jest specjalna folia, która gdzieś tam...
3: Zapewne
0: jest... Tak mi powiedział ten przedstawiciel, tak, że jest taki zestaw jakichś takich specjalnych folii. Oczywiście tam jest pełno też różnych narzędzi, które umożliwiają rysowanie kółek, konkretnych tam powiedzmy linii pod jakimś kątem, no szereg różnych tam narzędzi, tak? No i to się
1: na papierze
0: tam,
1: też można rysować
0: powiedzmy walizeczce, ale z takich jeszcze powiedzmy dotykowych rzeczy i może nawet kontynuując troszeczkę temat nie elektroniki, ale sporych rozmiarów obiekty, to były zaprezentowane makiety trzech stadionów z Euro 2012, stadionu Poznaniu, stadionu w Warszawie i stadionu w Gdańsku. Te wszystkie trzy stadiony były robione przez jednego inwestora, przez grupę PGE i ona właśnie też zadbała o to, żeby te makiety powstały. One są w pełni dotykowe, odlane z takiego mosiądzu. To były oczywiście drugie egzemplarze, które zostały wykonane. Notabene, mogę tutaj tylko tak powiedzieć, że to taki rzeźbiarz z Poznania to wykonywał, z tego co pamiętam. A takie pierwotne rzeźby też są przy każdym ze stadionów. Także i w Poznaniu, i w Warszawie, koło stadionów wszystkich tych akurat trzech, takie makiety dla niewidomych istnieją, tak? I tutaj akurat były też te trzy makiety razem zaprezentowane, także można fani niewidomi, fani piłki nożnej mogli i nie tylko, mogli zapoznać się po prostu z tym, jak te stadiony wyglądają, zapoznać się również z opisami brajlowskimi tych obiektów. No taka ciekawostka, tak? A co jeszcze oprócz...
3: Nie, tam skorzystałem.
0: A no właśnie. A no
3: z ciekawostki.
0: Właśnie. A jeżeli by jeszcze tak, w sumie obok tego właśnie stoiska z tymi stadionami, było stoisko takiego projektu Kino RP, który polega, to jest taka inicjatywa...
1: Trafiłeś tam w końcu, potem udało
0: tak,
1: się
0: tak, tobie... Tak, trafiłem i to jest taka inicjatywa, częściowo też finansowana chyba z pieniędzy też publicznych, rekonstrukcja cyfrowa starych, no może już nie takich starych, no, ale ogólnie starszych filmów, powiedzmy tam z lat 60., 70., 80., takiej klasyki, zarówno kina takiego fabularnego, jak i komediowego, jakiś tam komedia Miś, tak, Poszukiwany, Poszukiwana, Ziemia Obiecana.
3: Ja bym sobie obejrzał, nie robi
0: i one zostały zrekonstruowane cyfrowo, czyli jakość tego obrazu, to tak z perspektywy osoby słabowidzącej i w ogóle nawet też widzących, jest znacznie lepsza, znacznie bardziej kontrastowa, ale wszystkie te produkcje, tam chyba z wyjątkiem bajek, bo to tam jeszcze chyba będą dorabiać chyba do tego, ale wszystkie te produkcje zostały już wydane z audiodeskrypcją. Także to też znowu jakiś kawałeczek sztuki, kultury dostępny dla niewidomych, no i obecny również właśnie na konferencji.
1: I skoro już mówimy o takich... od razu.
2: Dokładnie, tam chyba w cenie 40 zł tak mniej więcej, tak?
1: Ty mi, Michale, Blu-raye, a DVD 30, czyli aha, te Blu-raye całkiem tanie.
2: Dokładnie.
1: DVD też nie bardzo drogie.
2: A skoro już jesteśmy przy tego typu rzeczach, które sobie można było czy podotykać, czy z którymi się zapoznać, widział ktoś z was ten Atlas, tak? Który wydała firma Altix? Ktoś z was tam dotarł?
1: Tak, Tyflografika, Fundacja Szansa dla Niewidomych miała, no wiadomo, zawsze mieli duże stoisko i bo to gdzieś tam blisko Altixu i na stoisku Altixu też były te atlasy. Nie było w tym roku, bo o tym chyba nie mówiliśmy, studia Tyflografiki Marka Jakubowskiego, więc jakby oni byli, też nie było tego takiego zakładu z Ostrowa, który robił mapy wielkopolskiego. Także jeżeli chodzi o rysunki, o Tyflografikę, no to była tylko Fundacja Szansa dla Niewidomych i książki, które oni wyprodukowali. Tych książek nie było dużo, bo to było wydanie drugie Świata na koniuszkach palców Marka Kalbarczyka i Piotra Adamczewskiego, taka książka kucharska. Był przewodnik turystyczny w kilku odsłonach, bo to tam różne regiony i jako całość w 8 tomach. Był jakiś tam zbiór takich różnych rysunków, ale to też tak wokół turystyki, wokół jakichś takich podróży, różne takie znane miejsca, znane tyflografiki, jak nie wiem, wieża Eiffla czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie mylę stoiska. I rzeczywiście, no, wyglądało to ładnie. Tyflografikę, no to jest też taka rzecz, której trzeba się nauczyć. Każda tyflografika, są różne typy przedstawiania wypukłego różnych rysunków i to nie jest tak, że sobie podchodzimy, dotykamy i czasem jest tak, że domyślimy się, co to jest, ale może być tak, że dla kogoś to nic nie znaczy i trzeba się po prostu nauczyć odpowiedniej perspektywy i tego, co jest co i co jest jak przedstawiane. I to jest, z jednej strony to pomoże nam w tym legenda, ale z drugiej strony też trzeba nabrać wprawy w interpretacji takich rzeczy na płaszczyźnie. Jedni to umieją, drudzy mniej. Natomiast na pewno oni też mieli na stoisku albumy, tą biografię Braille'a, Ludwika Braille'a, do tych geniuszów i Świat na koniuszkach palców w wersji, nie wiem, czy powiększonej, czy czarnodrukowej, czy nie powiększonej, ale czarnodrukowej. Bardzo ładnie wydane dwa takie albumy, no drogie, bo za 100 zł, no, ale rzeczywiście takie albumowe wydania, duże, więc to pewnie dlatego. I, no i trudno się dziwić, że ludzie do tych wydawnictw podchodzili i że być może dzięki temu no, te atlasy dostały po prostu nagrody później, dostały Idola, bo ludzie na to głosowali. No bo kto aż tak nie był zainteresowany technologią, a wiele osób technologią nie jest jakoś bardzo szczególnie zainteresowanych, tak jak my, którzy tam analizujemy to zawodowo, no to ludzie, takie atlasy to było coś na tyle przystępnego, co każdy od dziecka po osobę starszą mógł się z tym zapoznać i co mogło wiele osób zainteresować.
2: Tak no myślę. I wiadomo też, że nie każdy będzie miał okazję sobie wszystkie te budowle czy jakieś tam inne obiekty pozwiedzać, więc możliwość chociażby podotykania gdzieś tam, wyobrażenia sobie tego, no była z pewnością jakimś cennym doświadczeniem.
1: Tak, i pani akurat, bo to też tak różnie było, ale pani, która była przy tych brajlowskich atlasach, nie wiem czy z Altixu, czy z Fundacji Szansa, fajnie pani pomagała, opowiadała i to było miłe.
2: To powróćmy może teraz do technologii. Jakoś tak, Michale, Patryku, nie wspominacie zupełnie nic o screenreaderach, o Windowsie, o Josie.
1: Za chwilkę wspomnimy, ale ja już coś jest bardzo istotne.
2: Ja celowo o to pytam, ale okej, Michale.
1: Tak, za chwilkę o tym. Oczywiście możemy o tym też teraz mówić.
2: Dobrze,
1: ważną rzeczą jest to coś, bo nazwa mi umknęła, ale zaraz sobie ją przypomnimy, co prezentowała firma ECE, czyli te skanery OCR-ujące kamery, które robią zdjęcia, skanują i czytają. Bo kilka takich nowych urządzeń mieli. Jakiejś angielskiej firmy Reed. Firma nie pamiętam, a urządzenia to było Easy Read, tak? Move, coś takiego. Patryk, nie wiem, widziałeś to?
3: Taki coś jak ten, tego,
1: jak ten Clear Note. Słysząc, Clear Reader,
3: słysząc, wiesz jak to jest, Michale, słysząc hasło OCR, słysząc hasło kamera, słysząc hasło czyta za ciebie, to odwracam się na pięcie.
1: Tak. Bo nie wierzymy do końca, że to jest wierzymy, że to jest szybkie, ale wiemy, że to jest szybkie i nic poza tym.
2: Ale nie wierzymy, że jest to bardzo dokładne, tak dokładne jak skaner.
1: Tak, no,
3: za taką cenę.
1: Tak, koleżanka pokazała mi Perla, który rzekomo tak super rozpoznaje. Oczywiście Perl był tam angielski, bo mówię oczywiście, no bo niestety w laptopie nie było laptop, stanowisko na firmy Altix, gdzie był Perl, no to był laptop i nie było polskiego Perla, bo w ogóle nie było Perla i trzeba go, Openbooka i trzeba go było szybko zainstalować. No więc zainstalowali tego Openbooka, no i ktoś mi pokazał Perla, ale no niestety no jakoś rozpoznawania. Ja mi się nie chciało słuchać, bo po prostu Eloquence zaczął do mnie mówić po polsku eloquence'owym głosem, no to ja nie umiem tego słuchać jeszcze w hałasie, ale tam przecież Perl wyświetla od razu to co zrobił zdjęcie, no i koleżanka mi powiedziała, że fatalnie. I to po kilka stron było pod rząd. I oczywiście to nie chcę przez to powiedzieć, że Perla się nie da dostroić, bo Magda Szyszka go używa i ogólnie go na jej potrzeby jakoś tam chwali do pracy. I fakt, że może tym Perlem na pewno rozpoznawali ten album, albo Świat na koniuszkach palca, albo Braille, to jest taki pewnie, tam mogło być dużo zdjęć w tej książce, więc też to mogło wpłynąć, albo jakieś takie kolumny, że ten tekst nie był jakiś taki zbyt wdzięczny do rozpoznawania. No ale tak, jak ktoś tak mniej wie, no to stwierdzi, że właściwie taki Perl, no to nic nie może. Mówię o takim tym, co było widać tak,
3: no tak.
1: Na żywo.
2: A jednak no, coś a może, bo do specyficznych zastosowań na pewno te urządzenia się nadają. Jeżeli chcemy coś zrobić szybko, odczytać szybko, niekoniecznie bardzo super dokładnie, to można się pokusić o...
1: Tak. I z kolei Konrad Łukaszewicz miał trzy takie urządzenia podobne do Perla trochę. To znaczy jedno to było właściwie taka kopia trochę dwa lata temu modnego, bardzo Clear Readera, czyli takiego urządzenia lektorskiego z kamerą, z głośnikami i z syntezą, które robi zdjęcie i nam czyta. I to był jeden model. Drugi model to była sama kamera podłączona do komputera, taka zwykła. Trochę coś jak Magda testowała z Harpo to rozwiązanie takie, nie pamiętam, Read Desk czy coś tam. A trzecie to była
2: tak, Read Desk.
1: Też jakaś... Proszę?
2: Tak, tak, Riddesk.
1: Tak, Riddesk. A trzecie to była też kamera, ale której nie mieli, która była nawet jeszcze droższa chyba niż to rozwiązanie powiedzmy, że stacjonarne, bo ta kamera chyba sama kosztowała z 10 tysięcy, no ale podobno taka kamera, że z daleka można robić zdjęcia slajdom, że ma stabilizację obrazu, że ma coś tam w HD i w ogóle, i być może rzeczywiście to jest, no jest to tak dopracowane, może, że faktycznie to działa. Bo wierzę, że któryś z tych producentów, już abstrahując od ceny, w końcu, no wiadomo, Perl był pierwszy, to od kilku lat każda firma chce mieć w swojej ofercie takie rozwiązanie OCR-ującą, robiące zdjęcia, OCR-ujące i czytające. I to przecież mają i producent ma to Zoom Texta, i ten Riddesk, i teraz to coś od ECE, i tego nie ma w Polsce, ale GW Micro też ma coś takiego. Także wszyscy to mają. I ja wierzę, że ktoś kiedyś, a to głównie za sprawą software'u jednak korygującego i dobrze dobranej kamery, takiej rzeczywiście może bardzo drogiej, stworzy coś, co faktycznie będzie bardziej działało niż nie działało. Szybkość tego czegoś z ECE, przepraszam, że tak nieprofesjonalnie mówię bez nazw, ale będzie to w nagraniu wywiadu z Konradem Łukaszewiczem. Szybkość tego rozwiązania...
3: Nasze potrzeby jest szybciej po prostu, tak?
1: Jest szybciej, teraz, ale i nawet jest szybciej niż Perl, i to jest szybsze niż nawet ten Clear Reader. Faktycznie, działa to szybko, działało to dobrze. Rozpoznaje ruchy, jak przekładamy stronę książki, także to robić samo co Perl. No i... I niby działa. Rzeczywiście nie zauważyłem, żeby nie działało. Jakieś kartki były podkładane i ładnie czytał wszystko. No tak robiło to rzeczywiście wrażenie. Natomiast no jak to w działaniu, jak to wygląda, to
3: nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
1: Ale myślę, że znając przychylność firmy ECE, mam wielką nadzieję na jakieś testy. Nie wiem, czy ja, czy ktoś, ale myślę, że będziemy to w przyszłym roku jakoś zgłębiać.
2: Więc teraz może wróćmy do tego pytania, które zadawałem, co tam w świecie screenreaderów, bo tak jakoś podejrzanie mało mówicie na ten temat.
1: A to prawda, bo mało też się dzieje, firma w ECE w ogóle nie jakoś nie wspominano, ja też nie pytałem o to, ale nikt sam od siebie nie wspomniał mi o Window Ice, to znaczy o tym polskim Window Ice
2: 8.3,
1: który jest dostępny, albo o tym, że jest, no teraz oni o betach nie wspominają oficjalnie, więc to może dlatego, ale jakby a miałem spytać i szkoda, że nie spytałem o Socialize, czy będzie na przykład spolszczany albo coś. Byłem ciekaw komentarza, nie zapomniałem o tym zupełnie, o ten program zapytać.
3: Też niestety. Jakoś nikt z nas nie pomyślał.
1: Właśnie, jakoś tak. I na temat, co, na temat Windowsa nie było nic. O Dolfinie no to nie mówimy, bo to jako screen reader w naszych polskich warunkach on odstaje.
2: No właśnie, ja jestem bardzo ciekaw, jak ten Dolfin się rozwija, bo tak mówimy, że odstaje, ale czy on rzeczywiście odstaje?
1: No może...
2: Czy rzeczywiście, bo ja mam trochę takie wrażenie, że Dolfin zabrał się bardziej chyba za rozwój tego modułu, to o czym mówił Mikołaj.
3: Powiększającego.
2: I że ta synteza mowy jest jakimś takim dodatkiem troszeczkę. Może się mylę, ale...
0: Ja
2: tak
0: tu się zgodzę z tym, co Michał powiedział. Michał Dziwisz właśnie, że oni na tą chwilę, ich bólem głowy jest właśnie kwestie powiększenia i wyprostowywania czcionek powiększonym pod Windowsem 8. Mówił, że naprawdę potężne siły i pieniądze w to inwestują.
2: Czyli tak naprawdę z programu, który kiedyś miał nawet swoje wersje typowo czytające, pojawia się nam aplikacja bardziej powiększająca. W tę stronę wyewoluowali, no widocznie im się to biznesowo bardziej opłacało i tyle.
3: Ale i też chyba może słusznie, bo tu jest nisza troszeczkę. Duala nie ma, jest Zoom Text, teoretycznie jest Magic. Natomiast jak JOS-owców znam wielu uwielbiających, tak... No z Magiciem tak w Polsce różowo nie jest, jeśli
1: tak,
3: chodzi o
1: Magic nie jest do końca stabilny, Magic jest krytykowany, no Altix mocno, z racji wiadomo partnerstwa, był taki okres, gdzie oni tego Magica, bo też cena, on miał niższą cenę, Dolfiny zawsze były drogie i Magic był mocno promowany swego czasu handlowo w Altixie i ludzie... To jeszcze nawet ja pamiętam 2006-2007 rok, kiedy, nie, nawet piąty, kiedy Magic wchodził, jak wtedy współpracowałem z Altixem, no to ludzie dzwonili po tego Magic i bardzo krytykowali Magica. To był, no to był, i te problemy podobno są dalej. W Windowsie 8 jest, no to co Mikołaj z kolei opowiadał, był, bo mówiłeś, no jest źle, i w Windowsie 7 też coś tam było. Także, no nie, z Magiciem to za, nie jest dobrze.
2: Okej, okay, czyli o Windowsie jest cisza, a co z JOS-em?
1: Jest nowy JOS 15, to znaczy jakby Altix tak pewnie automatycznie mówi o tych polskich wersjach, bo jak zapytałem, nie pamiętam, już teraz nie wiem, czy to był Henryk Rzepka, czy ktoś z osób takich mniej zajmujących się JOS-em, no ale to od razu była, że JOS 14. Ja mówię, tak, że JOS 14 po polsku, oczywiście, to prawda, ale już Freedom puścił JOS 15. No i od razu na to przeszła rozmowa i rzeczywiście mam też takie krótkie nagranie Henryka Rzepki na temat JOS-a, ale w tym JOS-ie 15 za dużo nowości nie ma. No on tam pewnie technicznie jakoś tam został poprawiony trochę pod kątem HTML-a 5, innych tam jakichś szczegółów. Natomiast no, z takich stricte nowości, no to są dwie. Coś, co zauważą użytkownicy monitorów Windowsowskich bez konieczności instalacji uprzednio sterowników dedykowanych, na przykład do jakichś Papenmeierów, Humanwareów i tak dalej. W końcu to, bo to kiedyś tak było, potem oni się uwzięli na te takie podpisywane sterowniki przez Freedom, to jakieś tam były problemy, bo nikt nie chciał tego podpisywać tak naprawdę. I możliwość przełączania tablic brajlowskich łatwiejsza i też szereg innych takich opcji bardziej bardziej Patryk by to umiał się to opowiedzieć, takich opcji gdzieś tam dla osób bardziej korzystających tak z brajla nawet niż z syntezy. No i też taka, ta obsługa dotykowa, obsługa ekranów dotykowych Windowsa 8, ale że na ekranach dotykowych się i na Windowsie 8 się nie znam, to nie potrafię stwierdzić, jak to tak naprawdę działa. No aha, i ten Vocalizer Expressive, oczywiście, jak ktoś lubi.
3: No tak.
1: Ale to nawet sam Henryk Rzepka stwierdził, że w iPhone'ie to jakoś działa, a tutaj z JOS-em no to jest w komputerze to jest to śmieszne.
2: Jeżeli chodzi o tego Windowsa 8 i JOS-a, to z tego co ja wiem, jeszcze nie instalowałem tej bety 15, ale tam się pojawił taki dodatkowy kursor, którym można oglądać, aplikację Modern UI.
3: Taki obiektowy. Tak, on jest taki obiektowy i jego działanie podobno jest niegłupie, słyszałem od użytkowników ósemkowych, ale nie wiem, nie bawiłem się też.
1: A z twojej perspektywy co o JOS-ie, tak testowałeś w ogóle 15?
3: Szczerze?
1: Nie.
3: Nie widzę w tym sensu.
1: Aha. Rozumiem.
3: Może przetestuję, jak będą bety polskie, no to siłą rzeczy przetestuję, tak? Natomiast wyznaczę sobie po prostu do tego stanowisko pracy, najlepiej z Windowsem 8, ewentualnie jakąś drugą maszynę z Windowsem 7, do tego dedykowaną. I wtedy coś się wypowiem, dlatego że na razie, no nie oszukujmy się, trend jest taki, że Firefox wychodzi średnio co 2 tygodnie, JOS średnio co pół roku. Mimo że Firefox nie robi w nim brutalnych zmian, JOS każdą wersją coś do Firefoxa musi nadgonić, bo Firefox się zmienia. I to jest dla mnie na razie jedyny problem JOS-a. A w rezultacie jak przyjdzie co do czego, to JOS 12, a w porywie nawet 11, widzi 90% tego, co powinien. Więc to jest dla mnie śmieszne i ciekawe i to jest jedyny ewentualnie problem.
2: Czyli taka jest ogólnie tendencja, że programy odczytu ekranu nie wprowadzają na chwilę obecną zbytnich jakichś innowacji, co najwyżej starają się gonić to, co jest w mainstreamie, tak?
3: Starają się przede wszystkim obsłużyć poprawnie system operacyjny.
2: Zgadza się, a przy ósemce no są
3: z tym pewne problemy. Będą dość ostre słowa, ale według mnie JOS, nawet JOS, który radzi sobie z tym naprawdę dobrze, z tego co widziałem po 14 już, dobrze w porównaniu do innych, nawet JOS jest mocno w tyle, jeśli chodzi o 8, 8.1. Od chociażby bardzo jestem ciekaw, kiedy będzie wsparcie dla wbudowanych głosów 8.1, które NVDA ma.
2: Czyli te głosy to nie są głosy SAPI? Tam powiedzmy głos nie. Paulina na przykład, to nie jest SAPI? Nie. Aha.
3: To nie jest SAPI.
2: No to cóż, to dobrze wiedzieć, bo ja byłem święcie przekonany, że to jest SAPI, że to po prostu jest na zasadzie SAPI. Dobrze, więc mamy JOS-a. Co najwyżej jeszcze, tak ja z własnych jakichś tam obserwacji i a propos Windowsa, to mogę powiedzieć, że Windows ma od pewnego czasu nowe funkcje pomocy zdalnej, dzięki którym można na przykład przesyłać pliki albo tekst sobie kopiować z komputera zdalnego na docelowy i odwrotnie. To takie nowe funkcje. Jeżeli chodzi
3: jak to
2: o...
3: działa? Testowałeś może, Michał?
2: Nie, nie testowałem. Nie testowałem niestety, ale wiem, że to jest. Tu by się po prostu jacyś użytkownicy tacy stali Windowsa musieli wypowiedzieć, a ja już nie jestem stałym użytkownikiem Windowsa, bo się z tym programem po prostu rozstałem w pewnym momencie. Trzeba było powiedzieć dość. Dobrze, więc wróćmy może do tego, co jeszcze na 11. konferencji Reha for the Blind in Poland.
1: Wydaje mi się, że z grubsza rzecz biorąc o wszystkim, tak sobie jeszcze przejrzałem notatki, ale o wszystkim chyba powiedzieliśmy, tak mniej więcej. Z takich istotnych rzeczy

0: No dobrze, te konferencje, bo one z początku to one miały taki charakter niecoroczny, one dopiero od kilku lat, chyba od 2005 albo 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Nie, w 2005-2006 akurat nie było, od 7.
0: Od siódmego są cyklicznie co roku i bardzo dobrze, że są. Moja tylko taka jakby uwaga jest do tego taka, że jest to troszeczkę niefortunny okres, bo to jest tak de facto zakończenie roku, gdzie cały świat pokazuje nowości, no zaczynając od konferencji ATIA gdzieś tam w styczniu, CSUN w marcu, ewentualnie Side City w kwietniu, maju. I aż może by się prosiło, żeby taka konferencja po pierwsze z tego względu miała miejsce na przykład właśnie koniec maja czy czerwiec, tak? To jest jeden wzgląd, że wtedy możemy już te nowości, które się w danym roku pojawiają, już pokazywać tutaj w Polsce, a druga rzecz, no spora część z nas jednak tych sprzętów nie kupuje po prostu z własnej kieszeni w 100%, ale korzysta z dofinansowań, takich jak aktywny samorząd, czy tam likwidowanie barier w komunikowaniu się, a na przykład program Aktywny Samorząd, on właśnie startuje z reguły właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, tak, składa się wnioski, wtedy się podejmuje pewne decyzje.
2: I tak naprawdę to, z czym zapoznamy się na konferencji Reha, w roku 2013, tę wiedzę będziemy mogli wykorzystać dopiero w 2014.
0: Tak, gdzie już się okaże, że dopiero pewne nowości już z 2014 już też się pojawią, ale niestety nie tak blisko dostępne użytkownikom polskim do zobaczenia, do dotknięcia.
1: Tylko też pamiętajmy o tym, że to, przepraszam.
0: No, w każdym razie, no mówię, to jest ewentualnie może sugestia tutaj ewentualnie do organizatorów, aby rozważyć może jakieś tam, no i kwestia może pogody, tak, no może czasami już też były takie edycje, pamiętam chyba z 2 albo 3 lata temu była taka edycja, że trzeba po prostu było dojeżdżać przez niesamowite śniegi, prawda? No ale tutaj mówię, to już jest kwestia organizatorów, to jest tylko ewentualnie moja taka sugestia. Natomiast co ja sobie cenię na tej konferencji? Przede wszystkim to, że mogę porozmawiać z przedstawicielami bezpośrednio różnych firm, tak, z zagranicy. Można czasami się dowiedzieć nawet więcej niż od samych dystrybutorów. To raz. Druga kwestia, to, że te rzeczy można po prostu zobaczyć sobie, tak, zobaczyć, dotknąć, zapoznać się z tym, jak to tak naprawdę działa, a nie tylko z tego, co się słyszało czy widziało, no nawet w podcastach czy na stronach internetowych. No i trzeci taki aspekt, no już czysto społeczny. Ja na tegorocznej konferencji spotkałem mnóstwo znajomych, których znałem do tej pory tylko i wyłącznie z internetu, a tak była po prostu możliwość, mówię, uściśnięcia dłoni, pogadania osobiście, zamienienia kilku słów i to jest chyba najważniejszy taki walor, też taki społeczny samej konferencji. Tyle chyba z mojej strony.
2: Patryku?
3: No wreszcie bardziej kompetentne osoby zabrały się za organizację takiej konferencji. To było widać, po prostu. Dużo wygodniej mimo wszystko się poruszało po tym wszystkim, pomimo że do szatni stał niezły ogonek i do stanowisk też były ogonki. Ludzie dopisali, jeśli chodzi o ilość. Na pewno w pierwszym dniu ich było dużo. I to było wszędzie widać. Mało jakiejś takiej dezorientacji było stosunkowo, jak na tę konferencję. To... No i tak jak Michał mówi, można by...
1: Nikt nie przeszkadzał na stanowiskach sobie, znaczy w sensie nikt nie zagłuszał się, tak jak kiedyś, że Fundacja tak. Szansa, pamiętasz kiedyś był taka F10 chyba, że w sali Szansa, na stanowisku Szansa dla niewidomych puszczali z głośników Altix, czy tam Szansa widzieć więcej, te takie promocyjne piosenki i zagłuszali wszystkich dookoła, to było coś strasznego. Teraz tego nie było. Nikt jakoś nie było, że ktoś przez głośniki puszczał syntę. Trochę tam Plextalk. Właśnie nie mówiliśmy o Plextalku, ale tak naprawdę tam nic nie było. To linio.
3: Nic ciekawego, nic nowego.
1: Nic nowego. Tak. Czekamy na ten firmware, który tam są problemy trochę. I Plextalk tam jakiś głośnik miał i przez ten głośnik trochę puszczał głośniej, bo jakby syntezę i audio. Ale to nie było też jakieś bardzo dominujące. No i rower miał głośny jakiś taki klakson. Ale poza tym to nikt nie. Co by sobie nie przeszkadzał. Tych ludzi było, mówisz, że dużo, ale moim zdaniem mniej.

0: ja nigdzie nie czekałem na żadne stoisko dłużej niż minutę, dwie.
1: Na koniec audycji mamy, tak, zdaje się, słuchajcie, telefon, więc odbierzmy. Halo, kogo witamy? Halo? Czy się słyszymy? Oj, obawiam się, że się nie słyszymy. A wielka szkoda, bo jeszcze liczyłem, że na koniec pojawi się jakiś ciekawy głos w dyskusji, jeżeli chodzi o Rechę, no ale niestety nie było nam to dane. O, tu się ktoś rozłączył w międzyczasie. Dobrze, trudno się mówi. Jeżeli jeszcze ta osoba zdąży, to ja bardzo proszę o telefon 123 834 835, żebyśmy mogli przez moment jeszcze porozmawiać. Dobrze, no kontynuujcie, bardzo proszę.
0: No. Ja mogę właściwie się podpisać pod tym wszystkim, mogę przytaknąć temu wszystkiemu, co powiedział i Patryk, i Mikołaj. Bardzo lubię zawsze te wyjazdy na konferencje Recha i wywiady. No, z jednej strony te wywiady, które teraz robię, ale przedtem też takie te spotkania, jak mniej zawodowo tam po prostu jeździłem. Jest możliwość obejrzenia różnych produktów. I co do tego, co mówił Mikołaj, że te sprzęty jakby, że gdyby było wcześniej, to byłoby łatwiej, można by było kupić pewne rozwiązania. I tak, i nie, bo to są trochę targi i to jest trochę tak, że jak przynajmniej w niektórych firmach, jak jest na targach, że nie wszystkie nowości prezentowane są w sprzedaży, tak już, szczególnie w polskiej wersji językowej. I to w ogóle, no my, na nas jakoś tam już znają dystrybutorzy i jakoś tam też wiemy pewnie trochę więcej, ale jest tak, że firmy te dystrybuujące są bardzo, trochę im się nie dziwię z perspektywy takiej handlowej, potem zawracania głowy przez klientów. Firmy są bardzo ostrożne, dystrybuujące w obiecywaniu, kiedy coś będzie, w mówieniu tak naprawdę o czymś nowym. Stąd jak w Polsce jest JOS 14, to jest JOS 14, a nie JOS 15. Jak NPN coś do czytaka wprowadzi, no to może wprowadzić za rok, półtora, ale na razie o tym nie mówimy, no bo nie mówimy. Jest teraz to, co jest. O Windowsie nowym, już abstrahując od polityki teraz GW Micro, o Windowsie nowym też nie mówimy, no bo tu mamy 8.3, która się musi wersja przyjąć i nie mówimy o wersji 9 albo o tym, co będzie później. Czyli raczej pokazujemy to, co jest teraz, a nie mówimy o tym, co gdzieś tam jest planowane i nie odnosimy się jakoś do tego, co było właśnie na jakichś ATIAch, CISANach albo podobnych konferencjach. Chyba że rzeczywiście producent już jest to spolszczony i mamy to wypromować i sprzedać.
1: A trochę szkoda, bo uwaga. Myślę, że przez to jesteśmy gdzieś tam lekko w tyle za tymi światowymi trendami, bo warto by się było dowiedzieć o czymś, ale ja z drugiej strony to rozumiem, bo dystrybutor chce wtedy wyjść z twarzą, bo jeżeli zacząłby opowiadać o tym, co dzieje się nowego i że tu producent ma już wypuszczoną taką aplikację o takiej, a nie innej wersji, no a tu się nagle okazuje, że oni są o wersję w tył, no to ktoś może zacząć pytać, zadawać pytania, dlaczego jeszcze to nie jest spolszczone, no. Mhm. Czemu tak się dzieje?
0: Czasem to przynosi efekty, bo na przykład Plextalk, Shinano Kenshi, przecież oni całe lata przyjeżdżali, nie wiem po co na Recha, kiedy nie mieli nic po polsku, tego Plextalka dużego PTR2 prawie nikt nie kupował. Ciągle na pytania do 2010 roku, 2011 włącznie, i jak pytałem o to we Frankfurcie i inne osoby pytały na Recha, nie tylko, że w ogóle nie było mowy, że Plextalk będzie spolszczony. No, gdyby się sprzedał, gdyby Alt coś tam, no to może, ale w ogóle to było tak, że raczej nie, ja tym bardziej, że przecież były BookSense i Wiktor dość popularny. W życiu nie myślałem, że Plextalk będzie kiedyś spolszczony PTP.
1: Ale wiecie co?
0: Okazuje się, że jest.
1: Wiecie co? Tak właśnie teraz jeszcze zastanawiam się o tym, o czym nie powiedzieliśmy i skoro już mówimy tu o innowacjach, tak, i o nowościach, to zapomnieliśmy powiedzieć o jednej nowości, która się pojawiła na Resze tegorocznej, mianowicie o oprogramowaniu Clicker.
0: Ja o to nie tak, bo tak stwierdzi, nie mówiłem, nie poruszałem tego, bo tak zastanawiałem się, czy o tym wiemy coś. Nie, bo mówiliśmy przy okazji Idola trochę, nie mówiliśmy o. Nie, przy okazji prezentacji na żywo. Nie, to było poza anteną. Tak, to było,
1: tak to było poza anteną, więc może powiedzmy o tym, bo to jest nowość. Powiedzmy tyle, co wiemy, bo to jest jakaś jednak nowość. Jaka, czy dobra, czy zła, to może niech słuchacze osądzą, a my po prostu powiedzmy, ewentualnie skomentujmy. Czy ktoś z was może coś na temat Clickera, konkretnie Clickera 6, bo tak zdaje się w pełni nazywa się ta aplikacja, tak, powiedzieć.
2: Clicker 6, Clicker 6, jak kto woli. Oprogramowanie nowej w ogóle firmy, nieznanej mi jak dotąd, Click Software na rynku polskim, która weszła niedawno. Oni też tam bardzo sobie próbują zakorzenić się w partnerstwie z Altixem.
0: Bo to nie jest taka tyflo firma stricte, w sensie, to jest bardziej taka domena działalności, którą Harpo prowadzi, tak mi się wydaje, czyli w sensie, że taka bardziej komunikacja dla osób z problemami nie tylko
2: różnymi
0: wzrokowymi jakby.
2: Niepełnosprawnościami, dokładnie. Clicker 6 ma teoretycznie pomagać uczyć dzieci do 12 roku życia, tak przynajmniej twierdzi producent, pisać. Pisać w sensie układać przyzwoite teksty. Opiera to się głównie z tych funkcji, które zostały nam zaprezentowane, oczywiście, na różnych systemach przewidywania tekstu, autokorekty, na dołączaniu do tekstu, i teraz nie wiem, czy do konkretnych słów, czy ogólnie do tekstu, jako jeden z jego elementów, obrazków mogących być przechwytywanymi z kamery internetowej.
0: Tam była też taka struktura pokazana, taka w sensie, że tam pan nawigował po takich akapitach, jakby po takich akapitach, które można było rozwinąć, nie takie podsumowania akapitów czytał jakby.
2: Tak. I on miał drzewo. Coś w rodzaju takiego.
0: Takie Daisy.
2: Tezaurusa z dziwną filozofią trochę zrobionego tak naprawdę, ten Click Software. To takie specyficzne jest. Nie widziałem tego na oczy jakoś tak więcej, tylko tyle, ile z prezentacji właśnie, niestety. Mówi to a cappella w naszym polskim języku.
1: Natomiast z prezentacji, słuchając tego w internecie, ja mam pewne wątpliwości, czy to jest oprogramowanie rzeczywiście dedykowane osobom stricte niewidomym. Bo tam oczywiście ono może na przykład.
0: Myślę, że nie.
1: Bo ono może na przykład powiększać tekst, co zostało powiedziane w tej prezentacji. Może ten tekst powiększać, jakiś tam chyba jeszcze kontrast zmieniać. Natomiast
2: może ten tekst nam odegrać,
1: odtworzyć,
2: ale
1: tak,
2: czy sam
1: może.
2: Interfejs jest dostępny.
1: Ale pytanie właśnie, czy sam interfejs jest dostępny. To jest ciekawe.
2: Obawiam się, że nie, dlatego że to jest właśnie na intuicyjność postawione, na jakiś tam ołóweczek, na coś tam, jakieś takie obrazki z tego, co tam wiem. Ale
1: być może na przykład dla słabowidzących uczniów to będzie coś przydatnego, co gdzieś tam pozwoli rozwinąć ich umiejętności. Myślę, że może to gdzieś tam być w takich czy innych miejscach przydatne. I myślę, że tym naszym dzisiejszym stwierdzeniem możemy powolutku kończyć dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia. Przypominam, że rozmawialiśmy o tegorocznej edycji konferencji Reha for the Blind in Poland 2013. Była to konferencja, przy okazji też wystawa i miejsce spotkania niewidomych z całej Polski, a być może jeszcze też z innych miejsc, ale z Polski na pewno. Całość organizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych. Mamy trochę nagrań z tej konferencji i tymi nagraniami się na pewno będziemy z wami dzielić. Dziś to takie luźne przemyślenia moich gości, którym bardzo serdecznie dziękuję za obecność w naszym studio, a gościłem dziś Michała Kasperczaka, Patryka Faliszewskiego i Mikołaja Rotnickiego. Dziękuję wam raz jeszcze.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już jutro, zatem zapraszam bardzo serdecznie, a póki co dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Godzina 16 minęła i to już nawet chwilę temu, a zatem, no cóż, warto by było, żebyśmy się tu ponownie pojawili, nie sądzisz?
5: Dokładnie, nie było nas 3 tygodnie, to chyba we wrześniu jeszcze ostatni raz byliśmy obecni na antenie, więc czas nadrobić wszystkie zaległości, których się trochę zebrało, jeżeli chodzi o telewizję i o radio.
1: Tak, bo dziś, no możemy to w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, RTV będzie takim prawdziwym RTV, bo będziemy mówić i o radiu, i o telewizji. I to nawet o radiu też internetowym będziemy mówić. Tak, ostatnio taką sobie wewnątrzredakcyjną dyskusję podjęliśmy na ten temat, jak to z tymi mediami jest i czy w ogóle mówić wam też o tym, co się dzieje w sieci, i tak sobie doszliśmy do wniosku, że od czasu do czasu będziemy, przynajmniej o tym, co nas zainteresuje, no bo nie będziemy wam cały czas mówić, że tam jakieś nowe coś się dzieje w jakimś tam serwisie internetowym, bla, bla, bla, ale jeżeli będzie coś naprawdę interesującego, to też będziemy takie wiadomości starali się wam przemycać, bo tak naprawdę teraz ten świat mediów to się uzupełnia. Teraz już naprawdę ciężko powiedzieć, co jest typowym radiem, typową telewizją, a co nie jest, prawda?
5: O ile może nie jest problemem wskazanie, co jest radiem, a co telewizją, o tyle naprawdę większość tych, może nie większość, ale sporo takich inicjatyw ma miejsce właśnie w internecie i one zyskują sporą popularność, więc doszliśmy faktycznie do wniosku, że jeżeli, nie wiem, pojawi się nowy polski serial Netflixa, no to rzeczywiście o tym wam powiemy, ponieważ może was ta informacja zainteresować. Wszak tyle osób teraz tego Netflixa śledzi i inne tego typu platformy.
1: Tak, zapomnieliśmy się przywitać, to nadrabiamy. Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
1: Zapraszamy na kolejne wydanie programu RTV. To już jest 65, zdaje się.
5: Tak.
1: Tak, dobrze widzę, w notatkach. Nie to, żebym tak liczył aż, ale notatka prawdę powie. Natomiast co do tych kwestii, że łatwo jest rozgraniczyć, co jest radiem i telewizją, a co nie jest. No właśnie.
5: A właśnie.
1: No właśnie.
5: Tutaj jest faktycznie pewien wyjątek. Masz rację, bo to nie jest takie oczywiste. Rzeczywiście, no tutaj wszak nie bez powodu mówimy o medium, prawda? O medium obywatelskim.
1: Dokładnie, medium obywatelskie, czyli Halo Radio, o którym już mówiliśmy kilka razy, że ma powstać. Najpierw to nie było do końca wiadomo, co to właściwie będzie. Teraz już od kilku ładnych tygodni było wiadomo, jaka będzie nazwa tego medium. I no właśnie, 1 października tego roku o godzinie 7, po iluś godzinach testów, którym się przysłuchiwaliśmy dzień wcześniej, te testy były, trzeba przyznać, takie dość monotonne, bo tam się 3 hip-hopowe piosenki na krzyż pojawiały. Ja miałem taki dziki plan, żeby jedną z tych piosenek wam zaprezentować, ale ty mnie odwiodłaś od tego pomysłu.
5: Tak, ponieważ generalnie ten utwór nie był reprezentatywny dla formatu muzycznego Halo Radia, więc stwierdziliśmy, że może niektórych z was by to na przykład zniechęciło, a nawet jeżeli nie, to jakieś takie mylne przekonanie by to wprowadziło na temat muzyki, którą można na antenie usłyszeć. Niemniej muzyka tutaj jest to istotnym elementem towarzyszącym, wszak mówić nie da się przez cały czas. My też wam tutaj różne ładne piosenki wybieramy, no ale tutaj najistotniejsze rolę odgrywa warstwa słowna.
1: Warstwa
5: to, co
1: słowna.
5: Mają do powiedzenia prowadzący ich goście.
1: Oczywiście. Przypomnijmy, że za projektem Halo Radio stoi Kuba Wątły, były dziennikarz Superstacji. Właśnie, a propos Superstacji, ty wiesz, ile ich obecnie osób ogląda po tych super zmianach?
5: No ile?
1: No według różnego rodzaju statystyk to około 4000. Tam 3 z kawałkiem. I to takim większym kawałkiem, ale no, to nie jest chyba dobry wynik.
5: No to szaleństwo, niemniej nie dziwi mnie to.
1: Mnie też.
5: W sumie mogliśmy wam to zagrać. Może będzie jeszcze jakaś okazja, kiedy będziemy mówić o superstacji. Pani Eliza Michalik, która z superstacją, jak już niejednokrotnie mówiliśmy, się pożegnała, zrobiła sobie tę przyjemność i pierwszego dnia chyba po zmianach oglądała superstację i nagrała filmik z tego, co się tam dzieje, jak faktycznie wygląda ta superstacja w ujęciu tabloidowym.
1: Tam się dzieje zło. Nie, tam się dzieje zło. To jest bardzo przykre i ja nikomu nie polecam oglądania superstacji w tym wydaniu. No chyba, że kogoś interesuje rzeczywiście to, że na przykład, czekaj, co to tam było? Jakaś z tych takich gwiazdeczek, coś tam związanego z porodem było, pamiętam, że...
5: Tak, no, jakaś taka bzdura. Że nie przytoczę całego newsa, natomiast można sobie dla śmiechu oglądać przecież, czy czytać te jakieś pudelki. Ja przecież co tydzień oglądam prasówkę na YouTubie, na kanale W ogóle Poland, gdzie poznaję różne te tajniki ze świata gwiazd prezentowane w czasopismach kolorowych. Tam najlepszy odcinek to jest zawsze z Rewi. Czytelnicy pytają, Rewia odpowiada. I na przykład są pytania, dlaczego Katarzyna Figura ciągle chodzi w tych samych kozakach? Pyta pani Agnieszka z Augustowa. No wiesz, po prostu to jest już naprawdę takie zabawne, czy pani Agnieszka z Augustowa nie ma co robić, tylko śledzi Katarzynę Figurę.
1: No właśnie.
5: Dlaczego, albo dlaczego Paweł Domagała nie pije kawy? No bo lubi pić herbatę. Pyta jakiś pan Janusz z Wałbrzycha, tak? Dlaczego pan Paweł Domagała pije to, co pije akurat. Więc to jest, tak powiedzmy, prześmiewczo ujęte, natomiast to, w jaki sposób były prezentowane te newsy w superstacji, wówczas to było takie jakieś, no dziwne, jakby oni mówili o tym tak całkiem na poważnie.
1: Oczywiście, no wiesz, być może...
5: głupich rzeczy.
1: Tak, być może oni do tego podchodzą bardzo poważnie, ale już dajmy spokój superstacji, nie kopię się leżącego. Za to powiedzmy teraz o Halo Radiu, ale zanim powiemy o Halo Radiu i o naszych wrażeniach związanych z tą stacją, to ja proponuję, żebyśmy sobie przypomnieli, co działo się dokładnie o godzinie 7, 1 października.
5: Ja sama tego nie słuchałam.
1: A to widzisz, to będziesz miała teraz okazję. To ja ci nie będę przeszkadzał.
5: Myślisz, że o 7 rano wtedy wstałam, żeby tego posłuchać? No.
1: A ja
5: tak się nie poświęciłam.
1: A ja czekałem. To była nieprzespana nocka, bo nie dość, że czekałem na start, to jeszcze gdzieś tam faktycznie czekałem siedząc, jeszcze robiąc jakieś tam różne rzeczy. Także rzeczywiście ja słyszałem to na żywo, a teraz ci wszyscy, którzy nie mieli okazji, no to będą mieli okazję tego posłuchać. Chociaż plik już jest dostępny w sieci, tak czy inaczej. Ale o tym za chwilę, teraz posłuchajmy, jak to wszystko się zaczęło.
6: Halo Radio.
7: Halo, halo, dzień dobry. Tu Halo Radio, Tomek Kąca i mam ogromny zaszczyt i przyjemność otworzyć i rozpocząć, mam nadzieję, ogromną przyjemność, jaką będzie Halo Radio. Dla nas prowadzących, dla słuchaczy, dla gości z kosmosu i dla tych wszystkich, którzy mam nadzieję od tej pory będą stale słuchali naszego radia.
8: Ale Tomek nie jest tutaj sam, ponieważ tak się zdarzyło, że przechodziłem obok beztragarzy i postanowiłem wstąpić do ciebie, drogi Tomku.
7: A ten
8: nie czuł się samotny.
7: A ten niebiański głos, który słyszycie, to oczywiście Kuba Wątły, zwany również Jakubem.
8: Zaiste.
1: I tak to się właśnie wszystko rozpoczęło o godzinie 7. Oczywiście potem było kolejne nieco dłuższe wejście, no i były telefony od słuchaczy, z którymi na samym początku były pewne problemy, ale później udało się to na całe szczęście okiełznać.
5: Dokładnie tak. No i cóż możemy powiedzieć? Kubie Wątłemu udało się zebrać ekipę całkiem ciekawych osób, które prowadzą audycję. Audycji można słuchać jak na razie od poniedziałku do piątku między 7 a 10 i między 15 a 23, natomiast w weekendy od 11 do 23. To są z reguły pasma dwugodzinne z wyjątkiem tego właśnie poranka od godziny 7 do 10, ale jeżeli komuś się nie uda posłuchać na żywo interesującej go audycji, to nic straconego, ponieważ udało się wdrożyć podcasty, dzięki którym można sobie nadrabiać to, co ewentualnie gdzieś tam przepadło w międzyczasie.
1: Tak, udało się wdrożyć podcasty. Są one dostępne pod adresem pod.co/haloradio. Pisane razem. No i cóż, rzeczywiście treści Halo Radia, to wszystko, co pojawia się na antenie, to no naprawdę, myślę, że wiele osób znajdzie coś dla siebie. Mi bardzo podobają się na przykład audycje pana Wojtka Krzyżaniaka. No,
5: och tak.
1: Tak, bo
5: od audycje od poniedziałku tak. do piątku, między 15 a 17
1: głos
5: i ma również
1: szczerej.
5: Audycje w sobotę od 21 do 23, ale właśnie te od poniedziałku do piątku firmowane jako głos szczerej słowiańskiej szydery.
1: Tak jest, bardzo przyjemne. Można sobie posłuchać różnego rodzaju ciekawostek związanych z tym, co się dzieje obecnie na świecie. Można zadzwonić do pana Wojtka, no bo właśnie, bo to jest, myślę, że rzecz, o której warto powiedzieć we wszystkich tych audycjach, które są prowadzone na antenie Halo Radia, można brać czynny udział. Można pisać na czacie, na przykład na czacie YouTube'owym albo na stronie internetowej, ale to jest chyba nawet to samo. Zresztą do strony to my sobie za chwilę przejdziemy, bo o tym trzeba niestety powiedzieć. Natomiast można, oprócz tego, że można zadzwonić, można też wysłać maila i rzeczywiście, no jak ktoś zadzwoni, to po prostu jest wpuszczany na antenę. Zresztą Kuba Wątły zawsze mówił o tym, że on po prostu chce stworzyć pierwsze w Polsce radio o formacie talk. Nie news and talk, tylko talk, czyli że prowadzący zarzuca jakiś temat, a ludzie po prostu dzwonią, rozmawiają, wypowiadają się na ten temat. To jest po prostu dialog, że ten prowadzący to nie jest jakaś taka gadająca głowa, że on tylko ma możliwość rozmowy, ale też wszyscy ci, którzy chcą, to mogą śmiało zadzwonić. No, coś takiego, jak my robimy w Tyflo Podcastach i coś takiego, jak kiedyś, przez pewien czas robiło Radio Tok FM. Ja to jeszcze pamiętam. Faktem, że no Tok FM to było bardziej zawsze news and talk i teraz oni są bardziej news niż talk. Natomiast kiedyś były takie próby. Ja pamiętam ten zestaw prowadzących Anna Maruszeczko, Anna Laszuk, Jacek Sobala, Waldemar Ogiński i Filip Obunakuki. Też był ktoś taki, to taka postać fikcyjna się pojawiała. Także rzeczywiście, no i co ciekawego jeszcze można usłyszeć? No mamy na przykład audycję o ekologii.
5: Agaty Skrzypczyk.
1: Agaty Skrzypczyk, tak.
5: Właśnie kiedy my mówimy do was, to ma miejsce audycja Przemysława Witkowskiego.
1: No tak, to jest program, którego będę musiał sobie obowiązkowo dosłuchać z podcastu, bo to jest audycja o różnego rodzaju skrajnie prawicowych działaczach, że tak to ujmę. A o tym w związku z tym, że Konfederacja weszła nam do Sejmu, to warto coś więcej wiedzieć.
5: Tak, dokładnie właśnie im, ich fenomenowi jest poświęcone dzisiejsze wydanie tej audycji. Jak już wspominałam wcześniej, swoją audycję ma również Jan Śpiewak w niedzielę od 15 do 17, a tuż po nim postać bardzo znana, może przyciągnie większą grupę słuchaczy, czyli Tomasz Raczek.
1: Owszem.
5: Któż jeszcze? Konrad Szołajski również w niedzielę między 21 a 23. Renata Gluza dziś jeszcze, jej program również między 19 a 21 będzie miał miejsce dotyczący dziennikarstwa.
1: Tak. I rzeczywiście tam się pojawiają dziennikarze. Tak nawet zastanawialiśmy się, pamiętam, bo był pan Kitol. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko chyba w pierwszej audycji,
5: tak.
1: Który to, no tak się zastanawialiśmy, czy rzeczywiście, bo miało nie być ludzi z mainstreamu, ale wiesz co, ja to powtórzę, co ja zresztą tobie powiedziałem wtedy, że to jest takie miejsce, w którym nawet ludzie z mainstreamu, którzy są znani, ich nazwiska są znane, rozpoznawalne, to mają możliwość się wypowiedzieć jakoś tak, no bo pan Kitol nie ma możliwości wypowiedzieć się gdzieś tam poza swoim reportażem, tak?
5: To jest, przypomnijmy, ten pan, który odkrył aferę związaną z Marianem Banasiem i zrealizował reportaż jej dotyczący, bo właśnie może to nazwisko nie wybrzmiewa tak wyraziście. Kojarzymy efekty jego pracy, bo ten reportaż i to jego kulisy,
6: pracuje
5: i
6: dla
5: efekty.
6: TVN, no pracuje dla TVN-u, więc, ale... więc dla mainstreamu, tak?
5: Tak, ale to... aby posłuchać, co on ma do powiedzenia, no to rzeczywiście nie ma innych okazji ku temu.
6: Właśnie, także bardzo ciekawe rzeczy. Naprawdę ja wszystkich zachęcam do posłuchania Halo Radia. Jest też grupa na Facebooku, to jest grupa zamknięta i teraz przechodzimy do takich rzeczy związanych stricte z nami i z odbiorem Halo Radia przez nas. Myślę, że warto o tym kilka słów powiedzieć. Po pierwsze, bardzo wielki plus. Bardzo wielki plus i tu naprawdę pozdrawiam serdecznie Julka Gaja, który jest jednym z moderatorów, takim chyba najbardziej aktywnym grupy Halo Radio. I trzeba powiedzieć, że bardzo się cieszę, że uwzględnił moją sugestię związaną z tym, że wszelkiego rodzaju grafiki, które są publikowane na grupie, bo to jest grupa facebookowa, muszą być opisane, właściwie powinny być opisane, tak? I ludzie zaczynają się naprawdę do tego stosować, bardzo fajnie. Tam grafik w ogóle jest niewiele, bo jest takie założenie, żeby tam jednak nie umieszczać zbyt wielu obrazków, ale jeżeli już, no to żeby opisać, co się na nich znajduje, ludzie się rzeczywiście tego trzymają i jest fajnie. I można sobie w grupie... To jest grupa, co prawda, zamknięta, ale ona się jakoś tam rozrasta powoli. Bo po prostu chodzi o to, żeby nie każdy miał dostęp do tej grupy, ale jednak, żeby to nie była grupa dla kilku osób. Także to jest rzecz na pewno bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o Halo Radio.
5: Tak, ale jest też strona internetowa.
6: Przechodzimy teraz do rzeczy, moim zdaniem, której po prostu i z całą sympatią do Kuby, z całą sympatią do Fundacji Obywatelskiej. Właśnie a propos Fundacji Obywatelskiej, zapomnieliśmy, Kuba Wątły w piątki od tak naprawdę 20 do 23, od 20 do 21 z profesorem Adamem Grzegorczykiem sobie rozmawiają. Świetny program.
5: I to im bardzo dobrze wychodzi. I to jest dobry team.
6: Świetny program. Więcej. Ja postuluję więcej tych dwóch panów razem, bo naprawdę super. Ale...
5: Nie dodaliśmy jeszcze, bo może tak personalnie powinnam powiedzieć odnośnie o nazwisk bardziej znanych, że Wiktor Bater ma swoją audycję dotyczącą polityki zagranicznej.
6: I jeden tak poranek ma. I jeden poranek
5: tak,
6: ma
5: tak,
6: też.
5: Tak wymieniam te nazwiska, które po prostu mogą być bardziej kojarzone przez naszych słuchaczy. Aczkolwiek są tam postaci, których może niekoniecznie, z którymi może niekoniecznie się zetknęliśmy, zetknęliście i my też do tej pory, ale na pewno warto posłuchać, co mają do powiedzenia oni i ich goście, ale to jeszcze nie jest zamknięty skład personalny, ponieważ trwają rozmowy z kolejnymi osobami, które być może się będą pojawiały jakoś mniej regularnie ze względu na swoje obowiązki, na przykład profesor Monika Płatek być może swój program otrzyma, rozmowy trwają, ale teraz przejdźmy właśnie do tych już mniej przyjemnych elementów, czyli do tej fantastycznej strony internetowej.
6: Strona jest po prostu zła. Strona jest zła i ja nie mam absolutnie niczego tu... To znaczy jedynym usprawiedliwieniem może być to, że ktoś po prostu nie pomyślał, ale to tak z drugiej strony to nie do końca jest usprawiedliwieniem, bo jednak można było się gdzieś tam zorientować. Radio, które w założeniu ma nikogo nie wykluczać, ma być takim medium przyjaznym, ma jedną z najmniej przyjaznych stron internetowych, jakie widziałem już od jakiegoś czasu. Ta strona jest po prostu zła. Tam nie da się z perspektywy niewidomego użytkownika zobaczyć absolutnie nic. Ja nawet nie jestem w stanie zapoznać się z ramówką. To radio można włączyć, jak się bardzo poszuka i jeżeli się naprawdę dokona jakichś tam prób różnego rodzaju, dlatego w komentarzu na przykład pod audycją Tyflo Podcastu ja wrzucę strumień Halo Radia, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać, bo ja po prostu nie mam sumienia was namawiać do tego, żebyście się męczyli z tą stroną. Teraz w ogóle zostało tam zrobione coś takiego, że tę stronę przesłania jakby taka plansza ze zbiórką i trzeba tam się naprawdę nagimnastykować, żeby w ogóle te plansze ominąć. Także...
5: No jest przycisk Animation.
6: Animation, tak, jest przycisk, ale on działa...
5: Zgadliście by, że plansze się zamyka przyciskiem Animation, bo to nie są takie oczywiste rzeczy.
6: I to na różnych przeglądarkach, wiesz, i to na różnych przeglądarkach działa różnie. Na przykład na przeglądarce, która jest używana nadal przez część osób niewidomych, czyli Internet Explorerze, ta strona w ogóle się nie wyświetla.
5: No tak.
6: No. I w momencie, kiedy Kuba Wątły mówi na antenie, że my zrobiliśmy autorską stronę, a nie na gotowym WordPressie, to ja powiem tylko jedno. Kuba, trzeba było zrobić na WordPressie. Bo, czyli na takim systemie CMS, który po prostu można dozbroić wtyczkami, bo po prostu zrobiliście coś absolutnie złego. I ja nawet ostatnio coś tam próbowałem gdzieś pomóc, jakoś coś podpowiedzieć i trochę zabrałem się za analizę tej strony, ale muszę powiedzieć, że no moim zdaniem tego nie ma co ratować, to po prostu trzeba by, żeby ta strona była dostępna, trzeba by było to zaorać i zrobić od nowa, a autor tej strony to powinien jeszcze dopłacić Fundacji Obywatelskiej za to, co zrobił. Bo dostępnościowo to jest gniot.
5: No niestety. No i szkoda, że nie da się tego tak naprawić.
6: No, to jest wielka szkoda. Kolejna rzecz. Ja w ogóle takie mam wrażenie, wiesz, jak sobie słucham Halo Radia, to mam wrażenie, że za to zabrali się naprawdę bardzo... fajni radiowcy, bo pod takim względem radiowym to absolutnie nie ma się czego przyczepić, bo jest naprawdę super, jest spoko i tego się bardzo fajnie słucha. Natomiast ja mam wrażenie, że po prostu, no my działamy w internecie. Wiemy dobrze, że internet nie jest łatwym medium transmisyjnym, chociaż z pozoru by się mogło wydawać, że to jest takie super fajne, ale jak zaczynamy coś kombinować, zaczynamy chcieć, żeby to naprawdę docierało do wielu użytkowników, to zaczynają robić się problemy i z tymi problemami Halo Radio również się zetknęło, jak chociażby to, że no oni transmitują sygnał audio, transmitują też sygnał wideo na YouTubie. I teraz tak, audio jest emitowane z muzyką, ale jeżeli chciałabyś sobie obejrzeć Halo Radio na YouTubie, no to niestety, ale z muzyką no tak, się możesz pożegnać.
5: Jak jest piosenka w radiu, no to na YouTubie będzie cisza.
6: Dokładnie. Także to jest taka kolejna rzecz.
5: No to wiecie, licencje różne tam, to nie wszystko jest takie oczywiste, że się wszystko wszędzie da. Od wczoraj były testy również na Facebooku każdej audycji. Każda w osobnym poście była transmitowana. Dzisiaj też jest, czy nie ma?
6: Wiesz co, nie zauważyłem. Ale to się różnie wyświetla.
5: W każdym razie tam również z muzyką można się było pożegnać.
6: No tak, bo te media społecznościowe mają takie filtry. Teoretycznie Halo Radio mogłoby zostać wykluczone z tych filtrów, bo opłacają przecież wszelkiego rodzaju opłaty i licencje na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. Natomiast zostało wysłane w tej sprawie odpowiednie pismo do YouTube'a, a że YouTube to jest Google, no to sobie poczekamy. I pytanie, czy w ogóle ktokolwiek kiedykolwiek uwzględni tę prośbę Halo Radia, więc no zresztą Kuba w swojej audycji tydzień temu mówił o tym, że no można się będzie liczyć nawet i z tym, że w ogóle nie będzie tej muzyki na YouTubie. I to tak trochę szkoda, no bo wiesz, zostało włożone ileś też tam kasy w ten cały osprzęt wizyjny, bo tam to nie jest tak, że to jak my mamy tylko tak radio, tam jest też wizja i to jest też ważne. Tam są kamery, można sobie zobaczyć, kto prowadzi, jak wygląda studio. Studio ponoć w ogóle wygląda bardzo fajnie, jest zrobione naprawdę super, no ale no co, no... Żeby słuchać całego programu Halo Radia, to trzeba słuchać, no nie wiem, streamu audio i oglądać YouTube'a z wyciszonym dźwiękiem. To chyba niektórzy tak robią ponoć.
5: No to jest jedyna metoda, rzeczywiście. No może coś się jeszcze uda w tej kwestii. Jak wspominaliśmy, jest na antenie muzyka, bo mówić się nie da cały czas. Za muzykę odpowiada pani Martyna Wojciechowska, ale nie ta, co myślicie, tylko pani Martyna
6: Wojciechowska Wawryło, tak, obecnie w Radiu
5: Kolor. Jeszcze dzisiaj będzie, proszę bez spoilowania, bo będzie przecież jeszcze dzisiaj o tej pani, bo będziemy mówić o tym, gdzie była do tej pory.
6: I gdzie jest teraz.
5: I z jakim miejscem się pożegnała i tak. I gdzie jest, no te, gdzie jest teraz, to właśnie możemy powiedzieć, bo oprócz tego,
6: w Radiu Kolor.
5: W Halo Radio, to jeszcze w Radiu Kolor. Dba o stronę muzyczną.
6: Właśnie, wiesz co, ja nie wiem do końca, czy ona tam dba o tę stronę muzyczną. Na pewno jest prezenterką, bo widziałam na stronie. A za muzykę na stronie Radia Kolor jest odpowiedzialny ktoś inny, przynajmniej tak wynika ze strony, no ale wiadomo, to co papier i wirtualny i ten fizyczny przyjmie wszystko, więc być może rzeczywiście pani Wojciechowska jest odpowiedzialna za tę muzykę. Co do muzyki, no rzecz gustu, ale mogłoby być jej nieco więcej, w sensie więcej piosenek, bo ja już po prostu repertuar Halo Radia, słuchając ich, dość regularnie znam na pamięć.
5: Tak, tak. Jezioro Szczęścia w wersji jakiejś dziwnej. Na pewno nie zespołu Bajm.
6: No co, Kuba mówi, że Kuba mówił, jakiś... że fajne.
5: No dobrze, ja nie mówię, że nie, tylko jak to słyszysz wciąż i wciąż.
6: Owszem.
5: Oczywiście, no, nie czepiamy się zanadto, bo rozumiemy, że to wszystko się musi rozkręcić, aczkolwiek, no, skoro pani Martyna samodzielnie za tę muzykę odpowiada, to nie jest tak, że to jest po prostu kolejne zadanie na barkach Kuby i że jeszcze musi tam wrzucić muzykę, a i tak ma tyle tam do ogarnięcia.
6: To fajnie,
5: to jest
6: byłoby...
5: zadanie pani Martyny, więc ona mogłaby je od początku wykonać dobrze.
6: Dokładnie, to fajnie byłoby jednak trochę tych piosenek więcej tam wrzucić, bo po prostu może okej, może my jesteśmy, raz, że my jesteśmy jednak ludźmi z branży, więc słuchamy inaczej.
5: Jak to dumnie zabrzmiało.
6: Tak, owszem, ale no wiesz, z faktami się nie dyskutuje. Druga rzecz, że no po prostu być może ze względu na to, że jednak my słuchamy też uważniej, to po prostu jesteśmy na to wszystko bardziej wrażliwi. Natomiast wydaje mi się, że za jakiś czas to takiemu nawet i przeciętnemu słuchaczowi, który słucha Halo Radia dość regularnie i dość często, to może zacząć ta muzyka po prostu przeszkadzać, bo jej jest zwyczajnie mało. To nawet nie chodzi o to, jaka ta muzyka jest, bo to jest rzecz gustu i ja tu nie będę się absolutnie czepiał. Tam nie wszystko jest tak, jak na przykład mi się podoba, ale dobra.
5: Pani... Ale nie jest
6: tak,
5: źle, naprawdę.
6: Tak.
5: Na początku, jak usłyszeliśmy te hip-hopowe utwory, które były zapętlone w czasie testów, to jak tutaj
6: trochę
5: ktoś
6: strach.
5: Taką sobie muzykę upodobał i to tak będzie, to trochę niedobrze. Ale
6: to
5: nie,
6: trochę niedobrze.
5: To się nie sprawdziło.
6: Na szczęście.
5: Ale faktycznie, no, coś tam ostatnio dorzuciła kilka utworów pani Martyna, ale to wciąż jeszcze jest za mało, bo wciąż to Jezioro Szczęścia tam i inne ulubione przeboje Halo Radia wciąż się
6: losują. Tak, i dwie Natalie Przybysz, z których jest jedna opisana jako Przybysz, czy jakoś taki. I one czasem potrafią wyskoczyć obok siebie.
5: Nawet nie wiem, czy trzech nie ma.
6: A może i trzy. Może i trzy.
5: Są dzieci malarzy, jest Królowa Śniegu i chyba jeszcze coś, ale nie mam pewności.
6: No właśnie, także ogólnie tak, powiem szczerze, warstwa słowna super. Takiego radia brakowało naprawdę w Polsce. I bardzo się cieszę, że ono jest. I
5: przypomnijmy jeszcze, bo może nie wszyscy słuchali nas poprzednio, to nie jest radio, w którym usłyszycie wywiady z politykami.
6: Dokładnie.
5: Żeby nie było.
6: Dokładnie.
5: To nie tak.
6: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś tam z byłymi politykami, tak? Bo chyba Jan Śpiewak coś miał z polityką kiedyś wspólnego.
5: No startował na prezydenta Warszawy, ale no właśnie dostał taki warunek od Kuby, że jeżeli się nie zaangażuje teraz w politykę, a się nie zaangażował, bo się nie dogadał z lewicą i nie było go na listach, no więc jeżeli się nie zaangażował, no to może mieć program w Halo Radio, ale nie ma tutaj tych wszystkich polityków, czy też mainstreamowych dziennikarzy, których możecie na co dzień w stacjach telewizyjnych, czy radiowych zobaczyć, czy usłyszeć, ale jest wielu innych ciekawych gości, społeczników, osób zaangażowanych w sztukę, kulturę. No zdecydowanie warto. Czy powiedzieliśmy o aplikacjach mobilnych?
6: Nie. Właśnie, powiedzieliśmy tak o aplikacjach mobilnych. Aplikacje mobilne są dostępne na iOS-a i Androida. Też były z nimi problemy na samym początku. Obecnie już zostało to jakoś w miarę, powiedzmy, że zażegnane, więc można z nich korzystać. Po prostu opcja do słuchania Halo Radia przenosi nas bezpośrednio do przeglądarki internetowej i tam jest uruchamiany strumień, bo okazało się, że po prostu, no też tego nie przewidzieli, ale to no na przykład ze względu na premierę iOS-a 13, która niedawno miała miejsce, pewnie aplikacja była jeszcze testowana i tworzona pod iOS-em 12 i zresztą ty masz zdaje się 11, 11 czy 10?
5: No, 10.
6: No właśnie.
5: Jeszcze, tak. No, ale to krótko ten stan będzie trwał. Ale, tutaj ale to... mnie nie hejtować w komentarzach, że jestem gdzieś daleko w tyle.
6: No po prostu, iPhone 6, tak? Ale
5: dobrze, już mnie cało zdiagnozowało.
6: Ale ja mówię o tym, nie bez powodu, dlatego że u ciebie ta aplikacja od samego początku działała dobrze. U mnie, tak. U mnie na iPhone 6s z iOS-em 13 po prostu strumień się wyłączał po kilku sekundach, kiedy zablokowało się ekran, więc dlatego tylko o tym mówię. Proszę mi tu nie dodawać jakichś podtekstów. Tak. No, w każdym razie aplikacje mobilne są zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Ich dostępność jest, ujmę to w ten sposób, akceptowalna. Da się z nich korzystać.
5: Taka średnia, ale obsłużycie to.
6: No właśnie, no ze stroną jest znacznie gorzej. Tak.
5: Nie, na stronie to animation, zapamiętajcie, to jest najważniejszy przycisk, ale to i tak wam niewiele pomoże.
6: Tak, no bo wiesz, no bo po prostu z ramówką się nie zapoznamy. No,
5: no więc właśnie, no coś tam przeczytacie z tej ramówki. To nie jest tak, że w ogóle nie widać tam nic na tej stronie.
6: Ale nie wiadomo, ale kiedy jest
5: tak,
6: kto.
5: Tak więcej to się domyślicie faktycznie, dokładnie, niż wyczytacie.
6: Dokładnie. Ja już nie chcę opowiadać, jak ja czytałem tę ramówkę, bo to by była kolejna myśl, którą musiałbym zawrzeć w jakichś 20 minutach wypowiedzi, a nie ma co. Warto po prostu zaprosić, zachęcić do słuchania Halo Radia, halo.radio. Strumień da się włączyć, tam jest jakiś taki nieopisany element na samej górze strony, jak się w to klepnie enter, to zaczyna grać. No,
5: ale... Dobrze, się nie śmiejmy z tej strony, bo rozumiemy, że Kuba miał dobre intencje, tylko tak, nie ze wszystkiego sobie po prostu zdawał sprawę, bo gdyby sobie zdawał sprawę, że to kogoś wykluczy, to na pewno by tak po prostu tego nie zrobił.
6: Zdecydowanie, tym bardziej, no, że cały taki przekaz jest radia. No właśnie, na razie na temat osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami audycji nie ma.
5: Jeszcze nie ma,
6: ale...
5: Jest audycja na temat LGBT we wtorki?
6: Tak, to, jaki to zdaje się, że tak, to Bart Staszewski
5: Bart
6: prowadzi.
5: Staszewski.
6: Tak, to jest na razie co do jedynej takiej mniejszości, natomiast co do...
5: No jest audycja z tą panią w niedzielę, tak? Z tą panią
6: Nowokhatko,
5: z Ukrainy.
6: Tak.
5: Podwójne nazwisko, tak, nie chcę tutaj błędnie wymówić jej.
6: Dokładnie.
5: Nazwiska, ale w każdym razie, jeżeli kogoś ta tematyka właśnie wschodu interesuje wschodu względem naszego kraju, no to właśnie w
6: to też warto
5: się zapoznać w godzinach gdzieś przedpołudniowych, z tego co pamiętam, jest ten program, także już jutro.
6: Tak, będzie sobie można tego posłuchać i oczywiście przypominamy raz jeszcze, są podcasty, można sobie słuchać, pod.co/haloradio. No to co, to teraz sobie posłuchamy piosenki. Let's Talk zaśpiewa nam Abel Rooms. No, rzeczywiście, let's talk, bo radio zachęca do tego, żeby rozmawiać. Halo Radio po to właśnie jest, że nie tylko gadające głowy, nie
5: bo
6: tylko...
5: gadamy i trochę gramy.
6: I gadamy i trochę
5: line.
6: Gramy. Tak, i trochę, to my teraz też zagramy.
5: Też trochę, ale to tak jak u nas, nie? No, właśnie no, w RTV, no, no, bo my też w większości gadamy, ale też trochę gramy i teraz właśnie będzie to trochę.
6: Let's talk about it. No, my porozmawialiśmy o Halo Radiu przez jakieś pół godziny.
5: Tak, tak było. No, oni tam mają krótsze te bloki poświęcone na mówienie, tak? Na każde 15 minut ma
6: jedna piosenka.
5: 10 minut słowa, mniej więcej.
6: Cztery piosenki w godzinie tak mniej więcej się pojawiają.
5: Muzykę, tak. No i właśnie tak to się składa. To wszystko jest przemyślane. A my teraz do telewizji się przenosimy, ale będzie jeszcze o radiu już takim tradycyjnym, rzecz tak ujmę.
6: Takim z powietrza.
5: Tak. I będzie w tym wejściu o powrotach, ale nie tylko o powrotach. I rozpoczniemy od takiego powrotu, który już zapowiadałam, że się pojawi. Być może fani tego serialu mogli być nieco zawiedzeni, że jak to nie pojawił się od września, jak to się było można spodziewać, ale mówiłam spokojnie, będzie, ale w późniejszym terminie i właśnie nadszedł ten późniejszy termin.
6: Tak jest. Zaczynamy od powrotów polsatowskich, bo właśnie od jutra ta stacja rozpocznie piąty sezon serialu W rytmie serca. Będzie on emitowany w niedzielę około godziny 22:15. I teraz kilka słów na ten temat, co w ogóle wydarzy się w tym piątym sezonie, to jeżeli ktoś lubi spoilery, bo jeżeli nie, no to może warto gdzieś tam tak jednym uchem tylko słuchać. Natomiast początek piątej serii W rytmie serca wyjaśni, dlaczego Maria i Adam zniknęli z Kazimierza Dolnego w finałowym odcinku poprzedniego sezonu. Otóż w obawie o własne życie Marysia i Żmuda musieli się ukryć, a następnie rozdzielić. Lekarz wyruszy na misję, którą przerwie jednak porwanie. Jego ukochana tymczasem nadal nie będzie mogła wybrać i umiała wybrać pomiędzy Adamem a Piotrem, z którym nie przestanie potajemnie się spotykać. W nowych odcinkach serialu W rytmie serca pech nie opuści też Ewy i Szarka. Ich pierwszy ślub się nie odbył ze względu na zaginięcie Adama i Marii, a na drugim, tuż przed ceremonią, pojawi się chłopiec, który twierdzi, że jest synem pana młodego. Niemałe... No, to naprawdę, to dzieje się, a dzieje.
5: Nie... My w ogóle nie wiemy, o czym mówimy, bo my tego w życiu nie oglądaliśmy, nie? Ale my tak po prostu uśmiechamy się do was, bo może wśród
6: bo może ktoś, tak.
5: Fani tej produkcji, tam Adam, Maria, to wy wiecie.
6: To wy wiecie, o kogo chodzi.
5: My
6: no.
5: Nic nie wiemy.
6: My tak nie bardzo. Natomiast przechodząc dalej, to niemałe zawirowania w piątym sezonie W rytmie serca czekają też ciężarną Agnieszkę, ponieważ w tym ważnym momencie będzie wspierał ją jej prawdziwy ojciec, ksiądz Stanisław, całe miasteczko.
5: No, Jezu, ja to muszę oglądać.
6: No widzisz?
5: Przekonałeś.
6: Całe miasteczko zacznie ich podejrzewać o romans. Czy duchowy?
5: Co?
6: No.
5: Co ty mówisz do mnie?
6: No. Czy duchowny wyzna prawdę o swojej relacji z Agnieszką? No i co my tu jeszcze mamy? A, informacja o nowych aktorach, bo pojawią się tu właśnie nowi bohaterowie. Pojawi się dociekliwa dziennikarka Ilona, w tej roli Katarzyna Sowińska, nowy policjant Arkadiusz Smoleński, a także youtuberka Kira, w tej roli Julia Wróblewska. Do miasteczka przyjedzie też Irena, Agnieszka Wagner, do której mocniej zabije serce jednego z bohaterów.
5: Czuję się zachęcona, ale nie wiem, czy po czterech sezonach to już jest czas, żeby...
6: Zawsze możesz próbować nadrobić.
5: Wchodzić w kolejny. Ojej, to tyle tego, co wiesz, ile jest do oglądania rzeczy w telewizji. O kolejnych powiem jeszcze też za chwilę, ale to nie są wszystkie powroty, jeżeli chodzi o Polsat, prawda?
6: Owszem, bo tego samego dnia, czyli dokładnie po serialu, o którym mówię przed momentem, czyli W rytmie serca, o godzinie 23:10 pojawi się również trzeci sezon serialu Ślad. W trzeciej serii Śladu obok Anity Janci wystąpią Mariusz Jakus, Agnieszka Kawiorska, Cezary Łukaszewicz, Marta Jarczewska, James Malcolm, Michał Gadomski, Wojciech Starostecki i Waldemar Błaszczyk. W trzecim sezonie dowiemy się m.in., czy podinspektor Renata Różańska czy podinspektor Renata Różańska przeżyła krwawy finał przesłuchania i nadal stoi na czele grupy. No, to się działo w tym drugim. Jeżeli chodzi również o to, co pojawi się w trzecim sezonie serialu Ślad, to dowiemy się także, co postanowiła prokuratura w sprawie agresywnego zachowania nadkomisarza Rafała Walczaka. Zatem jeżeli jesteście ciekawi tych i innych tematów, to oglądajcie trzeci sezon Śladu. Co prawda on się teraz będzie pojawiał tylko raz w tygodniu. Były takie plany, żeby był emitowany kilka razy w tygodniu, ale Polsat z tego jednak zrezygnował i będziemy się mogli raczyć tą produkcją tylko raz.
5: Dokładnie tak. I również raz w tygodniu się będziemy mogli raczyć produkcjami, które ma dla nas telewizja TVN i czas na powrót, ponieważ w ten wtorek zakończył się drugi sezon serialu Pułapka, wiemy już, kto jest bestią, ale to może bez spoilowania, bo nie wiem, czy wszyscy oglądali i czy wszyscy spodziewali się takiego zakończenia, choć można się go było spodziewać. No i nie jest tajemnicą, podobnie jak to było w ubiegłym sezonie, po zakończeniu Pułapki rozpoczyna się emisja serialu Pod powierzchnią i tutaj właśnie już od tego wtorku będziemy mogli oglądać kolejny, drugi sezon serialu Pod powierzchnią i fabuła tego właśnie sezonu skupi się na tym, co wydarzyło się przed momentem, w którym poznaliśmy bohaterów pierwszego sezonu. Dowiemy się między innymi, dlaczego opiekunka Iga porwała Maxa. Przypomnijmy, że jeszcze na początku pierwszego sezonu bohaterowie sądzili, że Max nie żyje, a później gdzieś chyba w finałowej scenie albo gdzieś w ostatnim odcinku zobaczyliśmy, że jednak Max jak najbardziej żyje i zajmuje się nim właśnie opiekunka Iga. No ale dlaczego tak się stało? No to rzeczywiście jest nurtująca kwestia i tego się dowiemy w tym sezonie, ale nie tylko tego, bo rozwinięty zostanie także wątek Radka, syna komisarz Byszewskiej. Widzowie będą mogli wejść jeszcze głębiej pod powierzchnię kłamstw i tajemnic głównych bohaterów. Dowiedzą się, co tak naprawdę wydarzyło się przed laty. Czyli ciekawe, czy będziemy się skupiać na tym, co dalej u Oli i pozostałych bohaterów, czy po prostu...
6: Czy inni wyjdą na, tym, na główny plan.
5: Tak, tak, zobaczymy, jaka jest planowana koncepcja. Być może jeszcze nie wiemy wszystkiego o tym sezonie i o tym, co będzie w nim można zobaczyć. Chociaż w zasadzie już to wszystko można zobaczyć, bo przypomnijmy, że ten sezon Pod powierzchnią już od 17 chyba czerwca dostępny jest w serwisie Player dla tych, którzy tam płacą odpowiednie abonamenty. Także już być może niektórzy zdążyli obejrzeć ten serial. Jeżeli już obejrzeliście cały sezon albo jego część w Playerze, to podzielcie się z nami wrażeniami facebookom / Radio DHT lub na naszej stronie internetowej, to tam nawet możecie jakieś spoilery, to jakoś to przeżyjemy, prawda?
6: Myślę, że tak.
5: Właściwie.
6: Myślę, że tak.
5: A do obsady dołączą Agnieszka Suchora, Katarzyna Kwiatkowska, Dorota Kolak i Jacek Poniedziałek.
6: Swoją drogą, gdzieś tam czytałem, że przynajmniej jeżeli chodzi o Pułapkę, zobaczymy jak z Pod powierzchnią, to przesunięcie tej premiery tego serialu na taki tydzień roboczy z niedzieli, to wcale nie przysporzyło widzów. To nie był najlepszy ruch. Także jeżeli byłoby to gdzieś tam kręcone dalej i dalej mielibyśmy oglądać w kolejnych miesiącach kontynuację tych seriali, no to ciekawe, co TVN teraz postanowi zrobić. Czy znowu przesuną na niedzielę, czy jednak będą dalej eksperymentować z tym takim pasmem tygodniowym, żeby coś jednak ciekawego ludziom tam pokazać?
5: Nie wiem, czy są planowane kolejne sezony. Tak coś mi się kojarzy, że była mowa o dwóch sezonach, przynajmniej w przypadku Pułapki, więc chyba nie chcą tego kontynuować. Wszak są pomysły na kolejne seriale, również takie zahaczające o segment premium, na ten serial Motyw, realizowany w Gdańsku z Małgorzatą Kożuchowską, więc przypuszczam, że to może on zajmie poniekąd miejsce Pułapki, czy to w ramówce we wtorki, a może w jakieś inne dni. Czas pokaże, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy tego serialu Motyw należy się spodziewać, natomiast jestem ciekawa, jak wypadają statystyki tego, co w niedzielę emitowane jest w tym miejscu, w którym poprzednio była Pułapka, czyli serialu 39,5 tygodnia. Czy
6: no
5: tutaj
6: właśnie
5: mamy wzrost czy spadek oglądalności względem tego, co było pół roku wcześniej? Bo na tej podstawie można jakieś takie dokładniejsze analizy przeprowadzić. Zapowiadałam, że nie tylko powroty będą, bo owszem, jest kolejna nowość. To nie koniecznie typowa pora dla wprowadzenia nowości w stacjach tych głównych, ale już było zapowiadane od dawna, że ta nowość się właśnie pojawi pod koniec października i tak jest, mowa o programie My Way. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, bo to będzie właśnie taka plotkarska nowina. Edyta Górniak nie ma jeszcze prawa jazdy. Tyle lat się dziewczyna nie dorobiła.
6: To teraz
5: jest. I właśnie dlatego powstał ten program. Tak, bo po latach podróżowania na miejscu dla pasażera Edyta Górniak postanowiła sama siąść za kierownicą.
6: Nieśmiało chciałem zauważyć, że ja również nie posiadam prawa jazdy i gdybym ja
5: ale
6: był bohaterem...
5: Ale dla ciebie nie zrobią show ale w TVN, gdyby, ale właśnie... po pierwsze nie jesteś Edytą Górniak, a po drugie myślę, że to nie byłoby dobre, wiesz?
6: Ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że gdybym ja siadł za kierownicą, to mogłoby być to jeszcze bardziej spektakularne, niż gdyby uczyniła to Edyta.
5: Ale czy my chcemy na pewno taką spektakularność, akurat taką, jaką ty czy też ja moglibyśmy zafundować innym uczestnikom ruchu drogowego? Powiem ci, że nie, więc zostaniemy przy pani Edycie. To chyba lepszy pomysł, że to jednak ona. I właśnie w najnowszym show telewizji TVN widzowie będą mogli obserwować, jak piosenkarce idzie nauka przepisów ruchu drogowego oraz jazda Elką po ulicach Warszawy. W przygotowaniach do egzaminu gwiazdę wspierać będą przebojowi trenerzy, którzy natychmiast zareagują i pomogą jej w każdej trudnej sytuacji. Jednak nauka jazdy to nie wszystko, co zobaczymy na ekranach, bo producenci programu przygotowali dla Edyty m.in. drogowe gry miejskie, wizytę w myjni oraz jazdę w najgorszych warunkach pogodowych. A w trudnych sytuacjach oprócz tych fachowców, trenerów, będzie ją wspierał jej syn Alan Krupa. No i to wszystko ma zmierzać do spektakularnego finału, bo na koniec programu Edyta Górniak zabierze jednego z nauczycieli na swój koncert. No i takie jest pytanie, czy dotrze na niego już jako pełnoprawny kierowca?
6: No właśnie.
5: No właśnie, o tym

0: dość nieprzebierający w słowach i w określeniach tego, co ta pani robiła.
1: A może on tam dalej jest?
0: Może, może.
1: Przecież nauka jazdy jest emitowana w telewizji TTV, więc...
0: No, może nie, i tu się pojawi.
1: Przyznajmy, więc może powinniśmy, może to będzie jakiś podobny skład trenerski, tak czy inaczej, który będzie pracował z panią Edytą. 30 października, przypominam, to jest środa, a więc... w miejsce programu starsza pani musi fiknąć. Już wszystkie starsze panie fiknęły, jak tam, jak należy, w różnych dalekich krajach podjęły się różnych wyzwań, no to teraz wyzwania ma przed sobą pani Edyta Górniak i my pamiętamy
0: jeszcze nie taka piosenkę. Stara.
1: No nie, nie, gdzieżby tam. Ona się jeszcze szykuje na dziecko, ale nie wie, czy biologia jej na to pozwoli, więc tak tam się umawiała z Joanną Krupą, bo Joanna Krupa zamrażała swoje komórki jajowe i Edyta Górniak chciała po prostu ewentualnie je skorzystać z tych komórek zamrożonych przez Joannę Krupę, gdyby już sama nie dała rady wytworzyć własnych, ale to się chyba nie uda, bo Joanna Krupa ma te komórki dla swojej przyjaciółki. To wszystko wiem, oglądając w ogóle Poland.
0: A swoją drogą ludzie
1: ten temat nam się krzyżuje, bo państwo z w ogóle Poland byli gośćmi poniedziałkowego programu w Halo Radio pani Rogaskiej.
0: Dokładnie. Właśnie o tym też miałem wspomnieć. No to co? To teraz pani Edyta nam zaśpiewa.
1: Tak, pani Edyta nam zaśpiewa o tym, że to teraz w ogóle będzie śmieszne. Uwaga, będzie suchar w wykonaniu prowadzącej. Pani Edyta Górniak co prawda zaśpiewa, że jak najdalej chce biec, ale teraz dzięki programowi My Way będzie mogła jak najdalej pojechać. Ha!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak nam tanecznie zaśpiewała Edyta Górniak jak najdalej, a teraz zanim przejdziemy do kolejnej informacji, to udzielimy odpowiedzi na pytanie naszej słuchaczki Mileny, która...
1: Ale to nie ja.
0: Ja wiem, że ty słuchasz tego, o czym ja tu mówię, więc mogłabyś być też słuchaczką, ale też inne Mileny nas słuchają, jak się okazuje. I właśnie słuchaczka Milena zapytała o audycję... piosenka kafe. Kafe piosenka, czyli audycji pana Rycha, pana Ryszarda Makowskiego, której ostatnio nie ma o godzinie, której tam ona była? 17? O
1: 17.
0: Tak. No to ja sprawdziłem w programie i okazuje się, że na przykład no TVP3. Tak, TVP3.
1: Tak, no to jest domyślna.
0: Tak, bo to jest dokładnie.
1: Dla tego programu nie ma się co martwić, program nie zniknął. Zresztą gdyby zniknął, to bym o tym wiedziała, bo śledzę na bieżąco to, co pan Rychu pisze w internecie, nie tylko
0: o swoich audycjach,
1: ale o innych rzeczach, ale to nie o tym. Teraz w każdym razie zmieniła się godzina emisji, teraz po 21:00 można tego programu się spodziewać, także Mileno, nie masz się co martwić.
0: Tak.
1: Godzina 21, TVP3, kafe, piosenka, Ryszard Makowski.
0: Tak, dla wszystkich fanek i fanów Ryszarda Makowskiego to jest...
1: A myślę, ich jest bez liku.
0: No na pewno, przecież tak.
1: No nie, ale on tam chyba czasami całkiem ciekawych wykonawców prezentuje.
0: Nie, no, jak no i owszem, tak.
1: Myślę, że tak czy inaczej, ktoś nie jest fanem pana Rycha, bo nie wszyscy podzielają tutaj nasze sympatie, no to być może jakichś ciekawych młodych artystów można poznać dzięki temu programowi.
0: Ja się bardziej tak uśmiecham w kontekście całokształtu obecnego pana Rycha.
1: A nie, no to ja zawsze się uśmiecham w kontekście pana Rycha. Absolutnie. Oddawać Studio Jajo.
0: Owszem.
1: Tak, apeluję.
0: Tak, ja. Studio Jajo powinno wrócić zdecydowanie Benz. I powinni znowu się obrzucać tortami.
1: I jajcować. I ciasteczkach. Tak. Dobrze, ale to my jak bardzo chętnie mówimy o sobie pana Rycha, jeżeli tylko coś nowego w mediach wytworzy albo wróci Studio Jajo, no to możecie być pewni, że was poinformujemy o tym jako pierwsi. A teraz czas powiedzieć o programie, który już jest emitowany od 2 tygodni, ale nas nie było, więc wam nie powiedzieliśmy, że ten program jest emitowany. A
0: nadrabiamy teraz.
1: Program nosi tytuł Jesteśmy dla dzieci. Przy czym Jesteśmy dla dzieci to jest hashtag, czyli fraza poprzedzona
0: krzyżykiem.
1: I właśnie już 6 października o 13:30 na antenie Polsat News zadebiutował ten właśnie program pod patronatem Fundacji Polsat. Magazyn prowadzi Bartosz Kwiatek, związany z kanałem Polsat News. Jesteśmy dla dzieci i prezentuje w formie reportaży historię.

0: chore dzieci, które zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, wadami wrodzonymi i innymi poważnymi przypadłościami. Widzowie zobaczą, jak dzieci oraz ich rodzice czy opiekunowie każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom. W programie nie zabraknie rozmów z gośćmi, ekspertami medycznymi, którzy przekażą widzom informacje, najważniejsze wiadomości związane z przypadkami prezentowanymi w reportażach. A w audycji zobaczymy również najnowsze efekty działań Fundacji Polsat, m.in. remonty oddziałów szpitalnych, zbiórki funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu oraz pomoc związaną z leczeniem i rehabilitacją chorych dzieci. I tak na przykład w programie Jesteśmy dla Dzieci widzowie poznają m.in. historię Natalki porzuconej w dniu narodzin dziewczynki ze stygmatem choroby Aperta. To jest zespół wad wrodzonych, który występuje raz na milion urodzeń. Ale poznamy też historię Antka, który również zmaga się z tą chorobą, no i zobaczymy, jak sobie radzi, a dzięki wsparciu widzów Polsatu i Fundacji Polsat przeszedł na początku tego roku kosztowną operację w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiona zostanie też historia bliźniaków z rdzeniowym zanikiem mięśni, którzy jako pierwsi bliźniacy na świecie zostali objęci programem leczenia jedynym lekiem na SMA, czyli właśnie na tę chorobę, na rdzeniowy zanik mięśni, a redakcja programu opowie również o kolejnym chłopcu o imieniu Antoni, który urodził się z poważną wadą serca, a dzięki zbiórce zorganizowanej przez Fundację Polsat w niecałe 2 dni udało się zebrać pieniądze na przelot specjalnym samolotem do Stanów Zjednoczonych i operację, która zostanie przeprowadzona w jednej z najlepszych klinik na świecie. Emisja Jesteśmy dla Dzieci, jak już wspomniałam, wystartowała 6 października i w każdą niedzielę o godzinie 13:30 można się tego programu spodziewać, a dotychczas w tym paśmie był emitowany program pod tytułem Wystarczy chcieć, a więc w zasadzie również hasło kojarzące się z Fundacją Polsat i za chwilę się do tego muzycznie odniesiemy, to już chyba nie jest tajemnicą, co zagramy. Nie wiem w takim razie, czym będzie się różnił ten program od programu Wystarczy chcieć, na ile ta formuła się tutaj różni, ale przypuszczam, że tematyka jest dosyć podobna.
1: Może po prostu trzeba było odświeżyć nazwę, a może wiesz, będzie to przyczynkiem do jakichś, nie wiem, większych, ta nazwa tego programu będzie przyczynkiem do jakichś takich większych akcji społecznościowych.
0: Być może tak, no wszak hashtag.
1: Dokładnie.
0: Bez powodu ten
1: i Facebook, i Twitter.
0: Nie został tutaj wprowadzony, więc możesz mieć rację, że niedługo z takim hashtagiem przy na przykład jakichś zbiórkach będziemy się stykać w mediach społecznościowych. Wspomniałam, że program Wystarczy chcieć z anteny schodzi, ale to hasło znamy przede wszystkim z piosenki związanej z Fundacją Polsat, ale niestety w naszej płytotece nie udało się znaleźć studyjnej wersji tego utworu, dlatego też przypomnimy sobie wersję koncertową zarejestrowaną na gali zorganizowanej z okazji 15-lecia Fundacji Polsat.
1: No to piosenka nam zagrała, co prawda jakość była jaka była, ale po prostu lepszej nie mieliśmy, także musicie nam to wybaczyć. A piosenka myślę, że z całkiem sensownym przekazem, więc warto było ją zaprezentować. A teraz przechodzimy do kolejnej produkcji, co do której niestety, ale nie podamy wam dokładnej godziny.
0: Ale datę wam podamy. Także spokojnie, ale jako, że no, wydarzeń w mediach nie jest na tyle dużo, żebyśmy teraz co tydzień się spotykali, no to już troszeczkę wyprzedzamy fakty i dlatego ta informacja jest nieco niekompletna, ale wierzymy, że jeżeli kogoś z was zainteresuje ta nowość, a myślę, że będzie się cieszyła sporym zainteresowaniem i popularnością, to na pewno dotrzecie do tego, o której godzinie dokładnie można będzie ją śledzić.
1: Dokładnie. Przenosimy się do telewizji płatnej, czyli do Kanal Plus, bo właśnie to oni w niedzielę 3 listopada rozpoczną emisję serialu Żmijowisko. Jest to ekranizacja thrillera psychologicznego Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. I tu już od razu dodam, książka jak najbardziej jest, można ją gdzieś tam pozyskać, czy zakupić i po prostu ją sobie przeczytać, więc jeżeli zainteresuje was jakoś tam fabuła, no to możecie na przykład jeszcze teraz przeczytać sobie książkę, a potem sobie obejrzeć serial, co myślę, że w przypadku szczególnie osób niewidomych jest dobrą opcją, bo dzięki temu dowiadujemy się nieco więcej i jesteśmy troszeczkę lepiej do odbioru tego serialu przygotowani, szczególnie, że jakoś w audiodeskrypcję tego materiału szczerze wątpię. Powieść opowiada o grupie 30-letnich znajomych ze studiów, którzy spotykają się po latach w żmijowisku małej wsi na Pomorzu. Co ciekawe, było to kręcone bardziej z tego, co kojarzę, na Mazurach. To tak a propos, tam została cała taka osada pobudowana na użytek tego serialu. Podczas pobytu na wsi znika Ada, córka jednej z par. Rok później jej ojciec, Arek, w tej roli Paweł Domagała, wraca na miejsce tragedii, aby wznowić poszukiwania. W trakcie prywatnego dochodzenia pojawiają się zaskakujące tropy i nowi podejrzani. W tle poszukiwań nastolatki jest historia jej rodziców, przyjaciół ich z młodości oraz wzajemnych relacji pełnych skrywanych przez lata konfliktów, namiętności i uprzedzeń. Stopniowo ujawnia się brutalna prawda o życiu w kłamstwie, dwoistości ludzkiej natury oraz wyniszczającej obsesji zazdrości i nienawiści, która nieuchronnie prowadzi do tragedii. Oprócz Pawła Domagały na planie żmijowiska pojawią się m.in. Reeves Ciara, Agnieszka Żulewska, Cezary Pazura, Piotr Stramowski, Wojciech Zieliński, Marta Malikowska, Joachim Lamża, Szymon Piotr Warszawski, Tamara Arciuch, Małgorzata Klara, Magdalena Różańska, Dominik Bąk, Mirosław Haniszewski, Grzegorz Warchoł czy Lidia Sadowa. Także no, ekipa całkiem spora. Będzie można sobie ten serial już od niedzieli 3 listopada na antenie Canal Plus obejrzeć. No, kolejny serial taki klasy rzeczywiście premium i dość długo kręcony. Tak długo kręcony, że teraz Canal Plus już po prostu ciągle emituje jakieś materiały z planu żmijowiska.
0: No to śmieszna polityka, że najpierw publikują te kulisy, z reguły coś takiego się robi po.
1: Wiesz tym, co, ale jeżeli tam...
0: Zakończyła. No ale to jakaś forma promocji na pewno.
1: Jeżeli rzeczywiście włożono w to sporo pieniędzy, albo jest to na tyle widowiskowe, no bo wiesz, pobudowanie jakiegoś tam całego takiego planu zdjęciowego w formie jakiejś takiej wręcz osady, jakichś domków i tak dalej, no to może to takie jest, żeby oko cieszyło. Tak mi się wydaje.
0: No tak. No, zapewne tak. Zobaczymy, jak to będzie, czy my będziemy w stanie jako osoby niewidome orientować się w fabule tego serialu, czy będzie wręcz przeciwnie, jak to jest z serialami premium, ale już nad tym problemem się pastwiliśmy niejednokrotnie.
1: Dlatego ja już od razu polecam przeczytać książkę.
0: A tak, ale warto przeczytać książkę, no to wtedy będzie nam być może łatwiej zrozumieć to, co się tam będzie działo. Wspomniałeś, że Paweł Domagała zagra, a Pawła Domagałę to my kojarzymy nie tylko jako aktora, bo chyba większość osób to już nie pamięta aż tak dobrze tego, że on jest aktorem, ale pamiętamy taką piosenkę Weź nie pytaj, weź się przytul. No tego teraz tam nie zaśpiewa, no bo generalnie pan Paweł nie dość, że zagrał w Żmijowisku, to jeszcze zaśpiewał piosenkę do tego serialu, więc my oczywiście teraz sobie jej posłuchamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Dziwna ta piosenka, a przynajmniej
0: tak
1: dziwnie się kończy.
0: Tak powiem, nie po polsku, to było creepy.
1: Tak, tak, tak. To się zgadza. No ale w każdym razie tego możecie się spodziewać. Zresztą myślę, że w ogóle no, taki serial nie może przecież mieć jakiejś ładnej pioseneczki, takiej miłej.
0: No gdzie?
1: No to nie bardzo, nie bardzo. Także musiała być taka, a nie inna. No a teraz przechodzimy do kolejnych programów.
0: Tak, przechodzimy do kolejnego kanału telewizyjnego, tym razem do kanału Super Polsat, czyli wracamy do stacji ze słoneczkiem kolejnej. I w Super Polsacie będzie kilka nowości. Będzie emisja kilku seriali z kanału Nickelodeon, ale może sobie to darujemy.
1: Może.
0: No chyba, że ktoś jest bardzo zainteresowany, to tutaj spróbujemy gdzieś na bieżąco poszukać, jakie to są seriale, natomiast skupię się jednak, pozwolę sobie skupić się na programach dokumentalnych, które stacja Super Polsat pokaże już od listopada. I tak 3 listopada, czyli to jest niedziela, ten sam dzień, w którym wystartuje Żmijowisko, i tego dnia wystartują właśnie 3 nowości dokumentalne Super Polsatu. A pierwsza z nich o 14:30 się pojawi po raz pierwszy i będzie to pierwszy odcinek cyklu GOPR na ratunek, który opowiada o pracy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny program to Misja Weteran. Jest to dokumentalne spojrzenie na historię polskich żołnierzy, którzy brali udział w misjach pokojowych poza granicami kraju i tam zostali ciężko ranni. Każdy odcinek to odrębna opowieść o prawdziwym męstwie i odwadze poszkodowanych weteranów. Twórcy cyklu chcą poznać ich motywację, dowiedzieć się, dlaczego wybrali armię, jak przebiegał ich pobyt na misji oraz jak teraz wygląda ich życie. To program o ludziach, którzy przełamali swoje słabości i po powrocie z misji postanowili zawalczyć o siebie. Weterani są prawdziwymi bohaterami naszych czasów, którzy niejednokrotnie ryzykowali swoim zdrowiem i życiem, walcząc w słusznej sprawie i niosąc pomoc innym.
1: A co prawda, to prawda, to o weteranach w Polsce się nie mówi. No w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu bardzo wiele różnych czy organizacji działających na rzecz weteranów, czy w ogóle tak aktywizujących tych ludzi. No pewnie dlatego, że jest ich więcej niż naszych polskich, no ale jednak warto rzeczywiście ten temat poruszać.
0: Dokładnie tak i będziemy mogli ten temat zgłębić. Jak już wspomniałam, 3 listopada po raz pierwszy o godzinie 19. I trzecia nowość to program Linia Życia Niepokonani. Bohaterką pierwszego odcinka tego programu będzie Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Ochojska opowie o walce ze swoją chorobą, pomaganiu innym i o nieoczekiwanych zakrętach w życiu. I premiera również w niedzielę 3 listopada o 19:30. Nie wiemy jeszcze dokładnie, kto w kolejnych odcinkach się pojawi, ale przypuszczam, że będą to następne inspirujące postaci, które mierzą się z wyzwaniami, które życie przed nimi stawia. I zobaczymy, jak sobie radzą z tymi trudnościami, jak stawiają im czoła.
1: Tak, no Super Polsat, jak widać, cały czas trzyma się tych swoich pierwotnych założeń, czyli tak działa, powiedziałbym, trochę prospołecznie nawet, tak? Pokazuje różnego rodzaju tematy, które są ważne i dobrze, bo
0: tak,
1: warto.
0: Tak, oczywiście, że tak. To jest jak najbardziej potrzebne. No a my sobie teraz zagramy piosenkę.
1: O linii życia.
0: Jako, że będzie program Linia Życia, kiedyś taki serial był chyba w Polsacie, ale się za długo nie utrzymał. No to życzymy, aby ten program w Super Polsacie miał nieco dłuższą karierę i dlatego zagramy właśnie utwór pod tytułem Linia Życia, a zaśpiewa go zespół Kombi.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
1: Słuchacie Radia DHT, a w Radiu DHT jak, no, nie w każdą, ale prawie każdą sobotę między 16 a 18 magazynu RTV. Później ten magazyn jest do waszej dyspozycji na naszym Mixcloudzie oraz na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, czyli www.tyflopodcast.net. Tam bez warstwy muzycznej publikujemy te audycje. A teraz będzie o kanale dla dorosłych widzów, tak myślę, no bo będzie o kanale Playboy. Otóż Playboy Europe uruchamia edycję polską tego właśnie kanału. I tak oto, czego się można dowiedzieć na temat tej stacji. Kanał Playboy Europe oferuje najlepsze treści Playboya oraz specjalnie wyprodukowane dla tej telewizji europejskie programy z seksownymi gwiazdami mediów społecznościowych.
0: O Boże.
1: To fajnie. Jedną z pozycji stacji jest One Day With. Dzięki tej serii widzowie poznają kulisy życia nowych modelek Playboy TV Europe. Od porannej rutyny po sesje zdjęciowe śledzimy ich codzienne życie. Nasze gwiazdy korzystają z pełni życia, cieszą się chwilą w jacuzzi, ćwiczą z prywatnym trenerem, relaksują się pod prysznicem i to wszystko będzie, jak rozumiem, na tym kanale można sobie obejrzeć. Ale nie tylko. Otóż sztuka może przybierać różne formy. W serii Through Their Eyes, trudne do wymówienia, ale jakoś sobie poradziłem, Playboy TV Europe przedstawia europejskich reżyserów, prawdziwych artystów w swoim fachu. Są młodzi, utalentowani, z własną wizją tego, czym jest sztuka. Natomiast dzięki serii Life and Dream widzowie wyruszą w ekscytującą podróż ze znanym fotografem Aleksandrem Tichomirowem. Od Berlina po Honolulu artysta wraz ze swoimi seksownymi przyjaciółkami zabierze was do najpiękniejszych miejsc na ziemi. Skoki spadochronowe, surfing, jazda na nartach wodnych. Żyjcie jak w marzeniach. No, tak zachwala wydawca tego kanału. Obecnie kanał Playboy TV w polskiej wersji językowej dostępny jest na platformie Canal Plus w promocji do 2 miesięcy bez opłat. Więc gdyby ktoś chciał sobie to obejrzeć, spróbować, no to na razie przynajmniej można za darmo, bo potem no, trzeba będzie płacić. Pytanie, jak ta promocja wygląda? Czy po prostu można sobie tak 2 miesiące wypróbować? Czy to 2 miesiące wypróbować, ale z umową wiążącą na ileś miesięcy i że trzeba już potem za to płacić? To no już... To już zupełnie inna kwestia. A przy okazji warto wspomnieć, że Playboy TV to już jest stacja z długim stażem, bo wystartowała ona w 1982 roku. To już naprawdę.
0: No tak, do nas trafiła tak późno, nie wiem, czy w dobrym momencie. No krótko mówiąc, będzie seksualizacja.
1: Będzie seksualizacja, tak. A i owszem, aczkolwiek niekoniecznie... małoletnich, tak? Bo to...
0: No ale jak małoletni będą to oglądać, to będą seksualizować. No
1: tak.
0: Przepraszam, bo to słowo w ogóle
1: tak.
0: Zachwyca, bo go do końca po prostu nie rozumiem, czym jest ta seksualizacja.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ci wszyscy... Ale słuchaj, ja obserwując to, co dzieje się wokół tej ustawy, tego projektu tej ustawy, czy uchwały, bo zawsze mi się to myli, to szczerze powiem, że ja mam wrażenie, że ci, którzy ją pisali, to też nie do końca wiedzą, o co im chodziło.
0: No nie, ale to po prostu groźnie brzmi.
1: Groźnie brzmi,
0: dzieci
1: tak.
0: Dzieci będą seksualizowane. To naprawdę brzmi strasznie. To teraz będzie za chwilę piosenka, która nie będzie brzmiała strasznie.
1: Ale ona też może seksualizować. Ona ładna jest, ale ona będzie...
0: My już ją graliśmy kiedyś z okazji tego, że magazyn Playboy w jednej ze stacji radiowych otrzymał swoją audycję, no ale nie mogliśmy zrobić inaczej, prawda?
1: Musimy oczywiście.
0: Musimy wrócić, uśmiechamy się do Krzysztofa, będzie znowu eurowizyjnie, będzie eurowizyjna seksualizacja ze sprawą piosenki Playboy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Seksualizacyjna piosenka prosto z Finlandii za nami.
0: Ale nas za to nie zamkną, nie?
1: Chyba nie.
0: Jeszcze.
1: No, jeszcze nie. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No bo kto by później robił program RTV? No?
0: Gdybyśmy zniknęli na 5 lat, no
1: to wiecie czemu.
0: Co się z nami stało.
1: Dobrze. A teraz przechodzimy do informacji radiowych. Najpierw takich, że tak to ujmę, personalnych. Bo się dzieje. Tym razem będzie o radiu, a potem będzie jeszcze o telewizji, ale najpierw skupmy się...
0: Potem znowu tak, będzie o radiu,
1: potem znowu. Tak. Ale na razie to skupmy się na wiadomości radiowej. Otóż Ernest Zozuń po 3-miesięcznym okresie oddelegowania do Archiwum Informacyjnej Agencji Radiowej wrócił do programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak powiedział sam dziennikarz, w przyszłym tygodniu mam pojechać na 3 tygodnie do Aten. Ostatnio informacyjna agencja radiowa zakończyła współpracę z korespondentką ze stolicy Grecji, Beatą Kukiel-Wrajlą, no więc tam na pewno jakiś korespondent taki tymczasowy się przyjdzie. przyda. Natomiast Ernest Zozuń nie wie jeszcze, czym zajmować się będzie po powrocie z Aten. Przypomnijmy, że Ernest Zozuń do początku lipca przygotowywał rozmowy na tematy międzynarodowe w popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki, a w zeszłym roku z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia spadła jego audycja Trzy Strony Świata. Był korespondentem Polskiego Radia w Iraku i Moskwie. To jednak nie wszystkie informacje, wszystkie na razie radiowe, ale tak jak wspomniałaś, wrócimy do radia za momencik. Teraz przenosimy się do telewizji, bo oto Zuzanna Falcman w maju zakończyła 11-letnią pracę, w maju zakończyła 11-letnią pracę dla mediów, dla Polsatu i dla TVP. Tam właśnie w Stanach Zjednoczonych przez te 11 lat pracowała, wróciła do kraju i cóż, poszła sobie ta pani na urlop. To tak, żeby zajawić w ogóle tę całą historię. Poszła sobie na urlop dwumiesięczny, który jednak się przeciągnął, a było to spowodowane negocjacjami odnośnie następnego stanowiska dziennikarki. Najpierw otrzymała propozycję poprowadzenia Wiadomości, ale odmówiła, tłumacząc to tym, że Wiadomości to one obecnie mają nie najlepszą opinię i ona nie chce w tym momencie angażować się w prowadzenie Wiadomości. Ostatecznie stanęło na tym, że pani Zuzanna Falcman dołączy jako dziennikarka do redakcji zagranicznej telewizyjnej agencji informacyjnej, a dodatkowo będzie gospodynią weekendowych wydań Panoramy. W programie ma pojawić się w listopadzie. Takie były już wcześniej informacje, że ma się pojawić jakoś już nawet teraz, ale nie, pojawi się dopiero w listopadzie, także jeszcze trzeba będzie na nią sobie troszkę poczekać. No i jeszcze jedna informacja rodem z TVP. Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, w listopadzie do programów Woronicza 17 i Minęła 20, wróci Krzysztof Ziemiec, którego od początku w tym pierwszym programie zastępuje Jacek Łęski. No cóż. Ziemiec prowadzić będzie tak jak dotąd co drugie wydanie Woronicza 17, a gospodarzem pozostałych wydań tego programu w dalszym ciągu będzie Michał Rachoń. Także takie informacje na temat pana Krzysztofa. A do Wiadomości nie chcę wrócić.
0: Właśnie.
1: Jakoś tak, nie, zauważ, wszyscy oprócz pani Danuty Choleckiej.
0: No bo nikt nie dorówna pani Danusi przecież. No nie. Jest najlepsza. No.
1: Ona jest najlepsza, ona jest najlepsza.
0: Nawet w internecie taki artykuł się pojawił ostatnio, że się podzieliła sposobem na swoje idealne włosy, więc ona ma wszystko idealne, nawet włosy. Jeżeli jesteście ciekawi, to tam poszukajcie sobie, poczytajcie w internecie, jak mieć idealne włosy, takie jak pani Danusia ma.
1: No tak, i modlitwa pomaga na ból zęba. To jest też taki sposób no tak. Pani Danuty Choleckiej, bo kiedyś o tym wspominała, że tak sobie poradziła z bólem zęba tymczasowo.
0: No więc po prostu chodzi o to, że Krzysztof Ziemiec nie ma idealnych włosów. Ja ci mówię, że to dlatego.
1: No ale gdyby skorzystał z przepisu pani Danuty, którym się z wszystkimi podzieliła, no to przecież miałby i mógłby.
0: Mógłby. A może z panią Zuzanną się podzielił, bo może wtedy pani Zuzanna jednak przełamie opory i będzie gospodynią Wiadomości.
1: Ja mam jednak wrażenie, że pani Zuzanna wie, co jest grane i ona po prostu dobrze wie, w co się nie pakować. Mimo tego, że mogłaby uzyskać ten przepis na idealne włosy.
0: No tak, no ale było, nie było, współpracuje z TVP, tam zasłynęła z swojej kreacji podczas relacjonowania gali oscarowej. Trochę się o tym mówiło w telewizji polskiej, jak fantastycznie wyglądała, no to i pewnie na wizji będzie fantastycznie wyglądała i może zadba o swoje idealne włosy. A my teraz zagramy dla niej piosenkę, żeby ją zdopingować do tego dbania o wygląd i nie tylko o wygląd, bo wszak ważny jest również przede wszystkim prezentując informacje to, co ma się do powiedzenia. Różne piosenki mieliśmy na uwadze, bo Zuzannach trochę się śpiewało zarówno w polskiej, jak i zagranicznej muzyce.
1: Ale wybraliśmy.
0: Na przykład taki utwór napisał o Zuzannach, które jeszcze śpią, ale pani Zuzanna Falcman już spać nie będzie. będzie potrzeba sporo energii do poprowadzenia tej panoramy w weekendy, no to my jej zagramy taką energetyczną piosenkę.
1: Tak, to będzie piosenka, którą na co dzień możecie usłyszeć na naszym drugim kanale, jeżeli lubicie muzykę dyskotekową, disco polo, trance, hands up, to tam nas łapcie i tam tego typu brzmienia pojawiają się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a my sobie posłuchamy właśnie piosenki z tego repertuaru. Będzie Suzo, Suzana, zaśpiewa niejaki Tighty Boy.
2: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.
1: Suzo, Suzana, tak nam zaśpiewał Tighty Boy, a teraz wracamy do tematów radiowych.
0: Tak, wracamy do tematów radiowych. Będzie kilka słów o tym, co się dzieje w eterze, a przyznasz, że się dzieje całkiem sporo. No i zaczniemy od takiej dość smutnej informacji, bo to zawsze przykro, kiedy jakiś projekt kończy swoją działalność, a tak właśnie jest tym razem, bo po 10 latach nadawania zakończyło już w zasadzie swoją emisję nasze radio lokalne nadające w Odolanowie, obecne dotychczas na częstotliwości 94,9. Po tych właśnie 10 latach wygasła koncesja i właściciel, pan Jan Grzona, nie wystąpił o jej przedłużenie. A przypomnijmy, a w zasadzie trudno tutaj coś przypominać, bo my sami mamy niewielką wiedzę na temat tej stacji, ponieważ nie miała ona swojego streamu w internecie, że program nadawany był od 16 do 22 i składał się z lokalnych wiadomości, wywiadów, reportaży, retransmisji mszy świętych, sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów, a także imprez z Odolanowskiego Domu Kultury.
1: Także no dla mieszkańców to mogła być jakaś tam, powiedzmy, atrakcja, natomiast zastanawiam się, jaką w ogóle radio miało słuchalność, skoro nadawało tylko kilka godzin dziennie. Czy w dzisiejszych czasach jeszcze tak łatwo kogoś zachęcić do tego, żeby akurat w tym momencie, teraz już, włączył radio, bo będzie audycja.
0: A na jakby przykład... ci to powiedzieć, nie oni jedni, i chyba wiesz o tym, i nawet za takie nadawanie można poniekąd dostać nagrodę w postaci kolejnych częstotliwości, ale o tym za chwilę.
1: Okay.
0: Więc ma to swoją przyszłość, ale też wiesz, o kim ja mówię.
1: Czekaj.
0: Ale to nie mów jeszcze.
1: No dobra.
0: Nie mów, ale pytam, czy wiesz.
1: No tak się domyślam właśnie.
0: No więc właśnie, bo jeszcze jedni są tacy mistrzowie. Natomiast, no o ile z tego, co mówią ci, którzy słuchali tego radia, będący w okolicach Odolanowa, to jest dziś w województwie wielkopolskim, okolice Ostrowa Wielkopolskiego. Też nie wiedziałam, ale się dowiedziałam.
1: Od czego jest w końcu chwilą. Internet?
0: Tak, internet, Wikipedia, artykuł o Odolanowie. Ci, którzy tego radia słuchali, mówią, że to oczywiście nie było mistrzostwo pod względem techniki, pod względem zawartości tego programu, takiej bardzo profesjonalnej, no ale rzeczywiście realizowania tej misji lokalności, no to nie jedni mogliby im zazdrościć, więc być może było to rozpowszechnione wśród mieszkańców na tyle, że wiedzieli, że tam mogą te najistotniejsze informacje znaleźć. No ale nam trudno rzeczywiście zweryfikować, jak to dokładnie wyglądało. Możemy przejść do informacji weselszych, bo troszeczkę się ich uzbierało, tego co się pojawiło już w eterze. I tak oto 27 września w opolskim eterze na częstotliwości 99,1 pojawiło się Radio Park. No ale to nie było takie proste, trudniejsze niż zwykle, bo to nie było tak, że sobie wgrali konkurs, sobie nadają tak po prostu, bo projekty, które zgłoszono do nadawania na tej częstotliwości, to między innymi Radio SK Rock, Radio City Z, Euro Z, tak już wszędzie składa ten projekt, ten City Z, ale w ogóle nigdzie im się nie udaje z tym
1: wygrać. Nikt nie chce dać im szansy na stworzenie kolejnego odkrywczego formatu?
0: No bo on byłby szalenie odkrywczy z pewnością. Radio Ony z Nysy, również jego właściciele chcieli tutaj nadawać, i właściciele radia Fama. No właśnie. No i po rozpatrzeniu złożonych wniosków 5 października 2017 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o przyznaniu koncesji na nadawanie programu radia Fama 99,1. Ale 14 miesięcy później, z uwagi na negatywny wynik monitoringu kieleckiego oddziału sieci, Rada zweryfikowała swoje swoje stanowisko i 6 grudnia 2018 roku uchyliła poprzednią uchwałę. Nowa o przyznaniu koncesji Radiu Park zapadła dopiero 7 marca 2019 roku, a decyzja koncesyjna wydana została 2 miesiące później, 14 maja, natomiast pozwolenie radiowe 12 września tego roku. No i w sumie to dobrze, bo Radio Fama jest chyba nikomu absolutnie do niczego niepotrzebne, tak przynajmniej mi się wydaje, więc
1: na pewno Radio Park,
0: państwo z Opolszczyzny.
1: Na pewno Radio Park, jeżeli chodzi o swoją główną siedzibę, jest znacznie bliżej niż Radio Fama, więc jest szansa na to, że jakaś lokalność chociaż będzie zachowana.
0: No tak, tutaj mamy siedzibę w Kędzierzynie, mają też chyba częstotliwość w Brzegu, no a ta Fama to jest tak rozsiana po całej Polsce, bo mamy tę siedzibę w Kielcach, ale i stację na Mazowszu, i stacja w Słupsku, im się przydarzyła.
1: Gdzie mają, tam biorą i nie oglądają się na to specjalnie.
0: Tak, dokładnie tak jest. Z kolei od 1 października Radio Plus nadaje już na 101,1 w Mrągowie, a od 11 października na 104,3 w Szczytnie. Przypomnijmy, to jest cały czas ta ekspansja tego mazurskiego plusa. Dostali kilka częstotliwości w pakiecie i tak kolejne uruchamiają już Mrągowo i Szczytno, to kolejne miejscowości, w których Radia Plus, jego olsztyńskiej odmiany, można słuchać. Z kolei radomskie Radio Rekord od 4 października nadaje na 94,3 w Iłży i tym oto sposobem poszerzyło swój zasięg. 11 października uruchomiono z kolei, uwaga, uwaga, pierwszy nadajnik Radia Wielkopolska.
1: Brawo.
0: Nadajnik w Rogoźnie na częstotliwości 95,9. O zestaw tych częstotliwości dla Radia Wielkopolska ubiegała się też spółka Multimedia, chcąc utworzyć tam radio Gra Wielkopolska, ale się nie udało, bo ostatecznie wygrał pan Leszek Kozioł, prezes Radia SK, właśnie związany z grupą Time, nadającą Radio SK. Tam się mówiło, że to jest taki projekt, który on tworzy z myślą o swojej córce, że chce sobie stworzyć radio, w którym by sobie mógł podziałać, będąc na emeryturze.
1: No właśnie, właśnie wiesz co, właśnie czytałem ostatnio wywiad z panem Leszkiem w Radio Newsletterze i on tam wspominał właśnie o tym, że no, jeszcze na emeryturę się co prawda nie wybiera, ale jeżeli to, jak to napisał, no mam radiowy głos, więc może później będę sobie jeszcze coś tam mógł radiowo podziałać, już tak antenowo zupełnie.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie mieliśmy jeszcze okazji tego słuchać.
1: Dżingli posłuchaliśmy.
0: Tak, ale o tym za chwilę. Bo no i dżingle i warstwa muzyczna, o której piszą ci, którzy posłuchali, wskazuje na podobieństwo z radiem Vox FM. No co nie jest tutaj wielkim odkryciem w tym sensie, że jako, że przecież będąc związanym z grupą Time ma na pewno dostęp pan Leszek do baz muzycznych Radia Vox FM, no to mógł coś na podobieństwo
1: wiesz,
0: stworzyć.
1: Nawet może być tak, że to jest wszystko emitowane gdzieś tam z tego samego miejsca. Na satelicie przecież był sygnał Radia Wielkopolska już gdzieś. Pytanie, czy on jest nadal, ale jeżeli tak, no to prawdopodobnie to wiesz, to jest całość programu produkowana w Warszawie, a na przykład jakieś lokalne elementy jako wstawki mogą być dosyłane nawet tam ze studia gdzieś w Wielkopolsce, tak? To przecież technicznie da się zrobić.
0: Oczywiście, że tak, że to jest nadawane w Warszawie, bo podobno, być może się już coś zmieniło, ale przynajmniej na początku warstwa słowna, wejścia prezenterskie były pozbawione jakiejś identyfikacji, więc tak były nagrywane po prostu jakoś standardowo. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Może to jest, też niektórzy sugerują, czytelnicy forum radiopolska.pl, jakiś taki stan przejściowy na zasadzie, no skoro jeszcze tutaj zaczynamy, testujemy się i mamy dostępną bazę i zaplecze prezenterskie i tak dalej, no to dlaczego byśmy nie mieli z tego skorzystać, a potem może poszukamy własnego pomysłu na to radio. Zobaczymy, jak to będzie. Jingle, jak już wspomniałeś, również ewidentnie, absolutnie
1: tak
0: kojarzą się z Radiem Wielkopolska. To Radio Wielkopolska jingle kojarzą się z Radio Vox FM. To są jakby te same jingle, tylko dograne zaśpiewy Radio Wielkopolska. Więc tak to właśnie wygląda w Rogoźnie, w Obornikach można tego słuchać i czekamy na odpalenie kolejnych częstotliwości. One są tam gdzieś ulokowane w jakimś jakichś maleńkich miejscowościach, już o tym mówiliśmy, o Torowo, Nienawiść, ale to będzie prawdopodobnie sygnowane nazwami większych miejscowości znajdujących się niedaleko, jak Szamotuły czy inne miejscowości, o których na pewno jeszcze powiemy, kiedy to już wszystko zostanie sprecyzowane. Zostajemy w Wielkopolsce, bo 12 października wreszcie w Janowcu Wielkopolskim na 99,7 i w Mogilnie na 89 równo odpalono 2 z 4, bo 2 już istniały wcześniej, nadajniki waszego radia, przepraszam bardzo. Ale można się pomylić, bo nasze radio też nadaje, ale w nieco innej części Polski, a w Wielkopolsce, konkretnie w Wągrowcu i w Gołańczy, a teraz właśnie w Janowcu Wielkopolskim i w Mogilnie mamy wasze radio i od tego momentu stacja obecna jest w powiecie mogileńskim, żnińskim i gnieźnieńskim. Trochę to dłużej trwało niż miało to trwać, bo tam mieli jakieś techniczne trudności. Już dawno te nadajniki miały ruszyć, no ale jak już ruszyły, to oba jednocześnie, więc już sieć hula w kształcie zaplanowanym od początku i są takie plany, aby również cyfrowo mogła zabrzmieć w Poznaniu w ramach systemu DAB+, ale zobaczymy, jak to tam im się wszystko ułoży.
1: No myślę, że Poznań by zyskał na tym, bo rzeczywiście profil muzyczny taki dosyć uniwersalny, tak bym go określił. Tam prezenterzy też się pojawiają. Nie wszyscy są prezenterami lokalnymi, jak chociażby Wojtek Kuczyński, który tak na moje ucho to nagrywa wejścia prezenterskie po prostu ze studia Radia Yard. Ten charakterystyczny mikrofon, który generuje straszliwe efekty pop, tak zwane. Ja nawet teraz nie umiem tego udać, nie mam takiej możliwości, bo mój mikrofon tak tego nie robi. No, nie wiem, jak tam reszta tych prezenterów, ale całkiem sympatyczny program jako całość.
0: Teraz możemy przejść do tego, co w planach, jeżeli chodzi o stacje, które kiedyś zaistniały, których kiedyś posłuchamy, bo oto w Tomaszowie Mazowieckim ma szansę nadawać radio o profilu muzyczno-sportowym. Brzmi ciekawie, nikt nie wie, o co chodzi, z myślą, o kim ten konkurs został rozpisany, no bo to nie jest tak, że sobie rada wymyśliła, a w Tomaszowie będzie radio sportowe, no tylko ktoś pewnie wystąpił.
1: Wiesz
0: do nich
1: co? Kiedyś były takie próby, to znaczy ja już pomijam nawet Eagle FM, sprzed wielu, wielu lat, w którym to projekcie ja miałem okazję uczestniczyć, ale później było takie jeszcze jedno radio, za które odpowiadał, akurat to dobrze pamiętam imię i nazwisko tego człowieka, Andrzej Łukaszewicz, ale to nie ten, to nie ten, którego znamy. Pozdrawiamy Andrzeja swoją drogą, tylko inny, nie ten drugi. Natomiast tam były dość duże siły zaangażowane. Radio było emitowane przez kilkanaście ładnych godzin na dobę i było to wszystko zrobione tak nader porządnie. Nie pamiętam teraz nazwy tego. Radio Sport? Talk Sport? Jakoś tak chyba to się nazywało, więc może to jest jakieś kolejne podejście, bo oni mieli plany związane z wkroczeniem na częstotliwości radiowe. A może weszło?
0: No, czy to są ci, którzy próbowali zdobyć częstotliwości w tym konkursie, w którym przydzielono częstotliwości bajce?
1: Zdaje się, że to oni. Zdaje się, że to ci.
0: No to może to oni, a może jeszcze kto inny, zobaczymy.
1: Mówię, może weszło. Ułoży. Może weszło.
0: Tak, no już niektórzy też sugerują, ale trzeba by na pewno na Tomaszowie by im tak, z całym szacunkiem oczywiście, ale przypuszczam, że chcieliby
1: od czegoś trzeba
0: zacząć. W większych miastach nadawać. Z kolei istniejąca już stacja o charakterze społeczno-religijnym pojawi się w Białej Podlaskiej, Lublinie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i Sokółce. Zagadka, kto to?
1: No, proste. Czekaj, no, ortodoksja?
0: Tak, ortodoksja. I teraz właśnie to jest to, o czym mówiłam. Przecież oni nadają w Białymstoku, przypomnijmy, jak na razie jedynie, przez kilka godzin na dobę i dostaną 5 kolejnych częstotliwości, na których przez kilka godzin na dobę coś się będzie działo, a przez resztę godzin na dobę będzie się nic nie działo, będzie
1: cisza
0: po prostu. Mm-hmm. Zamiast się z kimś podzielić tymi częstotliwościami, no ktoś by się na pewno znalazł, kto by chciał tam nadawać.
1: Oczywiście.
0: Więc, no przykro, że dostały 5 częstotliwości, które będą w znacznej części doby zmarnowane. No oczywiście nie umniejszając ich działalności, no bo na pewno dotarcie do wyznawców prawosławia jest gdzieś tam potrzebne. Natomiast czy aby koniecznie ten sygnał ma być nieemitowany przez większą część doby i nie powinno tam się jeszcze kogoś wpuścić?
1: Wiesz, dziwi też to, szczególnie w tym kontekście, że tak się dużo mówi o tym, że częstotliwości radiowe to jest obecnie dobro już na wyginięciu i że praktycznie już tych częstotliwości nie ma. A tu
0: ja ci jeszcze jedną rzecz powiem, bo oni na swojej stronie internetowej już tak o tym piszą, o tych częstotliwościach, zupełnie tak, jak już byliby pewni, że je dostaną.
1: No cóż.
0: Rozumiesz, jeszcze w ogóle nikt niczego nie rozstrzygnął, ba, jeszcze nikt się nie zdążył zgłosić, a oni już się tym chwalą, więc no tutaj nie spodziewamy się innego rozwiązania. Tak to po prostu zostało wybrane, więc potwierdza się to, co mówiłam chwilę wcześniej, że nagradza się nawet tych, którzy nadają jedynie kilka godzin w ciągu doby. Z kolei nowy program o zasięgu lokalnym i charakterze uniwersalnym, ale nowy program, także to zawsze ciekawie. I ten nowy program pojawi się w miejscowości Paprotnia. Paprotnia jest ponoć na Mazowszu, ale to nie ta, tylko ta między Koninem a Kołem. I tutaj chodzić ma podobno o Ale Radio 24, taki projekt związany z ekipą tworzącą lokalną radiofonię w Koninie. Wcześniej Radio Flash Konin, Radio Planeta, Radio 66, takie kiedyś było, no i oni dalej działają i chcą nadawać w Paprotni. My trochę tego posłuchaliśmy przez internet.
1: Co boli słuchanie tego radia? Mam na myśli dźwięk, jaki oni serwują słuchaczom, bo muzyka, no cóż, no program taki uniwersalny. Tak, muzyka jak muzyka, trochę dance'u, trochę popu gdzieś tam się pojawia, chociaż miks Hadawaya z Beatą Bartelik to trochę mnie zaskoczył.
0: No słuchajcie, my się podzieliliśmy na dwa kanały właśnie po to, żeby takich nie było rzeczy. U nas jest Beata Bartelik, a te bardziej taneczne rzeczy są w drugim kanale.
1: Ale nawet wiesz, ale nawet kiedy dzieliliśmy pasmo z kanałem tanecznym, z muzyką taneczną, no to też nie robiliśmy takich miksów, że się Hadaway miksował z Beatą Bartelik.
0: Beata Bartelik była w innych pasmach. A Hadaway był w innych. W późniejszych.
1: A tu, ale Radio 24, jak widać, no ma taki pomysł na siebie. No i okej, po prostu ja największe mam zastrzeżenia do dźwięku, który po prostu jest zmiażdżony. Tam tak zwany kompresor to działa na całego i mam wrażenie, że nikt nawet nie zadał sobie trudu jakiegokolwiek, żeby spróbować chociaż to ustawić i coś z tym zrobić. A może to był właśnie efekt tych prób, tylko bez jakiegokolwiek przygotowania się do tego zadania. To może tak właśnie to wyglądało. Natomiast co do Ale Radia, to ja też pamiętam z historii radiofonii internetowej, że tak sobie pozwolę ją nazwać, że już mieliśmy taki projekt jak Ale Radio, ale zdecydowanie nie wygląda mi to na kontynuację tego projektu, za którym między innymi stał Krystian Karwaszewski. Także nie. To nie będzie to. To z warstwy muzycznej chociażby brzmi to na coś zupełnie innego i nowego.
0: No to tak samo jak nazwa Radio Wielkopolska też już była obecna w eterze w Wielkopolsce właśnie na początku ubiegłej dekady. Mieliśmy do czynienia z takim radiem będącym później Rock Radiem Wielkopolska, no a później poddawanym kolejnym przekształceniom wymyślanym przez sieci radiowe, bo te losy tych częstotliwości są zawsze długie i skomplikowane. A teraz przenosimy się do radiofonii cyfrowej, bo tutaj, jak już wspominaliśmy jakiś czas temu, ogłoszono konkursy na nadawanie w kilku miastach. I już rozstrzygnięto pierwszy taki konkurs dotyczący nadawania w Tarnowie. No i w Tarnowie możliwość nadawania uzyskały wszystkie stacje, które się o nie ubiegały, a więc będą to Open FM. Ciekawe, co oni wymyślą.
1: Jakiś może, wiesz, miks tych wszystkich kilkudziesięciu kanałów, co tam mają.
0: Tak, być może tak. Trendy Radio, znane z Podkarpacia. Radio Profeto, czyli to radio katolickie, znane z Małopolski. I uwaga, teraz słuchajcie tego. Radio Bezpieczna Podróż. To jest program adresowany do osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, emerytów oraz uczestników ruchu drogowego. To przecież ja nie mogę czytać takich rzeczy. Po prostu zaskakuje mnie to
1: połączenie grup, tak, to połączenie
0: docelowych. W przyszłości niedalekiej mają zapaść kolejne decyzje dotyczące kolejnych miast i pocieszę was chyba we wszystkich, albo przynajmniej w większości tych miast, również o nadawanie ubiega się Bezpieczna Podróż.
1: Tak, a za tym stoi właściciel Radia Hobby.
0: Radio Hobby.
1: Właśnie, czy Radio Hobby, czy Radio Hobby, czy...
0: A w tym dżinglu było Hobby, przepraszam, a no, później było Hobby.
1: Także możemy, hobby się, także możemy się spodziewać kolejnej epopei, jeżeli chodzi o wątek w serwisie Radio Polska. Myślę, że już... Ja już czekam i szykuję popcorn.
0: Ale myślę, że już nie aż tak. Bo, znaczy na pewno będzie, ale wiesz, że ten wątek i ten dramat był najbardziej podsycany przez tych, którzy troszeczkę zazdrościli, a tutaj chyba akurat już no, ten problem nie dotyczy, więc może aż takiej epopei nie będzie, ale na pewno będą wszyscy
1: wiesz,
0: uważnie śledzić.
1: Bardziej...
0: Myślę, że wiesz, co mam na myśli.
1: Oczywiście wiem, natomiast bardziej mi chodzi o to, że jeżeli zarządzanie tą stacją będzie wyglądało podobnie, to po prostu powodów do tego, żeby pisać o tej stacji, będzie wiele.
0: No tak, i niekoniecznie pozytywnych.
1: Niekoniecznie pozytywnych.
0: Pozdrawiam już tych wszystkich, którzy są chętni do współpracy z...
1: No właśnie, zastanawia mnie, kto tym razem będzie później ich ciągał po sądach, jeżeli tak to będzie wyglądało. No chyba, że się właściciel nauczył czegoś i...
0: Piotr Taraszka wróci z tego RMF Max, bo tam poszedł nie wiadomo po co, ale wiesz, on tam był im wierny, to może wróci.
1: To może wróci, no zobaczymy. Zobaczymy w każdym razie... Jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało to połączenie tego programu dla podróżujących, niepełnosprawnych i emerytów. No, ciekawe.
0: Ciekawe. Chociaż nasze notatki na to nie wskazują, ponieważ jeszcze planowałam kilka informacji w tym wejściu, ale tak sobie myślę, że może właśnie teraz zagramy piosenkę, a za chwilę powrócimy do już takich nowości stricte programowych i personalnych w stacjach radiowych, a teraz skupiliśmy się właśnie na tym, co już w eterze obecne i co w eterze obecne będzie, no i co nie jest. A jako, że kilka informacji dotyczyło Wielkopolski, bo i Radio Wielkopolska, i wasze radio, i Radio Odolanów, to właśnie sobie zagramy piosenkę o Wielkopolsce.
1: Tak, i ja po prostu sam nie wierzę, że będziemy to grać, ale rzeczywiście zagramy.
0: Nie wierzę, bałam się.
1: Zaśpiewa nam teraz Werba, wyobraźcie sobie. Tak,
0: o Boże.
1: Ta Werba.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To co, sprawdzisz to?
0: Zależy co, wiesz?
1: No właśnie, wiesz co, mnie zawsze zastanawia w tych piosenkach hip-hopowych, o co chodzi z tym przekazem sprawdź to. Co ja mam sprawdzić?
0: No jak ta wielkopolska scena się ma? Tylko wielkopolskiej sceny hip-hopowej sprawdzać nie będę, ale to jak sobie radzi Radio Wielkopolska, czy też wasze radio, to czemu nie?
1: A i owszem, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam udostępnią stream, no zwłaszcza Radio Wielkopolska, tak, jeżeli udostępni stream.
0: No tak, to, jak najbardziej, szczególnie.
1: To będzie...
0: Choć pytanie, jak długo wytrzymam z tym wizerunkiem voxowym.
1: No bo Vox,
0: muzyką,
1: to jeżeli to będzie...
0: Nie czuję tego.
1: Tak, jeżeli będzie to Vox, to ja też nie przewiduję jakiegoś długiego swojego zainteresowania tą stacją, natomiast no wiadomo, ten format, który najpierw testowano na plusach, a później przeniesiono do Voxa, to no całkiem się sprawdza. Sprawdza i daje jakąś tam słuchalność, więc przewiduję, że przynajmniej jeżeli chodzi o słupki, wszystko będzie się zgadzać. A teraz przechodzimy do stacji kolejnej radiowej, rzecz jasna, mianowicie do stacji żółto-niebieskiej i do programu Sceny Zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Baranowski poprowadzą w radiu RMF FM audycję o tematyce kryminalnej zatytułowaną właśnie Sceny Zbrodni. Będą opowiadać w programie m.in. o świecie mafii i kulisach zbrodni. W każdym odcinku pojawi się też premierowy odcinek cyklu Dorwać bestie o seryjnych mordercach. Audycja nadawana będzie już od jutra między 22 a północą. Ma również być dostępna w formie podcastu na platformie RMF On. No, a u nas też różnego rodzaju mroczne opowieści, w których też czasem się pojawiają takie criminal stories, także w niedzielę od 22 do północy. Także się trochę będziemy kanibalizować z żółto-niebieskimi, no ale trudno się mówi.
0: Trudno, do was należy wybór.
1: Tak.
0: No, ale ich audycje będą dostępne w podcastach.
1: Owszem, owszem. Więc no, czemu
0: tak
1: by sobie tam...
0: Ułatwiłam.
1: Tak, więc czemu by sobie nie posłuchać ich i nas tylko w odpowiednich porach. Tak. W ogóle tak zauważam, że wraca moda trochę na tego typu programy, bo kiedyś było tego, mam wrażenie, więcej. Co prawda bardziej telewizja zawsze, i to były takie programy interwencyjne, ale zapoczątkowało tę modę na programy, te tak zwane crime stories, mam wrażenie, też właśnie telewizja, tymi wszystkimi dokumentami, kanałami telewizyjnymi, a później różnego rodzaju podcastami poświęconymi tematyce kryminalnej. Ja sam u siebie na YouTubie mam kilka zasubskrybowanych i rzeczywiście, jak widać, ktoś w końcu w RMF FM wpadł na pomysł, że może by warto to przeszczepić na naszą antenę, może nam to uatrakcyjni program. I rzeczywiście myślę, że tak może być. Zresztą testowano to
0: już od dłuższego czasu. Tak, tak, tak. Już te pomysły z tym słuchowiskiem, dorwać bestie, to już właśnie od czasu wakacji się pojawiają w niedzielne wieczory, więc już tak długo się kanibalizujemy. No i te pomysły są rozbudowywane, więc widocznie się po prostu sprawdzają.
1: No, to zapraszamy serdecznie do zgłębiania różnego rodzaju tematów historii kryminalnych, a teraz kryminalna piosenka w wykonaniu zespołu Pet Shop Boys. Akurat dziś kolegi Grzegorza nie ma po nas, więc możemy sobie tu spokojnie siedzieć, gadać.
0: On szykuje nowe pomysły.
1: Tak, on szykuje nowe pomysły.
0: Nowe, stare pomysły.
1: Słuchajcie, muzyczna Brytfanna wraca. Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale to będzie raczej wieczorową porą i jakoś w tygodniu. Tak kolega Grzegorz to wczoraj oznajmił, więc czekamy. Będzie dużo nowości z Wielkiej Brytanii, będzie dużo muzycznych premier. Takich, u nas też jest dużo muzycznych premier. Teraz jak tak naliczyłem, to z kilku ostatnich tygodni, z pewnych źródeł, to nam doszło około 20 parę piosenek. Także one się będą już niedługo wygrzewać na naszej antenie. Nasłuchujcie tego wszystkiego, co dla was mamy.
0: Tak będzie. No i możecie również nasłuchiwać tego, co ma dla nas do zaoferowania radio Chili ZZ, Chili Z, które nigdy nie wiem, w jakiej kolejności w końcu ma te człony w nazwie, bo zmieniali ją wszak dwukrotnie. Ale najważniejsze jest to, że wprowadzili już nową ramówkę, no i jest pewien nowy pomysł na tę stację, bo w jesiennej ramówce, czyli Z, pojawiły się nowe pasma i audycje autorskie, a część dotychczasowych programów została dostosowana do nowej formuły stacji. Muzycznie stacja odchodzi od brzmień elektronicznych na rzecz dźwięków z pogranicza soulu oraz takich gatunków jak funk i jazz z wykorzystaniem tradycyjnych instrumentów i, uwaga, uwaga, elementów karaibskich wibracji.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Ja nie wiem, czy to jest dobrze. To znaczy, nie jestem fanką brzmień elektronicznych, ale są ludzie, którzy zdecydowanie
1: lubią,
0: mają zapotrzebowanie na taką muzykę.
1: To mi się tak, wiesz, to mi się tak z większymi miastami kojarzy szczególnie gdzieś tam.
0: A ci w Wejherowie nadają, to może w Wejherowie są potrzebne i na Helu karaibskie wibracje.
1: Może tak.
0: Słuchaj.
1: Pozytywne wibracje.
0: Nie zdziwi. Zresztą to akurat nie przypadek, że to takie brzmienia, ale to za chwilę o tym powiemy, bo ma to związek z osobą, która odpowiada teraz za tę stronę muzyczną. No i od teraz program Chili Z będzie kierowany do osób poszukujących inspiracji, komfortu, wysublimowanych dźwięków i oferty kultury wyższej z dala od zgiełku, plotek i polityki. I nowy liner stacji brzmi bardzo ambitnie, bo jest dobrze.
1: Aha.
0: Andrzej Grabowski kiedyś miał taką piosenkę, jest dobrze, ale to chyba on tam nie będzie śpiewał.
1: Ale wiesz, to ja już wolę to, niż liner stacji należącej do tej samej grupy, nawet jak stoisz, to się poruszasz, bo...
0: No, bądźmy sprawiedliwi, że to nie był liner funkcjonujący na antenie, tylko hasło na plakacie, ale nie było... kreatywność już im wypominamy 2 lata, ale istotnie jest co wypominać. Ale teraz musimy przejść do tego, co można usłyszeć na antenie Chili Z i do tej nowej ramówki, w której zarówno postaci już znane, jak i nowe głosy będzie można usłyszeć. No i nie zabraknie również audycji autorskich. No i rozpoczniemy od poranka, który już zadebiutował 3 października, już jakiś czas temu. Gospodynią nowej porannej audycji Dobry Początek między godziną 7 a 10 jest Dominika Biegańska. W tygodniu między godziną 10 a 17 pasmo Dobry Klimat prowadzą Rafał Turowski, Magdalena Bauer i Dagmara Kowalska. Magdalena Bauer tam już tyle lat i w radiostacji była, w ogóle we wszystkim już była, ale oni wszyscy tak właśnie żyją.
1: No i tak migrują między tymi rockowej, potem stacjami.
0: Lotowe, w międzyczasie byli w klubowej, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Od 17 do 20 na Dobry Wieczór zaprosi pani Iwona Kutyna. No tak, pani Iwona rano, przynajmniej w niektóre dni sobie pojeździ samochodem w Onet rano, a potem przyjdzie i zagra piosenki z karaibskimi wibracjami. Natomiast w piątki między 10 a 12 pojawi się 2-godzinny program Ład Emocjonalny Łady Drozdy. Chyba też mi się wydaje, że pozycja już była obecna na antenie, ale nigdy nie miałam się okazji z nią zapoznać. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o tę ramówkę dzienną. Natomiast, jak wspomniałam, nie zabraknie również audycji autorskich. Niektóre wracają po krótkim niebycie, a niektóre to zupełnie nowe propozycje. Muzyczne audycje autorskie można będzie usłyszeć codziennie

0: Mikstura Pawła Józwuka, to w niedzielę tego można posłuchać. A skoro już jesteśmy przy weekendach, to teraz sobie omówimy te weekendowe propozycje, których również na antenie nie zabraknie.
1: A i owszem, no bo w końcu w weekendy też warto czegoś posłuchać w rytmie karaibskich wibracji, soulu, funku i podobnych rzeczy, tak? Czemu
0: no tak,
1: by nie?
0: I tradycyjnych instrumentów. Nie, no to dobrze, ja tam się cieszę, ja akurat lubię tradycyjne brzmienia, ale no mówię, może nie wszystkim będzie ta zmiana pasowała. Mówi się tak, że po prostu jedna grupa słuchaczy odejdzie, a kolejni do stacji przybędą.
1: Tym bardziej, że nigdy ta słuchalność nie była jakaś oszałamiająca.
0: No nie, nie, nie. W weekendowe poranki będziemy mogli posłuchać Nataszy Kołtarskiej w programie Spokój w Wielkim Mieście między godziną 8 a 10. W soboty o godzinie 10 pojawiać się będzie program Pasent Pasuje. Jest to nowa autorska audycja literacko-społeczna Agaty Pasent. W niedzielę o tej samej porze Sukces pisany szminką Olgi Kozierowskiej, program, który już się bujał, był w RMF Classic, był w tej stacji. A z kolei godzinę później Cztery strony piękna, to program Kaliny, nie chcę nazwiska przekręcić tej pani.
1: Ben Sira.
0: Chyba tak. Ale nie wiem, bardzo, bardzo przepraszam, jeżeli tutaj jakiś błąd się wkradł. To byłyby te propozycje, natomiast weekendowe pasma Dobry Klimat poprowadzą Rafał Turowski, opowiadający o podróżach i teatrze, Kuba Sito, który zaprezentuje światowe nowinki technologiczne, oraz Jeremi Pedowicz, już przypomnijmy, znany z tej poniedziałkowej wieczornej audycji. No i to wszystko, jak już wspomniałam, wiąże się ze zmianami personalnymi, bo z Chili Z niedawno pożegnali się Nowika oraz Bartek Winczewski. Jak wyjawiła dla portalu wirtualnemedia.pl redaktor naczelna stacji Iwona Kostka-Kwiatkowska, miało to właśnie związek z prowadzonymi zmianami w brzmieniu i ramówce stacji. Po prostu chyba jakoś tak nie byli w stanie się dostosować do tej nowej koncepcji. No była im ona właśnie nie na rękę, ta zmiana brzmień. We wrześniu z Chili Z odeszła ponadto wspomniana już dzisiaj Martyna Wawryło-Wojciechowska, która również uznała, że ta nowa koncepcja niekoniecznie jej odpowiada. Przypomnijmy, że teraz właśnie odpowiada za to, co muzyczne na antenie Halo Radia, no i również w Radiu Kolor jakoś tam działa, no ale nie wiemy do końca sami, jak na pewno jako prezenterka, i być może czuwa również nad muzyką. Jak właśnie powiedziała pani Martyna w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, powodem były różnice w zapatrywaniu się na funkcjonowanie stacji pomiędzy nią, a wspomnianą już panią redaktor naczelną Iwoną Kostką-Kwiatkowską. Ale że życie nie znosi próżni, stanowisko dyrektora muzycznego rozgłośni objęła Urszula Prusak. Odpowiada ona za realizację strategii muzycznej stacji, a także dobór i nadzór nad audycjami autorskimi.
1: Czyli tak naprawdę poniekąd łączy funkcję dyrektora muzycznego i programowego, to jakoś tak strasznie dużo, jak na jedną osobę jednak.
0: A w stacji jest dość świeżym nabytkiem, że tak się wyrażę, bo od czerwca tego roku jest w niej obecna i dotychczas współpracowała między innymi z Radiem RDC czy stacjami spod szyldu Agory. I właśnie ci, którzy pamiętają RDC z lat 2013-2016, to wiedzą, kojarzą, że właśnie takie brzmienia, jakie teraz prawdopodobnie będzie można w Chili Z usłyszeć, były wówczas obecne na antenie RDC. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi mniej więcej, jak to Chili Z brzmi teraz, a nie mieliście jeszcze go okazji słuchać, a pamiętacie to RDC sprzed 5 lat, no to można przypuszczać, że to właśnie będzie coś podobnego, bo widocznie właśnie taka muzyka jest ulubioną muzyką pani Urszuli Prusak i dlatego się zdecydowała, aby stacja miała takie, a nie inne brzmienie.
1: Ja z moich znajomych to usłyszałem tylko jedną pozytywną opinię kiedyś na temat tych zmian muzycznych wprowadzonych w RDC, więc zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w oparciu o Chili Z, tak? I jak ten format się sprawdzi. No ale pożyjemy, zobaczymy. Wszystko okaże się za czas jakiś. A teraz jeszcze kilka takich zmian personalnych, jeżeli chodzi o radio, bo to też myślę, że ważna kwestia, jeżeli ktoś jest zainteresowany to tym,

0: co się dzieje w tym biznesie. Z RMF FM do Radia Z przeszedł Michał Adamski. Z końcem listopada z Radiem Z żegna się dziennikarz sportowy Krzysztof Sendecki, a dla wszystkich fanów Pawelca taka informacja, że jego program zatytułowany To ja, Pawelec, który ponoć ma zawierać elementy z jego audycji w Esce, nadawany jest w radiu Vox FM w soboty od 9 do 12, a w niedzielę od 12 do 15. To takie jeszcze...
1: I nikt się chyba nie spodziewa, że to będzie na żywo, biorąc również pod uwagę to, że Pawelec trudni się występowaniem na weselach. No to wiadomo, kiedy się wesele odbywają, no to i pewnie ten program będzie po prostu wcześniej przygotowany i zostanie wyemitowany.
0: Dokładnie tak. A my dziś byliśmy dla Was na żywo, ale oczywiście te audycje będziecie mogli sobie odsłuchać w dowolnym momencie albo z naszego Mixclouda, albo z serwisu tyflopodcast.net. Kolejne RTV nie wiadomo, kiedy będzie, ale w najbliższym czasie, tak? No za tydzień to raczej nas nie usłyszycie, ale jak tylko nazbiera nam się odpowiednia ilość informacji, to na pewno się tu pojawimy, żeby Wam je przekazać.
1: Tak, dokładnie będzie. Trudno nam powiedzieć kiedy, ale śledźcie naszego Facebooka, naszą stronę internetową. Doniesiemy, kiedy się pojawimy. A na koniec jeszcze piosenka w odniesieniu do jednej z osób, która poprowadzi audycję autorską na antenie, czyli Z. Jak już wspomniałam, będzie można usłyszeć Kubę Badacha i Krzysztofa Napiórkowskiego. I obu tych panów można usłyszeć muzycznie na antenie Radia DHT. Krzysztofa Napiórkowskiego z panią Dorotą Miśkiewicz na przykład można usłyszeć, to takie nasze niedawne znalezisko, aczkolwiek piosenka już ma kilka lat. No a pana Kubę Badacha oczywiście z zespołem Poluzjanci i teraz sobie posłuchamy piosenki zespołu Poluzjanci, prostej piosenki. To tak. Nie to, że to jest jakaś moja diagnoza, tylko po prostu ten
0: tak jest tytuł.
1: Taki właśnie tytuł, prosta piosenka.
0: Tak, na dziś od nas to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Kolejne RTV wkrótce.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PhD. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu przed mikrofonem Robert Łabęcki. Opowiem dzisiaj słuchaczom o radiu, kolejnym radioodbiorniku, który posiada funkcję nagrywania, posiada też czytnik plików MP3, a może i jeszcze innych, zobaczymy. No i jest takim raczej prostym urządzeniem, a nie bardzo zaawansowanym. Ale myślę, że dla co niektórych słuchaczy może się przydać. Opowiem o radiu Tiros TS-459. TS-459, pisze się TS-459, firmy Tiros. Chyba polski importer, jest telefon do Polski, ale strona jest tiros.pl. Jeszcze powiem T jak Tadeusz, I jak Irena, R jak Roman, O jak Olga, S jak Stefan, S jak Stefan. Przez dwa S to radio jest napisane. No i ta firma. Firma się zajmuje wszystkim i niczym, że tak powiem. I sprzęt RTV jest jednym z ich asortymentów. Sprzęt, oni produkują lampy, latarki, golarki, suszarki i wentylatory, a czego tam jeszcze nie? No ale między innymi radia, takie przenośne. No i jedno z nich trafiło do naszego laboratorium i o tym radiu chciałbym Państwu opowiedzieć. Radio TS-459 to radio o wymiarach. Wysokość 17 cm, szerokość 14 cm i grubość 7,5 cm. Zasilane jest to radio czterema R20-kami, bateriami typu R20 typu D lub przez wbudowany akumulator lub przez gniazdo sieciowe. I co mamy w tymże pudełeczku, bo mamy tutaj pudełeczko. Piękne pudełko, proszę Państwa, piękne, naprawdę. Nie można się tutaj niczym powstydzić. Piękny produkt. Ja powiem tylko, że waga tego produktu to jest około 1 kg. Otwieramy. Mamy pudełeczko, mamy zapakowane we folię. I w folię radio, które wyciągniemy. W pudełeczku otrzymujemy instrukcję obsługi w językach różnych, ale też po polsku. No i tam karta gwarancyjna, faktura, tudzież paragon. Radio nie jest zbyt drogie. Kosztuje od 70 do 90 zł, zależy gdzie się kupi. No i tyle. I by się można zastanawiać, a gdzie tutaj kabel sieciowy. A kabel sieciowy jest w zasobniku na baterię z tyłu. I to on tam siedzi. Z tyłu zasobnik na baterię się wysuwa. Taką klapkę. Ona jest troszeczkę jakby to być niedorobiona. No tak trzeba dziwnie zamknąć. Nie zamknie się tak prosto. Tylko trzeba tutaj tak odsunąć. I potem jak zamykam, to mam problemy z zamknięciem. Ale da się. Ja się pokonałem. Tam jest kabel sieciowy zwykły taki. No i teraz może wygląd radia. Może zacznę od tylniego panelu. Na tylnej ściance mamy rączkę z góry. Taką plastikową. Antena teleskopowa składa się z 7 części. Jest obracana wedle woli, czyli jak się chce. Z tyłu mamy jeszcze kratki wentylacyjne i w górnej części tylnej ścianki mamy gniazdo sieciowe 220 V, takie standardowe jak na kabel sieciowy. No i w dolnej części panelu mamy klapkę na baterię, którą trzeba po prostu nacisnąć i wysunąć. Z lewej strony posiadamy szkiełko, z lewej, tak bardziej w górnej części, jest szkiełko latarki. Radio ma latarkę. Takie dosyć spore wielkości zegarka. Całkiem nieźle to świeci, tak powiem Państwu szczerze. Całkiem fajna dioda. Tak, dolna część to napisy Tiros Made in China, oczywiście, jakby nie patrzeć. Dolna część tego radia, bo to po lewej stronie mamy latarkę, na dole mamy te napisy. No i teraz prawa część, z góry mamy światełka, takie dwie dziurki, po czym mamy czytnik kart SD, według producenta do 8 giga, zobaczymy co dalej nam wyjdą, jak nam wyjdą testy. Poniżej mamy pendrive, czyli czytnik USB, też według producenta do 8 giga. Poniżej mamy, proszę Państwa, wejście AUX, to znaczy wejście AUX 3,5 mm. I poniżej mamy wejście zasilacza 6V DC 300 mA. I jeszcze mamy taką diodę charge pomiędzy tym wszystkim. I to jest na prawej części tego sprzętu. Lewą część generalnie na dole, znaczy nie lewą część, tylko przednią część zajmuje głośnik, taki żelazny, taka żelazna maskowica to jest, i w lewej części jest napisane Tiros, jest taka nalepka, Tiros firmowa, czy jak to nazwać. Górna część to skala radia. No i teraz na dole mamy, na dole po prawej stronie, ale z przodu mamy dwa pokrętła. Pokrętło dolne i pokrętło górne. Dolne jest do włączania i regulacji głośności. Nad nim, no około 5 cm, nad nim jest pokrętło do strojenia, pokrętło skali. Ja jeszcze powiem, że pokrętła te są zabezpieczone takim plastikiem, który trzeba wyjąć. On jest domyślnie na pokrętłach, nie wiem, może po to, żeby pokrętła się nie zepsuły albo co. Takie zabezpieczenie plastikowe. No i teraz została nam góra. Góra, która jest pełna przełączników. I tak, od lewej strony. Mamy przełącznik typu slider, taki. I teraz, jak przełączę go w lewo, to zaczyna mi się świecić latarka. Świeci mi się naprawdę całkiem sympatycznie. Na środku jest wszystko wyłączone, a przełącznik w prawo to jest tryb disco. Jak działa tryb disco, to powiem później troszkę, ale na razie powiem tylko, że w prawo to jest tryb disco. Zostawiamy na środku, żeby to wszystko wyłączyć. Później mamy aż 5 przycisków, takich, takie słychać, w kształcie takich górek, tak można to powiedzieć. I są to nagrywanie, odtwarzanie, pauza, wstecz, dalej i przycisk mode. Następnie mamy przełącznik bend, czyli przełącznik trybu fal. I mamy tutaj od lewej strony FM, SW1, SW2 i AM. Shortwave 1, shortwave 2. Ja, znaczy krótkie fale pierwsze, krótkie fale drugie. No i to jest to wszystko, co mamy na tym przednim panelu. No wiadomo, jeszcze jest fragment rączki, bo rączka jest tak przymocowana, że jest tak z przodu do tyłu i ją tak można odłożyć sobie. Radio występuje w dwóch kolorach. Srebrno-czarny, tak, srebrno-czarnym i czarno-drewnianym. To, które do nas trafiło, jest w kolorze czarnym z elementami drewnianymi. Całkiem ładnie to wygląda. Muszę przyznać, takie trochę retro. Ja zerknę do ściągaweczki, bo o ile mogę powiedzieć, że fale FM, które są odbierane przez to radio, to fale 87,5 do 108 MHz. Tak, fale średnie, bo z tym mam zawsze problem, 522-1620, to są fale średnie chyba, a fale krótkie drugie, 9, od 95 do 18 MHz. Ja tu sobie skorzystałem z ściągawki takiej, po prostu udałem się do na jedną z aukcji, gdzie to radio jest sprzedawane. Tak jak powiedziałem, radio do nas trafiło w kolorze drewnianym, czarno-drewnianym. Prezentuje się całkiem. No więc pozwolę sobie uruchomić ten sprzęt po raz kolejny. Tryb na razie wyłączony. Wszelkie te disco i inne takie. No zaraz powiem, o co chodzi w tym całym. Jeszcze powiem tak, radio nie posiada wyświetlacza. O, żeby nie było. Pokrętłem na dole, włączam radio. Pokrętło jest takie, z takim styknięciem. Tradycyjne. Włączam. Już mamy szum. Wyciągnijmy antenę teleskopową. To jest akurat FM. Niestety mamy to, co mamy. Tak to radio gra.
6: Jesienny szelest.
7: Cześć, wspólna w takich sprawach, czyli handel żywym topa.
8: Springsteen nie wykonuje.
5: Stacje się. Stacje się całkiem dobrze wyłapują. Nie jest źle. Natomiast inne fale dałem na pierwszy shortwave. Mam taki przydźwięk. Niestety, on też jest słyszalny poza komputerem, ale jednak mniej. Następne fale. No, chińskie radio międzynarodowe. Chyba to jest chińskie radio międzynarodowe. Coś to jednak jest. No i średnie. Nawet coś tu odbiera. A chyba też po chińsku. Także na każdym z tych fal coś jest, można coś odebrać.
9: Szkoła.
10: Tak, uczelnia, panie.
5: O, ten pan to, znaczy ten człowiek to może ten. Powiem tak, radio, ja troszeczkę testowałem to radio już. Radio jest bardzo konsumenckie. Nie wyróżnia się ani specjalną selektywnością, ani specjalną czułością. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o czułość, to jest gorzej niż na lepiej. W mojej skali między 5 a 1 radio by zajęło, myślę, że około 2. No, 2 z plusem, tak powiedział. Niestety, jak zobaczyliście państwo, radio nie da rady wychwycić żadnych takich stacji dalszych, które tutaj można odebrać. Natomiast jeśli chodzi o silne stacje, spisuje się dobrze. No ale to jakie radio na silnych stacjach ma spisywać się źle? Chociaż myślę, że mógłbym znaleźć. No a teraz kolejny test. Powiem tylko jeszcze tyle, że radio posiada wejście AUX. I to wejście AUX rozłącza nam wszystko. Niestety radio nie posiada, jak zauważyliście, wyjścia słuchawkowego. Tego wyjścia tam nie ma. W związku z tym, albo inaczej powiem, to radio, które my tu mamy, ten egzemplarz, nie posiada wyjścia słuchawkowego. Więc nie mogę radia podłączyć pod nasze tutaj laboratorium i sprawić, żeby to radio grało troszkę inaczej. Uruchommy zatem jeszcze radio, bo nie sprawdziliśmy naszego czytnika plików.
10: Nie.
5: MP3.
9: Także będziemy się...
11: ...dzieć filmem familijnym i rozrywką. Przełamujemy ten mit, czy ten schemat.
12: W naszym głównym bloku Animation as a Statement jest
5: to jest jakieś radio. Spróbujmy przetestować radio na pendrive'ie. Zresztą podobnie się zachowuje na kartach SD.
12: Że kobiety cały czas pozostają gdzieś tam daleko w tyle albo są po prostu tłem. My jednak chcemy pokazać, że kobiety...
5: Nasz pendrive testowy. I co słuchamy? A słyszymy właśnie pliki WAVE, proszę państwa. Słyszymy pliki WAVE. To jest interesujące. Czyli już wiemy, że radio czyta pliki WAVE. A wiemy też, że wolno strasznie je pobiera, jakby z tego pendrive'a. Jak długo trzeba czekać? O, ale się w końcu udało. Natomiast jak będę przyspieszał, to posłuchajmy. Czyli jest szybciej. Ale tu też trzeba poczekać.

0: Naciskam przycisk dalej, to jest czwarty przycisk od lewej strony. A już mamy plik MP3. To jest plik zmodyfikowany MP2, MP3. To jest plik WMA. To jest plik MP2. No tu są już MP3. Mogę zatrzymać. O, pauzą. Czyli drugim przyciskiem od lewej strony. Mogę przewinąć. Jak widać, przewijanie jest jak jedną i drugą stronę. Przytrzymujemy, ale jest słyszalne. Ja w tej chwili tylko powiem, że jedna z diodek pliku, ta trybu disco się zapaliła. I piąty...
1: Otwiera więc ścieżkę do statuetki.
0: Przycisk mode, który przełącza nam między radiem, kartą SD, a pendrive'em. I on tak w kółko może przełączać. Przy czym jest tak, że jeżeli mamy włożoną kartę i pendrive'a, to karta jest pierwsza. Żeby nie było. Ja przełączę jeszcze raz na... na mode. O, jak znowu przełączę na radio. I znowu przełączę na mode. To mam od początku. Ale taka ciekawostka. Mamy tutaj przycisk start pauza. I jak go przytrzymam. Uwaga, przytrzymam. Z powrotem on nam odtwarza ten utwór, który był. Natomiast mamy też przycisk nagrywania. I ten przycisk nagrywania, pierwszy od prawej, uruchomię. Na razie bez włączonego radia, tylko tak go uruchomię w tryb MP3. Jestem w trybie, mam wyłączoną, mam wyłączone w tej chwili wyłączoną muzykę. Jak go włączę, to jest gra, ale ja nagram, ja spróbuję to włączyć teraz. O! Nacisnąłem przycisk REC. To jest test nagrywania radia Tiros TS-459, model TS-459. No i zobaczymy, jak to będzie słyszalne. Aby zastopować nagrywanie, naciskam jeszcze raz ten sam przycisk REC. O, proszę.
2: To jest test nagrywania radia Tiros TS-459, model TS-459. No i zobaczymy, jak to będzie słyszalne.
0: Aby mamy taki tutaj przywar.
2: Naciskam jeszcze raz ten sam przycisk REC.
0: I mamy od początku jakby naszą kartę, naszego pendrive'a. Zaczyna nam, czyli no zobaczymy, co on tam nam porobił. Ale teraz, jeśli chcę wrócić szybko do tego mojego nagrania, to naciskam właśnie i przytrzymuję ten przycisk start-stop, czyli drugi od lewej strony.
2: Model TS-4.
0: No dobrze. A teraz spróbujmy nagrać ciszę. Nagrywamy ciszę. Naciskam stop.
2: Nagrywamy ciszę.
0: Czy Państwo to słyszą? Ale tamten poprzedni plik się nie skasował. Jeżeli chcę do niego dojść, to naciskam właśnie drugi przycisk i przytrzymuję.
2: Nagrywamy ciszę.
0: I cofam.
2: Nagrywamy. To jest test nagrywania radia Tiros TS-459.
0: Także jest.
2: Model TS-459. No i no dobrze. Jak to będzie.
0: Z tego, co my tu słyszymy, nie brzmi to zachęcająco. Ja bym powiedział, że raczej brzmi to fatalnie. Ale zobaczmy, co to radio potrafi zaprezentować nam podczas nagrywania z radia. Więc przełączymy się na radio.
1: Z fachowcami choćby od emisji głosu czy ruchu.
0: No i naciśnijmy
1: to
0: rekord.
1: Jednak nie jedyne mankamenty tego przedstawienia, bowiem jego treść wpleciono w odmienne akcenty z
0: takie
1: naszej
0: pryczenie.
1: Polskiej historii. Niestety przeważa tendencja
0: tak.
1: prześmiewcza.
0: Można to zniwelować po prostu, jak jest bardzo silna stacja, to
1: oczywiście
0: tego nie ma.
1: To wymaga poważnej refleksji.
0: Mogę sobie

0: 13 lipca w Warszawie.
1: O, nie ma.
0: I na ten festiwal koniecznie.
1: Tego. Ale mamy taki. To jest właśnie z tego. Ja mogę zatrzymać nagrywanie. I nie ma. Włączam nagrywanie. I mamy z powrotem.
2: Nie jest legenda o informatykach z Krakowa. Będzie w tym.
3: Dwie, trzy, czyli te strony.
2: Także swoich bardzo osobistych tekstów. No i nie zapominajmy też o tym, że była ona wielką propagatorką polskiej poezji. To dzięki.
1: Jak odłożył antenę
2: młodych pokoleń przecież poznawało.
1: To ten nie ma tego.
2: Wiersze, czy to Mickiewicza, czy Jana Kochanowskiego.
1: Tego dźwięku.
2: No, były też wątki związane z muzyką współczesną, bo Wanda Warska zamówiła
1: Zatrzymam.
2: Serię 6 kompozycji współczesnych polskich twórców. Zatem o tej artystce.
1: No i jeszcze może
2: bardzo długo
1: kolejny plik nagram.
2: Przypatrywać się
1: i sprawdźmy, czy ważny, mogę nagrywać przełączając falę.
2: Jeszcze na naszej antenie.
1: Przełączyłem jedne. Drugie. O, mogę. I przełączyłem z powrotem na...
4: Mieszkaliśmy u sióstr swojej
1: tego pana dziękujemy.
4: Ksiądz arcybiskup Tokarczuk pokazywał nam
1: Dobrze. I przełączmy może. I tutaj mi się przełączyło na... Ale ja... pozwolę na przełączenie na ostatnio nagrany plik przez sprzęt.
5: To jest test nagrywania radia Tiros TS-459.
1: O, czyli on nam tutaj?
5: Model TS...
1: przesunę.
5: Nagrywamy ciszę.
1: Tak, cisza.
5: Nagrywamy ciszę.
6: Do przedstawienia bowiem w jego treści wkręcono wojenne akcenty z naszej polskiej historii. Niestety przeważa tu tendencja prześmiewcza, co obniża rangę tego przesłania sprzeciwu wobec wojny. Oczywiście to wymaga poważnej refleksji, a przy...
1: Że przełączam. Czyli tutaj mamy nagrywanie niezależne.
2: Informatykach z Krakowa będzie w tym
3: dwie, trzy, czyli te strony.
2: No, także swoich bardzo osobistych tekstów. No i nie zapominajmy też o tym, że twórczości z bardzo różnych perspektyw na pewno jeszcze na naszej antenie.
1: Przełączam sobie tę falę. To jest nagranie.
4: Mieszkaliśmy u sióstr w starej wsi i ksiądz...
1: O właśnie. Skończyłem tutaj nagranie. Zatrzymam po prostu. No i kolejna rzecz to po prostu naszego testowego pendrive'a włożę za chwilę do komputera, żeby Państwu odtworzyć te pliki, bo może ja się mylę i to radio tak to odtwarza, a ono powinno odtwarzać inaczej, tak? I być może krzywdzę ten przewspaniały radioodbiornik firmy Tiros, TS-459. Powiem tak, dla starszej osoby, która tam nie dosłyszy i tylko chce tak, aby coś tam plumkało, można to radio dać. Ja jeszcze przypomnę, radio jest zasilane albo przez 220, czyli przez prąd. Właśnie już włączyłem naszego testowego pendrive'a do komputera. Jeszcze przypomnę, radio jest zasilane przez sieć jak i przez cztery baterie R20 lub przez wbudowany akumulator. I powiem, że przez wbudowany akumulator całkiem długo pracuje. Na MP3 to tak gdzieś 4-5 godzin, ale tak na radio to spokojnie z 10 godzin potrafi. I teraz zerknijmy na naszego testowego pendrive'a. I już mogę powiedzieć, radio stworzyło na naszym pendrive'ie katalog JL_RETS. No i wchodzimy. RETS 000.mp3. Jak brzmi tenże plik?
5: To jest test nagrywania radia Tiros TS-459, model TS-459. No i zobaczymy, jak to będzie słyszalne. Aby zastopować nagrywanie, naciskam jeszcze raz ten sam przycisk REC.
1: No to drugi plik.
5: Nagrywamy ciszę. Nagrywamy ciszę.
1: O, to będzie bardziej słyszalne.
5: Nagrywamy ciszę.
1: Jaki to jest parametr?
7: Dialog z zakładkami, pole edycji, tylko dwa, JL REC, cancel, pokrzyk, cancel, pole edycji, a JL REC, cancel, pokrzyk, autotak, przycisk, prerybain, grupa, prerybain, prask, bain, prask, torna, serce, no, co, rik, original, bestem, original, bestem, cer, 32 tysiące, ale stereo, 96 kbps, aprox, 500.
1: 96 kilobitów na sekundę, 32 tysiące herców.
7: 32 tysiące, ale stereo.
1: Stereo. Ale MPEG 1 Layer 2, czyli rozszerzenie MP3, ale tak naprawdę MP2 chyba to jest. I nie jest stereo, tylko jest mono, zaraz Państwu to pokażę.
5: Nagrywamy ciszę.
1: To jest nasze radio.
8: Nie jest legenda o informatykach z Krakowa, będzie w tym...
1: To było radio RMF. RMF.
8: Także
1: wszystkie stacje, które są nadawane na UKF-ie, no są stereofoniczne.
8: O tym, że była ona wielką propagatorką polskiej poezji, to dzięki jej piosenkom, no wiele młodych pokoleń przecież poznawało nieznane, bardziej znane wiersze, czy to Mickiewicza, czy Jana Kochanowskiego.
1: To jest to po prostu
8: no, były też wątki związane z muzyką współczesną, bo Wanda Warska
1: wykaz jest stereo, ale
8: serię aż 6 kompozycji współczesnych.
1: Ale jest to mono. Ja jeszcze zrobię taki numer. Zmienię nazwę na MP2, może będzie lepiej. Nie. Nie, jest to samo. Nie będę Państwa już tym katował. Powiem tak. Na zakończenie już prawie. Radio no jest po prostu radiem, tak? Dla starszych osób jak najbardziej może być, którzy się na tym radiu nie bardzo znają, aby coś grało, tak? Jest fajnie, bo to ma pokrętło strojenia takie starodawne i pokrętło głośności i wyłączania, wszystko w jednym. No to jest takie ułatwienie. Ale dla kogoś, kto się choć trochę na radiu zna, choć trochę, to ja tego radia bym nie polecał, bo nagrywanie to jest, jeśli chodzi o funkcję nagrywania, to jest chyba najgorsze nagrywanie, z jakim się zetknąłem, bo przypomnę, że przedstawiałem już dla Państwa radio Dartel z nagrywaniem, już nie pomnę które. No i Sencora, ten gramofon Sencor, który też nagrywał. No to jest chyba już chyba najbardziej straszne z tego wszystkiego. No, ale jak ktoś się uprze, to może powiedzieć, ale można nagrać i można posłuchać, i można odsłuchać. No i też nie mogę powiedzieć, że nie, ale żeby to gdzieś coś jakoś. radio, które recenzował, które przedstawiał Marcel Kardasz. To bodajże to był chyba Sonic jakiś, też z nagrywaniem. Ja nie wiem, czy to nie był akurat zepsuty egzemplarz, bo ono nagrywało w jednym kanale, ale ono nagrywało dużo, dużo bardziej przyzwoicie niż to, co ja tutaj Państwu przedstawiłem. Na samo zakończenie, plusy i minusy. Może zacznijmy od plusów. Plus, wbudowany akumulator, ładny wygląd, dobra obsługa i chyba całkiem nie najgorszy ten dźwięk. No, szczególnie na FM, jeśli chodzi o odsłuch, tak? Aha, i jeszcze plusem jest ten odtwarzacz plików, bo on jest zrobiony naprawdę nieźle. Te pliki nie są urywane, nie są fejdowane. Także jak włączymy sobie książkę, to ta książka będzie nam grać tak, jak powinna, że tak powiem. Minusy. Nagrywanie, tragedia po mojemu. Selektywność, czułość, to wszystko jest na minus. Fale krótkie, jedne, drugie i średnie też moim zdaniem są na minus, bo ta elektronika wprowadza tutaj jakieś takie niepotrzebne przydźwięki. Nawet jeśli nie ma komputera włączonego, to one też są. Także tutaj też na minus bym dał. Jeszcze na koniec wyjaśnię, o co chodzi z trybem disco. Tryb disco, gdy go włączymy, to podświetlają nam się na rogach skali diody. I teraz im głośniej jest radio, tym diody przybierają inny kolor i mocniej świecą. I teraz, jeśli mamy odtwarzacz na przykład MP3 i mamy muzykę, a ta muzyka jest rytmiczna, taneczna, jakakolwiek, to te diody, oprócz tego, że zmieniają kolor przy coraz głośniejszej pracy urządzenia, to jeszcze świecą nam rytmicznie w rytm danej piosenki. Ale ta rytmiczność zależy, ta rytmiczność jest tylko wtedy, kiedy naprawdę ta perkusja w utworze jest uwydatniona. Że naprawdę ten utwór jest jakiś taki puf, puf, puf, no coś takiego i wtedy ta perkusja jest i wtedy to disco się świeci. Bajerek, ja spotkałem się z tym, że to jest chiński bajer. No jest sobie jest. Dużo bardziej przydatną rzeczą jest latarka, bo ona rzeczywiście fajnie tutaj pracuje i komuś się może naprawdę przydać, choćby nawet podświetlając, nie wiem, przy czytaniu książki albo czegoś. Ja już nie wspomnę o tym, że te rzeczy działają niezależnie, czyli latarkę można włączyć przy włączonym radiu i to też albo przy wyłączonym, tak samo ten tryb disco. Ale nie można włączyć i trybu disco, i latarki jednocześnie. No tego nie. No i to tyle, co chciałem powiedzieć o radiu Tiros pisanym przez 2S, TS-459, radiu z nagrywaniem, bo jest to napisane, że to jest radio z nagrywaniem. Kto będzie chciał, to kupi, kto nie, to nie. Radio od 60, no, od 70 zł spotkałem, do 90, jeśli o mnie chodzi, wolałbym chyba to Radio Sonic, tańsze, a lepiej nagrywające, które przedstawił Marcel Kardasz. Natomiast no, trafiło to. Postanowiłem Państwu je jakoś przedstawić. Robert Łabęcki, dziękuję za uwagę. Czekam na jakieś komentarze. Jeśli są, do usłyszenia.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
10: Witam w kolejnej audycji kulinarnej przy mikrofonie Dorota Bilecka. Dziś zaprezentuję sałatkę brokułową. Do tej sałatki potrzebuję oczywiście majonez, tak? Jajka, brokuły, ogórki zielone i pomidory, no i przyprawy. No i teraz tak, mniej więcej składnikowo to ilościowo wygląda w ten sposób. Na jedną brokułę, jeszcze też zależy jak ona jest duża, ale no mniej więcej tak przypada 4 pomidory, ogórek, no niektórzy dają 2, ale to już chyba według mnie jest trochę sporo. Z 5 jajek. No ja trochę to zmodyfikuję, bo dam sobie jedną brokułę więcej. Akurat w sklepie nie było. Z 5 pomidorów też można. Ogórki mam 2, ale nie wiem, czy 2 wykorzystam. Myślę, że gdzieś tak do 1,5 max. No i jajek tam z, nie wiem, 6 czy jakoś tak. 5 to może nie, 6 raczej 7, bo to będzie więcej tych pomidorów, więcej wszystkiego, więc jakoś nam się też ilościowo to powiększa. No i zacznę sobie od ugotowania tej jednej widnej brokuły. Sobie ją najpierw umyję, tylko się trochę rozwaliła w sklepie, widzę. I zaraz to wrzucę prosto do garnka. Przesady z wodą. Teraz spróbuję to umyć tak, żeby się raczej te kwiaty nie rozleciały. Ułożę trochę soli do tego. No i będzie się gotować. W międzyczasie ja sobie będę kroić pomidory i ogórki. Z tym, że ogórki najpierw obiorę. Przygotuję sobie miskę. Przygotuję sobie deskę do krojenia. Teraz ogórki pokroję. Ja sobie pokroję w kostkę. Niektórzy widziałem, kroją w plasterki. Więc rzek powoli. Trochę grubszą kostkę. Nie, dobra. Ja sobie zacznę pomału kroić pomidory. I sobie liczę już mieć te pomidory. Teraz jeszcze z pomidorów znajdę te szypułki, czy jak to się tam... Te szypułki to się nazywa. Pomidory chyba też sobie pokroję w kawałeczki. Takie też większe, ale taką kostkę ja wiem. No taki prawie centymetr, może trochę mniejsza ma. Zdejmuję ją brokułem.

0: I teraz muszę ją przełożyć na talerz, ponieważ muszę jej potem odkroić łodyżki, tak żeby zostały same kwiaty. I te kwiaty potem muszę trochę jeszcze rozdrobnić, aczkolwiek może być tak, że one w sumie już są w sałatce. Nawet jak będę łodygi odcinać, to już one się tam rozdrobnią, ale to zobaczymy. No to teraz sobie wstawię jajka. Raz, dwa, trzy. Dobrze, trochę soli oczywiście. No, trochę tej sałatki wyjdzie, przyznać muszę, ale dobrze. Normalnie jajka się gotują 10 minut, ale obstawiamy, że ta kuchenka jest po prostu inna i ona będzie sobie gotować 20. Dobrze, zajmę te jajka już. Łączyłam. No dobra, niech sobie stygną, a ja się zajmę tymczasem brokułami. Ostatni składnik, no nie, przedostatni. Raczej ósemki, no coś takiego, nie będę w kawałki kroiła. Akurat mam jajka z podwójnymi żółtkami, ale aż jestem ciekawa. Kroję sobie na pół wzdłuż. Będzie trzeba dokonać czynności, która na razie mi się wydaje w ogóle niemożliwa. Wymieszanie tego wszystkiego. No to próbuję to wymieszać. Sałatka się robi trochę wodnista, ale taka ma być, bo jednak ogórki swoje robią, sobie puszczają, pomidory też, ona taka po prostu jest. Jest to trochę nietypowe, jeśli o sałatki chodzi, ale akurat to jest wyjątek. Dobrze. I sobie pewnie pomogę młotkami do soli i do pieprzu, takimi elektrycznymi. To by było z przygodami na tyle.
1: W dzisiejszej audycji to już wszystko. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Tomek Bilecki przy mikrofonie. W tamtym roku pojawiło się na antenie Tyflo Podcastu kilka audycji z takiego, powiedzmy, cyklu dźwięki różnych miast. No i ku mojemu zdziwieniu te audycje cieszyły się jakąś tam popularnością, w związku z tym w tym roku też kilka takich audycji wrzucę, ale tym razem, w sumie będę kontynuował to, co było w tamtym roku, bo w tamtym roku ostatnią audycją była ta na temat autobusów, tego jak to wszystko brzmi. Dzisiaj tramwaje i metro. Tramwaje i metro i tak tego jest dość dużo, to jest 4 godziny. No i co? No będą tramwaje z różnych miast, będzie kilka też systemów metra nagranych, więc będzie można oprócz tego, że posłuchać jak brzmi metro w różnych miastach, to będzie można sobie posłuchać na przykład jak są zrobione zapowiedzi stacji, co w naszym przypadku jest dość jednak istotne. Być może komuś taka wiedza się przyda, nie wiem, do jakichś dyskusji. Być może ktoś będzie miał jakiś wpływ na to, jak zapowiedzi brzmią w jego rodzinnym mieście. A myślę, że warto taką wiedzę mieć, jak to jest zrobione na świecie. Wszystkie dźwięki, które tu będę prezentował, pochodzą z serwisu freesound.org. No i są na licencji CC0, Creative Commons 0, czyli w domenie publicznej. Czyli każdy może te dźwięki pobrać, każdy może z nimi robić co mu się żywnie podoba. No i tyle tytułem wstępu. A teraz do rzeczy. Zacznijmy sobie od naszych zachodnich sąsiadów, stolicy Niemiec, Berlina. i na początek tramwaj. Tramwaj w Berlinie, który sobie jedzie. No i posłuchajmy, jak sobie jedzie.
4: Thank you.

0: Hochstraße.
1: Achtung,
0: abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Übergang zum Ersatzverkehr.
1: Z roboty zaraz półtorej trzeba dobierać.
2: Dla...
1: A nie, co przyszło? Tylko trochę mały jechał. 20 minut, 4 już daje. Oni tylko tak, no już w porządku. Ja na czwórki dojechał do tego. Nie, do Aniksa dojechał. Может, раз по два. Я думал, восьмерку пересяду. Они здесь сразу дверные и мороженое. Ну, так бывает, ходят оттуда. Приехал.

0: Allee.
1: Jetzt mal doch mit dem Auto.
2: Ja, ist hier vorbei. Jetzt ist es vorne.
3: Zostajemy w Niemczech, ale teraz Lipsk. Lipsk i stary tramwaj. Tramwaj firmy Tatra, czy marki Tatra. W każdym razie tramwaje, które jeździły, jak tutaj pisze autor, od końca lat 60. nadal są w użyciu, choć oczywiście po jakichś tam modernizacjach. No, tramwaje są wysokopodłogowe, więc nie spełniają standardów. Niemniej jeszcze kilka jest w użyciu, no i udało się taki starszy trochę tramwaj nagrać, który ciągle tam jeździ. No i co jeszcze jest napisane? Że nagranie jest dokonane w pierwszym wagonie na wysokości środkowych drzwi, że okna od tego tramwaju są otwarte, więc różne samochody i inne tramwaje, które gdzieś tam obok przejeżdżają, również słychać w nagraniu. No i dokonane nagranie zostało Rolandem R05 i mikrofonami binauralnymi OKM2 Classic. Także kto ma słuchawki, ten może się rozkoszować binauralnym dźwiękiem tutaj w tym nagraniu.

Übergang zur Linie 9.

Zmieniamy miasto, tym razem Kolonia. Jakoś dużo mam tych nagrań z Niemiec, tramwajów. No i jak brzmi tramwaj w Kolonii?

Bahnhof Süd. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr.

direkt an der Sparkasse da irgendwie so.

0: Znowu Berlin i tym razem kilka dźwięków z tramwajów linii głównie M4, M6. Można sobie posłuchać oprócz tego, jak tam tramwaje jeżdżą, to jeszcze jakie są zapowiedzi, jak one są nagrane. To są, zdaje się, różne typy tych tramwajów, więc te dźwięki też różnie brzmią i te zapowiedzi są również różnie nagrane.
1: Greifswalder Straße, Ostseestraße.
2: Ja, wenn ich das mache, dann ist das 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

końców, myślę,

0: Das war großgeworden.
1: Dankeschön.

0: Minęmy kraj, no siłą rzeczy miasto. Tym razem Amsterdam. No i posłuchajmy sobie, jak brzmią tramwaje w Amsterdamie.
1: Stop that.

0: very against Albert Gove's allowed marriage. Hey, good play.
1: Przenosimy się na wschód do Rosji, do miasta Tula i tu znowu, no cóż by innego, tramwaj.
2: А что такое? А что такое?

Thank you.

0: Попасть я не знаю, но что.
1: Ну, наверное, тут

Спасибо большое.

mojego głosu.

Да. Ну все. Все, давай, все пока не понравилось.

Thank you.

Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

teraz Portugalia i miasto Porto. Stary tramwaj, ponoć bardzo stary. Nie wiem jak stary, no ale jest napisane, że bardzo stary.

Und so meinte ich.

Czas na Włochy, czas na Rzym i rzymski tramwaj.

Sì.

No, to jest

A teraz zaproszę słuchaczy do Estonii, do Tallinu. No i tutaj znowu tramwaj oczywiście, nagrany wieczorem, podobno około godziny 19, ale daty nie ma napisanej.

No i jeszcze jeden tramwaj, też w Tallinie, ale tym razem, no jak jest napisane, dość pusty ten tramwaj jest.

Nagrań z metra jest troszeczkę mniej, więc postanowiłem to jakby w jednej audycji tutaj zmieścić, jak się rzekło zresztą na początku. I zaczynamy od Moskwy. Mamy dwa nagrania z Moskwy. W pierwszym mamy przejażdżkę metrem moskiewskim, a w drugim nagraniu mamy stację moskiewską Elektrozawodskaja, jeśli dobrze to wymawiam. No i zapraszam do metra w Moskwie.

0: Przenosimy się teraz do Wiednia i w Wiedniu mamy, znalazłem tylko jedno nagranie, niestety monofoniczne z metra wiedeńskiego, gdzie mamy zapowiedź po niemiecku i angielsku, że opuszczony czy porzucony bagaż zostanie usunięty. Mamy no, jakieś przejazdy, odjazdy pociągów, jakieś tam jakieś ludzi, którzy po sobie po tym peronie chodzą, rozmawiają i tak dalej. Dosyć ciekawą rzecz z naszego punktu widzenia, zapowiedź po niemiecku, jeżeli dobrze przetłumaczę Google, że żebranie jest zabronione, następnie jazdę metrem ze stacji, nie wiem jak to wypowiedzieć, do no, innej stacji, którą też trudno mi będzie wypowiedzieć. No i w końcu wyjście z metra, wyjazd schodami ruchomymi gdzieś w okolicach, zdaje się, Opery Wiedeńskiej.
1: Werte Fahrgäste, bitte achten Sie auf Ihre Taschen und persönlichen Gegenstände. Unbeaufsichtigtes Gepäck wird kostenpflichtig entfernt. May we have your attention, please? We ask that you keep your bags and personal belongings with you at all times. Unattended baggage will be removed at the owner's cost.

0: to, że ich byłem.
1: Tak.

Anlagen und in den Zügen nicht gestattet.

0: czym byłaby audycja na temat metra bez metra w Londynie. I czym byłby Free Sound, gdyby ludzie nie nagrywali tego londyńskiego metra. No i oczywiście jest londyńskie metro. Udało mi się kilka nagrań znaleźć, więc teraz taki miks kilku nagrań to będzie, no, trochę trwało kilkadziesiąt minut. No posłuchajmy, jak to metro w Londynie brzmi.
1: This train terminates at High Barnet.

0: station is Angel. This train terminates at Taipan.
1: Yeah.

Thank you.

normalnie.

Metro w Stanach Zjednoczonych znajduje się w dużej ilości miast, a dzisiaj proponuję Los Angeles. Dlaczego? No, takie udało się znaleźć dźwięki w serwisie Freesound. Dźwięki darmowe, które nie mają problemów licencyjnych. Także Metro w Los Angeles dla ciekawych technikaliów nagrany na Zoomie H1. No i w sumie w opisie jest tylko tyle. Jest jeszcze data. To jest listopad 2021.

that last year, but the year before.